0: miejskich z operatorami pojazdów wytyczone zostały kolejne obszary, na których poruszanie się nimi będzie zabronione lub ograniczone, mówił w mediach społecznościowych prezydent miasta Rafał Trzaskowski.
1: Po pierwsze, hulajnogi nie wjadą ani na Starówkę, ani do Ogrodu Krasińskich, ani do Łazienek. W tych miejscach hulajnogi po prostu nie będą działać. Po drugie, w niektórych miejscach hulajnogi będą miały ograniczoną prędkość do 12 km na godzinę. Na przykład tutaj, na Placu Centralnym, czy na ulicy Zgoda, czy Złotej. Po trzecie, nie będzie można zostawiać hulajnog w tych miejscach, które się do tego nie nadają, na przykład na mostach albo w parkach. Po czwarte, operatorzy będą mieli obowiązek reagowania na pozostawianie hulajnog w nieodpowiednim miejscu. Za brak odpowiedzi i reakcji będą groziły im kary.
0: Nowe zasady wejdą w życie 3 czerwca. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Noc pogodna. Uwaga jednak na mgły. Zwłaszcza na północy i północnym zachodzie ograniczać widzialność mogą do 300 metrów. Temperatura od 4 stopni na Podlasiu do 9-11 w centrum kraju.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Marek Klapa, dzień dobry.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: A w naszym studiu witam bardzo serdecznie naszego gościa. Jest nim dzisiaj pan Marcin Drogomirecki, ekspert rynku nieruchomości Morizon Gratka. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: 20 tysięcy złotych na liczniku, to robi wrażenie, cena metra kwadratowego, tak wynika z raportów, no ale pamiętajmy, że to jest średnia, to po pierwsze, a po drugie, na rynku nieruchomości mamy do czynienia z kilkoma iluzjami, które mogą nas niepokoić, ale ostatecznie może się okazywać, że nie taki diabeł straszny i rynek nieruchomości również.
4: Tak, jak najbardziej. Kwota 20 tysięcy złotych za metr kwadratowy nowego mieszkania, czyli mieszkania oferowanego przez dewelopera, rzeczywiście może nieco odstraszać, ale pamiętajmy o tym, że jest to średnia cena, która uwzględnia prawdopodobnie wszystkie oferty deweloperskie będące obecnie na warszawskim rynku pierwotnym, a to oznacza, że składa się zarówno z mieszkań i apartamentów, które są wyceniane znacznie wyżej na 30, 40, 50 tysięcy złotych za metr kwadratowy oraz te, które są znacznie tańsze, czyli oscylują w przedziale mniej więcej od 12 do 16 tysięcy złotych za metr kwadratowy. W tej chwili mamy na rynku rzeczywiście znaczną podaż mieszkań tych droższych. Mówię o rynku pierwotnym i siłą rzeczy one powodują, że ta średnia jest wyższa.
3: Wyobraźmy sobie zatem salon samochodowy, żeby tutaj jakieś porównanie zastosować i tam są przeróżne samochody, zarówno małe, miejskie, które są najtańsze na rynku, jak i luksusowe limuzyny, które bywają droższe nawet dwukrotnie. No i doskonale wiemy, takie są też prawa rynku, że te tańsze samochody szybciej schodzą z salonu, wyjeżdżają, kierowcy się nimi cieszą, a te luksusowe czasami dłużej muszą sobie w tym salonie postać. I gdybyśmy wtedy zrobili zdjęcie, wyliczyli średnią, to by nam wyszło, że ta średnia cena samochodu jest zbliżona do tych aut luksusowych. Czy dobrze myślę?
4: Z grubsza rzecz biorąc, tak. Mhm. No i właśnie, pamiętajmy, że te luksusowe, te droższe jednak dłużej czekają na klienta i sprzedają się w znacznie mniejszych ilościach niż te znacznie tańsze z segmentu popularnego.
3: No dobrze, to przejdźmy na rynek wtórny, bo tutaj zupełnie inna sytuacja, zupełnie też inna specyfika tego rynku. No i tutaj w średnich dwójki z przodu nie zobaczymy. W średnich cenach.
4: Tak, jak najbardziej średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym w Warszawie oscylują w granicach 17,5 tysiąca złotych. No i tu znów mamy oczywiście dużą ofertę mieszkań znacznie droższych, czasami bardzo znacznie droższych. Tu zauważę, że w Warszawie możemy znaleźć mieszkania po 60-70 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Natomiast gro rynku to

0: o mieszkania w cenach w przedziale od 13 do 20 tysięcy złotych. No i tu znowuż wszystko zależy od standardu, od wieku budynku, od lokalizacji, powierzchni. Także jest w czym wybierać, jest w czym przebierać. Są zarówno mieszkania wyraźnie tańsze od tej średniej, jak i wyraźnie droższe.
1: Wiadoma rzecz, stolica, ale słuchają nas również słuchacze w innych miastach, w całej Polsce. Tam sytuacja jest inna. No, trzeba przyjąć, że ta średnia cena w Warszawie, no to rzeczywiście to jest ten najwyższy poziom, ale w Polsce są takie miasta, gdzie spokojnie możemy kupić mieszkanie w okolicach 10 tysięcy, a nawet mniej, jeżeli mówimy tutaj o Polsce powiatowej, czy dalszej części jakiejś dużej aglomeracji.
0: Jak najbardziej tak. Ta Warszawa, można powiedzieć, że jest takim trochę straszakiem medialnym. Rzeczywiście w Warszawie, w stolicy prawie 40-milionowego europejskiego kraju, te ceny są wysokie i najprawdopodobniej będą. Warto zauważyć, że one są wysokie, ale są jednak znacznie niższe od większości stolic europejskich. Także tutaj niestety, ale pole do dalszego wzrostu jeszcze wciąż jest i to duże. Ale tak, w miastach średnich, mniejszych te ceny są zdecydowanie niższe i powiedziałbym, że w tych mniejszych miastach w tej chwili ten popyt, ruch na rynku no jest całkiem spory.
1: Panie Marcinie, jest pan na tym rynku nieruchomości od wielu lat, obserwuje pan zmiany. Może w takim razie taka porada dla naszych słuchaczy, jak szukać okazji, jak szukać mieszkań, które są tańsze, które będzie łatwiej kupić. No i czy jest to dzisiaj możliwe, żebyśmy znaleźli coś nawet w Warszawie dużo poniżej tej średniej?
0: Oczywiście tak. Przede wszystkim jednak trzeba podjąć aktywne, rzeczywiste poszukiwania.
1: Co oznacza aktywne, rzeczywiste poszukiwanie?
0: To znaczy, że trzeba tych ofert szukać, trzeba umawiać się na ich oglądanie, a nie tylko opierać się na doniesieniach medialnych. Rzeczywistość jest prawda rynku i prawda ekranu, jak kiedyś to słyszeliśmy. I rzeczywiście trzeba zacząć, że tak powiem, chodzić po mieście, oglądać mieszkania, rozmawiać z oferentami i wtedy ta sytuacja wygląda trochę inaczej niż to, co słyszymy. I można się targować w dalszym ciągu, można znaleźć perełkę, okazję, ale tak jak mówię, trzeba szukać, a nie opierać się wyłącznie na średnich, na statystykach, tylko na rzeczywistych kontaktach ze sprzedającymi.
1: Jakie mieszkania dzisiaj są najtańsze?
0: Najtańsze na rynku, zarówno w warszawskim, jak i w innych miastach, są w tej chwili mieszkania starsze. Starsze w gorszych lokalizacjach i o większych powierzchniach. Co mam na myśli, mówiąc o mieszkaniach starszych? Ano takie, które są zlokalizowane w starym budownictwie, często wymagającym remontu. Mówię tu zarówno o elewacjach, klatkach schodowych, ale też ważną rolę odgrywa stan, standard mieszkania. Jeżeli mieszkania wymagają remontu, żeby je dostosować do współczesnych oczekiwań mieszkańców, no ja rozumiem, że jest mieszkanie w dobrym stanie, ale z lat 80., no nie. Kupujący, zwłaszcza młoda rodzina, która miałaby się wprowadzić do takiego mieszkania, chciałaby, żeby wnętrze było adekwatne do współczesności, jeśli chodzi o wystrój, wyposażenie. No więc to wnętrze, jego standard i stan trzeba uwzględnić w cenie. No i właśnie mieszkania, że tak powiem, w starszym wykończeniu są obecnie zdecydowanie tańsze, ale też są mniej chętnie poszukiwane przez kupujących. Jednak kupujący koncentrują się w tej chwili na nowszym budownictwie, powiedziałbym takim do 15 lat.
1: Ja to trochę rozumiem, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś szuka okazji, taką okazję znajduje, jest taniej, ale koszty związane z odświeżeniem, z wyremontowaniem tego mieszkania, no mogą w

0: faktycznie spowodować, że tutaj nie zarobimy, nie zaoszczędzimy. Czy faktycznie tak jest, że summa summarum to wszystko i tak gdzieś się wyrównuje, tak jak ciecz według zasady naczyń połączonych?
1: Tak, jak najbardziej. Nierzadko to mieszkanie, które wygląda na tanie, w praktyce finalnie wcale tanie nie będzie, jeżeli uwzględnimy zarówno środki finansowe, które trzeba włożyć w remont, w usunięcie starego wyposażenia, ekipę, która to wyniesie, skuje, w kontenery, które to wywiozą, potem poszukiwanie nowej ekipy, która z kolei położy nowe gładzie, nowe płytki, zrobi meble na wymiar, wyposaży kuchnię. Jeżeli jeszcze uwzględnimy do tego potrzebny czas, bo to się nie odbędzie w kilka dni, i weźmiemy pod uwagę to, że nie wszystko przebiega sprawnie i płynnie, chociażby poszukiwanie sprawdzonej, rzetelnej ekipy, która wejdzie i rzeczywiście zrobi tak, jak oczekujemy i wyjdzie, no to jeżeli te wszystkie, bym powiedział, niedogodności zsumujemy łącznie z kwotą, którą trzeba włożyć w remont i wyposażenie, koniec końców może się okazać, że jednak lepszym rozwiązaniem jest kupienie mieszkania w lepszym standardzie, takiego, do którego można się wprowadzić, ewentualnie je delikatnie odświeżyć.
0: No bo właśnie tutaj jeszcze dochodzi nam jedna waluta, czyli czas, a jak wiemy, remonty potrafią trwać bardzo, bardzo długo. No dobrze. Zmienia się też podejście kupujących na rynku nieruchomości. Przed wejściem na antenę chwilę rozmawialiśmy o tym, że coraz więcej osób przestaje traktować transakcję zakupu mieszkania jako inwestycję. Bardziej myśli o sobie, o tym, żeby mieć gdzie mieszkać w fajnym miejscu, w ciekawej lokalizacji i zmienić swój standard życia. A ten aspekt inwestycyjny schodzi na dalszy plan. Dlaczego tak się dzieje?
1: To przede wszystkim konsekwencja tego, jak zmienił się rynek nieruchomości. Mieszkania przez ostatnich ponad 10 lat, można powiedzieć, od 2015 roku drożały niemal nieustająco. I w odbiorze społecznym stały się takim uosobieniem, no właśnie, dobrej lokaty, dobrej inwestycji, i wielu klientów kupujących mieszkania kupowało je nie po to, żeby zaspokoić swoje potrzeby, ale żeby dobrze ulokować swoje pieniądze, żeby dobrze na mieszkaniu czy mieszkaniach zarobić, no bo cały czas drożały. Co więcej, nie dość, że wartość mieszkania przez lata systematycznie rosła, to jeszcze rosły stawki czynszów, zwłaszcza po wybuchu wojny na Ukrainie, kiedy no, najem mieszkań przeżywał, już nawet nie powiem, gorączkę. To było piekielnie gorąco. Mieszkań na rynku najmu brakowało, stawki rosły, było super. Od dłuższego czasu mieszkania nie drożeją, a przynajmniej nie wszystkie i nie w takim stopniu jak przez poprzednie lata, a także mocno ostygł popyt na rynku najmu. W tej chwili znalezienie najemcy nie jest sprawą łatwą i to widać nie tylko w Warszawie. W związku z tym te dochody z mieszkań wyhamowały, a niekiedy mieszkanie stało się kosztem dla właściciela, ponieważ puste mieszkanie też trzeba opłacać. Czynsz dla administracji, prąd, gaz, rachunki. Także to obciąża domowy budżet i część właścicieli decyduje się na sprzedaż niewynajętych mieszkań. Krótko mówiąc, ci, którzy teraz kupują, to w większości osoby, które szukają mieszkań dla zaspokojenia własnych potrzeb swojej rodziny, a nie kupujący w celach inwestycyjnych.
0: No i trzeba znaleźć też finansowanie na taką inwestycję. I teraz pojawia się depesza z początku maja. Ja sobie przygotowałem tutaj bardzo ciekawa informacja i chciałbym, żeby pan ją zweryfikował. W drugim kwartale 2026 roku banki zamierzają złagodzić kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych, oczekują wzrostu popytu na te kredyty, tak podał właśnie na początku maja Narodowy Bank Polski w raporcie pod tytułem Sytuacja na rynku kredytowym, wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych, drugi kwartał 2026. I teraz pytanie, czy już pan zauważył, w końcu jesteśmy w środku drugiego kwartału, że banki

0: łagodzą kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych?
1: Tutaj wyraźnego symptomu ze strony instytucji finansowych, w tym przypadku banków, nie widzę zmierzającego do tego, żeby o kredyt było łatwiej, żeby te kredyty były tańsze. Co więcej, sytuacja ekonomiczna, geopolityczna, a zwłaszcza to, że drożeje ropa, która ma ogromne przełożenie na sytuację gospodarczą w Polsce, na ceny, ta drożejąca ropa będzie powodowała niewątpliwie wzrost inflacji w kolejnych miesiącach. Wzrost inflacji automatycznie będzie powodował, że Rada Polityki Pieniężnej będzie daleka od decyzji o obniżkach stóp procentowych. Co więcej, chodzą słuchy, że te stopy procentowe mogą na kolejnych posiedzeniach Rady wzrosnąć.
0: Nawet są prognozy ekonomistów, które wskazują, że w 2026 roku w takim pesymistycznym scenariuszu może nas czekać co najmniej jedna, ewentualnie dwie podwyżki stóp
1: procentowych. Dokładnie. I to najprawdopodobniej przełoży się znowuż na wzrost oprocentowania kredytów hipotecznych. Mhm. No i automatycznie sprawi to, że znowuż będzie trudniej, a nie łatwiej taki kredyt na mieszkanie uzyskać.
0: To skoro naszkicowaliśmy taką właśnie prognozę i wiemy, że z tymi kredytami tak łatwo nie jest, czy możemy się spodziewać jakichś zmian, wyhamowania, mocniejszego cena, może spadków? W niektórych miastach, jak tak wybiórczo sobie potraktujemy statystyki, no to widzimy już, że tutaj te wykresy gdzieś tam powoli, może jeszcze się nie załamują, ale wyhamowanie widać.
1: Tak, średnie ceny ofertowe wyhamowały no już dawno, można powiedzieć, kilkanaście miesięcy temu. I zmiany, jakie w kolejnych miesiącach następują, są niewielkie. Raz w górę, raz w dół. Także śmiało możemy powiedzieć, że ceny na rynku mieszkaniowym są stabilne. Oczywiście, jeżeli to odniesiemy do tego, co mówiliśmy na wstępie programu, czyli tych 20 tysięcy złotych za nowe mieszkania w Warszawie.
0: No właśnie, bo to się nie skleja.
1: Tak, to można powiedzieć, och, znowu rośnie. Ale patrzmy szerzej na rynek. Są mieszkania, które tanieją i jest ich całkiem sporo. To są właśnie te, o których mówiliśmy, czyli w starszym budownictwie. Są mieszkania, które drożeją, czyli te najbardziej poszukiwane, relatywnie nowe, wykończone, gotowe do zamieszkania, w dobrych lokalizacjach, z garażami, których nie ma jakiegoś wysypu na rynku. Są klienci w tej chwili, którzy takich mieszkań szukają, są gotowi kupić, ale ofert nie ma. To nie jest tak, że mamy w tej chwili wszystkiego w brud, jeśli chodzi o rynek mieszkaniowy. Nie, w dalszym ciągu są takie typy mieszkań, których brakuje i takie, których mamy, można powiedzieć, w nadmiarze. Także rynek bardzo się różnicuje. No, ale żeby tak naprawdę zobaczyć, jaki on jest, trzeba w ten rynek wejść, tak jak powiedzieliśmy, aktywnie szukać, a nie tylko opierać się na doniesieniach i średnich.
0: Czy te trudności w finansowaniu i te wyzwania, o których tutaj wspomnieliśmy, wpływają na to, że zmienia się też taki modelowy typ mieszkania, jakiego poszukują dzisiaj Polacy? Znowu dochodzimy do pewnej średniej. Ja wiem, że ciężko uśrednić metraż, liczbę pokoi, ale jednak myślę, że to jest też jakiś punkt odniesienia, czyli jakie mieszkania dzisiaj są na topie, jakie najszybciej schodzą, mówiąc kolokwialnie.
1: To może zacznę od tego, co się zmieniło, co trochę mniej schodzi. Mianowicie przez wiele ostatnich lat bardzo popularne były kawalerki. To właśnie one były tym dobrem inwestycyjnym, które było kupowane, bo było łatwo je wynająć, bo one drożały, bo były rozchwytywane. W tej chwili kawalerek na rynku mamy naprawdę dużo i popyt na nie jest, powiedziałbym, ograniczony. Niezmiennie najpopularniejszymi mieszkaniami są mieszkania dwupokojowe o powierzchni od 40 do 60 metrów kwadratowych. Co ważne, dużą część rynku, jeśli chodzi o popyt, stanowią klienci na mieszkania większe, 3 i 4 pokojowe. W tej chwili te dwie grupy na mieszkania 3 i 4 pokojowe są wielkościowo zbliżone do tej grupy.

grupy zainteresowanej zakupem mieszkania dwupokojowego. Co to oznacza? Że duża część klientów obecnych na rynku to ci, którzy chcą podnieść standard swojego życia, którzy chcą zmienić mniejsze mieszkanie na większe i są aktywni i w tej chwili te większe mieszkania rzeczywiście

0: w dobrych lokalizacjach z windą, balkonem i garażem.
1: No właśnie, powiedział pan z windą, balkonem i garażem. Jak ważne są to punkty dla poszukujących mieszkania? Bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że na przykład w centrum Warszawy albo w wielu dzielnicach, także tutaj na Mokotowie, gdzie jesteśmy w tej chwili, no jednak ten garaż jest takim dodatkowym punktem, no bo ciężko znaleźć miejsce parkingowe w okolicach bloku.
0: Tak, jak najbardziej. Stąd w zależności od tego, kto tego mieszkania szuka. Mhm. Garaż jest albo takim elementem, który decyduje o zakupie lub nie, albo jest traktowany jako no, fajnie, żeby był. Ale rzeczywiście, jeżeli ktoś szuka w tych centralnych dzielnicach Warszawy, no to zwykle zdaje sobie sprawę, że obecność garażu, możliwość jego zakupu razem z mieszkaniem, no, powoduje, że ta cena będzie wysoka albo bardzo wysoka. Natomiast no, pamiętajmy, że garaż albo miejsce postojowe jest szalenie ważne dla osób, które kupują mieszkania w peryferyjnych dzielnicach miasta, no bo bardzo często te osoby są siłą rzeczy skazane na albo dojazdy do pracy, albo dowożenie dzieci do przedszkola, do szkoły. No i naprawdę w tej chwili garaż albo miejsce postojowe to jest często taki warunek konieczny dla klientów poszukujących, żeby ofertą się zainteresować.
1: I dylemat kupujących w takiej sytuacji razem czy osobno, szukać mieszkania już z garażem albo z miejscem postojowym, czy kupić mieszkanie bez takiej dogodności, ale szukać później garażu albo miejsca postojowego. Jak się okazuje, dokupienie garażu lub miejsca no może spowodować, że rzeczywiście to będzie bardzo drogie przedsięwzięcie.
0: Tak, jak najbardziej. No, często garaż jest znacznie droższy od auta, które w nim parkujemy. Mhm.
1: A dużo takich ofert w tej chwili pojedynczych garaży, miejsc postojowych się pojawia, czy jednak one są to oferty łączone z mieszkaniami cały czas?
0: Zwykle są to oferty łączone i pamiętajmy, że oglądając oferty w portalach ogłoszeniowych, zwykle widzimy ceny mieszkań czy apartamentów bez ceny garażu. Dopiero wgłębiając się w treść ogłoszenia, widzimy, że obowiązkowo lub nieobowiązkowo trzeba do tej ceny dodać przynależny garaż czy miejsce postojowe, które zwykle kosztuje w Warszawie kilkadziesiąt tysięcy złotych.
1: I na koniec pytanie z serii moich ulubionych i pewnie pytanie, które zadaje dzisiaj wiele osób, które zamierzają w najbliższej przyszłości kupić mieszkanie. Czy jest szansa na to, że ceny spadną? Czy wiszą jakieś czarne chmury nad rynkiem, chociażby kwestie kosztów finansowania, że możemy dojść do jakiegoś punktu krytycznego i, jak to niektórzy mówią, bańka pęknie?
0: Tak, ta mityczna bańka. Różne są rynki, znowuż to trzeba bardzo rozróżnić i inaczej wygląda podaż i popyt w Warszawie, inaczej wygląda zapewne w Radomiu, a jeszcze inaczej w mniejszych miejscowościach. Różne są rynki pracy, różne są zarobki. Także jeżeli mówimy o rynku stołecznym, nie spodziewam się tutaj obniżek cen. One prawdopodobnie w nieśpiesznym tempie, ale dalej będą rosły. Natomiast oczywiście będą tanieć mieszkania o niższym standardzie, droższe w utrzymaniu. Coraz większe znaczenie dla klientów ma to, ile trzeba co miesiąc płacić za czynszu administracyjnego, za ogrzewanie, za prąd. Także to staje się coraz ważniejsze, ale ceny raczej w dużych miastach spadać nie będą.
1: Marcin Drogomirecki, Morizon Gratka, ekspert rynku nieruchomości, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu.
0: Dziękuję serdecznie.
1: A to był magazyn Saldo, Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Komentarz.

0: Profesor Radosław Fidler, kierownik Zakładu Pozaeuropejskich Studiów Politycznych, Uniwersytet Adama Mickiewicza. Dzień dobry, witamy Poznań.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwo.
0: Panie profesorze, wiemy mniej więcej przynajmniej jak zapadają takie decyzje, kto je ostatecznie podejmuje, te o relokacji, skoro nie wie Pentagon, nie wiedzą sojusznicy, Mark Rutte używa, czy wspina się na wyżyny dyplomacji, żeby reagować na tę sytuację?
1: No ja zadam takie retoryczne pytanie, na pani konkretne pytanie, czy sojusznicy wiedzieli o ataku samozwierzonych Izraela na Iran. No to administracja Donalda Trumpa przyzwyczaiła nas raczej do tego, że no, nie ma za dużych konsultacji, jakichś formatów wielostronnych w ramach sojuszu NATO, żeby informować o działaniach, o wstrzymaniu rotacji. Są jakieś zapowiedzi też w mediach społecznościowych, na social proof. Są rzekome oskarżenia czy krytyka za krytykę na przykład Merca za wojnę w Iranie, która no, nie przynosi efektów, a raczej odwrotnie, kryzys energetyczny. Zatem no, jesteśmy jakby tutaj świadkami takiego zamieszania, pewnego chaosu informacyjnego, ale z drugiej strony strategii bezpieczeństwa narodowego z końca roku ogłoszonej, no Europa w tej strategii amerykańskiej traci na znaczeniu takiego bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i tej strategii jest zapowiedź zmniejszenia zaangażowania militarnego Amerykanów w Europie. I jakby Rosja w tym, tej strategii jest na przykład nie jest określona jako wróg czy rywal. Jest jakby takim regionalnym problemem dla Europy i raczej Europa z mniejszym zaangażowaniem Stanów Zjednoczonych, z tym mniejszym problemem, może większym dla flanki wschodniej, powinna sobie poradzić. No ale szczęśliwie udało się tutaj doprowadzić do odwrócenia tego niekorzystnego zawieszenia i odblokowania decyzji przez samego Trumpa. No, prawdopodobnie tu zadziałała ofensywa dyplomatyczna i wspólne działania i kancelarii prezydenta i rządu. I o to chodzi, tak, żeby nie polaryzować tych bardzo wrażliwych kwestiach i nie odbijać piłki, kto ma lepsze kontakty z prezydentem Trumpem i kogo prezydent Trump bardziej lubi, ten będzie nagradzany, a kogo nie lubi, będzie karany. To jest najgorsza rzecz, jaka się może zdarzyć, taki też no, niebezpieczne, groźne dla no, takiej suwerenności Polski, tak, jakby pozwalanie na instrumentalizację przez prezydenta Trumpa, który jest znany z chimeryczności, pewnego nonszalancji, pewnych takiego emocjonalności i jakby zawieszanie na prezydencie Trumpie bezpieczeństwa Polski od tego, od jego nastroju, jaką nogą wstał, kogo bardziej lubi, kogo bardziej. Tutaj taka była swego czasu przez kilka dni takie wzajemne oskarżenia, więc tutaj no, należy po prostu działać wspólnie i jakby tutaj, bo jest sytuacja taka dosyć trudna, złożona. I tutaj powinna być wspólna gra o to, żeby nie tylko rotacje co 9 miesięcy, ale jednak była stała obecność amerykańska w Polsce. I to o to chodzi, tak? Bo te rotacje są, mogą być wstrzymane, mogą zazgrzytać, mogą być opóźniane, a jak już jest stała obecność, no to jakby to podwyższa zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w flankę wschodnią. Ale też nie możemy tracić z perspektywy obecności amerykańskiej właśnie w flankce wschodniej, w państwach bałtyckich, bo jeżeli na przykład o 1000 żołnierzy wzrośnie amerykańska obecność w Polsce, a na przykład zmniejszy się w państwach bałtyckich, w ogóle zostanie wyzerowana, czy będziemy bezpieczniejsi? No nie wiem. W tym momencie no, trzeba patrzeć szerzej na flankę wschodnią, grać o stałą obecność amerykańską w Polsce i tutaj no, nie można jakby rywalizować, kto ma lepiej, kto gorzej, kto

0: bo to jest trudna sytuacja. Mhm. Administracja przyzwyczaiła nas do zwrotów akcji, do różnych działań, do takiego no, też pohukiwania na sojuszników, że się nie zaangażowali w Iranie, choć no, NATO jest sojuszem obronnym, a nie agresywnym.
1: Jasne. Panie profesorze, dostaliśmy wczoraj, przedwczoraj ostatnie informacje i ze strony generała Grynkiewicza i innych amerykańskich przedstawicieli, to zdaje się mówił o tym J.D. Vance, wiceprezydent, że właściwie dość, powiedziałabym, karkołomne wyjaśnienie zmiany decyzji w sprawie brygady. Że tak sobie świetnie radzicie, namawialiśmy was do tego, żebyście budowali swój potencjał, no to go budujecie, no to teraz właściwie ci żołnierze nie są wam potrzebni. Odniósł pan takie wrażenie? Ja nie mówię o dzisiejszej sytuacji, bo ona wiele zmienia, ale ostatnie dni i tłumaczenia amerykańskiej strony tak trochę wyglądały.
0: Znaczy, oni się nie odżegnywali od pomocy, tak? W razie sytuacji, oby nie. Zagrożenia, ale no, dawali do zrozumienia, że właśnie o to chodzi, że Polska, no jak w ogóle Europa, musi być bardziej samodzielna strategicznie, obronnie. No i Amerykanie z dala jakby są pomocą wywiadowczą, logistyczną. Jakaś tam minimalna obecność stała jest. Tak oni to sobie wyobrażają, a my trochę inaczej to widzimy. W flance wschodniej są realne zagrożenia i ten walor odstraszania chcielibyśmy, żeby nie został zmniejszony, żeby jednak ta obecność była przynajmniej na tym samym poziomie, jeżeli nie większa i też nie rotacyjnie, a w stały sposób. Ale to, te wypowiedzi sugerują właśnie to, że oni jakby chcą pokazać, że ta strategia bezpieczeństwa narodowego, ona o tym mówi, że Europa jeszcze raz strategicznie traci na znaczeniu i to nie jest ważne, czy to Polska, czy Niemcy, czy Francja, czy Litwa, Łotwa. No, Europa sobie powinna z tym regionalnym zagrożeniem, jakim jest Rosja, mniejszym. Nie jest to globalne wyzwanie jak Chiny. No i Stany Zjednoczone powinny się skupić na Indo-Pacyfiku i na hemisferze zachodniej, tak, na Kubie,
1: wszystko
0: Wenezueli.
1: Wszystko wskazuje na to, prawda, panie profesorze, że tak się właśnie dzieje. Pamiętam słowa sprzed kilku tygodni prezydenta Bronisława Komorowskiego, takie trochę, no mogłyby być pewnym drogowskazem dla obecnej władzy, że nie ma się co na tę sytuację obrażać, tylko trzeba na nią reagować. Myślę o tej zmianie strategii Stanów Zjednoczonych, o której pan wspominał, bo jak się będziemy obrażali, będziemy tupali nogami, jeśli w ogóle ktoś się odważy to zrobić, to wiele nie uzyskamy, bo plan Stanów Zjednoczonych jest inny na tę geopolitykę.
0: No zgadza się. Ja tutaj mógłbym znowu, jeżeli jest to możliwe, ja się obawiam, że jest to bardzo trudne, żeby działać koncyliacyjnie. Mówię, dwa ośrodki, one bardzo mocno rywalizują też w polityce zagranicznej. To jest niepokojące bezpieczeństwa, ta polaryzacja. Ona nas osłabia, ale gdyby tak głębiej strategicznie spojrzeć, to należałoby no, stworzyć pewnego rodzaju lobby propolskie w Stanach Zjednoczonych, uaktywnić Polonię amerykańską, jakby stworzyć jakieś coś, co będzie no, stało taką wywierać, no może nie tyle presję, ale będzie lobbować, będzie jakby agitować na rzecz polskich interesów i bezpieczeństwa. I w zasadzie no, kongresmeni będą zdawali sobie sprawę, że no, ta uświadomiona Polonia amerykańska, a jest to ona niemała, tak około 9 milionów, ale to jest, są w takich wrażliwych okręgach wyborczych, jak na przykład Pensylwanii, że no, nie można sobie z tego zbagatelizować typu, że my nie informujemy sojusznika, wycofujemy się i tak dalej, bo no, powiedzmy to kosztowne politycznie. No i no trochę tutaj była ta Polonia uruchomiona, ale to nie ma takich instytucjonalnych rozwiązań, które długofalowych, które no, nas zabezpieczą też od wewnątrz w Stanach Zjednoczonych. Na przykład Izrael ma takie lobby proizraelskie. Działa na wielu poziomach i wpływa, jak widać, bardzo wyraźnie. Może aż tak byśmy nie aspirowali do takiego poziomu, ale żeby no, uniknąć takich sytuacji kryzysowych, że dowiadujemy się ostatni, albo w ogóle się nie dowiadujemy o tym, co się dzieje z obecnością amerykańską. Zresztą, no, ona

0: jest finansowana, tak? Przecież przez budżetu polskiego.
1: Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Profesor Radosław Fidler z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: No i teraz dostałam prezent, proszę państwa. Wstążeczka na małej agrafce. Na niej wstążeczki w różnych kolorach. To ja sobie przypnę, przedstawiając naszego gościa, pani Iwona Malinowska, ambasadorka Fundacji na Rzecz Leczenia Otyłości. Dzień dobry, pani Iwono.
3: Dzień dobry.
1: Rozumiem, że to symbol akcji.
3: Tak, to symbol choroby otyłościowej i ma za znaczenie pokazać to, że choroba otyłościowa jest bardzo złożona i że powikłania choroby otyłościowej jest ich tak dużo, że po prostu walka z tą chorobą jest bardzo ważna dla naszego zdrowia.
1: Przypięłam? Dobrze przypięłam?
3: Świetnie. Dobrze. Wspaniale.
1: Nie każdy otyły, gruby człowiek jest osobą, która sama sobie to zrobiła. Zna pani te komentarze,
3: oczywiście,
1: prawda?
3: Że tak.
1: Nie jedz tyle. Najprostsza dieta ZM.
3: Tak, mniej żreć, więcej się ruszać.
1: Tak, dokładnie. To nie tak działa.
3: To nie tak działa. To jest bardzo złożony temat. Choroba otyłościowa jest przewlekłą chorobą i przede wszystkim musi to wybrzmieć, że jest to choroba, którą trzeba leczyć.
1: Mhm. I to w taki skumulowany sposób, prawda? Bo nie tylko endokrynolog, czasem też psychiatra.
3: Jakby powikłań po otyłości jest ponad 200. I jakbyśmy zaopiekowali się chorobą otyłościową, moglibyśmy wielokrotnie uniknąć właśnie tych powikłań i tych odwiedzin u endokrynologa, cukrzycy, chorób serca, bardzo wielu, bardzo
1: depresji.
3: Wielu chorób.
1: Dodałabym
3: depresji,
1: też
3: o, zdecydowanie jasne. Tak.
1: Dlaczego się spotykamy? Bo dziś Europejski Dzień Otyłości. Pani Iwona,
3: tak.
1: Piękna kobieta, uśmiechnięta od ucha do ucha. No słyszycie państwo.
3: Dziękuję bardzo.
1: Od kiedy pani się tak uśmiecha?
3: Uśmiecham się tak naprawdę od bardzo dawna, ale czasem za tym uśmiechem szły też łzy.
1: Myślałam, że pani powie od operacji.
3: Myślę, że od operacji szerzej.
1: Aha.
3: Szerzej. Ale po prostu zawsze byłam takim pogodnym dosyć człowiekiem, chociaż choroba otyłościowa zabrała mi wiele. Zabrała mi tak naprawdę część młodości, bo nie byłam bardzo aktywna, nie mogłam uprawiać wielu sportów. Po prostu jakby myślę, że gdyby nie choroba, gdyby nie operacja bariatryczna, mogłoby mnie tutaj teraz nie być.
1: No i o tej operacji myślałam, że usłyszę tak, od tej operacji dawno ją pani przeszła?
3: Ponad 7 lat temu.
1: Mhm. Ile pani maksymalnie ważyła? Mogę zapytać?
3: Oczywiście, tak? Że tak. Ponad 160 kilo. I dlatego mówię ponad 160, bo moja waga kończyła się na 160. Jak ja na nią stanęłam, to ona pokazała po prostu 160 kilo. Szłam do operacji bariatrycznej z wagą 156 kg, ale już przed operacją bariatryczną trochę schudłam. Myślę, że około 10-12 kg. Więc no, to tak oscylowało między 165, myślę. Mhm. Schudłam 80 kilo.
1: I nie działało na panią, weź się w garść. Ruszaj się więcej.
3: Nie, te komentarze nie są pomocne.
1: Mhm.
3: Wręcz przeciwnie.
1: Jasne. A ulica? Szkoła?
3: No, to jest trudny bardzo temat, bo ja jestem też taką osobą, która jest właśnie pogodna, która zawsze miała wsparcie w rodzinie, która zawsze słyszała dobre rzeczy. I szłam też taka z podniesioną głową trochę, ale te komentarze o moim wyglądzie, bo nie liczyło się nic poza tym wyglądem, prawda? Że gruba świnia. Do tej pory to słucham i do tej pory to czytam w internecie. Mimo tego, że bardzo dużo schudłam, mimo że podjęłam się tego leczenia, mimo że jestem taka proaktywna, to po prostu nadal czytam i nadal słucham, że poszłam na łatwiznę.
1: Słucham?
3: Tak.
1: Że poszła pani na łatwiznę, poddając się operacji?
3: Tak.
1: No nie przyszłoby mi to do głowy.
3: A to jest
1: mówiąc.
3: Regularne. Regularne zdanie takie pada, że to jest łatwizna, że wycięła sobie zdrowy organ po to, żeby schudnąć.
1: Ja się do tego nie odniosę, bo nie mam słów, że tak powiem.
3: Nie, to
1: ale
3: trzeba tak, milczeniem po
1: jasne,
3: prostu.
1: Jasne. Ma pani w sobie taką potrzebę mówienia o tym, na przykład

0: w Polskim Radiu 24.
1: Mam, żeby, zdecydowanie.
0: Tak, żeby ktoś, kto spojrzał na osobę otyłą na ulicy, pomyślał o niej inaczej niż do tej pory?
1: Oczywiście, że tak. I właśnie ze względu, między innymi z tych względów powstała fundacja na rzecz leczenia otyłości, bo my w Fundacji FLO jesteśmy pacjentami, którzy już są w resekcji, remisji otyłości, albo którzy są po prostu, którzy się leczą. I my wychodzimy do tego pacjenta, do tych osób, które chcą się leczyć, które chcą podjąć leczenia, ale też do tych osób, które nie wiedzą, że to jest na przykład choroba, że jest taki problem, żeby nie stygmatyzować przede wszystkim otyłych ludzi, bo my naprawdę mamy wiele swoich własnych problemów, a jeszcze dodatkowo z takim musimy mierzyć się po prostu z opinią, ze wzrokiem ludzi, którzy no nie przychylają na nas patrzą, wytykają nas palcami, mówią o nas niemiłe rzeczy i to nigdy nie jest motywujące.
0: Jak widzi pani gdzieś w sieci osobę otyłą, która, nie wiem, prowadzi bloga albo publikuje swoje zdjęcia w internecie i mówi, jaka to jest szczęśliwa, że waży, nie wiem, no, tyle co pani kiedyś albo więcej, to wierzy pani?
1: Tak? Nie wierzę.
0: Bo ja się nad tym często zastanawiam. Czy to jest maska, czy to jest próba przetrwania w takiej czy innej formie?
1: Nie wierzę, bo ja byłam w tamtym miejscu i też byłam wtedy uśmiechniętą dziewczyną, ale nie byłam zdrowa, a zdrowie jest najważniejsze. I zawsze mówiłam o tym, że leczę się dlatego, że chcę być zdrowa, a nie, że chcę być chuda. I to było dla mnie też bardzo ważne i też w swoich jakby, na swoich social mediach pokazuję to, że wygląd to jest jakby kolejna rzecz, która jakby, no też jest ważna, ale zdrowie jest najważniejsze, żeby przeżyć to życie na takim fajnym, wysokim poziomie, żeby móc robić rzeczy, być aktywną, żeby po prostu korzystać z tego życia i z tych dobrodziejstw, które życie daje, a nie zawsze jako otyła mogłam z tego korzystać, po prostu.
0: Myślę, że mogę podać adres pani strony na Instagramie Iwi Malinowska, bo tam rzeczywiście są dowody na to, że pani nie tylko przeszła tę operację bariatryczną, ale też jakąś kompletną zmianę myślenia o sobie, tak, o nas, tak?
1: Tak.
0: I ma pani w sobie tę potrzebę, o której rozmawiałyśmy.
1: Dokładnie.
0: Pokazuje pani etapy swojego zdrowienia, bo chyba inaczej tego nie można nazwać. Ile pani schudła w sumie?
1: 80 kilo.
0: Wow.
1: Tak, zrzuciłam takiego dosyć postawnego drugiego człowieka.
0: Było was dwie.
1: Tak.
0: W pewnym sensie. No dobrze, jest sposób na to, bo oczywiście ja się domyślam, że podjęcie decyzji o leczeniu, o wyjściu z domu, to jest niesamowity krok.
1: Tak.
0: Nie pierwszy.
1: Nie pierwszy.
0: Być może kolejny.
1: Tak.
0: Dużo czasu pani zajęło dotarcie do tej świadomości, że coś chce pani zrobić ze swoim życiem i zdrowiem?
1: Myślę, że dosyć długo, bo ja zaczęłam chorować na otyłość, myślę, że już w szkole średniej. I wtedy się o tym tak nie mówiło. To po prostu było, a taka twoja uroda, taką masz budowę ciała. Nikt jeszcze o tym wtedy nie mówił, że otyłość jest chorobą. I ja przez długie, długie lata po prostu tylko tyłam. I robiłam dużo, bardzo rzeczy, żeby to zatrzymać, żeby to zahamować. Uprawiałam sport, oczywiście diety wszelkie stosowałam. I to nigdy nie wychodziło mi na dobre, tylko zawsze pojawiał się efekt jojo. I w pewnym momencie doszło do mnie, że ja jestem już w takim stanie, że mi wejście na pierwsze piętro sprawia trudność. Po prostu wejście po schodach, kilku schodach. Nie było możliwości podbiec do autobusu, bo no, od razu była zadyszka. Więc ja zdecydowałam się na leczenie bariatryczne i jak już się zdecydowałam, to postanowiłam, że muszę zrobić wszystko jak najlepiej i być jak najlepiej przygotowaną, żeby to leczenie było skuteczne.
0: Czyli była pani bardzo posłuszną pacjentką.
1: Bardzo.
0: Ale nie obawia się też pani pokazywania swojego ciała, tak?
1: Nie obawiam się, bo myślę, że normalizacja ciała...
0: Nie jest pani ekshibicjonistką,
1: nie,
0: tylko to
1: zupełnie
0: też ma
1: nie.
0: jakiś cel.
1: Tak, to ma cel, żeby jest nas bardzo dużo kobiet, które borykają się z otyłością, borykają się z wiszącą skórą po odchudzaniu, z lipodemią, czyli z chorobą grubych nóg. Wstydzimy się wyjść na plażę, rozebrać, ubrać spodenki,

0: pokazać ramiona. I ja chciałabym jakby swoim przekazem trochę pokazać, że naprawdę nie ma się czego wstydzić, że można powolutku, małymi krokami iść w stronę takiego podobania się sobie, lubienia siebie, nawet kochania, bo ja niezależnie, zawsze to powtarzam, że niezależnie od tego, ile ważyłam, zawsze bardzo lubiłam siebie jako człowieka. A to, w jakim jestem opakowaniu teraz, za miesiąc, dwa czy rok, może się zupełnie zmienić.
1: Droga redakcja, proszę zarejestrować te, albo jeśli zostały zarejestrowane, to proszę z odtworzenia, ile się da. Raz, dwa, trzy, pięć, piętnaście, sto. Niesamowicie się pani słucha.
0: Tak, dziękuję bardzo.
1: A wie pani, że niesie pani taką, albo może pani nieść taką nadzieję, optymizm i powodować, że ludzie wykonają ten pierwszy krok?
0: Myślę, że właśnie dlatego jestem też w tym świecie internetowym, żeby to robić.
1: Widziałam taki efekty pewnego eksperymentu. Mhm. Był artysta, który siedział za kurtyną, przed nim siadały kobiety, które opowiadały mu, jak wyglądają, i on je rysował na bazie ich opowieści. Mhm. A potem w to samo miejsce siadali znajomi i przyjaciele tych osób i też o nich opowiadali. I wie pani, że na tych obrazach były zupełnie inne osoby? Mhm. Miały bardziej uśmiechniętą twarz, piękniejsze włosy, piękniejsze oczy, mhm, inne rysy twarzy. No tak siebie postrzegamy najczęściej.
0: Trochę tak.
1: Gorzej niż widzą nas inni.
0: Oczywiście, że tak.
1: To jaki trening musiała pani przejść, taki ten mentalny, albo nie wiem, gdzie zdobyć odwagę, żeby zacząć o sobie myśleć, po prostu patrzeć na siebie, cieszyć się sobą i trochę inaczej o tym myśleć?
0: Myślę, że to już z domu wyniosłam, bo zawsze mama mi powtarzała, że jestem ładna, mądra i po prostu ja tak trochę szłam przez życie. Trochę mi było łatwiej dzięki temu, że z domu wyniosłam takie wartości, ale ja po schudnięciu, oj, pamiętam bardzo długo, patrzyłam w lustro i cały czas widziałam siebie grubą. Zamawiałam dużo za duże rzeczy. Ubrania. Zawsze zamawiałam za duże ubrania, bo cały czas widziałam siebie w głowie, byłam cały czas tą dziewczyną sprzed schudnięcia. I praca taka nad sobą, jakby właśnie pokazywanie się w internecie, robienie takich zestawień przed i po, było dla mnie taką terapią trochę nawet, bo ja wtedy faktycznie dopiero naocznie widziałam tę zmianę, która zachodziła we mnie.
1: Czy każdy może się poddać, każda osoba otyła może się poddać takiej operacji?
0: Nie każda, bo operacja bariatryczna nie jest dla każdego, ale na ten moment jest tak bardzo dużo metod leczenia otyłości, że każda osoba znajdzie na pewno coś dla siebie i my jako też fundacja bardzo dążymy do tego, żeby takie leczenie naprawdę było dla każdego, żeby każdy bez względu na to, jaką ma zasobność portfela, mógł leczyć otyłość.
1: Mhm. A to kosztuje? Czy to finansuje NFZ? Jak to wygląda?
0: To jest leczenie, ja robiłam operację bariatryczną na NFZ, ale aktualnie farmakologiczne leczenie otyłości nie jest refundowane, na pewno nie dla każdego. Więc nie każdego po prostu na te leki stać, bo nie są one tanie.
1: A można gdzieś pomoc znaleźć, na przykład w waszej fundacji czy w innych?
0: W naszej fundacji
1: czy pomocy finansowej nie oferujecie?
0: Pomocy finansowej nie, ale nasza fundacja jakby dąży do tego. Byliśmy już w Sejmie, byliśmy w Senacie, byliśmy w Europarlamencie. Dążymy do tego po prostu, żeby robić coraz więcej, żeby ci ludzie po prostu mieli możliwość leczenia się niezależnie od kosztów, żeby każdy, naprawdę każdy, kto się zdecyduje i kto będzie chciał, mógł się leczyć.
1: Czyli można do was po naszej rozmowie zadzwonić?
0: Jak najbardziej. Jako fundacja mamy
1: słuchajcie,
0: też...
1: nie wiem jak, wstydzę się, nie mam siły. Tak. Próbowałam kilka razy, nie wiem jak to zrobić. Help? Po prostu?
0: Można, jak najbardziej. Fundacja FLO, znajdziecie nas na wszystkich social mediach. Mamy stronę internetową. Mamy też telefon wsparcia, na który możecie zadzwonić. To jest coś wspaniałego, wspaniała inicjatywa i naprawdę polecam sprawdzić i jeżeli macie problemy, to zdecydować się, bo zdrowie jest najważniejsze po prostu.
1: I uśmiech. No, nie, wiecie państwo, nie mogę oderwać oczu od naszego gościa. Ja bardzo żałuję, że nie widzicie pani Iwony, ale
0: och,
1: tak rozpromieniona, uśmiechnięta osoba, że Ach, czerpię całą sobą tę energię, bo pani ją chyba rozdaje.
0: Staram się.

0: się, tak. Mhm. Myślę, że to jest trochę taka moja misja.
1: Ale to mam nadzieję, że to słychać. Są jakieś drzwi, których pani nie wyważy?
0: Jak nie drzwiami, to oknem, wiadomo.
1: A co dla pani było najważniejsze w podjęciu tej drogi leczenia?
0: Myśl o tym, że mam życie do przeżycia i wsparcie bliskich. To było bardzo ważne, że miałam wokół siebie naprawdę wspierające osoby, które mi bardzo kibicowały.
1: No dobrze, to ja milczę, proszę mówić, bo ja to właściwie nie wiem, po co tu jestem dzisiaj.
0: Nie, no bardzo, bardzo dobre i trafne pytania, dziękuję. Myślę, że dla każdej otyłej osoby najważniejsze jest to, żeby ktoś zobaczył w niej po prostu człowieka. O tę godność walczymy. Bo każdy
1: na nią
0: zasługuje.
1: Miała pani takie chwile, że ktoś jej pani pozbawiał albo sama ją sobie pani odbierała? Było tak?
0: Tak, było tak i jest do tej pory, bo no, przez to właśnie, że pokazuje się w internecie, czytam bardzo niepochlebne komentarze. Oczywiście się tym nie przejmuję, jestem w tym miejscu już bardzo długo. Ale czasem jakby natężenie tego jest tak duże, że no powoli tak czasem tracę nadzieję, że to, co robię, ma sens, ale bardzo szybko mi mija też, więc po prostu chwila, moment, troszeczkę sobie czasem popłaczę, trochę się zamknę na chwilkę, a za chwilę wracam z nową energią, bo wiem, że ta energia jest potrzebna. Jest wiele fajnych twórców w internecie, którzy pokazują prawdę, szczerość i warto naprawdę, jeżeli ktoś tylko potrzebuje, to się do takich osób odzywać, czerpać po prostu z ich wiedzy, doświadczenia, żeby iść do przodu i żeby walczyć o siebie.
1: To ja powiem, dlaczego ja się uśmiecham, bo widzę jeden film, w tle jest Empire State Building.
0: Tak.
1: A na balkonie pani Iwona mierzy obwody swojego ciała. Ja myślę, że to jest też element powrotu do zdrowia, ta konieczność wykonywania tych pomiarów. Ale proszę państwa, 95 w biuście, norma.
0: Tak.
1: 78 w pasie. Po prostu nic niezwykłego. No, w bioderkach 118, ale pewnie, tak?
0: Tak.
1: Przepraszam, ale to jest w internecie, to jest powszechna wiedza.
0: To jest powszechna wiedza, jak najbardziej.
1: Rozumiem, że w Nowym Jorku na tle Empire robi się to łatwiej niż w Warszawie na Mokotowie.
0: Trochę tak. Przyjemniej wtedy się to robiło, na pewno.
1: I teraz jeszcze pani podróżuje, spełnia pani marzenia. Coś pięknego.
0: Tak.
1: Czego możemy pani życzyć?
0: Myślę, że zdrowia przede wszystkim i tego, żeby mi się cały czas chciało.
1: A to tego chyba pani nie zabraknie.
0: No, tak mam nadzieję.
1: Pani Iwono, bardzo dziękuję. Iwona Malinowska, ambasadorka Fundacji na Rzecz Leczenia Otyłości. Szukajcie państwo pomocy, wyciągajcie rękę. Słyszycie, że są ludzie, którzy tę rękę to wyzwanie podejmą, pomogą.
0: Wyciągniemy rękę.
1: Wezmą państwa za rękę. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dużo zdrowia i czego tam jeszcze sobie pani życzę.
0: Bardzo dziękuję i wzajemnie.

0: Powtórka programu. Autopromocja.
1: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
2: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
1: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
2: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
1: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
2: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
1: i Michał Strzałkowski.
0: Autopromocja.

0: Aktualności Jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Będzie kolejny wniosek prezydenta o referendum w sprawie polityki klimatycznej. Poprzedni został odrzucony przez Senat ze względu na pytanie, które zdaniem senackiej większości zostało sformułowane już z tezą. Karol Nawrocki poinformował, że w kolejnym wniosku o referendum pytanie będzie inaczej sformułowane.
1: Sprawa jest zbyt poważna, drodzy państwo, żeby złe pytanie decydowało o tym, czy będzie referendum o Zielonym Ładzie, czy nie będzie. I właśnie dlatego pani marszałek Senatu złożę drugi wniosek o referendum i zmienimy po prostu pytanie, jeśli ono jest nieodpowiednie.
0: Składając pierwszy wniosek, Karol Nawrocki chciał odpowiedzi na pytanie, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. W Krakowie obowiązuje cisza wyborcza. W niedzielę odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. Głosowanie to różni się od wyborów samorządowych czy parlamentarnych, tłumaczy Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
2: Zazwyczaj państwo się przyzwyczajali, że w ciągu dnia były konferencje prasowe, była wskazywana frekwencja na godzinę 12, na godzinę 17. W przypadku referendum nie zbieramy danych o frekwencji i nie informujemy o tej frekwencji. Samo zachęcanie lub zniechęcanie do udziału w głosowaniu, prezentowanie wypowiedzi osób głosujących, w których zachęcają oni do wzięcia udziału w głosowaniu, jest niedopuszczalne w okresie ciszy wyborczej.
0: Każda osoba, która weźmie udział w głosowaniu, otrzyma dwie karty. Aby głos był ważny, trzeba zaznaczyć odpowiedź tak lub nie. Będzie więcej wojsk amerykańskich w Polsce. Po tygodniu od pojawienia się informacji o wycofaniu z rotacji w Polsce 4000 amerykańskich żołnierzy, Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do naszego kraju dodatkowe 5000 wojskowych. Nie sprecyzował jednak, czy oznacza to zwiększenie dotychczasowej liczebności sił USA w Polsce, czy jedynie korektę wcześniejszych decyzji dotyczących rotacji wojsk. Szczegóły dotyczące obecności wojsk amerykańskich w Polsce są ustalane, mówił w radiowej jedynce rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
3: To będzie element dalszych rozmów, negocjacji, uzgodnień ze stroną amerykańską i na pewno nie będziemy o tym mówili tu i teraz, kilka godzin po tym, jak otrzymaliśmy informację od pana prezydenta Donalda Trumpa o przesunięciu do Polski 5000 żołnierzy amerykańskich.
0: Słowa rzecznika prezydenta potwierdza szef MONU. Analiza dotycząca rozmieszczania wojsk USA w Europie, w tym w Polsce, potrwać ma około 2-4 tygodni. Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył przy tym, że na pewno idziemy do przodu, a obecność amerykańskich wojsk wzmacnia gwarancję bezpieczeństwa.
4: Jedno jest pewne. Polska na pewno nic nie traci, czyli z tego, co miała do tej pory, czyli około średnio 10 tysięcy żołnierzy, na pewno nic nie traci. A ja jestem głęboko przekonany, że zyskuje liczebnie albo zyskuje pod względem stałej obecności.
0: Do sprawy odniósł się także premier Donald Tusk, który ocenił, że decyzja o zwiększeniu wojsk amerykańskich w Polsce jest dobra zarówno dla Polski, jak i Stanów Zjednoczonych. W mediach społecznościowych podziękował za skuteczność i jedność działania wszystkim zaangażowanym w proces, w tym prezydentowi, ministrom oraz partnerom w USA. Polska zwróciła się do Węgier o unieważnienie dokumentów, które otrzymał były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przed swoim wylotem do Stanów Zjednoczonych. Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by Budapeszt unieważnił azyl dla posła PiSu. Ma to ułatwić ekstradycję jego do Polski. Zbigniew Ziobro uzyskał na Węgrzech od poprzedniego rządu prawo azylu. Po przegranych przez Viktora Orbana wyborach uciekł z Budapesztu do Stanów Zjednoczonych. Uchylenie azylu jest konieczne m.in. by ścigać go czerwoną notą Interpolu. Śledczy planują postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
5: To są aktualności Jedynki.
0: Sobota pełna piłkarskich emocji na antenie radiowej Jedynki. Tradycyjnie na ostatnią kolejkę Ekstraklasy powraca kultowe studio S13. Audycja Polskiego Radia od ponad 50 lat informuje o przebiegu najważniejszego dnia sezonu. Po 17 słuchaczy przywita Andrzej Janisz, którego wspierać będą sprawozdawcy na 9 stadionach.
6: Będziemy fetować Mistrzostwo Polski Lecha Poznań, ale będziemy informować państwa ze względów technologicznych. Najszybciej w Polsce, jaki jest aktualny stan tabeli, będą emocje, będzie ładunek dramatyczny, w tym właśnie studiu.
0: Choć losy

0: Mistrzostwa Polski zostały już rozstrzygnięte i dziś puchar wzniosą piłkarze Lecha Poznań. Wciąż toczy się walka o drugie miejsce i kolejne pozycje, które pozwolą na grę w europejskich pucharach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Przed nami dzień z dużą ilością słońca, choć momentami pojawi się więcej chmur. Nie będzie padać. Temperatura maksymalna od 21 stopni na północy, około 24 w centrum, do 27 na krańcach zachodnich.

0: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A już teraz na naszej antenie pan Janusz Reiter, był ambasador Polski w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Panie ambasadorze, jak pan odebrał te informacje, a właściwie ten wpis prezydenta Donalda Trumpa mówiący o dodatkowych 5000 żołnierzy, którzy mają trafić do Polski? Bo biorąc pod uwagę to, co przeżywaliśmy w ostatnich dniach, to chyba można mówić o pewnym zaskoczeniu.
2: Oczywiście zaskoczeniu, na szczęście zaskoczeniu ze znakiem pozytywnym. Także jakiekolwiek są motywy tej decyzji, ona jest dobra dla Polski, to jest najważniejsze.
1: Co pana zdaniem złożyło się na taką decyzję Donalda Trumpa? Bo wiele mówi się o tym, że no jednak to zamieszanie również wśród polityków amerykańskich, również wśród jego sojuszników z partii republikańskiej, gdzie pojawiło się no bardzo dużo krytycznych głosów, że to mogło przeważyć, jeżeli chodzi właśnie o to, co teraz komentujemy.
2: No pewnie tak. I to jest sposób podejmowania decyzji w Waszyngtonie jest dosyć niekonwencjonalny. I czegoś takiego nie było jeszcze nigdy w Ameryce. Także trudno czasami zrozumieć logikę tych wydarzeń, które tam się dzieją i które prowadzą do takiej czy innej decyzji. O ile łatwo było zrozumieć logikę decyzji anonsowanych, zapowiadanych przez Pentagon wcześniej, to już ta decyzja, którą podjął na końcu prezydent Trump, jest jakby mniej oczywista i mniej zrozumiała. I pytanie jest takie, czy ona oznacza odwrócenie takiej długofalowej tendencji kierunku polityki amerykańskiej, czy tylko korektę? I otóż ja myślę, że to drugie jednak. To znaczy kierunek polityki amerykańskiej chyba się nie zmienia, a to znaczy, że obecność amerykańska w Europie będzie maleć. Tylko tyle, że na szczęście to nie będzie jakiś proces, który się dokona w ciągu jednego sezonu i zostawi Europę no, w stanie, jakby to powiedzieć, no, ograniczonej zdolności do obrony. To będzie się działo pewnie przez dłuższy czas, ale to jest coś, na co trzeba się przygotować i w tym sensie ta decyzja tego nie zmienia. Ale w Polsce panuje, myślę, dosyć dobre zrozumienie, że niezależnie od tego, ilu żołnierzy amerykańskich będziemy mieli, to przede wszystkim musimy też wykonać własny wysiłek i wykonujemy go, a także musimy myśleć o przywróceniu, czy stworzeniu w Europie zdolności takich, które będą potrzebne do tego, żeby bronić Europy, bronić Polski, bronić innych krajów w przypadku agresji zewnętrznej. A to jest coś, z czym dzisiaj zupełnie realnie trzeba się przecież liczyć.
1: To jeszcze jedna kwestia, bo no, zanim poznaliśmy tę nową decyzję Donalda Trumpa, były różne spekulacje dotyczące tego, skąd ta wcześniejsza decyzja o zatrzymaniu 4000 amerykańskich żołnierzy, którzy rotacyjnie mieli się pojawić w Polsce, w ramach rotacji mieli się pojawić w Polsce. Pojawił się tam taki wątek mówiący o tym, że być może wynikało to z gigantycznego zamieszania. To znaczy ta redukcja miała dotknąć sił amerykańskich stacjonujących w Niemczech, o czym zresztą Donald Trump nie raz i nie dwa mówił i wydawałoby się to już przesądzone. Natomiast być może ktoś uznał, że prościej będzie wstrzymać akurat ten oddział, który ma wyruszyć do Europy, a to, że akurat była to Polska, było dziełem absolutnego przypadku. Stąd całe to zamieszanie. No i stąd też ta decyzja, którą w tej chwili komentujemy.
2: Myślę, że mało kto potrafi dzisiaj dokładnie dostrzec w tej mgle, w której cała ta gra się toczyła, zrozumieć, jak to wszystko się tam odbywało. Liczą się wyniki,

0: Ten wynik, jak mówię, jest dla Polski korzystny i to jest w tym wszystkim najważniejsze, ale liczy się też to, żeby zrozumieć, że to nie zmienia logiki polityki amerykańskiej, tylko na szczęście ta polityka amerykańska nie postawi Europy, w tym Polski, w trudnym położeniu, w jakim byśmy się znaleźli, gdyby amerykańska obecność została nagle, radykalnie ograniczona. Ta obecność będzie raczej w tej chwili zwiększona, co odpowiada, myślę, też sytuacji realnej, jak to się mówi w angielsku, on the ground, czyli no, tu na ziemi, bo my jesteśmy najbliżej tego teatru działań wojennych. W dodatku to, co było moim zdaniem najgroźniejsze w tej całej dyskusji chaotycznej o tym, czy Amerykanie zmniejszają, jak zmniejszają, kiedy obecność, to było to, że ona mogła wysyłać do Rosji niedobre sygnały i Rosjanie mogli poczuć się tym zachęceni no, do testowania NATO. W tym sensie ta decyzja najnowsza jest, to jest z kolei dobry sygnał. To jest sygnał skierowany również do Rosji, że żeby sobie nie robiła żadnych nadziei w związku z tym, że właśnie panowało takie zamieszanie w Ameryce i w NATO.
1: To jeszcze jedna kwestia, bo oczywiście pojawiła się ta decyzja Donalda Trumpa, ale jednocześnie amerykańskie media dość zgodnie informują, że ta decyzja prezydenta miała bardzo mocno zaskoczyć amerykańskich urzędników, łącznie z urzędnikami, czy też z przedstawicielami Pentagonu, który przecież odpowiada za kwestie militarne, za obronność Stanów Zjednoczonych. Jak to komentować, jak to oceniać?
0: No, to nie jest nic nowego. To tego typu sprzeczności w działaniach różnych organów administracji, to nie jest nic nowego. No proszę zauważyć, jak się odbywa ta operacja wojskowa, wojna w Iranie. Tam jest bez przerwy są jakieś sprzeczne informacje. Ale no, po prostu nie wolno się poddać tej atmosferze i wpadać w panikę. To doświadczenie najnowsze pokazuje, że czasami trzeba odczekać, aż ta mgła, czy ten kurz opadnie i wtedy dopiero widać, co naprawdę, jaki jest wynik tego no, chaotycznego procesu podejmowania decyzji w Ameryce. Efekt końcowy się liczy.
1: No tak, tylko jest jeszcze jedno małe ale, to znaczy my tak naprawdę tego końcowego efektu do końca nie znamy, bo jest mowa o dodatkowych 5000 żołnierzy, no ale teraz pojawiają się pytania. Czy to oznacza, że ta rotacyjna brygada wraca do Polski i oprócz niej do Polski przyjeżdża 5000 żołnierzy? Czy chodzi o to, że wraca do nas ta rotacyjna brygada, która miała do Polski dotrzeć, dosyłamy jeszcze kilkuset żołnierzy i to jest to. To są jednak to no, dwie zupełnie różne informacje.
0: Są, to prawda. No, tak dzisiaj wygląda polityka amerykańska. No, my tego nie zmienimy. Trzeba to zaakceptować, ale akceptować to nie znaczy nie tylko uznać, że tak to musi być. No, na to nie mamy wpływu, ale to znaczy również robić swoje i traktować to, mam nadzieję, że zwycięży, że tak powiem, taka najlepsza interpretacja tej decyzji. To znaczy, że w Polsce będzie nas stały 5000 żołnierzy amerykańskich dodatkowo. Ale jeżeli będzie się trochę inaczej, no to też będzie to lepiej niż to, o czym niedawno jeszcze myśleliśmy, mianowicie o zmniejszeniu liczebności wojsk amerykańskich w Polsce. Ale ponieważ właśnie tu jest tyle tak sprzecznych decyzji, to nam nie może zamącić obrazu tej całości. Obraz jest taki, że w dłuższej perspektywie Amerykanie będą zmieniali i przez to zmniejszali swoją obecność, swoje zaangażowanie w obronę, w bezpieczeństwo Europy i musimy się do tego przystosować sami, ale też z naszymi europejskimi sojusznikami.
1: To jeszcze jedna kwestia, bo przy okazji tej informacji Donalda Trumpa o dodatkowych 5000 żołnierzy, no, pojawiły się też takie głosy z polskiego rządu, od polskich polityków, że może to jest dobry moment, żeby znów z Amerykanami na poważnie porozmawiać o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, żeby no, jednak ich ranga poszła w górę. No bo na razie mówimy o siłach rotacyjnych. Ja wiem, że być może to tak naprawdę nie ma większego znaczenia, czy ci amerykańscy żołnierze, którzy w Polsce są w bazach stałych, czy też są w bazach rotacyjnych, ale jednak wydźwięk polityczny byłby trochę inny.
0: To ma znaczenie oczywiście, to ma znaczenie, ale ja myślę, że nikt dzisiaj nie potrafi sensownie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest wykonalne.

0: Ponieważ, no, tak jak właśnie o tym mówiliśmy, już ten proces decyzyjny w Waszyngtonie tak właśnie przebiega. W związku z tym jest niesłychanie trudno myśleć o tym w kategoriach takich powiedziałbym, stabilnych. Trzeba przyjąć do wiadomości, jak mówiłem, ten długofalowy kierunek polityki amerykańskiej. I teraz z tego wynika, że obecność amerykańska będzie się ograniczała. Z tego nie wynika wprost, gdzie ona będzie ograniczona. Czy będzie ograniczona w Polsce, mam nadzieję, że nie, czy w innych krajach NATO. To też nie jest tak, że jeżeli w innych krajach NATO obecność amerykańska będzie ograniczona, to my nie mamy z tym żadnego problemu. Mamy, ponieważ to jest pewien system bezpieczeństwa. To nie jest tylko, to nie jest gra pomiędzy Polską a Ameryką. A obecność amerykańska to jest częścią europejskiego systemu bezpieczeństwa. Inną ważną częścią są też wojska amerykańskie w Niemczech, także we Włoszech, w innych krajach, ale szczególnie w naszym przypadku w Niemczech. Także to, co się będzie działo w tych krajach, to jest też ważne dla naszego bezpieczeństwa.
1: To na ile, ciesząc się oczywiście z tych dodatkowych żołnierzy, musimy z pewnym niepokojem patrzeć właśnie na Niemcy, skąd tych amerykańskich żołnierzy, no wszystko na to wskazuje, będzie ubywać i to mogą być znaczne ubytki.
0: To byłoby dla naszego bezpieczeństwa niedobrze i to trzeba sobie wyraźnie zupełnie powiedzieć. Oczywiście, że mniej niedobrze to będzie wtedy, jeżeli choćby część tych wojsk trafi do Polski, albo w ogóle te wojska, co jest nieprawdopodobne, bo jest niemożliwe, żeby i zresztą cały ten proces nie dokona się w krótkim czasie. To obecność amerykańska w Niemczech jest wynikiem, jakby to jest efekt kilkudziesięciu lat zaangażowania Ameryki w Europie. To są potężne bazy, to jest potężna infrastruktura. Tego się nie pakuje i nie przenosi w inne miejsce. Natomiast, no, znowu, jeżeli ten proces ruszy, on właściwie ruszył, to wtedy jest pytanie, jak szybko on będzie przebiegał i ile czasu Europa będzie miała. To jest bardzo ważny czynnik czasu na to, żeby się dostosować do tych zmian.
1: To jeżeli pan pozwoli, pozostawiając już z boku temat tych dodatkowych amerykańskich sił, oczywiście do tego tematu dziś regularnie będziemy powracać na antenie Polskiego Radia 24, ale teraz inne kwestie związane z polityką amerykańską, być może dla nas już nie tak istotne, ale myślę, że dosyć ciekawe, bo no, powraca temat Kuby. Marco Rubio grozi po raz kolejny władzom Kuby. Kuba stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, a prawdopodobieństwo pokojowego porozumienia jest niewielkie, tak mówił sekretarz stanu USA. Oczywiście rząd kubański w bardzo takich zdecydowanych słowach odpowiada na te słowa Marco Rubio. Ku czemu to prowadzi pana zdaniem?
0: To jest głównie nacisk na Kubę i celem tego nacisku może być albo przygotowanie interwencji, ale bardziej myślę prawdopodobne jest właśnie to, żeby zmusić reżim kubański do rozmów. Nie sądzę, żeby Amerykanie mieli apetyt w tej chwili na jakąś kolejną interwencję wojskową, zwłaszcza teraz, kiedy jeszcze trwa wojna w Iranie, która jednak absorbuje ich siły w dużej mierze i to by, myślę, też zrobiło złe wrażenie wśród nawet wyborców prezydenta Trumpa. Także jest to bardziej kwestia nacisku dyplomatycznego, czy nacisku politycznego i ekonomicznego, oczywiście tak dalej. Ten reżim kubański jest słabszy niż był kiedykolwiek w przeszłości, ale ja myślę, że po doświadczeniu Iranu Amerykanie będą w tej chwili bardziej ostrożni. Oczywiście tutaj może bardziej miarodajne jest doświadczenie związane z obaleniem reżimu Maduro w Wenezueli, no, ale tak czy owak to Ameryka sobie nie może pozwolić na interwencję, która będzie ją uwikła na dłuższy czas. Bo już wojna w Iranie jest czymś, co właściwie nie pasuje do strategii amerykańskiej, polegającej też, by ograniczać zaangażowanie w świecie.
1: Ta ale wojna w Iranie to nie miała być też
0: szybka i skuteczna. Taka nie jest.
1: Ten scenariusz z Wenezueli, on nie będzie być może kusić co po niektórych polityków wokół Donalda Trumpa. No właśnie, po to, żeby poprawić notowania, żeby pokazać, że no, być może w Iranie nie wszystko nam wyszło, ale tu proszę bardzo, jeden chirurgiczny cios, czy też jedno chirurgiczne cięcie i mamy kogoś innego, bo pan powiedział o obaleniu reżimu Maduro, no ale można powiedzieć, że właściwie reżim nie został obalony. W tym reżimie po prostu tylko zmieniono tę pierwszoplanową postać. Jeżeli chodzi o Wenezuelę.
0: To prawda, to znaczy zmieniono nie tyle reżim, co jakby dać politykę tego reżimu na politykę przyjazną wobec Ameryki.

0: I Amerykanie pewnie by się na coś takiego też zgodzili na Kubie. Ale to zawsze jest z tym jednak związane ryzyko. A ten rząd amerykański w tej chwili pewnie ma ograniczoną, jakby to powiedzieć, ograniczony apetyt na ryzyko. Dopóki trwa ta wojna w Iranie i nie zakończyła się spektakularnym sukcesem, na który liczono, ona jednak tam absorbuje duże siły amerykańskie. To, myślę, raczej nie działa na korzyść tych, którzy chcieliby dokonać interwencji na Kubie. Chociaż oczywiście, jakby to powiedzieć, lobby tych, którzy dążą do zmiany reżimu na Kubie, w Ameryce jest dosyć silne. Ta kubańska wspólnota, której przedstawicielem jest też sekretarz stanu Rubio, jest tam bardzo silna, ma bardzo silne wpływy. I ona od dawna marzy o tym, żeby na Kubie dokonać zmiany reżimu. Pewnie szanse na to są dzisiaj większe niż kiedykolwiek, ponieważ ten reżim jest dzisiaj izolowany i bardzo słaby. Mimo to jest to zawsze jednak ryzyko.
1: No ale ważąc ryzyko, na ile jednak ważkimi mogą być te argumenty, o których pan wspomniał, że ta społeczność kubańska, albo inaczej w ogóle temat Kuby jest akurat wśród amerykańskich wyborców bardzo istotny. No, na Florydzie, czy też w tych Stanach Południowych to może mieć znaczenie, tym bardziej, że zbliżają się bardzo trudne dla Republikanów i Donalda Trumpa wybory.
0: No tak, też wojna w Iranie była też tak uzasadniana, że nigdy ten reżim irański nie był tak słaby jak właśnie w tej chwili i nigdy nie było tak łatwo jak właśnie teraz obalić go, a przynajmniej zadać mu takie ciosy, które by go praktycznie uczyniły niezdolnym do działania. No i to się nie sprawdziło. Ja nie twierdzę, że Kuba to jest drugi Iran, to jest może bardziej druga Wenezuela, ale powtarzam, że jest ryzyko, i tutaj są dwie racje. Jedną pan wymienił, drugą ja wymieniłem. Która z nich zwycięży, tego oczywiście nie wiemy w tej chwili.
1: No to w takim razie jeszcze jeden wątek, o którym pan wspomniał. W tej chwili bez wątpienia najważniejszy chyba dla amerykańskiej administracji, czyli kwestia Iranu, kwestia cieśniny Ormus. Administracja Donalda Trumpa ponownie chce utworzyć międzynarodową koalicję, która miałaby doprowadzić, zapewnić swobodną żeglugę przez cieśninę Ormus. Tak napisał dziennik Wall Street Journal. Podobno Departament Stanu wysłał do swoich ambasadorów w krajach zaprzyjaźnionych, w krajach sojuszniczych takie pismo, aby ci coraz mocniej naciskali na zagraniczne rządy w sprawie dołączenia ich kraju do inicjatywy swobody żeglugi. No, Amerykanie chcą po prostu pod wieloma sztandarami tę akcję przeprowadzić. No i teraz pytanie, na ile to jest dla Amerykanów ważne, żeby rzeczywiście inne kraje z całego świata Amerykanów w tej inicjatywie wsparły? Być może nawet symbolicznie, ale jednak. I na ile ważne dla Amerykanów będzie to, czy dany kraj do tej inicjatywy przystąpił, czy nie?
0: To jest ważne, bo to jednak przynajmniej symbolicznie zmniejsza, jakby to powiedzieć, odpowiedzialność Ameryki za to, co się dzieje tam właśnie w tym regionie. No i też trzeba powiedzieć, że to jest region, w którym sytuacja przecież dotyka nie tylko interesów amerykańskich, ale interesów wielu innych państw. To jest miejsce niesłychanie ważne dla handlu światowego, czyli dla wszystkich tych krajów, tych państw, które handlują. A to jest cała Europa, na przykład w tym, takie kraje jak Niemcy, czy Francja, czy Wielka Brytania.
1: Przepraszam, tankowce z ropą naftową.
0: Oczywiście, więc to tu są interesy prawie całego świata, w tym świata zachodniego, i byłoby zupełnie zrozumiałe, gdyby inne kraje też włączyły się do zabezpieczenia żeglugi właśnie w tym regionie. Tylko te inne kraje tam wkroczą dopiero wtedy, kiedy będą miały pewność, że wkroczenie tam nie oznacza przyłączenia się do wojny. Bo udział w wojnie, myślę, Amerykanie nikogo nie namówią. Natomiast do pilnowania jakiegoś porozumienia i pilnowania potem nawet przez dłuższy czas wolności żeglugi w cieśninie Ormus, to jest zupełnie możliwe i nawet myślę, że to byłoby całkiem sensowne, bo tam rzeczywiście wszystkie te narody, czy te państwa, które mają interes w utrzymaniu swobody handlu w świecie, powinny też do tego się przyczynić.
1: Pan Janusz Reiter, były ambasador Polski w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. Panie ambasadorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: Powtórka programu. Komentarz.
1: Sebastian Drobczyński, ekspert do spraw wizerunku politycznego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie naszych słuchaczy.
1: No i nie ukrywam, że mam taką pokusę, aby zacząć od najnowszego sondażu, no ale skoro słowo się rzekło, to w takim razie najpierw krypto.

0: myślami do zapowiedzi przed moim wejściem na antenę, no to z jednej strony oczywiście minister Bogucki mówił bardzo wyraźnie, należy w końcu przerwać ten nieustający spektakl, ale z drugiej strony też państwo zacytowaliście ważne słowa. Było zgłoszonych około niespełna 16 poprawek, tylko jedna została rozpatrzona i wniosek, ustawa, przepraszam, wchodzi właściwie z naturą rządową. I teraz co może zrobić prezydent? Oczywiście można iść w duchu, że dla dobra pewnego rodzaju spójności, nowego otwarcia przecinamy ten cały spektakl i podpisujemy ustawę, prezydent podpisze ustawę, właśnie bez jego poprawek, no ale drugi scenariusz byłby taki, że skoro podpisał bez swoich inicjatyw, bez swoich poprawek projekt rządowy, no to w przyszłości może być również ze strony rządu oczekiwania, że prezydent może zgłaszać swoje poprawki, rząd nie będzie ich przyjmował i będzie oczekiwał, że prezydent podpisywał. Jeżeli by padło pytanie sakramentalne z pańskiej strony i naszych słuchaczy, panie Drobczyński, co właściwie optowałby pan? W mojej perspektywie nie podpisywanie tej ustawy w tym kształcie, dlatego że to może być, konsekwencje tego podpisu mogą mieć daleko idące dla wizerunku prezydenta i dalszych prac funkcjonowania pomiędzy rządem a Pałacem Prezydenckim. Ale to jest tylko moje zdanie. A jak będzie, przekonamy się już niebawem.
1: Na ile obecna koalicja rządowa być może liczy właśnie na taki scenariusz, w którym prezydent Nawrocki nie zdecyduje się mimo wszystko, mimo tego, co stało się z Zonda Krypto, na podpisanie tej kolejnej, ale tej samej wersji ustawy o kryptoaktywach. Mam przed sobą artykuł z Wirtualnej Polski i tytuł jest znamienny. Trzecie weto czy podpis? Koalicja idzie twardym kursem w sprawie kryptoaktywów.
0: Tak, z perspektywy koalicji, zresztą się nie dziwię, brak podpisu prezydenta będzie następnym etapem otwarciem, grillowania prezydenta w relacji marketingu politycznego. No proszę sobie wyobrazić, w mojej ocenie przynajmniej, że koalicja ma przygotowane włącznie ze spotami w social mediach informacje, że prezydent nie podpisał po raz trzeci i jakie będą konsekwencje dla tych wszystkich, którzy działają na tym rynku. I myślę, że to będzie kwestia, że cała sztuka nie polega na tym, żeby była jedność, jakkolwiek to nie brzmi na antenie Polskiego Radia, w moich ustach, ale chodzi o to, żeby wzajemne bloki się grillowały. Dzięki temu, że się grillują, o nich się po prostu mówi. No oczywiście ktoś może powiedzieć, że największe konsekwencje z tego grillowania ponoszą bezpośrednio sami zaangażowani, w tym wypadku na rynku kryptowalutowym. Ale możliwe też, spójrzmy inaczej, że ta cała epopeja TES buduje pewną świadomość o tym, że wchodzenie na ten rynek jest niebezpieczne. I możliwe, że w tym wszystkim to będzie najlepsza edukacja dla polskiego społeczeństwa, jeżeli w ogóle ktokolwiek jeszcze tego chce słuchać, o tej niekończącej się historii związanej z próbą wprowadzenia ustaw zabezpieczających, zdaniem rządu, no właśnie, osoby, które miałyby funkcjonować na rynku kryptowalut.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia, jeszcze jeden temat w tej rozgrywce koalicja rządząca kontra Kancelaria Prezydenta. Przypomnijmy, że Senat nie zgodził się na referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Izba Wyższa odrzuciła wniosek prezydenta. Przeciw było 62 senatorów. Za przeprowadzeniem głosowania 32, jeden głos wstrzymujący się. Trudno tu mówić o zaskoczeniu. To było do przewidzenia i wszyscy, dokładnie wszyscy, obie strony tego sporu zdawały sobie sprawę z tego, że taki będzie finał?
0: W mojej ocenie ma pan całkowitą rację. Tak, panie redaktorze. Wszyscy spodziewali się, że taki będzie finał. Ale w tej całej rozgrywce nie chodziło o to, żeby uzyskać poparcie dla inicjatywy prezydenta, w mojej ocenie. Natomiast po to, żeby przykryć inne tematy, które wówczas w tym czasie były i narzucić retorykę pana prezydenta wskazującą na jego aktywność bezpośrednio, chociażby w sferze klimatycznej, która, jak pokazują badania, do nich się też odniesiemy, jak pan zapowiedział na początku, są bardzo istotne i bardzo ważne. Bardzo wielu zwolenników w tym kierunku z punktu widzenia badań opinii publicznej ma pan prezydent i ten ruch nie był przypadkowy. On był tak nacelowany odpowiednio takim robotem, odpowiedni organizm. No i to z perspektywy przynajmniej narracji na pewno mu się udało. A to, że Senat tego nie przyjął, no jaki był efekt tego? No już dzisiaj rozmawiamy o trzecim podejściu do ustawy.
1: No to w takim razie teraz to, co zapowiedziałem na początku, czyli bardzo ciekawa prognoza wyborcza Onetu. Koalicja Obywatelska, delikatny spadek do 34,5%, Prawo i Sprawiedliwość na drugim miejscu, identyczny, delikatny spadek do 26,2%. Na trzecim miejscu Konfederacja. 12,9, czyli prawie 13%. I tu też bardzo delikatny wzrost w górę. Konfederacja Korony Polskiej 8,3%. Bardzo delikatny spadek. Lewica jeszcze ponad progiem 6,3, bardzo delikatny wzrost o 0,2, no i poniżej progu partia Razem.

0: 3,7, Polskie Stronnictwo Ludowe 2,7, Polska 2050 1,9. I najciekawsze w tym wszystkim jest to, że tak naprawdę te wzrosty i spadki, one są mniej niż symboliczne.
1: To może świadczyć o tym z jednej strony, że są dokładne badania. Natomiast, panie redaktorze, jeżeli spojrzymy na te badania, te wyniki badań, które pan przed chwilą podał, cofniemy się, umówmy się tylko i wyłącznie do badań CBOS-u 21 maja, ale jeszcze możemy się cofnąć do badań opinii 24 z początków maja, to zauważymy pewnego rodzaju prawidłowość. Rzeczywiście, jest na pułapie, jesteśmy 33% plus minus kilkadziesiątnych dla Koalicji Obywatelskiej. Natomiast w sondażu opinii 24 to już koalicja traci prawie 1,5 punktu procentowego. A bardzo mocno zyskuje, bardzo mocno, bo mówię, jest ponad 3% w Prawo i Sprawiedliwość. Okej, okay. Konfederacja jest na swojej pozycji, o której pan powiedział, 12,9 teraz procent. W przypadku tych wcześniejszych sondaży z maja niespełna 12. Lewica traci, to prawda. Polska 2,50 nie odbiła się. PSL stoi w miejscu właściwie. Ale możliwe, że też mamy czas na to, żeby zwrócić uwagę na ciekawe badania CBOS-u z 21 maja podejścia do poparcia dla rządu. Tu to poparcie wprawdzie o 2 punkty procentowe, ale spada i spada też poparcie dla samego premiera. Pytanie nie z jednego miesiąca, oczywiście powinniśmy to analizować, bo to jest kwiecień do maja niejako, ale możliwe, że nastąpiło coś, co nazywamy zatrzymaniem i tak zwanym sprawdzaniem. Możliwe, że społeczeństwo teraz będzie oczekiwało jeszcze większych reform niż były przez pierwsze miesiące, kilkanaście miesięcy rządu. I to może budować to, o czym będziemy rozmawiali nie w czerwcu wprawdzie, nie w lipcu, bo będzie okres wakacyjny, ale we wrześniu i w październiku.
0: A to przepraszam, to my w obecnej sytuacji politycznej to jeszcze mamy jakiekolwiek wakacje od polityki?
1: Mamy, będziemy mieli, bo z perspektywy, teraz mówię, marketingu politycznego i kampanii wyborczych, te postacie muszą odpocząć. Oni będą musieli naładować akumulatory i powiem więcej, z perspektywy takiej psychologii i pracy z tymi ludźmi, oni muszą dostać receptę, musicie odpocząć, bo jeżeli nie odpoczniecie i będziecie ciężko pracować przez lipiec i sierpień, to będziecie mieli pierwszą poziom wypalenia zawodowego już w październiku, a wybory, przypomnijmy sobie, są znacznie później. Cała sztuka polega polityków na tym, żeby się odzywać w momencie, kiedy mają się odzywać i działać wtedy, kiedy jest największa możliwość ich aktywności. Na ten moment oni będą musieli podpoczywać, a zaczną pewnie te tak zwane doły partyjne pracować, ale to już jest w ogóle inna bajka funkcjonowania. Zwróciłbym uwagę na to, że oni będą musieli trochę odpocząć, żeby nabrać sił i nowych pomysłów, bo jeżeli ten stan, o którym pan zacytował, te wyniki badań teraz się utrzyma, to w takim razie wszyscy są pod pewnego rodzaju kropką i będą musieli znaleźć coś, żeby wyjść z tego, no bo ani 33% dla Koalicji Obywatelskiej niezadowalające, a jest duże prawdopodobieństwo z perspektywy funkcjonowania rządu i obycia się z rządem i niespełnienia wielu obietnic, to będzie pikować, a PiS musi znaleźć pomysł na to, żeby wyjść z tego klinu, w którym jest, przecież tych 24% który nie jest satysfakcjonujący dla nich w żaden sposób. Lewica będzie martwiła się o to, żeby przekroczyć 5% progu wyborczego, no a PSL też ma co robić w tym wszystkim. Nie? Proszę wiedzieć, to jest jeszcze Polska 2050, jest jeszcze Partia Razem i różnego rodzaju koalicje, które mogą powstać w tej całej formule. To prawda.
0: No i w takim razie jeszcze jedna kwestia dotycząca już Prawa i Sprawiedliwości, bo przy każdym z tych badań, nieważne czy sięgniemy po Onet, czy sięgniemy po Wirtualną Polskę, czy po CBOS, za każdym razem pojawia się pytanie, czy efekt Czarnka zadziałał, czy nie. Zadziałał, czy nie zadziałał? No bo patrząc na przykład na ten sondaż, to można by było odnieść wrażenie, że chyba nie za bardzo.
1: No i tutaj znowu, jak posłuchamy sobie na korytarzach parlamentu opinii różnego rodzaju, to zastanowimy się, czy rzeczywiście ta szklanka jest do połowy pełna, czy aż połowa płynu się w niej znajduje. Jedni powiedzą, że nie zadziałał, bo nie ma tych wzrostów, a drudzy powiedzą, słuchajcie, cieszmy się i to słychać, ponieważ nie ma większych spadków i pikowania.
0: No dobrze, ale to w takim razie trzeba zadać jeszcze jedno pytanie. Jakie były zamierzenia? Czy wyznaczenie, nominacja pana Czarnka miała zatrzymać spadki, czy miała jednak doprowadzić do wzrostów? No bo to jednak cele trzeba rozliczać.
1: Trudno się z panem nie zgodzić, panie redaktorze. A może po prostu miała zmotywować do działania premiera Morawieckiego, który, jak dobrze wiemy, w tym samym momencie ruszył w Polskę i zaczyna własną karierę z perspektywy nowego otwarcia.
0: No to o takie motywowanie chodziło raczej nie.
1: A to przekonamy się już niebawem, jak będą układane listy Prawa i Sprawiedliwości i która z tych grup będzie miała więcej miejsc na tych listach wyborczych, więcej będzie mogła obsadzić kandydatów i kandydatek oczywiście.
0: Jaki to może mieć przebieg? Bo znów, oczywiście nie jesteśmy w stanie zajrzeć do głów polityków, no ale możemy domniemywać, że te różne działania wokół

0: byłego premiera Mateusza Morawieckiego. No, miały doprowadzić do tego, że on karnie wróci do szeregu i nie będzie już za bardzo politycznie wierzgać. No, okazało się, że to się nie do końca udało, że jego zwolennicy, wszyscy ci politycy i polityczki, którzy przystąpili do jego inicjatywy, no, w momencie, kiedy prezes powiedział sprawdzam, nieoczekiwanie powiedzieli i zostajemy przy Mateuszu Morawieckim. Na ile to może być poważny kłopot przy układaniu list wyborczych? No bo nie od dziś mówi się o tym, że Mateusz Morawiecki ma ambicje i Mateusz Morawiecki być może przy pewnych okolicznościach tak zwanej przyrody mógłby się pokusić o samodzielny start, co dla Prawa i Sprawiedliwości, no nie chcę powiedzieć, że byłoby już takim ostatnim gwoździem do trumny, no ale zapewne nie ułatwiłoby życia Jarosławowi Kaczyńskiemu i nie ułatwiłoby politycznego bytu samej partii.
1: Ma pan rację. Proszę zwrócić uwagę jeszcze na jeden wątek. Mianowicie myślę, że pan premier Morawiecki jest na tyle dojrzałym emocjonalnie politykiem z perspektywy funkcjonowania w polskim parlamencie, że ma świadomość, zaryzykuję taką tezę, że nie opłaca mu się wychodzić z Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego? Bo to Prawo i Sprawiedliwość ma struktury, to Prawo i Sprawiedliwość ma finanse i rozpoznawalną markę.
0: No tak, ale z kolei PiS nie może sobie pozwolić na taką stratę.
1: Również i właśnie na tym polega ten klin. I od dołu tak naprawdę pan Morawiecki jakby wyszedł z tego z Prawa i Sprawiedliwości, to by tylko stracił, podobnie jak PiS by stracił. Dlatego z perspektywy tworzenia strategii są w pięknym klinie, z perspektywy oczywiście Prawa i Sprawiedliwości. Ani jedni ani nie mogą zrezygnować z drugich, a ci drudzy nie mogą zrezygnować z tych pierwszych. Więc co pozostaje? Pozostaje tylko i wyłącznie zjednoczenie się, umówmy się w cudzysłowie z perspektywy premiera Morawieckiego i premiera pana Kaczyńskiego i znalezienie sobie postaci osoby, przeciwko której staną. I możliwe, że tym, który najwięcej na tym straci, będzie pan profesor Czarnek.
0: A to jest dosyć nieoczekiwana konkluzja, no bo biorąc pod uwagę to, że profesor Czarnek no, też się cieszy poparciem i to dosyć poważnych, ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, jak również dużej części struktur, no to pytanie, czy sytuacja się nie odwróci, to znaczy będziemy świadkami tego, co przed chwilą obserwowaliśmy przy okazji Mateusza Morawieckiego.
1: Nie optowałbym w tej opcji. W mojej ocenie profesor Czarnek na ten moment nie może sobie pozwolić na ruch, który wykonał pan Morawiecki. A pan Morawiecki te szable ma policzone, zdefiniowane w opinii publicznej, to co pan zaznaczył. Te nazwiska pozostały, pomimo tego, że powiedział pan Kaczyński sprawdzam, one pozostały i twardo przy nim są. Proszę zobaczyć na pracę, którą wykonują w poszczególnych województwach. Tam jest dużo pracy wykonywanych w mojej ocenie i myślę, że prędzej dojdzie do porozumienia, albo inaczej, optowałbym za tym, że porozumienie pomiędzy premierem Kaczyńskim a Morawieckim jest na tyle stabilne, że to będzie jeden twór, jako jeden podmiot Prawo i Sprawiedliwość. I myślę, że w tym wszystkim, ja zawsze mówię na państwa antenie, dobrze z perspektywy partii, kiedy do pewnego rodzaju prób rozłamowych dochodzi na wiele, wiele miesięcy przed wyborami. Bo jeżeli one zostaną uporządkowane bezpośrednio przed wyborami, to wzmocni partię i kto wie, może moja teza się właśnie sprawdza i sprawdzi się przed wyborami.
0: No to w takim razie jeszcze jeden temat i pytanie, jaki on może mieć wpływ, no choćby na sondaże w kolejnych tygodniach. Minister Kierwiński ogłosił, że właśnie podpisał rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw zawartych za granicą. Chodzi oczywiście o małżeństwa jednopłciowe. No, temat, jeżeli chodzi o polską politykę, wywołujący gigantyczne emocje, wielkie spory już od wielu, wielu lat. To jest oczywiście konsekwencja decyzji, które zapadły w sądownictwie europejskim, które niejako wymusiło na Polsce tego typu działania. No ale faktem jest to, że ten krok został zrobiony. Jakie to może mieć konsekwencje polityczne?
1: Myślę, że to jest zabieranie punktów procentowych lewicy przez ministra Kierwińskiego. Proszę zwrócić uwagę, w mojej ocenie nie przez przypadek minister Kierwiński ogłasza tę informację, a nie żaden z ministrów czy sztab lewicy.
0: Ale przecież to lewica jest jedynym koalicjantem, który w tej chwili ma realne szanse na to, żeby przekroczyć próg.
1: To prawda, ale warto grillować i koalicjanta, który powinien pamiętać o tym, że jeżeli razem z nimi wystartujemy, to na naszych zasadach, a nie zasadach koalicjanta. To oczywiście tezę stawiam taką. Proszę, apeluję do wszystkich naszych słuchaczy też, żeby przyglądali się tym operacjom, które mają miejsce obecnie. Kto co ogłasza, w jakim momencie i komu te punkty procentowe będą rosły. Skoro jeżeli teza by była prawdziwa, że lewica odniosła taki sukces zgodnie z podpisaniem tego dokumentu, no to powinniśmy zauważyć niebawem wzrost dosyć duży punktów procentowych lewicy. A my widzimy stabilność i spadki. Czy one nadal będą pikowaniem, czy wzrośnie? Przekonamy się. Ale to rząd ma rzecznika prasowego w postaci pana ministra Adama Szłapki, to minister Kierwiński

0: ogłasza o tym i mówi. I myślę, że to...
1: No dobrze, ale to tak, no ale ten podpis to są kompetencje pana ministra Kierwińskiego, więc z drugiej strony no, trudno się dziwić, że to on ogłasza ten komunikat, czy też ogłasza te decyzje.
0: Jeżeli teza by była prawdziwa, że współpracujemy ze sobą, przynajmniej na konferencji byłyby dwie osoby z lewicy i ze strony pana ministra, oczywiście sam pan minister Kierwiński, który ma do tego prawo bezdyskusyjnie. Ale pomysł, inicjatywa, funkcjonowanie tego i definiowanie prawa do tego typu dokumentów, no myślę, że w opinii publicznej znacznie bardziej przeległ do lewicy.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia. To nie jest ważna informacja, bo mówimy o wyborach do Rady Osiedla w dzielnicy Grochów Północny w Warszawie. To jest Praga Południe. Ale dziennikarze Gazety Wyborczej chyba jako pierwsi no, dostrzegli pewną ciekawą rzecz, która się wydarzyła. Na Pradze Południe w wyborach do Rady Osiedla wystartowała wspólna lista z działaczami, uwaga, Koalicji Obywatelskiej, radnym Prawa i Sprawiedliwości i aktywistą związanym ze środowiskiem Grzegorza Brauna.
0: Myślę, że
1: warto się tym zajmować, czy nie?
0: Znaczy, warto się tym zajmować z perspektywy możliwości współpracy różnych środowisk, tylko oddolnych, na rzecz mieszkańców, bo tam tak naprawdę jest prawdziwa grupa społeczna, która potrafi ze sobą pracować. No, parlament to jest w ogóle inny świat w tym wszystkim. Ale jeżeli mówimy o tego typu wyborach samorządowych, tak, do rad osiedli, proszę też pamiętać, może w mojej ocenie bardzo ważne będą te prawe referendum, przepraszam, w Krakowie 24 w niedzielę. Pytanie, czy prezydent zostanie, czy też zostanie, w cudzysłowie referendum będzie ważne i doprowadzi do usunięcia prezydenta z Koalicji Obywatelskiej. To też będzie dosyć istotne zjawisko tak dla badaczy i analizy politologicznych.
1: Dlaczego to referendum jest tak istotne?
0: Dlatego, że jeżeli zostanie odwołany pan prezydent Miszalski z Krakowa i dojść do tego, to może na tym skorzystać również Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli w odpowiedni sposób będzie umiało sprzedać kurs, który miasto ma przyjąć, czyli kierunek tego rozwoju i wystawienia tam nowego kandydata. Myślę, że dosyć duży orzech do zgryzienia będzie miała wówczas koalicja, żeby wystawić kandydata zamiast obecnie funkcjonującego, panującego pana prezydenta Miszalskiego. Ale to oczywiście to jest kwestia 24 maja, niedziela. Może się jeszcze wiele rzeczy zmienić, ale to bym też obserwował z perspektywy polityki tej ogólnokrajowej na referendum, przepraszam, w Krakowie, na referendum zwróciłbym uwagę na wyniki tego referendum.
1: Czyli to nie jest wydarzenie tylko małopolskie czy też krakowskie. To dodajmy jeszcze jedną kwestię. Aby referendum było ważne, w głosowaniu musi uczestniczyć co najmniej 158 555 mieszkańców Krakowa. Jeżeli chodzi o wniosek dotyczący referendum, to pod tym wnioskiem podpisały się 134 tysiące osób, więc widać, że no, o 20 tysięcy mniej niż wynosi to minimum, no ale z drugiej strony to nie jest liczba nie do przeskoczenia, tak to ujmę.
0: To jest prawda i proszę zwrócić jeszcze uwagę, ja bym zwrócił jeszcze uwagę z perspektywy takiej analizy. Po raz pierwszy w historii w tak krótkim czasie zebrał taką liczbę podpisów w okresie zimowym, a zima tego roku była dosyć chłodna, delikatnie mówiąc. I to się tym organizatorom udało. Ten pierwszy krok zrobili. Był niesamowity. Mało kto w ogóle w to wierzył. Oni to osiągnęli, więc teraz to zebranie, o którym pan mówi, panie redaktorze, tych 20 kilku tysięcy głosów wcale nie musi być trudne. Obserwuję ten rynek, jestem, oglądam to, tam rzeczywiście jest dosyć duża walka pomiędzy jednym i drugim obozem. Dlatego sygnalizuję, że to może być bardzo ciekawe show w niedzielę 24. Zachęcam wszystkim do popcornu i chipsów spoza Krakowa. No, to może być ciekawy spektakl.
1: No, zapewne w Krakowie te emocje będą jednak trochę większe i pytanie, czy tam chipsy i popcorn byłyby na miejscu. Sebastian Drobczyński, ekspert do spraw wizerunku i marketingu politycznego. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję panie redaktorze. Miłego dnia. Do widzenia.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A w naszym studiu gość, pan Jacek Taciek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Reporter Faktów TVN, ale dziś chyba trzeba wspomnieć o jeszcze jednej kwestii. Autor książki Koniec świata na południe od Tel Awiwu. I o tym kierunku będziemy rozmawiać, no i o tym, czy rzeczywiście jesteśmy świadkami pewnego końca, symbolicznego być może, ale końca świata w tamtym regionie. Ostatnie doniesienia, no, znów gorąco wobec polityki Izraela. Przypomnijmy, że izraelskie władze jeszcze na wodach międzynarodowych, bo to ma znaczenie, zatrzymały flotylę statków zmierzających do, no właściwie statków, może to za wiele powiedziane, łodzi, kutrów zmierzających w stronę Strefy Gazy z pomocą

0: humanitarną, chodziło o przełamanie izraelskiej blokady. Wszyscy zostali zatrzymani. I to być może by jeszcze nikogo nie szokowało, bo wiele razy byliśmy świadkami tego typu wydarzeń. Bardziej szokujące było to, co wydarzyło się później, czyli filmik nagrany przez jednego z ministrów izraelskiego rządu, który no, w sposób mimo wszystko zdumiewający odnosił się do zatrzymanych aktywistów, apelował do żołnierzy, żeby ci no, pokazali, dali w skórę tym aktywistom. To jest nasz kraj, my tu rządzimy. I te słowa odbiły się szerokim echem. Chyba jako pierwsza w tak zdecydowany sposób zareagowała premier Włoch, pani Meloni. No, niejako jej śladem poszły również polskie władze. Minister Ben Gwir otrzymał zakaz wjazdu do Polski. Czego to jest objawem to zachowanie, o którym mówię, izraelski minister Itamar Ben Gwira?
1: Proszę zauważyć, że nagranie, o którym pan mówi i o którym de facto mówi dzisiaj cały świat, zostało opublikowane przez tego właśnie ministra
0: Itamara. On się nim pochwalił.
1: Dokładnie.
0: To nie był wyciek.
1: Celowe nagranie, celowa publikacja w mediach społecznościowych. Itamar Ben Gwir doskonale rozumie media społecznościowe. Jest obecny na TikToku, na portalu X oraz na innych platformach mediów społecznościowych. I on przede wszystkim dociera do młodych, bardzo radykalnych wyborców w Izraelu, którzy cały czas się radykalizują. Do nich dociera. I co istotne, on wprowadził do Knesetu, czyli do izraelskiego parlamentu, 120 miejsc jest, 6 deputowanych. Dzisiaj sondaże pokazują, że wprowadziłby nawet 10. Po każdym takim incydencie, po każdym takim politycznym happeningu jego poparcie rośnie. On jest nie tylko bardzo radykalny, ale bardzo cyniczny w tym, co robi. Niektórzy eksperci, ja też tak myślę, że moglibyśmy go porównać, jeżeli byśmy szukali takiego polskiego odpowiednika, do Grzegorza Brauna, czyli do polityka bardzo radykalnego, który właśnie poprzez tego typu akcje polityczne, happeningi, szuka poparcia wśród bardzo skrajnie prawicowego elektoratu.
0: Ale jest jedno małe ale. To znaczy takich radykalnych polityków w tej chwili na świecie znajdziemy właściwie w każdym kraju. No, nie wiem, czy jest jakieś państwo, które się oparło tego typu no, fali takiego bardzo zdecydowanego populizmu. Tylko, że mimo wszystko w Polsce Grzegorz Braun no, jest trochę z boku tego życia politycznego, bo trudno sobie wyobrazić, przynajmniej w tej chwili, chociaż nie takie cuda polska polityka widziała, koalicję z Grzegorzem Braunem, nie wiem, obecnych koalicjantów. Od takiej koalicji cały czas bardzo zdecydowanie odżegnuje się między innymi Prawo i Sprawiedliwość, które przecież też jest po prawej stronie. Tam ten minister, przepraszam, ten polityk jest członkiem rządu.
1: To prawda, Grzegorz Braun nie jest jeszcze członkiem polskiego rządu. Być może w przyszłości tak się okaże. Natomiast Itamar Ben Gwir od kilku lat jest ministrem do spraw bezpieczeństwa.
0: I to nie jest pośrednie ministerstwo.
1: Jego partia ma zaledwie 6 głosów, 6 deputowanych, ale to właśnie ona jest gwarantem większości tej szerokiej, prawicowej koalicji Likudu i innych małych partii w Izraelu. I w pewnym sensie Benjamin Netanyahu, na którym ciążą zarzuty karne, jest
0: zakładnikiem
1: Itamara Ben Gwira. Jeżeli on wyszedłby z rządu, to wtedy ta koalicja by upadła. Warto jednak zaznaczyć, że na początku 2025 roku, kiedy doszło do drugiego porozumienia pomiędzy Izraelem a Hamasem, kiedy to kolejna grupa izraelskich zakładników została wypuszczona, a Izraelczycy przestali ostrzeliwać strategiczne cele w Strefie Gazy, wtedy Itamar Ben-Gwir postanowił usunąć się w cień, wyszedł z rządu na 3 miesiące. On się nie zgadzał z tą decyzją. Tak naprawdę na szali postawił życie izraelskich zakładników. On chciał dalej bombardować miasta i wsie w Strefie Gazy. I dopiero w momencie, kiedy to porozumienie upadło, w marcu 2025 roku, razem ze swoimi posłami deputowanymi postanowił wrócić do rządu.
0: No to jeszcze jedna kwestia. Dlaczego Izrael się tak bardzo radykalizuje? No bo można powiedzieć, że przecież jak źle by to nie zabrzmiało, niewiele się zmieniło. No, Izrael od dziesięcioleci jest państwem otoczonym przez kraje mu nieprzychylne, wrogie, kilka wojen sprowokowanych przez sąsiadów, z których Izrael przeważnie wychodził albo zwycięską ręką, albo co najmniej zwycięską ręką. Tym razem oczywiście mamy trochę inną sytuację, bo ten atak, od którego teoretycznie wszystko się zaczęło, czyli mówię o październiku 2023 roku, on nie wyszedł od sąsiadów.

0: sąsiedniego kraju, tylko został sprowokowany, został wywołany przez terrorystów, przez organizację terrorystyczną. Więc ja wiem, że to nie jest jeden do jednego, no ale to poczucie zagrożenia, to poczucie, że żyje się w kraju no jednak wyjątkowym, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, no to jest coś, co towarzyszy Izraelczykom od dziesięcioleci. Dlaczego teraz to zaczęło przynosić takie efekty?
1: Są dwa powody, ten krótkodystansowy, powiedzmy, to jest właśnie 7 października 2023 roku, kiedy Hamas zajął na wiele godzin południe Izraela. Izraelskiego wojska nie było. Od godzin porannych dopiero do godzin popołudniowych. Pierwsze wojska pojawiły się o 16 w kibucach, które zostały zaatakowane. Hamas i palestyński islamski dżihad zabił 1200 osób, a 251 porwał. I co warto zaznaczyć, Hamas zaatakował kibuce, a w kibucach mieszkali przede wszystkim ci bardziej liberalni Izraelczycy, którzy opowiadali się za rozwiązaniem dwupaństwowym. Oni uważali, że bezpieczeństwem Izraela będzie powstanie obok Palestyny.
0: Czyli ale to też jest ciekawy cel. No bo myślę sobie, że jak się planuje tak gigantyczną akcję, to cele wybiera się raczej starannie.
1: No, Hamas miał zupełnie inne cele. Chciał przede wszystkim storpedować rozmowy stowarzyszeniowe pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Arabią Saudyjską. To był jeden z głównych powodów. Zresztą liczył, że do wojny od razu dołączy Iran i libański Hezbollah. To się na tamtym etapie nie udało. Więc uderzenie w tych bardziej liberalnych Izraelczyków spowodowało, że dzisiaj nikt, ale to nikt w Izraelu nie mówi o jakichkolwiek rozmowach z Palestyńczykami. To jest ten główny powód, ten bliższy powód, jeżeli chodzi o daty. Natomiast jak wrócimy do 95 roku, czy nawet do 93 roku, kiedy liberałowie rządzili w Izraelu, wtedy doszło do fiaska rozmów pokojowych w Oslo. Wtedy wydawało się, że państwo Palestyna powstanie i tak naprawdę będzie to koniec historii na Bliskim Wschodzie, koniec konfliktu. Pamiętamy, premier Rabin został zamordowany przez ortodoksyjnego, skrajnie prawicowego Żyda. I wtedy właśnie pierwszy raz pojawia się na scenie politycznej Itamar Ben-Gwir. On ma kilkanaście, 19, bodaj 20 lat. Taka słynna scena, on został nagrany przez izraelską telewizję. Trzyma w prawej dłoni emblemat z samochodu premiera Rabina, to był Cadillac, i mówi: mamy kawałek jego samochodu, ten emblemat, niedługo dotrzemy do niego. I po zaledwie kilku miesiącach Rabin został zastrzelony. To nagranie cały czas jest przypominane i pokazuje, że droga Ben-Gwira od początku do rządu to tak naprawdę droga poprzez różnego rodzaju skrajnie prawicowe, wręcz terrorystyczne organizacje.
0: No to w takim razie jeszcze być może trzeci powód. Na ile odpowiedzialną za tą zmianę w polityce Izraela jest również demografia, no bo mówi się o tym, że ona ma bardzo duży wpływ na to, jak się rozkładają sympatie wyborców, ponieważ dzietność wśród tych bardziej liberalnych izraelskich wyborców jest po prostu o wiele, wiele mniejsza niż w tych rodzinach ortodoksyjnych. No a to oczywiście ma swoje konsekwencje.
1: Tak, tylko pamiętajmy, że do Izraela cały czas napływają Żydzi z całego świata. Czy to wciąż z Rosji, czy z innych krajów, czy na przykład z Europy.
0: Choć ostatnio, przepraszam, chyba po raz pierwszy zanotowano ujemny bilans, jeżeli chodzi o przyjazdy i wyjazdy.
1: To jest w ogóle bardzo ciekawy aspekt. Wiele izraelskich rodzin, które mają podwójne paszporty, czy to polskie, czy francuskie, czy hiszpańskie, postanawia uciekać z Izraela tylko dlatego, aby ich dzieci nie musiały iść nie tylko do wojska, ale przede wszystkim, żeby nie były wysyłane na front. Czy to do Libanu, czy to właśnie do Strefy Gazy. Ale prawda jest taka, że społeczeństwo izraelskie się radykalizuje. My patrzymy na Izrael jednak przez pryzmat Unii Europejskiej, Europy, a oni tam na miejscu cały czas powtarzają, to nie jest Europa, to jest Bliski Wschód, tutaj liczy się ten, kto ma siłę, kto ma władzę. I takie jest podejście Izraelczyków dzisiaj do otaczających ich krajów i do otaczającej ją rzeczywistości.
0: To w takim razie jeszcze jedna kwestia, bo no, oczywiście ten spór cały czas trwa, co jest przyczyną, co jest skutkiem, co jest następstwem. I mam takie wrażenie, że ci, którzy bronią Izraela, mówią: owszem, w Strefie Gazy dzieją się rzeczy straszne, ale pamiętajcie o październiku 23 roku. Druga strona z kolei mówi: tak, pamiętamy o październiku 23 roku, ale ten październik 23 roku nie wziął się znikąd, to raz. Dwa, no, tymi makabrycznymi scenami, które się wtedy rozegrały, i tym dramatem, tymi ofiarami, które

0: wtedy zginęły z rąk terrorystów. No, nie można tłumaczyć kilku kolejnych lat izraelskiej polityki i tego, co się dzieje w Strefie Gazy chociażby.
1: 7 października 2023 roku, i o tym też dużo piszę w książce, to w pewnym sensie nowy mit założycielski nowego Izraela. W tym sensie koniec świata wydarzył się 7 października 2023 roku. Teraz tworzy się nowy świat na Bliskim Wschodzie. Niektórzy porównywali 7 października do Holokaustu. Nie da się porównać tych dwóch wydarzeń. Jest zupełnie inna skala ofiar. Wtedy nie było Izraela, teraz był. Wtedy nie było izraelskiej armii, teraz była. Nie ma jednak wątpliwości, że 7 października dotyczy wszystkich izraelskich Żydów. Holokaust dotyczył tych z Europy, ale nie tylko izraelskich Żydów, także izraelskich Palestyńczyków i Arabów, bo oni także wtedy zginęli. I w tym sensie ta historia jest bliska wszystkim. I co więcej, miejsca rzezi, których dokonał Hamas, są tuż obok, są na miejscu. Gdy teraz jeździ się do Izraela, można spotkać autokary w miejscu festiwalu Nowa, gdzie zostało zamordowanych mnóstwo młodych ludzi. Izraelczycy, ale nie tylko, obcokrajowcy przyjeżdżają, słuchają i oglądają to, co tam się wydarzyło. I dzisiaj Izraelczycy mają z tyłu głowy. Podobny atak, podobna rzeź może się wydarzyć. I nieważne, czy ktoś głosuje na Netanyahu, czy będzie głosować na nową partię Naftali Bennetta, czyli na liberałów. Nikt nie chce, żeby tuż obok nich był Hamas, czy chociażby libański Hezbollah. Dlatego poparcie dla tej wojny jest cały czas duże.
0: I tak należy w jakiejś mierze odczytywać tytuł pana książki? Koniec świata na południe od Tel Awiwu? Koniec tamtego świata?
1: Tak, jakby tytuł książki zrodził się, zanim w ogóle pomyślałem o napisaniu książki. Ja dotarłem do Izraela po 7 października dość szybko, 2 dni później. Przestrzeń powietrzna nad Izraelem była zamknięta, bo Izrael był ostrzeliwany właśnie ze Strefy Gazy. I po kilku dniach izraelska armia zgodziła się, żeby dziennikarze pojechali na południe do kibuców i znalazłem się w Nir Oz, w kibucu, w którym, jak się później okazało, byłem kilka lat wcześniej, odwiedzając Aleksa Danciga, historyka urodzonego w Warszawie, który mówił świetnie w języku polskim i który został porwany do Strefy Gazy. I krążąc wtedy, kilkanaście dni po 7 października, pomiędzy domami, trafiłem do jego domu. Rozgardiarz, gigantyczny rozgardiarz, potłuczone szkła, rzeczy wywalone z szaf i na środku leżało 20 kilka złotych, polskich złotych. Na ziemi leżała książka słowackiego Kordian i tak sobie pomyślałem, jestem gdzieś na końcu świata, a tutaj są wątki polskie. Zresztą Nir Oz okazał się bardzo polskim kibucem. Wielu Izraelczyków, którzy zostali porwani, miało polskie korzenie. I zresztą później i polski rząd, i Pałac Prezydencki Andrzeja Dudy zrobił wszystko, żeby, no upraszczając, żeby wyrobić im polskie obywatelstwa, polskie paszporty, aby pomóc im wydostać się z niewoli Hamasu. To był ten pierwsza myśl tytułu Koniec świata. Ale faktycznie 7 października to był koniec świata dla Izraelczyków i także dla Palestyńczyków w Strefie Gazy, bo rozpoczęła się 2-letnia ciężka wojna. Ale po końcu świata przychodzi teraz ten nowy świat. On cały czas się tworzy, jest jeszcze niezdefiniowany, ale próbuje go zdefiniować i Donald Trump, atakując Iran, no i także Benjamin Netanyahu, uderzając chociażby w Liban.
0: Jacek Tacik, autor książki Koniec świata na południe od Tel Awiwu i reporter Faktów TVN. Bardzo panu dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu.

0: Minęła czwarta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Jest rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Minister cyfryzacji i minister spraw wewnętrznych podpisali dokument, który reguluje kwestie transkrypcji aktów małżeńskich par jednopłciowych zawartych za granicą.
1: To rozporządzenie jednoznacznie określa zasady transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Wicepremier Gawkowski podkreślił, że jest to swoiste wypełnienie obowiązku społecznego.
2: Chcę powiedzieć każdej parze jednopłciowej, która zawierała związek swój za granicą.

0: chcą, wasz czas upokorzeń się skończył. Nadchodzi czas waszej godności. Zmiany, które dokonujemy, mają zapewnić po prostu szacunek.
1: A Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości, powiedziała, że jest to historyczna chwila, na którą środowiska LGBT czekały latami.
2: Państwo, rząd tą decyzją mówią, widzimy was, widzimy wasze rodziny i przede wszystkim uznajemy wasze małżeństwa. Małżeństwa zawarte za granicą.
1: Rozporządzenie ma 3-miesięczny okres vacatio legis, który jest niezbędny do przeprowadzenia zmian w systemie rejestracji stanu cywilnego, które umożliwią transkrypcję według nowych zasad. Witold Banach, Polskie Radio.
3: Demokraci żądają wyjaśnień w sprawie wizy dla Zbigniewa Ziobry, informuje agencja Reutera. Do sekretarza stanu miało zwrócić się dwóch kongresmenów z pytaniem, czy jego zastępca pomógł w przyspieszeniu wydania dokumentów dla byłego ministra sprawiedliwości rządu PiSu. Jeżeli tak było, te działania i decyzje są poważnym nadużyciem władzy i lekceważeniem wobec legalnych procedur imigracyjnych Stanów Zjednoczonych. Napisali w liście do sekretarza stanu kongresmeni Georgie Mix i James Raskin. Są oni najważniejszymi demokratami zasiadającymi kolejno w Komisji Spraw Zagranicznych i Sądowniczej Izby Reprezentantów. Izraelscy żołnierze stosują bezzasadnie przemoc zarówno wobec Palestyńczyków, jak i wolontariuszy, którzy próbują im pomagać, mówi Łukasz Kozak. Aktywista humanitarnej flotyli Sumut, która płynęła do Strefy Gazy z pomocą, wrócił wczoraj do Polski. 5 dni temu na łodzie flotyli weszło izraelskie wojsko. Świat obiegły drastyczne zdjęcia pokazujące moment aresztowania aktywistów. Największe oburzenie wzbudziła jednak reakcja izraelskiego ministra, który w nagraniu szydził z zatrzymanych. Łukasz Kozak relacjonował zachowanie izraelskich żołnierzy.
4: Wyzywali nas od terrorystów oczywiście. Jakie były przyczyny agresji? No przyczyny były losowe zupełnie, bo im się nudziło, bo ktoś nie był w stanie przez długi czas utrzymać niewygodnej pozycji typu klęczenie z głową schyloną w stronę podłogi. Ta przemoc nie była uzasadniona.
3: W związku z zachowaniem izraelskiego ministra Polska wydała na 5 lat zakaz wjazdu dla niego na swoje terytorium.
5: To są aktualności jedynki.
3: W Lublinie to pierwsza noc bez alkoholu w sklepach i na stacjach paliw. Od północy obowiązuje zakaz nocnej sprzedaży wysokoprocentowych trunków. Nad przestrzeganiem nowego prawa czuwa Straż Miejska, mówi jej rzecznik Robert Gogola.
6: Podczas tego najbliższego weekendu zadysponowaliśmy dodatkowy patrol nocny, który będzie również w ramach interwencyjnie kontrolował takie miejsca. Ja tylko chciałbym nadmienić, że sprzedaż nie zgodnie z przepisami alkoholu po godzinach dozwolonych jest przestępstwem.
3: Ograniczenia w sprzedaży alkoholu nie obejmują restauracji, barów i innych lokali gastronomicznych, a zakaz dla sklepów obowiązuje do 6. Symulacja rozprawy czy zwiedzanie budynku sądu w związku z obchodzonym dziś Dniem Wymiaru Sprawiedliwości zainteresowani mogli w nocy wejść do budynków sądów. Tak było m.in. w Radomiu.
7: Bardzo ważne.
8: Nowe doświadczenie dla dzieci i dla nas samych również.
9: Renata Król, wiceprezes, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Radomiu.
10: Sądy otwierają się dla ludzi, żeby pokazać im, jak wygląda wymiar sprawiedliwości od środka.
11: Dowiem się może, jak wygląda rozprawa, bo mam nadzieję, że tam zejdziemy.
12: Ciekawe, ciekawe.
13: Młodzi ludzie mogą dzięki temu zobaczyć, jak to w ogóle jest.
3: Podobne akcje miały miejsce w sądach w innych miastach w kraju. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
3: Przed nami słoneczny dzień, choć momentami pojawi się więcej chmur, padać jednak nie powinno. Jeszcze teraz nad ranem uwaga na lokalne mgły ograniczające widzialność do około 300 metrów, a w dzień temperatura to od 21 na północy, około 24 stopni w centrum do 27 na krańcach zachodnich.
5: Noc. Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
14: Marek Klapa, dzień dobry.
5: Saldo, magazyn gospodarczy.
14: A w naszym studiu witam bardzo serdecznie naszego gościa. Jest nim dzisiaj pan Marcin Drogomirecki, ekspert rynku nieruchomości Morizon Gratka. Dzień dobry.
15: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
14: 20.

0: tysięcy złotych na liczniku. To robi wrażenie, cena metra kwadratowego, tak wynika z raportów. No ale pamiętajmy, że to jest średnia, to po pierwsze. A po drugie, na rynku nieruchomości mamy do czynienia z kilkoma iluzjami, które mogą nas niepokoić, ale ostatecznie może się okazywać, że nie taki diabeł straszny i rynek nieruchomości również.
1: Tak, jak najbardziej. Kwota 20 tysięcy złotych za metr kwadratowy nowego mieszkania, czyli mieszkania oferowanego przez dewelopera, rzeczywiście może nieco odstraszać, ale pamiętajmy o tym, że jest to średnia cena, która uwzględnia prawdopodobnie wszystkie oferty deweloperskie będące obecnie na warszawskim rynku pierwotnym, a to oznacza, że składa się zarówno z mieszkań i apartamentów, które są wyceniane znacznie wyżej na 30, 40, 50 tysięcy złotych za metr kwadratowy oraz te, które są znacznie tańsze, czyli oscylują w przedziale mniej więcej od 12 do 16 tysięcy złotych za metr kwadratowy. W tej chwili mamy na rynku rzeczywiście znaczną podaż mieszkań tych droższych. Mówię o rynku pierwotnym i siłą rzeczy one powodują, że ta średnia jest wyższa.
0: Wyobraźmy sobie zatem salon samochodowy, żeby tutaj jakieś porównanie zastosować, i tam są przeróżne samochody, zarówno małe, miejskie, które są najtańsze na rynku, jak i luksusowe limuzyny, które bywają droższe nawet dwukrotnie. No i doskonale wiemy, takie są też prawa rynku, że te tańsze samochody szybciej schodzą z salonu, wyjeżdżają, kierowcy się nimi cieszą, a te luksusowe czasami dłużej muszą sobie w tym salonie postać. I gdybyśmy wtedy zrobili zdjęcie, wyliczyli średnią, to by nam wyszło, że ta średnia cena samochodu jest zbliżona do tych aut luksusowych. Czy dobrze myślę?
1: Z grubsza rzecz biorąc, tak. Mhm. No i właśnie, pamiętajmy, że te luksusowe, te droższe jednak dłużej czekają na klienta i sprzedają się w znacznie mniejszych ilościach niż te znacznie tańsze z segmentu popularnego.
0: No dobrze, to przejdźmy na rynek wtórny, bo tutaj zupełnie inna sytuacja, zupełnie też inna specyfika tego rynku. No i tutaj w średnich dwójki z przodu nie zobaczymy. W średnich cenach.
1: Tak, jak najbardziej średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym w Warszawie oscylują w granicach 17,5 tysiąca złotych. No i tu znów mamy oczywiście dużą ofertę mieszkań znacznie droższych, czasami bardzo znacznie droższych. Tu zauważę, że w Warszawie możemy znaleźć mieszkania po 60-70 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Natomiast gro rynku to mieszkania w cenach w przedziale od 13 do 20 tysięcy złotych. No i tu znowuż wszystko zależy od standardu, od wieku budynku, od lokalizacji, powierzchni. Także jest w czym wybierać, jest w czym przebierać. Są zarówno mieszkania wyraźnie tańsze od tej średniej, jak i wyraźnie droższe.
0: Wiadoma rzecz, stolica, ale słuchają nas również słuchacze w innych miastach, w całej Polsce. Tam sytuacja jest inna. No, trzeba przyjąć, że ta średnia cena w Warszawie, no to rzeczywiście to jest ten najwyższy poziom, ale w Polsce są takie miasta, gdzie spokojnie możemy kupić mieszkanie w okolicach 10 tysięcy, a nawet mniej, jeżeli mówimy tutaj o Polsce powiatowej, czy dalszej części jakiejś dużej aglomeracji.
1: Jak najbardziej tak. Ta Warszawa, można powiedzieć, że jest takim trochę straszakiem medialnym. Rzeczywiście w Warszawie, w stolicy prawie 40-milionowego europejskiego kraju, te ceny są wysokie i najprawdopodobniej będą. Warto zauważyć, że one są wysokie, ale są jednak znacznie niższe od większości stolic europejskich. Także tutaj niestety, ale pole do dalszego wzrostu jeszcze wciąż jest i to duże. Ale tak, w miastach średnich, mniejszych te ceny są zdecydowanie niższe i powiedziałbym, że w tych mniejszych miastach w tej chwili ten popyt, ruch na rynku no jest całkiem spory.
0: Panie Marcinie, jest pan na tym rynku nieruchomości od wielu lat, obserwuje pan zmiany. Może w takim razie taka porada dla naszych słuchaczy, jak

0: szukać okazji, jak szukać mieszkań, które są tańsze, które będzie łatwiej kupić. No i czy jest to dzisiaj możliwe, żebyśmy znaleźli coś nawet w Warszawie dużo poniżej tej średniej?
1: Oczywiście tak. Przede wszystkim jednak trzeba podjąć aktywne, rzeczywiste poszukiwania.
0: Co oznacza aktywne, rzeczywiste poszukiwanie?
1: To znaczy, że trzeba tych ofert szukać, trzeba umawiać się na ich oglądanie, a nie tylko opierać się na doniesieniach medialnych. Rzeczywistość jest prawda rynku i prawda ekranu, jak kiedyś to słyszeliśmy. I rzeczywiście trzeba zacząć, że tak powiem, chodzić po mieście, oglądać mieszkania, rozmawiać z oferentami i wtedy ta sytuacja wygląda trochę inaczej niż to, co słyszymy. I można się targować w dalszym ciągu, można znaleźć perełkę, okazję, ale tak jak mówię, trzeba szukać, a nie opierać się wyłącznie na średnich, na statystykach, tylko na rzeczywistych kontaktach ze sprzedającymi.
0: Jakie mieszkania dzisiaj są najtańsze?
1: Najtańsze na rynku, zarówno w warszawskim, jak i w innych miastach, są w tej chwili mieszkania starsze. Starsze w gorszych lokalizacjach i o większych powierzchniach. Co mam na myśli, mówiąc o mieszkaniach starszych? Ano takie, które są zlokalizowane w starym budownictwie, często wymagającym remontu. Mówię tu zarówno o elewacjach, klatkach schodowych, ale też ważną rolę odgrywa standard mieszkania. Jeżeli mieszkania wymagają remontu, żeby je dostosować do współczesnych oczekiwań mieszkańców, no ja rozumiem, że jest mieszkanie w dobrym stanie, ale z lat 80., no nie. Kupujący, zwłaszcza młoda rodzina, która miałaby się wprowadzić do takiego mieszkania, chciałaby, żeby wnętrze było adekwatne do współczesności, jeśli chodzi o wystrój, wyposażenie. No więc to wnętrze, jego standard i stan trzeba uwzględnić w cenie. No i właśnie mieszkania, że tak powiem, w starszym wykończeniu są obecnie zdecydowanie tańsze, ale też są mniej chętnie poszukiwane przez kupujących. Jednak kupujący koncentrują się w tej chwili na nowszym budownictwie, powiedziałbym takim do 15 lat.
0: Ja to trochę rozumiem, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś szuka okazji, taką okazję znajduje, jest taniej, ale koszty związane z odświeżeniem, z wyremontowaniem tego mieszkania, no mogą faktycznie spowodować, że tutaj nie zarobimy, nie zaoszczędzimy. Czy faktycznie tak jest, że summa summarum to wszystko i tak gdzieś się wyrównuje, tak jak ciecz według zasady naczyń połączonych?
1: Tak, jak najbardziej. Nierzadko to mieszkanie, które wygląda na tanie, w praktyce finalnie wcale tanie nie będzie. Jeżeli uwzględnimy zarówno środki finansowe, które trzeba włożyć w remont, w usunięcie starego wyposażenia, ekipę, która to wyniesie, skuje, w kontenery, które to wywiozą, potem poszukiwanie nowej ekipy, która z kolei położy nowe gładzie, nowe płytki, zrobi meble na wymiar, wyposaży kuchnię. Jeżeli jeszcze uwzględnimy do tego potrzebny czas, bo to się nie odbędzie w kilka dni, i weźmiemy pod uwagę to, że nie wszystko przebiega sprawnie i płynnie, chociażby poszukiwanie sprawdzonej, rzetelnej ekipy, która wejdzie i rzeczywiście zrobi tak, jak oczekujemy i wyjdzie, no to jeżeli te wszystkie, bym powiedział, niedogodności zsumujemy łącznie z kwotą, którą trzeba włożyć w remont i wyposażenie, koniec końców może się okazać, że jednak lepszym rozwiązaniem jest kupienie mieszkania w lepszym standardzie, takiego, do którego można się wprowadzić, ewentualnie je delikatnie odświeżyć.
0: No bo właśnie tutaj jeszcze dochodzi nam jedna waluta, czyli czas. A jak wiemy, remonty potrafią trwać bardzo, bardzo długo. No dobrze. Zmienia się też podejście kupujących na rynku nieruchomości. Przed wejściem na antenę chwilę rozmawialiśmy o tym, że coraz więcej osób przestaje traktować transakcję zakupu mieszkania jako inwestycję. Bardziej myśli o sobie, o tym, żeby mieć gdzie mieszkać w fajnym

0: miejsców, ciekawej lokalizacji i zmienić swój standard życia. A ten aspekt inwestycyjny schodzi na dalszy plan. Dlaczego tak się dzieje?
1: To przede wszystkim konsekwencja tego, jak zmienił się rynek nieruchomości. Mieszkania przez ostatnich ponad 10 lat, można powiedzieć, od 2015 roku drożały niemal nieustająco. I w odbiorze społecznym stały się takim uosobieniem, no właśnie, dobrej lokaty, dobrej inwestycji i wielu klientów kupujących mieszkania kupowało je nie po to, żeby zaspokoić swoje potrzeby, ale żeby dobrze ulokować swoje pieniądze, żeby dobrze na mieszkaniu czy mieszkaniach zarobić, no bo cały czas drożały. Co więcej, nie dość, że wartość mieszkania przez lata systematycznie rosła, to jeszcze rosły stawki czynszów, zwłaszcza po wybuchu wojny na Ukrainie, kiedy najem mieszkań przeżywał, już nawet nie powiem gorączkę, to było piekielnie gorąco, mieszkań na rynku najmu brakowało, stawki rosły, było super. Od dłuższego czasu mieszkania nie drożeją, a przynajmniej nie wszystkie i nie w takim stopniu jak przez poprzednie lata, a także mocno ostygł popyt na rynku najmu. W tej chwili znalezienie najemcy nie jest sprawą łatwą i to widać nie tylko w Warszawie. W związku z tym te dochody z mieszkań wyhamowały, a niekiedy mieszkanie stało się kosztem dla właściciela, ponieważ puste mieszkanie też trzeba opłacać. Czynsz dla administracji, prąd, gaz, rachunki, także to obciąża domowy budżet i część właścicieli decyduje się na sprzedaż niewynajętych mieszkań. Krótko mówiąc, ci, którzy teraz kupują, to w większości osoby, które szukają mieszkań dla zaspokojenia własnych potrzeb swojej rodziny, a nie kupujący w celach inwestycyjnych.
0: No i trzeba znaleźć też finansowanie na taką inwestycję. I teraz pojawia się depesza z początku maja. Ja sobie przygotowałem tutaj bardzo ciekawa informacja i chciałbym, żeby pan ją zweryfikował. W drugim kwartale 2026 roku banki zamierzają złagodzić kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych. Oczekują wzrostu popytu na te kredyty, tak podał właśnie na początku maja Narodowy Bank Polski w raporcie pod tytułem Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych. Drugi kwartał 2026. I teraz pytanie, czy już pan zauważył, w końcu jesteśmy w środku drugiego kwartału, że banki łagodzą kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych.
1: Tutaj wyraźnego symptomu ze strony instytucji finansowych, w tym przypadku banków, nie widzę zmierzającego do tego, żeby o kredyt było łatwiej, żeby te kredyty były tańsze. Co więcej, sytuacja ekonomiczna, geopolityczna, a zwłaszcza to, że drożeje ropa, która ma ogromne przełożenie na sytuację gospodarczą w Polsce, na ceny. Ta drożejąca ropa będzie powodowała niewątpliwie wzrost inflacji w kolejnych miesiącach. Wzrost inflacji automatycznie będzie powodował, że Rada Polityki Pieniężnej będzie daleka od decyzji o obniżkach stóp procentowych. Co więcej, chodzą słuchy, że te stopy procentowe mogą na kolejnych posiedzeniach Rady wzrosnąć.
0: Nawet są prognozy ekonomistów, które wskazują, że w 2026 roku w takim pesymistycznym scenariuszu może nas czekać co najmniej jedna, ewentualnie dwie podwyżki stóp
1: procentowych. Dokładnie. I to najprawdopodobniej przełoży się znowuż na wzrost oprocentowania kredytów hipotecznych. Mhm. No i automatycznie sprawi to, że znowuż będzie trudniej, a nie łatwiej taki kredyt na mieszkanie uzyskać.
0: To skoro naszkicowaliśmy taką właśnie prognozę i wiemy, że z tymi kredytami tak łatwo nie jest, czy możemy się spodziewać jakichś zmian, wyhamowania mocniejszego cen, a może spadków? No w niektórych miastach, jak tak wybiórczo sobie potraktujemy statystyki, no to widzimy już, że tutaj te wykresy gdzieś tam powoli, może jeszcze się nie załamują, ale wyhamowanie widać.
1: Tak, średnie ceny ofertowe

0: wyhamowały no już dawno, można powiedzieć, kilkanaście miesięcy temu. I zmiany, jakie w kolejnych miesiącach następują, są niewielkie. Raz w górę, raz w dół. Także śmiało możemy powiedzieć, że ceny na rynku mieszkaniowym są stabilne. Oczywiście, jeżeli to odniesiemy do tego, co mówiliśmy na wstępie programu, czyli tych 20 tysięcy złotych za nowe mieszkania w Warszawie.
1: No właśnie, bo to się nie skleja.
0: Tak, to można powiedzieć, och, znowu rośnie. Ale patrzmy szerzej na rynek. Są mieszkania, które tanieją i jest ich całkiem sporo. To są właśnie te, o których mówiliśmy, czyli w starszym budownictwie. Są mieszkania, które drożeją, czyli te najbardziej poszukiwane, relatywnie nowe, wykończone, gotowe do zamieszkania, w dobrych lokalizacjach, z garażami, których nie ma jakiegoś wysypu na rynku. Są klienci w tej chwili, którzy takich mieszkań szukają, są gotowi kupić, ale ofert nie ma. To nie jest tak, że mamy w tej chwili wszystkiego w bród, jeśli chodzi o rynek mieszkaniowy. Nie, w dalszym ciągu są takie typy mieszkań, których brakuje i takie, których mamy, można powiedzieć, w nadmiarze. Także rynek bardzo się różnicuje. No, ale żeby tak naprawdę zobaczyć, jaki on jest, trzeba w ten rynek wejść, tak jak powiedzieliśmy, aktywnie szukać, a nie tylko opierać się na doniesieniach i średnich.
1: Czy te trudności w finansowaniu i te wyzwania, o których tutaj wspomnieliśmy, wpływają na to, że zmienia się też taki modelowy typ mieszkania, jakiego poszukują dzisiaj Polacy? Znowu dochodzimy do pewnej średniej. Ja wiem, że ciężko uśrednić metraż, liczbę pokoi, ale jednak myślę, że to jest też jakiś punkt odniesienia, czyli jakie mieszkania dzisiaj są na topie, jakie najszybciej schodzą, mówiąc kolokwialnie.
0: To może zacznę od tego, co się zmieniło, co trochę mniej schodzi. Mianowicie przez wiele ostatnich lat bardzo popularne były kawalerki. To właśnie one były tym dobrem inwestycyjnym, które było kupowane, bo było łatwo je wynająć, bo one drożały, bo były rozchwytywane. W tej chwili kawalerek na rynku mamy naprawdę dużo i popyt na nie jest, powiedziałbym, ograniczony. Niezmiennie najpopularniejszymi mieszkaniami są mieszkania dwupokojowe o powierzchni od 40 do 60 metrów kwadratowych. Co ważne, dużą część rynku, jeśli chodzi o popyt, stanowią klienci na mieszkania większe, 3 i 4 pokojowe. W tej chwili te dwie grupy na mieszkania 3 i 4 pokojowe są wielkościowo zbliżone do tej grupy zainteresowanej zakupem mieszkania dwupokojowego. Co to oznacza? Że duża część klientów obecnych na rynku to ci, którzy chcą podnieść standard swojego życia, którzy chcą zmienić mniejsze mieszkanie na większe i są aktywni i w tej chwili te większe mieszkania rzeczywiście są na rynku poszukiwane, ale tak jak powiedziałem, w szczególności te nowsze, o lepszym standardzie, w dobrych lokalizacjach z windą, balkonem i garażem.
1: No właśnie, powiedział pan, z windą, balkonem i garażem. Jak ważne są to punkty dla poszukujących mieszkania? Bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że na przykład w centrum Warszawy albo w wielu dzielnicach, także tutaj na Mokotowie, gdzie jesteśmy w tej chwili, no jednak ten garaż jest takim dodatkowym punktem, no bo ciężko znaleźć miejsce parkingowe w okolicach bloku.
0: Tak, jak najbardziej. Stąd w zależności od tego, kto tego mieszkania szuka. Garaż jest albo takim elementem, który decyduje o zakupie lub nie, albo jest traktowany jako, no fajnie, żeby był. Ale rzeczywiście, jeżeli ktoś szuka w tych centralnych dzielnicach Warszawy, no to zwykle zdaje sobie sprawę, że obecność garażu, możliwość jego zakupu razem z mieszkaniem, no powoduje, że ta cena będzie wysoka albo bardzo wysoka. Natomiast no pamiętajmy, że garaż albo miejsce postojowe jest szalenie ważne dla osób, które kupują mieszkania w peryferyjnych dzielnicach miasta, no bo bardzo często te osoby są siłą rzeczy skazane na albo dojazdy do pracy, albo dowożenie

0: dzieci do przedszkola, do szkoły. No i naprawdę w tej chwili garaż albo miejsce postojowe to jest często taki warunek konieczny dla klientów poszukujących, żeby ofertą się zainteresować.
1: I dylemat kupujących w takiej sytuacji razem czy osobno, szukać mieszkania już

0: Tak, jak najbardziej. No, często garaż jest znacznie droższy od auta, które w nim parkujemy. Mhm.
1: A dużo takich ofert w tej chwili, pojedynczych garaży, miejsc postojowych się pojawia, czy jednak one są to oferty łączone z mieszkaniami cały czas?
0: Zwykle są to oferty łączone i pamiętajmy, że oglądając oferty w portalach ogłoszeniowych, zwykle widzimy ceny mieszkań czy apartamentów bez ceny garażu. Dopiero wgłębiając się w treść ogłoszenia, widzimy, że obowiązkowo lub nieobowiązkowo trzeba do tej ceny dodać przynależny garaż czy miejsce postojowe, które zwykle kosztuje w Warszawie kilkadziesiąt tysięcy złotych.
1: I na koniec pytanie z serii moich ulubionych i pewnie pytanie, które zadaje dzisiaj wiele osób, które zamierzają w najbliższej przyszłości kupić mieszkanie. Czy jest szansa na to, że ceny spadną, czy wiszą jakieś czarne chmury nad rynkiem, chociażby kwestie kosztów finansowania, że możemy dojść do jakiegoś punktu krytycznego i, jak to niektórzy mówią, bańka pęknie.
0: Tak, ta mityczna bańka. Różne są rynki, znowuż to trzeba bardzo rozróżnić i inaczej wygląda podaż i popyt w Warszawie, inaczej wygląda zapewne w Radomiu, a jeszcze inaczej w mniejszych miejscowościach. Różne są rynki pracy, różne są zarobki. Także jeżeli mówimy o rynku stołecznym, nie spodziewam się tutaj obniżek cen. One prawdopodobnie w nieśpiesznym tempie, ale dalej będą rosły. Natomiast oczywiście będą tanieć mieszkania o niższym standardzie, droższe w utrzymaniu. Coraz większe znaczenie dla klientów ma to, ile trzeba co miesiąc płacić za czynszu administracyjnego, za ogrzewanie, za prąd. Także to staje się coraz ważniejsze, ale ceny raczej w dużych miastach spadać nie będą.
1: Marcin Drogomirecki, Morizon Gratka, ekspert rynku nieruchomości, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu.
0: Dziękuję serdecznie.
1: A to był magazyn Saldo, Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Komentarz.
3: Profesor Radosław Fidler, kierownik Zakładu Pozaeuropejskich Studiów Politycznych, Uniwersytet Adama Mickiewicza. Dzień dobry, witamy Poznań.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwo.
3: Panie profesorze, wiemy mniej więcej przynajmniej jak zapadają takie decyzje, kto je ostatecznie podejmuje, te o relokacji, skoro nie wie Pentagon, nie wiedzą sojusznicy, Mark Rutte używa czy wspina się na wyżyny dyplomacji, żeby reagować na te sytuacje?
4: No ja zadam takie retoryczne pytanie, na pani konkretne pytanie, czy sojusznicy wiedzieli o ataku stanu zwierząt Izraela na Iran. No to administracja Donalda Trumpa przytrzaiła nas raczej do tego, że no, nie ma za dużych konsultacji, jakichś formatów wielostronnych w ramach sojuszu NATO, żeby informować o działaniach, o wstrzymaniu rotacji. Są jakieś zapowiedzi też w mediach społecznościowych, na social proof. Są rzekome no, oskarżenia czy krytyka za krytykę na przykład Merca za wojnę w Iranie, która no, nie przynosi efektów, a raczej odwrotnie, kryzys energetyczny. Zatem no, jesteśmy jakby tutaj świadkami takiego zamieszania, pewnego chaosu informacyjnego, ale z drugiej strony strategii bezpieczeństwa narodowego z końca roku ogłoszonej, no Europa w tej strategii amerykańskiej traci na znaczeniu takiego bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i tej strategii jest zapowiedź zmniejszenia zaangażowania militarnego Amerykanów w Europie. I jakby Rosja w tej strategii jest na przykład nie jest określona jako wróg czy rywal, jest jakby takim

0: regionalnym problemem dla Europy i raczej Europa z mniejszym zaangażowaniem Stanów Zjednoczonych, z tym mniejszym problemem, może większym dla flanki wschodniej, powinna sobie poradzić. No ale szczęśliwie udało się tutaj doprowadzić do odwrócenia tego niekorzystnego zawieszenia i odblokowania decyzji przez samego Trumpa. No prawdopodobnie tu zadziałała ofensywa dyplomatyczna i wspólne działania i kancelarii prezydenta, i rządu. I o to chodzi, tak, żeby nie polaryzować w tych bardzo wrażliwych kwestiach i nie odbijać piłki, kto ma lepsze kontakty z prezydentem Trumpem i kogo prezydent Trump bardziej lubi, ten będzie nagradzany, a kogo nie lubi, będzie karany. To jest najgorsza rzecz, jaka się może zdarzyć, taki też niebezpieczne, groźne dla takiej suwerenności Polski. Tak? Jakby pozwalanie na instrumentalizację przez prezydenta Trumpa, który jest znany z chimeryczności, pewnego nonszalancji, pewnych takiego emocjonalności i jakby zawieszanie na prezydencie Trumpie bezpieczeństwa Polski od tego, od jego nastroju, jaką nogą wstał, kogo bardziej lubi, kogo bardziej. I tutaj taka była swego czasu przez kilka dni takie wzajemne oskarżenia, więc tutaj należy po prostu działać wspólnie i jakby tutaj, bo jest sytuacja taka dosyć trudna, złożona. I tutaj powinna być wspólna gra o to, żeby nie tylko rotacje co 9 miesięcy, ale jednak była stała obecność amerykańska w Polsce. I to o to chodzi, tak? Bo te rotacje są, mogą być wstrzymane, mogą zazgrzytać, mogą być opóźniane, a jak już jest stała obecność, no to jakby to podwyższa zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w flankę wschodnią. Ale też nie możemy tracić z perspektywy obecności amerykańskiej właśnie w flankce wschodniej, w państwach bałtyckich, bo jeżeli na przykład o 1000 żołnierzy wzrośnie amerykańska obecność w Polsce, a na przykład zmniejszy się w państwach bałtyckich, w ogóle zostanie wyzerowana, czy będziemy bezpieczniejsi? No nie wiem. W tym momencie trzeba patrzeć szerzej na flankę wschodnią, grać o stałą obecność amerykańską w Polsce i tutaj nie można jakby rywalizować, kto ma lepiej, kto gorzej, bo to jest trudna sytuacja. Mhm. Administracja przyzwyczaiła nas do zwrotów akcji, do różnych działań, do takiego też pohukiwania na sojuszników, że się nie zaangażowali w Iranie, choć NATO jest sojuszem obronnym, a nie agresywnym.
1: Jasne. Panie profesorze, dostaliśmy wczoraj, przedwczoraj ostatnie informacje i ze strony generała Grynkiewicza i innych amerykańskich przedstawicieli, to zdaje się mówił o tym J.D. Vance, wiceprezydent, że właściwie dość, powiedziałabym, karkołomne wyjaśnienie zmiany decyzji w sprawie brygady. Że tak sobie świetnie radzicie, namawialiśmy was do tego, żebyście budowali swój potencjał, no to go budujecie, no to teraz właściwie ci żołnierze nie są wam potrzebni. Odniósł pan takie wrażenie? Ja nie mówię o dzisiejszej sytuacji, bo ona wiele zmienia, ale ostatnie dni i tłumaczenia amerykańskiej strony tak trochę wyglądały.
0: Znaczy, oni się nie odżegnywali od pomocy, tak? W razie sytuacji, oby nie. Zagrożenia, ale dawali do zrozumienia, że właśnie o to chodzi, że Polska, jak w ogóle Europa, musi być bardziej samodzielna strategicznie, obronnie. No i Amerykanie taki z dala jakby są pomocą wywiadowczą, logistyczną. Jakaś tam minimalna obecność stała jest. Tak oni to sobie wyobrażają, a my trochę inaczej to widzimy. W flance wschodniej są realne zagrożenia i ten walor odstraszania chcielibyśmy, żeby nie został zmniejszony, żeby jednak ta obecność była, przynajmniej na tym samym poziomie, jeżeli nie większa i też nie rotacyjnie, a w stały sposób. Ale to te wypowiedzi sugerują właśnie to, że oni jakby chcą pokazać, że ta strategia bezpieczeństwa narodowego, ona o tym mówi, że Europa, jeszcze raz,

0: strategicznie traci na znaczeniu. I to nie jest ważne, czy to Polska, czy Niemcy, czy Francja, czy Litwa, Łotwa. No, Europa sobie powinna z tym regionalnym zagrożeniem, jakim jest Rosja, mniejszym. Nie jest to globalne wyzwanie jak Chiny. No i Stany Zjednoczone powinny się skupić na Indo-Pacyfiku i na hemisferze zachodniej, tak, na Kubie,
1: Wenezueli.
0: Wszystko
1: wskazuje na to, prawda, panie profesorze, że tak się właśnie dzieje. Pamiętam słowa sprzed kilku tygodni prezydenta Bronisława Komorowskiego, takie trochę, no mogłyby być pewnym drogowskazem dla obecnej władzy, że nie ma się co na tę sytuację obrażać, tylko trzeba na nią reagować. Myślę o tej zmianie strategii Stanów Zjednoczonych, o której pan wspominał, bo jak się będziemy obrażali, będziemy tupali nogami, jeśli w ogóle ktoś się odważy to zrobić, to wiele nie uzyskamy, bo plan Stanów Zjednoczonych jest inny na tę geopolitykę.
0: No zgadza się. Ja tutaj mógłbym, jakby znowu, jeżeli jest to możliwe, ja się obawiam, że jest to bardzo trudne, żeby działać koncyliacyjnie. Mówię, dwa ośrodki, one bardzo mocno rywalizują też w polityce zagranicznej. To jest niepokojące i bezpieczeństwa. Ta polaryzacja, ona nas osłabia, ale gdyby tak głębiej strategicznie spojrzeć, to należałoby no, stworzyć pewnego rodzaju lobby propolskie w Stanach Zjednoczonych, uaktywnić Polonię amerykańską, jakby stworzyć jakieś coś, co będzie no, stało wywierać, no może nie tyle presję, ale będzie lobbować, będzie jakby agitować na rzecz polskich interesów i bezpieczeństwa. I w zasadzie no, kongresmeni będą zdawali sobie sprawę, że no, ta uświadomiona Polonia amerykańska, a jest to ona niemała, tak około 9 milionów, ale to jest, są w takich wrażliwych okręgach wyborczych, jak na przykład Pensylwanii, że nie można sobie z tego zbagatelizować typu, że my nie informujemy sojusznika, wycofujemy się i tak dalej, bo no, powiedz to kosztowne politycznie. No i no trochę tutaj była ta Polonia uruchomiona, ale to nie ma takich instytucjonalnych rozwiązań, które długofalowych, które no, nas zabezpieczą też od wewnątrz w Stanach Zjednoczonych. Na przykład Izrael ma takie lobby proizraelskie. Działa na wielu poziomach i wpływa, jak widać, bardzo wyraźnie. Może aż tak byśmy nie aspirowali do takiego poziomu, ale żeby no, uniknąć takich sytuacji kryzysowych, że dowiadujemy się ostatni, albo w ogóle się nie dowiadujemy o tym, co się dzieje z obecnością amerykańską. Zresztą no, ona jest finansowana tak przecież przez budżetu polskiego.
1: Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Profesor Radosław Fidler z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: No i teraz dostałam prezent, proszę państwa. Wstążeczka na małej agrafce. Na niej wstążeczki w różnych kolorach. To ja sobie przypnę, przedstawiając naszego gościa, pani Iwona Malinowska, ambasadorka Fundacji na Rzecz Leczenia Otyłości. Dzień dobry, pani Iwono.
3: Dzień dobry.
1: Rozumiem, że to symbol akcji.
3: Tak, to symbol choroby otyłościowej i ma za znaczenie pokazać to, że choroba otyłościowa jest bardzo złożona i że powikłania choroby otyłościowej jest ich tak dużo, że po prostu walka z tą chorobą jest bardzo ważna dla naszego zdrowia.
1: Przypięłam? Dobrze przypięłam?
3: Świetnie. Dobrze. Wspaniale.
1: Nie każdy otyły, gruby człowiek jest osobą, która sama sobie to zrobiła. Zna pani te komentarze?
3: Oczywiście, że tak.
1: Nie jedz tyle. Najprostsza dieta ZM.
3: Tak, mniej żreć, więcej się ruszać.
1: Tak, dokładnie. To nie tak działa.
3: To nie tak działa. To jest bardzo złożony temat. Choroba otyłościowa jest przewlekłą chorobą i przede wszystkim musi to wybrzmieć, że jest to choroba, którą trzeba leczyć.
1: Mhm. I to w taki skumulowany sposób, prawda? Bo nie tylko endokrynolog, czasem też psychiatra.
3: Jakby powikłań po otyłości jest ponad 200. I jakbyśmy zaopiekowali się chorobą otyłościową, moglibyśmy wielokrotnie uniknąć właśnie tych powikłań i tych odwiedzin u endokrynologa, cukrzycy, chorób serca,

0: bardzo wielu. Bardzo
1: depresji.
0: Oj, zdecydowanie tak.
1: Dlaczego się spotykamy? Bo dziś Europejski Dzień Otyłości. Pani Iwona, piękna kobieta, uśmiechnięta od ucha do ucha. No słyszycie państwo.
2: Dziękuję bardzo.
1: Od kiedy pani się tak uśmiecha?
0: Uśmiecham się tak naprawdę od bardzo dawna, ale czasem za tym uśmiechem szły też łzy.
1: Myślałam, że pani powie od operacji.
0: Myślę, że od operacji szerzej.
1: Aha.
0: Szerzej. Ale po prostu zawsze byłam takim pogodnym dosyć człowiekiem, chociaż choroba otyłościowa zabrała mi wiele. Zabrała mi tak naprawdę część młodości, bo nie byłam bardzo aktywna, nie mogłam uprawiać wielu sportów. Po prostu jakby myślę, że gdyby nie choroba, gdyby nie operacja bariatryczna, mogłoby mnie tutaj teraz nie być.
1: No i o tej operacji myślałam, że usłyszę tak od tej operacji. Dawno ją pani przeszła?
0: Ponad 7 lat temu.
1: Mhm. Ile pani maksymalnie ważyła? Mogę zapytać?
0: Oczywiście, tak? Że tak. Ponad 160 kilo. I dlatego mówię ponad 160, bo moja waga kończyła się na 160. Jak ja na nią stanęłam, to ona pokazała po prostu 160 kilo. Szłam do operacji bariatrycznej z wagą 156 kg, ale już przed operacją bariatryczną trochę schudłam. Myślę, że około 10-12 kg. Więc no, to tak oscylowało między 165, myślę. Schudłam 80 kilo.
1: I nie działało na panią? Weź się w garść. Ruszaj się więcej.
0: Nie, te komentarze nie są pomocne. Wręcz przeciwnie.
1: Jasne. A ulica? Szkoła?
0: No, to jest trudny bardzo temat, bo ja jestem też taką osobą, która jest właśnie pogodna, która zawsze miała wsparcie w rodzinie, która zawsze słyszała dobre rzeczy. I szłam też taka z podniesioną głową trochę, ale te komentarze o moim wyglądzie, bo nie liczyło się nic poza tym wyglądem, prawda? Że gruba świnia. Do tej pory to słucham i do tej pory to czytam w internecie. Mimo tego, że bardzo dużo schudłam, mimo że podjęłam się tego leczenia, mimo że jestem taka proaktywna, to po prostu nadal czytam i nadal słucham, że poszłam na łatwiznę.
1: Słucham?
0: Tak.
1: Że poszła pani na łatwiznę, poddając się operacji?
0: Tak.
1: No nie przyszłoby mi to do głowy.
0: A to jest regularne. Regularne zdanie takie pada, że to jest łatwizna, że wycięła sobie zdrowy organ po to, żeby schudnąć.
1: Ja się do tego nie odniosę, bo nie mam słów, że tak powiem.
0: Nie, to ale trzeba tak, milczeniem po prostu.
1: Jasne. Ma pani w sobie taką potrzebę mówienia o tym, na przykład w Polskim Radiu 24?
0: Mam, żeby, zdecydowanie.
1: Tak, żeby ktoś, kto spojrzał na osobę otyłą na ulicy, pomyślał o niej inaczej niż do tej pory?
0: Oczywiście, że tak. I właśnie ze względu, między innymi z tych względów powstała fundacja na rzecz leczenia otyłości, bo my w Fundacji FLO jesteśmy pacjentami, którzy już są w resekcji, w remisji otyłości, albo którzy są po prostu, którzy się leczą, i my wychodzimy do tego pacjenta, do tych osób, które chcą się leczyć, które chcą podjąć leczenia, ale też do tych osób, które nie wiedzą, że to jest na przykład choroba, że jest taki problem, nie, żeby nie stygmatyzować winy, przede wszystkim otyłych ludzi, bo my naprawdę mamy wiele swoich własnych problemów, a jeszcze dodatkowo z takim musimy mierzyć się po prostu z opinią, ze wzrokiem ludzi, którzy no nieprzychylnie na nas patrzą, wytykają nas palcami, mówią o nas niemiłe rzeczy, i to nigdy nie jest motywujące.
1: Jak widzi pani gdzieś w sieci osobę otyłą, która, nie wiem, prowadzi bloga albo publikuje swoje zdjęcia w internecie i mówi, jaka to jest szczęśliwa, że waży, nie wiem, no tyle, co pani kiedyś albo więcej, to wierzy pani?
0: Tak? Nie wierzę.
1: Bo ja się nad tym często zastanawiam. Czy to jest maska, czy to jest próba przetrwania w takiej czy innej formie?
0: Nie wierzę, bo ja byłam w tamtym miejscu i też byłam wtedy uśmiechniętą dziewczyną, ale nie byłam zdrowa. A zdrowie jest najważniejsze. I zawsze mówiłam o tym, że leczę się dlatego, że chcę być zdrowa, a nie, że chcę być chuda. I to było dla mnie też bardzo ważne, i też w swoich jakby na swoich social mediach pokazuję to, że wygląd to jest jakby kolejna rzecz, która jakby no też jest ważna, ale zdrowie jest najważniejsze, żeby przeżyć to życie na takim fajnym, wysokim poziomie, żeby móc robić rzeczy, być aktywną, żeby po prostu

0: prostu korzystać z tego życia i z tych dobrodziejstw, które życie daje, a nie zawsze jako otyła mogłam z tego korzystać po prostu.
1: Myślę, że mogę podać adres pani strony na Instagramie Iwi Malinowska, bo tam rzeczywiście są dowody na to, że pani nie tylko przeszła tę operację bariatryczną, ale też jakąś kompletną zmianę myślenia o sobie, tak, o nas, tak?
0: Tak.
1: I ma pani w sobie tę potrzebę, o której rozmawiałyśmy.
0: Dokładnie.
1: Pokazuje pani etapy swojego zdrowienia, bo chyba inaczej tego nie można nazwać. Ile pani schudła w sumie?
0: 80 kilo.
1: Wow.
0: Tak, zrzuciłam takiego dosyć postawnego drugiego człowieka.
1: Było was dwie.
0: Tak.
1: W pewnym sensie. No dobrze, jest sposób na to, bo oczywiście ja się domyślam, że podjęcie decyzji o leczeniu, o wyjściu z domu, to jest niesamowity krok.
0: Tak.
1: Nie pierwszy.
0: Nie pierwszy.
1: Być może kolejny.
0: Tak.
1: Dużo czasu pani zajęło dotarcie do tej świadomości, że coś chce pani zrobić ze swoim życiem i zdrowiem?
0: Myślę, że dosyć długo, bo ja zaczęłam chorować na otyłość, myślę, że już w szkole średniej. I wtedy się o tym tak nie mówiło. To po prostu było, a taka twoja uroda, taką masz budowę ciała. Nikt jeszcze o tym wtedy nie mówił, że otyłość jest chorobą. I ja przez długie, długie lata po prostu tylko tyłam. I robiłam dużo bardzo rzeczy, żeby to zatrzymać, żeby to zahamować. Uprawiałam sport, oczywiście diety wszelkie stosowałam. I to nigdy nie wychodziło mi na dobre, tylko zawsze pojawiał się efekt jojo. I w pewnym momencie doszło do mnie, że ja jestem już w takim stanie, że mi wejście na pierwsze piętro sprawia trudność. Po prostu wejście po schodach, kilku schodach. Nie było możliwości podbiec do autobusu, bo no, od razu była zadyszka. Więc ja zdecydowałam się na leczenie bariatryczne i jak już się zdecydowałam, to postanowiłam, że muszę zrobić wszystko jak najlepiej i być jak najlepiej przygotowaną, żeby to leczenie było skuteczne.
1: Czyli była pani bardzo posłuszną pacjentką.
0: Bardzo.
1: Ale nie obawia się też pani pokazywania swojego ciała, tak?
0: Nie obawiam się, bo myślę, że normalizacja ciała...
1: Nie jest pani ekshibicjonistką,
0: nie,
1: tylko to
0: zupełnie
1: też
0: nie.
1: Ma jakiś cel.
0: Tak, to ma cel, żeby jest nas bardzo dużo kobiet, które borykają się z otyłością, borykają się z wiszącą skórą po odchudzaniu, z lipodemią, czyli z chorobą grubych nóg. Wstydzimy się wyjść na plażę, rozebrać, ubrać spodenki, pokazać ramiona. I ja chciałabym jakby swoim przekazem trochę pokazać, że naprawdę nie ma się czego wstydzić, że można powolutku, małymi krokami iść w stronę takiego podobania się sobie, lubienia siebie, nawet kochania, bo ja niezależnie, zawsze to powtarzam, że niezależnie od tego, ile ważyłam, zawsze bardzo lubiłam siebie jako człowieka. A to, w jakim jestem opakowaniu teraz, za miesiąc, dwa czy rok, może się zupełnie zmienić.
1: Droga redakcja, proszę zarejestrować te, albo jeśli zostały zarejestrowane, to proszę z odtworzenia, ile się da, raz, dwa, trzy, pięć, piętnaście, sto. Niesamowicie się pani słucha.
0: Tak, dziękuję bardzo.
1: Wie pani, że niesie pani taką, albo może pani nieść taką nadzieję, optymizm i powodować, że ludzie wykonają ten pierwszy krok?
0: Myślę, że właśnie dlatego jestem też w tym świecie internetowym, żeby to robić.
1: Widziałam taki efekty pewnego eksperymentu. Mhm. Był artysta, który siedział za kurtyną, przed nim siadały kobiety, które opowiadały mu, jak wyglądają, i on je rysował na bazie ich opowieści. Mm-hmm. A potem w to samo miejsce siadali znajomi i przyjaciele tych osób i też o nich opowiadali. I wie pani, że na tych obrazach były zupełnie inne osoby? Mm-hmm. Miały bardziej uśmiechniętą twarz, piękniejsze włosy, piękniejsze oczy, inne rysy twarzy. No tak siebie postrzegamy najczęściej.
0: Trochę tak.
1: Gorzej niż widzą nas inni.
0: Oczywiście, że tak.
1: To jaki trening musiała pani przejść, taki ten mentalny, albo nie wiem, gdzie zdobyć odwagę, żeby zacząć o sobie myśleć, po prostu patrzeć na siebie, cieszyć się sobą i trochę inaczej o tym myśleć.
0: Myślę, że to już z domu wyniosłam, bo zawsze mama mi powtarzała, że jestem ładna, mądra i po prostu ja tak trochę szłam przez życie. Trochę mi było łatwiej dzięki temu, że z domu wyniosłam takie wartości, ale ja po schudnieniu

0: pięciu, oj, pamiętam bardzo długo, patrzyłam w lustro i cały czas widziałam siebie grubą. Zamawiałam dużo za duże rzeczy. Ubrania. Zawsze zamawiałam za duże ubrania, bo cały czas widziałam siebie w głowie. Byłam cały czas tą dziewczyną sprzed schudnięcia. I praca taka nad sobą, jakby właśnie pokazywanie się w internecie, robienie takich zestawień przed i po, było dla mnie taką terapią trochę nawet, bo ja wtedy faktycznie dopiero naocznie widziałam tę zmianę, która zachodziła we mnie.
1: Czy każdy może się poddać, każda osoba otyła może się poddać takiej operacji?
0: Nie każda, bo operacja bariatryczna nie jest dla każdego, ale na ten moment jest tak bardzo dużo metod leczenia otyłości, że każda osoba znajdzie na pewno coś dla siebie i my jako też fundacja bardzo dążymy do tego, żeby takie leczenie naprawdę było dla każdego, żeby każdy bez względu na to, jaką ma zasobność portfela, mógł leczyć otyłość.
1: A to kosztuje? Czy to finansuje NFZ? Jak to wygląda?
0: To jest leczenie, ja robiłam operację bariatryczną na NFZ, ale aktualnie farmakologiczne leczenie otyłości nie jest refundowane, na pewno nie dla każdego. Więc nie każdego po prostu na te leki stać, bo nie są one tanie.
1: A można gdzieś pomoc znaleźć, na przykład w waszej fundacji czy w innych?
0: W naszej fundacji
1: przede wszystkim... Pomocy finansowej nie oferujecie?
0: Pomocy finansowej nie, ale nasza fundacja jakby dąży do tego. Byliśmy już w Sejmie, byliśmy w Senacie, byliśmy w Europarlamencie. Dążymy do tego po prostu, żeby robić coraz więcej, żeby ci ludzie po prostu mieli możliwość leczenia się niezależnie od kosztów, żeby każdy, naprawdę każdy, kto się zdecyduje i kto będzie chciał, mógł się leczyć.
1: Czyli można do was po naszej rozmowie zadzwonić?
0: Jak najbardiej. Jako fundacja mamy też...
1: Słuchajcie, nie wiem jak, wstydzę się, nie mam siły.
0: Tak.
1: Próbowałam kilka razy, nie wiem jak to zrobić. Help? Po prostu?
0: Można, jak najbardziej. Fundacja FLO, znajdziecie nas na wszystkich social mediach. Mamy stronę internetową. Mamy też telefon wsparcia, na który możecie zadzwonić. To jest coś wspaniałego, wspaniała inicjatywa i naprawdę polecam sprawdzić i jeżeli macie problemy, to zdecydować się, bo zdrowie jest najważniejsze, po prostu.
1: I uśmiech. No, nie, wiecie państwo, nie mogę oderwać oczu od naszego gościa. Ja bardzo żałuję, że nie widzicie pani Iwony, ale tak rozpromieniona,
0: bardzo uśmiechnięta
1: osoba, że czerpię całą sobą tę energię, bo pani
0: bardzo
1: ją chyba
0: dziękuję, rozdaje. Staram się, tak. Mhm. Myślę, że to jest trochę taka moja misja.
1: Ale to mam nadzieję, że to słychać. Są jakieś drzwi, których pani nie wyważy?
0: Jak nie drzwiami, to oknem, wiadomo.
1: A co dla pani było najważniejsze w podjęciu tej drogi leczenia?
0: Myśl o tym, że mam życie do przeżycia i wsparcie bliskich. To było bardzo ważne, że miałam wokół siebie naprawdę wspierające osoby, które mi bardzo kibicowały.
1: No dobrze, to ja milczę, proszę mówić, bo ja to właściwie nie wiem, po co tu jestem dzisiaj.
0: Nie, no bardzo, bardzo dobre i trafne pytania, dziękuję. Myślę, że dla każdej otyłej osoby najważniejsze jest to, żeby ktoś zobaczył w niej po prostu człowieka. O tę godność walczymy, bo każdy
1: pani
0: na nią zasługuje.
1: Miała pani takie chwile, że ktoś jej pani pozbawiał albo sama ją sobie pani odbierała? Było tak?
0: Tak, było tak i jest do tej pory, bo no, przez to właśnie, że pokazuje się w internecie, czytam bardzo niepochlebne komentarze. Oczywiście ja się tym nie przejmuję, jestem w tym miejscu już bardzo długo, ale czasem jakby natężenie tego jest tak duże, że no powoli tak czasem tracę nadzieję, że to, co robię, ma sens, ale bardzo szybko mi mija też, więc po prostu chwila, moment, troszeczkę sobie czasem popłaczę, trochę się zamknę na chwilkę, a za chwilę wracam z nową energią, bo wiem, że ta energia jest potrzebna. Jest wiele fajnych twórców w internecie, którzy pokazują prawdę, szczerość i warto naprawdę, jeżeli ktoś tylko potrzebuje, to się do takich osób odzywać, czerpać po prostu z ich wiedzy, doświadczenia, żeby iść do przodu i żeby walczyć o siebie.
1: To ja powiem, dlaczego ja się uśmiecham, bo widzę,

0: Jeden film, w tle jest Empire State Building.
1: Tak.
0: A na balkonie pani Iwona mierzy obwody swojego ciała. Ja myślę, że to jest też element powrotu do zdrowia, ta konieczność wykonywania tych pomiarów. Ale proszę państwa, 95 w biuście, norma.
1: Tak.
0: 78 w pasie. Po prostu nic niezwykłego. No, w bioderkach 118, ale pewnie, tak? Ja,
1: tak.
0: Przepraszam, ale to jest w internecie, to jest powszechna wiedza.
1: To jest powszechna wiedza, jak najbardziej.
0: Rozumiem, że w Nowym Jorku na tle Empire robi się to łatwiej niż w Warszawie na Mokotowie.
1: Trochę tak. Przyjemniej wtedy się to robiło, na pewno.
0: I teraz jeszcze pani podróżuje, spełnia pani marzenia. Coś pięknego.
1: Tak.
0: Czego możemy pani życzyć?
1: Myślę, że zdrowia przede wszystkim i tego, żeby mi się cały czas chciało.
0: A to tego chyba pani nie zabraknie.
1: No, tak mam nadzieję.
0: Pani Iwono, bardzo dziękuję. Iwona Malinowska, ambasadorka Fundacji na Rzecz Leczenia Otyłości. Szukajcie państwo pomocy, wyciągajcie rękę. Słyszycie, że są ludzie, którzy tę rękę... to wyzwanie podejmą, pomogą.
1: Wyciągniemy rękę.
0: Wezmą państwa za rękę. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dużo zdrowia i czego tam jeszcze sobie pani życzy.
1: Bardzo dziękuję i wzajemnie.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12:30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
4: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.

0: Jest piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. F-35 już w Polsce. Trzy nowoczesne maszyny bojowe wylądowały wczoraj w Łasku w Łódzkiem. Dołączyły do stacjonujących w bazie F-16. Baza w Łasku od lat funkcjonuje jako jeden z kluczowych punktów polskiego lotnictwa taktycznego. Mieszkańcy okolicznych miejscowości nie narzekają jednak na obecność maszyn w pobliżu ich domostw.
1: Bardzo dobrze. Tak powinno być. No musimy mieć ochronę.
2: Fajnie, mamy jakieś zabezpieczenie tutaj w Łasku.
3: Przylecą wszystkie, będzie beauty.
4: Im więcej, to lepiej, wiadoma sprawa. No.
3: Oczywiście, czujemy się bardziej bezpieczni przez to, no i wdzięczni, że mogą tu być.
4: A ten trochę hałasu to każdy wytrzyma.
5: Wszyscy są zadowoleni, bo to jest dla nas właśnie warunek bezpieczeństwa.
0: 3 F-35, które wczoraj wylądowały w bazie w Łasku, to pierwsze samoloty z zamówionych w USA 32. Kolejne trafić mają do Polski do 2029 roku. Polskie władze zadowolone z decyzji Donalda Trumpa o wysłaniu 5000 żołnierzy do Polski, mówił w Pradze Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji komentował zapowiedzi prezydenta USA o zwiększeniu liczby wojsk w Polsce. W Polsce jesteśmy oczywiście zachwyceni tym, że prezydent Trump jasno zapowiedział, że

0: Amerykańska obecność w POZE zostanie taka sama albo nawet wzrośnie, ale szczególnie satysfakcjonujące jest to, że udało nam się zdezorientować Putina. Teraz już nie ma pojęcia, co zrobimy. Tak się robi strategiczne podstępy. Prezydent USA ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy. Nie wiadomo jednak, czy zapowiedzi oznaczają przywrócenie 4 tysięcy żołnierzy ze wstrzymanej rotacji, czy dodatkową liczbę 5 tysięcy. Zarówno Kancelaria Prezydenta, jak i rząd, szef MON-u podkreślają, że trwają negocjacje i analizy co do rozmieszczenia wojsk USA w Europie, w tym w Polsce. Środowiska LGBT czekały na to latami, mówi o możliwości transkrypcji małżeństw jednopłciowych pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula. Po tym jak odpowiednie rozporządzenie podpisali ministrowie cyfryzacji i spraw wewnętrznych, transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą jest możliwa w każdym polskim urzędzie, mówi Katarzyna Kotula.
1: Państwo, rząd tą decyzją mówią, widzimy was, widzimy wasze rodziny i przede wszystkim uznajemy wasze małżeństwa. Małżeństwa zawarte za granicą. Wiemy, że są takie samorządy, wiemy, że są takie urzędy stanu cywilnego, które czekają na to systemowe rozwiązanie.
0: Według danych zebranych przez Katarzynę Kotulę obecnie takich małżeństw jednopłciowych w naszym kraju jest około 2000. W tej chwili 10 par czeka na transkrypcję swojego aktu małżeństwa przez Urząd Stanu Cywilnego. Odłożenie podróży do Konga i Ugandy rekomenduje główny inspektor sanitarny. Epidemię eboli w Demokratycznej Republice Konga ogłoszono tydzień temu. Choroba występuje również w Ugandzie. Sytuacja jest poważna, więc nie podróżujmy w te rejony, mówi dr Paweł Grzesiowski.
2: W tej chwili na pewno nie popieramy pomysłu, żeby wybierać się do Konga, do tej szczególnie części Konga czy do Ugandy. Natomiast nie mówimy o całej Afryce. Takie spekulacje, że ktoś z tego ogniska nagle wsiądzie do samolotu i przyleci, są bardzo mało prawdopodobne, dlatego że mówimy o terenie, gdzie nawet nie ma dróg. Więc mało prawdopodobne, żeby osoby z tego ogniska, mieszkańcy, żeby oni mogli się przedostać.
0: Doktor Paweł Grzesiowski zapewnia, że Polska jest przygotowana na przypadki choroby zakaźnej.
3: To są aktualności jedynki.
0: Wśród kandydatów do prestiżowych nagród znalazły się dwie polskie produkcje. Dziś ogłoszeni zostaną laureaci festiwalu w Cannes, największego filmowego wydarzenia na świecie.
4: Pierwsza polska szansa na nagrodę pojawi się na samym początku wieczornej gali finałowej, gdy ogłoszony zostanie zwycięzca konkursu filmów krótkometrażowych. W tej kategorii jednym z 10 kandydatów do nagrody jest polski film Spiritus Sanctus w reżyserii Michała Toczka. Po wręczeniu nagród aktorskich za scenariusz i reżyserię przyjdzie czas na kulminacyjny moment wieczoru. Ogłoszenie zdobywcy Złotej Palmy przez przewodniczącego jury, reżysera Parka Chan-wooka. O główną nagrodę festiwalu walczy m.in. Paweł Pawlikowski. Jego film Ojczyzna, opowiadający o podróży pisarza Thomasa Manna przez podzielone Niemcy w czasach zimnej wojny, wymieniany jest wśród faworytów obok filmów ze Stanów Zjednoczonych, Rosji, Japonii i Francji. Czy Paweł Pawlikowski zostanie trzecim Polakiem w historii po Andrzeju Wajdzie i Romanie Polańskim, który zdobędzie Złotą Palmę? Odpowiedź poznamy około godziny 21. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Przed nami słoneczny dzień, choć momentami pojawi się więcej chmur, padać się jednak nie powinno. Jeszcze gdzieniegdzie uwaga na mgły ograniczające lokalnie widzialność do około 300 metrów, a w dzień temperatura to od 21 stopni na północy, około 24 w centrum, do 27 na krańcach zachodnich.
3: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
5: Patryk Michalski, zapraszam. Dlaczego mamy mniej rowerzystów na ulicach? Dlaczego do Warszawy codziennie wjeżdża 870 tysięcy samochodów? Gdzie podziały się 23 miliony pasażerów komunikacji miejskiej? Te pytania pewnie zadają sobie urzędnicy warszawskiego ratusza po wynikach warszawskiego badania ruchu 2025. Jakie trendy pokazują te wyniki i jak kształtować politykę transportową?

0: w tak dużym mieście jak Warszawa, by pozytywnie oddziaływać między innymi na klimat w mieście, ale też na taki ogólny dobrostan mieszkańców. Te wszystkie pytania, które zadałem, padną też w naszej rozmowie i mam nadzieję, że poznamy na nie odpowiedzi. A moim gościem jest Maciej Florczak, naczelnik Wydziału Polityki Mobilności w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Na początek, panie naczelniku, wyjaśnijmy, czym w ogóle jest warszawskie badanie ruchu, bo tak dużego badania tego, jak poruszają się mieszkańcy miasta, no, stolica nie robiła od lat.
1: Dokładnie od 10 lat. I badanie ruchu, które się w wielu miastach w Polsce i w Europie przeprowadza, po prostu badanie zarówno zachowań mobilnościowych mieszkańców na podstawie ankiet z nimi przeprowadzanych, ale też szereg różnych badań takich czysto pomiarowych z czujników, nieczujników, obserwatorów, z pojazdów komunikacji miejskiej, z dróg itd., itd.
0: No i co wyszło z tego badania? Jak od ostatniego badania 10 lat temu zmieniły się nawyki transportowe mieszkańców stolicy i całej aglomeracji?
1: No ja tutaj muszę mój ukochany film zacytować i powiem: zmiany, zmiany, zmiany. Aha. Spodziewaliśmy się pewnych zmian, jeśli chodzi o to, jak mieszkańcy Warszawy się poruszają. Przypomnę, ostatnie badanie to był rok 2015, a w międzyczasie mieliśmy dwa czarne łabędzie w historii naszego kraju. Na pewno pierwszym była pandemia i ona najbardziej tutaj jakby zmieniła to, jak żyjemy. Pewnie trochę mniej wojna w Ukrainie, ale też był szereg takich innych zmian, które jakby chyba w życiu społecznym zachodzą. To też ta świadomość zdrowotna, ekologiczna też. Mhm. To także rozwój miasta przestrzenny, to rozwój sieci dróg, co wszystko sprawiło, że te zmiany w zachowaniach komunikacyjnych są bardzo bardzo ciekawe, choć nie są tak duże, jak mogłoby się wydawać.
0: No to jak pan wspomniał o drogach dojazdowych do Warszawy, rzeczywiście w ciągu ostatnich 10 lat poprawiła się znacznie ta infrastruktura, jeśli chodzi o wylotówki, jeśli chodzi o obwodnice też. No i to ma odzwierciedlenie w liczbie aut, które wjeżdżają do Warszawy codziennie. Tak, Ten wzrost jest bardzo duży.
1: Tak, uświadomimy sobie, że jak były poprzednie badania ruchu robione, to nie było jeszcze gotowej trasy S8. Ona jeszcze była, most był właściwie wtedy robiony, więc jakby cała ta przepustowość nie była jeszcze gotowa. Nie było też trasy S2. Mhm. Nie było trasy S17, S7. Od południa tutaj przez
0: S79
1: to już chyba dalej była nawet kończona, albo nawet już była, bo przy okazji Euro było robione, ale tych lotów nie było. Mhm. No i to jasno widać, tutaj nie ma zaskoczeń. Tak? Wybudowano dojazdowe i z aglomeracji, ale też oczywiście też tranzytowe. Pamiętajmy o tym, S8 czy S2 to jest w dużej części ruch tranzytowy. Więc też tak nie do końca możemy mówić, że te wszystkie pojazdy to przyjechały, że tak powiem, z Ząbek, Wołomina czy Pruszkowa, bo to nie jest prawda, tak? Jakby tu jest też tranzyt, on trochę zaburza nam tak naprawdę tą wizję tego, ile jest tych samochodów, i znaczna część nich po prostu jedzie dalej przez Warszawę. No co jest takim błędem planistycznym oczywiście wynikającym z tego, że nam Dyrekcja Generalna Dróg Krajowych i Autostrad wybudowała te trasy, które były planowane w latach 60-tych, 70-tych, tak? A w tym czasie trochę się jednak to wszystko zmieniło.
0: Tak, żeby na konkretnych liczbach to pokazać. Codziennie do Warszawy wjeżdża 870 tysięcy samochodów. W 2015 roku to było 480 tysięcy,
1: tak, bo to były
0: wzrost prawie dwukrotny.
1: Te przekroczenia w jedną, drugą stronę granicy Warszawy, więc tak to jest szacowane, że to jest właśnie tyle tych pojazdów.
0: Tylko że w tej liczbie zawierają się w takim razie te samochody, które tranzytem jadą przez
1: też, tak,
0: stolicę.
1: To jest ważna informacja. Może jej zabrakło gdzieś tam, jak myślimy o tym. Danych jest bardzo dużo i tutaj będę też bardzo uważał, żeby troszkę wytłumaczyć, że my czasem porównujemy dane z badań ankietowych, czasem, jak mówiłem, dane z ulic i proszę mi uwierzyć, i to będzie przykład rowerów, że tutaj można wyciągnąć złe wnioski.
0: No to do tych rowerów za chwilę, bo na pewno muszę o tych rowerach porozmawiać, ale a propos samochodów, wyniki pokazują ponad 500 000 aut wjeżdżających codziennie do Śródmieścia. No to jest ogromna liczba. Dlaczego? Skoro komunikacja z centrum Warszawy jest przecież coraz lepsza.
1: Tak, tutaj zaraz powiem nie 500 000, tylko połowę tego, bo mówimy o przekroczeniach obwodnicy Śródmieścia, więc to już mamy, to już widzimy, jaka to jest różnica w rozumieniu tych, jakby tych danych, które widzimy, musimy jasno mówić, to jest 250 tysięcy, a nie 500 000, bo to są przekroczenia w jedną, w drugą stronę. To z tego to wynika. To nie jest dużo więcej niż 10 lat temu akurat. Tutaj ten wzrost nie jest wielki, co jakby ma też swoje przełożenie na inne dane. Także tutaj uspokajam, ten wzrost nie jest na szczęście wielki.
0: Ale dlaczego jest wzrost, a nie spadek, skoro w tym czasie wydłużyła nam się znacznie druga linia metra? Powstały nowe połączenia autobusowe, tramwajowe. Z Wilanowa do centrum jeździ na przykład tramwaj.
1: To jest dobre pytanie i pomimo tego rozwoju tego drogowego układu, jak sobie popatrzymy, jaki udział w tych codziennych podróżach mają samochody, mówimy teraz o mieszkańcach Warszawy, dobrze? To teraz jasno o mieszkańcach Warszawy. To pomimo tego udział samochodów w tych codziennych podróżach

0: wzrósł dosłownie o 3 punkty procentowe. Mhm. Czyli nie jest to dużo, tak? Czyli mieszkańcy Warszawy w swoich podróżach tylko o 3 punkty procentowe częściej jeżdżą samochodem. No ale oczywiście, no, gdy teraz sobie wrócimy do tych pierwszych danych mówiących liczbowo, ile samochodów jeżdża, no to wracamy do tego, że głównie ten wzrost jest tak naprawdę z zewnątrz, a nie w ramach samej Warszawy.
1: Czyli kto przyjeżdża do centrum Warszawy samochodem?
0: No tutaj nie ma co ukrywać, że oczywiście poza mieszkańcami innych dzielnic Warszawy, wiadomo, mieszkańcy Warszawy wciąż podróżują samochodami, to tego nic nie zmieni, no to przede wszystkim rozwijająca się strefa podmiejska. I to jasno widać po danych i po danych ludnościowych. Widzimy, jak szybko urosła w ciągu 10 lat strefa, czy też obrzeżne dzielnice Warszawy. No i to musiało mieć swój skutek, że w tym, że ta liczba samochodów, czy ten udział samochodów jest większy. Chociaż tak z drugiej strony, jak sobie pomyślimy, to ten ruch samochodowy, tak, czy w Śródmieściu, czy w ogóle w Warszawie, to nie jest, on nie jest jakoś szczególnie większy niż był kiedyś, mam wrażenie. Jakby nie mamy nagle 10-kilometrowych korków, chyba że na S8 jest wypadek. Ten ruch samochodowy wciąż jest intensywny, tylko widzimy, że on trochę się zmienia, jeśli chodzi o to, gdzie patrzymy na ten ruch. W Śródmieściu, czy w szeroko rozumianym centrum miasta, on wzrósł niewiele tak naprawdę, czy nawet można powiedzieć, że spadł, bo pierwszy raz sobie takie dane zrobiliśmy, żeby to centrum trochę wyodrębnić z całego miasta.
1: Chociaż jak w ratuszu szukacie też przyczyny tego wzrostu, to podajecie, że jest za to odpowiedzialny wzrost popularności tak zwanych przewozów na aplikacje.
0: Tak, no bo oczywiście, gdy myślimy o nawet o takim podróżowaniu nocą, to myślę, że czy pan, czy nawet ja coraz rzadziej podróżuję, mam wrażenie, autobusami nocnymi, które bardzo lubię, tak? Mhm. Ale niestety coraz częściej też sobie zamawiam aplikacje, że tak powiem, taksówkę na telefon, bo coraz bardziej nas na to jednak stać. Te ceny oczywiście poza jakimiś tam wypadkami są czasem nawet na 3 osoby, jak się jedzie, tak? No to wychodzą taniej niż bilet, powiedzmy, jednorazowy, tak? Także to jest tam ten wzrost liczby tych przyjazdów na taksówkę, w sensie tych licencji jest ogromny, tam jest 7-krotny praktycznie. Zresztą widzimy to, że ten ruch nawet w centrum, zwłaszcza mam wrażenie, że zwłaszcza w centrum widać, jak duży jest ten ruch przejazdów na aplikacje i ile jest tych samochodów, co z drugiej strony nie jest też złe, bo w wielu miastach na świecie w ogóle taksówki uznaje się, że jeden z form transportu publicznego, ponieważ tym samochodem jeździ wiele osób w ciągu dnia.
1: Tak, to prawda. Wracając znów do tych wyników i mam nadzieję, że dobrze je przedstawię, zresztą korzystam z tych slajdów, które pan też ma przed oczami. Badaliście między innymi, jak wyglądają podróże warszawiaków kończące się w centrum. No i tutaj przewaga komunikacji, 40% osób wybiera komunikację. 33% tych podróży to są podróże piesze, 26% podróże samochodem. I zwrócę uwagę na ten wzrost liczby podróży pieszych, bo to jest bardzo ciekawa informacja.
0: I to jest ta rzecz, której ja naprawdę oczekiwałem, bo jak sobie spojrzymy na te model splity, jak to nazywamy fachowo, miast zachodnioeuropejskich, to widzimy wyraźnie, że w miastach zachodnioeuropejskich co do zasady jest bardzo dużo podróży pieszych. I my zawsze byliśmy gdzieś pod tym względem z tyłu. I nagle pierwszy to Wrocław pokazał, który miał badania robione 2 lata temu. We Wrocławiu też ten wskaźnik, czy udział podróży pieszych w ciągu tych kilkunastu lat wzrósł prawie 2-krotnie. Oni też mają ponad 30% podróży pieszych. O czym to świadczy? Pamiętajmy, że tutaj nie mierzymy podróży rekreacyjnych. To nie jest tak, że jak sobie pójdę na spacer w celu spaceru, to my tą podróż liczymy. To się nie liczy. Liczymy tylko te podróże, które są wykonywane poza celami rekreacyjnymi, więc pamiętajmy też z tyłu głowy, że to by oznaczało, że tak naprawdę tych pieszych jest jeszcze więcej, niż mogłoby się wydawać.
1: No bo spacerowiczów pewnie tak jest, oczywiście. W weekendy na przykład jest więcej. Czyli podróż musi mieć konkretny cel, jakiś odcinek.
0: Powyżej 100 metrów w konkretnym celu, w tym, że tym celem także może być rekreacja. Mogę na przykład iść do parku i wiele osób na przykład jeździ samochodem do parku. Są takie przypadki, tak? Czy na Stare Miasto, czy jakieś tam inne, czy do lasu. Też są takie przypadki. Pieszych jest więcej. Widzimy to bardzo wyraźnie, że jest w ogóle dużo więcej tych podróży w celach takich innych niż takich tak zwane obligatoryjne, czyli więcej chodzimy w innych celach niż do, chodzimy, czy poruszamy się w celach innych niż do pracy, do szkoły. Pan dokładnie tutaj nie ma tych statystyk, ja je mam, bo ich jest bardzo dużo, więc jakby ja sobie też wygrzebałem tam z innych jakby naszych materiałów, że nie dość, że tych podróży jest znacznie więcej, to jeśli chodzi o warszawiaków, to ponad 50% z nich jest wykonywanych pieszo. 10 lat temu w tej samej kategorii, czyli podróże z domu do celów innych niż te obowiązkowe, to było 26%.
1: Czyli mówimy o takich celach. Spotkanie ze znajomymi, wyjście do knajpy, wyjście do kina.
0: Wyjście do paczkomatu, jeśli to jest powyżej 100 metrów, to jednak jest to już podróż piesza. Aha. Bo jest to może ta podróż, która 10 lat temu byłaby wykonywana na przykład samochodem do centrum handlowego. Tak? I to musimy mieć świadomość, że

0: To też jest podróż. Oczywiście te maszyny z możliwością odbioru paczek jest ich coraz więcej i rzadko są daleko, dalej niż 500 metrów, ale są też powyżej 100 metrów. Tak? To jest jeden przykład. Powiedział pan restaurację. Zobaczmy przez 10 lat, że dzisiaj, żeby pójść do restauracji, nie trzeba jechać do centrum miasta.
1: To prawda.
0: To widać, tak? My coraz więcej korzystamy z tych naszych lokalnych, jakby lokalnych dzielnic, nazwijmy to, to co one oferują, i to też ma swoje przełożenie na to, że tych podróży jest dużo więcej i są wykonywane pieszo, co też świadczy o tym, że przynajmniej duża część miasta rozwija się w taki sposób bardziej zrównoważony. My nie musimy jechać, będę zawsze mówił, po bułkę tramwajem. I ważna rzecz, chyba największa zmiana, która też trochę może wypaczać ten obraz, też go zmienia. 23% pracujących warszawiaków pracuje zdalnie lub hybrydowo. Mhm. To jest bardzo dużo.
1: Czyli nie jeżdżą codziennie.
0: I teraz pamiętajmy, zdalnie lub hybrydowo i konia rzędem temu, kto powie, czy więcej ludzi pracuje w środę, czy w poniedziałki zdalnie, to może się w każdym tygodniu inaczej ułożyć. Tak? Tak. I to bardzo jakby wypacza taki średni obraz dnia, można powiedzieć.
1: Ale skoro pan wspomniał o tym, że coraz więcej warszawiaków nie musi jechać do centrum, do restauracji, bo może skorzystać gdzieś w swojej dzielnicy, no to jak wyglądają podróże poza centrum? I tu niestety trochę. 35% podróży samochodem versus 23% podróży komunikacją, ale znów 37%
0: najwięcej
1: podróży
0: pieszo. Pieszo, tak, tak. Tutaj jakby nie ma co się dziwić. Jakby wydaje się, że mieszkańcy wiedzą, że do centrum miasta lepiej pojechać komunikacją miejską. Oczywiście jedni powiedzą, no przez to, że zwężacie ulicę, tak? Jakby to jest typowy jakby argument, bezpłatne parkowanie. No ale wydaje się, że nie, no, że jakby po tych latach jakby rozwoju transportu, czy właśnie budowy linii metra, to widać wyraźnie, że ludzie wiedzą, że do centrum lepiej pojechać po prostu komunikacją miejską, a po swojej okolicy, no można jeździć samochodem. Czy jest to jakiś dla nas problem? Nie jest naszym celem, żeby wszyscy jeździli komunikacją miejską, po tą bułkę, tak jak mówiłem. Jeżeli ktoś chce jeździć samochodem i na to układ drogowy pozwala, no to jeździ, tak? I to widać po tych danych. Co też trochę obala ten mit, jak to tutaj miasta polskie czy europejskie, czy Warszawa prowadzi jakąś tutaj antysamochodową, że tak powiem, politykę, bo tak nie jest i to wyraźnie widać. Tak?
1: A może to pokazuje, że brakuje dobrych połączeń międzydzielnicowych albo wewnątrz dzielnic, no bo rzeczywiście Warszawa postawiła mocno na rozwój komunikacji właśnie tej do centrum, a brakuje tego, żeby przejechać z jednej dzielnicy do drugiej.
0: Wydaje się to być chyba słuszna uwaga. To spójrzmy chociażby na tą południową część Warszawy, czyli tam, gdzie powstało S2. Czyli nagle z Wilanowa do Wawra można przyjechać samochodem właściwie chwilę, tak?
1: Bo jest tunel, most.
0: Tak jest. Przez lata nikt tak właściwie nie jeździł, bo nie było tego połączenia, więc raczej mało kto z Wawra pracował w Wilanowie, bo to był naprawdę drugi świat. Dzisiaj jest tam uruchomiona komunikacja miejska. Ona nie cieszy się jakimś szczególnym zainteresowaniem tak naprawdę, więc to jest pytanie, czy wpływ te budowy tego mostu to jeszcze jest za wcześnie na to, żeby pokazać, jak na przykład zmieniło się zachowanie, czy ludzie zaczęli szukać pracy w innych dzielnicach. No to pewnie potrwa dłużej, zanim to będzie można zbadać. Ale tak, no ta uwaga o tym, że być może brakuje tych połączeń, na przykład obwodowych bardziej w mieście, bo drogowe są, a obwodowych faktycznie, no brakuje, już nie ma co oszukiwać. No to jest być może słuszny kierunek zmiany, jeśli chodzi o układ transportu zbiorowego.
1: Tak, i pytanie też w takim razie, czy ci mieszkańcy, którzy mieszkają na tych obrzeżach i przyzwyczaili się do korzystania z samochodu, czy trudniej ich namówić też do przesiadki na komunikację, nawet jeżeli ta komunikacja do nich dociera? Dajmy na to do Wilanowa tramwaj.
0: To jest pewnie trudne pytanie, byłoby trzeba zbadać faktycznie to, jakie są zachowania transportowe mieszkańców na przykład przed oddaniem jakiejś ważnej inwestycji transportowej i po. Wiemy, że jest duża część mieszkańców, którzy no zawsze będą jeździć samochodami. Ja nie mówię o tych, którzy muszą pracować samochodem, bo to jakby trudno, żeby kurier jeździł tramwajem z paczkami, chociaż może są takie przypadki na świecie.
1: Ale rowerami elektrycznymi
0: tak,
1: już kurierzy.
0: Na pewno duża część będzie wciąż wybierała samochód, bo tak lubi, tak wygodniej i jakby tutaj nikt nie zabrania, żeby to robić. Ale wydaje się, że teraz rewolucją na pewno będzie budowa tramwaju na Białą Łękę, bo zobaczmy, że przez lata to też jakby wynika z naszej historii. Jakby doganiamy to, co było panowane w latach 70., 80., linie metra i tak dalej, i tak dalej. I my dopiero dzisiaj trochę zaczynamy wychodzić z tym transportem szybkim w tereny, które jakby nie miały wcześniej tego panowanego w takim stopniu, tak? Czyli właśnie na przykład ta Zielona Białołęka. To będzie ciekawe sprawdzenie, jak ten budowa tego tramwaju, jak on już będzie funkcjonował, jak ona zadziała na te zachowania mobilnościowe tych mieszkańców.
1: Czy dajmy na to czwarta linia metro planowana, która ominie centrum w zasadzie, ale przejedzie przez bardzo szybko rozwijające się dzielnice Wolę, czy Białołękę.
0: I będzie miała faktycznie taki trochę charakter trochę obwodowy, jak najbardziej. Tak. To na pewno wpłynie na zachowania mieszkańców.
1: No to skoro wspomniałem o rowerach, to gdzie w tym miejscu i w tym badaniu są rowery? Wyniki pokazują, że tylko, i tu podkreślę, tylko

0: 3% wszystkich podróży w mieście odbywa się na rowerze, a ja sam poruszam się rowerem codziennie i nieraz stoję w korku dosłownie do przejazdu, żeby przejechać przez
1: ulicę. I teraz tak. Porównując badanie do badania, ten udział, uwaga, udział ruchu rowerowego w podróżach mieszkańców Warszawy lekko spadł. Mhm. Ale liczba podróży rowerowych mieszkańców Warszawy wzrosła o 10%.
0: Co to znaczy?
1: Po prostu podróży jest więcej. To, o czym mówiliśmy. Jest więcej podróży, zwłaszcza tych pieszych. No i w tym ogóle, czyli ta podstawa, od której liczymy, że tak powiem, udział, po prostu jest większa. Czyli pomimo, że, że liczba fizycznie tych podróży wykazanych w tych badaniach wzrosła, no to ten udział minimalnie spadł. Także to jest to ważna rzecz. Druga rzecz.
0: Czyli tak przekładając też z polskiego na nasze, ci, którzy rzeczywiście korzystają z roweru, jeszcze więcej podróży odbywają rowerem.
1: Już 10 lat temu, tak. I to ważne w okresie tego badania. I to jest kolejna rzecz. Te badania ruchu prowadzi się w tak zwanych okresach miarodajnych. One są miarodajne tak naprawdę najbardziej dla ruchu transportu publicznego i dla samochodów. Dobrze wiemy, że mimo wszystko podróże rowerowe zawsze będą trochę obarczone tą kwestią pogody.
0: No bo jeżeli zapytamy o to w lutym, a w czerwcu, no to wyniki
1: będą zupełnie inne.
0: Oczywiście,
1: że tak. I teraz tak, tamte badania były prowadzone w okresie kwiecień-czerwiec 2015 roku. To jest jedna rzecz. Już mamy 4 miesiące i z tych 4 miesięcy wyciągnęliśmy średnią. Domyślamy się, że w maju-czerwcu pewnie było tych podróży więcej. Pamiętajmy, że te badania robimy na zasadzie takiej, nie jak pan ogólnie podróżuje, tylko jakie podróże, czym, dokąd i tak dalej pan wykonał wczorajszego dnia. Więc to jest ważna rzecz. Tegoroczne badania robiliśmy w okresie marzec-kwiecień. One są najbardziej miarodajne ogólnie dla ruchu, bo w maju już jest i majówka, i już nie ma maturzystów, i jest dużo wolnych w szkole, bo są matury i tak dalej. I teraz tak, konkretna pogoda w tym roku, w marcu i kwietniu, wpłynęła konkretnie na to, ilu mieszkańców Warszawy poprzedniego dnia wykonało tą podróż rowerem.
0: Pewnie gdybyśmy zapytali ich o to w tym roku, kiedy marzec i kwiecień były wyjątkowo suche, nad czym akurat ubolewamy, ale sprzyjały z kolei podróżom rowerem, to pewnie te wyniki mogłyby być inne.
1: Tak, i oczywiście ktoś może powiedzieć, że to są w takim razie badania do kosza. No nie, no to jest niestety minus tych badań, które muszą być reprezentatywne dla tego ruchu drogowego i komunikacji miejskiej. Natomiast myśmy, żeby nie być gołosłownym, no myśmy sobie zebrali za zeszły rok, za każdy miesiąc z wybranych tych samych punktów kontrolnych, gdzie mamy automatyczny pomiar ruchu, tą liczbę przejazdów rowerami. To od razu, żeby pokazać, żeby tutaj się nie bać, że te dane są jakieś za niskie.
0: Bo mamy w Warszawie, zresztą w innych miastach też po prostu takie wyświetlacze, które zliczają każdego
1: rowerzystę,
0: który mija.
1: To są te, ale też na skrzyżowaniach są specjalne kamery, które liczą nam na bieżąco ruch.
0: A to nie wiedziałem, że takie
1: są
0: kamery.
1: I teraz tak,
0: też.
1: 25 rok. W styczniu, na tym wybranym zestawie punktów pomiarowych, tych przejazdów rowerowych było 388 tysięcy. W marcu, czyli już jak był okres badania, to było 863 tysiące.
0: Maciej Florczak, naczelnik Wydziału Polityki Mobilności w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, był moim gościem. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki za uwagę. Również Państwu Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Weekend kulturalny.
4: Maja Kluczyńska, dobry wieczór. Dzisiaj, proszę Państwa, w roli głównej 10 muza, czyli będzie filmowo-weekendowo. Warszawską Szkołę Filmową reprezentują panowie Filip Wieczorek, dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: I Dominik Mirecki, dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
4: Filipie i Dominiku, wyreżyserowaliście każdy swój film fabularny. Filip Wieczorek Bez przepisu, Dominik Mirecki Kanan, to są filmy krótkometrażowe. Jaka to jest nagroda? Proszę Państwa, docelowo to jest tak na południu Francji, takie miasto filmowo, entertainmentowo, show biznesowo, Cannes się nazywa, bo oprócz festiwalu w Cannes będzie specjalna taka przestrzeń filmowa dla debiutantów.
5: To się nazywa Short Film Corner, część festiwalu Cannes. I to jest takie przedstawienie właśnie krótkich metraży, które są zgłaszane z całego świata. Taka przestrzeń dla profesjonalistów z branży, żeby networkingować, żeby wymieniać się takimi informacjami, żeby pokazywać te filmy, no i generalnie, żeby w ogóle poznać takie wydarzenie jak festiwal filmowy w Cannes.
4: Przede wszystkim to gratuluję, że będziecie wśród tak zwanej braci filmowej w swoim środowisku. Obiecujecie sobie coś po tym wyjeździe?
5: No ja już mówię o tej piątce z Bradem Pittem już od jakiegoś czasu, więc chyba tak poważnie nie nastawiam się na dużo więcej niż po prostu to, żeby poznać, pogadać. Też no jakieś tam mikro doświadczenia, które miałem z takimi wydarzeniami.

0: wrażeniami, no to pokazują, że łatwo się rozmawia z tymi ludźmi z filmu. Nawet jeżeli to są ogromne gwiazdy, no to to są ludzie. No i ten temat filmowy od razu daje powód do rozmowy, no bo to są wszystko pasjonaci. Wtedy po prostu rozmowa płynie.
1: A Dominik?
2: Mi się wydaje, że sam udział, sama nobilitacja bycia jakby na tym festiwalu w tej części Short Film Corner i uczestnictwa i zobaczenia, jak

0: No jak patrzy się na listę filmów w głównym konkursie, to niesamowicie imponujące jest, kto tam się zjeżdża
1: no i
0: co
1: samo
0: będzie
1: fakt
0: pokazywane.
1: Bycia tam wśród tych wszystkich ludzi, prawda? No, to zapraszam was już po, jak wrócicie. Zobaczymy, jakie wrażenia. Będę trzymać kciuki oczywiście, ale wasze filmy. Zacznijmy może od Filipa. Bez przepisu. To jest twój debiut reżyserski, ale pytanie brzmi, czy pretekstem do stworzenia tego filmu była jakaś historia. Czy to historia osobista, czy może historia, która gdzieś była przeczytana, zasłyszana, przetworzona? I jak było ze scenariuszem?
2: Pretekstem do tego filmu było wiele historii bardzo zasłyszanych, bo tam jest wiele wątków. Wiele jest też wyciętych ze scenariusza, bo się okazało, że...
1: Serce bolało przy montażu?
2: Oczywiście. Już przy scenariuszu bolało, bo tam było z 50 stron tego scenariusza na początku. Więc było wiele historii, no taka najbardziej osobista, no bo to już, no, już zacząłem to mówić, że to jest film o porażce, a raczej o porażce, o zwycięstwie, o ambicji. No i gdzieś tam o uwalnianiu się od tej porażki. No i dla mnie po prostu po porzuceniu jednych studiów, przyjściu na filmówkę i potem zostaniu wyrzuconym z filmówki i zakasaniu rękawów, no to to jest taki temat, który bardzo mi towarzyszył. Więc to na pewno była główna jakby osobista historia, która w tym wszystkim się no, znalazła swoje miejsce w tym scenariuszu.
1: A możesz krótko powiedzieć?
2: Studiowałem na Politechnice Warszawskiej i prawie skończyłem te studia. Może jeszcze skończę, bo zrobiłem absolutorium, ale no, uderzyła pandemia. W dużym skrócie gdzieś się pojawiło takie pytanie, dobra, wiem co powinienem, wiem co jest sensowne, wiem jak można na siebie, nie wiem, utrzymać się i tak dalej, a pojawiło się nagle pytanie w mojej głowie, co ja chcę robić. I siedziałem z tym pytaniem długo, zamknięty w domu, w lockdownie, no i jak lockdown się skończył, no to wyszedłem z odpowiedzią, że chcę właśnie robić filmy. I w zasadzie tydzień później była rekrutacja do Warszawskiej Szkoły Filmowej.
1: I całe życie zmieniło się o...
2: Tak, bardzo
1: prawie
2: szybko.
1: Prawie 360 stopni, bo to nawet nie 180.
2: Tak, oczywiście, bardzo szybko to się zmieniło. Wcześniej, no takim punktem przełomowym było to, że znalazłem pracę na planie jako dosłownie taki pomagacz.
1: O, to dopiero wesoło wszystko.
2: Tak, ale też zobaczyłem, będąc na tym planie, że to da się robić. Tak. Znaczy, że po prostu...
1: Wszystko dla ludzi.
2: Tak, no, że to nie jest takie odległe i magiczne, jak mi się wydawało. Znaczy, oczywiście jest magiczne, bo to jest kino, jest magiczne.
1: Oczywiście.
2: Ale nie jest tak odległe. Więc Warszawska Szkoła Filmowa, no i wydawało mi się, że to jest najtrudniejszy stopień, żeby się dostać. A się okazało, że nie, bo dosyć szybko się zderzyłem ze ścianą. Wyleciałem po pierwszym roku. No i wtedy z kolei pojawiło się nowe pytanie, czyli okej, powiedzieli mi wszyscy, że...
1: Czy to, aby to?
2: Tak, czy ja chcę dalej to robić, mimo że się nie nadaje, tak usłyszałem, prawda, że się
1: no
2: nie
1: wiele
2: nadaje.
1: Wiele talentów zostało na początku nierozpoznanych, prawda?
2: No i wśród myślę,
1: twórców.
2: Że dużo więcej nigdy się nie ujawniło.
1: To prawda.
2: Niestety. Ale no taka już, tak to już wygląda. No i zostając z tym pytaniem, czy nadal chcę, no się okazało, że tak. No i zakasałem rękawy. No,
1: i do pracy, do roboty, jak to mawiają, tak?
2: Tak, no.
1: A powiedz proszę, w twoim krótkim metrażu bez przepisu zamienione są główne postaci, ale odniesienia do porażek, do decyzji życiowych, poszukiwania, to jest pewne porównanie, jest pewne przeniesienie wątków.
2: Tylko ta emocjonalna esencja jest ta sama i ona była od początku, ale no Kasia... Moja główna bohaterka jest, ona jest w połowie Gruzinką, w połowie Polką, chce być kucharką, studiuje we Francji, zostaje stamtąd wywalona z tych studiów, więc to jest powiedzmy podobne, ale no brałem...
1: Jakim kosztem, dodam tylko, prawda? Tak. I wyrzeczeń ojca.
2: Tak, dokładnie. No więc tych wątków...
1: Mnóstwo takich
2: tak, bo tam
1: decyzji
2: też jest,
1: życiowych.
2: Tam też jest mój, jakby w tym filmie też jest mój najlepszy przyjaciel, który jest w połowie Hindusem, mimo ojca po drugiej stronie globu. Jest moja rodzina, temat, o którym zresztą robię film dokumentalny teraz, pełnometrażowy. Ale nie będę za dużo mówiła.
1: Za czas jakiś może.
2: Za czas jakiś, ale się okaże. Więc po prostu ten proces powodował, że bardzo dużo różnych wątków się w to wlewało. To bardzo ewoluowało i w scenariuszu, i potem na planie, jak ludzie do tego dochodzili. I szczerze mówiąc, to było najpiękniejsze w tym całym procesie, bo ja spotkałem tak dużo fantastycznych ludzi w tym filmie i tak dużo fantastycznych twórców, którzy tak dużo do tego wnieśli, że od pierwszej wersji scenariusza do ostatniej to był zupełnie inny film, a od ostatniej wersji scenariusza do montażu to był znowu jeszcze inny film.
1: Proszę państwa, zapowiada się pracowity czas dla Filipa Wieczorka, reżysera filmu Bez przepisu, film krótkometrażowy w tym roku w Cannes, w Short Film Corner. Cannes 2026. No to posłuchajmy teraz historii Dominika. Dominik Kanan, no to też twoja jakaś w jakimś sensie autobiografia, czy to zupełnie inspiracja skądinąd?
0: Nie, nie, wydaje mi się.

0: Myślę, że bardziej obserwacja. Obserwacja.
1: No dużo wątków, dużo takich emocjonalnych historii, dużo takich pytań, które sobie każdy, kto ogląda ten film, zadaje.
0: To bardzo mi miło, że jest taki odbiór. Tak, bardzo nam zależało, żeby nie szukać gotowych odpowiedzi w tym filmie, tylko zadać je i zobaczyć, co każdy z tym zrobi. Ja najbardziej odkryłem to, że to jest niesamowite, w sensie właśnie w warszawskiej szkole filmowej podczas jednych ze zajęć. Ktoś chyba kiedyś właśnie powiedział, że najfajniejsze są rzeczy, które gdzieś może się są niedopowiadane, żeby każdy to, co się nie pokazuje, może
1: nie
0: jest
1: takie
0: najbardziej
1: oczywiste.
0: Dokładnie. I nie ukrywam, że to mocno zmieniło moją perspektywę patrzenia na film. I faktycznie zacząłem zauważać gdzieś w tych najlepszych filmach, bądź w jakichś moich inspiracjach, do których chciałbym kiedyś aspirować, że faktycznie tak się dzieje, w sensie, że jak zostawiamy z widza z jakąś interpretacją, z jakimś pytaniem, to czasami dużo, dużo bardziej może to poruszyć oczywiście. Nie zawsze, ale zdarza się.
1: Ale w większości przypadków.
0: U nas w filmie jest taka scena, jak dziewczyna pokazuje ranę na plecach, odsłania. Proszę zauważyć, że tam nie ma powiedziane, co się stało.
1: Co, którędy, dlaczego, z czego to wyniknęło, prawda?
0: Tak.
1: Jaki przypadek o tym, czy w ogóle los zdecydował.
0: I to mi dało taki impuls, że to jest właśnie chyba to, czego chciałbym poszukiwać gdzieś w jakichś właśnie moich przyszłych produkcjach i filmach, bo po testowych takich pokazach, gdzie sprawdzaliśmy, czy coś działa, czy coś nie działa, wiele osób patrzyło kompletnie inaczej na tą scenę. Ktoś powiedział, że no jakaś bomba wybuchła, w sensie i ten. Ktoś inny powiedział, że prądem ją razili. I nagle człowiek zdał sobie sprawę, że nie ma jednej interpretacji i to jest chyba najpiękniejsze w tym wszystkim, bo każdy gdzieś tam szuka i odnajduje coś dla siebie, w sensie jakiś swój kierunek, o którym myśli.
1: Bo zostawiłeś bardzo wiele przestrzeni dla widzów i każdy widz na podstawie swoich doświadczeń, swojej wyobraźni generalnie mógł zinterpretować po swojemu to, co zobaczył, a każdy widzi co innego. Jeden to, co chce zobaczyć, inny to, o czym czytał, inny coś jeszcze sobie wyobraża. No ja ci bardzo gratuluję, bo naprawdę tyle nieoczywistych scen i tak subtelnie pokazanych, bo film jest drastyczny. To podglądanie też jest tak inaczej skonstruowane niż zwykle. I ta nieoczywistość oka kamery i to, jak kamera patrzy na tych ludzi, pod jakim kątem, jakie jest światło, w jakie są wnętrza i ile z tego zobaczymy, co nam pozwala dointerpretować sytuację, to jest praca z szarymi komórkami dla każdego widza. I ja myślę, że to jest fantastyczne w tym filmie, że właśnie tak trudny temat i tak wszechogarniający i zwłaszcza tu i teraz, XXI wiek, jesteśmy wszyscy, za chwilę będziemy nomadami, prawda? I nigdy nie wiemy, gdzie zawędrujemy i co się nam przydarzy. Jaka sytuacja może się okazać sytuacją bardzo rozstrzygującą, zero-jedynkową niemalże.
0: Tak, absolutnie. Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, że tak jakby pani to czyta, bo tak, no dokładnie tak, w sensie mi się wydaje, że żyjemy w strasznie trudnych czasach, w sensie ja jestem jeszcze stosunkowo, powiedzmy, młodym.
1: Jeszcze studiujecie, tak?
0: Tak, tak, absolutnie. I tak z niepokojem patrzę na to, w jakim kierunku się dzieje i wydaje mi się, że też w tym filmie chciałbym, żeby może ktoś właśnie zinterpretuje to w taki sposób, że czasami widzimy na ulicy dostawców jedzenia, w sensie osoby nie z Polski, w Uberze, w taksówkach, w sensie tutaj.
1: Dookoła jest wszędzie pełno ludzi, którzy jakby nie są nami, prawda? Masz takie wrażenie?
0: Dokładnie.
1: Słyszysz ten obcy język na ulicach, w swoim państwie, w swoim mieście.
0: I czasami nawet frustrujemy
1: się. Gdzie jesteś? Pytanie.
0: Tak, absolutnie.
1: Czy to jest południe Europy? Czy to jest Europa? Czy to jest Warszawa?
0: Absolutnie. I
1: Wrocław?
0: Wydaje mi się, że czasami właśnie patrzymy na takie osoby właśnie przez ten pryzmat, prawda? A zapominamy, że to są tacy sami ludzie jak my. Mm-hmm. I oni też chcą po prostu żyć.
1: Tak,
0: i nie
1: szukają
0: wiemy,
1: swojego miejsca.
0: Absolutnie. I nie wiemy, czy w przyszłości, oczywiście miejmy nadzieję, że nie i że tutaj sytuacja się uspokoi, natomiast nikt nie wie, czy kiedyś my nie znajdziemy się w takiej sytuacji.
2: Wiesz, co mnie w twoim filmie tak, w tym kontekście, co mnie zaskoczyło i co było super, że właśnie otwierasz film, będąc w zasadzie tylko z głównym bohaterem i jego siostrą, nie? I wchodzimy trochę w ich taką bardzo osobistą relację. I to, co mówisz, kiedy obserwujemy ludzi właśnie na ulicy, mogą nam się wydawać w jakiś sposób nieprawdziwi, nie? W sensie to, co odlegli, inni i tak dalej. A super właśnie, że zostawiłeś na nas początku filmu, gdzie widzimy ich w takiej bardzo intymnej sytuacji, w rozmowie, w jakimś tam opowieści właśnie o dziadku i tak dalej. I od razu, wiesz, od razu w mojej głowie patrzę na niego jak na no, na
1: bo jest gdzieś
2: człowieka,
1: ten wspólny
2: rozumiem,
1: mianownik, tak? Bo jest jakaś wspólnotowość
2: i dopiero potem on się

0: oni wchodzą w kontekst właśnie Polski. I to jest, uważam, świetne, bo zupełnie od innej strony wchodzę w tą sytuację, właśnie od strony jego.
1: A dla mnie ta scena w windzie jest tak wymowna, że po prostu, proszę Państwa, my celowo Państwu nie opowiadamy treści tych filmów.
0: Nie
1: bo
0: można.
1: Ja właśnie, bo dopiero po konkursie mam nadzieję, że te filmy będzie można oglądać. Jeżeli nie w kinach studyjnych w różnych miastach, to na pewno w kinie Warszawskiej Szkoły Filmowej, czyli na generała Zajączka. Tak sobie myślę. Natomiast jeśli chodzi o Filip, o twoje Bez Przepisu, to też wydaje mi się, że sytuacja tej dziewczyny, która też miała jakąś swoją wymarzoną szkołę, chciała robić coś, co było jej pasją, gdzie chciała się realizować i też miała jakiś pomysł na siebie. Wielu ludzi ma pomysły na siebie. Ja nawet nie próbuję mówić, czy to jest target typu 25-35, czy 35-45, czy więcej, dlatego że tak się szybko czas zmienia i sytuacja i wymagania, że ludzie 40, 50, nawet 60 plus muszą się przekwalifikowywać i szukać w sobie, jeżeli chcą przetrwać w czasach, w których jesteśmy, innego, różnego albo dodatkowego czegoś, co ich jeszcze pasjonuje, oprócz tego, co robili do tej pory, czym się zajmowali. Dlatego na przykład w zeszłym roku w Opolu w debiutach chłopak zamienił IT na śpiewanie, tak? Mhm. I fajnie zmienił to w wieku, no nie będę tutaj już opowiadała jakim, ale proszę bardzo, wyszedł na ulicę z gitarą, grał, tak siebie odnalazł. Natomiast ta dziewczyna, o której jest historia Bez Przepisów, w tej kuchni, w tej Francji, nie bardzo mogła się odnaleźć. Nie bardzo ktoś dostrzegł, czy ona ma to coś, po czym wraca i okazuje się, że jednak coś trzeba z tym zrobić, prawda?
0: Tak, no to wydaje mi się, że to jest przede wszystkim o tym, gdzie jesteśmy dzisiaj jako, no, jako młodzi ludzie. To znowu wracam do tej opowieści wychodzenia z pandemii, no bo to był, myślę, że dla wielu osób w moim wieku to był taki czas, kiedy trzeba było się trochę zreflektować z tym, że świat się nieodwracalnie zmienił. I nie mówię tylko o pandemii, mówię też o wojnie w Ukrainie, tak. Że nagle po prostu jakiś porządek, który, no ja na przykład się wychowywałem na takiej narracji, mówiło się o końcu historii, tak? O zwycięstwie demokracji, o końcu, tak. Końcu wojen i tak dalej. I to jest świat, który się po prostu zupełnie zmienił według tego, co opowiadali mi rodzice, że będę mógł jeździć wszędzie, że będę miał ogromne możliwości, że będę miał możliwości, których oni nie mają. I wydaje mi się, że te ogromne możliwości to też jest jakiś koszt. W sensie pewne wartości upadły, pewne rzeczy po prostu się rozmyły i...
1: Ale nie pojawiły się jeszcze nowe.
0: Ale nie pojawiły
1: wartości,
0: się nowe, tak.
1: Jeżeli o tym mówimy.
0: I to trochę jest o zagubieniu w tym nowym świecie, który jeszcze się nie ukształtował. Dokładnie.
1: Proszę Państwa, czekamy. Bez Przepisu, reżyseria Filip Wieczorek, Kanan, reżyseria Dominik Mirecki, Warszawska Szkoła Filmowa. Jeszcze panowie studiują, ale to są filmy krótkometrażowe, fabularne. Short Film Corner w Cannes 2026. Trzymamy kciuki. No i do usłyszenia po powrocie. Zobaczymy, jak pójdzie. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy pięknie.
3: Weekend kulturalny. Powtórka programu. Samo zdrowie.
4: Proszę Państwa, znamy wyniki całkiem nowego badania z zakresu socjologii medycyny. Pełny tytuł jest długi, no ale w nauce tak to bywa. Raport Jak się dziś czujesz? Ogólnopolskie badanie dobrostanu lekarzy i lekarek. Wykonane na zlecenie serwisu dla lekarzy polpharma.dlaciebie.pl. Artur Wolski. Jestem komentatorem naukowym i za chwilę, proszę Państwa, poznamy wyniki tego badania dotyczące m.in. sfery prywatnej, ale także i ogólnego zadowolenia z życia lekarek i lekarzy. Przedstawiam ekspertów. Jest z nami Artur Jacek Mamcarz. Pan jest lekarzem internistą, kardiologiem, nauczycielem akademickim, profesorem nauk medycznych, kierownik trzeciej Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ja dodam, że nasz ekspert jest też członkiem wielu towarzystw naukowych, w tym m.in. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą, członkiem Europejskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest pan również członkiem Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego. No i dodam, Profesor jest także współautorem

0: albo autorem prawie 700 publikacji naukowych. No i razem z nami jest też Daniel Śliż, lekarz, specjalista chorób wewnętrznych i zdrowia publicznego, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk medycznych, propagator medycyny stylu życia, zawodowo związany też z tą samą kliniką. Jest pan współzałożycielem i prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia, współzałożycielem i opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Stylu Życia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. I dodam, że podobnie jak pan profesor, jest pan też autorem lub współautorem 100 publikacji i doniesień zjazdowych i naukowych. No i razem z panem profesorem, autorem Mamcarzem, panowie są redaktorami pierwszego podręcznika medycyny stylu życia w języku polskim, monografii Ultra Zdrowie oraz monografii Jak żyć, panie doktorze, i poradnika Jak zdrowo jeść, ruszać się, kochać i spać. No i jak państwo słyszą, takich mamy ekspertów w audycji Samo Zdrowie w Polskim Radiu 24. Witam panów.
1: Dzień dobry.
0: Trochę długo nam to zajęło, te wasze afiliacje.
2: Może było jeszcze dłużej, prawdę mówiąc, ale chyba nie o to chodzi. Chodzi o komentarze dotyczące...
0: Będziemy rozmawiać o samozadowoleniu, żebyśmy nie popadli w euforię. Proszę panów, parafrazując tekst Andrzeja Waligórskiego do piosenki Ballada o Cysarzu, gdzie, przypomnę, Tadeusz Chyła w latach 70. ubiegłego wieku śpiewał: Cysarz, to ma klabę życie. No i tam w piosence pojawiał się argumenty uzasadniające tę tezę. To ja zapytam, a tak z własnego doświadczenia, to dokonali panowie dobrego wyboru, studiując medycynę i specjalizując się głównie w internie, kardiologii i medycynie stylu życia, panie profesorze?
2: Lekarz to ma klawę życia.
0: Pewnie, jeszcze
2: trzeba sparafrazować tak naprawdę. Wybraliśmy dobrze. Myślę, że ten projekt, który będziemy komentować, również tego dowodzi, bo jedno z pytań, które pojawiało się, to jest pytanie o to, czy lekarze różnych specjalności są zadowoleni z wyboru swojej ścieżki życiowej, zawodowej.
0: No i oczywiście oni głównie potwierdzali,
2: że tak, to 90% lub więcej nawet.
0: Jest, o tym będziemy jeszcze
2: rozmawiali. Natomiast ja jestem zadowolony, bo...
0: A pan doktor?
3: Z czasem tak, z czasem to już...
0: Jak to jakby, z czasem?
3: No, początki bywają trudne i w tym zawodzie początki też nie są łatwe, bardzo wymagające.
0: No jak się skończy studia 6-letnie, potem jest rok stażu, potem jest orka, bo trzeba zrobić specjalizację, to są kolejne 3 lata i znowu się jest tam gdzieś...
2: 3 lub 5.
3: Doktorat, habilitację, tak, to wymaga czasu i poświęceń, ale to rzeczywiście jest bardzo duża satysfakcja, jak już widzi się efekty tego działania.
0: Panowie są zadowoleni, ale to dobrze, no bo tacy ludzie nas leczą, no więc lepiej jak nas leczą ludzie zadowoleni z empatią, aniżeli ze skwaszonymi minami. Ale w badaniu też nie wszystko było takie różowe i słodkie. Na jakie główne trudności w swojej pracy wskazują lekarze? Panie profesorze, panie doktorze, co wyszło w badaniu?
2: Różne są problemy. Oczywiście jest ranking tych kłopotów, problemów czy ograniczeń, które powodują, że czasami uznajemy, że jesteśmy przemęczeni, zmęczeni, nawet wypaleni, chociaż tutaj to słowo wypalenie nie pada, że ten dobrostan jest budowany tak na co dzień i ten ranking powodów, dla których uznajemy, że czasami przekracza to takie energetyczne możliwości kompensacyjne, jest różny, ale na przykład brak czasu, procedury administracyjne.
0: A poza tym chyba klinika to też tak jak zakład pracy. Tam są ludzie, tam mogą się pojawiać też konflikty,
2: ale to
0: napięcia.
2: Mnie właśnie bardzo ucieszyło, muszę powiedzieć, dlatego że wśród tych powodów, dla których nie jesteśmy zadowoleni lub bywamy niezadowoleni, ten balans jest trudny do osiągnięcia, bardzo rzadko pojawiają się problemy związane z hierarchizacją chociażby tego zawodu. Może akurat odpowiadający mieli dobrze poukładane te stosunki, bo to jest zawód, który z założenia jest hierarchizowany, bo uczymy się całe życie, już Daniel o tym powiedział, że najpierw się uczymy na stażu, później na rezydenturze, później mamy opiekuna naukowego i te relacje tego mentora i mentorskie są w oczywisty sposób związane z komfortem. Na końcu jest tam ten problem konfliktów pracy i pewnych presji, które są wywierane przez nas samych na siebie.
0: No tak,
2: to mnie bardzo ucieszyło, prawdę mówiąc.
0: To też chyba zależy, panie profesorze, od tego, kto jest tym mentorem, kto jest szefem kliniki, jak potrafi zbudować atmosferę, jak dba o ten swój zespół, jak te relacje się układają. Tak myślę, panie doktorze.
3: Tak, to jest chyba najważniejsza osoba.

0: Osoba, która jakby wprowadza pewien
1: etos
0: w klinice.
1: Ordynator, szef kliniki.
0: Tak, tak, ale też i opiekun naukowy, no bo ja tutaj jest mój mistrz obok, więc mogę powiedzieć, że dużo nauczyłem się od mojego mistrza, ale nie tylko
1: miał pan
0: z perspektywy
1: szczęście, że pan
0: ogromne.
1: Pan
0: no ogromne.
1: Szczęście też się
0: i gdyby
1: przyda.
0: Profesora tu nie było, też bym to samo powiedział, ale żeby nie było, że słodzę tutaj.
2: Ta lojalność na różnym etapie rozwoju zawodowego i naukowego jest niezwykle ważna. Ja się ucieszyłem, że wielu ankietowanych lekarzy ma taką sytuację w pracy, która kiedyś nie była tak różowa moim zdaniem. To się zmieniło jednak chyba.
1: Właściwie lekarze powinni być zadowoleni z życia, no ale tam okazuje się, że w badaniu co czwarty lekarz często doświadcza takich trudności psychicznych, a ponad połowa deklaruje, że zdarzają się one tak od czasu do czasu. Dodam, że 67% lekarzy nie korzysta z pomocy psychologicznej i uważa, że ta pomoc im w ogóle jest niepotrzebna. Jak to w ogóle możemy skomentować?
2: To może ja poproszę Daniela, żeby najpierw zaczął. Ja
0: myślę, że to jest bardzo złożona kwestia. Każdy z nas, wykonując ten zawód, który jest bardzo wymagający, emocje, które mu towarzyszą, są dość silne.
1: Bo przepraszam, że jeszcze wszedłem w słowo. Tu chyba nie chodzi o pieniądze, dlatego że czasy się zmieniły i lekarz dzisiaj, dobrze wykształcony lekarz, bo to jest specjalista, który musi przez ileś lat jednak tę wiedzę gromadzić, nie jest już tak podle wynagradzany, jak było, nie wiem, ze 20-30 lat temu.
0: Absolutnie nie. Myślę, że ten standard życia nawet dla startującego lekarza diametralnie się zmienił z perspektywy dwóch dekad.
1: No to wszyscy powinni być szczęśliwi.
0: Pieniądze to nie wszystko.
1: A, no właśnie.
0: Oczywiście pieniądze potrafią wiele wynagrodzić i potrafią zmusić nas do wytężonego wysiłku momentami. To jest jakaś motywacja, ale na koniec dnia, no to jesteśmy ludźmi i na koniec dnia czujemy to, co dostaliśmy w pracy, jakie emocje towarzyszyły w kontakcie z pacjentem, z rodziną, jakie ponieśliśmy wreszcie porażki, bo to nie jest zawód tylko i wyłącznie sukcesów. Gdzie moglibyśmy być lepsi, to również nam towarzyszy takie przemyślenia. Przyznam szczerze, nie znam lekarza, który ma staż 15-20-letni i w jakimś momencie jego psychika nie byłaby w jakiś sposób zachwiana. To znaczy każdy z nas w którymś momencie przeżywa słabość jakąś. Już nie mówię o depresji, bo to jest w oczywisty sposób jakby tego konsekwencja, ale takie obniżenie nastroju, czy pogorszenie motywacji do pracy, czy no, niechęć do tego.
1: Pamiętajmy, że to łatwe, a robota nie jest, dlatego że cały czas jesteśmy w kontakcie z ludźmi, którzy mają bardzo poważne problemy, są chorzy, mają choroby nowotworowe, czasami są to stany terminalne, bardzo trudne.
0: Czasami młodzi ludzie też.
1: I młodzi ludzie, dzieci. Gdzie no, ręce opadają, ale pewne możliwości i narzędzia, które ma współczesna medycyna, się kończą i nie bardzo możemy im pomóc. I to nie ma siły, to musi rzutować na psychikę osoby, która leczy.
0: I na długi czas zostaje z nami.
1: I tego się nie da zresetować, wyrzucić, bo to gdzieś zostaje. Doniesienia medialne potwierdzają, co w badaniach zresztą też wyszło, panowie, że 86% lekarzy zetknęła się z agresją ze strony pacjentów, ze strony ich rodzin, a 32% doświadcza tego kilka razy w roku. Pytanie, dlaczego tak się dzieje? Czy to pacjenci są coraz bardziej roszczeniowi? Czy zanikają w społeczeństwie takie hamulce wynikające z dobrego wychowania? Życie się brutalizuje? Co się dzieje?
2: To jest złożony problem. Jeszcze nawiążę do tych emocji, bo myślę, że wymaga komentarza także fakt tego, że pomimo doświadczania tych emocji negatywnych, próbujemy sobie z nimi radzić sami, a nie korzystamy z pomocy naszych kolegów, którzy są pełni kompetencji, żeby nam pomóc. I myślę, że to jest rzecz do naprawy. Myślę, że taki raport to nie tylko ocena i komentarz, ale także refleksja na przyszłość. Przenosimy problemy naszych pacjentów do domu, nie wychodzimy, nie odcinamy grubą kreską czy cięciem ostrym problemu, kiedy wsiadamy do samochodu i jedziemy do domu, żeby się ucieszyć i odpocząć, ale zabieramy ze sobą te kwestie. Zresztą niedawno powstała właśnie książka, która była dla mnie pełna różnych refleksji, którą jeden z dziennikarzy pracujących w radiu, reporter, przygotował. To Michał Dobrołowicz, wymienię go z nazwiska, bo książka dotyczy tych terminalnych stanów odchodzenia i tam jest taki rozdział, który opowiada o odchodzeniu dzieci. To muszę powiedzieć, że naraz się tego nie da przeczytać, kiedy doświadczenia są codziennością lekarzy, z odchodzeniem młodych ludzi, terminalnymi chorobami, które nie dają się opanować, bo mamy takie doświadczenia, ale ta agresja jest jednym z powodów i pytanie pana redaktora, jaki jest powód tej agresji, pewnie też złożony. Oczywiście lekarze pracujący ambulatoryjnie, bo oni podlegali

0: tej ankiecie pewnie częściej spotykają się z agresją i taką roszczeniową postawą pacjentów.
1: No chociażby na SOR-ach.
0: Rozmowa z rodziną jest doświadczeniem, które bywa traumatyzujące, bo te oczekiwania wynikające z tego, że dostęp do informacji jest dzisiaj pełny, a czasami on jest informacją nieprawdziwą, tak? I oczekiwania wobec tego kierowane zarówno do lekarzy specjalistów, do lekarzy pierwszego kontaktu, do lekarzy udzielających pomocy w stanach zagrożenia życia w SOR-ze są kierowane bardzo dynamicznie i ja tutaj nie usprawiedliwiam tych agresywnych postaw, ale my czasami z tymi agresywnymi postawami się mierzymy i możemy je rozwiązać, udzielając, i to jest chyba kluczowa sprawa, bo znowu o refleksji myślę, właściwych informacji. Miewamy takie konferencje, gdzie zapraszamy prawników. I prawnicy mówią, że większość problemów, których oni muszą pośredniczyć w tym konflikcie, nie wynika ze złych kompetencji i złej oferty lekarza dla pacjenta, ale z braku komunikacji. Musimy się tego po prostu nauczyć, ale są oczywiście takie sytuacje, w których musimy tym zarządzać.
1: W naszej rozmowie pojawiła się już depresja i stan też wypalenia zawodowego u lekarzy, który się może pojawiać. No i okazuje się, co zresztą wyszło w tym badaniu, że 77% medyków od czasu do czasu, gdy mają chwilę, to są w stanie się na moment zatrzymać i zrobić sobie taką refleksję nad tym, jak to wszystko wygląda, że są przeciążeni psychicznie. No czasami bywa tak, że pracują też na dwóch, trzech etatach, no bo tak czasami też jest. Presja czasu. Wszystko na przedwczoraj i wszystko naraz. To też trzeba mieć, użyję kolokwializmu, łeb jak sklep, żeby to udźwignąć. No i może się pojawić ta depresja. No i teraz pytanie, ale takie pytanie z punktu widzenia pacjenta. No to zaraz, jak człowiek, który wchodzi w depresję albo ma depresję, jest lekarzem, jak on mnie będzie leczył, jak on ma sam problem ze sobą?
2: No pewnie będzie leczył gorzej, tak? I to jest jasne, bo jakby nasza predyspozycja psychiczna nie zależy tylko od tego, czy mamy rozpoznaną, czy nierozpoznaną nawet depresję, ale od tego też, jak się zregenerowaliśmy i tu pan redaktor podjął bardzo ważny temat, to znaczy przeciążenie pracą również będzie rzutowało na to, jak jesteśmy empatyczni, jak bardzo potrafimy zaangażować się właśnie w ten proces leczenia, w sytuację, tu już mówił pan profesor o komunikacji, zrozumieć tego drugiego człowieka, w tym kontekście chorowania jego bliskich i to jest niezwykle ważne, ale w oczywisty sposób depresja nie jest chorobą obojętną dla naszego procesu myślowego, dla analizy faktów, dlatego żebyśmy mogli się właśnie też i zaangażować w ten proces leczenia, więc no, jest to poważny problem na pewno.
1: Sen jest takim dobrym antidotum na przemęczenie, następuje wtedy reset, mózg też odpoczywa, wyrzuca to, co jest niedobrego, no ale tego snu, jak wynika też z badania, lekarze mają za mało, panie profesorze.
0: Za mało. Sen jest filarem medycyny stylu życia. Daniel jest prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia. Pracujemy razem w tym obszarze i niejednokrotnie razem wykładaliśmy. I do początku zawiązania tego towarzystwa wśród filarów medycyny stylu życia nie wymieniano wcale snu. Wszyscy wiedzą, że to na pewno nieprawidłowe żywienie, palenie papierosów, brak aktywności fizycznej, a o śnie mniej mówiono. Tymczasem sen jest takim jak w soczewce skupiającym wiele ryzyk, wiele zagrożeń, bo sen na przykład zmienia następny dzień, brak snu. Czyli jeśli śpimy za mało lub źle, to następnego dnia organizm upomina się o więcej kalorii, bo traktuje ten stan jako alarm, przygotowanie się do walki. W związku z tym, jeśli ktoś nie skompensuje aktywnością fizyczną, to jest prosty sposób do tego, żeby tyć. Czyli nie wszystkim kojarzy się brak snu jako element, który może determinować wystąpienie otyłości. Otyłość z kolei, kolejne fazy, to jest ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, metabolicznych, cukrzycy, onkologicznych, wielu problemów. Już nie mówię o takim postrzeganiu snu, o tym Daniel pewnie za chwilę powie, jako pewnego elementu, który pogarsza jakość naszej pracy.
1: Tak, bo jesteśmy zmęczeni, głowa już nie myśli tak jak trzeba.
0: Zaburzenie architektury snu, bo tak to się ładnie nazywa, mi się podoba to sformułowanie, czyli tych faz, które są fizjologiczne, wpisane w wypoczynek nocny, powoduje, że następnego dnia jesteśmy mniej skuteczni w bardzo wielu obszarach.
1: No właśnie, a poza tym też to wizerunkowo źle działa w relacjach lekarz-pacjent, bo jeżeli to wszystkie te składowe zaistnieją i nie będzie i snu, i złe odżywianie, i brak ruchu, i wejdziemy w chorobę otyłową,

0: złościową.
1: Brak relacji międzyludzkich.
0: No to jak pacjent ma uwierzyć takiemu lekarzowi, który będzie diabetologiem albo kardiologiem, a będzie miał 20 kilo nadwagi? No sorry.
1: Practice what you preach. Tak powinniśmy oczywiście funkcjonować, czyli pokazywać naszym pacjentom, jak żyć poprzez nasz własny przykład.
2: To tytuł książki, którą Daniel był ze mną wspólnie redaktorem i tam traktowaliśmy o bardzo wielu ciekawych rzeczach. Sam sięgam do niej czasem, sobie przypominam bardzo ciekawe rozdziały dotyczące na przykład tego, ile warto zarabiać, żeby być szczęśliwym. To są bardzo ciekawe rzeczy. Czyli ile warto spać, jak nawiązywać relacje, czy warto z kimś rozmawiać, czy tylko patrzeć w ekran monitora lub smartfona, bo to jest współczesny świat. Widzimy to.
1: Tak, no i w momencie, kiedy my prezentujemy inne wartości, to znaczy na przykład lekarz leczący chorobę otyłościową u pacjenta sam ma problem właśnie z tęże chorobą, no staje się chyba mniej wiarygodny, znaczy na pewno staje się mniej wiarygodny w oczach pacjenta. No należy chyba się odwołać do sumienia i wartości samego lekarza.
2: Otyłość jest chorobą. Chorobę można lub należy nawet leczyć, tak? To się zmienia postrzeganie otyłości, bo weszliśmy siłą rzeczy w jeden z głównych problemów medycznych współczesnego świata. Kiedyś traktowano otyłość jako pewien defekt estetyczny, ale dzisiaj nikomu do głowy to nie powinno przychodzić, bo to jest choroba, to jest matką 200 innych chorób. Nikomu nie przychodzi do głowy, że ktoś, kto ma raka płuca, mówi, jesteś sobie winien, bo paliłeś papierosy, to sobie sam radź. Tutaj jadłeś za dużo i nie ruszałeś się, poradź sobie sam. Mamy ofertę dla pacjentów chorujących na otyłość, więc jeśli sami mamy ten problem, to trudno nie podejmować terapii.
0: Tak oto poznaliśmy lepiej tych, co nas leczą, a było to możliwe na podstawie badania, raport Jak się dziś czujesz? Ogólnopolskie badanie dobrostanu lekarek i lekarzy wykonane na zlecenie serwisu dla lekarzy Polpharma dla ciebie.pl. A naszymi ekspertami, przypomnę, byli Artur Jacek Mamcarz, lekarz internista i kardiolog, nauczyciel akademicki, profesor nauk medycznych i Daniel Ślisz, lekarz specjalista chorób wewnętrznych i zdrowia publicznego, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk medycznych, propagator medycyny stylu życia. Bardzo panom dziękuję.
2: Dziękujemy. Dziękujemy.
0: Artur Wolski, ja też państwu bardzo serdecznie dziękuję i przypominam, że audycje Samo Zdrowie w Polskim Radiu 24 są od poniedziałku do piątku, zaraz po godzinie 19:30.
3: Samo Zdrowie. Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Takich maszyn polska armia jeszcze nie miała. Samoloty F-35 wylądowały w bazie w Łasku. Jeden przepadł, będzie drugi. Prezydent nie daje za wygraną. Chodzi o wniosek o referendum. Z Zakopanego do Gdańska na rowerze dla małego Maxa. Łatwo gang znów zbiera miliony. Minęła szósta. Łukasz Jakubowski. Dzień dobry. To technologiczne dzieło sztuki i latające centrum dowodzenia. Pierwsze myśliwce F-35 doleciały do Polski i wylądowały w bazie w Łasku. Husarze, bo tak je nazwaliśmy, to supernowoczesne samoloty niemal niewidoczne dla radarów. Możliwości tych maszyn robią wrażenie, przyznaje wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda.
2: Zdolności operacyjne na wysokości do 15 km. Robi to wrażenie. Prędkość 1,8 macha. 2223 km. To jest tak mniej więcej. Bardzo trudny, jeżeli chodzi o wykrywalność dla radarów. Są to oczywiście samoloty wielozadaniowe. To są samoloty najlepsze na świecie.
1: I my te maszyny już mamy. Na razie 3, ale będzie ich więcej. Łącznie Polska kupiła w Stanach Zjednoczonych 32 myśliwce F-35. To pierwsze tak nowoczesne samoloty we wschodniej flance NATO. Teraz seria pytań o amerykańskich żołnierzy w Polsce. To po deklaracji prezydenta USA Donalda Trumpa. Zza oceanu do naszego kraju ma przylecieć 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy. Wciąż jednak nie wiadomo kiedy i jak rozumieć słowa amerykańskiego prezydenta. Relacja Agnieszki Drążkiewicz.
3: Deklaracja prezydenta Donalda Trumpa to prosty przekaz. Jesteście wzorowym sojusznikiem, chcemy z wami pracować,

0: wyślemy nad Wisłę więcej wojska.
1: Gdy rozmawiałem z generałem Mahonejem, zastępcą szefa połączonych sztabów, to on wyraźnie wskazywał, że współpraca przynosi obopólne efekty.
0: Mówił szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, a szef Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego, minister Zbigniew Bogucki, dodaje, to sukces wynikający z doskonałych relacji obu prezydentów.
2: Dlatego, że są świetne relacje, to dzisiaj jest taka decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych.
0: Jeszcze tydzień temu sytuacja z amerykańskimi żołnierzami była zupełnie inna. Rotacja żołnierzy do Polski została wstrzymana. 4000 mundurowych zostało zawróconych w trybie pilnym. Potem nastąpiła seria politycznych i wojskowych konsultacji, a ich efektem jest nie tylko zapowiedź dodatkowych 5000 żołnierzy, ale również początek rozmów o stałej obecności mundurowych US Army nad Wisłą. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
3: Dodam tylko, że ten temat szeroko omawiamy w serwisie specjalnym na polskieradio24.pl. Prezydent nie daje za wygraną. Karol Nawrocki zapowiada kolejny wniosek o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Poprzedni wniosek przepadł w Senacie. Prezydent zapowiada, że tym razem inaczej sformułuje pytanie referendalne.
4: Słyszałem, że pytanie było nieodpowiednie. Sprawa jest zbyt poważna, drodzy państwo, żeby złe pytanie decydowało o tym, czy będzie referendum o Zielonym Ładzie, czy nie będzie.
3: Koalicja rządząca zarzucała prezydentowi, że pytanie zawarte w pierwszym wniosku referendalnym było zbyt tendencyjne. Zawierało tezę, że unijna polityka klimatyczna doprowadziła do wzrostu kosztów życia. W sklepach i na stacjach paliw. Od północy w Lublinie obowiązuje nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Ograniczenie nie obejmuje większości restauracji, barów i innych lokali gastronomicznych. Nad przestrzeganiem nowego prawa czuwa Straż Miejska.
5: Podczas tego najbliższego weekendu zadysponowaliśmy dodatkowy patrol nocny, który będzie również w ramach interwencji kontrolował takie miejsca. Ja tylko chciałbym nadmienić, że sprzedaż nie zgodnie z przepisami alkoholu po godzinach dozwolonych jest przestępstwem.
3: Przypominał rzecznik lubelskich strażników miejskich Robert Gogola. Alkoholu w Lublinie nie można kupować od 23 do 6 rano. Od 1 stycznia zakaz będzie obowiązywać już od 22. Na koniec relacja z kolejnej akcji charytatywnej znanego już youtubera. Łatwo Gang jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska i zbiera w ten sposób pieniądze na leczenie Maxa. To 8-latek, który cierpi na rzadką chorobę powodującą zanik mięśni. Na jego leczenie youtuber chce zebrać 12 milionów złotych.
6: Mama myślała, że nie będę chodzić, a jestem w takiej dobrej formie, że nie widać mnie, że mam taką chorobę.
7: Liczymy, że dzięki tutaj Łatwogangowi, temu co się dzieje, damy radę i będzie dobrze.
6: Na 100% będzie sukcesem.
8: Trzymaj się, Maksiu. Wsiadam na rower tutaj, jadę do Gdańska, zbieramy pieniądze, liczę, że zbierzemy. Idę spać, zawracamy, zbieramy jak najwięcej pieniędzy.
7: Dla Maksa wszystko, naprawdę. Jest wspaniałym dzieckiem i dla niego to musimy to zdobyć po prostu.
3: Po przejechaniu 150 km na koncie akcji jest już ponad 3,5 miliona złotych i oby ta kwota cały czas rosła. Przypomnijmy, w kwietniu na rzecz Fundacji Cancer Fighters Łatwo Gang zebrał ponad 280 milionów złotych.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Sucho, słonecznie i ciepło, tak będzie przez cały dzień. Termometry pokażą od 21 stopni na północy do 24 w centrum i nawet 27 na krańcach zachodnich. Wiatr nie będzie dokuczać, powieje słabo lub umiarkowanie.
9: Klimat.
3: O poranku oddychamy raczej czystym powietrzem. Dostateczna jakość powietrza jest w Starachowicach, umiarkowana w Kaliszu, poza tym dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 5% energii elektrycznej. Najwięcej prądu, 43%, produkuje się z wykorzystaniem węgla kamiennego od 8 do 9, a następnie od 10 do 16. Zaleca się zwiększenie zużycia energii w celu wykorzystania nadmiaru wyprodukowanego prądu.
9: Klimat. Poranek w Polskim Radiu 24.
10: Prawie 7 minut po godzinie 6. Uśmiechamy się do państwa. Dzień dobry. Uśmiechamy się w zespole Justyna Błońska, Aleksandra Augustyniak i Dawid Twardy.

0: Jak spędzimy z Państwem kilka najbliższych godzin. W informacjach o małym Maksiu. Ja jeszcze słyszałam wczoraj, jak on mówił, jest tyle chorych dzieci. Dlaczego akurat ja? I to było z taką skromnością wypowiedziane. Podobno, jeżeli uda się zebrać więcej niż 12, to dostaną kolejne dzieci chore na tę chorobę. A ten lek, o który walczy Maksio, zatrzymuje chorobę, nie leczy jej skutków, ale zatrzymuje w miejscu, w którym ten lek został podany. No to trzymamy kciuki, bo dzieje się dobro, po prostu. A diś sobota, 23 maja, 143 dzień roku. Słońce w znaku bliźniąt wzeszło, no, dawno temu, o 4:30, zajdzie o 20:35. Dzień będzie trwał 16 godzin i 5 minut. Mamy więc sporo czasu, żeby się nim nacieszyć. Imieniny dziś obchodzą Emilia, Iwona, Leontyna, Lucjusz, Łucja, Zbysław i Dezyderiusz. Są Państwo ciekawi, co wydarzyło się 23 maja przed laty? Proszę bardzo.
1: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
2: Ich bin ein Berliner.
3: Jeśli nam pomożecie, to
4: Abemus Papam.
5: My, naród.
6: We, the people.
7: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
8: Kalendarium historyczne.
9: 23 maja 1680 roku od uderzenia pioruna spłonęła wieża ratuszowa w Krakowie. Zniszczenia były ogromne. Spłonął hełm wieży, zegar sprowadzony z Norymbergi w 1524 roku, stopił się dzwon, a sama wieża wypaliła się do połowy. Potem przez wieki była remontowana, po raz ostatni w latach 60. ubiegłego wieku. W roku 1883 zmarł Cyprian Kamil Norwid, twórca uważany za ostatniego z czterech najważniejszych polskich poetów romantycznych.
10: Jeśli przestajemy widzieć Norwida na baczność i na klęczkach, to natychmiast on staje się dużo bliższy i dużo mniej poważny, jakby się nam mogło wydawać. Tam się ujawniają nagle jakieś emocje.
9: Mówił wielokrotnie interpretujący twórczość Norwida aktor Andrzej Chyra. Norwid za życia nie cieszył się zbytnią popularnością. Został odkryty ponownie w okresie Młodej Polski. W roku 1934 urodził się wynalazca Robert Mook. Stworzył syntezator nazwany jego nazwiskiem, który zajął ważne miejsce w muzyce elektronicznej. W naszym kraju ten instrument posiadali między innymi Andrzej Zieliński, Józef Skrzek czy Czesław Niemen. 75 lat temu Chińska Republika Ludowa zaanektowała Tybet.
11: Tybet, czyli dach świata, to obszar, na którym znajdują się liczne złoża metali ziem rzadkich. Po drugie, władza nad dachem świata sprawia, że w polu rażenia sił państwa, które włada Tybetem, znajdują się całe Indie. Dalai Lama bardzo mocno podkreśla, iż Tybet powinien być strefą zdemilitaryzowaną. Właśnie ze względu na to szachowanie się dwóch mocarstw, to po pierwsze. Po drugie, środowisko naturalne Tybetu to jest środowisko niezwykle wrażliwe, który ma bardzo istotny wpływ na klimat w rejonie himalajskim.
9: Tłumaczył redaktor Krzysztof Renik. W roku 1976 urodziła się piosenkarka Agnieszka Chylińska.
12: Kiedy

0: na przełomie lat 90. i 2000 była wokalistką grupy ONA, którą współtworzyła z byłymi muzykami zespołu Kombi, Grzegorzem Skawińskim i Waldemarem Tkaczykiem. 45 lat temu powstało Polskie Towarzystwo Informatyczne. Jego celem jest między innymi popularyzacja działalności naukowej w obszarach związanych z tą dziedziną oraz organizowanie egzaminów branżowych. W roku 1984 w tajnym procesie Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego zaocznie skazał na karę śmierci i konfiskatę majątku pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, uznając go winnym zdrady państwa i dezercji. W latach 70. i na początku 80. Kukliński przekazywał Amerykanom między innymi strategiczne plany wojskowe Związku Radzieckiego i Układu Warszawskiego.
1: Imperium to nie było ani słabe, ani małe, ani takie pokojowe, jak usiłują to dziś przedstawić niektórzy emerytowani generałowie Ludowego Wojska Polskiego.
0: Mówił o roli Układu Warszawskiego. Wyrok został

Łagodzony do 25 lat więzienia w roku 1990, a 5 lat później wyrok uchylono. Wówczas Ryszardowi Kuklińskiemu przywrócono także stopień pułkownika. 33 lata kończy dziś piosenkarz, kompozytor i autor tekstów Dawid Podsiadło.

0: był 18 razy nominowany do Nagród Fryderyków, z czego 12-krotnie wygrywał plebiscyt. W roku 1998 zmarł dziennikarz i podróżnik Tony Halik. Razem z żoną Elżbietą Dzikowską stworzył wiele popularnych programów podróżniczych dla Telewizji Polskiej, między innymi serię Pieprz i Wanilia.
1: Starałem się tam dolecieć, gdzie nikt nie doleciał, postawić tam nogę, gdzie nikt jej nie postawił, zrobić to, co nikt nie zrobił.
0: Od roku 2003 w Toruniu działa Muzeum Podróżników imienia Tonego Halika, którego pomysłodawczynią była Elżbieta Dzikowska. 20 lat temu zmarł Kazimierz Górski, uznawany za najwybitniejszego trenera reprezentacji Polski w piłce nożnej.
2: Przed meczami podawałem składy i zawsze miałem zasady, czy ktoś ma jakieś uwagi. Jak macie, a widzicie, że coś jest lepszego, możemy zmienić. Raz czy dwa razy zwrócił uwagę na przykład Lubański. Ja tak pomyślałem i mój ma rację.
0: W Warszawie upamiętnia go mural na budynku przy ulicy Madalińskiego, gdzie mieszkał przez wiele lat. Pokazany jest na nim w biało-czerwonym dresie trenera.
3: Kalendarium historyczne.
4: Kalendarium historyczne przygotował dla Państwa niezastąpiony Szczepan Pawłosek, a przedstawiła je niezastąpiona Blanka Pietrzak.

0: Boże Ciało, tuż, tuż, jaka będzie pogoda? Mamy dla Państwa tę pogodę na polskieradio24.pl. Uwaga, 32 stopnie tuż przed Bożym Ciałem, w długi weekend nagły zwrot. Boże Ciało i długi weekend przyniosą ten zwrot. Najpierw do Polski wkroczą upały, miejscami termometry wkroczą, pokażą nawet 32 stopnie Celsjusza, potem jednak diametralnie się odmieni. W części naszego kraju temperatura spadnie nawet poniżej 20 stopni. Sytuacja zmieni się we wtorek, 2 czerwca, a spadek temperatury będzie widoczny przede wszystkim na wschodzie. Mamy dla Państwa mapy z wyraźnymi wskazaniami temperatury. Jaki będzie długi weekend? No, 4 czerwca ochłodzenie, 20 stopni na wschodzie. Pozostała część kraju trochę cieplejsza, nawet do 26, bez upałów także w piątek, 5 czerwca. Najcieplej wtedy na Kujawach. W sobotę 6 wzrost temperatur prawie we wszystkich regionach. Znów najcieplej w województwie lubuskim. Niewiele chłodniej na południowym zachodzie i w centrum kraju. To będzie jakieś 27, 25, 26 stopni. Na wybrzeżu, Podhalu i częściowo na Warmii i Mazurach możliwe spadki poniżej 20 stopni. Jak zwykle zapraszam Państwa na polskieradio24.pl, bo tam szczegółowe mapy, mogą się na nich Państwo odnaleźć. Będzie wiadomo, co planować, jak planować i na kiedy. A za chwilę w Polskim Radiu 24 o zmianie klimatu.
1: Zmiana klimatu.
2: Marta Hoppe, zapraszam na weekendowe wydanie audycji. Susza już teraz daje się we znaki i chociaż w ostatnich dniach w niektórych regionach trochę popadało, to sytuacja niewiele się poprawiła. Za nami poważny pożar lasów Puszczy Solskiej, a lato dopiero przed nami. Jak w ogóle powstaje deszcz i dlaczego kiedyś padało go więcej, a teraz jest go mniej? O tym Patryk Michalski rozmawiał z dr Kingą Kuleszą, klimatolożką z Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego.
3: Deszcz oczywiście powstaje z chmur, a chmury powstają z wody, która paruje z powierzchni ziemi. W związku z tym, jeżeli wody na powierzchni ziemi jest mało, to i mało paruje, i mało powstaje chmur, i mało jest deszczu.
4: Ale ja pamiętam z lekcji przyrody, że obieg wody w przyrodzie jest zamknięty. No to ta woda, którą mamy na ziemi, powinna parować, tworzyć tam chmury, skraplać się i spadać w postaci deszczu na ziemię. To dlaczego?

0: Oczywiście tak jest, ale jak zwykle w naukach przyrodniczych nie jest to takie proste. Jest wiele efektów, które modyfikują ten wspomniany przez pana cykl i w efekcie deszcz spada na ziemię w zupełnie innym, można powiedzieć, schemacie niż to, do czego byliśmy przyzwyczajeni do tej pory.
1: To co wpływa na to, że ten schemat się zmienił?
0: No oczywiście generalnie takie już można powiedzieć słowo wytrych zmiany klimatu, a w szczególności wzrost średniej globalnej temperatury wpływa również na to, że ten reżim opadów się nieco zmienia. Mówi się generalnie o tym, że chociaż nie ma raczej takich istotnych trendów zmian ilości opadu w ciągu roku spadającego w danym miejscu w wieloleciu, to jednak zupełnie zmienia się rozkład. Raz nie pada długo i mamy okresy suszy czy okresy posuszne, tak jak teraz na przykład, a innym razem spada w jednym miejscu ogromna masa wody, która powoduje natychmiastowe powodzie, których niestety doświadczamy ostatnio coraz częściej. Mhm.
1: No ale tak sobie myślę, skoro globalna temperatura wzrasta, wzrasta parowanie, no to wody w atmosferze powinno być więcej i ona powinna spadać w postaci deszczu znów na ziemię. To dlaczego tak nie jest?
0: Zasadniczo po pierwsze, żeby woda wyparowała i powstały z niej chmury, to musi być ta woda na powierzchni. A tej wody rzeczywiście na powierzchni mamy coraz mniej. Mamy jej coraz mniej dlatego, że masowe odwadnianie gruntów rolnych, obszarów leśnych, melioracje doprowadzają do tego, że mamy silny spływ powierzchniowy. Mało wsiąka, mało stosunkowo mało zostaje w ekosystemie. W miastach nagminnie uszczelniamy powierzchnię, te tak zwana betonoza, to wszystko powoduje, że faktycznie wilgoci na powierzchni ziemi jest mniej. Deszcz generalnie w dużej części powstaje z wody, która paruje tu, lokalnie czy regionalnie. Tej wilgoci w tym roku na wiosnę jest mniej. Mniej jest tu na miejscu. Mniej jest, bo jest zablokowany napływ wilgoci z nad Oceanu Północnego Atlantyku. Wobec tego i mniej mamy chmur, które mogą dać opady. Do tego jeszcze dochodzą inne efekty, które wraz ze zmieniającym się klimatem wpływają na możliwość tworzenia się chmur i opadów. Na przykład aerozole dają coś, co określamy w nauce mianem pośredniego efektu aerozolowego. Aerozole to są drobne cząsteczki cieczy bądź ciał stałych zawieszone w swobodnej atmosferze. Pyłki, sadza, różne tego typu substancje. Gdybyśmy mieli powietrze całkowicie czyste, przejrzyste, to nawet jeżeli byłoby całości wysycone parą wodną, chmury się nie pojawią. Żeby para wodna skondensowała, potrzebuje mieć tak zwane jądra kondensacji. Czyli no właśnie jakieś drobinki, na których może zacząć się osadzać. Jeżeli mamy więcej aerozolu, który działa jak jądra kondensacji, więcej jądra kondensacji w atmosferze, no to więcej jądra kondensacji będzie oznaczało, że chmury będą się tworzyły. Ale uwaga, niby chmury w porządku, bo myślimy, że będzie opad. Natomiast chmury takie przy mocno zanieczyszczonym aerozolami powietrzu składają się z mniejszych kropli, bo jest więcej jądra kondensacji. Ta sama objętość czy ilość pary wodnej osadza się na większej liczbie drobinek. W związku z tym chmury składają się z mniejszych kropelek. A co za tym idzie? Są gęstsze, bardziej białe, też więcej promieniowania w związku z tym odbijają, mają wyższe albedo, ale też mają dłuższy czas życia i rzadziej pada z nich deszcz, bo kropelki, żeby spadały na ziemię, to muszą się zrobić odpowiednio duże. Więc utrudnione jest zapoczątkowanie koalescencji w takich chmurach. No i tworzą się chmury. Myślimy, że jest chmury nad nami, coś
1: że
0: będzie padało.
1: Wisi w powietrzu,
0: ale często z takich chmur po prostu nie pada, a też ta chmura dłużej żyje, więc dłużej też z takiej chmury nic.
1: No i mamy suszę, mówiąc wprost, tylko że susza suszy też nierówna. Jakie stany suszy w ogóle wyróżniamy też w nauce o klimacie?
0: W meteorologii to raczej mówimy o suszy, czyli okresie kilku, kilkunastu, kilkudziesięciodniowym pozbawionym opadów. Natomiast później wchodzą następne stadia, które już zahaczają o inne dziedziny nauki. Tutaj mamy do czynienia później z suszą hydrologiczną, czyli z brakiem wody dostępnej dla roślin. Później nawet z suszą hydrogeologiczną. Mówi się o tym, że od 2 lat mniej więcej panuje susza hydrogeologiczna w północno-wschodniej Polsce, czyli już lustro wód podziemnych.

0: jest znacznie obniżone ze względu na tą utrzymującą się trwale suszę czy warunki posuszne.
1: A ta woda pod ziemią, ona odbudowuje się tylko z tego, co spadnie na ziemię w postaci deszczu?
0: No niekoniecznie, ale to też jest na pewno ważna część. Na pewno to odbudowywanie się zasobów wód podziemnych jest procesem bardzo długotrwałym. Też jest, żeby nie było wątpliwości, długotrwałym jest ubytek tej, czy obniżanie się lustra wody, zwierciadła wód podziemnych. Natomiast jeden i drugi proces jest długotrwały, więc jeżeli mamy długą, utrzymującą się, tak jak w ostatnich, powiedzmy, dwóch latach, silną dosyć suszę, no to i później to odbudowywanie zasobów wód podziemnych pewnie będzie musiało też potrwać.
2: Nie każdy opad jest tak samo cenny. Najlepsze byłyby długotrwałe deszcze, czyli takie padające przez kilka dni nieprzerwanie drobnymi kroplami. Natomiast taki silny, intensywny i nagły opad wcale nie nawadnia naszej ziemi, bo większość tej wody spływa. Co możemy robić w takiej sytuacji? Jednym z rozwiązań są na pewno łąki kwietne. To właśnie one pomagają zatrzymać wodę tam, gdzie spada. A jak łąka kwietna działa i dlaczego jest lepsza od trawnika? O tym opowiadał mi Maciej Podyma z Fundacji Łąka.
3: Przede wszystkim obserwując wiosenne susze i to, co się dzieje w naszej sytuacji hydrologicznej w całym kraju, czyli to, że IMGW wydaje ostrzeżenia o tym, że tej wody jest zbyt mało, no to pierwszą rzeczą, która się nasuwa, no to jest kwestia podlewania. Trawniki musimy podlewać regularnie. Rośliny, które rosną na trawnikach, czyli trawy, mają płytkie systemy korzeniowe, no i też dążymy do tego, żeby one były jak najbardziej płytkie, żeby po prostu ta darń była zwarta i odbierała wodę, która została właśnie wylana dzięki zraszaczom czy podlewaniu ręcznemu, no ale zużywają duże ilości wody. Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych ilość zużywanej wody przez trawniki przydomowe jest większa niż do podlewania wszelkich innych upraw.
2: A trawnik nic nie daje, poza tym, że cieszy oko, to nie ma z niego korzyści większych.
3: Tak, dokładnie, no nie zjemy trawnika.
2: Chyba, że jesteśmy krową.
3: W ogóle nie polecam też jedzenia trawnika nawet krową, no bo tam znajdują się pestycydy w takim dobrze utrzymanym trawniku, no to ciężko go utrzymać bez herbicydów, które eliminują rośliny dwuliścienne, które są tak zwanymi chwastami. Ciężko go utrzymać bez odpowiedniej dawki nawozów. Ciężko go utrzymać bez wertykulacji, areacji i regularnego koszenia, które też powoduje, jeżeli używamy kosiarek spalinowych, no to raz zatrucie środowiska i powietrza. Dwa, też to była dla mnie zawsze najciekawsza informacja, którą znalazłem w publikacjach naukowych dotyczących trawników. No, skażenie ziemi spowodowane nalewaniem paliwa do kosiarek jest też znaczne.
2: Że rozlewa się tak, trochę rozlewa tego paliwa i to wsiąka w glebę.
3: Tak, około kilkunastu tysięcy litrów paliwa jest rozlewane w samych Stanach Zjednoczonych przy próbach nalewania.
2: Trafienia do tej dziury.
3: Trafienia. No, jeżeli ktoś używał kosiarki kiedyś i próbował ją uzupełnić, no to na pewno coś się rozlało. Jak się nie rozlało, to znaczy, że za mało nalane. No.
2: To prawda, czyli to są te minusy trawnika, a plusy łąki kwietnej. W takim razie jakie będą?
3: Ograniczenie podlewania. Jeżeli łąka kwietna, ta wieloletnia, do której dążymy, jest odpowiednio rozwinięta, tego podlewania wymaga minimalnie, tylko w okresie wzrostu i ewentualnie ratunkowo, kiedy ta susza jest naprawdę duża, ponieważ ma rozwinięte korzenie, które sięgają głęboko do takiej wody, która jest w glebie, która spadła tydzień, dwa tygodnie temu, czy nawet miesiąc.
2: Czyli zatrzymują też tę wodę.
3: Zatrzymują też tę wodę, tak, no bo jakby korzeń działa na zasadzie podsiąku kapilarnego, czyli jeżeli mamy wodę, która jest głęboko, no to powoli też korzenie powodują, że ta woda raz zostaje, a raz wyciągana wyżej po prostu, czyli do powierzchni. Same też rośliny chronią bezpośrednio glebę przed tak zwaną spiekotą, tak? Czyli temu, że po prostu ta gleba będzie wysychała i tak dalej. No to jest taki mikrolas, który chroni po prostu to, co znajduje się pod nim. No i zużywają mniej wody same w sobie, no bo są roślinami zazwyczaj pionierskimi, które pojawiają się na takich terenach, gdzie tej wody jest bardzo mało. Mają głębokie korzenie, chronią przed właśnie tym, żeby ta gleba się nadmiernie nagrzewała. No i oprócz tego też w przypadku nadmiernego deszczu, deszczu, który też się zdarza, tak? Nawalny deszcz, który pojawia się po miesiącach suszy, przychodzi wielki opad, około 15 litrów na 1 metr kwadratowy.
4: A coraz częściej nam
3: coraz
4: się
3: częściej
4: tak zdarza.
3: Po kilku tygodniach, no to one powodują, że ta gleba jest lepiej rozpulchniona i po prostu lepiej się wchłania na danym terenie.

ta woda, no i możemy ją odprowadzić tam, gdzie chcemy, czyli właśnie do gleby, a nie do systemów kanalizacyjnych. W Warszawie połowa wody, która trafia do oczyszczalni Czajka, to jest woda pochodząca z ulic i chodników, więc wyobraźmy sobie, jeżeli to by było rozsączane w miejscu, w którym ona spadła, no to by

0: Tak.
1: Jeżeli, no, oczywiście największe porównanie i to największa różnica jest pomiędzy betonem a taką łąką kwietną, ale mamy też różnicę około 10 stopni Celsjusza pomiędzy równoprzestrzyżonym trawnikiem a łąką i powierzchnią, która znajduje się po prostu pod tymi roślinami. No oczywiście w kombinacji z krzewami i drzewami, no to już w ogóle by było idealnie. No tak jak wspominałem, to jest taki mikrolas, tak? Czyli te promienie słoneczne, które produkuje nasze wspaniałe słońce, no nie trafiają na glebę, nie, ta energia nie jest magazynowana w glebie, nie jest ona nagrzewana, tylko po prostu są zużywane przez procesy fotosyntezy. Jak coś jest zielonego, no to zielone lubi słońce, tak? I wtedy to nagrzewanie jest znacznie mniejsze.
2: Jeżeli spojrzymy na nasze miasta, to te łąki kwietne zaczęły pojawiać się coraz częściej. No mam wrażenie, że kiedyś to był rzadki widok, albo ktoś zapomniał o jakimś fragmencie zieleni, nie skosił i tam ta łąka sama powstała, ale widać teraz, że te łąki są jakby specjalnie zakładane przez zarządy zieleni w różnych miastach. Takie miejsca są tworzone. Czy to jest jakaś koncepcja, która właśnie wkracza do naszych miast? Taka zmiana trochę myślenia?
1: No temat krążył, ale tak naprawdę rewolucja zaczęła się około 10-12 lat temu. Naszym marzeniem było to, żeby łąka była realną alternatywą dla trawnika. Jeżeli projektant podchodzi do projektowania drogi, parku i tak dalej, to żeby brał pod uwagę to, że jest takie rozwiązanie jak łąka kwietna. I to się absolutnie udało. Czyli w większości projektów sponsorowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest to wymóg. Czyli żeby był jakiś fragment łąki kwietnej. W inwestycjach drogowych no, 2 lata temu wysiewaliśmy około 54 hektarów łąki przy nowo zbudowanej autostradzie Radomsko-Kamińsk, ten odcinek drogi prowadzącej na południe. No więc to jakby wchodzi do słownika. A jednocześnie wchodzi do słownika to, że skoro możemy wydawać pieniądze na wykonywanie łąk kwietnych, no to może jest też sposobem na to, żeby one powstały, to jest też ograniczenie koszenia. I to też był nasz cel, czyli żeby pokazać wartość w tych kwaściorach, które kiedyś nazywaliśmy po prostu roślinami niepożądanymi, te, które po prostu pojawiały się w rowach, miedzach, no to pokazać to, że one mają realny wpływ na nasze środowisko, są coś warte, więc może by doprowadzić do takiej sytuacji, że one by się pojawiały spontanicznie. Poprzez zaniechanie koszenia, ale zaniechanie to nie jest równoznaczne z totalnym odpuszczeniem sobie koszenia, czyli po prostu zaniechanie jednego, dwóch etapów pielęgnacji.
2: Właśnie rozpoczął się weekend, może to dobry czas, żeby przyjrzeć się, czy w Państwa ogrodzie jest jakieś miejsce, które już teraz warto byłoby przeznaczyć na taką łąkę kwietną. Może po prostu pewnego fragmentu ogrodu nie kosić. No i w ogóle z pierwszym koszeniem najlepiej wstrzymać się do czerwca. I tą informacją kończymy dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na kolejną audycję Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
3: Taki mamy klimat. Reklama.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Po reklamie. Autopromocja.
5: Samozatrudniony grafik, osiedlowy fryzjer, informatyk, serwis sprzątający, agent ubezpieczeniowy i cała masa ludzi pracujących w szklanych wieżowcach Śródmieścia. Oni wszyscy z ekonomicznego punktu widzenia tworzą ważny sektor usług, który rośnie o 7% rok do roku. I właśnie o tym sektorze porozmawiamy z naszym gościem, panem doktorem Piotrem Arakiem. Już dziś o 12.30. Magazyn Saldo Extra, Marek Klapa. Zapraszam.
6: Czy prawdziwa Rosja to wiele narodowości, kultur, religii i języków? A może ta różnorodność tylko przeszkadza tym, którzy chcą unifikacji? Prawdziwa Rosja. Audycja już dziś o 17.06 w Polskim Radiu 24 i podcastach polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
3: Autopromocja.
7: Radio Podcast.

0: Podcast Polskiego Radia. Łatwo powiedzieć, ale dlaczego trudniej się dogadać? W tym podcaście poznasz językowe sekrety naszych codziennych praktyk. Od soczystego przeklinania, przez manię zdrabniania, aż po spory o słowa. O języku i kulturze opowiada językoznawca Tomasz Piekot. Podcast Łatwo powiedzieć.
1: No i zacznijmy od tego, skąd wziął się tak silny nurt myślenia o poprawności językowej w Polsce, bo nie wszystkie kraje mają ekspertów i ekspertki, celebrytów mówiących o poprawności językowej. No w Wielkiej Brytanii coś może być formal lub informal, jeżeli obejrzymy sobie słowniki językowe i niekoniecznie mówi się tam o błędach językowych. I okazuje się, że nurt poprawnościowy w myśleniu o języku w polskiej kulturze jest związany z naszą przeszłością, a dokładniej z rozbiorami. Jest to nurt postkolonialny, to znaczy ponieważ polszczyzna w czasie zaborów była germanizowana i rusyfikowana, no więc elity wypracowały sobie taki model myślenia, przetrwania, że jednak warto zachować tożsamość poprzez pielęgnowanie języka i chronienie go przed wszelkimi chwastami. I tak zrodził się nurt poradnictwa językowego. Pojawili się pierwsi eksperci wtedy, którzy udzielali porad językowych, by ta polszczyzna, razem z nią kultura, przetrwały. Norma językowa to jest zachowanie językowe, które akceptuje większość użytkowników języka. Czyli normą językową jest to, co słyszą lub widzą inni w moich wypowiedziach i to akceptują. Czyli są w stanie rozmawiać merytorycznie bez zauważenia, coś tutaj zazgrzytało, coś tutaj nie gra. To chyba jest wątpliwe wypowiedzenie czy wątpliwe wyrażenie. My wszyscy, użytkownicy języka, tworzymy normę językową, akceptując lub nie akceptując konkretnych wypowiedzi. No i te wszystkie wypowiedzi, które krążą dookoła w mowie i w piśmie, nazywamy uzusem. Uzusem, czyli zwyczajem językowym, czyli uzus językowy to wszystkie wypowiedzi, a te akceptowane to norma. Sęk w tym, że nie ma jednej normy. Trzeba byłoby tu zawsze używać liczby mnogiej. Norm jest bardzo wiele. Po pierwsze, możemy mieć normy rodzinne, czyli w pewnych rodzinnych sytuacjach wypowiedzi mogą być akceptowalne, a na zewnątrz już nie. Po drugie, możemy mieć normy regionalne. W jednym regionie akceptowalne będzie powiedzieć ubierz kurtkę, a w innym już nie, bo tam trzeba ubrać się w kurtkę. No, skoro można ubrać córkę w kurtkę, no to nie można ubrać kurtki, bo nikt tam w tym regionie, tak sobie pewnie myślą, nie mówi kurtka, kurtka, choć pójdziemy do przedszkola. Fajnie, że się ubrałaś. Najważniejsze jest jednak to, że normy dzielimy na dwie sytuacje. Pewne wypowiedzi są akceptowalne w sytuacjach swobodnych i takie normy nazywamy normami potocznymi. To są wypowiedzi, które są akceptowalne wtedy, kiedy nie ma wśród nas obcych. Mówimy, piszemy ze znajomymi, z kimś z rodziny i możemy wypowiadać się w pewien sposób swobodny i jest to akceptowalne, nikogo to nie razi w takim razie. Natomiast kiedy trafimy do sytuacji oficjalnej, musi tam się pojawić w naszej kulturze norma staranna, ponieważ wtedy właśnie może się włączyć ta mania poprawiania czy kultura zawstydzania, czyli możemy zostać zawstydzeni czy pouczeni, zrugani za wypowiedź, która nie będzie akceptowalna w tej starannej sytuacji. Mamy więc dwie najważniejsze normy, czy dwa poziomy normy językowej. Norma wzorcowa potrzebna do przetrwania w naszej kulturze, w sytuacji oficjalnej, w sytuacji starannej i norma potoczna, potrzebna do codziennego funkcjonowania w sytuacjach swobodnych, czyli neutralnych, nieoficjalnych. Działanie tej drabiny z normami i błędami można dobrze wyjaśnić na przykładzie wymowy. Weźmy taką liczbę 600. Jeżeli połączymy te trzy cyfry i spróbujemy odczytać lub wypowiedzieć nazwę tej liczby, to mamy do dyspozycji kilka wariantów. Po pierwsze, mogę powiedzieć 600. 600 razy próbuję do ciebie się dodzwonić, a ty nie odbierasz. Wypowiedź ta będzie zawierać błąd językowy, błąd w wymowie, tylko wtedy, jeżeli będzie razić czyjeś uszy. To znaczy, jeżeli użytkownicy języka, osoby słuchające, pomyślą sobie, to nie zabrzmiało dobrze, tak się nie mówi. Wtedy będziemy mieć naruszenie normy. Mogę wreszcie powiedzieć 600 przez J. 600 razy próbowałam się do ciebie dodzwonić, a ty nie odbierasz.

wybierasz. No i okazuje się, że aktualnie ta wypowiedź byłaby na poziomie normy potocznej, czyli nie jest to błąd, jest to swobodny sposób wypowiadania, który ułatwia narządom artykulacyjnym przejście przez trudne zbitki głoskowe, przede wszystkim spółgłoskowe. Mogę wreszcie powiedzieć wzorcowo 600. Tam w środku jest ś-s. 600 razy próbowałem się do ciebie zadzwonić, a ty nie odbierasz. Będzie to sposób mówienia w sytuacjach starannych, na przykład w mediach, w trakcie debaty publicznej czy na naukowej konferencji. No i mogę wreszcie popełnić błąd przesadnej poprawności, czyli powiedzieć hiperpoprawnie, tak jak się czyta. 600 razy próbowałem się do ciebie dodzwonić, a ty nie odbierasz. Ta wypowiedź będzie także interpretowana jako błąd, ponieważ jest nienaturalna dla naszych artykulatorów. Weźmy inny przykład. Wypij tą kawę. Zajmek tą w wypowiedzi swobodnej jest zupełnie poprawny, jest bardzo częsty, akceptowalny, nikt prawie na to nie zwraca uwagi. Ale gdybyśmy wypij tą kawę powiedzieli w sytuacji publicznej, oficjalnej, na jakimś spotkaniu czy bankiecie, już może się komuś włączyć mania poprawiania, ponieważ wtedy takie osoby czasem mówią, że ta wypowiedź nie licuje z sytuacją i powinna brzmieć trochę staranniej. No i mamy tu ciągle jeszcze obecny w polszczyźnie zaimek tę, wypij tę kawę. Proszę zwrócić uwagę zatem, że kompetencje językowe polegają na dostosowywaniu języka do tych dwóch sytuacji, swobodnej i starannej. Mogę zatem powiedzieć wypij tą kawę, a mogę powiedzieć wypij tę kawę. Tę umiejętność czy sprawność językoznawcy nazywają przełączaniem kodu. Przełączam kod. Kiedy trzeba, mówię swobodnie, a kiedy trzeba, próbuję się trochę lepiej zachować językowo. Trochę to przypomina sposób ubierania się. Czasem wychodzimy w dresie, a czasem wychodzimy w uprasowanych spodniach garniturowych. Moje psy dwa, pozdrawiam was serdecznie, jeżeli mnie słuchacie, lubią, kiedy jestem ubrany w dres, dlatego że wiedzą, że wtedy zostaję w domu albo wychodzę na krótko, a kiedy wyciągam deskę do prasowania lub kiedy deska do prasowania została wyciągnięta, wiedzą państwo, co to znaczy, co znaczy ta strona bierna, to wtedy psy zaczynają się smucić, zachowują się jakby miały depresję, one przeczuwają, że prawdopodobnie wyjdę na cały dzień albo gdzieś wyjadę. Te dwa poziomy normy, norma potoczna i wzorcowa, dotyczą też zasad savoir-vivre czy dobrego wychowania lub po prostu etykiety i grzeczności. No chociażby to nieszczęsne mówienie sobie smacznego. Nie nieszczęsne oczywiście w tym sensie, że to błąd, tylko mówienie smacznego jest błędem lub nie jest błędem, czyli jest akceptowalne lub nie jest akceptowalne właśnie w zależności od sytuacji. Na poziomie potocznym wszyscy wszystkim powinniśmy mówić smacznego. Proszę się nie przejmować tym, że wchodzą państwo do jakiejś stołówki firmowej albo kuchni w pracy i ludzie jedzą. Kiedy do nich się dosiadamy, powinniśmy powiedzieć smacznego. Nieważne, czy się zadławią, czy nie, to jest ich problem, że mają za dużo w ustach. Powinni mieć mało w ustach, żeby przeżuwać i odpowiadać smacznego. Natomiast w sytuacji oficjalnej, wzorcowej, mówienie smacznego jest już ryzykowne z perspektywy praw autorskich. Otóż na oficjalnym spotkaniu, jeżeli powiemy smacznego, to oznacza, że przypisujemy sobie prawa autorskie do poprawy, a te prawa mają tylko trzy osoby. Ten, kto podał potrawę, czyli kelner, kelnerka, oni mogą powiedzieć smacznego. Ten, kto ją sporządził, kucharz, kucharka, szef kuchni czy szefowa kuchni. No i wreszcie ten, kto zapłacił za jedzenie, czyli ten, kto nas zaprosił, lub jak się mówi w normie potocznej, ten, kto nam stawia. Tylko te trzy osoby powinny mówić smacznego, ponieważ one są bezpośrednio związane z tą potrawą, prawami autorskimi. Natomiast w domu na co dzień naprawdę wszyscy życzmy wszystkim smacznego. Był nawet taki zwyczaj, że najstarsza osoba w rodzinie, to były rodziny wielopokoleniowe, oczywiście dawne, wyobraźmy sobie domostwa, w których mnóstwo dzieci biega, wszyscy się rozchodzą, ta osoba mówiąc smacznego dawała sygnał, by wszyscy do stołu się zbiegli, usiedli, uspokoili i zaczęli jeść. No i oczywiście rozmawiać. Jedzenie i rozmawianie to rzeczy nierozerwalnie ze sobą połączone. Łatwo powiedzieć, pomyślą sobie państwo, skąd ja, osoba bez wykształcenia językoznawczego, mam wiedzieć, co jest normą wzorcową, co jest normą potoczną w obecnym stanie rzeczywistości językowej. No właśnie, tu potrzebujemy kolejnego terminu, już ostatniego, kodyfikacja. Kodyfikacja normy to jest moment, w którym językoznawcy przeprowadzają badania,

0: zaczynają analizę sytuacji językowej, później ją kończą jakimiś wnioskami i kodyfikują normę, czyli wpisują do słownika wyrażenia, za pomocą których jesteśmy w stanie powiedzieć, czy coś jest błędem, czy nie. Te wyrażenia najczęściej nazywamy operatorami albo kwalifikatorami. Najczęściej w słownikach wtedy znajdziemy taki skrót pod, co może oznaczać potoczne, albo question, co może oznaczać kwestionowane. A zatem kodyfikacja normy językowej to jest sytuacja, w której językoznawcy do słownika wprowadzają informacje, czy coś jest błędem, czy coś jest zgodne z normą potoczną, czy zgodne z normą wzorcową. Wtedy najczęściej nie ma takich kwalifikatorów. Jeżeli w słowniku nie widzimy żadnych dodatków, wpisów, skrótów, to znaczy, że jest to zupełnie poprawne i wzorcowe.
1: Łatwo powiedzieć. Tomasz Piekot.
0: Tylko jeżeli chcą być Państwo na bieżąco, powinni Państwo korzystać ze słowników aktualnych. Takich jest niewiele. Właściwie mogę polecić tylko jeden słownik publiczny przygotowywany przez językoznawców. To jest Wielki Słownik Języka Polskiego PAN. Słownik na bieżąco redagowany, chociaż nie jest to słownik poprawnościowy. To jest słownik opisowy, deskryptywny. On pokazuje obecną sytuację polszczyzny, pokazuje przykłady cytatów z autentycznych wypowiedzi, pokazuje tabele z odmianami. Tu wszystkiego możemy się o języku dowiedzieć, o słownictwie przede wszystkim dowiedzieć z tego słownika. Natomiast autorzy tego słownika, wiedząc, że słowniki poprawnościowe są niedostępne, one są komercyjne. Słowniki poprawnościowe wydają wydawnictwa, czyli firmy, które się zajmują zarabianiem na nich pieniędzy. W związku z tym autorzy zdecydowali się na odważny krok. Tam, gdzie wiedzą, mają informacje na temat kodyfikacji ze słowników poprawnościowych, przenoszą te informacje do swojego wielkiego słownika języka polskiego i my możemy to zupełnie bezpłatnie sprawdzić w internecie na stronie, przypomnę jeszcze raz, wsjp.pl, to jest Wielki Słownik Języka Polskiego PAN. No i teraz zamiast pytać w poradni językowej, czy przypominać sobie, co tam powiedział szkolny polonista i kiedy to w ogóle było, jak brzmi na przykład wypowiedź prawidłowo, gdzie kupię por, czy gdzie kupię pora, wystarczy otworzyć sobie ten słownik, wpisać słowo por, przejść do zakładki odmiana, sprawdzić oczywiście odpowiedni przypadek, czyli biernik. No i w tym słowniku obecnie widzimy biernik, pora albo por. Czyli prawidłowa odpowiedź na to pytanie jest następująca. Można i tak, nie ma żadnej różnicy pomiędzy gdzie kupię por, a gdzie kupię pora. Ale jeżeli mieliby Państwo podobne wątpliwości w bierniku ze słowem omlet, czyli czy mówimy zjem sobie omlet, czy zjem sobie omleta, to już w słowniku znajdziemy w bierniku dwa przypadki, dwie formy, które są opisane różnie. Omlet, zjem sobie omlet, usmażę sobie omlet. To jest biernik wzorcowy, no bo nie ma żadnej informacji o tym, żeby to było kwestionowane. A omleta, zjem sobie omleta, usmażę sobie omleta, jest to forma potoczna i podobnie będzie ze słowem kakao. No oczywiście pamiętamy ze szkoły, że kakao się nie odmienia. To nieprawda, odmienia się kakao i pięknie się odmienia tak samo w tej wersji wzorcowej. Mogę powiedzieć, mam kakao, nie piłem kakao, przyglądam się kakao, widzę kakao, narzędnik z kim, z czym, z kakao. Miejscownik o kim, o czym my teraz rozmawiamy, o kakao. Proszę zwrócić uwagę, że ten wyraz się odmienia tylko tak samo. Ale jest jeszcze odmiana różnicująca końcówki. Mogę powiedzieć, nie piłem dzisiaj kakao, przyglądam się komu czemu kakao. Narzędnik z kim, z czym, z KKM, rozmawiamy o kim, o czym, no nie, tego już nie powiem, bo będzie mi się to źle kojarzyć, ale Państwo sobie dośpiewają w myślach, jak brzmi miejscownik o kim, o czym od słowa kakao. No i okazuje się, że w tym słowniku, w Wielkim Słowniku Języka Polskiego, przy wariantach z odmianą, z końcówkami ruchomymi, nie znajdziemy informacji, że to jest kwestionowane, tylko że jest to potoczne, co oznacza, że odmiana kakao z ruchomymi końcówkami nie jest już błędem językowym, tylko jest zarezerwowana dla sytuacji swobodnej, przypomnę, wtedy, kiedy nie ma obcych w mowie i w piśmie, bez względu na kanał komunikacji. Dlaczego tak ważne jest korzystanie z aktualnych słowników? Wielki Słownik Języka Polskiego PAN aktualizuje informacje na bieżąco. Jeżeli pojawia się film Poranek Kojota i ktoś tam zaczyna mówić, w czym wam mogę pomóc, chłopaki, a w odpowiedzi dostaje

Pytanie za użycie tego słowa, łomot bardziej, rozpoczynają się w Polsce reklamacje z powodu tego pomagania. Ludzie nie życzą sobie nagle, żeby im pomagać, bo jest to niegrzeczne, agresywne. No i językoznawcy wprowadzają do słownika informację przy zwrocie, w czym mogę pomóc, że jest to zwrot powitalny, który może być odbierany jako atakujący czy deprecjonujący. To właśnie w słowniku na bieżąco aktualizowane są takie informacje. Norma językowa, czy lepiej normy językowe, zatem bardzo często się zmieniają, podlegają prawom ewolucji. No świetnym przykładem jest słowo mail. Początkowo przecież pisaliśmy po angielsku e-mail, później zaczęliśmy to e z przodu odcinać i usuwać też kreskę. Mieliśmy postać mail już bez e z przodu. Wymowa oczywiście to mail, ciągle po angielsku. No ale w końcu ktoś poszedł po rozum do głowy, stał się ortograficznym patriotą i zaczął zapisywać słowo mail, tak jak się je wymawia, zupełnie z polską ortografią, czyli my, e, i, l. Proszę sobie wyobrazić, że już w 2001 roku ludzie, użytkownicy języka, pytali językoznawców, czy słowo mail pisane przez e i j jest poprawnie. Wtedy profesor Mirosław Bańko w poradni internetowej wydawnictwa PWN odpisywał, że nie ma tego słowa jeszcze w słownikach, czyli widać, że ekspert sprawdził kodyfikację, czy w słownikach to słowo już zostało odnotowane, mail pisane przez e i j, ale napisał później, że mail to jest spolszczenie, które świadczy o rosnącej popularności poczty elektronicznej. No i w związku z tym jest ta poczta nam bardzo bliska, staje się familiarna. Dlatego z sympatią warto odnosić się do maila pisanego przez e i j i mailów. Wtedy profesor Bańko proponował jeszcze, czy przewidywał, że będzie to brzmieć w liczbie mnogiej mailów, tak jak listów. W polszczyźnie potocznej i spontanicznej widział profesor Bańko miejsce dla maila przez e i j. W 2006 roku ten sam profesor odpowiadał na te same pytania, ale już wtedy pisał, że mail przez e i j jest formą spolszczoną. Zachęcam jednak do jej używania w korespondencji i w ogóle w każdego rodzaju tekstach, z wyjątkiem najbardziej oficjalnych. Tak pisał językoznawca, który także tworzy doskonałe słowniki, profesor Mirosław Bańko. A w 2020 roku, 6 lat temu, przewodnicząca Rady Języka Polskiego, profesor Katarzyna Kłosińska, napisała w odpowiedzi na identyczne pytanie. Przyznam, że mnie samej zdarza się używać form mail przez j, mailowy przez j, mailować też przez j w korespondencji oficjalnej, bo już nie odbieram tych słów jako potoczne. No i to jest chyba zalecenie, które warto promować. Piszmy mail przez e i j, ponieważ nie zaakceptowaliśmy pomysłu, by mail przełożyć na polski jako listel, list elektroniczny, listel. W związku z tym proces spolszczenia słowa e-mail, angielskiego słowa e-mail, należy wreszcie zakończyć. Po 32 czy 3 latach, bo tyle ma mniej więcej e-mail jako słowo lat w języku polskim, warto ten proces zakończyć. No i piszmy mail przez e i j, jak wszyscy prawie językoznawcy. I oczywiście pytanie, które zadał mi Wojtek po wykładzie w szkole podstawowej, to pytanie dotyczące poszłem, także pojawia się w poradniach internetowych. Ktoś na przykład napisał tak, czy dopuszczalna jest forma poszłem? Sądziłem, że nie, ale w programie Ojczyzna Polszczyzna, którego nie oglądałem, a słyszałem od znajomych, profesor Miodek powiedział, że forma poszłem, podobnie jak poszedłem, jest już dopuszczalna w języku mówionym. I oczywiście to są legendy miejskie. Profesor raczej tak nie powiedział. Jeżeli już, to może powiedział, że w sumie, jeżeli ktoś mówi poszłem, to znaczy, że można tak mówić, ale niekoniecznie wypada. Chyba tak bym raczej interpretował tego typu wypowiedzi. No i językoznawca tu z poradni PWN-owski odpowiada, trudno uwierzyć, aby profesor Miodek zalecał używanie formy poszłem, która dyskredytuje mówiącego w oczach wykształconych słuchaczy. Czyli proszę zwrócić uwagę, że jeżeli mówimy poszłem, to ta wypowiedź nas dyskredytuje. To Wojtek prawdopodobnie wyczuł, tylko opisał to własnymi słowami. W oczach osób wykształconych, no dla Wojtka byli to nauczyciele, ale dla nas mogą być to przedstawiciele elit inteligencji, którzy nam się przysłuchują lub którzy czytają nasze teksty. Ale czysto hipotetycznie, co musiałoby się stać, żeby poszłem przestało być błędem? Żeby było na tym samym poziomie, co poszedłem, albo żeby chociaż stało się potoczne?
Tutaj językoznawcy mają

kilka narzędzi, nazywa się razem kryteriami oceny poprawności językowej, zaczynają sprawdzać na przykład, czy ta postać jest poprawna gramatycznie, czy ona nam usunie wyjątki, czy je stworzy, że będzie więcej wyjątków. No i rzeczywiście forma poszłem jest przecież gramatycznie regularna. Pięknie by się wszystko wypłaszczyło. Mówilibyśmy poszłem, nie byłoby problemu, zostałby tylko ten jeden wyjątek, no bo nie dałoby się powiedzieć on, co zrobił poszł, tak, trzeba by było powiedzieć, że on poszedł, ale to byłby wtedy jeden wyjątek, cała odmiana byłaby regularna. Po drugie, wyraz stałby się poprawny, byłby akceptowalny, jeżeli ludzie by zauważyli, że ma inne znaczenie, że jest zmodyfikowane znaczenie, tu wystarczy nawet odcień znaczeniowy. Na przykład, jeżeli udowodnimy, że w slangu studenckim czy młodzieżowym ludzie mówią poszłem, jeżeli idą krótko, a poszedłem, jeżeli idą dłużej, to wtedy musimy postawić ptaszek na naszej liście i uznać to jako co najmniej potoczne, skoro jest różnica w znaczeniu, czyli zmienia się funkcja wyrazu. Tak naprawdę jednak sprawa jest dużo prostsza. Wystarczy, że państwo jako użytkownicy formy poszłem namówią innych użytkowników, żeby robili to samo. Zostańmy trochę przy tym chodzeniu na skróty. Jest w internecie taki słynny mem, obrazek pokazywany bardzo często jako wzorzec dobrze zaprojektowanego osiedla. Mówię tu o budownictwie. W Holandii ponoć tak się projektuje osiedla, że ten deweloper najpierw buduje budynki, bloki, obsiewa ziemię trawą, ale nie kładzie chodników. Wprowadzają się ludzie, chodzą sobie po trawie i tam, gdzie te ścieżki są wydeptane, tam projektanci kładą chodnik, wtedy jest to funkcjonalne. No więc wyobraźmy sobie takie polskie osiedle z kwadratowym trawnikiem i mamy piękny chodnik, ale tak z kątem prostym, trzeba przejść wzdłuż jednego boku, niech będzie bok a potem wzdłuż drugiego boku, bok B do sklepu, żeby nie deptać trawnika, jest tam dłużej, więc mówimy poszedłem do sklepu, no bo długo idziemy eleganckim, wzorcowym, starannym, zadbanym chodnikiem i w tej trawie nawet widzimy tabliczkę nie deptać trawy, widzimy psie bobki, które mogą także być dla nas jakąś przeszkodą, ale wystarczy na początku, w nocy, po cichu przejść kilka razy przez ten trawnik na skróty, pomijając tabliczkę i oczywiście psie problemy i zacznie się tam tworzyć ścieżka, zaczną państwo wydeptywać ścieżkę. To będzie etap pierwszy. Etap drugi będzie jeszcze prostszy, mianowicie ludzie zobaczą, że tam jest ścieżka, ktoś się odważy i wyrwie tę tabliczkę, nie deptać trawy i zacznie tą ścieżką chodzić. Ścieżka będzie się powiększać, w końcu tym chodnikiem już nikt nie będzie chodził, bo do sklepu jest prościej na skróty. Ścieżka będzie bardzo szeroka i jeżeli 50% użytkowników osiedla, mieszkańców tego osiedla, no dobrze, plus jeden. Mamy więc kryterium frekwencyjne, kryterium ilościowe. Będzie chodzić ścieżką na skróty, będzie chodzić krócej, będzie mówić poszłem, bo idzie krócej. To wtedy ktoś położy tam chodnik, będzie to kodyfikacja i zostanie to wprowadzone do słownika jako najpierw potoczne, jeszcze kwestionowane przez niektórych, a później już zupełnie wzorcowe. Tak dzieje się w języku, tak wygląda kodyfikacja. To od użytkowników języka zależy, czy coś będzie poprawne, czy nie, a językoznawcy, jak ten sejsmograf, będą tylko zapisywać dane i poświadczać stan faktyczny w słownikach za pomocą narzędzia o nazwie kodyfikacja. Pytanie tylko, czy jest bardzo prawdopodobne, że większość Polaków zacznie mówić poszłem, najpierw w sytuacjach swobodnych, a później także starannych. Szanse, proszę państwa, są marne. Nie chcę oddzierać państwa ze złudzeń, ale moim zdaniem nigdy poszłem nie będzie akceptowalne ze względu na to, że co najmniej połowa Polaków to Polki, a one mówią poszłam, a nie poszłem. Rzadziej też kobiety popełniają ten błąd językowy, co oznacza, że kobiety nie mówią poszłeś, tylko poszedłeś. Całkiem dobrze, błyskotliwie na ten temat napisał profesor Mirosław Bańko. Wspominałem już o nim w poradni językowej PWN i on powiedział tak. Na razie wszystko jest po staremu. Płeć piękna mówi poszłam, a płeć brzydka poszedłem. Mężczyźni muszą więc wypowiedzieć o jedną sylabę więcej i niech będą z tego dumni. Lew też nosi grzywę, a samica nie. Panowie, nie rezygnujcie z poszedłem.

0: tak nam, językoznawcom, pozostaje obserwować zachowania użytkowników języka, prowadzić gruntowne badania, najlepiej na podstawie danych ilościowych, których jest już teraz bardzo dużo. Mamy całą polszczyznę prawie zebraną w internecie czy w modelach sztucznej inteligencji, a państwu promowanie form, które są dla państwa wygodne, które są państwu potrzebne i namawianie innych do ich używania. To wszystko na dzisiaj. Bardzo państwu dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam lwią ochotę na nagranie kolejnego. Bardzo państwa zapraszam do słuchania podcastu Łatwo Powiedzieć. Do zobaczenia.
1: Łatwo Powiedzieć. To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, w aplikacji Onet Audio oraz we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
2: Radio Podcast.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Autopromocja.
4: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8.30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Husarze doleciały do Polski. Najnowocześniejsze myśliwce na świecie już pilnują naszego nieba. Kto zdecydował o wizie dla Ziobry, wyjaśnień chcą amerykańscy kongresmeni, jest oficjalne pismo. Będzie też piłkarskie święto w Poznaniu, Lech odlicza godziny do mistrzowskiej fety. Minęła siódma, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Są najnowocześniejsze na świecie i niemal niewidoczne dla radarów. Husarze, tak nazywają się pierwsze myśliwce F-35, które doleciały do Polski. Samoloty trafiły do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku.
2: Przeszedł mnie dreszcz przy każdym z trzech lądowań tych samolotów. F-35 przyleciały do bazy w Łasku w asyście samolotów F-16. Samoloty F-16 wykonały tak zwane niskie podejście. Jest to niski przelot nad pasem startowym, następnie odejście z powrotem w górę z dużym kątem nachylenia.
1: Mówił kapitan Marek Sobieraj z bazy w Łasku. Husarz to myśliwiec wielozadaniowy przeznaczony do zaawansowanego rozpoznania. Maszyny wykorzystują technologię stealth, która zapewnia niską wykrywalność przez radary. Polskie wojsko zakupiło łącznie 32 takie samoloty. Teraz niepokojące wieści z Nowego Jorku. Jedna osoba nie żyje, a 36 jest rannych po wybuchu w stoczni w dzielnicy Staten Island. Eksplozja nastąpiła w momencie, gdy strażacy gasili pożar i próbowali uratować dwóch pracowników stoczni. Wśród rannych jest dwóch strażaków. Ich stan jest określany jako ciężki. Pożar wybuchł w magazynie lub kompleksie przeładunkowym. Część pracowników jest uwięziona w suchym doku. Trwa akcja ratunkowa, a straż pożarna próbuje opanować ogień. Pełne dochodzenie i badanie przyczyn pożaru ma rozpocząć się po całkowitym ugaszeniu ognia. Zostajemy za oceanem. Wyjaśnień w sprawie wizy dla Zbigniewa Ziobry chcą amerykańscy demokraci. Gregory Meeks i James Raskin pytają sekretarza stanu, czy jego zastępca Christopher Landau pomógł w przyspieszeniu wydania wizy dla byłego ministra sprawiedliwości. Jeżeli tak było, te działania i decyzje są, jak piszą kongresmeni, poważnym nadużyciem władzy i lekceważeniem.

0: legalnych procedur imigracyjnych USA. Swój list demokraci skierowali do szefa amerykańskiej dyplomacji. Do tej pory Marco Rubio nie zabrał głosu w tej sprawie. O tym, że Departament Stanu ułatwił Ziobrze wyjazd za ocean, kilka dni temu pisała agencja Reutera. Polityk PiS oskarżany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą uciekł za ocean 2 tygodnie temu po zmianie władzy na Węgrzech. W tym kraju chronił go polityczny azyl od rządu byłego premiera Viktora Orbana. Bez przełomu w sprawie odwołania szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław Piesiewicz zablokował wniosek, który dałby zielone światło do usunięcia go ze stanowiska. Szczegóły ma dla nas Martyna Szymczakowska.
1: Odwołać prezesa może walne zgromadzenie PKOL, ale Radosław Piesiewicz się z tym nie zgodził i uniemożliwił głosowanie wniosku, wyjaśnia członek zarządu PKOL Krzysztof Wiłkomirski.
2: Prezes przy współpracy z komisją rewizyjną podważali wszystkie nasze argumenty, pomimo tego, że Adam Konopka przeczytał opinię prawną, że mamy takie prawo do zwołania i do podjęcia takiej decyzji.
1: Prezes Polskiego Związku Piłki Ręcznej Sławomir Szmale zwraca uwagę, iż czara goryczy wobec zachowań Piesiewicza już dawno się przelała.
3: Bardzo ważne jest, aby środowisko było spójne, przede wszystkim było zaufanie. Tutaj to zostało naruszone.
1: W przyszłym tygodniu członkowie PKOL złożą w kancelarii komitetu formalny wniosek o zwołanie walnego zgromadzenia. Ten musi być rozpatrzony w ciągu 30 dni. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
0: Przypomnijmy, w sprawie tego wniosku decydująca była współpraca PKOL-u Piesiewicza z upadłą giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Na koniec Poznań, czyli nowa stolica krajowej piłki nożnej. Piłkarze i kibice Lecha będą dziś oficjalnie świętować zdobycie Mistrzostwa Polski. Po ostatnim gwizdku na stadionie w Poznaniu kibice rozpoczną mistrzowską fetę. To kolejny wizerunkowy sukces miasta, chwali się Jan Mazurczak z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej.
4: To, że udało się obronić tytuł, to na pewno świetny pretekst do mówienia o Lechu, o Poznaniu, o promocji. Aczkolwiek nie ukrywam, że my najbardziej liczymy na ten moment, kiedy Lech Poznań wejdzie do Ligi Mistrzów i wtedy tak naprawdę sięgniemy po te największe benefity promocyjne i mocno trzymamy kciuki, żeby tak właśnie w tym roku było.
0: Impreza kibiców Lecha może potrwać do rana. Policja zaleca, by wieczorem unikać okolic stadionu i nie jechać autem do centrum Poznania. Kulminację mistrzowskiej fety zaplanowano około północy.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Świętowaniu kibicom Lecha na pewno nie przeszkodzi pogoda, bo mamy lato w maju. Sobota zapowiada się pogodnie i gorąco. Na zachodzie po południu nawet 27 stopni. W centrum maksymalnie 24, na północy 21. Wiatr wieje słabo i umiarkowanie, a ciśnienie jest wysokie, choć powoli spada. W południe w Warszawie wyniesie 1015 hektopaskali.
5: Poranek w Polskim Radiu 24. Podcast Polskiego Radia. Strefa wpływów.
6: Dzień dobry. Witamy się z Państwem bardzo serdecznie w składzie pomniejszonym. Jacek Czarnecki, program pierwszy Polskiego Radia. Cześć Jacku.
7: Dzień dobry. I Roch Kowalski, Polskie Radio 24. Dzień dobry Rochu.
6: Dzień dobry Jacku. Dzień dobry Państwu. Będziemy oczywiście rozmawiać o wojskach amerykańskich w Polsce, bo to był temat numer jeden, którym żyliśmy przez cały tydzień. Ale z wątków zagranicznych podyskutujemy i chyba się pokłócimy także o kwestię flotylli, która płynęła do Strefy Gazy. Będzie również o zmianach w Krajowej Radzie Sądownictwa, o zmianach w programie SEJ, w zmianach na korzyść dla służb mundurowych, a także o wizycie w Polsce premiera Węgier Petera Madziara. To zapraszamy na Strefę Wpływów.
7: Ale jeszcze na początku pozdrowimy Renatę.
6: No jasne, Renato, że pozdrowimy.
7: Wracaj, Renato, wracaj.
6: Ja mam takie nieoficjalne doniesienia, że być może za tydzień Renata już będzie z nami, więc bardzo temu kibicujemy i tęsknimy. To zaczynamy już teraz oficjalnie. Jacku, cały tydzień się emocjonowaliśmy. Nie mogliśmy spać po nocach.
7: Wyjdą, nie wyjdą.
6: Wyjdą, nie wyjdą. Wrócą, nie wrócą.
7: Tak.
6: Całe właściwie krucjaty polskie jechały do Waszyngtonu, do Stanów Zjednoczonych. Jak uważasz, kryzys zażegnany?
7: No po tym, co

0: Dzisiaj w nocy, a właściwie nad ranem, usłyszeliśmy ze Stanów Zjednoczonych, czyli po wpisie Donalda Trumpa, że Karol Nawrocki to jest super prezydent, którego ja poparłem i ja tutaj przywrócę te 5000 żołnierzy amerykańskich do Polski. To myślę, że no, ta deklaracja coś waży.
1: Ale nie wiemy, ile waży.
0: Nie wiemy, ile waży, dlatego że nie wiemy, czy te 4000, które miały zjechać na rotację, to jednak tu zostaną, czy i te 5000 to będą dodatkowi żołnierze, bo tak prezydent napisał, że będzie 5000 dodatkowych żołnierzy. Zobaczymy. Ja usłyszałem w MON-ie, że no, tam w Stanach oni tak trochę na skróty poszli. Prezydent powiedział, wycofujemy 5000 z Niemiec. A akurat się zaczęła rotacja do Polski, więc któryś generał pomyślał, dobra, nam Niemcy, Polska, wsiorawno, nie tak daleko, to właściwie tak jak odległość między dwoma stanami w Stanach. I dlatego wstrzymali tą rotację, myśląc, że jak wstrzymają te 5000 do Polski, to się wyrówna. No i się zrobił dym. A jak się zrobił dym, ta administracja amerykańska musiała jakoś zareagować. Najpierw Pete Hegseth, później J.D. Vance, a na końcu prezydent Trump nas zapewnili, że 5000 żołnierzy nie będzie wycofanych z Polski, albo że zostanie przywróconych do Polski.
1: Expressis verbis to dodatkowych 5000 żołnierzy trafi do Polski.
0: No ale expressis verbis co to znaczy? Dodatkowych, czyli ponad 10 tysięcy, bo do tej pory było 10 tysięcy. Chyba nie, bo Amerykanie mają strategiczne interesy gdzie indziej. Oni chcieli trochę inaczej, chcieli przeorganizować siły na świecie, swoje siły na świecie. Tutaj od czasów, tuż przed wojną w Ukrainie rozmieścili cztery batalionowe grupy bojowe, to tak się nazywa. To są bardzo silne związki wyposażone we wszystko, co tylko żołnierze mogą mieć, liczące około 4000 żołnierzy. Właśnie Amerykanie ostatnio zadecydowali, że stan wojsk w Europie wraca do czasów sprzed wojny w Ukrainie, czyli do trzech bojowych batalionowych grup bojowych, czyli ta jedna grupa z Europy znika. A czy ona zniknie z Niemiec, czy ona zniknie z Polski, tego już nie wiemy. Znaczy wiemy, no możemy mieć nadzieję, że z Polski nie zniknie, bo prezydent powiedział, że będzie dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich.
1: No, dzisiaj Władysław Kosiniak-Kamysz, chociaż on też nie chce precyzować, co dokładnie znaczy ta liczba 5000 żołnierzy.
0: Bo nikt tego nie wie.
1: Mówił, że będą trwały konsultacje z europejskim dowództwem Stanów Zjednoczonych co do implementacji tej decyzji prezydenta Donalda Trumpa. Ale trochę to wygląda tak, ja oczywiście nie jestem ekspertem od polityki amerykańskiej i nie wiem dokładnie, jak tam role są rozpisane w administracji. Natomiast tutaj z polskiego punktu widzenia wygląda na to, że ktoś w Stanach Zjednoczonych podjął decyzję. Dopiero kanonada polskich żali, pretensji, oczekiwań, żądań sprawiła.
0: No i pielgrzymka dwóch wiceministrów do Stanów Zjednoczonych i rozmowy wicepremiera, czyli ministra obrony Kosiniaka-Kamysza z oficjalami amerykańskimi.
1: Z Pete'em Hegsethem, czyli ze swoim odpowiednikiem. Tak. Były także naciski na kongresmenów, naciski ze strony polskiej ambasady, no ale też nie ma co ukrywać, no musiały być i były na pewno naciski ze strony Pałacu Prezydenckiego, bo prawdę mówiąc, jak przeczytałem tego tweeta Donalda Trumpa, to miałem takie poczucie, jakby tego tweeta Adam Bielan mu dyktował. A właściwie Donald Trump tylko go przekleił. No więc jest to sukces na pewno. No tylko, że sukces wynikający także z tego, że po prostu prezydent Donald Trump zmienił zdanie, czy też administracja amerykańska zmieniła zdanie.
0: Raczej administracja amerykańska, bo prezydent chciał wycofać 5 tysięcy z Niemiec i nie chciał ruszać Polski, a nawet zapewniał, że do Polski trafi więcej, a administracja zadecydowała, że skoro do Polski płynie 4 tysiące, to jak mają zmniejszać, to nie wyślą tych 4 tysięcy.
1: Jak rozumiem, prezydent w czasie, kiedy były podejmowane te decyzje dotyczące Polski, był zajęty czymś zupełnie innym. Był w Chinach. Zajmował się także problemami wewnętrznymi w swoim kraju. Natomiast
0: koniec... I zajmował się też pewnie tym takim, jakby to powiedzieć, immunitetem dla siebie i dla swojej rodziny. Immunitetem, który sobie zagwarantował, że po skończeniu kadencji prezydenta, prezydent nie będzie mógł być ścigany za niepłacenie podatków. Za co, przypomnijmy, siedział nawet Al Japonę, więc...
1: No Donald Trump też widziałem ostatnio uruchomił taki specjalny fundusz na rzecz poszkodowanych przez prokuraturę zarządów Joe Bidena. Ci poszkodowani to przede wszystkim Donald Trump, który z tego funduszu też ma sobie wypłacić pieniądze.
0: Ale ja chciałem jeszcze jedną rzecz przeczytać, bo premier Tusk napisał, że decyzja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca obecności wojsk amerykańskich w Polsce to dobra wiadomość dla Polski i

0: USA, wszystkim zaangażowanym w tę sprawę, prezydentowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA dziękuję za skuteczność i jedność działania. Bo właśnie trzeba powiedzieć, że tej decyzji o wycofaniu wojsk z Polski, a przynajmniej na razie o wstrzymaniu rotacji, sprzeciwiali się również kongresmeni amerykańscy i nie tylko kongresmeni z Partii Demokratycznej, ale również kongresmeni republikańscy. Wypowiadali się w mediach, że oni nie rozumieją tej decyzji, że Polska jest bardzo ważnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i Polska jako jeden z niewielu krajów NATO wypełnia z naddatkiem zalecenia amerykańskie, czyli zwiększyła fundusze na obronność, zwiększyła liczebność polskiej armii. No, zbroimy się na potęgę. Więc myślę, że tutaj wsparcie kongresmenów amerykańskich też było ważne w tym wszystkim.
1: Ja też tak sobie myślę, że bardzo złym świadectwem o Stanach Zjednoczonych byłaby, gdyby ta decyzja została utrzymana w mocy, ta decyzja o wycofaniu, ponieważ skoro sami Amerykanie przyznają, że jesteśmy wzorowym sojusznikiem, naprawdę wzorowym, no trudno ze świecą szukać równie wzorowego i to jeszcze to nie tak jak Izrael, że co chrusz sprawiamy kłopoty, tylko z nami kłopotów po prostu
0: nie ma.
1: Nie ma. Inna sprawa, że...
0: chyba, że za kłopotu znamy Zbigniewa Ziobrę, który uciekł do Stanów Zjednoczonych.
1: To chyba też dla Amerykanów nie jest za duży kłopot z ich perspektywy.
0: W kategorii nieważne.
1: Ja mam w sobie jakiś taki suwerenistyczny sprzeciw wobec traktowaniu nas jak ucznia w szkole. To znaczy Amerykanie co i rusz wystawiają nam jakieś cenzurki takie, że albo wzorowy sojusznik, a ja to o to za się zabierzemy i będzie kara. To znaczy taki paternalistyczny, tylko że my sami na to pracowaliśmy, ustawiając się w takiej roli takiego
0: synka, wychowanka. Ale myślę, że większość krajów europejskich tak ma, wiesz, że są tak stawiane. No popatrz, wypowiedź...
1: No Francja tak nie ma, dobrze o tym wiesz.
0: Jak to nie ma? No Francja była besztana przez Amerykanów za to, że na przykład nie poszła do Iraku.
1: No okej, ale Francja ze swoim ma nieco inne podejście do Amerykanów. Mniej uległościowe mam wrażenie.
0: No bo Francja ma swoje wojsko, swój przemysł obronny, bardzo silny, swoją broń atomową przede wszystkim, więc Francuzi są trochę mniej uzależnieni od Amerykanów. Mają swoje satelity, czyli swój przemysł kosmiczny. Oni są naprawdę mocni i oni nie zapomnieli przez te wszystkie lata resetów, nie wiem, upadków murów berlińskich i żelaznych kurtyn. Oni nie zapomnieli o swojej obronności, oni cały czas ją, że tak powiem, kultywowali.
1: No, ale też nie byli po drugiej stronie żelaznej kurtyny, nie byli, jak my.
0: Ale Niemcy, którzy byli po dwóch stronach żelaznych kurtyn, pozwolili sobie po pierwsze na to, żeby przemysł obronny trochę spasował, czyli nie wyposażali swojej armii, nie było tam zbrojenia, ani dozbrajania, ani utrzymania potencjału armii. A po drugie, politycy amerykańscy, niemieccy pozwalali sobie na jawną krytykę Donalda Trumpa. Chociażby kanclerz Merz, który powiedział, że Irańczycy upokorzyli Amerykanów w czasie tej ostatniej wojny. I to za to spotkała ich ta kara. Więc,
1: znaczy ich właściwie nie spotkała. To my dostaliśmy rykoszetem za wypowiedź Friedricha Merza. Tak,
0: ale Donald Trump 1 maja zapowiedział, że to z Niemiec wycofa 5 tysięcy żołnierzy.
1: No, a wycofał na razie. Z Polski.
0: No bo ci mówię, dla nich to wsiada w nozę.
1: Ja rozumiem. Dokończę tę swoją myśl, że to by był bardzo zły sygnał, jeśli Amerykanie uważają, że Polska jest wzorowym sojusznikiem i z Polski zabierane są wojska amerykańskie, to właściwie po co być wzorowym sojusznikiem Ameryki? Co daje Ameryka tak na dobrą sprawę? Bo żąda bardzo wiele.
0: Powiem tak, Ameryka daje bardzo wiele, zwłaszcza w dziedzinie obronności, ale nie tylko. Amerykański przemysł i badania naukowe są wiodące w świecie. Mhm. Amerykanie rozwijali na przykład, chociażby to, czym się wszyscy posługujemy, czyli komputery, telefony, to wszystko zaczęli Amerykanie
1: rozwijać.
0: Jasna
1: sprawa, tylko wiesz,
0: to Amerykanie trzymają w rękach właściwie większość zwiadu satelitarnego i większość komunikacji satelitarnej. To dzięki nim to wszystko mamy. To Amerykanie GPS to Amerykanie.
1: Jasne, tylko że my przez 30 lat, ja to porównuję do takiej polisy ubezpieczeniowej, to znaczy przez 30 lat odkładaliśmy różnego rodzaju składki na to, żeby Amerykanie byli naszym tutaj gwarantem bezpieczeństwa. I po raz pierwszy od 30 lat dochodzi do sytuacji, w której potencjalnie moglibyśmy chcieć z tej polisy ubezpieczeniowej skorzystać. To znaczy mamy wroga za naszymi granicami. Ten wróg widać, że prowadzi nie dość, że wojnę w Ukrainie, to jeszcze stara się eskalować sytuację w krajach bałtyckich. Więc w tej tej sytuacji no, my jako ten ubezpieczony chcemy od ubezpieczyciela, żeby

0: wywiązał się z polisy. A po tych 30 latach opłacania składek, mówię do wczorajszego wpisu Donalda Trumpa, tak, o tych dodatkowych żołnierzach dla Polski, no wychodziło na to, że ta polisa jest nieważna.
1: Ja nie uważam, że to była polisa. My płaciliśmy haracz i prosiliśmy, żeby nas może jeszcze tu wspomogli, a może by nam dali ochronę. No takie płacenie za ochronę, wiesz, jak w restauracjach, kiedy w latach 90.
0: Dziękuję, że ty to powiedziałeś.
1: Przychodzi facet z bejsbolem i mówi, będę cię ochraniał. Tylko, a my mówimy, tak, ochraniaj nas, ochraniaj.
0: No tylko, że w tym wypadku my sami weszliśmy pod bejsbol. Nikt nas z tym bejsbolem nie trzymał.
1: Sami się tam prosiliśmy.
0: Ale... Bo baliśmy się, że bejsbol ze wschodniej strony będzie jeszcze obwiązany drutem kolczastym.
1: Powiem tak, nasza pozycja geopolityczna i nasze doświadczenia geopolityczne z ostatnich 200 lat, 200, nawet 50 bym powiedział, mówią nam, że no jednak potrzebujemy kogoś, kto ma bejsbol w ręku.
0: Nie, no oczywiście, że
1: i,
0: tak.
1: I bez Amerykanów byłoby trudno, znaczy bez wiary w to, że Amerykanie nas obronią, byłoby trudno. W tej chwili prezydent Trump nam trochę uzmysłowił, że ta ochrona to taka może być iluzoryczna.
0: Warunkowa po prostu.
1: Że może on ma bejsbol, ale tylko przyjdzie, pokaże się i wcale tu nie użyje tego bejsbola. Więc musimy trochę sami pomyśleć o swojej ochronie i bardzo dobrze. Bo wreszcie jakieś otrzeźwienie spłynęło. Ja przepraszam, ja się tyle lat zajmowałem wojskiem. Ja widziałem upadek tej armii, a nawet kilka upadków. Ta armia pod krzyżem upadała w ciągu ostatnich 30 lat ze 3 razy i myślę, że teraz to jest ostatni moment na to, żeby Polacy, wszyscy Polacy zrozumieli, że jeśli nie będziemy mieli własnej silnej armii, tak jak Francuzi, własnego przemysłu obronnego, tak jak Francuzi, to będziemy naprawdę w głębokiej, czarnej dziurze.
0: Myślę sobie także o tym, że akurat w tym wypadku mierzyliśmy się co najwyżej z demonem po stronie administracji amerykańskiej, z demonem izolacjonizmu, wracania do przechodzenia na inne teatry działań wojennych. Natomiast ja nie mam takiej pewności, czy gdyby Donald Trump miał być arbitrem i albo przechylić szalkę na stronę Polski, albo na stronę Władimira Putina, gdyby na przykład po drugiej stronie tej dyskusji stał Władimir Putin i powiedział, ja nie chcę tych wojsk tutaj w Polsce, to czy stanowisko Donalda Trumpa byłoby tak samo silne? To znaczy, zmierzam tylko i wyłącznie do tego, że fenomenalnie, naprawdę, kamień z serca spada, że to się udało załatwić, że nawet jeśli to jest w pełni zasługa prezydenta Karola Nawrockiego, to podziękowania dla Karola Nawrockiego, bo bez tych żołnierzy amerykańskich byłoby ciężko. Ale mam taki apel do nas wszystkich, żeby nam to nie przesłoniło tego wszystkiego, jak zostaliśmy potraktowani. Tego, w jaki sposób amerykańska administracja nam tego nie zakomunikowała, jak przez cały tydzień trzymała nas w niepewności, bo w sumie sama nie wiedziała,
1: Tam był chaos informacyjny.
0: Tak się nie traktuje lojalnych sojuszników. To, że Donald Trump wypuścił z siebie to jedno zdanie, czy też dwa zdania na X-ie, to jest niestety no, ratowanie pożaru gaśnicą. Przepraszam za gaśnicę. Ratowanie pożaru, znaczy gaszenie pożaru. Natomiast nie zmienia tego, że...
1: Sikawkowy przyjechał.
0: Tak. Natomiast nie zmienia to faktu, że ta rysa, moim zdaniem, która się pojawiła na relacjach polsko-amerykańskich, no będzie już na zawsze na tym szkle.
1: Znaczy ja myślę, że... Ta rysa powinna zostać utrwalona. Także powinniśmy ją ogrodzić ładnie, pokazać, zobaczcie, jest rysa. Mm-hmm. I jeśli umiesz liczyć, licz na siebie. Jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że a propos tego wkładu Karola Nawrockiego, to Grześ Osiecki dzisiaj w Radiowej Jedynce...
0: Grzegorz Osiecki.
1: No, znamy się 30 parę lat.
0: No to Grześ dla ciebie. No.
1: Podpytywał rzecznika pana prezydenta, czyli ministra Rafała Leśkiewicza o te kontakty z prezydentem Trumpem w ostatnich dniach i pan Leśkiewicz jakoś tam nie wymienił, ile razy rozmawiali. Powiedzieli, że no, dyplomacja wymaga ciszy i tak dalej.
0: Widzisz, bo
1: ale ja nie chcę podważać. Nie chcę podważać wkładu prezydenta. Donald Trump w swoim wpisie powołał się na Karola Nawrockiego. Co go wzmacnia? Karola Nawrockiego.
0: Oczywiście, że tak,
1: i bez względu na to, co kto zrobił w tej całej sprawie, to myślę, że najważniejszy jest efekt, jaki jest.
0: Ja myślę,
1: nieważne są zasługi.
0: Tak, to nie ma co przypinać teraz komuś orderów. To znaczy, żeby nie było, bo to zawsze nam, wiesz, że to się obróci, że taka republika nam wyciągnie ten fragment i
1: no
0: potem
1: i
0: powie, że... Ale poczekaj, tylko daj mi dokończyć, żeby właśnie chcę się wytłumaczyć, że republika nam wyciągnie fragment i powie, o, jak to sukces Nawrockiego, to nie...

0: mogą przyznać, że to sukces Nawrockiego. Ja nie wiem, Nawrockiego prezydent Trump wymienił w tym tweetie.
1: Tak jest.
0: Więc...
1: Nie wiemy,
0: chwała.
1: Jaka była rola.
0: Natomiast też no, myślę, że to się działo na wielu frontach jednocześnie, oczywiście, na wielu płaszczyznach. I to było takie bombardowanie Donalda Trumpa z wielu flanek jednocześnie. Natomiast... I uciekła mi myśl, Jacku.
1: Ale to ja powiem w takim razie tej republice, którą wymieniłeś. Ja,
0: tak.
1: Ja ich nie oglądam, a przynajmniej nie za często, bo nie chcę sobie psuć głowy. Ale nawet jeśli prezydent Nawrocki teraz nie zadzwonił, ale prezydent Nawrocki ma kontakty i jest, jak widać, rozpoznawany przez Donalda Trumpa, to już jest ważne. Bo Donald Trump nie wymienił Donalda Tuska, nie wymienił Kosiniaka-Kamysza, wymienił Karola Nawrockiego. I to jest ważne, że tu na tym, że ten urząd polski ma taki kontakt z prezydentem Trumpem, że prezydent Trump jak podejmuje jakąś decyzję, to wywołuje, proszę tutaj dla mojego przyjaciela, zrobię to.
0: Właśnie miałem taką tę myśl, która mi uciekła, dotyczyła tego, że gdyby te negocjacje były tak proste i tak od ręki dało się to załatwić, to myślałbym, że spodziewałbym się innej reakcji kancelarii prezydenta. A dzisiaj politycy, którzy poszli do mediów, no ja się spodziewałem takiego łubu-dubu, hura, hura, jesteśmy, my to zrobiliśmy, to jest nasza zasługa, tutaj patrzcie, Tusk nie mógł, Nawrocki zrobił. Nie było takiego tonu w wypowiedziach polityków
1: no,
0: związanych z prezydentem.
1: Ale Rafał Leśkiewicz tam szpilę wbił i powiedział, no teraz to już po stronie ministra, wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, dopinanie reszty szczegółów, jeśli oczywiście Donald Tusk nie będzie przeszkadzał. I to w ogóle było niepotrzebne, bo akurat w tej sytuacji takie wtyki są kompletnie nieprzyciągnięte, moim zdaniem.
0: Tym bardziej, że amerykańska administracja będzie szukała takich wytrychów pomiędzy, w różnicach zdań pomiędzy Pałacem Prezydenckim a rządem, żeby jeśli tym razem chcieli nam iść na rękę, ale następnym razem mogą już wcale nie chcieć.
1: Ten najnowszy dokument amerykański o polityce międzynarodowej mówi wyraźnie, że trzeba szukać różnego lewarowania w Europie i w tej chwili PiS okazuje się jest jednym z tych takich chyba ostatnich lewarów, które w Europie, które Stany Zjednoczone mają, no bo AfD nie lubi Amerykanów.
0: Lepenowie na pieńku.
1: Z Lepenową jest na pieńku. Meloni jest zdrajcą.
0: Sanchez też.
1: A Orban spadł z rowerka, no więc nie oszukujmy się, zostaje tutaj tylko PiS. Ale PiS jest też, jeśli dojdzie do władzy oczywiście w 2027 roku, to jest to poważny gracz też na rynku, bo Polska jest poważnym graczem w Europie.
0: Ale to dobrze, że Prawo i Sprawiedliwość ma takie kontakty. No bo ktoś w końcu musi załatwiać nie tylko wizę dziennikarską dla Zbigniewa Ziobry, ale dobrze, że udało się też załatwić amerykańskich żołnierzy, a nie tylko
1: spokojne życie dla Ziobry. Właśnie. Znaczy dobrze, cieszmy się, że się udało załatwić.
0: Cieszmy się z tej deklaracji.
1: Cieszmy się z tej deklaracji. Ja się bardzo cieszę, że aż dwóch wiceministrów obrony wzięło tyłki w troki i pojechało do Stanów Zjednoczonych.
0: Tak, nawet po cichu ci powiem, że nawet gdyby ci żołnierze amerykańscy nie dotarli do Polski, to i tak całkiem nieźle, bo przynajmniej w świat poszedł komunikat, że oni będą.
1: No tak.
0: Putin
1: oczywiście
0: przynajmniej przeczytał,
1: ale
0: nie,
1: raczej,
0: że
1: raczej, znaczy, to nie
0: ja
1: chodzi
0: wiem,
1: o to,
0: ale
1: że
0: wiesz, o co
1: moim
0: mi chodzi.
1: Zdaniem nie chodzi o to, że dotrą, tylko że ta rotacja będzie się, tak jak zresztą mówiono mi w MON-ie w zeszłym tygodniu, jak ta cała panika się narodziła, że tu po prostu te wymiany będą między Niemcami a Polską, a nie między Stanami a Polską. Będzie chodziło o to, że skróci się linia logistyczna, że nie będzie statkami przywożony sprzęt do Polski, tylko po prostu z bazy z Niemiec przyjedzie sprzęt tutaj, a stąd odjedzie do Niemiec i po prostu 1500 kilometrów drogi zamiast parę tysięcy i jeszcze okręty.
0: Jakby koleją mogły czołgi jeździć, to by był Berlin-Warszawa Express.
1: Ale jeżdżą koleją.
0: Jeżdżą koleją, tak. Dobrze, zmienimy temat, ale nadal pozostaniemy jeszcze w wątkach zagranicznych, chociaż mają swoje reperkusje w Polsce, rzecz jasna. Flotylla Sumut po raz drugi próbowała dotrzeć, akurat ta flotylla pod tą banderą, próbowała dotrzeć do wód Strefy Gazy. Tam została na wodach międzynarodowych zatrzymana przez izraelskie siły. zostali aresztowani wszyscy członkowie tej flotylli, wszyscy aktywiści, w sumie 420 osób. Wszyscy zostali niehumanitarnie potraktowani.
1: Nie, no niehumanitarnie to trochę przesadziłeś.
0: Poczekaj, to najpierw moja
1: teza. Oni zostali bardzo źle potraktowani, zdehumanizowano ich. To jest to, co zrobił minister izraelski i to, co robili izraelscy

0: funkcjonariusze służb izraelskich, których było widać na filmiku nakręconym na rzecz ministra.
1: No traktowali ich jak terrorystów po prostu, najgorsze.
0: Traktowali ich jak bydło po prostu. No, no tam tak, wiesz, tak. Stoi kobieta, coś mówi, a

0: W ogóle w tej chwili, w tym świecie, jaki mamy, po tym, co wiemy o II wojnie światowej, nie powinno mieć miejsca w żadnym kraju, a na pewno nie w Izraelu.
1: No ja się z tobą tutaj zgadzam, tylko że Izrael dla mnie przynajmniej staje się państwem czysto faszystowskim. To znaczy stosuje te same techniki, co stosowało państwo niemieckie w latach 30. i 40. No ja niestety nie i za krótki jestem i za mały, żeby analizować i domniemywać, jak to się dzieje, że naród, który przez 70 lat krzyczał nigdy więcej, sam robi tego coraz więcej. No ale taka jest rzeczywistość. Natomiast
0: najbardziej mnie wkurza to, że oni na przykład na każdą uwagę na przykład z Polski płynącą
1: no ja
0: na temat ich
1: zachowania,
0: tak, że jesteśmy antysemitami. Oni są antysemitami tak naprawdę, bo to co robią nastawia społeczność międzynarodową przeciwko nim. I nie oszukujmy się, tego będzie coraz więcej. I te nastroje antyżydowskie, i ja nie mówię teraz antyrządowi, przeciwrządowe, przeciwrządowi izraelskiemu, ale antyżydowskie, będą narastały, bo rząd robi to, co robi. I rząd powinien o tym pomyśleć, że... Bo to jest rząd prawicowy, prawda? Ten minister...
1: Tak, że też popiera to duża część społeczeństwa.
0: Oczywiście,
1: nadal.
0: Że tak. Ale no, ktoś ich wybrał, prawda? Więc wiadomo. Ale ten minister spraw wewnętrznych, który zresztą dzięki ministrowi Sikorskiemu ma i teraz... Kierwińskiemu ma zakaz wjazdu do Polski na 5 lat. To jest człowiek o mentalności Grzegorza Brauna. I dlatego mówię, że tak naprawdę to oni sami są antysemitami, bo to jest dokładnie to samo modus operandi, które tutaj w Polsce stosuje Grzegorz Braun, tylko Grzegorz Braun ma pozycje antysemickie, a tamten ma pozycje antyarabskie. Działa no, na tej samej zasadzie, czyli wywołanie jakiegoś skandalu, pójścia po bandzie, złamania wszelkich barier, wszelkiego
1: to
0: zachowania.
1: Chyba Ben-Gwir otrzymał tort z szubienicą, prawda, w nagrodę za uchwalenie
0: jego
1: prawa,
0: żona
1: które,
0: mu chyba dała.
1: Które zezwala na karę śmierci dla Palestyńczyków. Oczywiście nie dla Izraelczyków, żeby nie było wątpliwości. Natomiast na pokładzie tej flotylli, która płynęła do Strefy Gazy, było dwoje Polaków i jak rozumiem jeden zaprzyjaźniony z nimi obcokrajowiec także.
0: Być może Polak, ale nie z polskim paszportem.
1: Tak, nie było obywatelem
0: dwoje
1: polskim.
0: Dwoje obywateli polskich, a mówiło się o trojgu Polaków.
1: Tak, tak. Te trzy osoby, jak dzisiaj słyszałem, są już bezpieczne. Ten obcokrajowiec pozostał w szpitalu w Stambule, gdyż jak twierdzą uczestnicy tej flotylli, osoby o innych kolorach skóry niż białe były traktowane przez Izraelczyków w sposób
0: gorzej
1: po prostu. Bardziej przemocowo, bardziej agresywnie, szczególnie Azjaci, do których podobno Izraelczycy są nastawieni najbardziej rasistowsko.
0: Kolejny przejaw rasizmu, znaczy oni źle traktują Arabów, bardzo źle, Palestyńczyków w szczególności, bo pamiętajmy, że w Izraelu żyją też Arabowie, tak? I Palestyńczycy. To są, tam to się rozróżnia, tak? Że ci są Arabami, a ci są Palestyńczykami. Natomiast traktują też bardzo źle obcokrajowców o innym kolorze skóry, co było widać. Ale o co byśmy się pokłócili? Ja bym się pokłócił o tą całą flotylę bym się pokłócił, bo po pierwsze, to oni nie wieźli żadnej pomocy
1: nie,
0: humanitarnej.
1: Oni chcieli tylko przerwać
0: Chcieli przerwać barierę morską, o czym powinni dobrze wiedzieć, że nie przerwą, więc oni się nastawili na to, że dostaną od Izraelczyków bęski.
1: Ale zostali zatrzymani na wodach międzynarodowych,
0: nie
1: na wodach...
0: I to jest kolejne złamanie prawa przez państwo Izrael, któremu nic się nie stanie za to złamanie prawa. Bo świat powie, a dobra, tam...
1: No i właśnie, i to jest cały problem, mam wrażenie, bo tutaj jeszcze dopowiedzmy to, o czym wspomniałeś, czyli że reakcja polskiego MSZ-u była taka, że najpierw wezwano do Polski, do MSZ-u na Szucha Charge d'Affaires Izraela, a następnie wskutek tej rozmowy minister Sikorski wystosował wniosek do ministra Kierwińskiego, który to wniosek minister Kierwiński potwierdził, żeby uznać pana ministra bezpieczeństwa Ben-Gwira za persona non grata na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na okres 5 lat. To może o to się pokłócimy. Czy to nie za mało?
0: No ale co możemy więcej zrobić? No, tacy Włosi, no, nawet pani premier Meloni...
1: Żąda przeprosin.
0: Żąda przeprosin, ale nie zabroniła wjazdu, więc myślę, że akurat minister Sikorski zrobił to, co trzeba.
1: A wyobrażasz sobie, jaka byłaby międzynarodowa inba? Co by zrobił Izrael, gdyby Polska zaaresztowała w sposób jeszcze taki choćby jednego obywatela Izraela?
0: O panie.
1: No właśnie.
0: O Jezu.
1: No właśnie.

0: O Jezu,
1: No
0: byśmy
1: właśnie.
0: tu mieli na karku CNN, wszystkie telewizje świata byśmy
1: No właśnie,
0: mieli.
1: A tam 420 osób różnych narodowości zostało zatrzymanych, brutalnie potraktowanych, niezgodnie z przepisami, niezgodnie z prawem międzynarodowym, a my się decydujemy, że minister bezpieczeństwa będzie persona non grata, chociaż dzisiaj słyszałem ministra Sikorskiego, on już mówił, że raz Ben-Gwir chciał wlecieć do Polski i tego już zakazano, teraz to jest formalny zakaz.
0: No więc ja uważam, że to maks, co możemy zrobić, bo gdybyśmy zidentyfikowali na przykład funkcjonariuszy, którzy tam źle traktowali,
2: to, co z tego?
0: To też im można zakazać wjazdu. No ale to, a co z ruskimi jest? Przez ruskimi tak samo, no, są zbrodniarzami, wspierają zbrodniczy system i tych, których mamy zidentyfikowanych, że robią coś złego albo robili coś złego, nie wiem, uczestniczą w porywaniu ukraińskich dzieci i w wynaradawianiu ukraińskich dzieci, zakazujemy im wjazdu, bo nic więcej zrobić nie możemy. Myślę, że to jest na tle Włoch czy Francji, gdzie krzyczano o tym wydarzeniu na wodach międzynarodowych, czy o zatrzymaniu tej flotylli, to Polska, myślę, że postąpiła tak, jak trzeba.
1: Okej. Okay. Chciałeś się pokłócić, ale chyba się nie pokłócimy o tę flotylę, no bo dopóki jeszcze to, bo w sumie słyszałem, że 18 takich prób było. Akurat te dwie próby, o których wspominałem, to jest ta flotylla Sumud. No ja się zgadzam, że oni, tylko że no, tym bardziej Izrael, wiesz, że to jest właśnie taka walka na gesty, na symbole.
0: No tak, ale
1: oni
0: ci ludzie
1: próbują
0: powinni być świadomi
1: dotrzeć
0: tego, że dostaną bęcki. Tak jak ja w latach 80. szedłem na manifestację bić się z policją, to wiedziałem, że mogę dostać bęcki. No, byłem tego świadom i nieraz dostałem bęcki.
1: Okej, tylko że oni tutaj formalnie, Izrael ich zaatakował, zanim w ogóle miał do tego podstawy. Tak?
0: Okay.
1: Znaczy oni równie dobrze mogli sobie płynąć gdziekolwiek indziej. To było domniemanie Izraela na tym etapie, że...
0: Parę razy idąc ulicą, na przykład Nowym Światem, bez żadnej manifestacji.
1: Ale
0: w latach 80. byłem zatrzymywany i dostawałem bęcki w bramie.
1: No tak.
0: Za wygląd, jak mi powiedzieli milicjanci wtedy.
1: No tylko, że właśnie odpowiem ci na to twoim argumentem. To znaczy, dzięki takim ludziom jak ty, którzy dostawali pałkami i dzięki temu, że ludzie się nie bali dostawać tymi pałkami, a nawet chodzili do więzień, prawda? I odsiadywali swoje w więzieniach, to dzisiaj żyjemy w wolnej Polsce od 30 lat. Między innymi.
0: Tak,
1: więc
0: to jedyne, co jedynym uzyskiem z tej flotylli, moim zdaniem, jest to, że się o nich mówi. I to, że oni dostali bęcki, to jest w sumie dobrze, bo jakby nie dostali bęcek, to byśmy o tym nie mówili. A ponieważ dostali bęcki, no to o tym mówimy.
1: To, po części masz rację, to znaczy to, że dostali bęcki, ma taki pozytywny swój wymiar, że coraz odważniej mówimy o faszystowskich zachowaniach i działaniach Izraela. Tak. To jest jak najbardziej...
0: Faszystowskich czy rasistowskich bym bardziej powiedział.
1: Ach, ja wolę to ostrzej nazywać, ale to
0: ale faszyzm, faszyzm jest łagodniejszy od nazizmu na przykład.
1: No tak, ale tutaj w każdym razie wiemy, o co chodzi. Wiemy, tak. jakie spektrum zachowań chodzi. To kończymy z wątkami międzynarodowymi w naszym podcaście.
0: Nie będziemy o Ziobrze już mówić?
1: A chcesz coś?
0: Nie, bo ja się zastanawiam. Policja mu chce odebrać prawo do posiadania broni. Ziobro ma broń. Sam się przyznał, że ma Glocka. Znaczy widzieliśmy to w czasie kampanii wyborczej, że ma Glocka. Ja się zastanawiam. Ziobro jest na trwałe od wielu, wielu miesięcy za granicą. Jego mieszkanie jest puste. W mieszkaniu stoi kasa pancerna klasy S2, w której przechowuje broń i amunicję. My nie wiemy, ile tej broni on tam ma. A co z tą bronią teraz się dzieje?
1: Ja nie wiem.
0: No właśnie. Czy państwo ma jakiekolwiek możliwości zweryfikowania, co z tą bronią się dzieje?
1: A myślisz, że to jest ważne?
0: Myślę, że tak, bo jak ktoś się włamie do tego mieszkania i wykorzysta tą broń, to Ziobro za to nie odpowie, bo siedzi w Stanach i kręci palcem w bucie, a ktoś może zginąć na ulicy. Więc wiadomo, gdzie są lokale, w których mieszkał Ziobro i jak jacyś złoczyńcy bardzo by chcieli taką broń posiąść, to... Why not?
1: Halo, halo, MSWiA, tu
0: tak.
1: Polskie Radio.
0: Tu Polskie Radio.
1: Jacek
0: halo.
1: Czarnecki,
0: panie ministrze
1: ma
0: Kierwiński, trzeba się zastanowić, być może, jak postępować w takiej sytuacji, kiedy jakiś obywatel jest trwale za granicą i...
1: Na szczęście w tych bardzo bezpiecznych, wzorowych, demokratycznych Stanach Zjednoczonych. Zbigniew Ziobro kupi sobie giwerę na każdym, w każdym Walmartcie i
0: to
1: będzie
0: zależy,
1: szczęśliwy.
0: Gdzie będzie, w którym stanie, bo nie we wszystkich stanach upraszczam. Będzie mógł kupić.
1: No dobrze, dosyć o świecie. Ile można? Czas na Polskę. Zacznijmy od, chociaż nie, jeszcze z wątków zagranicznych, wizyta Petera Madziara, żebyśmy to już skonsumowali, chociaż
0: ja bym to w kategorii nieważne umieścił.
1: Dlaczego?
0: Bo to była...

0: Po pierwsze, była to wizyta kurtuazyjna, po drugie, ona niczego nie zmieniła, poza tym, że pokazała, że Peter Modzior, tak się mówi po węgiersku, rzeczywiście no, jakąś wdzięczność tutaj okazał Polsce za poparcie w czasach smuty orbanowskiej i za pomoc w czasie kampanii wyborczej. Zdaje się, eksperci od kampanii wyborczej Petera Modziora będą pomagali koalicji rządzowej w ułożeniu kampanii na...
1: Good luck.
0: No, popatrz, zrobił kampanię bez posiadania, bez wejścia do mediów tradycyjnych,
1: ale
0: żadnego.
1: Bez obciążenia 4 latami niezrealizowanych obietnic.
0: No, ale z obciążeniem bycia w rządzie
1: dobrze,
0: Viktora Orbana
1: niech
0: i Fideszu.
1: Jak chcą, niech więc, pomagają.
0: No, tam chodzi głównie o kampanię w internecie, jak to zorganizować i myślę, że już dzisiaj politycy koalicji rządzącej powinni myśleć o tym, ile małych miejscowości odwiedzą w czasie kampanii wyborczej, bo tym też Peter Modzior wygrał, że jeździł po najmniejszych wioskach i się spotykał z ludźmi na terenach, gdzie zwykle tradycyjnie wygrywał Orban i jednak wyrwał część terenów Orbanowi.
1: A jakbyśmy się spojrzeli, to w Polsce są już politycy, którzy jeżdżą. Mateusz Morawiecki jeździ, Sławomir Mentzen jeździ też po Polsce.
0: No tak, i Jarosław
1: Krzysztof
0: Kaczyński
1: Bosak jeździ.
0: Jeździ
1: po Polsce. Po Polsce jakoś tak tylko tych polityków koalicji rządzącej
0: oczywiście
1: znaleźć w
0: kandydat na kandydata na premiera
1: też jeździ
0: Czarnek
1: po Polsce.
0: Jeździ.
1: A politycy koalicji rządzącej jeżdżą między resortami sobie. W każdym razie, jeśli chodzi o wizytę pana Modziora w Polsce, to ja się z tobą zgadzam. To znaczy, no, obrazkowo super. To jak z teledysku ta wizyta.
0: Peter Modzior w pociągu, udzielając wywiadów.
1: Ale muszę ci powiedzieć, to tak poza wszystkim, bardzo ciekawa była. Pierwszy raz widziałem taki wywiad zrealizowany w pociągu. I no, wyrazy współczucia dla wszystkich realizatorów, operatorów, którzy musieli zapanować na oświetleniowców, dźwiękowców. Natomiast ładnie to wyglądało.
0: Przede wszystkim dla Piotra Marciniaka wyrazy współczucia, bo się mierzył z tym, że tutaj ktoś do niego mówi po węgiersku i on nie rozumie
1: to
0: ani
1: prawda.
0: Słowa.
1: Ale
0: no tylko to, co mu tłumacz powie.
1: To prawda. Ale było to, przepraszamy państwa, to tak dziennikarski tutaj się tak zbyt familiarnie zrobiło, ale w obrazku było to bardzo ładne. I jak cała zresztą ta wizyta. Wszędzie piękne obrazki, piękne widoki, piękne otoczenia. Polska jest przecież piękna.
0: Piękna nasza Polska cała.
1: Oczywiście, że tak. No akurat tylko 3 miejsca zobaczyłem. Czuł Peter Modzior, ale...
0: Ale za to. Ale on opowiadał, że z synami już bywał w kilku innych miastach.
1: We Wrocławiu był.
0: Więc...
1: No, tylko, że mam wrażenie, że no, tak jak powiedziałeś, kurtuazyjna wizyta. Na pewno sobie Peter Modzior zrobił mnóstwo nagrań i zdjęć na media społecznościowe.
0: Tak jest. A najważniejsze jego wizyty to będzie jednak Bruksela, bo tam Węgrzy mają dużo do ugrania. Tak jak Polscy po czasach rządów PiS mają dużo do ugrania, jeśli chodzi o fundusze unijne.
1: Przekonać, żeby Komisja Europejska dała rękojmię zaufania i wypłaciła pieniądze jeszcze najlepiej przed wprowadzeniem reform.
0: Wypłaciła i przedłużyła.
1: A co ja powiedziałem?
0: Wypłaciła, powiedziałeś, no dobrze, ale wypłaciła i przedłużyła czas wykorzystania tych pieniędzy,
1: bo
0: to jest najważniejsze.
1: KPO to się już kończy właściwie.
0: Dokładnie, dokładnie. Więc...
1: Dobrze, to jak jesteśmy przy pieniądzach europejskich, o, to program SAFE, bo chciałeś, Jacku, powiedzieć, że udało się obejść weto prezydenta i znaleźć sposób na konsumpcję tych środków dla służb mundurowych, tak?
0: Znaczy, to nie będą właśnie. Ja wiedziałem, że to będzie, tylko nie wiedziałem, jak to będzie zrobione, ale okazało się, że
1: tam
0: jest...
1: Tam było 7 miliardów, 8 miliardów?
0: A nie wiem, czy nie 17.
1: Dobra, no to dużo, opowiadaj.
0: Dużo miliardów. 7 miliardów to miało być tylko dla służb mundurowych.
1: Tak, ja właśnie o tym mówię.
0: Ale będą jeszcze pieniądze na infrastrukturę.
1: Okay.
0: I będą pieniądze, i to jest nowum, pierwszy raz to głośno powiedziano, będą pieniądze na obronę cywilną, na budowę schronów i ukryć dla ludności.
1: Ale to też z europejskiej kasy pożyczonej?
0: To wszystko nie będzie z europejskiej kasy.
1: A z czyjej?
0: A no właśnie, bo jest coś takiego jak pozamilitarny program obronny, coś takiego. Ja teraz nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywa, ale chodzi o to, że tam jest słowo pozamilitarny.
1: Okej. Okay.
0: I to są środki MON-u, które MON w pierwszej wersji budżetowania przeznaczył na przykład na zakupienie 100 rosomaków albo tam innej broni. Mm-hmm. A teraz te 100 rosomaków kupi za pieniądze z SAFE, a te pieniądze, które były zabudżetowane na te 100 rosomaków, pójdą na ten program pozamilitarny.
1: Okej.
0: Okay. Czyli będą to środki monowskie. To weto prezydenta sprawiło jedną niedobrą rzecz, znaczy kilka niedobrych rzeczy, ale jedną ważną. Pieniądze wydawane z SAFE według tej ustawy rządowej miały być uwolnione od VAT-u. Czyli byłoby tych pieniędzy więcej do wydania. Mhm. W tej chwili to wszystko jest obciążone.

0: obciążone VAT-em, bo wydawane to jest z
1: no, to jest VAT od gigantycznych sum.
0: To jest VAT od gigantycznych sum, bo od 140 tam iluś miliardów złotych. Więc chodzi o to, że ten program pozamilitarny pozwoli, tak jak na razie się mówi, oczywiście mówi się tylko o dużych programach, ale będziemy kupować i systemy antydronowe, i broń, wyposażenie dla Straży Granicznej, dla policjantów, dla strażaków, dla SOP-u. Będziemy kupować śmigłowce na przykład dla Straży Granicznej. Nie wiem, czy tu nie wejdą też śmigłowce dla policji, bo powinny wejść. To było widać ostatnio w czasie pożarów, że po prostu śmigłowce są niezbędne do akcji nie tylko gaśniczych, ale też do rozpoznania. Będą też kupowane drony dla wszystkich służb. No i przede wszystkim właśnie będą pieniądze na drogi, mosty, czyli tą komunikację krytyczną, tą komunikację strategiczną, która będzie dual use, czyli będzie do wykorzystania i przez nas. My będziemy szybciej jeździli pociągami po lepszych torach, ale ciężkie transporty wojskowe, mówię, że jakby Abramsy można było...
1: czołgi na tory.
0: Czołgi na tory, no właśnie. Więc takie linie będą pozwalały na przewożenie super ciężkich ładunków w dużych ilościach. Więc będą na to pieniądze. No i dla mnie, moim zdaniem, najważniejsze, dla ludzi najważniejsze, to będą schrony i to cała obrona cywilna, która jak widać leży i kwiczy. Jak spojrzymy na Finlandię, co się w Finlandii dzieje, jakie tam są schrony, ile jest tych schronów, to my leżymy i kwiczymy.
1: Ale wiesz co, czasem myślę sobie, że naprawdę wystarczyłyby takie małe działania. To znaczy, to już minęły 4 lata tej wojny. Wystarczyłoby nawet na chodniku, na chodnikach wyrysować strzałki do najbliższego schronu, żeby już teraz utrwalało
0: się. Ten schron musi być. A ja raport NIK-u powiedział, że na ileś tam, na pierdyliard schronów, 60% jest nie do użycia.
1: Tylko wiesz, tak jak masz na przykład wybory i na każdej klatce schodowej masz wywieszoną informację, mieszkańcy tego domu tak. W nadchodzących wyborach głosują, to wystarczyłoby już teraz rozwiesić, nawet jeśli nie ma tych schronów, informacje, mieszkańcy tego domu, najbliższy punkt schronienia, nie schron, punkt schronienia, mają w piwnicy na -2, to znaczy...
0: Chciałem powiedzieć, że we Wrocławiu widziałem takie strzałki. Tak? Znaczy, po wiesz, niemieckie. Mogę nawet podać adres.
1: Dobra, nie mam więcej pytań. No bo wiesz, o co mi chodzi, żeby już teraz się oswajać.
0: No ale gdzie, mówię ci, gdzie nie, gdzie są?
1: Ja rozumiem, ale to trzeba byłoby... Powiem się, że mogą być nieaktualne. Chodzi mi tylko o to, że już po 4 latach moglibyśmy być chociaż przyzwyczajeni, przyswojeni z tym, gdzie uciekać w momencie. Tak, bo gdyby teraz zawyła syrena, to ja nawet tutaj w siedzibie Polskiego Radia nie wiem, dokąd
0: ja
1: iść.
0: Rozmawiałem o tym z minister Sobkowiak-Czarnecką jakiś czas temu.
1: Przyszłą wicepremier, jak twierdzi Polsat News.
0: Być może, ale pani minister Sobkowiak-Czarneckiej bardzo zależało na tym, żeby jednak tą obronę cywilną w Polsce ruszyć. To jest bardzo ważny temat i no, musimy spojrzeć na nie na sąsiadów, bo na Finów akurat, moim zdaniem. Na Niemców nie ma co patrzeć, tam też to leży i kwiczy. Niemcy ostatnio powiedzieli, że nawet Polska jest bardziej zaawansowana w programie.
1: O matko.
0: No więc właśnie, widzisz.
1: To już tam już musi być naprawdę
0: a
1: źle.
0: Tam naprawdę mają strzałki.
1: Ja tylko dopowiem, bo już zarzuciłem, zaanonsowałem ten temat. Według informacji Piotra Witwickiego z Polsat News, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka jest szykowana, czy też chodzą takie plotki, że jest rozważana jako nowa pani wicepremier, co jednocześnie...
0: To się pani Bełczyńska na mecz rozpłacze. Ojej.
1: Pani Sobkowiak-Czarnecka miałaby być doceniona za sprawne sprawną polską prezydencję, bo jeszcze była pełnomocniczką do spraw polskiej prezydencji i później program Safe, co oczywiście byłoby chyba nożem w serce prosto dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, ale może to i jest...
0: I dla paru innych polityków też.
1: Ale pomyślałem sobie, że może to, ponieważ już pomiędzy chyba Koalicją Obywatelską a Polską 2050 trwa rywalizacja, kto pierwszy zada śmiertelny cios, to takie wystawienie Sobkowiak-Czarneckiej mogłoby być...
0: Ale ja tylko państwu powiem, żeby nie ukrywać, bo pani minister Sobkowiak-Czarnecka jest po prostu naszą koleżanką. To była długoletnia reporterka telewizyjna. Była,
1: ja nie miałem okazji
0: była również korespondentką w Brukseli wiele lat. I to jest bardzo ładne i takie czyste przejście i pokazanie, że dziennikarze mają też inne kompetencje, bo jak poszła, jak weszła w politykę...
1: Ja mam nadzieję, że dziennikarze mają też inne kompetencje.
0: No tak, ale właśnie ja ona wiem, jest takim przykładem i moim zdaniem to jest...
1: Mówiąc wprost, że...
0: Kompetentnej kobiety, która naprawdę dużo zrobiła i w czasie polskiej prezydencji i zwłaszcza w czasie Sejf, bo ten Sejf to był jeden wielki bałagan, żeby nie powiedzieć tego inaczej. I ona to ogarnęła. Ona tą stanie Augiasza ogarnęła.
1: To ja bym tylko... Chodzi ci o to, że nie...

0: Każdy dziennikarz, który ląduje w polityce, musi skończyć jak Joanna Lichocka.
1: O, zdecydowanie. Zdecydowanie tak.
0: Rozumiem. To na koniec jeszcze pozostał nam temat Krajowej Rady Sądownictwa i transkrypcji małżeństw jednopłciowych, transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Od tego drugiego zacznijmy, bo chyba już w zeszłym tygodniu to omawialiśmy. Dominiku, omawialiśmy. Zwracam się do naszego wydawcy, bo już nie pamiętam. No musimy sobie przypomnieć, czy to omawialiśmy.
1: A no tak, na pewno mówiliśmy, bo akurat była transkrypcia chyba tak. W zeszłym tygodniu.
0: Więc... A teraz jest rozporządzenie.
1: A teraz jest rozporządzenie, bo do tej pory na przykład gdzieś tam pod Tatrami jakieś urzędy powiedziały, że one nigdy w życiu. No ale teraz już mają rozporządzenie. Ja się tylko zastanawiam nad jednym. Bo ja dzisiaj usłyszałem z ust pana ministra Mroczka, czyli wiceministra spraw wewnętrznych, że oczywiście, jeśli będzie wyrok sądowy, to będzie transkrypcja. A tydzień temu, gdy Rafał Trzaskowski dokonywał pierwszej transkrypcji, to mówił, ten jeden wyrok sądu, Naczelnego Sądu Administracyjnego otwiera drogę wszystkim innym transkrypcjom.
0: Ja myślę, Jacku...
1: Ja się zastanawiam, jak to będzie? Czy każdy będzie musiał, każda para jednopłciowa będzie musiała iść do sądu i dostać, że tak powiem, swoje orzeczenie? Czy to już jest po prostu zrobione? Bo ja wiem, że, znaczy to tak zapowiadał Rafał Trzaskowski, w Warszawie po prostu wszystkie sprawy, które leżały, będą z automatu transkrybowane.
0: No to powiem ci, jak to będzie. To będzie jak to w Polsce, czyli wyjdzie w praniu. Zobaczymy. Pewnie
1: czyli
0: będzie część
1: W Zakopanem nie
0: myślę,
1: będzie.
0: Że tak będzie. Myślę, że tak będzie.
1: Czyli trzeba się będzie czasowo zameldować w Warszawie.
0: Pojechać, wziąć ślub w innym państwie, wrócić w miejscu
1: zameldować
0: meldunku.
1: Zameldować się w Warszawie, tak? I w miejscu tak. meldunku znaczy, powiedzieć halo.
0: Tak. Moim zdaniem do tego to dąży, ponieważ nikt, nie ma też instytucji w Polsce już na tym etapie walki o wszystko. Nie ma instytucji w Polsce, która cieszyłaby się takim autorytetem, która mogłaby nakazać urzędom w poszczególnych miejscach. No, mógłby to zrobić kiedyś Trybunał Konstytucyjny, no. ale teraz tego nie zrobi.
1: Bo go nie ma.
0: Mógłby to zrobić Sąd Najwyższy, ale teraz też nie ma już autorytetu i tego nie zrobi. Więc nie ma instytucji w Polsce, która by powiedziała, która byłaby niezależnym, ostatecznym arbitrem co do tego, jak należy postępować. Więc każdy samorząd będzie postępować według swojej jego nawet nie rozumienia prawa, tylko według swojego interesu politycznego. Jak w Zakopanem umownym będzie rządziła Platforma albo Lewica, to będzie transkrybować. A jak będzie rządziła Konfederacja albo Prawo i Sprawiedliwość, to nie będzie transkrybować. Do momentu, aż prawica nie dojdzie do władzy i
1: albo
0: nie...
1: Albo do momentu, aż ktoś nie pójdzie do sądu i nie wygra sprawy i będą musieli po prostu. Bo będą mieli wyrok sądu, który im nie zostawi...
0: I wtedy jeden rabin powie tak, a drugi rabin powie nie.
1: No tak.
0: I wyjdzie z tego trzecia opinia. Czyli...
1: W każdym razie...
0: Ale to jest wina rządu. To znaczy, to dobrze, że to się dzieje, natomiast źle, że to się dzieje właśnie tą furtką sądową, która nie jest krystalicznie jednoznaczna.
1: Dokładnie tak. I urzędnicy też państwowi, bo prezydent Warszawy jest takim urzędnikiem, też nie są jednoznaczni w swoich oświadczeniach, no bo skoro członkowie tej samej partii mówią dwie różne rzeczy, czyli wiceminister spraw wewnętrznych na antenie jedynki dzisiaj, a tydzień temu pan prezydent Warszawy na konferencji prasowej, no to ja się zastanawiam, czy tam jest jakaś komunikacja i czy oni to uzgadniali z władzami samorządowymi. Bo nie wiem, rząd się powinien, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych powinno się skomunikować z wojewodami.
0: Ja przypomniał ci, że jeszcze niedawno Ministerstwo Spraw Wewnętrznych było przeciwko tej transkrypcji. No właśnie.
1: Koniec.
0: To na koniec, ale to dosłownie dwoma zdaniami. Krajowa Rada Sądownictwa, bo w tym tygodniu ja odnotowałem odejście pani Dagmary Pawełczyk-Woickiej, przyjaciółki Zbigniewa Ziobry z lat szkolnych.
1: Skończyła jej się kadencja. Ona,
0: no,
1: nie
0: ale
1: miała
0: ona twierdzi, że odeszła. Ale ona, ona twierdzi, że odeszła.
1: I napisała długie pismo do pani
0: prezes Manowskiej,
1: pierwszej prezes Sądu Najwyższego,
0: żeby,
1: pani Manowskiej,
0: upraszczając, pani prezes miała w czarnej dziurze tę nową radę wybraną przez Sejm i żeby zgodnie z jakimś tam zabezpieczeniem Trybunału Konstytucyjnego.
1: A no właśnie, nie jakimś
0: ja wiem,
1: tam.
0: Kluczowym,
1: nie jakimś
0: tylko dokończę
1: tam.
0: Zdanie, nie zwoływała. Zwołała posiedzenie Rady w starym składzie.
1: Tak jest. A powiedzmy po pierwsze...
0: Pani postaraj się prosto, Jacku.
1: Pani Pawełczyk-Woicka to jest koleżanka ministra Ziobry ze szkoły.
0: Żółek szkolnych,
1: ze
0: tak.
1: szkoły. A pani, pani Manowska jest nie dość, że jego koleżanką, bo razem tam kiedyś w rządzie on był ministrem, ona była jego podwładną, to jeszcze ona jest koleżanką prezydenta Dudy, więc...
0: Przyjaciółką.
1: Przyjaciółką, tak, bywali u siebie w domach. Więc chciałem powiedzieć, że tu sprawa, że tak powiem, niezawisłości to jest bardzo dla mnie wątpliwa, obu tych pań.
0: Ale to zabezpieczenie zabezpieczenie, bo ty mi przed...
1: Ale zabezpieczenie, bo
0: właśnie, jako państwu zdradzę, że Jacek próbował mi wytłumaczyć.

0: tłumaczyć, że zabezpieczenie, które zostało przegłosowane przez te, czy które zostało wydane przez Trybunał Konstytucyjny, byłoby ważne, gdyby nie zachowanie posłów PiS-u.
1: Ono nie byłoby ważne, bo zostało wydane w nieprawidłowym składzie.
0: Ale już
1: ale najlepsze jest to, że w ogóle posłowie PiS, którzy kiedyś przegłosowali ustawę o KRS-ie w 2016 roku, jeśli się nie mylę, teraz zgłosili się do Trybunału Konstytucyjnego w niesprzyjających dla siebie warunkach i powiedzieli, nie, ta ustawa jest niezgodna z konstytucją.
0: No i poseł PiS-u, który ją przegłosowywał, ją obalił.
1: I poseł PiS-u, który... Tak, pan Piotrowicz, prokurator PRL,
0: szef Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w
1: Sejmie Sprawiedliwości, który w ogóle opiewał tą ustawę z trybuny sejmowej i nie tylko.
0: No dobra, ale posłowie PiS-u, jak było głosowanie w sprawie sędziów do kraju Rady Sądownictwa, tam gdzie wsadzili też Piebiaka, Łukasza Piebiaka odpowiedzialnego za aferę hejterską, to oni koniec końców wyciągnęli karty do głosowania. Nie
1: oni
0: głosowali.
1: Powiedzieli to tuż przed głosowaniem, jak były te oświadczenia poselskie przed głosowaniami, że oni nie będą głosowali, że oni nie wezmą udziału w głosowaniu.
0: No,
1: no i spadli z rowerka.
0: Dlaczego?
1: Albo potknęli się o własne sznurowadła. Bo zabezpieczenie, o które wnosili posłowie PiS-u do Trybunału Konstytucyjnego, dotyczyło głosowania w trybie artykułu 11d ustęp 6.
0: Czyli?
1: Który to artykuł mówi, że głosowanie nie można wybrać, znaczy inaczej, że wybieranie członków Trybunału, nie Trybunału,
0: KRS-u
1: wybiera się zwykłą większością głosu. Ale wcześniej jest artykuł, jest ustęp 5. Który mówi, że wybiera się większością 3/5 głosów, a dopiero jak nie ma, jak tutaj nie ma tej większości 3/5
0: głosów, to w drugim
1: podejściu. To w drugim podejściu wybiera się zwykłą większością głosów. Ale oni zabezpieczenie złożyli tylko do tego punktu 6.
0: Czyli na zwykłą większość.
1: Na zwykłą większość. I wyciągnęli karty. Czyli ich nie było.
0: Na sali.
1: Na sali. I Sejm wybrał Sejm wybrał 3/5 głosów członków Krajowej Rady.
0: Bo było mniej posłów na sali, więc mniej posłów z mniejszej liczby 3/5 się liczyło.
1: Czyli popełnili po prostu głupi błąd, jakieś takie zadufanie. Nie wiem, co ich trafiło. Albo mogli prosić o was zabezpieczenie obu punktów, albo byli na tyle zadufani, pomyśleli sobie, nie, 3/5 to oni nigdy nie będą mieli, więc zabezpieczymy tylko ten jeden punkt. A później zapomnieli o tym i wyciągnęli karty do głosowania i się zrobiło tak, że głosowanie było 3/5.
0: Mamy dzisiaj dwa sformułowania tego odcinka. Ty już dwa razy mówiłeś o spadaniu z rowerku. Musisz chyba tak bardzo tęsknić za rowerkiem, żeby iść na rowerek.
1: Nieraz spadłem.
0: No właśnie. A ja jeszcze o czarnej dziurze, o której też mówiliśmy już dwukrotnie, to ja myślę, że posłowie PiS-u po prostu mieli to wszystko w czarnej dziurze. Dlatego który artykuł, który wątek?
1: Ja myślę, że Jaś nie doczytał po prostu. Jaś nie doczytał.
0: A Jan nie umiał. No to bzdury.
1: No,
0: czas
1: bzdury.
0: Na bzdury. Po 30 sekund każdy z nas ma czas. Start.
1: A ty masz bzdurę?
0: Mam.
1: To dawaj.
0: Prokurator Janeczek, dzięki, to właściwie nie bzdura moja, tylko Dominik Panek ją znalazł. Prokurator generalny Waldemar Żurek zawiesił swojego zastępcę do spraw wojskowych, prokuratora Tomasza Janeczka. W tym tygodniu Tomasz Sakiewicz był przesłuchiwany w prokuraturze na okoliczność ucieczki Zbigniewa Ziobry i trwała tam demonstracja także widzów telewizji Republika oraz pracowników telewizji Republika. Prokurator Janeczek, pomijając obowiązujące procedury i używając własnej karty identyfikacyjnej, wprowadził do siedziby prokuratury krajowej dziennikarzy telewizji Republika oraz posłów PiS-u.
1: Następnie dziennikarzy, grubo powiedziane.
0: Czytam za depeszą. Następnie na antenie Republiki, i to jest właśnie ta bzdura, chwilę po tym, jak nielegalnie wprowadził ludzi do budynku prokuratury, mówił o dyktaturze w Polsce. To człowiek Ziobry mówił o dyktaturze w Polsce, a z kolei Waldemar Żurek skomentował to tak, że to człowiek Ziobry, który udowodnił, że partyjne interesy i medialne ustawki stawia wyżej niż elementarne bezpieczeństwo państwa.
1: No to rzeczywiście była bzdura. Moją bzdurą była duża manifestacja Solidarności w Warszawie przeciwko Zielonemu Ładowi. I na tej to manifestacji występowali, to miały być dwie bzdury, ale będzie jedna, występowali politycy PiS-u. którzy, jak pamiętamy, głosowali za Zielonym Ładem w czasach, kiedy PiS rządził.
0: Za ETS-em.
1: Za ETS-em, a teraz mówili precz z ETS-em, zlikwidujemy ETS. Więc pan Błaszczak i pan Czarnek, obaj panowie to po prostu takie bzdury gadali na tej manifestacji, że to się w głowie nie mieści. Tym bardziej, że jak mówię, obaj byli ministrami, a rząd PiS-u nie złożył żadnego weta w sprawie Zielonego Ładu, ETS-u,

0: czegokolwiek. Teraz nie mają władzy i krzyczą, zrezygnujemy z ETS-u.
1: Wiesz, jaką kozę się najłatwiej wyprowadza z pokoju? Taką, którą samemu się wprowadził.
0: No tak, to...
1: Jacek Czarnecki, program Pierwszy Polskiego Radia. Dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Roch Kowalski, Polskie Radio 24. Również Państwu dziękujemy. Widzimy się za tydzień. Naprawdę mamy już nadzieję, że w pełnym składzie.
2: Strefa wpływów. To był podcast Polskiego Radia. Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Bez konkretów po deklaracji Trumpa w informacjach pytamy o amerykańskich żołnierzy w Polsce. Szef Kancelarii Prezydenta przesłuchany w prokuraturze, chodzi o sędziów wybranych do TK. Mega rakieta wystrzelona to ważny test przed księżycową misją NASA. Minęła ósma, Łukasz Jakubowski, zapraszam. $11 000, a może więcej. Wciąż nie wiadomo, ilu dokładnie amerykańskich żołnierzy będzie stacjonować w naszym kraju. Dwa dni temu Donald Trump zapowiedział, że wyśle do Polski dodatkowych 5 000 wojskowych. Wtedy łącznie byłoby ich 15 000. Wcześniej jednak Pentagon zdecydował o wycofaniu z rotacji jednej brygadowej grupy bojowej. Bez niej liczebność wojskowych z USA nad Wisłą wyniosłaby 11 000. Na razie zarówno Departament Wojny, jak i Biały Dom nie udzielają żadnych informacji w tej sprawie. Głos zabrał za to szef polskiej dyplomacji. Podczas forum Globsek Radosław Sikorski żartował, że niezdecydowanie Amerykanów z pewnością zdezorientowało przeciwników NATO. W Polsce jesteśmy oczywiście zachwyceni tym, że prezydent Trump jasno zapowiedział, że amerykańska obecność w Polsce pozostanie taka sama albo nawet wzrośnie. Ale szczególnie satysfakcjonujące jest to, że udało nam się zdezorientować Putina. Teraz już nie ma pojęcia, co zrobimy. Tak się robi strategiczne podstępy. Na razie nie wiadomo, co spowodowało zmianę decyzji Amerykanów po tym, jak w zeszłym tygodniu anulowali wysłanie rotacji żołnierzy do Polski. O możliwe powody tej decyzji w audycji Cafe Armia będzie pytać Agnieszka Drążkiewicz. Gośćmi programu za pół godziny będą Mariusz Cielma z Nowej Techniki Wojskowej, Robert Schulz ze Strefy Obrony i ekspert do spraw lotnictwa Bartek Głowacki. Z pewnością padną też pytania o samoloty F-35. Trzy pierwsze kupione za oceanem nowoczesne myśliwce wczoraj doleciały do naszego kraju. Łącznie trafią do nas 32 takie maszyny. Kto i dlaczego doradził prezydentowi, by nie przyjmował ślubowania od sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego? Sprawę bada prokuratura. Śledczy przesłuchali już ponad 20 świadków, w tym szefa prezydenckiej kancelarii Zbigniewa Boguckiego. Pod lupę brane są dwa wątki. Jeden z nich to podejrzenie pomocnictwa w niedopełnieniu obowiązków przez prezydenta.
2: A także drugi wątek, który wiąże się z niedopełnieniem obowiązków przez osoby zatrudnione i wykonujące obowiązki w Trybunale Konstytucyjnym.
1: Mówiła Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej. Zbigniew Bogucki nie miał sobie nic do zarzucenia, nie podważał statusu prokuratora, ale poprosił

0: o rejestrację przebiegu przesłuchania. W tej samej sprawie do prokuratury wezwanie otrzymali inni wybrani urzędnicy Kancelarii Prezydenta. Wyjaśnienia będą też składać pracownicy Trybunału Konstytucyjnego. Teraz walka z ebolą. Z powodu epidemii wirusa w Demokratycznej Republice Konga zmarło już 177 osób, a choruje 750. Na miejscu pacjentami opiekują się Lekarze Bez Granic. Epidemia eboli wymknęła się spod kontroli, alarmuje szefowa polskiego oddziału organizacji Draginia Nadaždin.
1: Mamy ponad milion osób wewnętrznie przesiedlonych. Placówki medyczne są przeciążone. Jako Lekarze Bez Granic rozpoczynamy działania na szeroką skalę. Będziemy skupiać się na leczeniu objawowym i ograniczeniu przenoszenia wirusa.
0: Wirus ebola wywołuje gorączkę krwotoczną. W pierwszej fazie zakażenia przypomina grypę. Później dochodzą silne wymioty, biegunki i krwotoki. Skala zagrożenia w środkowej Afryce pozostaje wysoka. Ryzyko globalnego zagrożenia chorobą WHO określa jako niskie. Z drobnymi problemami, ale się udało. SpaceX przeprowadziła test nowej generacji rakiety Starship. Firma Elona Muska zainwestowała w nią 15 miliardów dolarów. Relacja Jana Pachlowskiego.
2: Zgodnie z przewidywaniami lot zakończył się spektakularną kulą ognia, gdy rakieta w ostatniej fazie przewróciła się i wpadła do oceanu u wybrzeża Australii. Ta kula ognia to dokładnie to, co chcieliśmy dzisiaj zobaczyć w wykonaniu tego statku, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało. Podkreśliła Katie Tice, komentatorka SpaceX, a w tle wiwatował tłum zebranych w siedzibie firmy Elona Muska. Sytuacja ta nastąpiła po tym, jak górny stopień rakiety zdołał przez kilka sekund zawisnąć nad wodą, po czym runął falę, wywołując eksplozję. Scenariusz znany już z poprzednich lotów testowych. Piątkowy start odbył się dzień po tym, jak został przełożony z powodu awarii stworzenia hydraulicznego wieży startowej. Lot testowy pozwolił zrealizować większość głównych celów, jednak w obu stopniach rakiety doszło do awarii silników. Nie zakłóciło to jednak całej operacji. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: NASA liczy, że za 2 lata ten pojazd kosmiczny pomoże wynieść astronautów na Księżyc.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W pogodzie stagnacja, kolejny dzień zapowiada się słonecznie i ciepło, a miejscami wręcz gorąco. Tak będzie na zachodzie kraju, gdzie temperatura podskoczy do 27 stopni. Najchłodniej dziś na wybrzeżu, tam około 20, w centrum 24. Z północy wieje słaby i umiarkowany wiatr.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Dzień dobry Państwu ponownie. 6 minut po godzinie 8 Polskie Radio 24. Zostajemy z Państwem. Nie opuścimy Was w ten piękny dzień. Dziś sobota, 23 maja. Przypomnę, 143 dzień roku. Słońce w znaku bliźniąt wzeszło o 4:30, a zajdzie o 20:35. Dzień będzie trwał 16 godzin 5 minut. A imieniny obchodzą dziś Emilia, Iwona, Leontyna, Lucjusz, Łucja i Zbysław, a także Dezyderiusz. Prosimy pamiętać o solenizantach. No to co? To co teraz w Polskim Radiu 24? Zostajemy z Państwem.
3: Spakowani. Poradnik turystyczny.
5: Dzień dobry Państwu, Jarosław Kałucki. Witam w audycji Spakowani, audycji o wyjazdach w ciekawe miejsca za rozsądne pieniądze. Dzisiaj, proszę Państwa, nie będziemy polecać żadnych miejsc, ale sprawdzimy, jakie miejsca wybierają polscy turyści na wakacje. I to zarówno ci, którzy są klientami biur podróży, jak i ci, którzy wakacje organizują sobie na własną rękę. Z nami pan Maciej Nykiel, ekspert turistico.pl. To jest think tank turystyczny, który analizuje różne trendy na rynku turystycznym. Pan Maciej Nykiel jest również prezesem firmy Nekera. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
5: No to gdzie tego lata pojadą Polacy?
6: No, raport Turistico pokazuje jednoznacznie, że

0: w pierwszej trójce najchętniej wybieranych przez naszych rodaków krajów na rok 2026. Pozostaną w następującej kolejności Włochy, Hiszpania, Turcja. I wydaje się, że trójka tych krajów jest nie do zdetronizowania. Przy czym inaczej rozkładamy nasze preferencje, jeżeli chodzi o podróżowanie właśnie z biurami podróży, czy też podróżowanie indywidualne. Numerem właśnie, jeden...
1: Przepraszam, to mnie zaskakuje, bo...
2: Od lat we wszystkich raportach pojawiała się ta Turcja jako kierunek nie do zdetronizowania, a tutaj mamy jednak Turcję dopiero na trzecim miejscu, a pierwsze są Włochy, które z kolei, jeśli chodzi o biura podróży, są gdzieś tam na koniec pierwszej dziesiątki albo otwierają drugą dziesiątkę. Z czego wynika ta różnica?
0: Ta różnica jest przede wszystkim ogromna, bo wynosi prawie 1 200 000 klientów pomiędzy trzecią Turcją, która w ubiegłym roku zanotowała 1 900 000 wyjazdów z Polski. Hiszpania ponad 3 miliony, a Włochy ponad 3 100 000. Ta różnica wynika z tego, że organizatorzy chętniej i częściej sięgają po czartery do Turcji. I Turcja jest taką nieukrywaną królową z ostatnich po-covidowych 5 lat turystyki wyjazdowej organizowanej właśnie przez turoperatorów, przez biura podróży. Natomiast Włochy i Hiszpania to kierunki ukochane przez Polaków do podróżowania samodzielnego. Oczywiście biura podróży również oferują te kierunki, ale nie koncentrują się na nich i to nie tam wysyłają najwięcej klientów. A więc w takim największym skrócie można powiedzieć, że do Włoch i do Hiszpanii chętniej podróżujemy, organizując sobie te wyjazdy samodzielnie, a do Turcji czy też do Egiptu, który zajmuje miejsce 6 właśnie w rankingu tur operatorów, ale aż 3 na rynku tych zorganizowanych wyjazdów biur podróży. Zorganizowanie podróży nie jest do końca aż takie proste. Pamiętajmy, że Włochy i Hiszpania to teren Unii Europejskiej. Mamy tam ogromną ilość połączeń przede wszystkim low-costowych i nauczyliśmy się już podróżować po Europie bez biur podróży. Ale pamiętajmy, że oferty biur podróży do tych kierunków również bywają atrakcyjne i często nawet są tańsze czy też bardziej komfortowe niż te, które jesteśmy w stanie sobie zorganizować samodzielnie. Dlaczego Polacy kierują się takimi preferencjami? Na pewno jedno się nie zmieniło. Podróżujemy na południe Europy, tam gdzie ciepło, tam gdzie...
1: Gwarantowana pogoda.
0: Gwarantowana dobra pogoda. I w tym roku dochodzi jeszcze jeden ważny dodatkowy czynnik. Wojna w Zatoce Perskiej, która wydaje się, że nie będzie miała szybkiego końca. Polacy również w tym roku, widzimy to już po rezerwacjach właśnie dokonywanych w biurach podróży w marcu, ale też przez cały kwiecień, zdecydowanie chętniej wybiorą kierunki europejskie i to tej tak zwanej starej Europy. Oprócz Włoch, Hiszpanii królowa będzie Grecja, ale też Cypr, Malta. A więc te kierunki, które po pierwsze mają krótki lot, po drugie są identyfikowane jako tak zwane bezpieczne. Oczywiście Egipt czy Turcja też ciągle pozostają bezpiecznymi krajami, ale często w świadomości zakupowej pojawia się taka wątpliwość, czy oby na pewno można bezpiecznie podróżować do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. Oczywista odpowiedź jest tak, można. Na chwilę obecną nie ma żadnego przeciwwskazania, żeby również te znane i popularne destynacje, takie jak chociażby właśnie Turcja, Egipt, Tunezja czy Maroko, które co prawda leżą poza Unią Europejską, ale ciągle pozostają w tej ciekawej strefie daleko od konfliktu, a ciągle są nad Morzem Śródziemnym, gdzie mamy pewność pogody i również w miarę krótki przelot.
1: Dlaczego mnie nie dziwi ten fakt, że
2: zainteresowanie turystów się przekierowało na Europę? Otóż ci pierwsi, którzy byli ewakuowani z Bliskiego Wschodu, jak wysiadali z samolotów, to mówili: te wakacje tylko Europa. A czy możemy coś powiedzieć na temat przeciętnych cen? Czy rzeczywiście to drożejące paliwo lotnicze, czy fakt, że te kierunki są przekierowane na Unię Europejską, czy to rzeczywiście spowodowało, że w tym roku wakacje są droższe? Może nie są, może są w takich samych cenach, jak były w zeszłym roku.
0: Wakacje są trochę droższe i na pewno będą droższe. No tutaj działa taka prosta analogia. Mówię o tych wakacjach, gdzie musimy jednak dolecieć samolotem. Tak samo jak obserwujemy dzisiaj wzrost cen paliwa, tankując nasze prywatne samochody na polskiej stacji benzynowej. Tak samo te samoloty po prostu trzeba...
1: Europa nie wprowadziła niestety CPM-u.
0: Niestety, więc to paliwo jest obiektywnie droższe, ale ten raport zarówno Turistico, jak i raport biur podróży pokazuje przede wszystkim jedno. Polacy

0: nie zrezygnowali z podróży, tylko przekierowali swoje preferencje na inne kierunki, ale też inne środki transportu. I uwaga, co ciekawe, widzimy ogromny wzrost zainteresowania Polską. A więc mamy takie trzy trendy. Po pierwsze, czym dalej od krajów Bliskiego Wschodu, tym większy ruch, więc spodziewamy się więcej jeszcze klientów na przykład na Malcie, na Cyprze, we Włoszech czy w Hiszpanii. Ale też drugi trend to jest podróż własnym samochodem. Jest część klientów, która nie do końca jest zdecydowana polecieć samolotem. Obserwujemy skokowe zainteresowanie na przykład Chorwacją, która wedle raportu Turistico zajęła w zeszłym roku aż piąte miejsce na mapie najchętniej wybieranych przez Polaków kierunków. Obserwujemy duże zainteresowanie też, uwaga, dojechanie własnym samochodem do Bułgarii, która to przez wiele lat już straciła ten atut. Do Bułgarii jeździliśmy za PRL-u jeszcze samochodem.
1: Ale 700 kilometrów nad bułgarskim
0: zrobić z przyczepką. W tej chwili jest łatwiej, bo mamy chociażby Via Baltica. Wiele odcinków już gotowej autostrady we wschodniej części Europy, dzięki której również Polacy dojadą nad Morze Czarne zdecydowanie szybciej niż kiedyś. I ten trzeci trend to jest Polska. Widać, że zainteresowanie wakacjami nad Bałtykiem, na Mazurach, w górach, ale też w miastach rośnie, dlatego że część klientów nie zdecydowała się jeszcze na zakup wakacji zagranicznych, zwlekają z tymi decyzjami. Widzimy odroczenie w czasie właśnie związane z tymi obawami dotyczącymi na przykład kosztów podróży, natomiast wiadomo, że te wakacje w Polsce zawsze są pod ręką, zawsze jakoś tam dojedziemy, nie musimy jechać samolotem. Nie ma na chwilę obecną żadnych obiektywnych sygnałów, żeby, czy też pochodzących z linii lotniczych albo od dostawców paliw na europejskich lotniskach, ale tak, musimy się przygotować przede wszystkim na to, że zapłacimy na chwilę obecną, będzie to z naszych analiz wynika około 5-6% drożej niż przed rokiem. Można powiedzieć, że to jest taki nawis inflacyjny. Tak, co roku te wakacje, tak jak wszystkie produkty, prawda, które konsumujemy, nieco drożeją właśnie o ten... Więc wydaje się, że jak na skalę tego konfliktu na Bliskim Wschodzie, na razie te podwyżki związane z naszymi wakacyjnymi wyjazdami są łaskawe, ale musimy też wziąć pod uwagę, że na miejscu, w krajach, do których będziemy podróżować, też będzie drożej. Im też wzrosły koszty, dokładnie tak jak w Polsce, takiego codziennego funkcjonowania, ale nie...
1: Zatrzymajmy się na momencik na tych kosztach, dlatego że w przeszłości obserwowaliśmy różnego rodzaju takie ruchy obronne, nazwałbym to tak, polskich turystów, którzy na wieść, że coś drożeje albo coś jest znacznie mniej dostępne, albo zmieniali kierunki na tańsze, albo obniżali standard. Tutaj słyszymy o większej gotowości do podróżowania samochodem. Na ile to się okaże tańsze niż przelot do Bułgarii samolotem, to się jeszcze może okazać po drodze. Ale czy tu, jeśli chodzi na przykład o ten komfort, ta nieprzewidywalność kosztów, pamiętam taką sytuację, kiedy szalała inflacja, turyści nagle zaczęli kupować na masową skalę i skokowo wakacje all inclusive. Dlatego, że te wakacje all inclusive określały już im tą cenę wakacji w momencie wejścia na pokład samolotu. Już wiedzieli, że właściwie nic więcej nie powinni wydać. Czy tu teraz też obserwujemy tego rodzaju zachowania, które pozwoliłyby utrzymać albo przynajmniej bardzo mocno kontrolować te koszty?
0: Tak, no przede wszystkim klienci polskich biur podróży z naciskiem na polskich, tutaj ten nacisk jest istotny, mogą spać spokojnie. Dlaczego? Dlatego, że współczesny świat wypracował całą masę mechanizmów zabezpieczających właśnie polskiego klienta. W momencie, kiedy organizujemy sobie wyjazd na własną rękę, wszystkie ryzyka, w tym właśnie ryzyka podwyżek, zmian kursów, zmian rozkładów samolotów, czy też dopłat są po naszej stronie. Natomiast kupując te wakacje w biurze podróży, mamy co najmniej kilka takich mechanizmów zabezpieczających. Pierwszy z nich to jest gwarancja niezmienności ceny. Za niewielką opłatą w stosunku do samej ceny imprezy, ta opłata wynosi w tej chwili średnio na rynku około 130 zł za tygodniowy pobyt, możemy wykupić sobie właśnie gwarancję niezmienności ceny, zabezpieczającą nas przed wszystkimi ruchami na przyszłość. Czyli tak, tu i teraz, dzisiaj wiemy, ile zapłacimy za wakacje w czerwcu, w lipcu, w sierpniu czy we wrześniu, bez względu na to, ile będzie wtedy kosztować na świecie ropa naftowa, czy ile będą kosztować waluty.
1: Mamy tutaj taki punkt styczny, Turcja, tak? Która jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o biura podróży, ale na trzecim miejscu, jeśli chodzi o turystów indywidualnych. Wciąż duży odsetek ludzi, którzy indywidualnie podróżują do Turcji. Czy ma pan jakieś dane, które mówią, że to jest ten sam standard? Bo pojechać do Turcji z biurem podróży na all inclusive do hotelu pięciogwiazdkowego i pojechać do Turcji,

0: indywidualnie, ale no powiedzmy na 4 gwiazdki i ze śniadaniami i obiadokolacjami. Czy są w ogóle takie dane porównawcze, czy właściwie to jest na razie tylko ciemna liczba, o której nic nie wiemy?
1: Tak, ja zawsze zachęcam, żeby
2: przede wszystkim porównywać. Nie ma jednej prostej odpowiedzi na tak postawione pytanie, bowiem ceny wyjazdów zależą od określonego terminu przede wszystkim, od miasta, z którego wylatujemy, od tego, czego oczekujemy na miejscu. Najlepiej zawsze sprawdzić osobiście i w biurze podróży, i na platformach, i w liniach lotniczych i wyrobić sobie własne zdanie. Ja zawsze do tego zachęcam. Na pewno Turcja jest przykładem takiego kraju wakacyjnego, w którym prawdopodobnie 90% odpowiedzi będzie na korzyść biur podróży, czyli biura podróży będą potrafiły i potrafią zorganizować tam wypoczynek taniej, lepiej, w bardziej przystępny i wygodniejszy i tańszy sposób dla klienta z Polski. Dla Włoch i Hiszpanii pewnie ten procent spadnie do 50%, ale ciągle biura podróży będą posiadały dużo ciekawych ofert. Ale tutaj w sukurs przychodzi nam jeszcze jeden ciekawy mechanizm, o którym warto pomyśleć właśnie w takich trudnych czasach, a mianowicie ubezpieczenie od tak zwanych kosztów rezygnacji. Pamiętajmy, że to jest kolejny mechanizm, który oczywiście funkcjonował zawsze wcześniej w polskiej turystyce, ale może nam się szczególnie tutaj przydać. Jeżeli byśmy z jakiegoś powodu, jakiegokolwiek, tak, chcieli zrezygnować z wyjazdu, chociażby dlatego, że na przykład właśnie cena nam wzrosła do nieakceptowalnych przez nas poziomów, dzięki temu ubezpieczeniu możemy również niemalże bezkosztowo z tego wyjazdu zrezygnować, no ale oczywiście za to ubezpieczenie trzeba zapłacić, kupując je w momencie wyjazdu.
0: Tak, po pierwsze, wyjazd. A po drugie, to chyba nie jest do końca tak, że to ubezpieczenie działa na zasadzie widzimisię, że przestało
1: to
0: mi się...
1: To zależy od ubezpieczyciela i
2: zależy od warunków, ale większość ubezpieczyli w tej chwili już akceptuje dowolne powody rezygnacji z tej wycieczki.
0: Okay. I to jest bardzo ważna informacja dla turystów.
1: Tak jest, więc mamy dwa
2: takie mechanizmy, albo gwarancję niezmienności ceny, albo ubezpieczenie od kosztów rezygnacji. Więc możemy tą cenę swojego wyjazdu ochronić. Niemniej no, wszystkie badania i to, które pokazaliśmy w Turistico i to badanie, które bada wyjazdy po polskich biurach podróży, pokazuje, że Polacy pomimo tej takiej skomplikowanej sytuacji geopolitycznej w tej chwili nie rezygnują z wakacji. I
0: to jest bardzo ważna informacja. Proszę Państwa, jedziemy na wakacje, jedziemy niewiele drożej. Statystycznie oczywiście, niż w ubiegłym sezonie. Z biurami podróży jedziemy przede wszystkim do Turcji, Grecji i Egiptu.
1: Tak jest.
0: Samodzielnie jedziemy
1: do Bułgarii.
0: Samodzielnie jedziemy przede wszystkim do Włoch, Hiszpanii i znowu Turcji. No i coraz bardziej oglądamy się na to, żeby spędzić te wakacje w Polsce. Dzisiaj naszym gościem był pan Maciej Nykiel, ekspert turystico.pl i szef biura podróży Nekera. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję i dobrych wakacji życzę.

0: 8.21, teraz Polskie Radio 24 cały czas z Państwem. Za chwilę będzie sportowo.
1: Sport.
0: Sylwia Urban z tymi informacjami dla Państwa. Dzień dobry, Sylwio.
2: Dzień dobry, a zaczynamy od piłki ręcznej, ponieważ piłkarki ręczne Zagłębia Lubin zdobyły Mistrzostwo Polski. W decydującym meczu pokonały u siebie MKS Lublin 29-26. To siódmy w historii klubu i szósty z rzędu tytuł lubinianek. Mówi jedna z autorek sukcesu Zagłębia, obrotowa Joanna Drabik.
3: Wiedziałyśmy, że to spotkanie będzie bardzo trudne i spodziewałyśmy się, że do 60 minuty może to być wyrównany bój. Na szczęście ta druga połowa była już bardziej po naszej myśli. Stopniowo budowałyśmy przewagę. Każda z nas mogła dołożyć swoją cegiełkę do tego spotkania, więc jesteśmy tym bardziej szczęśliwe.
2: W innym meczu grupy mistrzowskiej Piotrkowia wygrała z PER Koszalin 29-23. Piotrkowianki już wcześniej zapewniły sobie trzecie miejsce. Tymczasem polscy siatkarze wygrali w Katowicach z Ukraińcami 3-1 w towarzyskim turnieju Silesia Cup, mówi przyjmujący Michał Gierżot.
4: Fajnie zagrać w Spodku, fajnie zagrać taki mecz. Wciąż trochę jeszcze szukamy, ale należy pamiętać, że traktujemy to raczej jako taką przerwę od treningów i sprawdzenie, na jakim etapie teraz jesteśmy. I faktycznie dużo chłopaków debiutujących, ale każdy wiedział, co ma robić i uważam, że dobrze się wywiązaliśmy z tego zadania.
2: Dzisiaj o 20:00 na zakończenie turnieju Polacy zmierzą się

0: w spotku z Bułgarami. Tak dobrze jak siatkarzom nie poszło wczoraj polskim siatkarkom, które od porażki rozpoczęły sezon reprezentacyjny. Podopieczne Stefano Lavariniego przegrały w Genui z Turczynkami 2-3, a dziś zagrają towarzysko z Serbkami. Żużlowcy reprezentacji Polski juniorów do lat 21 zdobyli w Pradze złoty medal drużynowych Mistrzostw Świata. Na drugim miejscu plasowali się Duńczycy, a na trzecim Niemcy, którzy bronili tytułu. Natomiast dzisiaj czterech reprezentantów Polski wystartuje w Grand Prix Czech, drugiej rundzie indywidualnych Mistrzostw Świata w jeździe na żużlu. Na torze Marketa zobaczymy broniącego tytułu Bartosza Zmarzlika, Patryka Dudka, Dominika Kuberę i zwycięzcę pierwszych zawodów w sezonie Kacpra Worynę. Początek o 19. Agnieszka Skalniak-Sójka zajęła czwarte miejsce na mecie drugiego etapu wyścigu kolarskiego Vuelta a Burgos. Zwyciężyła Holenderka Lorena Wiebes, która jest liderką, a najwyżej z Polek na piątej pozycji plasuje się Dominika Włodarczyk. Natomiast zwycięzcą 13 etapu kolarskiego Giro d'Italia został Włoch Alberto Betiol. Odskoczył od uciekających z nim rywali i o 26 sekund wyprzedził na mecie Norwega Anderasa Luxenduna oraz o 44 sekundy Belga Jaspera Stuyvena. Na czele klasyfikacji generalnej bez zmian prowadzi Portugalczyk Afonso Eulalio. Polacy nie startują. Maja Chwalińska wreszcie poznała rywalkę, z którą zmierzy się w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open w Paryżu. To Chinka Qiwen Zheng, mistrzyni olimpijska sprzed 2 lat. W turnieju singlistek zagrają także Magdalena French, Iga Świątek i Magda Linet, a w turnieju singlistów Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. Tymczasem dzisiaj zostaną rozegrane mecze ostatniej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Mistrza już znamy, to Lech Poznań, ale wciąż trwa walka o drugie miejsce, premiowane grą w eliminacjach Ligi Mistrzów oraz o pozostanie w ekstraklasie. Na pewno będzie się działo i kibice będą mieli wielkie piłkarskie święto, co na pewno potwierdzi Tomasz Kowalczyk. Dzień dobry, Tomku.
1: Dzień dobry. Rzeczywiście w ostatniej kolejce kibiców czeka prawdziwa piłkarska uczta. Będzie toczyła się gra o to, żeby awansować do europejskich pucharów, o to, żeby uniknąć spadku. Mamy to najważniejsze rozstrzygnięcie już od zeszłego tygodnia. Lech Poznań po zwycięstwie z Radomiakiem na wyjeździe 3-1 zapewnił sobie Mistrzostwo Polski, a teraz będzie odbierał medale. Będą zawodnicy świętować z trofeum za wygranie rozgrywek ekstraklasy i szykować się powoli do krótkich wakacji, nowego sezonu i gry o Champions League z trenerem Nielsen Frederiksenem, który poprowadzić ma Lecha przez kolejne 2 sezony. Podpisał nowy kontrakt, choć długo nie była jasna przyszłość. Nowy kontrakt ma też Ali Golizadeh. Mimo bardzo poważnej kontuzji Lech zdecydował się umowę przedłużyć, a Lech może rzeczywiście miał takie momenty w sezonie, że zawodził, że gubił punkty, natomiast nikogo mocniejszego nad ekipą z Poznania nie było, a przede wszystkim Lech wprowadzał młodych zawodników, stawiał na Polaków, no bo przecież świetne występy Wojciecha Mońki, ustabilizowała się forma Mateusza Skrzypczaka, Michał Gurgul, też zawodnik, który po lewej stronie obrony jest bardzo ważnym ogniwem Lecha, no a w środku pomocy Antoni Kozubal, w bramce z kolei Bartosz Mrozek i uzupełnieni są o tym bardzo mocne też nazwiska z zagranicy. Akademia Lecha Poznań na wysokim poziomie, transfery na solidnym, pomysł na wzmocnienia jest, no i Lech w tych okolicznościach przyrody na pewno będzie miał swoje święto, chwilę radości, chwilę triumfu, a później marzenia, o które zawalczy o awans do piłkarskiej Ligi Mistrzów, w której polskiego klubu nie było od 10 lat. No, kto wie, może ten Lech o ten cel powalczy.
0: I oby tak było. Dodam, że wszystkie mecze rozpoczną się dzisiaj o 17:30. Tymczasem piłkarze Lens zdobyli Puchar Francji. W finale na Saint-Denis pod Paryżem pokonali Nice 3-1. Zaś Robert Lewandowski dziś wieczorem oficjalnie pożegna się z Barceloną. Ostatni mecz na Camp Nou rozegrał w poprzednią niedzielę, a teraz jego zespół, pewny już obrony Mistrzostwa Hiszpanii, zmierzy się na koniec sezonu na wyjeździe z Walencją. Początek o 21:00.
2: I Sylwia Urban z tymi informacjami dla Państwa. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99.

0: gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
1: Blik. Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
2: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
1: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
3: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid. Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
13: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
12: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
14: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Po reklamie.
17: Jest 8.31. Małgorzata Żuchowska cały czas z Państwem. Agnieszka Drążkiewicz, także dzień dobry, Agnieszko.
18: Dzień dobry, czy Ty masz kawę uszykowaną, Małgosiu?
17: Ja czekam na gorącą, mocną, pełną treści Kafe Armia.
18: Będzie jak smoła czarna.
17: Ale muszę Cię zapytać. Agata Król mówi, że F-16 to takie komarki. F-35 byłaś,
18: tak myślałam,
17: widziałaś.
18: Myślałam, że taka gadka powie.
17: Byłaś, widziałaś, dotknęłaś?
18: No, już kiedyś dotykałam. Nie naszego polskiego, co prawda, ale dotykałam. No wczoraj, jak wiesz, nie mogłam być, gdyż byłam tutaj w radiu od godziny 6 z minutami. Prowadziłam polityczne rozmowy, ale potem zapowiadałam to wielkie wydarzenie. Nawet byłam w zaprzyjaźnionej telewizji, która nieopodal, na Woronicza, opowiadałam o tym, co to jest
17: ale
18: ten F-35.
17: Ale z pewnością nie możesz się doczekać.
18: Nie mogę się doczekać, bo jeszcze jest 12 dzień czerwca i wtedy będzie wielka pompa.
17: No widać te komarki, jak asystowały tym trzem huzarom.
18: Ale pięknie to wszystko wyglądało.
17: Ależ, prawda? Ciary masz.
18: 3+3
17: ciary, jak nic.
18: Komarki.
17: Ciary masz jak
18: ciary,
17: nic.
18: Ciary.
17: Proszę Państwa, do rzeczy. Kafe Armia, Agnieszka Drążkiewicz i jej goście.
19: Kafe Armia.
18: I musimy przedstawić naszych gości dzisiejszych. Jest tercet, ale to jest taki trochę inny tercet niż Państwo znacie z naszej anteny. Wieloletni tercet się troszeczkę nam pozmieniał, bo jest nasz nowy kolega. Po raz pierwszy debiutuje w Polskim Radiu 24 w mojej audycji, Robert Schulz. Witam Cię serdecznie, Robercie.
20: Dokładnie, witam wszystkich.
18: Witam, Ty jesteś redaktorem naczelnym Strefy Obrony.
20: Tak jest.
18: I oczywiście obok Roberta Mariusz Cielmanowy, technika wojskowa.
20: Dzień dobry, witam.
18: I dzisiaj
20: wszystkich.
18: Nasz gość, który już sobie ostrzy zęby na to,
20: już
18: co się dzieje już dawna. Bartek Głowacki, magazyn Raport, ale oczywiście tutaj jesteś najważniejszym gościem ze skrzydlatej Polski, bo jesteś przecież inżynierem lotnictwa.
21: Dzień dobry wszystkim.
7: Nie wiem, co dalej po tej zapowiedzi.
18: No to ja pokontynuuję w to, co zapytała mnie Gosia przed audycją. Czy ty też miałeś wczoraj ciary, jak to wszystko obserwowałeś? Jak już się dowiedziałeś oficjalnie, że to będzie

0: właśnie godzina 18 z niewielkim haczykiem, jak one dotkną tej
1: Szczerze mówiąc
0: ziemi.
1: Nie, bo miałem trochę innych zajęć i dowiedziałem się o tej ceremonii w ostatniej chwili, w związku z czym nie zdążyłem już w niej wziąć udziału. Jest to dla mnie bardzo smutne, ale mam nadzieję, że 12 czerwca będę. Natomiast ciary nie. Ja F-35 już się trochę naoglądałem, bo one od paru lat sukcesywnie wchodzą do wyposażenia różnych wojsk lotniczych naszych krajów i bywały na pokazach za granicą. No poza tym w zeszłym roku, nie, w 24 byliśmy w Fort Worth na prezentacji pierwszego polskiego F-35.
0: Który zjechał z linii.
1: Tak. I no to dla mnie jest po prostu kolejny etap wdrażania tego typu do sił powietrznych. Czekam na kolejne, czyli na ukompletowanie obydwu eskadr, pierwsze samoloty w Świdwinie, zgłoszenie wstępnej zdolności operacyjnej, całkowitej zdolności operacyjnej, pierwsze misje. I nawiązując do słów generała Nowaka, oby nigdy te samoloty nie zostały, nie musiały zostać użyte w misjach bojowych, ale wiadomo, że one do tego służą, do obrony pokoju.
0: Ty, Bartku, wymieniłeś w tej swojej wypowiedzi wszystkie tak naprawdę etapy. One potrwają jeszcze wiele, wiele miesięcy, no ale no, trzeba to powiedzieć i tak naprawdę zgodzić się z tym, co wczoraj tak naprawdę było cały czas od późnego popołudnia przekazywane w tych głównych mediach, które to relacjonowały. No, że to jest rzeczywiście wielki dzień. Taki mówimy
1: to jest,
0: o... Mówimy,
1: to no, jest zmiana pokoleniowa, bo nawet wejście do służby F-16 nie było tak wielkim skokiem, jakim będzie F-35. Nie tylko ze względu na zdolności tego samolotu, nie ma czasu, żeby o nich opowiedzieć, ale to jest naprawdę samolot, który zmienia wszystko na polu walki, ale chociażby najprostsza rzecz. F-35 ma służyć przez 60 lat, czyli ostatni piloci, którzy będą nim latać, jeszcze się nie urodzili. To jest zupełnie nowa filozofia obsługi, to jest zupełnie nowa filozofia szkolenia, to jest zupełnie nowa filozofia zabezpieczenia tych samolotów, bo łask... To będzie baza, a w tej bazie będzie wewnętrzna baza, gdzie będą stacjonowały F-35, będą mieli dostęp ludzie ze specjalnymi poświadczeniami. Mam nadzieję, że będzie też odpowiednia ochrona kontrwywiadowcza, nie tylko bazy, ale też personelu, bo to są bardzo ważni ludzie i to są też bardzo łakome cele dla obcych wywiadów, dla przeciwnika.
0: Teraz oddamy głos naszemu nowemu gościowi, który tutaj zawitał. Robert, co na pewno każdy z Polaków albo każda z osób, która no, nawet może na co dzień nie interesuje się lotnictwem czy w ogóle szeroko pojętą wojskowością, co trzeba wiedzieć o tym samolocie?
2: Trzeba wiedzieć, że to jest nasz husarz, czyli takie wskrzeszenie takiego archetypu rycerza, wojownika, no takiego jastrzębia. No może nie jastrzębia, bo jastrzębie to były te F-16, prawda?
0: Są.
2: Mhm. Tak. Ale husarz, prawda, no to zwycięzca z Podwiednia. Ciężko zbrojny, wyposażony w szable, ale bardzo zwrotny rycerz. I rzeczywiście, no, te samoloty, jak to się tak na nie przygląda, to one się wydają ociężałe, prawda? W locie takim...
0: No takie duże rzeczywiście.
2: Też takie, tak, ale to wszystko przez tę konstrukcję, która skrywa, prawda? F-16 ma wszystko podwieszone, widoczne, a tutaj wszystko się mieści, że tak powiem, po skrzydłami. Taka trochę kwoka, która chowa swoje tam kurczaczki, prawda?
0: Dobre porównanie, ta kwoka, bo ja wczoraj na przykład słyszałam ciebie, Mariusz, teraz już
3: tak?
0: Patrzę na Mariusza Cielmę.
3: O kwokach chyba nie mówiłem.
0: Nie mówiłeś o kwokach, ale bardzo dobre porównanie moim zdaniem, które może tak też
3: czekam,
0: zobrazować
3: muszę to sobie w portfolio
0: z naszym słuchaczom, którzy no nie mamy obrazów, więc musimy do wyobraźni przemówić tym, co powiemy. Rzeczywiście to jest trochę tak, że F-35, no nawet patrząc na jego konstrukcję, na budowę, ale też patrząc na jego zdolności, no jest, ja to tak sobie myślę, takim taranem, który jak wchodzi w te, powiedzmy, w tę przestrzeń powietrzną i jest na tym polu walki, to on rzeczywiście swoją potęgą, swoimi możliwościami jest husarią. Właśnie.
4: Tak, nie mylić z huzarami. Z lekką w sumie kawalerią. Jest husarią, polską husarią, tak jak było wspomniane, najbardziej u nas znaną w historii z Podwiednia, ale nie tylko. To są lata tradycji, ale... Dużo tutaj dyskutowaliśmy już wieki temu, że tak powiem, o tym, czy ten husarz, to, a może harpia, a może jeszcze coś innego, ale ta analogia, myślę, jak najbardziej może się odnieść do tego, że F-35 ma być tym naszym frontmanem, frontmanem właśnie w tym przełamywaniu obrony powietrznej przeciwnika, w wybijaniu tej bramy powietrznej, bo często gdzieś tam na lądzie poruszamy się.

0: nazwami Brama Brzeska i tak dalej, ale tutaj wybicie tej bramy w obronie powietrznej i w odróżnieniu na przykład od innych krajów, jak Dania, Norwegia, Belgia, Holandia, tam F-35 zastąpił F-16, to u nas tak naprawdę te dwa typy mają funkcjonować razem, mają się uzupełniać, czyli mówiąc krótko, ten frontman ma wybić drogę dla na przykład F-16, bo my dużo inwestujemy w uzbrojenie rakietowe dalekiego zasięgu, głównie chodzi o pociski JASM i mówiąc krótko, tymi pociskami w dużej mierze kupionymi w tej powiększonej wersji o zasięgach 1000 kilometrów chcemy robić to z głowicami półtonowymi, co robią dzisiaj Ukraińcy swoimi dronami, lekkimi dronami.
1: To powiedzmy
0: na zapleczu przeciwnika oczywiście.
1: To powiedzmy jeszcze naszym słuchaczom, dlaczego właśnie w polskich siłach powietrznych i polska armia tak podeszła do tego zakupu, że właśnie kupiliśmy F-35 po to, żeby one współgrały, współdziałały z F-16. Powiedziałeś o tym, Mariusz, że właśnie są takie państwa w Europie, które zastąpiły F-16 F-ami 35. Z czego to u nas wynika? Bartek.
2: To jest koncepcja wymyślona kilka lat temu przez Amerykanów. To jest samolot piątej generacji, który jest węzłem łączności i tak jak Mariusz powiedział, tym pierwszym naruszycielem nieprzyjacielskiej przestrzeni powietrznej, który obezwładnia siłę żywą, stacje radiolokacyjne, wszystko co może zagrozić własnym samolotom, używając uzbrojenia stand-off, czyli takiego, które można odpalić spoza zasięgu obrony powietrznej przeciwnika. Tu jeszcze warto wspomnieć o pociskach przeciwradiolokacyjnych AGM-88G, ARGM-ER. Teraz Brytyjczycy integrują pociski Spear i do tego dochodzą pociski powietrze-powietrze AMRAMy amerykańskie i Brytyjczycy też postawili na Meteora, pocisk europejski. To wszystko spowoduje, że kiedy już F-35 wyczyszczą, mówiąc kolokwialnie, przestrzeń powietrzną, wtedy wchodzą w nią F-16, F-15, inne samoloty starszych generacji, które są, jak to Amerykanie ładnie nazwali, ciężarówkami dowożącymi uzbrojenie na pole walki i one dokonują dzieła, utorowują drogę wojskom lądowym. To jest mniej więcej, tak ma wyglądać ta koncepcja działania F-35. To warto też jeszcze dodać, że F-35 ma właśnie być mózgiem i oczami na polu walki. Były próby robione przez Amerykanów, kiedy na przykład F-35 podświetlał cele pociskom wystrzeliwanym z wyrzutni HIMARS. Zwalczano też pociski balistyczne z użyciem F-35, więc to jest naprawdę nowoczesny samolot, który ma wiele różnych zadań na polu walki. W przyszłości jeszcze ma dojść kierowanie bezzałogowymi, bojowymi statkami powietrznymi.
1: Robercie, Bartek powiedział o mózgu i powiedział o oczach. Tak naprawdę bardzo często, jeżeli nawet nasi notable mówili o F-35, to właśnie mówili o tym, że jest to system. I chyba to jest też bardzo ważna cecha i zaleta no właśnie tego samolotu piątej generacji, że jest tak naprawdę systemem.
3: No dokładnie, bo oczywiście wiele osób ma takie wyobrażenie, że samoloty to taka walka, taki dogfight, prawda? Czyli taka walka pozycyjna. Tak, taki Top Gun troszeczkę, prawda? A już dzisiaj to są samoloty, które walczą przeciwko sobie i nawet siebie nie widząc fizycznie, prawda? Tylko one się widzą na radarach, na tych wszystkich systemach. A tutaj tak naprawdę każdy tych F-35 to jest taki latający komputer, który jest wpięty w system i on rzeczywiście nie tylko dostaje, to nie jest tak, że pilot dostaje tam rozkazy z ziemi, słuchaj, tutaj cel taki i taki, tylko on sam zbiera, sam jest takim no, sensorem, prawda, i przekazuje, więc tak naprawdę dowódcy na ziemi widzą dopiero to, co, często dopiero to, co widzą te samoloty. I te samoloty między sobą uzgadniają na przykład, tak, one mają taką priorytetyzację. Ja rozmawiałem z rok temu, co prawda to był pancerniak, ale mówił jak to sztuczna inteligencja i te wszystkie systemy nowoczesne, one robią tak, że mówią tak, dowódco, zidentyfikowałem 9 celów, proponuję je zlikwidować w takiej kolejności, tam 5., 3., 7, ten wykonać, tak, i po prostu system sam wykonuje. Więc tutaj też mamy do czynienia z czymś takim, prawda? Jeszcze warto oczywiście nadmienić, ale to już zaraz oddamy pewnie głos inżynierowi lotnictwa, że piloci mają tam niesamowitą jakość pracy.

0: Tak jak się czasami słucha amerykańskich pilotów, którzy dzisiaj są instruktorami, a się szkolili na tych starszych takich maszynach. Oni mówili, że 70% pracy, czy nawet 80%, poświęcali na to, żeby ich samolot nie runął, a 20% pracy na walkę z celem, na jakieś takie taktyczne rozpracowanie, jak podejść i tak dalej. Natomiast tutaj to ten samolot praktycznie leci sam, natomiast pilot jest skupiony rzeczywiście na zadaniach, wybrać cel, sobie spriorytetyzować i tak już podane priorytety. Natomiast, no tak jak na przykład, nie wiem, czy państwo, na pewno każdy widział, gdzieś tam miga, prawda, 21 i tą taką ciasną przestrzeń, gdzie ten pilot widzi, no mało widzi ziemi, a tutaj ma niesamowitą właściwość, ma taki hełm, który pozwala mu widzieć w zasadzie wszystko.
1: No właśnie, chciałam o tym hełmie teraz zapytać i Bartek, patrzy na ciebie. Mariusz, ty będziesz miał potem jeszcze kolejny temat, więc spokojnie.
2: Ja tu przychodzę do przyjemności, mogę po prostu słuchać.
1: Spokojnie, jeszcze dużo będziesz mógł opowiadać. Bartku, powiedzmy właśnie o tych takich ciekawostkach w tym F-35, bo my... No wiemy, bo ja rozmawiałam chociażby z generałem Nowakiem, który no właśnie był na zwieńczenie niejako swojego latania na F-16, był jednym z tych pilotów, który eskortował z bazy w Krzesinach te nasze F-35, które wleciały w polską przestrzeń powietrzną. On zwracał wielokrotnie uwagę na sposób szkolenia pilotów, na jakość szkolenia pilotów, na to, kto był wybierany do tego szkolenia, do wyjazdu do bazy Ebbing. No x różnych... Trzeba było rzeczy spełnić, żeby w ogóle móc myśleć, żeby się do tej elity dostać. Ale co, kim są ci piloci? Co oni mają do dyspozycji? No, Robert wspomniał o tym hełmie. Ten hełm jest w ogóle kosztuje chyba dobre mieszkanie w Warszawie.
3: Więcej. Kto może zostać pilotem? 5-7% społeczeństwa. Zdrowie, inteligencja i predyspozycje. Agresja, agresywność, ale w dobrze pojętym tego słowa znaczeniu. To, o czym Robert wspomniał, pilot F-35 widzi dzięki systemowi czujników obserwacyjnych, które są wtopione w płatowiec, rozproszone i też to bardzo fajnie pokazywano podczas którejś prezentacji Lockheed'a kilka lat temu, że praktycznie pilot widzi całą przestrzeń pod samolotem. Do tej pory ta widoczność była ograniczona ze względu na to, że czujniki były niezbyt doskonałe i miały swoje nie za duże pole widzenia. Teraz dzięki tej rozproszonej aperturze widzimy wszystko, co się dzieje pod samolotem, nie tylko nad nim i w pobliżu. Hełm jest komputerem samym w sobie. Kosztuje, z tego co pamiętam, chyba 2 miliony dolarów, czy... Nie, przepraszam, może pół miliona dolarów, ale są to naprawdę
1: porządne
3: kwoty,
1: mieszkanie w porządnej
3: kwoty zawrotne.
1: Dzielnicy.
3: Ciekawostka, każdy pilot ma hełm dopasowany dla siebie.
1: Czy nie można go pożyczyć?
3: Nie można go pożyczyć koledze, nie może głowa urosnąć w czasie służby ani zmaleć. Ale to jest praktyka stosowana też w innych samolotach. Piloci Eurofighterów też mają dopasowane indywidualnie hełmy. Co jest najciekawsze w hełmie? Jeżeli spojrzymy na hełm, to w widoku od przodu pilot F-35 w hełmie przypomina nam owada. I to jest spowodowane osłoną, która jest jednocześnie wskaźnikiem przeziernym. Na osłonie wyświetlane są wszystkie dane. Jeżeli ktoś wie, jak wygląda kabina samolotu współczesnego, bojowego, to wie, że są tam ekrany, podobne do ekranów w naszych komputerach osobistych. I tam są różne dane pilotażowo-nawigacyjne, o uzbrojeniu, o dane z radaru, dane zespołu napędowego. Wszystkie te informacje zostały przeniesione na osłonę hełmu pilota, żeby pilot nie musiał ciągle spoglądać w przestrzeń i potem zmieniać... przenosić swoje uwagi na kabinę, na wyposażenie pokładowe, tylko żeby cały czas mógł obserwować przestrzeń i miał przed oczami wszystkie niezbędne dane, które, tak jak Robert powiedział, pozwolą mu skupić się nie na pilotowaniu samolotu, ale na prowadzeniu walki. Bo pamiętajmy o tym, że lotnictwo wojskowe to jest latanie, ale głównie jest to latanie bojowe, czyli chodzi o wykonywanie zadań bojowych, a samo latanie jest jakby dodatkiem tylko do tego.
1: To dobrze, teraz Mariusz, ja chciałbym się ciebie zapytać, jak nałożymy te wszystkie dane, które opowiedzieliście naszym słuchaczom, czyli to, jak nowoczesny to jest samolot, jak tworzy system tak naprawdę ze wszystkim.

0: wszystkimi innymi elementami uzbrojenia, które są w polskiej armii i jakimi narzędziami dysponują piloci, to tak sobie myślę, wybiegając w przyszłość, pewnie niedaleką, no bo przecież one będą do końca roku, te pierwsze maszyny wchodziły już tak stuprocentowo do działania, to jak one będą miały dyżur taki bojowy, tak jak teraz F-16 mają, to co one będą mogły takie samoloty zrobić?
1: Będą mogły... Taki typowy dyżur, no to jednak trochę taka policja powietrzna, więc tutaj też spójrzmy na to z tej perspektywy.
0: Ale Ukrainę mamy za
1: rogiem.
0: Mamy
1: Ukrainę i na przykład no, głośna sprawa z września ubiegłego roku, kiedy to w dużej mierze F-35 holenderskich sił powietrznych, które pełniły misję operacyjną na terytorium naszego kraju, czyli wzmocnienia bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej, to one tak naprawdę realizowały te zadania związane ze strzeleniem no, tych 20-kilogramowych styropianowych bezzałogowców. Specjalnie to mówię, bo była duża dyskusja, czy warto
0: że
1: używać tego typu uzbrojenia.
0: Nie ma sensu na styropian wysyłać takiego drogiego.
1: Ja mam tam
0: uzbrojenia.
1: Swoje zdanie, już nie będę tutaj tego powielał.
0: Że warto.
1: Moim zdaniem tak.
0: Tak.
1: My
0: to
1: chcieliśmy
0: nie tylko
1: pokazać,
0: masz takie
1: że mamy super technologię na ich sklejkę. Oczywiście w dłuższej perspektywie tak nie powinniśmy robić. Tak. Koszt, efekt musi być wzięty pod uwagę, ale no, ten dyżur to tak naprawdę no właśnie wpięcie trochę jak i karetki pogotowia, które gdzieś tam są na dyżurach, gdy wydarzy się jakaś niespodziewana sytuacja, nie tylko związana od razu z jakimś atakiem nieznanych obiektów, czy przelotem nieznanych obiektów, ale choćby utratą łączności z cywilnym statkiem powietrznym. Takie samoloty wykonują alarmowy start, zwykle tam w ciągu kilku, maks kilkunastu minut. Co do zasady, nawet w mniejszym stopniu wykorzystają te zaawansowane systemy, bo jednak w przypadku tego typu operacji, tych policyjnych, że tak powiem, no istotna jest jednak wizualna identyfikacja tego, co się dzieje. No ale F-35 no, pozwoli nam działać, mając... To nawet mówili nasi wojskowi po tych działaniach choćby z września, że po prostu czy praca jego radaru, możliwości wykrywania bardzo małych obiektów, bo tu nawet no, porównajmy, no, ta sklejka to też nie jest tak łatwo wykryć, 20-kilogramowa sklejka nie jest tak łatwo wykryć przez radar samolotu bojowego, na pewno tych starszych generacji. Więc tutaj my raczej mamy F-35 jako faktyczny system do odstraszania przed takim konfliktem zbrojnym. Natomiast z mniejszej perspektywy patrzę na to jako na taką właśnie policję powietrzną.
0: No dobrze. Zostało nam niespełna 5 minut do końca audycji i bardzo proszę o dyscyplinę, jak w wojsku, bo będą mi wydawcy...
1: Rezerwiści nie mają już dyscypliny.
0: Ale Robert jest też czynnym żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej, więc na pewno ten rozkaz wykona. I do Roberta to pytanie będzie. Jak obstawiasz, czy będzie dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy szybko w Polsce, czyli mówimy o zapowiedzi prezydenta Donalda Trumpa? Niespodziewanej zresztą.
2: Szybko nie, bo to jednak jest problem logistyczny. Nie mamy, u nas pisał Marcin Kordek o tym problemie. Nie ma aż tyle miejsc. No, można oczywiście ich posadzić gdzieś tam w namiotach, ale to nie jest takie rozwiązanie. No to jest 5 tysięcy żołnierzy, a jak wiadomo, logistyka w wojsku no to jest taka pięta achillesowa chyba w każdym wojsku, nawet amerykańskim. Ale słuchajcie, no oby to się działo.
0: Dobrze, oby to się działo. Bardzo wielu ekspertów zwraca uwagę na to, że tu nie chodzi nawet o ilość, tylko chodzi o jakość. I tutaj od razu kłania się ten problem, czy...
1: ale padła liczba, tak? Czyli
0: no tak,
1: mówimy
0: o 5 tysiącach żołnierzy, to jest po pierwsze, ale tak naprawdę Polska, bardzo wielu byłych wojskowych mówi o tym, żeby zabiegała przede wszystkim o jakość, czyli na przykład o te jednostki, które mają Tomahawki, czyli mówimy o niemieckich oddziałach, tak? Które są teraz, mówimy o tych zdolnościach, które mogłyby być w Europie i na przykład przeniesione mogłyby być do Polski.
1: Tylko nasza prowadząca, Agnieszka, jeśli mogę, to tylko jedno zdanie, tak. Bo padło hasło Tomahawki. To jest trochę istotne, ponieważ w Niemczech miał się pojawić ten batalion lądowy z lądowymi wyrzutniami Tomahawk i to, że tak powiem, zniknęło z tej agendy wzmocnienia Europy. Więc jakby to się pojawiło w Polsce, no to ja bym nie przypuścił takiej okazji, nawet
0: byśmy
1: jak wczoraj przepuściłem PF-35. Jeżeli byłaby okazja, pojawiłbym się i by to było faktyczne jakościowo do kwadratu pokazanie też Polski, znaczenia Polski w tym amerykańskim systemie. Oczywiście pytanie z perspektywy wojskowych. Czy warto umieszczać tej klasy system tak blisko, że tak powiem, tej potencjalnej linii frontu?
0: Bartku, czy ty myślisz, że

0: ta logistyka wojskowa, o której powiedział Robert, ona może rzeczywiście pokrzyżować te szyki, może przeszkodzić, czy tu chodzi o coś innego?
1: Może, ale nie musi. Pamiętajmy, co Amerykanie zrobili niedawno podczas ataku na Iran. Tam bardzo szybko udało się zapewnić pomoc Izraelowi. Więc myślę, że to raczej będzie kwestia przepychanek politycznych, jak zwykle, że tak, owszem, obiecaliśmy, no ale musicie trochę poczekać, a może w ostatniej chwili okaże się, że jednak te oddziały, czy ten oddział jest potrzebny zupełnie gdzie indziej i jednak sytuacja polityczna w Europie nie zmusza nas do aż takich ruchów. To jest polityka. Ja znowu, niestety, jak zawsze, pozostanę bardzo amerykanosceptyczny. Chyba się w najbliższym czasie ci żołnierze nie pojawią.
0: Mówimy o najbliższym czasie, czy mówimy o tygodniach bardziej? Wczoraj wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz twierdził, że...
1: Chyba bym nie stawiał na
0: że 2-4 tygodnie potrwają uzgodnienia.
1: Właśnie, uzgodnienia, więc
2: to by znaczyło, że ta brygada, która już była w zasadzie w drodze, to oni już Amerykanie nie chcą rozmawiać. Chcą rozmawiać o czymś innym. A tak a propos logistyki, więc skoro chcą rozmawiać o czymś innym, a ubyło nam kilka tysięcy żołnierzy amerykańskich, to trochę, że tak powiem, tych kontenerów stoi pustych, które zajmowali Amerykanie.
1: Będzie znowu coś na Bliskim Wschodzie.
2: Tak, ja nawet myślałem, że ta brygada pancerna przygotowana do działań operacyjnych w Europie właśnie tam jest potrzebna. A tu widać, że zamieszanie raczej na poziomie takim politycznym, urzędowym gdzieś tam na górze w Waszyngtonie.
0: To jeszcze ten temat na pewno będzie wracał. Bardzo wam dziękuję za dzisiaj i za wspaniałą rozmowę o F-35. Robert Schulz, Strefa Obrony, po raz pierwszy debiut i będziemy zapraszać część Mariusz Cielma, Nowa Technika Wojskowa.
2: Mam nadzieję, że nie ostatni raz.
0: Oczywiście, że nie ostatni raz.
2: Bardzo.
0: I Bartek Głowacki, magazyn Raport, Skrzydlata Polska, inżynier lotnictwa, nasz specjalista od samolotów.
2: Nasz guru branżowy. Będziemy porozmawiać o szczegółach.
0: I teraz będziemy jeszcze rozmawiać. Dokładnie. Do widzenia, dziękuję, dobrego dnia.
3: Kafe Armia.
4: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
10: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
9: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
10: Cały rok, od zawsze.
9: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
13: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
19: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: W charakterystycznej hali wrocławskiego Hutmana zmieściłyby się trzy boiska piłkarskie.
2: Wszyscy, naprawdę zgodnie, wszyscy są absolutnie za tym, żeby to miejsce zachować.
1: Hutman był eksperymentem, w którym przemysł spotkał się z architekturą, sztuką i troską o człowieka. Dla wielu mieszkańców Wrocławia Hutman był nie tylko miejscem pracy.
3: Synonim nowoczesności wtedy, kiedy się pojawił w latach 70. ten budynek.
1: Hutman. Reportaż Magdy Skawińskiej to najbliższy reportaż na rano w niedzielę o 7:06.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: To wielki skok technologiczny w naszej armii. Pierwsze myśliwce F-35 już w Polsce. Jak skrócić kolejki do lekarzy specjalistów? NFZ ma nowy pomysł, pomoże sztuczna inteligencja. Dziesiątki przejechanych kilometrów i ponad 4 miliony na koncie. Łatwo gang na rowerze zbiera pieniądze dla chorego Maxa. Minęła 9:00, Łukasz Jakubowski, zapraszam. To wielka zmiana pokoleniowa, słyszymy od eksperta. Chodzi o wejście do służby w polskiej armii myśliwców F-35. Pierwsze 3 takie maszyny od wczoraj pilnują naszego nieba. To samoloty niemal niewidoczne dla radarów, przeznaczone do zaawansowanego rozpoznania. Husarze, bo tak nazywają się te myśliwce, trafiły do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. To przełomowy moment dla naszego bezpieczeństwa, mówił w audycji Kafe Armia Bartosz Głowacki, ekspert lotniczy z magazynu Raport.
2: Nawet wejście do służby F-16 nie było tak wielkim skokiem, jakim będzie F-35. Nie tylko ze względu na zdolności tego samolotu. F-35 ma służyć przez 60 lat, czyli ostatni piloci, którzy będą nim latać, jeszcze się nie urodzili. To jest zupełnie nowa filozofia obsługi, to jest zupełnie nowa filozofia szkolenia, to jest zupełnie nowa filozofia zabezpieczenia tych samolotów, bo Łask to będzie baza, a w tej bazie będzie wewnętrzna baza, gdzie będą stacjonowały F-35, będą mieli dostęp ludzie ze specjalnymi poświadczeniami.
1: Łącznie Polska kupiła 32 myśliwce F-35. Kolejne przylecą do Polski w czerwcu. Cisza wyborcza od północy obowiązuje w Krakowie. Jutro mieszkańcy w referendum zdecydują, czy chcą odwołać prezydenta i Radę Miasta. Głosowanie będzie się różnić od wyborów samorządowych czy parlamentarnych. Barbara Golanko z Krajowego Biura Wyborczego wyjaśnia, że w trakcie referendum kluczowa jest frekwencja, a to oznacza zakaz namawiania do udziału w głosowaniu.
3: Zazwyczaj państwo się przyzwyczajali, że w ciągu dnia były konferencje prasowe, była wskazywana frekwencja na godzinę 12, na godzinę 17. W przypadku referendum nie zbieramy danych o frekwencji i nie informujemy o tej frekwencji. Samo zachęcanie lub zniechęcanie do udziału w głosowaniu jest niedopuszczalne w okresie ciszy wyborczej.
1: Każda osoba, która weźmie udział w głosowaniu, otrzyma 2 karty. Jedną dotyczącą odwołania prezydenta, drugą Rady Miasta. Referendum rozpocznie się o 7 rano i potrwa do 21. Wielka ewakuacja na przedmieściach Los Angeles. Z powodu uszkodzenia zbiornika z łatwopalną substancją swoje domy musi opuścić około 40 tysięcy osób. Metakrylan metylu może wyciec lub eksplodować, a to zagrażałoby podobnym zbiornikom znajdującym się w sąsiedztwie. Na miejscu pracują strażacy. Na razie nie stwierdzono skażenia powietrza. Sztuczna inteligencja pomoże w skróceniu kolejek do lekarzy specjalistów. NFZ oraz Centralna E-Rejestracja planują wprowadzenie głosowych agentów AI. System ma dzwonić do pacjentów i przypominać o wizytach, a także umożliwiać ich odwołanie lub przełożenie. Ma to ograniczyć liczbę nieodwołanych terminów. Skala problemu jest ogromna, mówi Anna Leder z łódzkiego oddziału funduszu.
4: W Łódzkiem w zeszłym roku pacjenci nie odwołali 149 tysięcy różnych badań, wizyt, zabiegów operacyjnych nawet, bo mówimy tutaj na przykład o zabiegach usunięcia zaćmy, na które pacjenci nie przyszli. To są zabiegi jednodniowe, czyli zespół czeka, a pacjent nie przychodzi.
1: Jeśli pilotaż zda...

0: egzamin. W przyszłości system ma też pomagać się w umawianiu pierwszych wizyt u specjalistów. Pokonał ponad 200 kilometrów, zebrał ponad 4 miliony złotych, ale potrzeba 3 razy tyle. Łatwo gang jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska. To kolejna akcja charytatywna youtubera, transmitowana w internecie. Tym razem zebrane pieniądze trafią na leczenie małego Maxa.
1: Wszystko jest git, top. Ja się czuję świetnie, super. Zbieramy. Cześć wszystkim. Ciśniemy, ekipa na pełnej. Zbieramy dla Maxa. Niedługo wszyscy się pobudzą i zbierzemy 12 milionów.
0: 12 milionów właśnie takiej kwoty brakuje na leczenie Maxa w Stanach Zjednoczonych. Ośmiolatek cierpi na rzadką chorobę powodującą zanik mięśni. Do Gdańska łatwo gang powinien dotrzeć jutro. Trzymamy kciuki, by wszystko się udało. Na koniec wizyta we Francji, bo to może być dzień wielkich sukcesów polskiego kina. Dziś poznamy laureatów festiwalu w Cannes, największego filmowego wydarzenia na świecie. Wśród kandydatów do prestiżowych nagród znalazły się dwie polskie produkcje. Szczegóły zna Stefan Folzer.
2: To były informacje.
3: Pierwsza polska szansa na nagrodę pojawi się na samym początku wieczornej gali finałowej, gdy ogłoszony zostanie zwycięzca konkursu filmów krótkometrażowych. W tej kategorii jednym z 10 kandydatów do nagrody jest polski film Spiritus Sanctus w reżyserii Michała Toczka. Po wręczeniu nagród aktorskich za scenariusz i reżyserię przyjdzie czas na kulminacyjny moment wieczoru. Ogłoszenie zdobywcy Złotej Palmy przez przewodniczącego jury, reżysera Parka Chan-wooka. O główną nagrodę festiwalu walczy m.in. Paweł Pawlikowski. Jego film Ojczyzna, opowiadający o podróży pisarza Thomasa Manna przez podzielone Niemcy w czasach zimnej wojny, wymieniany jest wśród faworytów obok filmów ze Stanów Zjednoczonych, Rosji, Japonii i Francji. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Czy Paweł Pawlikowski zostanie trzecim Polakiem w historii po Andrzeju Wajdzie i Romanie Polańskim, który zdobędzie Złotą Palmę? Odpowiedź poznamy około 21.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jest ciepło, a będzie gorąco. Z każdą godziną rośnie nam temperatura. Maksymalnie dziś aż 27 stopni, tyle będzie na zachodzie kraju. W centrum 24, na północy 21, nieco chłodniej na Helu, tam 18 stopni. O deszczu nie ma mowy, przed nami pogodna sobota.
2: Klimat.
0: Jeszcze krótko o jakości powietrza. Ta na ogół jest dobra lub bardzo dobra, jedynie w Warszawie umiarkowana.
2: Klimat. Poranek w Polskim Radiu 24.

0: Kierunek kino.
1: Dzień dobry, jak co tydzień o tej porze, w sobotnie przedpołudnie. Witamy w audycji Kierunek Kino. Wydawczynią programu jest Paulina Olaga, a przed mikrofonem Andrzej Sołtysik. No i cóż, dzisiejszy gość, drodzy państwo. Zrobię tak, zanim podam imię i nazwisko, to przeczytam trochę fragmentu z dorobku. Pestka, prowokator, pożegnanie z Marią. Członek Polskiej Akademii Filmowej. Ojciec aktorki. Młodej, zdolnej i nieźle się zapowiadającej. Już się właściwie zapowiedziała. No a dodatku jeszcze mąż aktorki i scenarzystki. Był wydawcą, był redaktorem, miał epizod dziennikarski, ale w naszym studiu jest jako scenarzysta serialu Glina i nie tylko. Maciej Maciejewski, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No właśnie. Panie Macieju, dziękuję za spotkanie.
2: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Tak jest. Scenarzysta wychodzi z cienia, prawda? Scenarzysta to jest taki charakter, który musi być skromny i powściągliwy, a jednocześnie wierzyć, że w te historie, które chce opowiedzieć, postacie, które stwarza, przekonają innych.
2: Ujął to tak, że właściwie nic dodać, nic ująć. No. Tak to wygląda.
1: Jak pan Maciej Maciejewski został scenarzystą?
2: Pan Maciej Maciejewski został scenarzystą bezpośrednią przyczyną, dla której zostałem scenarzystą,

0: Scenarzysta był powielacz offsetowy marki ABD. Nie wiem, czy ta firma jeszcze istnieje. Amerykańska był. To był taki obiekt pożądania w latach 80. Maszyna była nieduża. Można było się z nią przemieszczać, w sensie no, trzeba było mieć jakiegoś małego Fiata do dyspozycji. Nie była bardzo głośna i nie wymagała jakichś szczególnych warunków, więc zwykłe podpiwniczenie mogło stanowić dobre miejsce. No. Po prostu mieliśmy taki powielacz. Mówię w liczbie mnogiej, ja i moi koledzy z podziemia w latach 80. W pewnym momencie zaczęła nam się palić ziemia pod nogami w mojej rodzinnej Łodzi. To jest bardzo ważne, bo w Łodzi się urodziłem i tam działałem. Tam obalałem ustrój miniony.
1: Jako piękny dwudziestoletni.
0: Dwudziestoletni, owszem. Czy piękny, to już nie będę tutaj wchodzić. Idąc skrótem. Z naszym środowiskiem był związany nieżyjący już niestety reżyser, obiecujący wówczas młody reżyser Jacek Skalski.
1: Okej.
0: I tak się złożyło, że Jacek sam nam zaoferował: słuchajcie, no goni was Ubecja, a ja z żoną mieszkamy w domu teścia w Pruszkowie pod Warszawą, mamy dużą piwnicę. Weźcie, dajcie nam ten powielacz i tam będziemy sobie, możecie sobie tam drukować. Myśmy to przewieźli, że się tego Pruszkowa, zainstalowaliśmy to w piwnicy domu rodzinnego Jacka Skalskiego. Z czasem chyba młodszy brat jego żony wyraził ochotę, żeby przyuczyć się do zawodu towarzysza czarnej pracy, czyli drukarza. I wszedł taki moment, kiedy właściwie to on siedział w piwnicy i drukował, a ja siedziałem piętro wyżej w salonie z Jackiem Skalskim i po prostu prowadziliśmy długie nocne Polaków rozmowy. Jacek w pewnym momencie powiedział mi po tam którejś nocy już takiej przegananej, mówi: słuchaj, jestem po jednym dokumencie, po drugim dokumencie, mam nagrody, mam to właściwie. A był wtedy już członkiem studia filmowego imienia Karola Iżykowskiego.
1: Tak jest, zacne studio.
0: Zacne studio. Też do niego później dołączyłem.
1: Tak jest.
0: No. I Jacek mówi: wiesz, jest taka sytuacja, że ja mogę zrobić fabułę, tylko nie mam scenariusza. Ja tak wziąłem to do serca. Zawsze miałem ambicje literackie, ale jakoś w ogóle nie potrafiłem ich zrealizować. Wystukałem na maszynie, wtedy były maszyny. Wystukałem na maszynie chyba taki szkic na 5 stron, może 6. Wsadziłem w kopertę, dałem Jackowi, mówię: słuchaj, zrób z tym co chcesz, tu masz zarys fabuły. Jak ci się spodoba, zrób sobie z tego scenariusz, jakiś tam napisik końcowy, małym druczkiem w napisach końcowych. Będę usatysfakcjonowany.
1: Tak jest, koleżeńska przysługa.
0: Jacek tak to przerzucił, po czym mówi: nie, mówi, ty to napiszesz. Aha. Ja mówię: ja nie umiem pisać scenariuszy. Jacek mówi: nie, to słuchaj, to jest bezczelnie proste, wiesz? Piszesz didaskalia, najpierw musisz napisać numer sceny, potem czy to jest dzień, czy to jest noc, czy to jest wnętrze, czy to jest plener. Potem piszesz didaskalia, mówię, najlepiej w czasie teraźniejszym prosty, a potem dialogi, znowuż didaskalia i tak dalej. Mówi: opanujesz to. No i opanowałem. I tak powstał scenariusz filmu Chce mi się być, którym razem zadebiutowaliśmy w fabule. Jacek
1: tak jest,
0: i ja.
1: Tak jest. I to był scenariusz i film, który opowiadał właśnie o sytuacji z mrocznych lat 80.
0: Odnosił się do tamtych czasów, chociaż trochę przekornie, no powiedziałbym.
1: No tak, oczywiście. Aha, czyli tak to się stało. Czy to prawda, że w tych czasach konspiracji i tak jak pan mówi, walki i obalania reżimu, miał pan przez SBC nadany kryptonim czy nazwę pacyfista?
0: Tego panu nie potwierdzę, bo właściwie...
1: Encyklopedia Solidarności tak
0: być mówi. Może tak było. Ja się właściwie w czasie przesłuchań właściwie nie wdawałem się w rozmowy ze swoimi ubekami. Mówię swoimi, no tymi, którzy tak jest, tak. Zostali oddelegowani między innymi do mojej skromnej osoby. Więc tego nie ma, co ciekawe nawet.
1: No właśnie, może trzeba by sprawdzić, co to za
0: się to wzięło.
1: Tak, a relegowanie, czyli wyrzucenie ze szkoły, z uczelni, to jest też fakt?
0: Tak, wówczas? Ale to bądźmy uczciwi, to nie jest żadna martyrologia, to był już drugi kierunek studiów. Filozofia, już byłem po jednym kierunku studiów uniwersyteckich, poszedłem na filozofię z bardzo prostych przyczyn, mianowicie byłem zaangażowany w działalność wywrotową, wtedy przez krótki czas legalną, no bo to było po rejestracji Solidarności, a przed 13 grudnia, przez

0: stanem wojennym. Po pierwsze, nie chciałem iść do wojska.
1: Tak jest.
0: A studia filozoficzne zwalniały. Po drugie, to jest bardzo ważne, nie musiałem iść do pracy i dostawałem kartki.
1: Aha, no właśnie, drodzy państwo i droga młodzieży.
0: Bez których się nie dało przeżyć.
1: Kartki na A, żywność, B, papierosy. No właśnie, no dobrze. I potem, i co pana doprowadza do roku 89 i 90? Wybucha ta nasza nagle nowa, wolna Polska, bardzo dziwna, bardzo, bardzo kosmata, pogmatwana, ale bardzo, bardzo interesująca.
0: Bardzo.
1: Nagle można wszystko.
0: Tak jest. Tak?
1: Wikipedia i różne źródła mówią, scenarzysta filmowy od 1989 o panu. Tak jest napisane.
0: Tak, tak, bo to był 89 rok, tak, dlatego, że to był film Chce mi się wyć oraz ostatni prom
1: Waldemara Krzystka.
0: Waldka Krzystka, Jezus Maria, Alzheimer.
1: Nie, wszystko dobrze.
0: Waldka, to były dwa pierwsze historycznie, o ile się dobrze orientuję, dwa historycznie pierwsze filmy, które nie zostały poddane państwowej kolaudacji.
1: Aha.
0: Czyli to były pierwsze dwa filmy, które nie musiały przejść przez sito cenzury po prostu.
1: Jasne. I to też były nowe czasy.
0: Tak? I to był ten przełom, bo to się już jedno się kończyło, drugie się zaczynało.
1: Tak jest. A Krystyna Janda zdobywała wtedy laury w Kansas za rolę w Pułkowniku Przesłuchania,
0: tak,
1: prawda?
0: Jest.
1: Ale Pułkowniki to były filmy, które zostały zdjęte z magazynów i wyciągnięte na światło dzienne. A te filmy były świeże, nowe i
0: tak,
1: właśnie
0: tak, tak.
1: To była nowa zupełnie okoliczność, pełna wolność.
0: Tak.
1: No właśnie.
0: Pełno.
1: Z różnymi konsekwencjami tej wolności, umówmy się.
0: No, wiadomo.
1: No właśnie, jak to powiedział Wojciech Marczewski, reżyser, koledzy, po co wyście zrobili te wszystkie filmy, mając na myśli różny chłam, który powstał w latach 80.
0: Pamiętam dokładnie tam jego wypowiedź.
1: No, to nie.
0: Ona się odbiła dosyć szerokim echem.
1: Tak jest, tak. Ale trochę racji miał.
0: Nie będę tego komentować.
1: Dobra.
0: Ja jestem jednak, mimo że jestem już w roli starca, to wtedy to byłem dosyć młodym człowiekiem. Ja byłem debiutantem.
1: I wziął to pan do siebie.
0: Te słowa były skierowane raczej do jego równolatków. Do ludzi, którzy w latach 80. byli już pełnoprawnymi, dojrzałymi twórcami filmowymi. No ja to byłem dopiero raczkującym takim gówniarzem. Więc...
1: Tak jest, tak jest. Albo drugie sformułowanie, coście zrobili z tą wolnością, prawda? Coś my zrobili z tą wolnością.
0: Dokładnie.
1: No dobrze, i potem pojawia się film Pożegnanie z Marią. Reżyseria Filip Zylber według noweli opowiadanka Tadeusza Borowskiego.
0: Tak, na motywach.
1: Na motywach, tak to uznajmy. Opowiadanie obozowe.
0: Tak.
1: Temat dziwny, pokrętny, ale wówczas bardzo, bardzo interesujący. I to była adaptacja, jak rozumiem, adaptacja tekstu. W pana wykonaniu razem z Filipem, czyli...
0: To było troszkę inaczej, mianowicie... Filip miał scenariusz już. Nie będę wbijać się w szczegóły, ale to był, zdaje się, scenariusz, który powstał dawno temu i powstał we współpracy jego ojczyma, Henryka Kluby i Dymnego. Wiesława Dymnego.
1: To też niezły duecik.
0: Tak. No oni pracowali ze sobą. Przecież Słońce wschodzi raz na dzień. Tak. Chudy inni. Są filmy, które Henryk Kluba robił z Dymnym razem. Dymny był scenarzystą.
1: Tak.
0: W każdym razie producent chciał, żeby ten scenariusz został zmieniony, żeby go poprawić, żeby był za bardzo archaiczny, bo on rzeczywiście pochodził chyba z przełomu lat 60. i 70.
1: No właśnie, i pięknie się to udało. Uwspółcześnić go, zrobić taki
0: nie to oceniać,
1: zrobić taki film młodzieżowy.
0: Staraliśmy się.
1: Tak, i mimo mrocznych wojennych czasów, o których opowiada, bardzo jasny, rozświetlony, bo tam dużo
0: to
1: miłości.
0: Duża zasługa Filipa jako reżysera,
1: tak
0: bo
1: jest, pamiętam efekty tego filmu w tym 93 roku na festiwalu w Gdyni, że wszyscy byli zdziwieni i dosyć zachwyceni, że można w ten sposób, a nie tylko tak po wajdowsku, wie pan, o wojnie.
0: Sam Andrzej Wajda, kiedy się później spotkaliśmy, powiedział mi taką jedną rzecz. No jest ciekawa sprawa, mówi... nie spotkałem kogokolwiek, kto by źle mówił o tym filmie. Co uznałem za tak wielki komplement z ust mistrza, że

0: właściwie już.
1: No jasne. A sam film też zdobył dużo nagród. Zdaje się, że za debiut i za różne inne rzeczy oraz przeszedł przez ekrany. I wtedy był pan już...
0: Była nagroda za muzykę dla Tomasza Stańki.
1: A, przepraszam. Dobrze,
0: bardzo ważne. Stańko zrobił tam wyśmienitą muzykę. Jasne,
1: oczywiście.
0: Świetną.
1: Jasne, jasne, jasne. Dobre kino wymaga dobrej muzyki, żeby było dobrym kinem. No właśnie. I teraz tak. I wtedy był pan już pełnoprawnym, zawodowym polskim scenarzystą.
0: Właściwie tak.
1: Aha. I pisał pan, żył pan z pisania?
0: Już wtedy tak. Już wtedy tak.
1: Aha. Czyli który z tych tytułów był takim przełomowym? Ten Jacek Skalski, chce mi się być, czy... Pożegnanie z Marią, czy to się toczyło?
0: Panie Andrzeju, debiut, mój debiut z Jackiem Skalskim, no, uruchomił mnie niejako. Ja już stałem się. I to już nie, był scenariusz, był film, była premiera, też były nagrody, też były pokazy festiwalowe i tak dalej. Trochę nawet za granicą ten film był pokazywany na różnych festiwalach. I no to już zadziałało po prostu. I w środowisku moim rówieśniczym. A ja miałem wtedy, no może dzięki temu, że się urodziłem, wychowałem w Łodzi, miałem dużo kumpli i przyjaciół w środowisku filmowym, którzy byli w moim wieku albo no, generalnie w moim przedziale takim tak generacyjnym. Jest, tak, tak, tak, i to tak, zadziałało tak, po prostu. Tak. Nagle zaczęli do mnie dobijać się, a może byś mi to zrobił, a może to. A i to tak zaczęło dziać się. I w ten sposób po prostu zaistniałem.
1: Aha, stało się. Właśnie, a propos generacyjności i pokoleniowości. Pan jest rocznik 58, a Władysław Pasikowski 59. Czy wy z panem Władysławem znaliście się jakoś z łódzkich ulic, barów i
0: jak najbardziej,
1: sierzek,
0: jak najbardziej. Myśmy razem studiowali.
1: A, dobra.
0: Na uniwersytecie. I teraz, panie redaktorze, ja byłem na jednym roku i w jednej grupie z wybitnym operatorem filmowym Pawłem Edelmanem. A Władek był rok niżej od nas.
1: Dobra. Nie, to nie wiedziałem, że to są aż tak bliskie
0: związki. Ja i Paweł skończyliśmy studia uniwersyteckie, zakończone dyplomem. Dopiero potem Paweł poszedł do filmówki na wydział operatorski. A Władek już w czasie studiów się dostał, zrezygnował i już był studentem wydziału reżyserii. Także no... To są dekady.
1: To jest to grono.
0: To są dekady.
1: To jest to grono, to jest to Makondo, to jest to źródło, z którego
0: tak,
1: bije.
0: Tak, dokładnie.
1: Okej, okay, bo zmierzam do tego, że Glina, ten przez niektórych określany jako perełka w serialu telewizyjnego, albo legendarny, albo kultowy, pojawia się w 2003, realizujecie, w 2004. Czyli po jakimś czasie.
0: Tak.
1: To jak się zeszliście z Pasikowskim w tej sprawie?
0: Oj, to była bardzo prosta historia. Mianowicie, ja scenariusz napisałem sam. Ja go pisałem do szuflady. Ja wtedy miałem dużo takich zajęć, tak powiem, około filmowych. To znaczy, byłem odpowiedzialny za, jakim byłem nadzorcą scenariuszowym przy dużych produkcjach telewizyjnych.
1: Przy serialach.
0: Tak, przede wszystkim były media publiczne głównie, co mi dawało... pracę, stałe zatrudnienie, pieniądze, co jest ważne, jak się ma już rodzinę na utrzymaniu, stały dochód.
1: I 30 parę lat na karku, prawda?
0: I ja wtedy zacząłem sobie pisać do szuflady. Po prostu bez umów, bez kontraktów mogłem sobie na to pozwolić.
1: Nie, tak? Nie na zamówienie.
0: Nie na zamówienie. Pisałem to co mi w duszy grało. Aha. Jak mi się chciało i jak miałem ochotę. I tak powstał scenariusz serialu Glina pierwszego sezonu. I ja z tym poszedłem po prostu. Najpierw do telewizji. Tam telewizja, bardzo proszę, miałem ten komfort, że mogłem sobie wybrać producenta.
1: Aha, nieźle.
0: Miałem wybitny komfort.
1: Dobra.
0: I tutaj przysłużyła się bardzo moja żona właśnie.
1: Pani Pilaszewska Agnieszka.
0: Zgadza się. I która powiedziała, słuchaj, masz takiego kolegę Darka Jabłońskiego, znacie się tyle lat, on jest producentem, ma firmę, zróbcie coś razem.
1: Tak.
0: No i tak to się narodziło. A już kończąc odpowiedź na pańskie pytanie, panie Andrzeju,
1: no.
0: Ja się zastanawiałem, no dobrze, ale kto by to miał zrobić? A Darek spojrzał tak na mnie, a co nie pomyśleć o swoim łódzkim koledze?
1: Wow.
0: Ale do głowy mi nie przyszło, wiesz, on nie robi cudzych scenariuszy. Władek,
1: to po pierwsze.
0: Władek robi swoje scenariusze.
1: Nie robi seriali.
0: Bo po pierwsze nie robi seriali, ale też nie, sam pisze, no bo jest sam świetnym scenarzystą.
1: Tak, tak.
0: A Darek mówi, no dobrze, no,

0: Co nam przeszkodzi? Wysłać mu to.
1: No jasne.
0: Spotkaliśmy się po trzech odcinkach, które Darek wysłał Władkowi. Mhm. Ja powiem szczerze, mimo iż tyle lat znam Władka, po prostu bałem się.
1: Aha.
0: No bo...
1: No tak.
0: Niby bo... no, z jednej strony się znamy, ale jednak to jest dla, z mojej strony, ze strony Władka, no szanujemy się, no to jest,
1: jest tak.
0: Poważne nazwisko.
1: No, no, no.
0: Władek miał trzy egzemplarze tych trzech odcinków na biurku, na stole, przy którym sobie siedzieliśmy w produkcji. Spojrzał na mnie i mówi, no dobrze, a gdzie są następne odcinki? Co dalej? Ale naprawdę? No, oczywiście.
1: Czyli zdarzyło się jakiś taki geniusz Lotzi. Coś się wydarzyło, coś się połączyło.
0: Myślę, że
1: tak. Tutaj jest facet Maciejewski w szufladzie, ma właśnie to. Tu się pojawia małżonka, prawda? Wieczorkiem poczeptuje. Pada nazwiska Jabłońskiego. Jabłoński łączy kropki dalej, wyznacza kierunek i się... dzieje,
0: tak? I się dzieje, dokładnie.
1: I się dzieje. I potem rusza produkcja, no i powstaje rzeczywiście, co tu dużo mówić, no jakby to określić, fajny, interesujący, lekko nostalgiczny serial pod tytułem Glina. W sumie 25 odcinków pierwszego i drugiego sezonu przez 4 lata realizacji.
0: No, to była przerwa między pierwszym sezonem a drugim.
1: Tak.
0: Mniej więcej tak można to powiedzieć.
1: No właśnie. Glina. Serial, powiedzmy, że kryminalny. Prawda? No. Powiedzmy, jakieś śledztwo się toczy. Różne sprawy ci bohaterowie opracowują i analizują. Ale też toczy się ich własne życie, ich życie wewnętrzne, psychologiczne. No i jest kwestia castingu. To jest znowu zagadka nieśmiertelności. Prawda? Jak wymyślić, jak skłonić, jak spowodować, że Gajewskim jest ten Jerzy Radziwiłłowicz.
0: No to, to już powinien bardziej Władek na ten temat się wypowiadać, oczywiście. Ale również tutaj była dużą rolę odegrała Violetta Bull, która była odpowiedzialna za obsadę, drugi reżyser. No postać też właściwie legendarna dla polskiej kinematografii, najbliższa od tej strony, jeżeli chodzi o obsadę, współpracownica Krzysztofa Kieślowskiego.
1: Tak
0: cały dekalog obsadzała i nie tylko.
1: Tak.
0: I tutaj mogę mówić tylko w swoim imieniu, ale chyba nikomu z nas nie przyszło do głowy, że w ogóle Jurek mógłby ten tekst wziąć do ręki, że on się nad tym pochyli.
1: No właśnie.
0: No, ale jednak stało się.
1: Jakiś pies, jakiś palacz, jakiś smętny, smutny facet, prawda, przysiadujący w samochodzie nocami, dniami, gryzący kanapki, popijającym kawą i palącym dużo papierosów, a jednak wygląda na to dziś, z dzisiejszej perspektywy, tak sobie możemy powiedzieć, minęło, panie Macieju, 20 lat, prawda, od tego pierwszego klapsa, jednak ten Gajewski z twarzą człowieka z żelaza i z marmuru, prawda, ma swój wyraz i ma swój efekt, jaki odnieśliśmy, jaki my widzowie odnieśliśmy. Dobra, ale to jest pytanie do reżysera.
0: Bardziej, tak.
1: No właśnie. Ale dla pana to jest niezmiernie ważna sytuacja i jakiś taki wielki sukces, bo trzeba powiedzieć, że no, to serial, który rozbił bank dla pan, a jednocześnie wyjął pan to z szuflady, tak jak pan mówi.
0: Dla mnie, muszę to powiedzieć wprost i uczciwie, no to jest największy sukces.
1: I potem ta historia się kończy, a mija 17 lat i powstaje jakiś pomysł o kontynuacji. No jaka jest pana reakcja?
0: Ja pogrzebałem w ogóle wtedy myśl o tym. Ja już to pogrzebałem. Ja już nawet zacząłem robić takie rzeczy, które ja nazywam kanibalizowaniem samego siebie. To znaczy, że aha, no mam, oczywiście tam były pomysły, były wątki, były sceny na trzeci sezon i tak dalej, ale okej, zapadła decyzja, nie ma. To może coś wygrzebię, przerobię, coś z tym zrobię. Więc ja już pogrzebałem to. W ogóle, więc jak nagle dostałem telefon od producenta, że jednak jest szansa...
1: Tego samego Jabłońskiego.
0: Dokładnie. To przyznam szczerze, no, początkowo odnosiłem się do tego z taką pewną nieśmiałością.
1: Ale powstało.
0: Powstało.
1: Jedynie. 6 odcinków, prawda?
0: No, takie było założenie. No, to nie była moja decyzja.
1: Tak,
0: ja materiał miałem.

miałem na dużo więcej, ale pierwsze podejście Darka jako producenta było takie, no, że chyba więcej nam się nie uda wyrwać.

0: takie pytanie na koniec, panie Macieju. I co teraz? Co tam jest w szufladzie u pana teraz?
1: No, są różne rzeczy w szufladzie, aczkolwiek no ja już osiągnąłem ten wiek, w którym normalnie mężczyzna powinien być na emeryturze. I formalnie już...
0: Policzmy, 50.
1: No tak, tak, tak, tak, tak, panie redaktorze. No nie da się ukryć, to już jest do... To już trzeci rok emerytury mi bije teraz w tym momencie.
0: Okej.
1: Legitymacja ZUS-owska zresztą jest w portfelu. Ale oczywiście nie umiem siedzieć bezczynnie, muszę coś robić, muszę coś pisać, więc mam masę rzeczy rozgrzebanych, powiem uczciwie, bo ja lubię pracować symultanicznie. Nigdy nie skupiam się nad jedną rzeczą, tylko po prostu jak w jednym projekcie mi coś tam już nie spina się, odkładam go, biorę inny, coś tam, więc piszę. Co z tego wyniknie, zobaczymy. Jestem w tej komfortowej sytuacji, że na razie nie muszę.
0: Nic nie muszę.
1: Nie gonię się z żadnymi terminami. Mam ten komfort, że mogę sobie to spokojnie obracać. Jeżeli jeszcze uda mi się kogoś tym zainteresować, to będzie wielki sukces. Ale mam świadomość, że... Wie pan, no... Oblicze polskiej produkcji filmowej i telewizyjnej zmieniło się radykalnie. To jest zupełnie nowa jakość. Jest cała nowa generacja wspaniałych scenarzystek i scenarzystów, wspaniałych reżyserów. Prawda. Oglądamy, ja oglądam w streamingach i nie tylko to wszystko, co robią moje młodsze koleżanki, moi młodsi koledzy. To jest wszystko robione na najwyższym możliwie poziomie. To jest fantastyczna jakość, z jaką w swoich czasach, kiedy ja debiutowałem, się nie mogłem zetknąć, a teraz... Więc wie pan, zaczął pan naszą rozmowę od pokory i to jest właściwy klucz do wszystkiego. Ja ją mam na szczęście. Jak mawiał mój nieżyjący profesor Pawłowski, wybitny humanista i metodolog nauk, człowiek nie powinien tracić zdolności do samooceny. I to jest klucz.
0: Tak jest. I trzeźwej samooceny. No właśnie, no dobrze. A młodzi mają swoje własne prawo i czas do wywracania klocków, wywracania stolika i wywracania formy.
1: Ja mam świadomość, że oprócz całej generacji twórców jest cała generacja nowych producentów. Też ludzi dużo młodszych. I ja mam pełną świadomość, że dla nich to ja już jestem takim troszeczkę zabytkiem z archiwum. No, przykurzonym. No odkurzyli go troszeczkę teraz. Postawili na półeczce, ale no umówmy się, to już są dawne czasy.
0: No ale jednak nadal Maciejewski, proszę pana, to jest, wie pan.
1: No tak, ale jak mówię, jak mi się coś wykluje, będę zadowolony i będę najszczęśliwszym człowiekiem na świecie.
0: Dziękuję za spotkanie.
1: Ja
0: dziękuję za garść refleksji, trochę wspomnień.
1: Bardzo również dziękuję.
0: Lekko przyprószonych kombatanctwem, ale myślę, że nie przesadziliśmy z tym pieprzem i solą.
1: Tak, jest, są prawa wieku. No,
0: absolutnie, oczywiście. Serdeczne pozdrowienia, dziękuję. Maciej Maciejewski był gościem audycji Kierunek Kino. Scenarzysta Gliny i Gliny Nowy Rozdział, a także Zasady Przyjemności.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy za spotkanie, a my zapraszamy za tydzień o tej samej porze. Wracamy w sobotę o 9:06 jako Kierunek Kino.
2: Kierunek Kino.
3: Reklama.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
9: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach

0: Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: W ciąży nie piję.
3: Bo nie jestem sama.
4: Bo chcę, żeby moje dziecko było zdrowe.
5: Bo wiem, czym jest FAS.
6: Każda ciąża jest piękna bez alkoholu. Uchroń dziecko przed FAS. I nie pij w ciąży. Fundacja Dom w Łodzi.
1: Ogłoszenie społeczne.
7: Jest 9.35, ale ten czas szybko biegnie. Jest coś, co się nie zmienia. Dziś jest sobota, 23 maja. Gościem Polskiego Radia 24 jest profesor Maciej Milczanowski. Dzień dobry, panie profesorze.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Dziękuję, że przyjął pan zaproszenie właściwie w czasie, kiedy większość z nas odpoczywa, ale my nie. Zastałam pana w jakiejś przerwie od zajęć z pewnością. Panie profesorze, czy dziś już wiadomo, dlaczego po pierwsze zapadła decyzja o wstrzymaniu relokacji wojska i dlaczego zapadła decyzja o 5000 amerykańskich żołnierzy w Polsce?
8: Czy nie mamy takiej wiedzy konkretnej, co stało za jedną i drugą decyzją bezpośrednio, ale no, widzimy pewien kontekst, tak? I z tego kontekstu bardzo... Może stosunkowo łatwo jest zbudować sobie obraz tego, jak dzisiaj działa administracja amerykańska, no bo tam przecież były podejmowane te decyzje pod presją czy nie pod presją, ale jednak decyzje zapadały głównie w Białym Domu. Cała struktura administracji amerykańskiej no nieco się zmieniła, stała się bardziej pionowa niż wcześniej. Wcześniej duże znaczenie miały głosy właśnie z Pentagonu, głos ekspertów, głos wykonawców zadań, którzy podpowiadali, doradzali. No teraz to wszystko przeniosło się do, nie tylko, że do Białego Domu, ale właściwie no, w dużej mierze zależy od decyzji jednej osoby. No i ta osoba, i to znowu to są oficjalnie znane dane, dlatego że no ta osoba sama się do tego przyznaje i mówi o tym oficjalnie, chwali się tym, że podejmuje decyzję na podstawie własnych odczuć, własnych intuicji i osądu sytuacji. Jednocześnie ta sama osoba twierdzi, że z każdym przywódcą światowym wystarczy mu 3 minuty, żeby go rozgryźć i przekonać do swoich racji. No to wszystko składa nam się w taki obrazek, w którym Donald Trump po prostu podejmuje decyzję, a wszyscy pozostali w całym łańcuchu decyzyjnym czy doradczym mają po prostu te decyzje po pierwsze wykonać, po drugie chwalić. No i teraz w takiej sytuacji podjęto decyzję o wstrzymaniu relokacji. Dlaczego do niej doszło? To znowu sekretarz armii amerykańskiej wyjaśniał. Dostali polecenie, żeby zmniejszyć zaangażowanie w Europie, żeby wycofać część sił. Dowódca wojskowy kalkuluje. Musi, to się nazywa ekonomia sił w wojsku, czyli wykonać to zadanie w taki sposób, żeby ono było korzystne dla własnych sił. No w tym wypadku akurat ekonomicznie się to oblicza. No i wyszło im, że lepiej jest nie wysyłać do Polski niż wycofywać ze Stanów, bo z Niemiec, bo pamiętajmy, w Niemczech mamy bazy stałe, które są no, bardzo mocno ulokowane w lokalnym krajobrazie, infrastrukturalnie, no pod każdym względem. No i teraz policzyli sobie, no po prostu taniej jest nie wysłać rotacji do Polski niż wyciągać z Niemiec, a dla Amerykanina w Pentagonie Europa to Europa. To nie ma znaczenia, czy to Polska, czy to Niemcy. No więc już mamy odpowiedź na pierwszą część pytania. Mhm. Natomiast druga część pytania, no to rzeczywiście doszło do szeregu takich mocnych oddziaływań, nie tylko ze strony Polski, bo oczywiście rola prezydenta, rola premiera, ministra obrony i tak dalej były ważne, ale wydaje mi się, że jeszcze ważniejsza była presja ze strony republikanów, którzy, i to nawet tych, którzy jakoś bardzo Polską się nie przejmują, ale jednak No, są pewne takie działania amerykańskie, które są takim mocnym trzonem.

0: tonem tej polityki amerykańskiej. One się trochę mogą zmieniać, ale jednak pewne priorytety pozostają. No i właśnie to wycofanie wsparcia dla Polski, tu już ta warstwa polityczna, a nie militarna, no to okazało się jednak zbyt daleko idącym działaniem. No i rzeczywiście ta presja była bardzo duża. Pamiętamy, że wybory w listopadzie, tam połówkowe się zbliżają. To wszystko jest jednak ważne dla Donalda Trumpa. On też się wielokrotnie wypowiadał, że te wybory są bardzo ważne, bo jeżeli przegra, no to wiadomo, cała jego władza może się wtedy być bardzo ograniczona, załamać się jakby w tym aspekcie. No więc cała ta presja zapewne spowodowała, że doszło do tej deklaracji, którą słyszeliśmy. No i jesteśmy teraz w momencie, kiedy usłyszeliśmy dwie rzeczy. Wszyscy próbują obliczać, ile tych żołnierzy amerykańskich w tej chwili będzie, ale tak jak mówiłem wczoraj w mediach też, to nie jest rachunek matematyczny ani logiczny, tylko chaotyczny. Polega na obliczaniu tego chaosu, w którym jest cała ta sytuacja zatopiona. No i właśnie co z tego wszystkiego wyniknie, to dzisiaj jest bardzo trudno powiedzieć. Natomiast no, jakiś tam efekt będzie i oby był on dla nas korzystny. Moim zdaniem naszą rolą jest to, żeby sobie policzyć tych żołnierzy, jaki sprzęt i tak dalej, cały czas wywierać presję.
1: Przestaliśmy, o panie profesorze, bo przez chwilę pana nie słyszeliśmy, cały czas budować presję, to jeszcze
0: presję
1: słyszeliśmy, jasne,
0: tak, tak.
1: Ze wszystkich możliwych kierunków równolegle, myślę o obu pałacach, prawda, i spotykać się w newralgicznych,
0: oczywiście,
1: dla nas najważniejszych miejscach. O jeszcze jednej sytuacji pisze Onet. Z rozmów dziennikarzy Onetu wynika, że po przesłuchaniach przed komisjami w Kongresie do otoczenia Trumpa dotarło, że jakoś trzeba z tej sytuacji się wycofać. Tam padły bardzo mocne słowa, prawda, że to policzek dla
0: ważnego
1: sprzymierzeńca. Jasne, no to jest swego rodzaju teatr.
0: Przesłuchań, tak, Kongresu, to tam jakby nieustannie takie Heksetowi ciągle mówią, jesteś niekompetentny i tak dalej. My oczywiście skupiamy się na tym wycinku dyskusji, dlatego czasem możemy odczuwać taki dysonans poznawczy, no bo przecież to Stany Zjednoczone, ale tak naprawdę te przesłuchania tak zawsze wyglądają.
1: No tak, ale na przykład Pensylwania, w której to mieszka bardzo wielu Polaków, bardzo ważny stan także wyborczy i ich głosy mogą być ważne, prawda, w połówkowych wyborach, prawda, to jest grupa wyborców, której nie można bagatelizować, więc to też ma znaczenie, jak padają takie słowa w Kongresie, to one prędzej docierają tam niż tutaj. Ale Onet pisze o tym, że chodzi o amerykański biznes, przede wszystkim firmy zbrojeniowe. Administracja Trumpa negocjuje teraz najwyższy budżet Pentagonu w historii. Właściwie $1,5 biliona nawet. I decyzje zależą od kongresu. Rozmowa o budżecie zaczęła się niefortunnie, to jest chyba najdelikatniejsze słowo, którego możemy użyć w tej sytuacji, od awantury o Polskę. I teraz tak, z jednej strony jest Trump, który chce takiego budżetu, a z drugiej kongres, który mówi okej, chcesz naszej zgody, ale z drugiej strony nie rozmawiasz z nami o najważniejszych sprawach. Prawda?
0: Oczywiście.
1: I może on się po prostu też wystraszył. Dotarło, że będzie mu bardzo trudno wynegocjować te gigantyczne pieniądze.
0: Oczywiście, że tak, że na koniec końców przekonuje się, że nie jest wszechmocny, że to jednak nie jest królem, tak jak to on sam się czasami koronuje, tak po wizycie Karola. To jednakże nie jest królem, że jednak kongres, który on omija i ignoruje wszelkimi sposobami, ale jednak ma wpływ na jego działania. Sąd także, który odwołuje na przykład jego akcje celne i każe zwracać pieniądze za to, co on decyduje. I to się jakby poza nim de facto. No więc okazuje się, że nie jest królem, nie jest władcą absolutnym. No i musi się liczyć jednak z kongresem i ze społeczeństwem amerykańskim, bo właśnie wybory. No i jakby ta świadomość powoli do niego zaczyna docierać. Ja myślę, że on uległ takiej wielkiej euforii po wygraniu wyborów i poczuł się rzeczywiście trochę jak król. I to się w tej chwili właśnie trochę zmienia. Zaczyna jakby docierać do niego, że to tak nie jest. No i to jest właśnie ten moment, kiedy nasza presja może mieć sens, tak? Czyli trzeba właśnie w takich, trzeba jakby cały czas monitorować tą amerykańską

0: polską politykę. My nie możemy mówić, tak jak to niektórzy eksperci, co nas obchodzi Ameryka, zajmiemy się Polską. No właśnie Polska tam też się rozgrywa, nasze interesy tam się rozgrywają. Ja w poniedziałek będę uczestniczył w spotkaniu Stowarzyszenia Studiów Strategicznych w Warszawie, gdzie właśnie o takich rzeczach cały czas rozmawiamy. Rozbieramy tą strategię amerykańską na czynniki, omawiamy, jaki to ma wpływ na Polskę. To właśnie tutaj są decyzje, o których tutaj pani teraz mówi. Oczywiście z mediami, wiadomo, mówi się tak, żeby też no, do społeczeństwa pewne hasła docierały, ale to są bardzo ważne rzeczy, żeby rozumieć, jak zmienia się ta polityka, jak ona się, jak decyzje są podejmowane. To jest super ważne. Natomiast no właśnie tak jak mówię, no niektórzy eksperci mnie bardzo zaskakują, bo słyszę kolegów, którzy mówią, no nie zajmą się Amerykanami, co cię to obchodzi, zajmij się Polską.
1: Prawda? To jak to zrobić, nie zajmując się Amerykanami? Panie profesorze, ale Donald Trump, wskazując też po drodze Pita Hegseta, grożąc mu palcem, jak ty mogłeś mnie postawić w takiej sytuacji, cały czas myślę o tych polskich wojskach, wybrnął z tej sytuacji znakomicie, bez przepraszania, bez tłumaczenia, że chodzi, nie wiem, o pieniądze, o wybory, czy o czyjeś błędne decyzje. Po prostu powołał się na przyjaźń z panem prezydentem. Tylko biorąc pod uwagę tempo tych decyzji, sposób ich podejmowania, czy naprawdę możemy być pewni, że jutro, pojutrze albo w najbliższej perspektywie nie usłyszymy, że decyzja jednak jest inna?
0: Znaczy, tak jak powiedziałem, to są decyzje nie polegające na logice, matematyce, ekonomii, czy tylko na chaosie, więc jak najbardziej. Pani pytanie jest 100% zasadne, bo często ważniejsze jest dla polityków to, co powiedzą, niż to, co potem się dzieje. Dlatego rzeczywiście trzeba Trumpa i słuchać, bo ważne jest to, co mówi, ale jednocześnie potem analizować to, co robi. I tu ma pani 100% racji. Nic nie wiemy. Nie wiemy ani ile tych żołnierzy przyjdzie. Bo ja tylko przypomnę słynne 350 miliardów, które Trump w kółko powtarzał, że Ameryka przeznaczyła na pomoc Ukrainie. Sam Pentagon wyliczył, że to było około 100 miliardów. Ale on w kółko powtarzał tę sumę, więc nie było istotne, ile rzeczywiście poszło pieniędzy, tylko ważne było, co on mówi. Więc teraz też tak może być, ja nie przesądzam, ale też tak może tak sobie wyobrażam, że 5 tysięcy pojedzie do Polski, przyjedzie 500 żołnierzy, a on będzie cały czas mówił, nie, pojechało 5 tysięcy, a to wszystko są fake news New York Timesa czy
1: złych
0: innych
1: ludzi, złych dziennikarzy, tak, ty jesteś głupi, ty mówisz nieprawdę, ty się nie znasz. Dokładnie tak, no wszyscy są winni
0: dookoła. I oczywiście
1: dookoła.
0: Tak, i oczywiście my nie możemy Trumpowi powiedzieć, o kłamiesz, oszukałeś nas. Nie, tak jak rząd moim zdaniem robi dobrą robotę, robiąc dobrą minę do złej gry, bo taka jest niestety sytuacja geopolityczna, ale musimy jednocześnie mieć własne, bardzo precyzyjne wyliczenia. Ile to jest żołnierzy, co będą robić, jaki mają sprzęt i do tego komponować nasz system obronny, dlatego że bezpieczeństwo i obronność są na poważnie. Natomiast te deklaracje, te wypowiedzi często są no, jakimś tam PR-em, jakąś formą gry. I okej, my w tej grze uczestniczymy, a jednocześnie budujemy własne poważne obronne możliwości. Dlatego bardzo ważne jest i to, i słuchanie, co mówi, i odpowiadanie w sposób taki, żeby pokazać, że mamy zdanie, że jesteśmy podmiotem, a nie przedmiotem polityki, ale jednocześnie rozumienie też no, jednak tych twardych realiów.
1: No tak, bo decyzję można odwołać, można ją zmienić, a chaos, który temu towarzyszy, zostaje na długo i on powoduje brak zaufania, prawda? I zostają te okrągłe słowa, czy dyplomatyczne wypowiedzi, tłumaczenia, ale niepokój pozostaje, jak wspomniałam. Ciekawa sytuacja związana ze spotkaniem szefów ministrów obrony, zdaje się, tak? W Szwecji państw NATO. I tam dojechał Marco Rubio, który przez stronę amerykańską jest wysyłany zwykle wtedy, kiedy trzeba gasić jakieś pożary.
0: Tak,
1: prawda? Bardzo trudną rolę ma Marco Rubio. On się jej podejmuje, dlatego prawdopodobnie, jak sądzę, po pierwsze nie ma wyjścia, a po drugie myślę też, że buduje swoją pozycję, bo marzy mu się kandydatura na prezydenta. Mnie się przynajmniej tak wydaje. I słuchałam Marka Rutte, czyli szefa sojuszu wczoraj, który mówił, żołnierze amerykańscy w Polsce to jedno, ale musimy myśleć o własnym bezpieczeństwie. Te słowa z ważnych ust padają coraz mocniej, bo to się po prostu dzieje. I też przychodzi mi do głowy takie komentarze.

0: że też amerykańskich wojskowych po konferencji w Monachium, tej poprzedniej, podczas której amerykański wiceprezydent próbował rzucić Europę na kolana. I wtedy padały takie zdania. Drodzy bracia Amerykanie, Europa się obudzi, nie wiadomo ile jej to zajmie, ale będzie się wzmacniać i przyjdzie taki moment, że nie będzie potrzebowała Ameryki i będziemy mieli problem. Ja wiem, że my nie jesteśmy w tym momencie, ale myśli pan, że to jest wizja, która się rysuje dość wyraźnie już?
1: Tak, oczywiście, to jest realna wizja, to jest możliwe, bo zapowiedzi, no właśnie samego wspomnianego Marka Rubio, były bardzo zdecydowane. On bardzo mocnym głosem mówił, że Stany Zjednoczone, jakby zranione tą sytuacją w Iranie, no będą wycofywać się z Europy. No i właśnie te słowa wycofywanie się z Europy są powtarzane wielokrotnie przez administrację amerykańską. No i w Europie wszyscy wyliczają, co one oznaczają, tak? Czy oznaczają szybkie zwinięcie sił, wycofanie się całkowite, czy częściową redukcję z niektórych państw, jakieś inne jeszcze formy zmniejszania tych wpływów, no bo wciąż Amerykanie jednak chcą sprzedawać sprzęt do Europy, wciąż chcą zarabiać, jak to Trump mówi, na Europie. Więc no, jedno z drugim się trochę nie spina, bo jeżeli się wycofujemy z Europy, to Europa stawia także na swój przemysł zbrojny. Oczywiście będą w Europie lobbyści, którzy będą mówić tylko Ameryka, tylko amerykański sprzęt, nawet jeżeli nas porzucą, ale to jednak będzie coraz mniej oddziaływało. Dlatego myślę, że to jest troszeczkę slogan jednak. To jest taki partyjny przekaz, dlatego że środowiska MAGA, i tutaj znowu musielibyśmy troszkę głębiej poanalizować te środowiska MAGA. Ja troszeczkę mam kontaktu w tych środowiskach i to są środowiska, które są bardzo antyeuropejskie, bardzo prorosyjskie bardzo często. Tam bardzo modne było stwierdzenie przed tymi ostatnimi wyborami prezydenckimi, że wolelibyśmy prezydenta Putina niż jakiegokolwiek demokratę. Czasami nawet niż wielu republikanów, tak? Trump był tym idealnym dla nich prezydentem, bo on miał odbudować relacje z Rosją. No to wszystko jest bardzo niepokojące i nie wiemy, czy to jest taki mocny kierunek rzeczywiście prorosyjski, czy to jest znowu też część PR-u, a jednak z Europą będą... Ale to są te niepewności, które musimy też analizować w tym chaosie informacyjnym.
0: No tak, ale panie profesorze, sojusznicy powinni być raczej pewni tego działania.
1: Ale nie będą pewni na razie.
0: Albo przynajmniej w nieoficjalnych, nieoficjalne kanały powinny nas utwierdzać w tym, że w tym chaosie jest jakieś sensowne działanie. I tak krótko na koniec, jeśli się da, bo jeśli się zastanawiamy, czy NATO jest potrzebne Europie, czy Stanom, znaczy inaczej, czy Europa jest potrzebna Stanom Zjednoczonym i odwrotnie, myślę o sojuszu, Bliski Wschód i potrzeba logistycznego wsparcia dla Amerykanów, ich działania w tym regionie, pokazuje, że jakie skutki może przynieść odmowa i brak współpracy. Zgodzi się pan ze mną?
1: No ale oczywiście, że tak. No przecież właśnie porównanie tych dwóch wojen, irackiej i irańskiej. W Iraku Amerykanie prosili o wsparcie. I bardzo długo taka teza się utrzymywała, że to wsparcie było takie tylko taki listek figowy, że to niby wspólnotowo atakujemy. Nie, tak naprawdę Amerykanie nie tylko od europejskiej części NATO potrzebowali wsparcia. Oni wtedy bardzo mocno zabiegali także w wojnie w Afganistanie. Zabiegali o wsparcie Rosji, wsparcie państw Azji Środkowej. Oni dostawali korytarze do przerzutu wojsk przez Kazachstan, przez Uzbekistan. To wszystko, podobnie oczywiście tutaj Zatoka Perska, to takie wsparcie jest kluczowe, bo tak naprawdę ani Amerykanie, ani żadne inne państwo nie jest samowystarczalne i nie jest wszechmocne. Więc takie wsparcie jest bardzo istotne z różnych i politycznych powodów, i logistycznych, i także militarnych, bo jednak ten wysiłek się rozkładał na wiele państw. I tak samo było z Iranem, tylko Iran, no właśnie w takiej izolacji Amerykanie zaatakowali, raczej z Izraelem razem. No i ta izolacja właśnie potem no, skutkowała tymi problemami, które się pojawiały.
0: Bo gdybyśmy spróbowali to uprościć, to ze strony amerykańskiej, nie wiem, wywiad, sprzęt, a Europa, oczywiście, to także wywiad, na przykład Wielka Brytania, ale logistyka, bez której oni sobie po prostu nie poradzą.
1: logistyka, tak, ale nawet wywiad. Jak już pani mówi o wywiadzie, to tu jest dużo więcej do powiedzenia.

0: widzenia, bo przecież Francuzi mają potężne wpływy na Bliskim Wschodzie. Oczywiście to jest głównie Liban, to jest Syria, ale także te wpływy, bo to nie jest tak, że te wpływy się ograniczają do jakiegoś jednego obszaru. To są bardzo poważne źródła informacji. Dodajmy, że wywiad brytyjski, francuski czy inne, one nie były, tak jak u nas, przerywane takim cięciem maczety i budowane od zera niemal, tylko one cały czas są rozwijane od czasów kolonialnych de facto. Więc to są bardzo poważne informacje. No teraz to wywiad, teraz możemy przejść właśnie do kwestii logistycznych, ekonomicznych, politycznych, militarnych przecież. Tutaj wsparcie międzynarodowe, każdy inaczej trochę postrzega zagrożenia. To są naprawdę bardzo ważne kwestie. Natomiast Amerykanie razem z Izraelem podeszli do tego w sposób taki, że my sami, my jesteśmy potężni, my wszystko możemy, bo mamy najlepszą technologię. No ale okazało się, że to tak nie działa. Mhm. A więc polityka nie działa ani na zasadzie biznesu, ani właśnie na zasadzie monarchii, ani jakiejś potężnej siły, która może wszystko na świecie. Wszędzie potrzebna jest współpraca i NATO jest kluczowym elementem współpracy Stanów Zjednoczonych.
1: I pamiętam jedno z ostatnich spotkań z wojskowymi dowódcami pana prezydenta Trumpa, ci wojskowi nie bardzo wiedzieli, czy się śmiać, czy płakać, kiedy klaskać, jak głośno klaskać. Pewnie też pan pamięta. Mnie szczególnie z tego spotkania utkwiła fascynacja pana prezydenta pancernikami. Że warto by wrócić do produkcji pancerników. Dlaczego? Bo one były takie ładne. Tak, i to tak działa. Też sprzed kilku dni wywiad z generałem Fogesem, który mówi, że to wcale nie jest tak, że proces decyzyjny podupadł i cały czas gdzieś na zapleczu te decyzje są podejmowane tak jak do tej pory, czyli wspólnie. To jest coś, co, ale to już naprawdę na koniec, panie profesorze. To jest uspokajająca informacja?
0: Ale oczywiście, że tak, bo wciąż NATO działa na starych zasadach. To zaangażowanie ma być ograniczane. Tak? My europeizujemy NATO, bo obawiamy się decyzji, ale na razie nic jeszcze się takiego nie stało. To wciąż działa, więc tak de facto się nic nie zmieniło, oprócz tych ciągłych zapowiedzi. Mhm. Natomiast ja też przypomnę jeszcze jedną wypowiedź Donalda Trumpa. Że takie te pociski to tak fajnie wybuchają, one tak wystrzeliwują, bziu, a potem bum. To jest cytat z prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ja wiem, że to brzmi niepoważnie, ale to jest cytat z najpotężniejszego człowieka świata.
1: Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Profesor Maciej Milczanowski z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję.

0: Reklama. W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
7: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
6: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
7: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
6: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
7: No.
8: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
0: Reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Najpierw wstrzymanie rotacji, następnie wysłanie dodatkowych żołnierzy. Ekspert komentuje ruchy Stanów Zjednoczonych w sprawie militarnej obecności w Polsce. Eksplozja gazu w kopalni węgla w Chinach. Nie żyje blisko 100 osób. Zajrzymy także do Poznania, gdzie piłkarze i kibice Lecha szykują się do świętowania z okazji zdobycia 10. Mistrzostwa Polski. Minęła 10. Bartosz Teodorowicz. Dzień dobry. Decyzja Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy to efekt szeregu oddziaływań politycznych. Tak mówił na naszej antenie ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego profesor Maciej Milczanowski. W jego ocenie największy wpływ na ruch amerykańskiego prezydenta miały naciski ze strony republikanów i zbliżające się wybory środka kadencji.
2: Oczywiście rola prezydenta, rola premiera, ministra obrony i tak dalej były ważne, ale wydaje mi się, że jeszcze ważniejsza była presja ze strony republikanów. Są pewne takie działania amerykańskie, które są takim mocnym trzonem. No i właśnie to wycofanie wsparcia dla Polski, tu już ta warstwa polityczna, nie militarna, to okazało się jednak zbyt daleko idącym działaniem. No i rzeczywiście ta presja była bardzo duża. Pamiętamy, że wybory w listopadzie.
1: Ekspert dodał, że wcześniejsza decyzja Pentagonu dotycząca wstrzymania rotacji 4000 żołnierzy do Polski wynikała z powodów czysto finansowych. Więcej na ten temat piszemy na portalu polskieradio24.pl. To skok technologiczny i zmiana generacyjna. Do Polski dotarły 3 samoloty F-35. Docelowo w siłach powietrznych mają służyć 32 takie maszyny. Nowy samolot to latające centrum dowodzenia. Pilot musi radzić sobie przede wszystkim z ilością zbieranych danych, mówi dowódca 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, pułkownik Krzysztof Duda.
3: Jeśli chodzi o operacje w powietrzu, nie ma różnicy pomiędzy samolotem F-16 i F-35 jako takiej. Natomiast jeśli chodzi o operowanie jako systemu zbrojenia, to jest znaczna różnica. Tutaj pilot musi dokonać sporego wysiłku intelektualnego, żeby budować sobie świadomość sytuacyjną, przerzucić te wszystkie sensorów, które ten samolot posiada i wypracować pewne decyzje, które są kluczowe na teatrze, w którym operuje. A teatr, w którym operuje, jest dużo bardziej złożony niż ten teatr, do którego był stworzony samolot F-16. Ten samolot został do tego stworzony, żeby współdziałać z wojskami lądowymi, z marynarką wojenną, z domeną kosmiczną, z cyber.
1: Przygotowania bazy w Łasku na przyjęcie nowych samolotów trwały od ponad 2 lat. Inwestycje na lotnisku kosztowały około 2,5 miliarda złotych. Amerykańskie samoloty trafią także do 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. Płonie rosyjski terminal naftowy w Noworosyjsku. To po ataku ukraińskich dronów. W zdarzeniu rany odniosły 2 osoby. Ogień objął budynki techniczne i administracyjne. Terminal w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym jest największym tego typu obiektem na południu Rosji. Tragiczny wypadek w kopalni węgla w Chinach. Nie żyje co najmniej 90 górników. Powodem była eksplozja gazu. Doszło do niej w zakładzie znajdującym się w prowincji Shanxi. To najtragiczniejsza katastrofa w kopalni węgla w Chinach od ponad dekady.
4: Tragedia rozegrała się w kopalni w powiecie Qinyuan, położonym w odległości około 500 km na południowy zachód od Pekinu. Jeszcze w piątek ogłoszono tam ostrzeżenie o obecności tlenku węgla. Potem doszło do eksplozji, jak podają chińskie państwowe media. Pod ziemią znajdowało się wówczas 247 osób. Na razie nie ma informacji o losie pozostałych. Chińskie kopalnie od lat uznawane są za jedne z najniebezpieczniejszych na świecie, już za czasów rządów Xi Jinpinga. Władze nakazywały zamykanie mniejszych kopalń, gdzie nierzadko rabunkowe podejście do wydobycia szło w parze z brakiem systemów bezpieczeństwa. Wypadki wciąż jednak mają miejsce w chińskich kopalniach. 3 lata temu w kopalni odkrywkowej w Mongolii Wewnętrznej w wyniku osunięcia skał zginęło 53 górników. Premier Chin Li Qiang polecił podjęcie wszelkich działań w celu uratowania zaginionych górników Shanxi. To główna prowincja Chin, w której wydobywa się węgiel. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej.
1: Na koniec Poznań i ostatnie przygotowania do fety mistrzowskiej kibiców Lecha.

0: Wieczorem po ostatnim gwizdku na stadionie przy ulicy Bułgarskiej fani kolejorza przejdą na Międzynarodowe Targi Poznańskie, gdzie będą świętować zdobycie 10. w historii klubu Mistrzostwa Polski. Kolejny medal piłkarzy to wizerunkowy sukces miasta, mówi Jan Mazurczak z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej.
1: To, że udało się obronić tytuł, to na pewno świetny pretekst do mówienia o Lechu, o Poznaniu, o promocji. Aczkolwiek nie ukrywam, że my najbardziej liczymy na ten moment, kiedy Lech Poznań wejdzie do Ligi Mistrzów i wtedy tak naprawdę sięgniemy po te największe benefity promocyjne i mocno trzymamy kciuki, żeby tak właśnie w tym roku było.
0: Dziś poznamy także trzeciego spadkowicza z Ekstraklasy. O utrzymanie nadal walczą Krakowia, Piast Gliwice, Widzew Łódź i Lechia Gdańsk. Pewne spadku są już zespoły Arki Gdynia i Bruk Betu Nieciecze. Wszystkie mecze 34. kolejki Ekstraklasy rozpoczną się o 17.30.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przed nami słoneczny i ciepły dzień. Z biegiem dnia termometry wskażą wyższe wartości. Najwięcej na zachodzie do 27 stopni, w centrum 24, na północy 21. Chłodniej na Helu i w Kotlinach Górskich do 18 stopni. Wiatr słaby, a na wybrzeżu także umiarkowany.

0: co państwo sądzą?
1: Dzień dobry. Co państwo sądzą? To pytam ja, Zuzanna Dąbrowska z Polskiej Agencji Prasowej, a ze mną jest gość Michał Fedorowicz, kolektyw analityczny Res Futura. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani dyrektor.
1: Kto rządzi polskim internetem? Co wynika z analiz liczbowych? Macie przecież precyzyjne narzędzia. I co to właściwie znaczy rządzić polskim internetem? Czy ważna jest jakość przekazu, czy liczba wejść, reakcji użytkowników? Jak to mierzyć?
2: Rządzić internetem, czyli kto się częściej wyświetla użytkownikom w ich telefonach. Panuje dwuwładza w polskim internecie. Z jednej strony jednoosobowo, jako taki personal branding, czyli osobowość, na pewno Donald Tusk, który generuje największe zasięgi, największe dotarcie, największe emocje. Jeżeli sobie spojrzymy formacyjnie kto, to będą tu siły, powiedzmy sobie, zjednoczone siły prawicowe, jeśli patrzymy sobie na formacje. To znaczy one najwięcej produkują różnego rodzaju treści, mają największą społeczną akceptację, przy czym jednostkowo nie możemy powiedzieć, żeby ktoś jakby bardzo, bardzo jedna ze stron dominowała, natomiast całościowo to one stanowią taką, mają przygniatającą większość w mediach społecznościowych.
1: Po jednej stronie wymienił pan nazwisko premiera, i gdyby dołożyć jeszcze do tego podium parę postaci politycznych polskiej sieci, to kto by to był?
2: Na pewno jest to tak, jeżeli spojrzymy sobie, jest premier, potem po stronie prawicowej jest Dariusz Matecki, poseł ze Szczecina, potem mamy Romana Giertycha, potem mamy Radosława Sikorskiego, tu na zmianę z Romanem Giertychem, potem będziemy mieli posłów Solidarnej Polski, takich jak Sebastian Kaleta czy Patryk Jaki, będziemy mieli też na pewno rosnącą bardzo szybko gwiazdę europosłanki Ewy Zajączkowskiej.
1: Pierwsza kobieta w tej grupie.
2: Tak. Dodatkowo z postaci, które są jakby takie na takim topie, na które warto zwracać uwagę, to na pewno jeszcze będzie europoseł Brejza, który też gdzieś tam, i minister Kierwiński. I to są takie osoby, i do tego dochodzi nam cała jakby przestrzeń, dochodzi nam europosłanka Wiśniewska, dochodzą nam jeszcze tutaj posłowie Prawa i Sprawiedliwości, no i na pewno Karol Nawrocki oczywiście, i do tego nam dochodzi.
1: Który jednak nie przoduje w liczbie tych internetowych interwencji, bo ma ich stosunkowo niedużo.
2: Rzadko prezydent zabiera głos w mediach społecznościowych. Także no mamy tutaj jakby scena jest, można powiedzieć, rozbita na pół. To znaczy każdy w zależności od jaki ma pogląd polityczny, znajdzie swoje. To, czego nie widać w mediach społecznościowych.

0: bardzo słabo jest z lewicą, nową lewicą, Włodzimierza Czarzastego. Całkowicie nową formę komunikacji przez TikToka oraz przez taki powiedzmy sobie hybrydę, czyli trochę w realu, trochę na Facebooku znalazło razem. PSL i Polska 2050 mają duże problemy z dotarciem. I to tak mniej więcej wygląda tak, jakbyśmy trochę, chyba pierwszy raz w historii, trochę sondaże, no z wyjątkiem tej Konfederacji, która jest wyżej niż Prawo i Sprawiedliwość, sondaże odpowiadają poparcie, jak się partie wyświetlają w mediach społecznościowych.
1: A gdyby na podstawie badań i analiz Res Futury, badań sieci, zrobić taki przepis na polityka, który może być internetowym królem, a przynajmniej księciem, to co by to było? Już ustaliliśmy jedno, że raczej powinien należeć do jednego z dwóch obozów, bo to się niesie. A poza tym?
0: Dzisiaj ten król, który miałby się objawić, bo może też jest, co widzimy w oczekiwaniach w komentarzach i co widzimy, po pierwsze, na pewno najtrudniejszym progiem wejścia było bicie się w klin. To znaczy, bo gdyby był po stronie prawej albo lewej, no niestety nie przebiłby się do pewnego poziomu, ponieważ no, są tam osoby, które są wyżej i tak dalej. Więc musiałby wejść w sam środek. Byłoby to bardzo trudne, dlatego że algorytmy uwielbiają skrajności. Więc musiałby być bardzo radykalne, ale z drugiej strony i skrajne, ale będąc, siedząc w centrum, co jest trudne. Musiałby atakować obie strony jednocześnie.
1: Kiedyś mówiło się na takich polityków, jeszcze w czasach demokracji słusznie nazywanej parlamentarną, że są to zagończycy, czyli takie osoby, tacy politycy, którzy potrafią wyjść na mównicę przed wielką debatą i tak odbić piłkę, że oberwą nią wszyscy obecni na sali.
0: Dokładnie tak. Musiałby przede wszystkim, no jeżeli zakładając, że ma dobrze porobione badania i wie, co dane elektoraty chcą usłyszeć, musiałby na pewno być bardzo emocjonalny, ale z drugiej strony być tak zwany, mieć, jak to ładnie się nazywa, social proof, czyli społeczny dowód słuszności. To znaczy nie mogłaby być to osoba, już na pewno nie muzyk, nie celebryta, to już wiemy. Musiałby być to ktoś, kto dzisiaj stoją za nim jakieś czyny. W sensie coś stworzył, gdzieś jest, kimś jakby reprezentuje coś. Tak? I na pewno jego przekazy musiałyby być przede wszystkim w dwójnasób, to znaczy z jednej strony, i to jest chyba najtrudniejsze, atakować obie strony sporu, a potem dawać rozwiązania. I to jest dzisiaj, widzimy tak naprawdę, że dzięki temu troszeczkę tak działa Razem i tak działa Konfederacja. I one dzięki temu sobie gdzieś tam w internecie i w ogóle w sondażach rosną. Co oznacza, że jest to jakiś sposób, przy czym musimy pamiętać, że w dalszym ciągu nie docierają do tego głównego jakby elektoratów, czyli tych elektoratów 40-latków, którzy tutaj mają, są bardziej na pozycjach liberalnych. To jest ten przepis.
1: A czy do tego elektoratu ktoś poprzez media społecznościowe potrafi w ogóle w Polsce dotrzeć? Bo wielkie tematy, które niosą się w świecie, u nas wcale nie są wielkie. Więc w jaki sposób trafiać? Znowu emocją?
0: Gdybyśmy dzisiaj spojrzeli, jaki jest główny problem konsumpcji mediów tradycyjnych, tak to nazwijmy, albo mediów, nie chcę powiedzieć prawdziwych, nieprawdziwych, mediów tradycyjnych, tak to nazwijmy, to fakt, że dzisiaj media tradycyjne walczą z mediami społecznościowymi o atencję. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli dzisiaj siedzimy tutaj w studio, to poświęcamy czas na nieprzeglądanie mediów społecznościowych. A media społecznościowe robią wszystko, żebyśmy poświęcali czas, przeglądając je, a nie słuchali radia. A to oznacza, że nawet jeżeli tutaj mielibyśmy temat poważny, interesujący, to problem będzie polegał na tym, że mamy ograniczoną architekturę dotarcia, czy właściwie to mamy ograniczoną sieć dystrybucji, żeby dotrzeć do słuchacza. No bo słuchacz tu słucha radia, kiedy jedzie samochodem, kiedy, no tu są takie, prawda, momenty.
1: Kiedy ma ręce zajęte.
0: Kiedy ma zajęte ręce. Więc z tej perspektywy media społecznościowe mają pewnego rodzaju przewagę. A to oznacza, że bardzo trudno jest się przebić. I rewolucja, jaka musiałaby się dokonać, przy czym to, co widzimy, bardzo ciekawe, a mianowicie w mediach społecznościowych te tradycyjne media dobrze się sprzedają.

0: treści, które oferują i tak dalej. To nie jest tak, że nikt tego nie lajkuje, nikt tego nie chce. Natomiast wydaje się, że jest, musiałyby jeszcze bardziej nasycać sieć, bo gdy zobaczymy, co to oznacza? Na przykład to oznacza, że programy radiowe, czy to, co leci wszystko live'em, musiało być tak samo lecieć live'em na YouTubach, musiałoby lecieć live'em na Facebookach, musiało być tak naprawdę czymś, co zaangażuje. Zawsze mogę wejść, mogę tego posłuchać, nawet jeżeli mam ręce zajęte, mam to na słuchawkach generalnie rzecz biorąc, jakby, ale jestem cały czas jakby w kanale YouTube'owym czy w kanale Facebookowym. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, dzisiaj widzimy, że problemem jakby akceptacji czy konsumpcji informacji są autorytety. To znaczy media społecznościowe budują własne autorytety. I natomiast w mediach...
1: Nie autorytety, tylko celebrytów.
0: Celebrytów, ale nazywanych...
1: To samo teraz?
0: Tak, tak. I teraz pytanie jest, że media tradycyjne, żeby przedstawiać tematy, które są ważkie, które są naprawdę ważne, musiałyby tworzyć też persony, znaczy osoby internetowe, czyli tak zwanych celebrytów internetowych, którzy... No to jest do zrobienia i nie jest to aż tak bardzo trudne. Więc z tej perspektywy, ale przede wszystkim to, co, na co my zwracamy uwagę, to jest, że, i to jest taki zakład z rzeczywistością, czy część treści, czy media w Polsce, a szerzej w ogóle w Unii Europejskiej, patrząc na to, co się dzieje z jakością debaty, z sztuczną inteligencją, która też pożera informacje z sieci, czy nie powinny tworzyć własnych systemów architektury dotarcia. To znaczy, ja nie mówię, żeby to robić własne media społecznościowe, ale robić własne sieci, które tak naprawdę, w której użytkownik znajdzie informacje, a na przykład Google, który pokazuje i tak dalej, w nich tych informacji nie będzie. To jest jakieś wyzwanie. To znaczy,
1: no szczególnie teraz, kiedy zmieniły się zasady dotarcia do treści przez najbardziej popularną wyszukiwarkę, ale powiedział pan tworzyć własne sieci, to znaczy co?
0: To znaczy, wydaje się dzisiaj, że gdyby w ramach wspólnego porozumienia wszystkich wydawców w Polsce, mediów, zacząć tworzyć własne, nie 116 aplikacji, które ma każdy z państwa, które tak naprawdę się ciężko, jakby nie da się wszystkich słuchać, ale tworzyć jedną wspólną platformę dotarcia z informacjami, gdzie można w środku sobie pewne rzeczy wybierać, ale jest jedna wspólna, czy nawet będzie abonentowała, czy nie, to już jest kwestia dyskusyjna, byłoby to lepsze, ponieważ dzisiaj szukamy wszystkiego w jednym miejscu. Znaczy, to są wyzwania przyszłości, przed którymi tak naprawdę media stoją. Co dalej? Z drugiej strony widzimy, że media się doskonale klikają. Ludzie jednak lubią przeczytać artykuł, lubią przeczytać coś, co jest jakby nienapisane chaotycznie, ale znowu...
1: Ale zostało przeważnie ukradzione.
0: Ale zostało przeważnie... pożyczone, tak nazwijmy. I teraz z tej perspektywy, jeżeli sobie zobaczymy, co można dalej zrobić, to pytanie jest następujące. Jak my chcemy za 3 lata prezentować nasze informacje? I teraz tak. Pierwsza rzecz z brzegu. Po pierwsze, Polska, już nie mówię o Unii Europejskiej, Polska nie ma własnej infrastruktury informacyjnej. Co to oznacza? W momencie kryzysów, czy na przykład, nie wiem, zmiany algorytmów, odcięcia mediów społecznościowych, praktycznie rzecz biorąc, Polacy są w tym momencie skazani na media klasyczne. Ale będą musieli je. Pytanie jest, dlaczego nie powinny mieć tej infrastruktury zbudowanej właśnie socialowo, tak? Czyli dotarcia. I są to pytania naprawdę, które są bardzo ważne dla całej, nie chcę powiedzieć branży, ale dla całego świata informacji, dlatego że żyjemy w czasach nieprzewidywalnych. Jeżeli dzisiaj nam działa jedno medium społecznościowe, my nie wiem, czy one będą działać za 3-4 lata, czy na przykład za 6 miesięcy. I to są takie wyzwania, które trzeba, że tak powiem, przed którymi trzeba stanąć.
1: Nie wiemy, czy będzie działać, jak się będzie nazywać, w jakiej formie będzie przyjmować treści, od kogo będzie przyjmować treści i jakiego rodzaju sztuczną inteligencję wpuści na swoje kanały. Ale chciałabym w związku z tym zapytać, odchodząc od ludzi, polityków, o wydarzenia polityczne, bo mamy, nie będę używała na antenie brzydkich słów, ale swego rodzaju burze, które przewalają się przez internet, one często polegają na tym, że dwie strony walczą o przekaz, walczą o to, czyj komunikat będzie głośniejszy. Czasem jest tak, że walczy tylko jedna strona, a druga milczy wyniośle. Czy efekt takich burz internetowych jest trwały?
0: Nie. Politycy stali się zakładnikiem Platformy X, myśląc, że cały świat kręci się wokół X-a. Oprócz tego, że X jest najmniej

0: platformą społecznościową w Polsce. Oczywiście ona ma, są tam politycy, są tam dziennikarze, jest treściotwórcza czy newsotwórcza. To tak naprawdę z perspektywy ich dobrostanu w postaci poparcia wyborczego nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. To znaczy ich lajki na X-ie nie będą nigdy odpowiadać, nie mamy, badaliśmy to nawet, nie odpowiadają w żaden sposób koloracji ich, jeśli chodzi o ich ilość głosów, jakie otrzymują. Z ich perspektywy najlepszą i jedyną platformą w ogóle dzisiaj komunikacji z wyborcami w okręgu, którzy ich wybierają, jest tylko i wyłącznie platforma Facebook, ewentualnie YouTube i TikTok, natomiast nie X. To jest raz. Dwa. Widzimy, że szczególnie widać to w wypadku polityków Prawa i Sprawiedliwości, uzależnienie od X-a i tego, co tam się dzieje, sprawia, że i to akurat lepiej dla obecnej opozycji rządzącej. Partia całkowicie się, jak to się mówi w swojej komunikacji, rozpuszcza. Tak? Czyli nie zajmuje się, to nie jest ten PiS sprzed X-a. To jest PiS, który tak naprawdę dzisiaj jest jakąś partią trochę internetową, gdzie wszyscy reagują, wszyscy nagrywają filmiki, wszyscy reagują po to, żeby mieć kilkadziesiąt, kilka tysięcy wyświetleń. To się do niczego nie przekłada i tak naprawdę partii nie służy. Kolejną rzeczą, dlaczego są, występują tego typu, nazwijmy to, anomalie newsowe, żeby nie nazywać brzydko. To jest tak, że algorytmy X-a, czy algorytmy generalnie rzecz biorąc, ale przede wszystkim X-a, szukają, jak wygląda nowy algorytm. To znaczy on, no, pani redaktor napisze, że pani nie lubi, nie wiem, polityka X. I w tym momencie polityk, znaczy to są milisekundy, system wysyła ten komunikat do fanów polityka X oznaczonego, sprawdzając ich reakcję. Ta reakcja jest sprawdzana do pół godziny. Czy będą lajkować, czy nie? Czy będą panią hejtować, komentować i w ogóle wyzywać, czy nie? Jeżeli będą, to uruchamia się kolejna zapadka i ten tweet zaczyna nabierać masy, czyli zaczyna nabierać zasięgu. A jeżeli oni nie zareagują, bo na przykład nabierze pani nie w sposób prosty, nienawidzę go, tylko napiszę, uważam, że kwestie dotyczące takich i takich spraw nie są, czyli nie będą wchodzić głębiej w treść, system będzie odrzucał, oni, znaczy będzie ich na nich testował, oni nie będą
1: czyli
0: tego
1: żadna
0: rozumieć.
1: Subtelność, pisanie, że polityk ma kapelusz o trzy numery za duże, co oznacza, że ma być może zbyt mały mózg, nie wystarczy, bo algorytm tego nie zrozumie.
0: Dlaczego? Ja tutaj użyję nie swojego porównania. Po pierwsze, wydaje się dzisiaj, że politycy zachwycieni sztuczną inteligencją zapomnieli, że istnieje duża przestrzeń, że istnieje bardzo duża przestrzeń jeszcze do używania takiej klasycznej inteligencji. To jest raz. Dwa. Musimy pamiętać o rzeczy następującej. Produkujemy bardzo dużo treści. W ciągu minuty produkujemy treści na YouTube, które przez cały świat produkuje treści na YouTube, które trzeba by było oglądać w granicach 400 lat. Co oznacza tak naprawdę, że im krótszy komunikat, tym system go szybciej przewala. Oczywiście dzisiaj X twierdzi, że będzie promował treści, to już to kolejny raz z rzędu, które będą treści wartościowe, długie, etc., etc. Na samym końcu jest to zwyczajna mózga, kto komu co zabrał i zrobił. Z tej perspektywy politykom się wydaje, że to jednodniowe zdarzenia mają jakiekolwiek znaczenie. Nie mają. Dlatego, że po pierwsze, wyborcy coraz mniej jakby są coraz mniej zaangażowani w te rzeczy. W drugiej strony, wyborcy, użytkownicy, jak widzimy to po wszystkich kampaniach, widzimy to teraz, lepiej, bardziej przeglądają filmiki na TikToku, Reelsy na Instagramie. Mało tego, warto zaznaczyć, że na przykład Instagram w ogóle wycina polityków z mediów społecznościowych i nie będzie tam w ogóle kompletnie polityki. Trzeba będzie zaznaczyć, żeby to oglądać. Kolejne media postępują w ten sam sposób. A to oznacza tak naprawdę, że na samym końcu politycy zajmują się sami sobą, oglądamy ich wszystkich na tej wielkiej, na tej arenie X-owej, dajemy im albo lub nie lajki, albo dislajki, ale tak naprawdę nie ma to żadnego przełożenia kompletnie w to na jakiekolwiek większe lub mniejsze, no gdybyśmy obserwowali, jeżeli patrzymy na ilość, na liczbę lajków, jaką dostają politycy, nie wiem, Prawa i Sprawiedliwości, to nie przekłada się to na sondaże. Nie ma to żadnego.
1: Niezależnie od tego, jak duża jest żadnego, fala. Tak. A wydarzenia konkretne? Mieliśmy kilka dni temu do czynienia z sytuacją w telewizji, związaną z telewizją Republika, gdzie do mieszkania redaktora naczelnego weszła policja i zatrzymała asystentkę zakładając jej kajdanki. On to raportował na bieżąco w mediach społecznościowych. Okazało się, że było zawiadomienie, jakieś co prawda mało wiarygodne,

0: Ale wystarczyło do tego, żeby wejść do mieszkania policji, która umiała o tym też opowiedzieć i umiała to wyjaśnić, ale też miała swoje grzechy na sumieniu, mianowicie słaba identyfikacja, numery funkcjonariuszy i powstała wielka fala. Powstało nawet hasło Wszyscy pod Republikę, żeby bronić stacji, że faszyzm, że dyktatura. Przemysław Czarnek nawet ukuł termin, który się poniósł, kryptodyktatura, kojarzący się oczywiście z kryptowalutami w jakiś sposób. Co zostaje z tego rodzaju mobilizacji?
1: Nic. Nic nie zostaje. To znaczy zostało tak. Naprodukowanych było 70 ponad milionów zasięgu. 90 ponad 4% komentarzy wspierało Republikę. Wydawało się, że temat, tak duży temat będzie żył tygodniami, będziemy mieli debaty na ten temat. Nie, nie zostało nic. Po 48 godzinach temat całkowicie wyparował. Dlaczego? Dlatego, że algorytm, który nagradza takie sytuacje, nagradza je. Okej, wszyscy piszą, wypycham, pokazuję wszystkim. W ogóle nic mnie innego nie interesuje, temat grzeje. Jest, co lubię. Nienawiść, złość, zaskoczenie, oburzenie. To są emocje, które uwielbiam. Ale jestem też nauczony. Człowiek jako system białkowy nie może cały czas jechać na takiej dużej adrenalinie. Muszę mu zmienić temat, bo zmieni co? Zmieni aplikację, zacznie coś innego oglądać, pójdzie do innej rzeczy.
0: Czyli musi mi pokazać szczeniaczki?
1: Czyli musi pokazać szczeniaczki, albo muszę znaleźć inny temat, który za chwilę będzie generował podobne zasięgi i inne oburzenie. Kogo znalazł? Kilometrówki posłów. I po wielkim oburzeniu, to znaczy po ogromnym jakby zasięgu, po ogromnej dyskusji, po 4 czy 5 dniach już nikt nie pamięta, co się wydarzyło. To znaczy oczywiście, żeby nie było, no oczywiście dziennikarze Republiki i tak dalej pamiętają. Natomiast użytkownicy przechodzą na następne pozycje. Bo nie ma dzisiaj redaktorem naczelnym tego, co się wyświetla, jest algorytm X-a, a nie jakiejś, nie wiem, grupa dziennikarzy czy jakiś redaktor naczelny. On jest dzisiaj głównym redaktorem. On decyduje i państwo, pani rektor wie doskonale, że w mediach, no też, no, jeżeli istnieje kolegium, ustawia się tematy i tak naprawdę nie można pisać cały czas o jednym temacie. I
0: nie tutaj, można.
1: I tutaj tak naprawdę po 3-4 dniach temat jest zmieniany. Mało tego, co się dzieje. O ile jeszcze w gazetach, w mediach tradycyjnych nie ma to wpływu, co sobie dalej czytelnik czy słuchacz będzie dalej oglądał i tak dalej, to tutaj algorytm automatycznie zamyka ten temat, nie wyświetla się, zabiera zasięgi. Jest to tak, jakby ta informacja w ogóle była kiedyś i idzie kolejny. Więc z tej perspektywy te akcje, tak medialne, oprócz tego, że robią bardzo duży zasięg, robią bardzo dużą ekspozycję, robią bardzo duże emocje, to z nich nic nie zostaje. To znaczy, my nie nauczyliśmy się jeszcze, to dotyczy polityków i mediów, jak my powinniśmy zarządzać algorytmem, bo algorytm zarządza nami. To większość polityków, dziennikarzy, czy w ogóle ludzi, no, nie chcę powiedzieć biadoli, ale tak naprawdę narzeka, że o, bo mi algorytm zabiera zasięgi i tak dalej. Ale kwestią pozostaje, że to jednak człowiek powinien być, patrzeć bardziej, jak zarządzać algorytmem, a nie poddawać mu się w drugą stronę.
0: Ja bardzo chętnie zapiszę się na kolejną rozmowę i instruktaż, jak rządzić algorytmem, bo wydaje mi się to niezbędne w dobie mediów nazywanych społecznościowymi. Państwa proszę, nie skrolujcie telefonów już. Sobota jest. Proszę iść na spacer. Wiosna. Bardzo dziękuję. Michał Fedorowicz, kolektyw analityczny Res Futura był moim gościem. A ja mówię do usłyszenia. Zuzanna Dąbrowska.
2: Co państwo sądzą? Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obywateli.

0: Ochrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit.

0: Jesteś leniwa, leniwy. Nie podejmę się tej operacji, póki waga jest tak duża. Jak mogłaś tak się spaść? To tylko niektóre przykłady dyskryminacji osób z nadwagą i otyłością. Te i inne zagadnienia poruszę w najbliższą sobotę po godzinie 22 w audycji Co jest na tej taśmie? Posłuchamy reportażu Joanny Bogusławskiej, strażnicy wagi, a także porozmawiam z Ewą Godlewską, dietetyczką kliniczną i założycielką fundacji FLO na rzecz leczenia otyłości. Dorota Boniecka-Górny, zapraszam.
1: W Ogrodach Sztuki o 8.30 w niedzielę. Roślinny kosmos w otwartych ogrodach w Wielkopolsce, czyli cuda na ziemi. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja.
3: Jest 10.31 i cały czas Polskie Radio 24 w tę sobotę 23 maja z Państwem.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Doktor Łukasz Prus, prawnik Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry.
3: Gdybym poprosiła pana o określenie sytuacji prawnej, w której jesteśmy. Myślę o naszym kraju. Użyłby pan jakiegoś porównania? Nie wiem, ma pan jakąś teorię albo wyobrażenie na ten temat?
4: Tak, jak najbardziej. Uważam, że duża część polityków gra z ogniem. I bawi się troszkę systemem prawnym, co może doprowadzić do anarchii, osłabienia państwa polskiego w sytuacji, kiedy jesteśmy też podmiotem ataków w wojnie hybrydowej, więc to może prowadzić do bardzo niebezpiecznego osłabienia państwa. Ale jednocześnie, żeby też nie być tak bardzo pesymistycznym, chciałbym zwrócić uwagę, że to strona polityczna tutaj stwarza nam samym Polakom i Polkom duże zagrożenie, ale chciałbym jednocześnie wyraźnie zaznaczyć, że wymiar sprawiedliwości działa, radzi sobie z tym kryzysem i jedyna nadzieja właśnie w wymiarze sprawiedliwości w sądach.
3: Wie pan, myślałam, że użyje pan określeń, które... Będą, szukam słowa, tak, bo to nie jest prosta sytuacja, że uzna pan, że jesteśmy bliżej anarchii, niż mogłoby nam się wydawać.
4: Tak, tak. No, wydaje mi się, że właśnie w tym kierunku ta pierwsza część wypowiedzi na temat działań politycznych zmierza. Bo faktycznie zaczynamy dryfować w okolice takich historii jak Dymitr Samozwaniec, prawda, gdzie będziemy mieć jakieś dwa odrębne byty, jedni będą się uważać za jeden organ, inni nie. Więc wydaje się, że od strony politycznej w tym kierunku to niestety zmierza, ale jeszcze raz podkreślam, całe szczęście mamy sądy, które stoją na straży rządów prawa.
3: A myśli pan o politykach jednej i drugiej strony?
4: Jak najbardziej. Jak najbardziej.
3: I o ministrze Żurku na przykład? Również, czy nie? Czy jeszcze nie?
4: Znaczy, wolałbym się chyba wypowiadać na temat działań w konkretnych sprawach, a nie generalnie oceniając działania konkretnych podmiotów. Możemy raczej chyba na podstawie konkretnych przypadków tutaj rozmawiać merytorycznie, aniżeli iść w generalne oceny.
3: To mam taki przykład z ministrem Boguckim, który był przesłuchiwany przez prokuraturę w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pan minister Żurek i prawdopodobnie prokuratura chcą wiedzieć, kto i jak doradzał panu prezydentowi w tej sprawie. I wielu naszych ekspertów uważa, że to jest przekroczenie wszelkich dopuszczalnych granic.
4: Znaczy, też mam odnoszę wrażenie, że niepotrzebne są pewne działania w tym zakresie, które wykorzystują instrumenty prawa karnego. Wydaje mi się, że trzeba sięgać raczej po instrumenty prawa cywilnego. Jeżeli na przykład mamy ostatni wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z zeszłego tygodnia, dotyczący wprawdzie starej sprawy sprzed 18 lat, gdzie skutkiem tego, że prezydent odmówił mianowania sędziów wybranych przez ówczesną KRS, jest to, że teraz Polska będzie musiała im zapłacić po 13 tysięcy euro. Wydaje się, że w takiej sytuacji powinniśmy sięgać właśnie po instrumenty prawa cywilnego.

0: innego. Czyli krótko mówiąc, skoro podatnik ma zapłacić za tak wadliwe i polityczne, instrumentalne działanie przez określonych polityków, to państwo polskie powinno bezwzględnie dochodzić regresu od osób, którzy instrumentalizują prawo, i wskutek czego my, podatnicy, musimy ponosić tego koszty. Więc musimy dążyć do tego, żeby była odpowiedzialność osobista za takie próby nadużycia władzy i próby nadużycia prawa.
1: Regres ni mniej, ni więcej to jest odpowiedzialność kogoś, kto stoi za taką decyzją i
0: Tak.
1: I płaci sam, tak? Te 13 tysięcy euro każdy z tych sędziów dostanie nie od budżetu państwa, tylko od osoby, która stoi za decyzją. Jest szansa, bo pan minister Żurek sporo mówił o regresie, obejmując swoje stanowisko, że nie tylko w tej sprawie, ale także w innych będzie o to zabiegał. To jest taka trudna procedura, tego się nie da zrobić. Jak się do tego dochodzi?
0: Jak najbardziej da się, oczywiście, że można. To jest wtedy procedura drogi cywilnej, czyli trzeba wystąpić z pozwem przeciwko tym konkretnym osobom odpowiedzialnym za takie działanie. Pozwać i krótko mówiąc o odszkodowanie, które
1: wyrzeci. Ale wtedy występuje z tym pozwem Skarb Państwa, czy występuje osoba, która...
0: Zgadza się.
1: No i dlaczego nie mamy takich działań? No minister Żurek obiecywał.
0: Dobre pytanie. Wydaje się, ja w tym miejscu chciałbym postulować, że powinniśmy po te instrumenty sięgać, bo może jeżeli ktoś w końcu z tych polityków, którzy się bawią w ten sposób, bo to, tego inaczej nie można nazwać, jeżeli poniosą odpowiedzialność z własnego portfela 13 tysięcy euro, czyli plus minus 55 tysięcy złotych, To może...
1: Następny się zastanowi, prawda?
0: Dokładnie. Wróćmy do przykładu chociażby czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Mamy niewykonany środek tymczasowy, prawda, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. No to gdyby tutaj mamy silny środek tymczasowy, jeszcze nie skutkuje to obowiązkiem zapłaty przez Skarb Państwa na rzecz tych osób. No ale wyobraźmy sobie, że w tej sprawie na skutek niewykonania tego środka tymczasowego mamy cztery razy po te 13 tysięcy euro, a może i więcej, prawda?
1: No tak, bo jeszcze panie mecenasie, panie doktorze, jeżeli zrobią to, co zapowiadają, czyli będą walczyć o swoje przed sądem pracy, a jeśli dostaną jakieś odszkodowania, na przykład z jakąś nawiązką pieniądze, które należą im się za wykonywanie pracy, to kto zapłaci? Pan, ja i my wszyscy, czyli Skarb Państwa.
0: Skarb Państwa, dokładnie tak. Natomiast jeszcze raz podkreślmy, trzeba chyba w takiej sytuacji sięgać po instrumenty prawa cywilnego, po regres, żeby była odpowiedzialność własnym majątkiem za takie instrumentalne decyzje, które mogą nosić znamiona nadużycia władzy, nadużycia prawa.
1: Trzej legalnie wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku, którzy też nie dostali, znaczy nie złożyli ślubowania wobec pana prezydenta.
0: Zgadza się.
1: Andrzeja Dudy też dochodzili, nie wiem dokładnie na jakim etapie jest ta sprawa, ale oni ani nie dostali pieniędzy za wykonywaną pracę, nie wiedzą też co z ich... odprawami czy ze statusem po zakończonych kadencjach, bo sędziowie Trybunału Konstytucyjnego przechodzą w stan spoczynku. Należą im się jakieś emerytalne, że tak powiem, wynagrodzenia i oni w ogóle tego nie mają, prawda? W związku z tym też skierowali swoje kroki do Trybunału i to też będą koszty nas wszystkich.
0: Zgadza się, tak. Tylko myślę, że zostawmy kwestię ich osobistych, na przykład uprawnień emerytalnych, to nie ma w tym momencie znaczenia dla systemu ochrony jednostek obywateli i obywatelek w Polsce. To są ich sprawy indywidualne. Myślę, że powinniśmy się skupić bardziej na kwestiach systemowych w tym wypadku.
1: No tak. Czytam teraz... informacje w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy przyszli do pracy. I co?
2: Tak.
1: Jest taki cytat, pocałowali klamkę, mimo zabezpieczenia wydanego przez Trybunał.

0: No i co dalej? Jak długo pan prezes albo pełniący obowiązki prezesa, jak niektórzy o nim mówią, Bogdan Święczkowski, będzie mógł te drzwi zamykać?
1: No właśnie tutaj wracamy do tego ciekawego środka tymczasowego podjętego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. To było chyba 5 maja w sprawie właśnie tych sędziów Trybunału Konstytucyjnego powołanych mocą uchwały Sejmu w tym roku, a od których prezydent nie odbiera, nie odebrał się ślubowania, złożyli ślubowanie w innej formie i zostało to wysłane prezydentowi. I w tej sprawie zapadł ten środek tymczasowy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jest to jeden z mocniejszych instrumentów prawnych, jakie może zastosować Europejski Trybunał Praw Człowieka. To jest środek tymczasowy, wydaje się, wtedy, kiedy Europejski Trybunał Praw Człowieka widzi, że zaraz może dojść właśnie do niepowetowanej szkody, do niepowetowanego skutku. I dlatego podejmuje ten środek tymczasowy. Europejski Trybunał Praw Człowieka, podejmując tego rodzaju środek, de facto mówi nam, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo stwierdzenia, że doszło do naruszenia konwencji praw człowieka. Tym samym, bo adresatem tego środka tymczasowego jest przede wszystkim prezes Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli pan prezes nie wykonuje tego środka tymczasowego, no to może to właśnie prowadzić do dalszych orzeczeń już o charakterze też pieniężnym, zadośćuczynienia. No i tu się otwiera to, o czym mówiliśmy w pierwszej części, czyli ewentualne dochodzenie też regresu. I w tym wypadku myślę, że będzie to szło właśnie w tym kierunku.
0: No tak, ale Bogdan Święczkowski, prokurator, prezes Trybunału Konstytucyjnego, obstaje przy swoim. Oni nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Koniec, kropka. Wie pan, myślę sobie często, że pan Bogdan Święczkowski, pan minister Bogucki, pan prezydent doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak delikatnie mówiąc nie szanują tych decyzji, albo kwestionując głosowanie wobec prezydenta w Sejmie na przykład, prawda? Oni doskonale wiedzą, co robią.
1: Zgadza się, jak najbardziej. Dlatego, tak jak na początku rozmowy wspomniałem, to jest bardzo niebezpieczna zabawa. I tak jak wcześniej powiedziałem, politycy faktycznie tutaj podejmują różne działania, które możemy oceniać w kategoriach nawet nadużycia władzy. I tak jak mówiłem, sądy mimo wszystko działają, sądy chronią rządów prawa. Zwróćmy uwagę, że w tym tygodniu właśnie zapadł wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który ocenił odmowę mianowania trzech sędziów. To byli asesorzy, którzy już orzekali w sądach, wykonywali swoje prawa, dokonywali orzeczeń, wydawali wyroki w sądach rejonowych.
0: Tak, a jednocześnie przeszli ścieżkę, tak, zostali, prawda, każdy krok niezbędny do nominacji wykonali, mieli do tego jeszcze dodatkowe kompetencje. Dokładnie. I nominacji nie było.
1: Dokładnie, dokładnie. Pan prezydent wtedy, w 2008, jak dobrze pamiętam, odmówił postanowieniem mianowania tych osób na stanowisko sędziego, pomimo że było właśnie pozytywna opinia KRS, by mieli też dobre opinie w swoich sądach za to, jak wykonują swoje świadczenia. Prezydent w żaden sposób nie uzasadnił, dlaczego. Ci ludzie do dziś nie wiedzą, dlaczego nie zostali mianowani wtedy przez prezydenta. I co mówi nam ten wyrok? Bo w tym wyroku w Trybunał Praw Człowieka powiedział, że Polska, tym samym prezydent, odmawiając mianowania tych sędziów bez uzasadnienia i mało tego, bez kontroli sądowej, naruszył konwencję o prawach człowieka. Co nam to mówi? To nam mówi to, obala ten cały mit, dogmat, który żywią nas politycy w ostatnich czasach, że prezydent ma jakiś

0: absolutne prerogatywy. O, ten wyrok jasno nam potwierdza, że prezydent nie może arbitralnie z niejasnych przyczyn mówić nam, tych powołam, tego nie powołam, ten mi się podoba, a tamten mi się nie podoba. To jest sprzeczne z regułami gry przyjętymi w demokracji.
1: Tylko te sprawy u nas się rozbijają o Trybunał Stanu, prawda? Bo prezydenta...
0: Między innymi.
1: Prezydent jest właściwie, zwłaszcza w czasie pełnienia swojej, w czasie swojej kadencji jest nietykalny. Można przed Trybunał Stanu postawić go za działania niezgodne z prawem, ale dotyczące jego kompetencji, tak? Dobrze pamiętam?
0: Tak, ale przecież doskonale wiemy z historii, że no, funkcja Trybunału Stanu w Polsce nie do końca się sprawdziła.
1: No właśnie do tego zmierzam. No, czyli więc, to powoduje poczucie bezkarności, no bo co teraz można zrobić prezydentowi Dudzie za to, że nie powołał, dobrze, już nie sięgajmy Trybunału Konstytucyjnego, prawda? Tylko tych trzech sędziów, którzy nie dostali nominacji. Co? Jakie on może ponieść w tej chwili, tu i teraz konsekwencje tego działania?
0: Jeżeli mówimy o tym wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, to był chyba prezydent Kaczyński, jak dobrze pamiętam.
1: Ach, 2008, Prezydent, który złamał w ten sposób prawo.
0: Nie ma znaczenia. Już zostawmy przecież personalne kwestie na boku. Ja myślę, że no, tutaj niestety Trybunał Stanu niewiele nam pomoże. Raczej właśnie bym się skupił na kwestiach odpowiedzialności majątkowej za tego rodzaju decyzje, bo tak jak pani redaktor wspomniała, czasem przecież to są świadome decyzje. Wiemy, część z tych osób wie, że to nie ma podstaw prawnych. Czasem nawet mają opinie prawne wewnętrzne. Znamy takie przypadki też, gdzie właśnie jedna z osób piastująca stanowisko prezydenta pomimo opinii prawnej podejmowała inne decyzje. Więc trzeba raczej iść w kierunku wykorzystywania tej odpowiedzialności majątkowej.
1: No tak, zwłaszcza, że na przykład poprzedni prezydent jest doktorem prawa. Pan prezydent Karol Nawrocki nie jest, ale jednym z jego najważniejszych doradców jest prawnik. Czyli co? Dopóki nie zostanie rozpoczęta pierwsza odpowiedzialność w ramach regresu, to sytuacja się nie zmieni. Tu się z panem absolutnie zgodzę, że tylko indywidualna odpowiedzialność finansowa byłaby motywująca. Albo działała jakoś odstraszająco przed taką... taką anarchią.
0: Tak, zgadza się, jak najbardziej. Jak najbardziej i tak jak my zresztą już parę razy dzisiaj powiedzieliśmy, naprawdę tutaj musimy zaufać sądom, które krótko mówiąc chronią obywateli przed nadużyciami władzy. Po to właśnie jest kontrola sądowa.
1: No to jeszcze jedna sprawa, bo sędziowie KRS-u nie weszli do budynku Trybunału Konstytucyjnego, choć chcieli to zrobić. Zgody na ich wejście nie wyraził prezes Bogdan Święczkowski, a członkowie KRS-u chcieli się tam spotkać z wybranymi przez Sejm sędziami. No i ostatecznie przedstawiciele Trybunału musieli wyjść przed jego siedzibę. Jak pan sądzi, jak potoczy się sprawa KRS-u? Będziemy mieć dwie rady?
0: Nie, uważam, że nie. Jak wiemy, w zeszły piątek Sejm wybrał 15 sędziów, którzy będą członkami nowej KRS. W tym samym końca dobiegła kadencja poprzedniej KRS, więc wszystko zmierza do tego, żeby zachować ciągłość tutaj działania i następuje wymiana i będziemy mieć nowy skład KRS-u, co do którego już nie ma wątpliwości, bo co do tego poprzedniego były wątpliwości bardzo istotne, potwierdzone wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy też Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z uwagi na to, że jeszcze wcześniejsze KRS skrócono przecież wbrew konstytucji kadencję. Tutaj powstaje też, mieliśmy taką ciekawą kwestię ostatniego czasu, gdzie no, ustępująca już przewodnicząca KRS próbowała w zasadzie po upływie swojej kadencji zrezygnować z funkcji przewodniczącej KRS. No, to się

0: nawet logicznie za bardzo nie potrafię utrzymać. No,
1: No
0: jeżeli
1: ale może to
0: upłynęła
1: było... pozwolę sobie panu wejść słowo, gdyby stara, znaczy ta KRS, której kadencja się zakończyła, gdyby jej członkowie nie mieli jakichś planów pokrzyżowania pracy tym nowo wybranym członkom KRS-u, to może nie doszłoby do tej sytuacji, bo pani Wojcka sprowokowała też pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Bo procedura jest taka. Pierwszy prezes wybiera nowego przewodniczącego Rady, a dopiero ten przewodniczący zwołuje pierwsze posiedzenie Rady. No to bez przewodniczącego i bez pierwszego prezesa, bo tutaj też przecież ma miejsce zmiana, Rada nie zostanie zwołana.
0: Tak, zgadza się, niemniej jednak ustawa przewiduje taki tryb awaryjny. W sytuacji, kiedy nie mamy przewodniczącego KRS, to tak jak pani redaktor wspomniała, w pierwszych 30 dniach, czyli teraz trzeba liczyć, jak dobrze pamiętam, chyba do 16 czerwca, pierwszy prezes Sądu Najwyższego powinien zwołać posiedzenie KRS celem wyboru nowego przewodniczącego czy nowej przewodniczącej. Jeżeli do tego nie dojdzie, to z upływem tych 30 dni zacznie biec nowy termin 14 dni i wtedy otwiera się ten tryb awaryjny i wówczas zamiast pierwszego prezesa Sądu Najwyższego posiedzenie KRS zwołuje najstarszy wiekiem sędzia lub sędzia w stanie spoczynku, członek KRS. Czyli krótko mówiąc, do tego posiedzenia KRS w końcu dojdzie. To jest tylko kwestia czasu.
1: No tak, ale jest zabezpieczenie wydane przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie tego wyboru.
0: Tak.
1: To proszę, ja już się nie będę wtrącać, to proszę nam wyjaśnić, o co chodzi.
0: To jest bardzo ciekawe. Już abstrahując od kwestii w ogóle samego statusu, na przykład tak zwanych sędziów dublerów, zabezpieczenie te wydane chyba 3 czy 2 dni wcześniej przed wyborem przez Sejm nowych członków KRS dotyczy zupełnie innej sytuacji.
1: Trybunał innego przepisu.
0: Dokładnie. Trybunał Konstytucyjny w tym wyroku odnosi się do zupełnie innej sytuacji, abstrakcyjnej sytuacji. Wybór, zgodnie z ustawą KRS, wybór członków KRS z grona tego sędziowskiego następuje w dwóch krokach. W pierwszym kroku wybiera Sejm większością 3/5. Jeżeli Sejm nie uzyska takiej większości, to przechodzimy do drugiego kroku, takiego znowu nazwijmy go awaryjnego, gdzie wybieramy sędziów bezwzględną większością. Tylko że w ubiegły piątek, 15 maja, Sejm wybrał sędziów, członków KRS w pierwszym kroku i nie musiał przechodzić do drugiego kroku, a zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczy właśnie tego drugiego kroku. Więc no, nie było nawet potrzeby rozważania tego, czy te zabezpieczenie będzie stosowane, czy nie będzie stosowane.
1: I
0: my
1: podobno,
0: w ogóle nie doszliśmy do tego momentu.
1: Jasne. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości opuszczając salę, no sami skomplikowali sytuację, bo wystarczyłoby, żeby się wstrzymali od głosu. Prawda? To tak
0: zgadza
1: już
0: się
1: króciutko.
0: Potwierdzam.
1: Panie doktorze, jeszcze to jest działali na własnych, na uchwalonych przez nich samych
0: dokładnie
1: przepisach. Doktor Łukasz Prus, prawnik z Uniwersytetu Wrocławskiego z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję panu bardzo.
0: Dziękuję. Miłego dnia.
1: Co najmniej 90 górników zginęło w kopalni węgla w chińskiej prowincji Shaanxi. Wczoraj doszło tam do wybuchu gazu i to najtragiczniejsza katastrofa w kopalni węgla w Chinach od ponad dekady. Teraz z nami Tomasz Sajewicz, korespondent Polskiego Radia w Azji. Tomku, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam cię, witam państwa.
1: Co wiesz, jakie informacje na ten temat udało ci się uzyskać?
2: Trwa akcja ratunkowa i rzeczywiście te informacje, które przekazywane są przez chińskie media, one oczywiście są bardzo ściśle filtrowane przez chińską propagandę, bo to jest rzeczywiście duża skala tragedii. Zresztą nie pierwsza tego typu tragedia w kopalni. Jak wiemy, chińskie kopalnie są jednymi z najniebezpieczniejszych na świecie. Chińskie władze przez lata starały się robić wszystko, żeby zamykać te

0: mniejsze, w których prowadzono bardziej rabunkową politykę wydobycia, czy też wręcz nie było właściwych systemów bezpieczeństwa, ale tym niemniej w związku ze skalą w kopalni, które są w Chinach, do wypadków wciąż dochodzi. W tej chwili to, co wiemy, to jest rzeczywiście kopalnia położona na 500 kilometrów od Pekinu na południowy wschód, prowincja Shaanxi. Prowincja Shaanxi jest główną prowincją chińską, gdzie właśnie wydobywa się węgiel kamienny. Niejednokrotnie dochodziło tam do różnego typu wypadków. One są coraz rzadsze, tym niemniej wciąż się zdarzają.
1: Czytam, że właściwie zatrzymano już kadrę zarządzającą tą spółką odpowiedzialną za kopalnię. Czytam też, że pod ziemią było 247 górników. Czy wiesz, ilu ich tam jeszcze zostało, czy już nikogo tam nie ma?
0: Nie, właśnie już ciebie i państwa informuję, że w tym momencie jeszcze akcja ratunkowa trwa i mając doświadczenie w czytaniu chińskich komunikatów, to znaczy, że oni wciąż szukają tych górników znajdujących się pod ziemią. Tego nikt nie powiedział wprost, ale nie ma żadnych informacji dotyczących tego, żeby żywi górnicy byli wyciągnięci na powierzchnię ziemi, czy też, że dotarto do jakiejś komory, w której znajdują się górnicy, czekając na pomoc, więc akcja ratownicza póki co trwa.
1: Zwykle w przypadku naszych kopalń słyszymy o metanie. Tutaj prawdopodobnie chodzi o tlenek węgla, tak?
0: Tak, takie informacje podają. Nie, na razie takie informacje podają chińskie media, ale tobie i państwu chcę powiedzieć, że rzeczywiście to jest chyba kluczowa kwestia. Są zupełnie inne podejście do systemów bezpieczeństwa w chińskich kopalniach i w kopalniach, które my znamy z Unii Europejskiej, z Polski. Mimo tego, że Chiny, jak powiedziałem, one od lat zdają sobie sprawę, bo proszę państwa, dwie dekady temu, proszę sobie wyobrazić, ginęło w chińskich kopalniach 10 tysięcy górników. Mówimy o dwóch dekadach temu, tak? Także to, że te wypadki stały się rzadsze, że dochodzi do nich wciąż, ale już nie są tak masowe, to jest około 1000 śmierci w ciągu roku, to też świadczy o progresie. Tym niemniej, biorąc pod uwagę skalę, powiedziała się o zatrzymaniach.
1: Musimy kończyć, Tomku.
0: Większość z tych tragedii to są zaniedbania zarządów kopalń.
1: Dziękuję ci bardzo za tę informację. Tomasz Sajewicz dla państwa.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka z o.o.
5: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
6: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: USA wyślą do Polski dodatkowych żołnierzy. To dobry sygnał, zgodnie komentują politycy. Wyszła w czwartek z domu i do tej pory nie wróciła. W Krakowie trwają poszukiwania 12-letniej Eli. Zebrał już 5 milionów złotych i się nie zatrzymuje. YouTuber Łatwogang jedzie rowerem przez Polskę, by wesprzeć chorego chłopca. Minęła 11. Bartosz Teodorowicz. Zapraszam. Zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce to dobry sygnał, zgodnie komentowali politycy w radiowej Trójce. Donald Trump poinformował w czwartek wieczorem, że Pentagon przyśle do naszego kraju dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy. Wojciech Kolarski z kancelarii prezydenta wskazywał na zasługi Karola Nawrockiego przy podejmowaniu tej decyzji.
2: Wszystkie ustalenia poczynione między prezydentem Karolem Nawrockim a prezydentem Trumpem 3 września były w mocy. One zostały potwierdzone 3 maja w czasie rozmowy telefonicznej, więc na tym poziomie politycznym najważniejszym nic się nie zmieniło. Czekaliśmy tylko na wyjaśnienie takich kwestii, które dotyczyły decyzji urzędniczych.
1: Powściągliwość zachowuje za to Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej i apeluje, by nie uczestniczyć w wyścigu o przypinanie sobie orderów.
3: Donald Trump jest prezydentem nieprzewidywalnym, to wszystko wiemy, raz mówi jedno, raz mówi drugie. I tutaj do tych słów też nie przywiązywałbym tak dużej wagi, jak do całego procesu, który ma jeden cel, wzmocnienie flanki wschodniej. I to jest natowski wspólny projekt, w którym uczestniczymy.
1: Wciąż nie wiadomo, kiedy i w jakiej liczbie zostaną do Polski wysłani dodatkowi żołnierze z USA. Do tej pory zapowiedzi Donalda Trumpa nie skomentował ani Departament Wojny, ani Biały Dom. Większość amerykańskich mediów interpretuje tę decyzję jako wycofanie się z zapowiedzi wycofania z Polski 4 tysięcy żołnierzy. Teraz Kraków i poszukiwania 12-letniej Eli. Po raz ostatni dziewczynka była widziana w czwartek na przystanku w okolicy Lasku Wolskiego. Informacje w tej sprawie zebrała Elżbieta Raczyńska.
4: Jak informuje krakowska policja, poszerzony został obszar poszukiwań dziecka. Wczoraj w nocy policja i wojsko szukały jej w Lesie Wolskim. Teraz patrolują cały Kraków, a także powiat krakowski. Sprawdzane będą m.in. pustostany czy parki. W akcję poszukiwawczą zaangażowanych jest około 200 mundurowych, a także drony i psy tropiące. Każdy, kto ma informacje, gdzie dziewczynka może przebywać, proszony jest o kontakt z policją. W dniu zaginięcia Ela ubrana była w czarną bluzę z kapturem, dżinsy o długości za kolano, a także czarno-białe buty. Ma proste blond włosy do łopatek. Ela Raczyńska, Radio Kraków.
1: Specjalny status dla Ukrainy to propozycja Niemiec dla Kijowa w okresie rozmów stowarzyszeniowych z Unią Europejską. Pomysł kanclerza Friedricha Merca jest dyskutowany w Brukseli, a w Niemczech uzyskał wsparcie także części opozycji.
5: Ukraina miałaby część praw, mogłaby współtworzyć niektóre unijne instytucje, ale nie należałoby się jej na przykład prawo głosu. Zwolennicy tej propozycji wskazują, że są kraje w Unii Europejskiej, które nie wprowadziły euro, inne nie należą do strefy Schengen. To pokazuje, że wspólnota już teraz pozwala na różnice między państwami. Ukraina dotąd wypełnia stawiane przed nią cele w procedurze kandydackiej, dlatego należy jej się mocny, pozytywny sygnał, podkreśla Friedrich Merz ze świadomością, że z powodu wojny ten kraj nie może szybko zostać pełnoprawnym członkiem Unii. Sprzeciw od razu zgłosiła Słowacja. Węgry z nowymi władzami zaznaczają jedynie, że chcą respektowania praw dla węgierskiej mniejszości. Tobias Kremer, niemiecki eurodeputowany socjaldemokratycznej SPD, uważa, że to byłby także silny znak wobec Kremla, a Ukraina zamiast problemem mogłaby stać się rozwiązaniem, bo Rosja byłaby jeszcze bardziej pod ścianą. Propozycję chadeckiego kanclerza pozytywnie oceniają też Zieloni, nazywając ją godną przemyślenia i przepracowania. Celem musi być jednak pełnoprawne członkostwo Ukrainy, podkreślają europarlamentarzyści Zielonych. Takie zastrzeżenie zgłosił też Friedrich Merz. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Francja mierzy się z nietypową falą majowych upałów. Wysokie temperatury przyszły od razu po chłodniejszych dniach. W niektórych miejscach termometry pokazały wzrost nawet o 15 stopni. Apogeum oczekiwane jest w poniedziałek i we wtorek. Najwyższe temperatury spodziewane są na zachodzie kraju, w pobliżu wybrzeża nad Atlantykiem. Tam synoptycy prognozują nawet 35 stopni. W niektórych miejscach już padły rekordy ciepła. Kolejne spodziewane są w najbliższych dniach. Poruszył serce Polaków, organizując rekordową zbiórkę dla chorych na raka dzieci. Teraz ruszył na rowerze w Polskę, by zebrać pieniądze na ratowanie 8-letniego Maxa, cierpiącego na zanik mięśni. YouTuber Łatwogang zebrał już ponad 5

0: 5 milionów złotych, które mają pomóc w leczeniu chłopca. Jego trasa wiedzie z Zakopanego do Gdańska. Na Śląsku youtuber dziękował widzom za wszelkie wpłaty.
1: A jak się czujesz?
2: Ciężki, ale głodny.
3: Skoncentruję się na trasie, bo jest jeszcze bardzo dużo. Dopiero przyjechaliśmy 200 km, więc jeszcze kawał drogi, ale jest super. Serducha dla was, serducha dla Maxa.
0: Na leczenie 8-letniego Maxa w Stanach Zjednoczonych potrzeba 15 milionów złotych. Rodzice chłopca zebrali 3 miliony. Łatwo Gang pomaga im zebrać brakujące 12 milionów.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W całym kraju słonecznie i ciepło. Najwyższe wartości termometry wskażą dziś na zachodzie do 27 stopni, nieco chłodniej w centrum 24 stopnie i na północy 21 stopni. Z biegiem dnia chmur może przebywać, ale nigdzie nie powinno padać.
5: Sześć minut po godzinie 11 i cały czas Polskie Radio 24. Jesteśmy z Państwem.
4: Pałac kontra pałac.
6: Kamil Szewczyk, witamy serdecznie. To jest Pałac kontra Pałac, a na łączeniu są dr Kinga Wojtas, politolożka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Fundacja Stan. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Oraz dr Agnieszka Zaręba, politolożka. Również witamy serdecznie. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: To zacznijmy od przełomu, wielkiego przełomu wydaje się, a nawet zwrotu w sprawie amerykańskich żołnierzy. 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy w Polsce. To jest ta słynna czwartkowa deklaracja prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. No właśnie, jakie emocje towarzyszą w całej sprawie? Czy to jest, czy można mówić o sukcesie prezydenta Karola Nawrockiego, którego wprost Trump w swoim wpisie uwidocznił, zaznaczył, że to jest wyłącznie decyzja wzięta z tego, że ma dobre relacje z Karolem Nawrockim? Czy to jednak jest też zasługa koalicji rządzącej, wyjazdów, prawda, wiceszefów MON-u do Waszyngtonu i rozmów z amerykańską administracją? Doktor Agnieszka Zaręba.
8: To jest oczywiście sukces obu tych stron, albo obu pałaców, nazwijmy to w ten sposób, dlatego że oczywiście wizerunkowo bardzo dobrze to wygląda z punktu widzenia pana prezydenta, bo faktycznie został wymieniony tutaj w tym wpisie pana prezydenta Trumpa, ale pamiętajmy, że tutaj jest to bardziej złożone niż nam się wydaje, dlatego że z jednej strony mamy tę ofensywę dyplomatyczną, również Radosława Sikorskiego, również wiceministrów MON-u, również dyplomatów, którzy funkcjonują w Stanach Zjednoczonych. I pamiętajmy też właśnie o sytuacji wewnętrznej, dlatego że ja obserwowałam kongres, który podczas właśnie posiedzenia jednej z komisji w kongresie, w zasadzie wszyscy kongresmeni mówili tutaj bardzo mocno, i to od prawa do lewa, czyli zarówno republikanie, jak i demokraci, od zaskakującej decyzji Pentagonu dotyczącej właśnie braku tej rotacji wojska, o tym, że jest to bardzo duży, fatalny błąd komunikacyjny. Myślę, że republikanie bardzo mocno grzmiali podczas tego przesłuchania. No a pan prezydent Trump myślę, że też potrzebuje w tej chwili raczej nie konfliktować się ze swoimi parlamentarzystami. A raczej szykując się na wybory połówkowe, też musi pamiętać o swoim obozie politycznym. Więc sytuacja bardziej złożona, natomiast moim zdaniem dobrze, że ten sukces ma wielu ojców. No i tak po prostu jest.
6: I doktor Kinga Wojtas.
7: Tak, jesteśmy w audycji Pałac kontra Pałac i możemy to czytać oczywiście w ramach tej narracji, ale wydaje się mi kluczowe to, o czym wspomniała pani doktor Zaręba, a mianowicie o jesieni w Stanach Zjednoczonych, i bardzo mocno zadziałały tutaj sondaże amerykańskie dotyczące oceny polityki Donalda Trumpa. Więc jeżeli on jest zdecydowanie negatywnie oceniany, jeżeli chodzi o jego decyzję, to oczywiście musimy dodać mocną notatkę na marginesie, że damy

0: Amerykanów jednak to nie Europa jest centrum uwagi, Bliski Wschód i działania w cieśninie Ormuz i kryzys paliwowy i ceny ropy, etc., etc. To się głównie przekłada na opinię Amerykanów, ale widać tutaj tę słabnące poparcie dla decyzji Trumpa i przynajmniej, tak jak pani doktor wspomniała, uspokojenie zaplecza eksperckiego i zaplecza partyjnego, oburzonego jego pomysłami dotyczącymi usunięcia się czy też ograniczenia się Stanów Zjednoczonych z Europy, należy w tym kontekście czytać, bo też trzeba jeszcze pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie Amerykanom obecność w Europie militarna jest niezbędna, bo przecież mimo technologii te wszystkie rakiety, o których mówimy i o których na pewno wiele osób się bardziej zna niż ja, one nie latają dookoła świata, a zatem zarówno baza Ramstein w Niemczech, jak i obecność amerykańskich sił na terenie Europy jest po prostu niezbędna dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. I to też powinno dobrze i mocno wybrzmieć.
1: No, zaczęła się już wojna, awantura pałacu z rządem o to, kto miał po prostu większy wpływ na zapewnienie, na decyzję Trumpa o tym, że do Polski trafi te 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. No i pytanie, która strona konfliktu tutaj zyskuje, a która traci? Jakbyście panie miały wymienić właśnie tą stronę sporu, która zyskuje, a która traci? Doktor Agnieszka Zaręba.
2: Trudno powiedzieć, kto traci, kto na tym zyskuje. Ja uważam, że w tej chwili oba te obozy tracą. Z prostego powodu myślę, że wyborcy są już generalnie mocno zirytowani, że politycy zajmują się sobą, zamiast zajmować się kwestiami, które są naprawdę istotne dla Polaków. Badania, które ostatnio były publikowane w różnych tygodnikach takich opiniotwórczych, pokazują, że naprawdę Polacy no, nie chcą, żeby politycy wciąż zajmowali się sobą. Zresztą proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, że partie polityczne, które właśnie zajmują się swoimi wewnętrznymi konfliktami, nie potrafią wyjść ponad to, co dzieje się wewnętrznie, oczywiście tracą i to bardzo mocno. Widać to taki przykład klasyczny, to Polska 2050 i za chwilę za nią idzie Prawo i Sprawiedliwość, gdzie pan prezes próbuje zatrzymać, żeby te konflikty nie wychodziły na zewnątrz, a jednak to się nie udaje. Mamy problem z Konfederacją, gdzie też panowie tutaj, szefowie tej partii zaczynają się kłócić, więc wydaje mi się, że wizerunkowo na tego typu konfliktach tracą obie te partie. Ja sama jestem, oba te obozy. Ja sama jestem ciekawa, bo tu mamy kilka takich wypowiedzi bardzo mocno koncyliacyjnych ze strony ministra obrony narodowej, pana Kosiniaka-Kamysza. I ciekawa jestem, czy to się przełoży na sondaże, jeżeli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe, które gdzieś tam bardzo powolutku zyskuje. Natomiast wydaje mi się, że tego typu właśnie wzbicie się ponad, koncyliacja zaczyna u Polaków coraz mocniej dawać taki pozytywny obraz, dlatego że myślę, że to, że żyjemy cały czas konfliktem, to zaczyna już męczyć i dlatego moim zdaniem no, ciężko powiedzieć, kto tutaj ma zyskać, a kto stracić. Natomiast jeszcze bym tylko dodała, że pamiętajmy do tego poprzedniego naszego wątku, że pamiętajmy, że Polacy też kupują broń w Stanach Zjednoczonych, więc ten przemysł obronny też pewnie miał tutaj znaczenie. Także podsumowując, wydaje mi się, że po prostu nikt na tym nie zyskuje.
1: I doktor Kinga Wojtas, bo zawłaszczanie tematu odbywa się przez obie strony, zarówno przez stronę prezydencką, jak i przez stronę rządową. Kto zyskuje, a kto traci?
0: Czy tutaj pani doktor Zaręba wspomniała o najważniejszej emocji, czy też postawie, która jest obecna wśród wyborców obu stron. Polacy są bardzo zmęczeni tym nieustannym kopaniem się po kostkach i że nic nie może być interesem narodowym, interesem Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Kiedyś mieliśmy taką kategorię. Natomiast, no i właśnie, proszę sobie przypomnieć rok 2022 w momencie wybuchu wojny w Ukrainie, jak niesamowicie wzrosły słupki poparcia i zadowolenia także Polaków, że wreszcie wtedy będący u steru rząd Zjednoczonej Prawicy i i opozycja powiedziały jednym głosem odnośnie bezpieczeństwa Polski. Po prostu w zakresie bezpieczeństwa

0: ludzie potrzebują poczucia bezpieczeństwa. A spieranie się o to, kto przyniósł i kto postawił ciasto na stole, jest po prostu niepoważne. I to bardzo mocno rezonuje wśród wyborców. Szczególnie, że trzeba tutaj też dodać to, jakbyśmy sobie zrobili taką oś czasu, kto w jakim momencie się wypowiadał, dlaczego Karol Nawrocki zamilkł nagle, znaczy jego ośrodek, ta kancelaria prezydenta zamarła w ciszy w momencie, kiedy pojawiły się informacje o wycofaniu tych 4 czy 5 tysięcy wojsk amerykańskich i że rotacja nie przyjedzie, nie pojawi się w stosownym czasie. Więc ta cisza też jest symptomatyczna w jakiś sposób, że w momencie, kiedy jest sukces, to on ma wielu ojców. Natomiast jeżeli pojawia się porażka, no to obie strony wspominają tylko i wyłącznie o błędach i zaniechaniach politycznych adwersarii. Polacy mają tego dość.
1: Ale czy Donald Trump chce wzmocnić całą tą decyzją, deklaracją politycznie Karola Nawrockiego i Prawo i Sprawiedliwość przy okazji przed wyborami?
0: No tylko to mu zostało. No. Przepraszam, ja się tutaj wepchałam. Kinga Wojtas z tej
1: Kinga
0: strony.
1: Wojtas, tak.
0: No nie ma Orbana. Nie ma Orbana, więc
1: został
0: Karol Nawrocki i Donald Trump. Pani premier Meloni jednoznacznie zaczęła się odcinać od polityki, która jest niekorzystna dla Włochów i rozwiązań, które mogłyby być tutaj widoczne, więc no, został po prostu Karol Nawrocki.
1: I doktor Agnieszka Zaręba, czy ta deklaracja Donalda Trumpa to jest gra polityczna na wzmocnienie tutaj w Polsce prezydenta Nawrockiego, ale także Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami?
2: Może z tym Prawem i Sprawiedliwością to za wcześnie o tym mówić, natomiast zgadzam się z panią doktor. Tutaj w zasadzie został w Europie tylko i wyłącznie Karol Nawrocki. Oczywiście mamy szereg wyborów, które będą się odbywać w tej chwili w Europie i te widać, że te siły prawicowe są wzmacniane przez Donalda Trumpa, ale faktycznie widać, proszę zwrócić uwagę, właśnie te globalne kwestie, które zaczynają rezonować określonym zachowaniem Donalda Trumpa, no to jest to, że uwikłał się w Iranie, to, że nikt w zasadzie z Europejczyków nie widzi swojego interesu, żeby tam wchodzić w ten bardzo nabrzmiały w tej chwili konflikt, który kończy się bardzo źle gospodarczo dla wszystkich. No mamy ten skandal, który miał miejsce niedawno, dotyczący właśnie flotylli, która pojechała pomóc w Strefie Gazy, więc tu rzeczywiście jest za dużo takich sytuacji, gdzie Donald Trump w zasadzie nie ma się czego chwycić. I został mu Karol Nawrocki. Z drugiej strony ja bym też nie przesadzała, być może Donald Trump za kilka dni będzie kompletnie zaskoczony tym swoim SMS-em, bo też nie przeceniałabym naszej roli w polityce Stanów Zjednoczonych i to, że Donald Trump faktycznie kojarzy cokolwiek, co dzieje się w Polsce. Natomiast no niewątpliwie ten wpis jest bardzo korzystny dla obozu, dla tej bańki informacyjnej Karola Nawrockiego. I pewnie taka ofensywa dyplomatyczna w tym kierunku szła. Natomiast tak jak powiedziałam, no to jest tak nieobliczalny polityk, mówię o Donaldzie Trumpie, że poczekajmy kilka dni, czy rzeczywiście to był fakt, czy to jest pewna narracja, która pojawiła się po ofensywie dyplomatycznej.
1: No i skoro jesteśmy przy narracjach, to Prawo i Sprawiedliwość no może teraz w kółko powtarzać, może być taki przekaz, zresztą on już powoli się staje, że Trump przecież napisał, że te 5 tysięcy żołnierzy z USA to do Polski to właśnie dzięki Karolowi Nawrockiemu. Na tym będzie budował kapitał polityczny i Pałac Prezydencki i przy okazji partia Jarosława Kaczyńskiego, pani Kinga Wojtas.
0: No oczywiście, że tak. No, jest jedna zasada, tak? Nie wypuszcza się ptasząt, które się ma w garści, a jest to podarunek. Dopóki Donald Trump nie wywinie jakiegoś kolejnego numeru, proszę wybaczyć kolokwializm, albo jego ambasador nie będzie na przykład dyscyplinował jakichś organów konstytucyjnych Rzeczpospolitej Polskiej, to oczywiście, że to będzie to wykorzystane. Natomiast to, o czym mówimy tutaj, że Donald Trump jest całkowicie nieprzewidywalny, więc też

0: przyklejanie się i przytulanie się jednoznacznie do i szukanie takiego uwznieślenia i legitymizacji, to jest trochę niebezpieczne, ale też pada to oczywiście ze strony Prawa i Sprawiedliwości, no bo legitymizacji to się powinno szukać wśród własnych obywateli i wyborców, a nie na zewnątrz, no bo to jest istotą suwerenności. No ale skoro przyzwyczailiśmy się już do tego, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma problemów z tym, żeby właśnie szukać legitymizacji na zewnątrz, będzie to wykorzystane.
1: I doktor Agnieszka Zaremba. Czy Prawo i Sprawiedliwość skutecznie to wykorzysta?
2: Oczywiście, że znaczy na pewno tak. Tylko proszę zwrócić, panie redaktorze, uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili ma gdzieś problem z takim poszukiwaniem nowych wyborców, takim rezerwuarem, skąd mogliby czerpać jeszcze tych, którzy ewentualnie byliby poza tym elektoratem stałym Prawa i Sprawiedliwości. Takie próby oczywiście się odbywają, to jest ta cała ofensywa premiera Morawieckiego, natomiast bardzo ciężko znaleźć jakiekolwiek osoby, które by były nowe wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości, a biorąc pod uwagę, że w sondażach no Donald Trump zaczyna być problemem w Polsce, bo w tych sondażach, szczególnie po kilku wypowiedziach, chociażby dotyczących użycia wojsk międzynarodowych, prawda, Polaków, którzy funkcjonowali w ramach misji NATO, którzy do tej pory wspierali Stany Zjednoczone. Mamy kilka takich wypowiedzi, które są bardzo negatywnie odbierane przez Polaków i dlatego Donald Trump zaczyna być bardziej chyba obciążeniem niż faktycznym tutaj wsparciem wyborczym, chociaż niewątpliwie, no biorąc pod uwagę właśnie to, co powiedziała pani doktor, że bezpieczeństwo jest faktycznie bardzo ważną kwestią i ta gwarancja bezpieczeństwa poprzez to, że te wojska amerykańskie jednak będą się wzmacniać, to może być używane. Ale sam Donald Trump moim zdaniem jednak staje się coraz większym obciążeniem.
1: No oczywiście ta deklaracja Donalda Trumpa, o czym mówimy, no uruchomiła taki polityczny konflikt o to, czyją zasługą jest ta decyzja amerykańskiego prezydenta, ale ja tak sobie prześledziłem, kto, jak to komentuje, obie strony. No i wydaje się, że koalicja rządząca mówi o takiej narracji raczej koncyliacyjnej, łagodzącej, że to wspólne działanie prezydenta, rządu, części kongresu, prawda, uratowało te 5000 żołnierzy, które mają do Polski przybyć. A z drugiej strony pojawiają się choćby takie komentarze, jak na przykład Mateusz Morawiecki, który apeluje do rządzących, nie zepsujcie tego, co wypracował Karol Nawrocki, albo Mariusz Błaszczak, który mówi, że to prezydent Nawrocki uratował sytuację. Kinga Wojtas.
0: No każdy oczywiście próbuje zbudować własną narrację i no ale też musimy mieć świadomość, że te 5000 żołnierzy, ja absolutnie tego nie jakoś nie umniejszam, że to jest istotny element naszego bezpieczeństwa.
1: Ale też nie wiem, czy to jest w ramach no dodatkowych, właśnie. Czy to jest w ramach.
0: Czy to jest ekstra 5000, czy to są ci, którzy mieli przyjechać, a którzy nagle się dowiedzieli. Tutaj są też przecież głosy ze strony samych żołnierzy amerykańskich, którzy się mieli pojawić w Polsce, że z nienacka po prostu odwołano ich przylot, tak, że rodziny były zaskoczone, że tata czy tam mąż, chłopak nie jedzie do tej Polski w ramach tego kontyngentu rotacyjnego. Więc też tutaj jest sporo niepewności i niejasności. Natomiast faktycznie no, wracając do poprzedniego wątku, no, każdy będzie starał się na tym maksymalnie skorzystać, ale może właśnie te wypowiedzi, które pan zacytował, że ze strony koalicji rządzącej, że to wspólny sukces i wspólne działanie jest właśnie wynikiem rozpoznania emocji społecznych, no i właśnie wskazania tego, że ludzie, że Polacy, że wyborcy oczekują w zakresie bezpieczeństwa tego wspólnego działania. Więc ja, no, tu oczywiście nie mamy danych, żeby mówić coś więcej, natomiast z pewnością tutaj może się pojawić też taka interpretacja.
1: I pani Agnieszka Zaremba.
2: Ja tak, zgadzam się. Uważam, że tutaj faktycznie wykorzystywanie wizerunkowe jest oczywiście bardzo korzystne dla Karola Nawrockiego, ale mam takie wrażenie, że to zaczyna już być tylko i wyłącznie taka bańka, która jest wokół Karola Nawrockiego, takich rzeczywiście silnych zwolenników prezydenta. Rzeczywiście to milczenie, które było

0: przed, zaraz po tej informacji, że te wojska nie pojawią się w Polsce, też jest dosyć istotne, dlatego że faktycznie tutaj znowu taka nieprzewidywalność Donalda Trumpa mogła stać się obciążeniem dla Pałacu Prezydenckiego, który jednak bardzo mocno gra na tę taką osobistą przyjaźń. I mam takie wrażenie, że w tej chwili, zresztą Karol Nawrocki jako i jego kancelaria musi też pamiętać o bardzo ważnej kwestii, że jednak wyborcy, którzy go wybrali, to niekoniecznie były osoby, które do końca były jego zwolennikami, ale raczej były to takie osoby, które głosowały przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu. No i w związku z tym pojawił się pan prezydent w pałacu. No i teraz pytanie, na ile zależy panu prezydentowi na drugiej kadencji? Ja wiem, że to mówimy bardzo na przyszłość, ale myślę, że tego rodzaju kwestie w zależności od tego, kto będzie kolejnym kandydatem opozycyjnym, a czy przepraszam, z obozu rządzącego, no to wtedy taka narracja może mieć tutaj duże znaczenie. Więc tak jak obie chyba mówimy, że naprawdę potrzebny jest spokój wokół kwestii bezpieczeństwa i taka naprawdę narracja koncyliacyjna, ona w długotrwałym procesie będzie jednak pozytywnie odbierana.
1: I Kinga Wojtas, to o czym pani doktor wspomniała, czy ta deklaracja Trumpa o żołnierzach amerykańskich, czy to będzie tak zwane polityczne złoto dla prezydenta Nawrockiego w kontekście kampanii prezydenckiej?
2: Myślę, że pamięć wyborców jest wybiórcza i krótka. Jestem przekonana, że do wyborów parlamentarnych, o które teraz gramy, wydarzy się jeszcze tyle rzeczy, że ta decyzja, deklaracja właściwie, bo jeszcze nie ma decyzji, nie ma tych żołnierzy w Polsce, wpis Donalda Trumpa może być jeszcze, prawda, wielokrotnie pojawiają się jakieś nowe wątki, że na przykład karze się Polskę za coś albo czegoś się jej nie pozwala i to, o czym mówiła pani doktor, że Trump może stać się też obciążeniem dla Karola Nawrockiego. Tutaj może wychodząc trochę poza nauki polityczne, pojawił się taki artykuł psychiatrów i psychologów anglosaskich, tak, którzy starali się zanalizować postępowanie Donalda Trumpa. Tu oczywiście nie ma on przełożenia politycznego, ale wątki dotyczące, znaczy rodząca się ta narracja, że to jest człowiek, który nie do końca jest zdolny do sprawowania funkcji, no już się przebiła do przestrzeni publicznej, więc też trzeba się zastanowić nad tym, co i jak demokraci będą rozgrywać swoje interesy w opozycji do Trumpa i może się tu okazać, że na przykład wsparcie prezydenta, którego zdolność do sprawowania władzy w pewnym momencie zostanie zakwestionowana, no nie będzie najlepszym elementem wzmacniającym kampanię.
1: Nie wiem, czy się panie zgodzicie, ale ta cała sytuacja pokazuje niebywałe jakby zamieszanie z amerykańskimi żołnierzami. Niebywały chaos komunikacyjny, decyzyjny w administracji Donalda Trumpa. No i pytanie, czy Polska może być albo nie może być niczego pewna w tych relacjach ze stroną amerykańską. Agnieszka Zaręba.
0: Oczywiście, że tak, panie redaktorze. No, Polska nie może być absolutnie niczego pewna. Zresztą ten chaos, który nie tylko dotyczy polityki międzynarodowej, proszę zwrócić uwagę, taka impulsywna decyzja o tym, żeby zajmować się Wenezuelą, za chwilę zajmować się Izraelem i Iranem. Natychmiast jest kwestia związana z Kubą, która teraz pojawia się w takim przekazie międzynarodowym. Mamy wizytę Trumpa w Chinach, a za chwilę po tej wizycie był tam prezydent Putin, więc widać, że w polityce międzynarodowej, która jednak była mocną stroną do tej pory Amerykanów, no tutaj praktycznie wszystko wskazuje na to, że nie jest pasmem sukcesów, a wręcz przeciwnie. Z drugiej strony pamiętajmy, że w polityce wewnętrznej Stanów Zjednoczonych naprawdę dzieje się bardzo dużo. W zasadzie odwoływane są kolejne osoby, które były takimi bardzo blisko zaufanymi Donalda Trumpa. I to w atmosferze skandalu i takich naprawdę nieprawdopodobnych, można powiedzieć, informacji, które pojawiają się. Mamy te wybory właśnie połówkowe w Stanach Zjednoczonych i ja też chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jedną ważną kwestię, właśnie to, co dotyczy to demokratów, to co też pani doktor wspomniała.

Mianowicie do tej pory demokraci tak naprawdę nie mieli sensownego kandydata, kontrkandydata dla Donalda Trumpa i Kamala Harris, która...

0: z kolejnymi miastami, które ucierpiały w wyniku polityki administracji Trumpa. Więc rzeczywiście tutaj pojawia się bardzo mocna narracja i taka ofensywa, powiedziałabym, demokratów. I osoby obserwujące media amerykańskie, myślę, że coraz częściej dostrzegają to, że demokraci zaczynają się konsolidować. I to, co było ich minusem do tej pory, czyli właśnie brakiem takiej konkretnej polityki, zaczyna się tutaj pojawiać. No i teraz Polska. Polska powinna w tym układzie oczywiście pamiętać o tym, że nie tylko republikanie rządzą w Stanach Zjednoczonych, ale tradycyjnie powinniśmy trochę grać na te dwa fortepiany. I jest to no, w naszym polskim przypadku rzeczywiście do zrobienia i możliwe. Więc trzymanie się tylko i wyłącznie republikanów i tej narracji właśnie dotyczącej Trumpa, no może w długotrwałym procesie właśnie spowodować, tak jak zresztą już żeśmy wszyscy to stwierdzili, pewne obciążenie dla przyszłej kampanii.
1: Zresztą taka jest też narracja republikanów, no i pragmatyka rządzenia, że to republikanie wycofują, czy mówią o tym, żeby wycofywać wojska amerykańskie z Europy. No pytanie, kto przyjdzie po Trumpie, jeśli to będzie J.D. Vance, obecny wiceprezydent, no to on jest jeszcze bardziej sceptyczny niż Trump, jeśli chodzi o zaangażowanie Amerykanów tutaj w Europie. Kinga Wojtas.
2: Znaczy, to jest pytanie, w jaki sposób przyjdzie, no bo jeżeli przepraszam tutaj, że taki scenariusz wdrożę, jeżeli przyszedłby jako osoba, która, wiceprezydent, który ma dokończyć tylko kadencję po prezydencie Trumpie, który został, nie wiem, zrezygnował, pozbawiono go urzędu, zastosowano impeachment, tutaj te warianty są różne, no to wtedy widzimy pewną kontynuację. No ale jest pytanie fundamentalne, czy on w prawyborach uzyskałby nominację Partii Republikańskiej, no bo to jest kolega Trumpa, a nie osadzony w strukturach, jeżeli możemy mówić o strukturach partii amerykańskich, osadzony w myśli republikańskiej, w towarzystwie republikanów polityk. Więc raczej ja nie podejrzewam, żeby republikanie, widząc co wyprawia Trump, po raz drugi zdecydowali się wspierać polityka nieprzewidywalnego, polityka no, niekompetentnego, no bo chyba wyciągają właśnie wnioski, że to jest spore ryzyko, jeżeli się bierze takich outsiderów spoza swojego klubu dam i dżentelmenów.
1: No dobrze, przejdźmy do drugiego tematu. Senat odrzucił propozycję prezydenta Nawrockiego w sprawie przeprowadzenia w Polsce referendum dotyczącego unijnej polityki klimatycznej. Pałac Prezydencki no, nie daje jednak za wygraną. Wczoraj prezydent w Bielanach, Jarosławiu, mówił, że złoży drugi wniosek o referendum i zmieni po prostu pytanie, jeśli ono jest nieodpowiednie, a naród się wypowie. To tak mniej więcej mówił prezydent Nawrocki. I teraz pytanie doktor Agnieszka Zaręba, czy to dobrze, że Senat odrzucił ten wniosek referendalny, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość i strona prezydencka mogą grać też w kampanii tym tematem, narzucając kwestię, czy to jest prawda, czy nie, ale narzucając kwestię drogiej energii, paliw i tak dalej.
0: To jest oczywiście trudny temat. Moim zdaniem dobrze, że Senat odrzucił tę propozycję, no bo to pytanie po prostu było, powiedziałabym, skandaliczne, no obrażające inteligencję wyborców i uważam, że to zupełnie nie miałoby sensu. Oczywiście pewnie Karol Nawrocki i jego otoczenie chciało zagrać tym tylko i wyłącznie politycznie, tak żeby podkreślić, co ich zdaniem jest w tej polityce klimatycznej najtrudniejszą kwestią, czyli właśnie ten wzrost cen energii. Natomiast tutaj mamy z drugiej strony też odpowiedź, można powiedzieć, na te wzrastające ceny energii, dlatego że moim zdaniem coraz więcej Polaków rzeczywiście zaczyna rozumieć politykę klimatyczną. Nie jest to łatwe, dlatego że to przekłada się oczywiście na ceny i taka narracja i takie kwestie związane ze wzrostem cen w związku ze zmianami klimatycznymi i polityką klimatyczną Unii Europejskiej, taka dyskusja, ona się przetacza przez całą Europę i ona kończyła się bardzo źle dla niektórych partii i w Niemczech, i we Francji, więc to nie jest prosty temat, dlatego że nawet jeżeli myślimy o klimacie, myślimy o naszym zdrowiu, o tym, żeby żyć w czystym powietrzu, to koniec końców i tak politycy...

0: zauważam, wyborcy bardzo często głosują zwyczajnie portfelami. I to jest temat, który rzeczywiście wymaga pewnej zmiany narracji, takiej może edukacji bardzo mocno, a z drugiej strony jednak bardzo mocnych inwestycji gdzieś w nasz przemysł właśnie energetyczny. Ja chcę zwrócić uwagę, że bardzo często już pojawiają się takie informacje, ile energii w danym dniu jest właśnie z odnawialnych źródeł energii. I to jest zaskakujące dużo w pewnych momentach i myślę, że Polacy, którzy mają no, gdzieś na swoim dachu panele fotowoltaiczne albo pompy ciepła, no rzeczywiście zaczynają rozumieć, że jest możliwość funkcjonowania gdzieś bez węgla. No ale z drugiej strony mamy też bardzo mocną narrację tą węglową i to też myślę, że wymaga pewnej edukacji, natomiast zaczyna być taki rozdźwięk coraz większy właśnie pomiędzy, nazwijmy to, osobami, które są zwolennikami węgla, a osobami, które są zwolennikami odnawialnych źródeł energii. I gdzieś ta emocja może być wykorzystywana. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę, że ja bym jednak zwracała uwagę, że Polacy są coraz bardziej rozsądni i patrzą coraz mocniej nie gdzieś na konflikt, a na takie jakby przełożenie tego na faktyczny poziom życia. W sensie, mówię tutaj, pozytywnym oddźwięku, to, że mamy coraz czystsze chociażby powietrze.
1: Kinga Wojtas, jeśli będzie inne pytanie referendalne prezydenta Nawrockiego, nie sugerujące już, nie z tezą, tylko normalne pytanie, czy strona rządząca powinna się zgodzić na takie referendum?
2: To jest, ja to może ugryzę ze strony ekonomicznej, bo koszt referendum to ponad 70 milionów złotych. Przynajmniej taki był ostatni koszt w 2015 roku. Referendum to prawdopodobnie będzie niewiążące, bo żeby stało się ono rozstrzygającym, wymagana jest odpowiednia frekwencja. Czyli tak naprawdę wyrzucimy 70 milionów złotych, niezależnie od tego, czy Senat by się zgodził, czy też,
1: no
2: czy
1: tak,
2: też
1: ale
2: nie.
1: Przekaz jest taki, pani doktor, że no, przekaz prezydenta opozycji, że naród nie zgadza się na to, aby lekceważyć głos Polek i Polaków.
2: Nie wiem, czy naród się nie zgadza.
1: Znaczy, taki jest, taka jest narracja, znaczy, taka jest narracja, prawda, strony prezydenckiej i opozycyjnej, tak?
2: Znaczy, Ja mam taką troszeczkę schizofreniczne odczucie, bo z jednej strony ja sobie bardzo cenię wszelkiego rodzaju formy demokracji bezpośredniej, typu inicjatywa ludowa, typu właśnie referendum, ale z drugiej strony, jeżeli elity w sposób cyniczny próbują dyskredytować przeciwnika politycznego za pomocą narzędzi demokracji bezpośredniej, lub też, no bo to jest celem, prawda? Więc mam tutaj takie właśnie ambiwalentne odczucia, że tak naprawdę jest to pewien element hipokryzji i gry przed wyborami w 2027 roku, a nie rzeczywistego odwołania się do woli ludów.
1: W sumie wszystko możemy nazwać, prawda, grą polityczną w kampanii prezydenckiej, ale też ciekawy wątek, i teraz zwracam się do Agnieszki Zaręby, prezydent Nawrocki wczoraj mówił także, nawet wprost powiedział, że potrzebny jest inny rząd niż obecny, rząd prawicowy, bo tylko wtedy przy dobrej współpracy z prezydentem Polska będzie bezpieczniejsza, silniejsza i będzie się prawidłowo rozwijała. Doktor Agnieszka Zaręba, tak. To jest takie zwarcie, że tylko taki przekaz do Polaków, że zobaczcie, nie ma, że tylko z dobrym, właściwym, czytaj, rządem, czyli prawicowym, tutaj będziemy wspólnie działać i prowadzić Polskę ku dobremu. A teraz to nie możemy, bo rządzi tak zwany zły rząd.
0: Panie redaktorze, no to jest jakby główny cel, który postawił sobie pan prezydent, czyli właśnie bycie w kontrze do obecnego rządu. Ja zwracam uwagę, że cały czas we wszystkich wypowiedziach polityków Prawa i Sprawiedliwości pojawia się Donald Tusk, który jest odmieniany przez wszelkie przypadki jako najgorszy polityk, jako najgorszy premier i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj jakby nie ma zdziwienia, że pan prezydent cały czas dąży do tej swojej, do tego swojego celu, który sobie postawił. No tylko pytanie, z kim i w jaki sposób, prawda? Dlatego, że jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, no to mamy tam coraz większe problemy i myślę, że wyborcy to widzą. Tak jak powiedziałam, coraz trudniej o nowych wyborców.
1: Ale perspektywa władzy jednoczy, więc może się uspokoją przed

0: zbliżającymi się wyborami.
1: To prawda, ale z drugiej strony, panie redaktorze, te konflikty regionalne chociażby są już tak zaognione, proszę mi wierzyć, ja patrzę na swoje podwórko tu świętokrzyskie, że czasami politycy naprawdę tej samej formacji potrafią już tak się nienawidzić, że to aż wypływa we wszelkich możliwych mediach. Więc wydaje mi się, że zawsze partia, która jest w opozycji, przechodzi kryzys, prawda, bo to też gdzieś te konfitury, tych konfitur po prostu nie ma do podziału i zawsze politycy mają z tym problem. Natomiast oczywiście ja myślę, że to jest taka stała narracja prezydenta, jednolita i czasami no, dla świętego spokoju już pewnie część wyborców machnie na to ręką. Pytanie, czy to w ogóle jeszcze ma sens, dlatego że takie zbyt duże krytykowanie polityka i takie, mówię tutaj o Donaldzie Tusku, czasami powoduje wręcz odwrotny skutek. Może nie tak, że ci wrogowie Donalda Tuska nagle zaczną na niego głosować, ale po prostu taką narracją zaczynamy być zmęczeni. Zresztą jest taki mechanizm też w polityce, że osoba zbyt krytykowana, bardzo mocno właśnie negowana, zaczyna gdzieś wzbudzać taką, można powiedzieć, litość u wyborców i czasami to się zupełnie odmienia i takich przypadków w naszej polityce naprawdę było co najmniej kilka.
0: No wczoraj prezydent Nawrocki, miałem wrażenie, obserwując jego wystąpienie, no jakby był w trybie kampanii wyborczej, a nie już po wygranych wyborach. Atakował rząd, atakował Donalda Tuska, także atakował lewicę i marszałka Czarzastego. Wspominał o Save 0%, że Wojsko Polskie czeka na blisko 200 miliardów, a pan, czyli pan, panie Czarzasty, mrozi pan ustawę swojego koalicjanta, Kinga Wojtas.
2: Znaczy tak, no prezydent Nawrocki nie potrafi zbalansować swojej roli jako głowy państwa, co umiał zrobić Lech Kaczyński w dużej mierze. No jeżeli on obrał drogę zapisania się w historii Polaków i w historii polskiego systemu politycznego jako wysunięta ręka opozycji, no ma do tego prawo, natomiast no pytaniem jest, czy przyniesie mu to za kilka lat efekt w postaci reelekcji. Bo żeby wygrać, trzeba mieć więcej niż 50% głosów. I przypomnijmy, że też zwycięstwo Karola Nawrockiego, tu już pan wspominał o tym, że było to w dużej mierze głosowanie, czy też pani doktor mówiła o tym, że było w dużej mierze głosowanie przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu, ale ten podział głosów był no najmniejszy spośród wszystkich wyborów prezydenckich, które do tej pory się pojawiły. Więc oczywiście Karol Nawrocki może mówić do elektoratu PiSu, ale elektorat PiSu, jak wskazują trzy ostatnie badania, to jest poniżej 20% wyborców. To, o czym pani doktor wspomniała, że w opozycji poparcie spada, bo nie ma owoców i fruktów, którymi można się dzielić. Natomiast no, jest tu pewien kryzys i także kryzys wewnętrzny Prawa i Sprawiedliwości, oczywiście połączony również z nieuchronną demografią i nieuchronnym upływem czasu i starzeniem się Jarosława Kaczyńskiego oraz grupą młodych wilków, którzy oszczą zęby, żeby przejąć władzę w Prawie i Sprawiedliwości. Ale ja nie wiem, czy jeżeli chodzi o strategię na drugą kadencję i tak jednoznaczne wpisywanie się właśnie jako ta wysunięta ręka opozycji przez Karola Nawrockiego jest po prostu skuteczne. Czy to nie jest właśnie dla niego w dużej mierze ograniczające. No i można by tutaj sparafrazować przysłowie, że PiS, czyli tonący prezydenta, się chwyta.
0: I Agnieszka Zaręba, czy prezydent Nawrocki może stać się takim patronem porozumienia między PiS-em a Konfederacją Brauna i Mentzena?
1: No właśnie, dobrze pan redaktor tutaj wymienił Brauna i Mentzena. Pytanie, co z panem Bosakiem, bo w Konfederacji też nie dzieje się najlepiej i też panowie zaczynają tutaj, może nie konfliktować się, ale zaczynamy już dyskutować na temat tego, że jednak w Konfederacji
0: jest dominowany, Krzysztof Bosak przez Mentzena i jego środowisko z tego, co się orientuje.
1: No dokładnie. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że pan Mentzen też czasami ma tak kontrowersyjne wypowiedzi, że chociażby ostatnia wypowiedź o tym alkoholu, który powinniśmy wszyscy pić, aby towarzysko się udzielać. Dzięki temu będziemy mieli

0: więcej znajomości, no to zaczynają być takie wypowiedzi też obciążające. Oczywiście pewnie Karol Nawrocki taki plan ma, to znaczy właśnie łączenie tutaj tych środowisk Mentzena i środowisk Jarosława Kaczyńskiego, czyli mówię tutaj o Prawie i Sprawiedliwości. Pytanie, czy takim łącznikiem nie będzie chociażby pan premier Morawiecki, który tworzy stowarzyszenie, które właśnie ma zwracać uwagę na wolnorynkowość, które gdzieś ma zagospodarować taki trochę inny elektorat, który gdzieś pewnie był elektoratem Polski 2050, ale gdzieś został zgubiony. Mówię tutaj o przedsiębiorcach, mówię tutaj o osobach, które jednak mają takie poglądy liberalne gospodarczo, czyli właśnie drobni przedsiębiorcy, to są rolnicy bardzo często, bo przecież PSL też stracił swój elektorat właśnie na rzecz Konfederacji. Czyli takich zwolenników jednak mniejszych obciążeń budżetowych i mniejszych wydatków socjalnych. Pytanie właśnie, czy pan prezydent będzie potrafił wzbić się, że tak powiem, na to, żeby te dwa środowiska połączyć. No chociażby w sprawie kryptowalut mamy tutaj no kompletny rozdźwięk, bo Prawo i Sprawiedliwość chciałoby całkowitego zakazania, a właśnie Konfederacja raczej liberalizacji tego rodzaju możliwości zarobkowania.
1: To przypomnijmy, że przeszła przez Senat właśnie ta ustawa o kryptowalutach, o której pani wspomniała, i teraz czeka na biurku prezydenta. To od razu może zapytam, będzie podpis czy trzecie weto nas czeka?
0: No to zapowiadane jest już weto i myślę, że tutaj pan prezydent raczej już nas nauczył tego, że jeżeli są jakiekolwiek zapowiedzi, to raczej nas nie zaskakuje. Chociaż osobiście
1: To nie będzie polityczny samobój dla prezydenta, który nie chce uregulować tego rynku patologicznego, rynku kryptowalut?
0: Może być, panie redaktorze, natomiast z tymi kryptowalutami to ja bym też nie przesadzała z ich znaczeniem, dlatego że większość Polaków jednak nie inwestuje w kryptowaluty. Jest to, pomimo że rosnący rynek, to jednak jest to niewiele osób, które znają się chociażby na tych kryptowalutach, więc myślę, że pan prezydent zdaje sobie sprawę, że to jest tylko właśnie elektorat bardzo silny tych wolnościowców gospodarczych, które może zadowolić tego rodzaju kolejnym wetem, więc tutaj takie ciułanie wyborców może temu sprzyjać. Tylko pytanie właśnie, czy pan prezydent będzie akceptowalny przez środowiska Mentzena. Pytanie też, czy środowiska Konfederacji nie będą chciały jednak swojego kandydata wystawić w przyszłych wyborach albo tworzyć jakby zupełnie w inny sposób rząd. Jeśli chodzi o pana Brauna, no to bądźmy szczerzy, no jest to obciążenie dla wszystkich i myślę, że partia, która wejdzie w koalicję ze środowiskiem Grzegorza Brauna, no to nic dobrego dla siebie nie uczyni, biorąc pod uwagę, jakie osoby mogą znaleźć się na listach Grzegorza Brauna, bo oprócz Grzegorza Brauna to tam za wielu polityków nie ma, więc naprawdę może to być bardzo taka egzotyczne listy wyborcze i bardzo trudno przewidzieć, kto wejdzie do parlamentu ze strony właśnie Grzegorza Brauna, więc tu bym jakby, mimo że jest to oczywiście coraz bardziej znacząca siła polityczna, to myślę, że to wszystko opiera się na razie póki co na wizerunku Grzegorza Brauna. Więc to jest trudne do przewidzenia, natomiast na pewno te wypowiedzi prezydenta świadczą o tym, że gdzieś chce powrócić na tego ojca opatrznościowego polskiej prawicy, bo podejrzewam i pamiętajmy, że na początku jego prezydentury wszyscy mówiliśmy o tym, że właśnie taką rolę pewnie będzie chciał tworzyć Karol Nawrocki w swojej politycznej karierze.
1: I pani Kinga Wojtas, kto zyskuje, kto traci na tej ustawie o kryptoaktywach i wciąż na tym nieuregulowanym rynku w tej sprawie?
2: Znaczy tak, to na pewno inwestycje w tego rodzaju aktywa są marginesem w polskich portfelach inwestycyjnych. Jeżeli ktoś to czyni, no to tam 80% tychże inwestycji to są bardzo małe kwoty, tam w okolicach 5-10 tysięcy złotych, biorąc pod uwagę oczywiście skalę różnych innych inwestycji.
1: Będzie trzecie weto, pani zdaniem?
2: No jeżeli prezydent zapowiedział, to pewnie zawetuje. Natomiast jeżeli PiS woła, że należy w ogóle zdelegalizować i zamknąć ten obszar, no to pojawia się tu pewien rozdźwięk, tak? No bo ja nie widzę żadnej inicjatywy ze strony ani PiS-u, ani prezydenta Nawrockiego, aby zakazać, czy też jakoś ograniczyć tego rodzaju aktywność inwestorską. Zatem no pytanie jest, czy tu się nie pojawi konflikt na linii PiS, czyli Jarosław Kaczyński i Karol Nawrocki.

0: To się wydaje tutaj kluczowe. Natomiast wracając jeszcze do, i rozwijając wątek tego patronatu nad
1: Rozumiem, na prawicę,
0: prawicą,
1: tak.
0: Tak, no to tutaj nieuchronna jest demografia, jeżeli popatrzymy na zarówno na odpływ wyborców PiS-u, no bo tu muszę w brutalny sposób powiedzieć, że oni po prostu wymierają, że te zmiany demograficzne wiążą się także z tym, że to jest elektorat najstarszy wiekowo. To jest jedna rzecz. Natomiast jeżeli popatrzymy na z kolei na elektorat Konfederacji i na Mentzena, no to z kolei kolejne wybory, szczególnie wybory prezydenckie, ale także wybory parlamentarne, to nie będą ci sami wyborcy, bo musimy sobie powiedzieć, że Mentzen przyciąga najmłodszych wyborców, oczywiście mężczyzn zdecydowanie, ale też oni pozostają z Konfederacją przez określony czas. To nie jest tak, że to jest jakaś lojalność się tu rodzi, no bo są to ludzie, którzy po prostu są jeszcze pod wieloma względami nieaktywni na rynku życiowym. Tak to ujmę.
1: No oni później często zmieniają poglądy, jak przychodzi życie.
0: No po prostu jak idą do pracy, to jest pierwsza taka fala, wielka fala odpływu od Mentzena, czyli zaczynają żyć za swoje, a nie za pieniądze rodziców, a drugim takim elementem, który właściwie miażdży już poparcie dla Mentzena, no jest urodzenie pierwszego dziecka, znaczy posiadanie pierwszego dziecka, która już przeprowadza całkowitą rewolucję. No i po prostu ludzie, czy ten elektorat, no jest takim etapem życia młodych mężczyzn, można powiedzieć, że wtedy skłaniają się ku Mentzenowi.
1: Zostało nam do końca 3 minuty. Ja chciałbym jeszcze zapytać, wrócić na chwilkę do Prawa i Sprawiedliwości. Pytanie, czy w obecnym kształcie Prawo i Sprawiedliwość przetrwa do wyborów parlamentarnych? Pani Agnieszka Zaręba.
2: Do wyborów, panie redaktorze, na pewno tak.
1: Pytanie, co z Morawieckim?
2: Myślę, że pan Morawiecki dobrze wie, w jaki sposób teraz gra, dlatego że no, dla niego pozostanie na razie w Prawie i Sprawiedliwości ma kolosalne znaczenie, bo bądźmy szczerzy, że wybory to struktury, to pieniądze, których no, będzie potrzebował. Natomiast niewątpliwie widać takie wewnętrzne już w tej chwili konflikty i oddolne ruchy, które gdzieś tam mają zweryfikować to, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości. Ja jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na jeden wątek, mianowicie oprócz wieku. Pamiętajmy, że generalnie stopa życiowa Polaków się zdecydowanie poprawiła i Polakom naprawdę żyje się lepiej. I to też ma przełożenie na wyborców Prawa i Sprawiedliwości, bo tak naprawdę no, Prawo i Sprawiedliwość zawsze opierało się na takim bardzo mocno socjalnym elektoracie. Więc to też ma ogromne znaczenie. Natomiast póki co myślę, że Mateusz Morawiecki ma tego świadomość, że sam tych wyborów nie przeprowadzi i potrzebne mu są struktury i finanse, krótko mówiąc.
1: I Kinga Wojtas, ponieważ było też na posiedzeniu wyjazdowym w Sękocinie, wyjazdowym posiedzeniu klubu PiS w Sękocinie, prezes Kaczyński, to wiemy z przesłuchów, miał powiedzieć, że wygasi stowarzyszenia w partii, ponieważ one no, burzą jedność partyjną. Czy tak rzeczywiście się stanie? I pytanie, czy wtedy Morawiecki wyjdzie z Prawa i Sprawiedliwości?
0: Ja bym była zwolenniczką tego sposobu myślenia, który przedstawiła pani doktor Zaręba. No zobaczmy, co się działo. Był taki moment wielkiej eskalacji, konfliktu. Znaczy no, powstało Stowarzyszenie Morawieckiego, pojawiło się słynne spotkanie nocne przy winogronach i Jarosław Kaczyński zdecydował, że przymknie oko na cudzysłów, wybryki Morawieckiego i że uzna, że to jest element Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość cieszy się najniższym w historii poparciem wyborców w tym momencie. A zatem każdy dodatkowy konflikt, a próba wygaszenia stowarzyszeń sprawi, że Morawiecki, który ma swoje poparcie jednak w partii, może powrócić do tej gry. Poza tym Morawiecki daje pewien zasób wyborców młodszych, wyborców lepiej wykształconych, wyborców bardziej centrowych. A zatem...

0: ta próba przesuwania Prawa i Sprawiedliwości w prawą stronę, czego wyrazem była nominacja kandydata na kandydata na premiera, czyli pana Czarnka, była tym elementem przesuwania na prawo. PiS potrzebuje frakcji centrowej, a zatem nie wiem, czy Jarosławowi Kaczyńskiemu się to będzie opłacać.
1: Bardzo panią dziękuję. Doktor Kinga Wojtas, politolożka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Fundacja Stan.
0: Dziękuję.
1: Oraz doktor Agnieszka Zaręba, politolożka, również bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Kamil Szewczyk, w kolejnej audycji Pałac kontra Pałac słyszymy się już za tydzień. Dobrej soboty.

0: Kontrapałac. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się. Bierze drugi. Sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty. I to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Kocham Cię.
8: Ufam Ci.
7: Wierzymy w Ciebie.
9: Dobre dzieciństwo.
10: Brawo!
7: Pięknie!
10: Jesteśmy z Ciebie dumni.
9: Dobre dzieciństwo daje dziecku moc. Wspieraj dzieciństwo mocy bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
11: Czy emerytura stażowa to dobry pomysł na wcześniejsze zakończenie zawodowej kariery? Czy nie oznacza ona niskiego świadczenia? Czy podobny skutek mają pomostówki i kto powinien je dostać? O tym w audycji Portfel Seniora. Już jutro po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Pierwsze myśliwce F-35 dotarły do Polski. To nowa jakość, komentuje ekspert. W Krakowie trwa cisza wyborcza przed jutrzejszym referendum. Mieszkańcy zdecydują o losach prezydenta i Rady Miasta. Rosjanie nasilają ataki na Ukrainę. Ostatniej doby zginęło co najmniej 5 osób. Minęła 12. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. To ogromny skok technologiczny dla polskich sił.

0: Wietrznych, tak dostarczenie do Polski pierwszych myśliwców F-35, komentują eksperci. Wczoraj do bazy lotniczej w Łasku pod Łodzią przyleciały pierwsze 3 z 32 zamówionych przez Polskę maszyn. Samoloty mają pełnić rolę zwiadowczą i koordynującą działanie innych rodzajów wojsk. To nowa jakość na polu walki, mówił w audycji Cafe Armia inżynier lotnictwa i redaktor naczelny Skrzydlatej Polski Bartosz Głowacki.
1: Pilot F-35 widzi dzięki systemowi czujników obserwacyjnych, które są wtopione w płatowiec, rozproszone. Praktycznie pilot widzi całą przestrzeń pod samolotem. Do tej pory ta widoczność była ograniczona ze względu na to, że czujniki były niezbyt doskonałe i miały nie za duże pole widzenia.
0: Uroczyste powitanie nowych maszyn przez wojsko zaplanowano na 12 czerwca. Do końca roku do Polski ma trafić 13 samolotów. Mieszkańcy Krakowa zdecydują jutro o losie prezydenta i Rady Miasta. Od północy trwa cisza wyborcza w związku z zaplanowanym referendum. Głosowanie różni się jednak od wyborów samorządowych czy parlamentarnych. W trakcie referendum kluczowa jest frekwencja, a więc zakazane jest namawianie do udziału w głosowaniu, mówi Barbara Golanko z Krajowego Biura Wyborczego.
2: Zazwyczaj państwo się przyzwyczajali, że w ciągu dnia były konferencje prasowe, była wskazywana frekwencja na godzinę 12, na godzinę 17. W przypadku referendum nie zbieramy danych o frekwencji i nie informujemy o tej frekwencji. Samo zachęcanie lub zniechęcanie do udziału w głosowaniu, prezentowanie wypowiedzi osób głosujących, w których zachęcają oni do wzięcia udziału w głosowaniu, prezentowanie wypowiedzi także tych archiwalnych osób opowiadających się za udziałem w referendum lub nawołujących do niebrania udziału w tym referendum jest niedopuszczalne w okresie ciszy wyborczej.
0: Każda osoba, która weźmie udział w głosowaniu, otrzyma dwie karty. Aby głos był ważny, należy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. 5 ofiar śmiertelnych, 7 rannych to efekt rosyjskich ataków na obwody charkowski, zaporoski i chersoński na Ukrainie. W ciągu ostatniej doby Kreml wystrzelił ponad 120 dronów, poinformowały siły powietrzne Ukrainy. Celem bezzałogowców były m.in. Charków i Cherson. Większość z nich udało się zestrzelić, kilka maszyn spadło na budynki mieszkalne. Miejsce postojowe na wagę złota i nie ma w tym stwierdzeniu ani odrobiny przesady. Ceny murowanych garaży w miastach zbliżają się do poziomu cen kawalerek. Eksperci rynku nieruchomości uważają, że taniej nie będzie, bo to towar deficytowy.
3: Miejsca parkingowe i garaże są obecnie rozchwytywane, mówi Mirosław Król, ekspert rynku nieruchomości.
4: Wpisujemy to w kryteriach wyżej niż balkon, wyżej niż winda. To jest tak ważnym elementem, że to podnosi mocno wartość, uatrakcyjnia naszą nieruchomość.
3: Dlatego pojawiły się oferty garaży za ponad 200 tysięcy złotych. Owszem, drogo, ale znalezienie miejsca parkingowego na osiedlu to coraz większe wyzwanie.
4: Musimy krążyć czasami przy osiedlu 5, 10, 15, a nawet pół godziny. To powoduje, że zmniejsza się komfort życia. Jeśli to trwa długo, ten próg bólu cenowego też wzrasta.
3: Coraz droższe są też miejsca w garażach podziemnych. Wynika to nie tylko z rosnącego popytu, ale także z coraz większych kosztów budowy podziemnych parkingów. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Przed nami finał sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Wieczorem poznamy ostatniego spadkowicza, wicemistrza Polski oraz uczestników pucharów. O drugie miejsce i awans do kwalifikacji Ligi Mistrzów walczy Jagiellonia Białystok. Nie będzie to jednak łatwe zadanie. Na drodze zespołu Adriana Siemieńca stanie Zagłębie Lubin. Gospodarze muszą też liczyć na potknięcie Górnika Zabrze.
5: To jest z jednej strony sukces, że w takim momencie się znajdujemy, z drugiej strony odpowiedzialność też zarządzania pewnymi oczekiwaniami. Dzisiaj oczywiście traktujemy to jako finał sezonu, bo jest to finał sezonu. Ten mecz dzisiaj może zdecydować o wielu scenariuszach, bo on może doprowadzić nas jeszcze wyżej niż dzisiaj jesteśmy usytuowani w tabeli, ale też scenariusz może być w drugą stronę i tego scenariusza na pewno my chcemy uniknąć.
0: O utrzymanie walczą Lechia Gdańsk, Widzew Łódź, Krakowia i Piast Gliwice. Pewne mistrzostwa jest za to Lech Poznań, który sięgnie po 10. tytuł. Mecze 34. kolejki Ekstraklasy rozpoczną się o 17.30.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W całym kraju słonecznie i ciepło. Najwyższe wartości termometry wskażą dziś na zachodzie do 27 stopni. Nieco chłodniej w centrum 24 stopnie i na północy 21 stopni. Z biegiem dnia chmur może przebywać, ale nigdzie nie powinno padać.

0: Klimat.
1: Dziś warto wyjść na zewnątrz. Sprzyja ku temu nie tylko dobra pogoda, ale też czyste powietrze. W całym kraju nie występuje smog. Do godziny 16 trwają tak zwane zielone godziny. Można bez obaw korzystać z prądu. Blisko 60% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. W zlewniach rzek na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Ziemi Łódzkiej i na Śląsku obowiązuje ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną.
0: Klimat. Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko.
3: Jest 6 minut po godzinie 12. Zaczynamy dzień w Polskim Radiu 24. Dzisiejszy program przygotowali Ewa Lipowicz i Agnieszka Wieczorek. Realizuje Dawid Twardziak. Ja nazywam się Jeremia Mrożek, a dzień w Polskim Radiu 24 zaczniemy od pomysłu Ministerstwa Zdrowia, które planuje odgórne narzucenie, jaka część budżetu szpitala ma być przeznaczana na wynagrodzenia medyków.
0: Gość Polskiego Radia 24.
3: A gościem Polskiego Radia 24 jest Michał Zabdyr-Jamrus, ekspert zdrowia publicznego, Uniwersytet Jagielloński, Polska Sieć Ekonomii. Dzień dobry, panie Michale.
4: Dzień dobry.
3: Panie Michale, Ministerstwo Zdrowia planuje odgórne narzucenie, jaka część budżetu szpitala ma być przeznaczana na wynagrodzenia medyków. Z raportu Związku Powiatów Polskich opublikowanego 17 kwietnia wynika, że ponad 90% szpitali powiatowych zakończyło ubiegły rok stratą finansową. Wynika z tego, że pomysł wydaje się całkiem rozsądny. Co pan na to?
4: Nie wiem, czy to jest jedyny powód, dla którego te szpitale mają taki problem. Od razu wprost powiem i szczerze powiedziawszy wątpię. Znaczy problem na pewno jest z tak zwanymi kominami płacowymi, gdzie po prostu niektórzy lekarze są w stanie wynego ze względu na swoją sytuację na rynku, sytuację dostępności ekspertów i może zdolności przetargowej, są w stanie takie kwoty zarabiać i wynegocjować, ale tutaj problem, dlaczego szpitale powiatowe są w tak dramatycznej sytuacji, jest zupełnie inny i on jest od lat omawiany, od lat był przedmiotem debaty publicznej i debaty eksperckiej. Kiedyś myślano, że przekształcenie spółki prawa handlowego rozwiąże ten problem, a potem wyrok Trybunału z 2019 roku zwrócił uwagę, że przecież te długi wynikają z tego, że to NFZ za słabo wycenia świadczenia i zmusza w ten sposób szpitale do subsydiowania NFZ-u i władz centralnych, do subsydiowania całego systemu przez zadłużanie się. No i tak się nakłada mnóstwo rzeczy i sam ten pomysł nie rozwiąże tego problemu. Tutaj potrzebna jest znacznie głębsza zmiana. I dodam nawet więcej. Tutaj, jeśli będziemy ustanawiali jakąś taką sztywną granicę, ile szpital może wydawać na płace, no to ja się obawiam, że wpadniemy w takie zjawisko, które znane jest co najmniej od lat 70. XX wieku, zwane jako prawo Campbella, i które wskazuje na to, że jak przyjmiemy jakiś wskaźnik, który mierzymy jako sztywną granicę, jako jakieś takie wytyczne do prowadzenia polityki, to natychmiast będzie to prowadziło do bodźców patologicznych i korumpujących w systemie, obchodzenia tego w jakiś sposób. A my mamy mnóstwo ścieżek do obchodzenia tego, choćby w formie zatrudnienia pozaetatowego w placówkach. I tutaj jakby się spodziewam, że te drogi będą wykorzystywane.
3: No to rozbijmy to trochę na atomy. Rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że aktualnie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ma wszystkie dane niezbędne do ustalania wyceny świadczeń, w tym wysokości wynagrodzeń lekarzy zatrudnionych zarówno na umowach o pracy, umowach cywilnoprawnych i na kontraktach. Wystarczy, rozumiem, że taka placówka wysyła informacje do NFZ-u, ile to wszystko kosztuje i na tej podstawie powinny zostać ustalone wyceny świadczeń.
4: Tak, ale jeszcze ta uwaga jest jeszcze w odpowiedzi na inną propozycję, mianowicie powiązania danych z PESEL-em lekarza i powiązania ich z prawem do wykonywania zawodu. I tutaj chodziło raczej o to, że lekarze

0: wątpliwości co do agregowania tego rodzaju danych, boją się wycieku danych. Jest to do pewnego stopnia zasadne zastrzeżenie, aczkolwiek przy dobrym rozwiązaniu, myślę, że to jest jakby jeszcze inna historia, to ażby lepiej gromadzić dane i tak naprawdę być w stanie monitorować sytuację. Tutaj jakby istotniejszym problemem jest raczej to, że i tak, i żeby była jasność, tak szczerze powiedziawszy, to dobra prowadzona agregacja danych jest istotna dla dobrego planowania potrzeb i wydatkowania. Oczywiście pod warunkiem, że także są pieniądze na to, żeby te dane w odpowiedni sposób obrabiać, żeby je bezpiecznie przechowywać i żeby je wykorzystywać, bo bardzo wiele danych w polskim systemie jest po prostu niewykorzystywanych ze względu na brak mocy przerobowej.
1: No tak, ale rozumiem, że to też ma służyć temu, żeby lekarze nie pracowali w kilkunastu miejscach, tylko żeby i faktycznie na tej podstawie będzie można śledzić, czy pracują w jednej placówce, dwóch, czy na przykład robią jeszcze ileś rzeczy prywatnych i może tego boją się lekarze, a nie do końca wycieku danych osobowych, tylko po prostu tego, że ich zarobki będą jasno śledzone.
0: Tak, znaczy tutaj jeszcze jeden problem, bo mamy tak, problem kominów płacowych. Mamy ten problem właśnie takiej dziwnej interakcji między sektorem prywatnym i publicznym. Tutaj się pojawia wątek, który ciągle powraca w polskim systemie i to jest coś, co nazywać można w telegraficznym skrócie omijanie kolejki z wykorzystaniem, tutaj ironicznie to mówię, partnerstwa prywatno-publicznego. To znaczy mamy lekarza wysoko postawionego, który pracuje w publicznym szpitalu i oczywiście ma jakąś tam władzę na przykład kolejkowania pacjentów, ale przy okazji ten sam lekarz pracuje w sektorze prywatnym, ma swój prywatny gabinet i za bardzo solidne odpłaty jest w stanie przyjmować pacjentów i powszechną sytuacją w naszym systemie jest, że przy takich realiach pacjenci, chcąc was coś ratować albo ratować bliskich, wybierają taką ścieżkę, która im usprawni dostęp do świadczeń. Czyli
1: powiedzmy sobie wprost, lekarz mówi, na NFZ do mnie zapisów nie ma, ale zapraszam jutro o godzinie 13 prywatnie, to wtedy przyjmę pacjenta.
0: Tak, i jakby, ja tutaj powiem wprost, bardzo często nawet nie ma czegoś takiego, bo wszyscy wiedzą, jak ten system działa i właśnie idziemy do prywatnego lekarza i potem robi nam badania, czy nam przynajmniej konsultację robi wstępną na prywatnie, a potem jak już trafiamy do publicznej placówki, to znajdujemy się już w kolejce, że jesteśmy pchnięci dalej w systemie i to jest powszechnie odbierane jako praktyka nieetyczna, albo problematyczna przynajmniej.
1: A nie patologiczna?
0: Jest na pewno korupcyjna w takim sensie, że ona psuje system i powoduje i trafnie powoduje wrażenie niesprawiedliwości w tym systemie, bo osoba, której by było nie stać, nie jest w stanie tak szybko znaleźć się w tym systemie. Ja tutaj takie zastrzeżenie tylko poczynię, że tutaj jakby konfliktuje się mnóstwo wytycznych, etycznych, że tak powiem, zawodowych, bo z jednej strony, jak popatrzymy na to z góry, to ewidentnie to jest patologiczne, że ktoś, kogo stać, szybciej znajdzie się, dzięki wykorzystaniu sektora prywatnego, szybciej znajdzie się do leczenia, znajdzie leczenie w sektorze publicznym. Mhm. Ale z drugiej strony nie wyobrażam sobie sytuacji, w której nawet, tak jak mówię, nawet bez nawoływań jakichś, nagabywań, prawda, i takiego quid pro quo, pacjent przychodzi prywatnie, a potem trafia do publicznej placówki i lekarz zna już sytuację tego pacjenta, to co, to miałby jeszcze pro forma dla zasady jeszcze wysłać tą osobę na jeszcze kolejne badania i przedłużać ten proces? Czy co miałby zrobić?
1: To ja zapytam wprost, czy ta propozycja ze strony resortu na powiązanie wynagrodzeń lekarzy z numerem PESEL to jest i prawem wykonywania zawodu, to jest dobre rozwiązanie, które by w jakiś sposób rozwiązało te, jak tu padło, patologie, czy nie?
0: Trzeba tutaj rozdzielić kwestię, bo tak, powiązanie z numerem PESEL danych i zbieranie danych może być bardzo dobrym rozwiązaniem.

0: Osobnym pytaniem jest to, czy będziemy wprowadzać w Polsce sztywny rozdział pracy, albo w prywatnym, albo w publicznym sektorze. To jest w tej chwili jakby sedno sprawy. I ono miałoby rozwiązać systemowo ten problem, ten dylemat etyczny, jaki mógłby się pojawiać właśnie w tych sytuacjach tego przeskakiwania kolejki. To jest jakaś próba rozwiązania tego tematu. Natomiast w polskich realiach niedofinansowania systemu i tej optymalizacji podatkowej przez pracę, zatrudnienie na B2B, no mamy raczej ryzyko poważne, że po prostu z publicznego systemu zaczną odpływać lekarze i to przyspieszy nam tę zającą prywatyzację systemu, ponieważ albo no nie wiem jeszcze, jakie tutaj mogłoby prowadzić inne sytuacje, ale generalnie trzeba się bardzo poważnie zastanowić, czy chcemy i jak chcemy to przeprowadzić, bo może to być albo nieskuteczne, lub bo zarazem może prowadzić do tego, że jednak ci lekarze decydują się, że jednak wolą pracować w sektorze prywatnym całkiem niż publicznym, a to przypuszczalnie jeszcze pogłębi problem niedoboru personelu w sektorze publicznym i kosztów pracy personelu.
1: Znalazłem w mediach społecznościowych, na stronie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Choroszcz taki wpis. Łatwo dziś pokazać wysokie zarobki, trudniej powiedzieć społeczeństwu, że często stoją za nimi. Praca po 250-350 godzin miesięcznie, brak personelu, dyżury dzień po dniu, odpowiedzialność za ludzkie życie, ratowanie systemu własnym zdrowiem i życiem prywatnym. Czy pańskim zdaniem ta propozycja resortu na to, żeby wprowadzić limit wynagrodzeń w szpitalach publicznych w jakikolwiek sposób odpowiada na te problemy, o których pisze ten ogólnopolski związek? Praca po 250-350 godzin miesięcznie, brak personelu, dyżury dzień po dniu?
0: No może wprowadzić, trzeba by przyjrzeć się w szczegółach, to jak to rozwiązanie zostanie poprowadzone, ale mam poważną obawę, że takie rozwiązanie, które wygląda ładnie na papierze i które prowadzi pewnego rodzaju ograniczenia, będzie obchodzone z różnymi innymi sposobami. A z drugiej strony trzeba pamiętać, że znaczna część naszego systemu opiera się właśnie na tego rodzaju wytężonej pracy, która, no tak było kiedyś na pewno z pracą pielęgniarek, że ten system trzymał się na tej pracy.
1: No, system oparty na nadgodzinach i kontraktach to chyba jest coś, do czego już zdążyliśmy się przyzwyczaić, tylko zastanawiamy się, kiedy to runie.
0: Dokładnie, no więc runie na pewno, jeśli będziemy się zastanawiać nad tym, jak ten system sensownie finansować, a nie tutaj, to jest troszeczkę takie mieszanie w herbacie bez dosypania tego cukru i możemy tej, jak mówię, to jest jakby fundamentalny problem zarządzania tego rodzaju, gdzie tworzymy jakiś sztywny wskaźnik, którego musimy się trzymać. No i tutaj istnieje ogromny ryzyk, jak to się dalej potoczy. I ja nie wiem, czy to nam rozwiąże problem nad tego rodzaju kosztów personelu. I może raczej spowodować to, że no właśnie, przy sytuacji, której te nadgodziny nie będą mogły być sfinansowane, no będzie to prowokowało właśnie odpływanie personelu do sektora prywatnego.
1: Albo się okaże, że kolejki, które czasami są zapisy na 2-3 lata do przodu, staną się sytuacjami, które zapisy będą na 6-10 lat do przodu. No bo jeżeli szpital powie, tak obrazując, że pracuje od 9 do 18, no to siłą rzeczy te kolejki po prostu się wydłużą. Jeżeli pan pozwoli, to chciałbym się odnieść do tego porównania do herbaty, bo to bardzo mi się spodobało. Bo wydaje mi się, że pani ministra zdrowia wychodzi z założenia, że nieważna jest ilość cukru, nawet nieważna jest ta herbata, ważniejsze jest, kto miesza. Bo ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda mówiła w TVN24, że w niektórych szpitalach na wynagrodzenia przeznaczone jest nawet 106% budżetu. Czy to prawda, czy nie?
0: Ja podejrzewam, że to może być prawda, ale znowuż zastanówmy się, dlaczego. Nie mówmy w ten sposób, że zmierzyliśmy coś, widzimy taki wynik i o patologię, od razu trzeba to coś z tym zrobić, tylko zastanówmy się, dlaczego tak jest, z czego to wynika

0: i jestem przekonany, że patrząc już po wielu doświadczeniach naszych reformatorskich, między innymi próbami przymusowego przekształcania SPZOZ-ów, tych publicznych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w spółki prawa handlowego, które się okazały nieudaną reformą, kompletnie nie osiągnęły efektu, który był zamierzony, czyli zwiększenia, polepszenia sytuacji finansowej. Więc ja bym raczej zastanowił się, z czego to wynika. I ja bym tutaj zresztą inną metaforę używaną co do naszego systemu pochopnie, mianowicie metaforę dziurawego wiadra, że nie warto dolewać do tego wiadra, bo on ma dziury i z nich się wylewa i się wszystko zmarnuje. I to jest ta metafora, która jest tak głęboko zakorzeniona w myśleniu i debacie o systemie, a jest kompletnie fałszywa. Patrząc chociażby na to, ile rzekomo NFZ marnuje na administrację, a tak naprawdę jest niebywale efektywnym systemem. Przypominam, rokrocznie poniżej 1% kosztów swoich wydaje na administrację. I marnotrawstwo, jedyne marnotrawstwo, które się tam pojawia, bo rzeczywiście można tutaj mówić o pewnego typu marnotrawstwo, wynika raczej z tego, że my musimy, NFZ nie ma narzędzi sensownego planowania inwestycji szpitalnych, tak żeby dobrze rozplanować inwestycje i one pasowały do tego, gdzie są potrzeby zdrowotne i potem adekwatnie przekierowywać finansowanie. I teraz tak naprawdę to mamy do czynienia właśnie z tym, że mamy to dziurawe wiadro. Próbujemy, próbujemy rzekomo łatać to wiadro jakimiś rozwiązaniami typu sztuczne tworzenie jakiejś granicy arbitralnej wydatkowania na jakiś segment wydatków. A tak naprawdę okazuje się, że my mamy system chronicznie niedofinansowany. Co więcej, przypominam, że my przecież parę lat temu dołożyliśmy jeszcze dodatkowych obowiązków na NFZ w kwestii wydatkowania. Po pandemii było przekonanie, że już nie ma problemu z finansowaniem, ale to było złudzenie kompletne. I teraz wszyscy zapomnieli nagle o tym, że NFZ finansuje świadczenia, które wcześniej były finansowane z budżetu państwa. No to przecież oczywiście, że będzie w trudnej sytuacji finansowej.
1: Ja jeszcze mam problem z pewnymi liczbami. To znaczy, z jednej strony pani ministra zdrowia mówi o tym, że są szpitale, które na wynagrodzenia przeznaczają nawet 106% budżetu. Chcę to ukrócić i chcę doprowadzić do sytuacji, w której 60% to będzie ta maksymalna granica, ale jednocześnie szpitale są ustawowo zobowiązane do corocznego podnoszenia wynagrodzeń, czyli te wytyczne wzajemnie by się stykały, wykluczały, tak? Przyczymy sobie?
0: Tak jest. I wtedy szpitale będą w klinczu po prostu prawno-administracyjnym i po prostu będą musiały jak kurczaki, biegać jak kurczaki bez głowy, próbując po prostu jakby przetrwać w tym systemie w takich sprzecznych bodźcach. I znowuż nie rozmawiamy o tym, co jest istotą, czyli gruntownej reformy systemu finansowania, która jest przestarzała. Składka zdrowotna jest reliktem XIX-wiecznym, opierającym się na opodatkowaniu pracy zamiast na opodatkowaniu dochodu, jeśli już, gdzie jest skonstruowana w ten sposób, ze względu na przemiany społeczne i gospodarcze, jest skonstruowana w ten sposób, że najbogatszym jest najłatwiej unikać dokładania się do wspólnej kasy tego rzekomo solidarystycznego systemu, który powinien być solidarystyczny, a tak naprawdę najbardziej obciąża najmniej zarabiających, klasę średnią, niższą klasę średnią. I coraz więcej widzimy przez to mechanizmów, których wyższa klasa średnia albo najbogatsi w ogóle chcą się z tego systemu wyślizgać, chcą, żeby obumierał i będzie im wygodnie, jak będą mieli swoje własne, prywatne ubezpieczenia. Ten sposób tak naprawdę będziemy zaprzepaszczać ten dorobek cywilizacyjny, cywilizacji zachodniej, jaki został zbudowany po II wojnie światowej w całej Europie. I patrzmy raczej, jak inne kraje europejskie próbują rozwiązywać te problemy przez lepszą koordynację, przez odpowiednie reformy systemu finansowania i tak dalej, a nie tego rodzaju takie drobne, pojedyncze, punktowe ad hoc zmiany, które tak naprawdę

0: będą same generowały coraz większej problemów i prawdopodobnie będą kaskadowo wpływały na pogarszającą się sytuację.
1: Jest jeszcze jedna kwestia, którą chciałbym poruszyć i to jest chyba ta kwestia, która no, też wywołuje niemałe emocje. No bo z jednej strony mówimy o pracy po 250-350 godzin miesięcznie i o braku personelu, a może w jakimś stopniu no, apetyt rośnie w miarę jedzenia i ktoś by powiedział, a może to po prostu wynika też z pazerności lekarzy, którzy no, jeżeli ja czytam, że średnie zarobki lekarza specjalisty na etacie wynoszą ponad 24 tysiące złotych brutto, no to chyba nie są małe pieniądze. I rozumiem, że lekarze chcą też w jakimś stopniu zarabiać coraz więcej, w związku z tym pracują też coraz więcej. No, czy źle myślę?
0: A ja bym pana zapytał, a czy jakby panu dawali, jakby pan miał możliwość wynegocjowania od swojego pracodawcy większą płatę, to by pan powiedział, a nie, już wystarczy, już jestem usatysfakcjonowany. Nie, po prostu by inni pana koledzy wykorzystali tą sytuację i zażądali więcej i pan by wyszedł na frajera. No, nasz system w tej chwili jest dokładnie tak skonstruowany i o tym trzeba sobie przypominać, że on zakłada tego rodzaju mechanizm targu interesów, gdzie nie patrzymy na to globalnie, nie patrzymy na to, jaka jest racjonalność całego systemu, tylko każdy indywidualnie walczy o swoje, wydziera, ciągnie w swoją stronę tą linę i ile mu się uda wytargować, tyle wytarguje.
1: No to jest to dojenie systemu, no nic więcej. No to jest po prostu dojenie systemu, który na to pozwala.
0: Tak, bo ten system jest, ale ten system został zbudowany na tej zasadzie w takim złudnym, w czasach, kiedy jeszcze zakładano, że mechanizm rynkowy zawsze doprowadzi do dobra wspólnego automatycznie, bo wszyscy działają jako homo economicus racjonalny i wszechwiedzący na idealnie kulistym rynku. Tymczasem, jak już potem się dowiedzieliśmy z badań ekonomii behawioralnej, no tak absolutnie nie jest. I w realiach asymetrii ten system został zbudowany na założeniu takim, że wszyscy będą negocjować, mają równą sytuację. No, ten system promuje, czy sprawia, że kiedy mamy asymetryczną sytuację podmiotów, to znaczy jeden podmiot jest słabszy, tak, w słabszej, gorszej sytuacji przetargowej, no to z konieczności on będzie poszkodowany. No bo tak te realia targu interesów mają działać. No i tutaj głębszy jest problem, jak to przeorganizować i zastanawiać się nad tym, żeby nie było tak, że bycie, prawda, otwartym na kompromis i uczciwy podział kosztów i korzyści, żeby nie był frajerstwem, tylko żeby to był element dobrze zaplanowanego układu, którym owszem, staramy się doceniać ciężką pracę i wybitną i specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, ale jednocześnie nie prowadzimy do takiego rodzaju patologii, że na przykład jest personel, czyli właśnie są takie po pierwsze wielkie dysproporcje, tak, że jedni zarabiają ogromne pieniądze, a inni po prostu głodują i nie są w stanie związać końca z końcem, pracując, poświęcając się dla systemu, tak, z jednej strony, żeby nie było czegoś takiego, a z drugiej, żeby to było wyskalowane też do tego, ile ten system ma po prostu zasobów.
1: Frajerstwo kontra cwaniactwo. To nie jest prosta debata. Michał Zabdyr-Jamrus, ekspert zdrowia publicznego, Uniwersytet Jagielloński, Polska Sieć Ekonomii. Panie Michale, bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego, dobrego popołudnia.
2: Autopromocja.
3: Samozatrudniony grafik, osiedlowy fryzjer, informatyk, serwis sprzątający, agent ubezpieczeniowy i cała masa ludzi pracujących w szklanych wieżowcach Śródmieścia. Oni wszyscy z ekonomicznego punktu widzenia tworzą ważny sektor usług, który rośnie o 7% rok do roku. I właśnie o tym sektorze porozmawiamy z naszym gościem, panem doktorem Piotrem Arakiem. Już dziś o 12.30. Magazyn Saldo Extra, Marek Klapa, zapraszam.
4: Mówi się, że w czasach przyspieszonego rozwoju sztucznej inteligencji powinniśmy szczególnie pielęgnować twórczość człowieka. W tym celu warto zadbać o naszą kreatywność. Jak myśleć nieszablonowo, przełamywać schematy i tworzyć oryginalne koncepcje? O tym już jutro w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, do usłyszenia po 10.
2: Autopromocja. Saldo Extra.
3: Tu Polskie Radio 24, Marek.

0: Klapa, zapraszam na Saldo Ekstra, a moimi Państwa gościem dzisiaj jest pan dr Piotr Arak z Uniwersytetu Warszawskiego, ale także główny ekonomista Velobanku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzisiaj porozmawiamy o usługach, bo jeżeli próbujemy sobie jakoś wyobrazić gospodarkę, bo gdybyśmy tworzyli film o gospodarce, to na pewno tworzylibyśmy go na bazie UE.

0: naszej gospodarki, naszego PKB. No i dobre dane się pojawiają. Sektor usług rośnie w ujęciu rocznym o 7%. To są dane za luty i nawet jeżeli oczyścimy je sezonowo, to dalej mamy całkiem niezły wzrost ponad 5-procentowy, licząc rok do roku. Co to oznacza?
1: To znaczy, że w tych biurowcach, mniej spektakularnych, szklanych domach, jak z przedwiośnia, kreuje się dosyć dużo wartości i ta wartość rośnie w stosunku do tych poprzednich lat i po roku stabilizacji, ale na podwyższonym poziomie wzrostu, bo mieliśmy właśnie w granicach 4-5% wzrosty tej produkcji usługowej w 2025, nadal jesteśmy na stosunkowo wysokich poziomach, no i wyższych, i to tak stabilnie wyższych niż produkcja przemysłowa w Polsce, którą znacznie częściej się ekscytujemy, która też jest publikowana bez opóźnienia, w związku z tym te dane statystyczne szybciej nam pozwalają interpretować to, co się dzieje w gospodarce. Usługi są trochę bardziej problematyczne, no bo tak jak nasza gospodarka w większości składa się z usług, tak? To jest prawie 60% wartości dodanej, którą kreujemy w gospodarce. No i co to jest? To jest i dentysta, do którego pójdziemy, to są korepetycje, za które możemy płacić, szkoła językowa, do której idzie nasze dziecko albo sami uczęszczamy. To będzie także Centrum Usług Wspólnych dla sektora finansowego. To będzie działające na przykład na rynku europejskim. To będą firmy, które księgowe, które obsługują nasze firmy. Wreszcie to będą też takie software house'y, ogromne przedsiębiorstwa technologiczne, które działają na terenie naszego kraju i znowu oferują usługi programistyczne na terenie jednolitego rynku europejskiego. To może być także serwis windy, który przychodzi nam wyserwisować albo wymienić windę w naszym budynku, więc problem jest z interpretacją zawsze tych danych, no bo trzeba wiedzieć, który segment ciągnie realnie, czyli co tak naprawdę się tak szybko rozwija, czy to jest ta restauracja, którą odwiedziliśmy, usługa kurierska, którą zamówiliśmy, czy jednak jest to serwis, są to te serwery i wysokie usługi technologiczne. I przez to, że ten sektor jest tak duży i trochę niejednoznaczny w interpretacji, też że te dane publikowane są z opóźnieniem, no to często ekonomiści trochę mniejszą wagę do tego przywiązują, bo nie są w stanie jasno powiedzieć, co to oznacza, co się tak naprawdę wydarzyło. Ale jakbym miał próbować trochę opisać tą liczbę, która pojawia się w ostatnim czasie dla sektora usługowego, no to na pewno za jakąś część tego wzrostu istotną odpowiada właśnie sektor technologiczny w naszym kraju, który ma więcej zamówień i realizuje je. I pomimo całej dyskusji o wpływie sztucznej inteligencji i tak dalej, no to jest taki segment gospodarki, który radzi sobie, całkiem nieźle. Nadal jednak zamawiamy żywność i kupujemy usługi w postaci takich prostych rzeczy z dostawą albo nie do naszego domu. No i wreszcie po prostu cały segment pozostałych usług, które kupujemy na co dzień, także nie jest zły. Czyli ta Horeca rozszerzona już o też usługi turystyczne, hotelarskie, także radzi sobie nieźle, bo przy naszym wzroście wynagrodzeń realnych po prostu stać nas na trochę więcej.
0: W magazynie Saldo często spoglądamy też w głąb tych wyników i przyglądamy się przeróżnym zestawieniom, tabelom. No i możemy się dowiedzieć, że liderem wzrostów jest, uwaga, i tutaj trochę enigmatyczne określenie, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Tutaj mamy do czynienia ze wzrostem 21,2% rok do roku. A z kolei obsługa rynku nieruchomości, jak rozumiem, to ten serwis windy na przykład, wzrost o 11%. Skąd takie duże liczby w ujęciu rocznym?
1: No właśnie w tej działalności profesjonalnej i naukowej to pewnie są częściowo to właśnie firmy technologiczne, które byśmy zaobserwowali. No i one mają większe zamówienia, tak? Poprawa, realizacja bardzo wielu nowych projektów związanych ze sztuczną inteligencją oznacza, że trzeba zrobić wdrożenie. No i muszą to zrobić jakieś przedsiębiorstwa, które te usługi wprowadzają. No i widzimy zwiększone zapotrzebowanie na to. No tak samo właśnie na te usługi szeroko pojęte związane z serwisem. Może też, to już jest moja jakby daleko idąca interpretacja, może to też jest związane z jakimiś usługami, których wymagają duże podmioty realizujące inwestycje z KPO. No bo widzimy gdzieś te pieniądze ze środków unijnych muszą skapywać do tych innych sektorów gospodarki, z energetyki, ochrony zdrowia czy sektora technologicznego. No i ktoś musi właśnie w tych szpitalach na przykład światłowód położyć. I nie wiem, jak

0: jakie PKD ma ta firma, która to robi, ale na pewno takie realizowane są projekty w tym momencie w samorządach i nie tylko.
1: Kiedy spojrzymy na gospodarkę europejską, to bardzo często zestawia się dwa kraje, Niemcy i Francję. Niemcy, czyli kraj taki bardzo mocno stawiający na przemysł, i Francja, która jest mocna w usługach. Do którego kraju czy modelu nam jest bliżej w tej chwili w Polsce?
0: O, to jest bardzo trudne pytanie. Chyba nadal jesteśmy bliżsi Niemcom, co ma swoje wady. Natomiast od kilku lat systematycznie odchodzimy od tego. To znaczy rzeczywiście jesteśmy jednym z tych krajów i w ogóle Europa Środkowa, w którym ta wartość dodana, generowana w przemyśle sięga powyżej 20% PKB. Przemysł jest nadal istotny, spada zatrudnienie w przemyśle, jesteśmy bardziej, mamy coraz bardziej produktywny sektor przemysłowy, co jest też dobrym zjawiskiem. Natomiast powoli spada udział w eksporcie tego przemysłu i jest coraz mniej maszyn, coraz mniej samochodów, części samochodowych, które produkujemy na rynek europejski i do naszego głównego sąsiada w Niemczech i w Czechach, bo to jest połączony ten łańcuch dostaw i produkcji przemysłowej na Europę i na świat tak naprawdę, bo to też i w Niemczech, czy nie tylko w Niemczech, ale pewnie częściowo i w Chinach i w Stanach Zjednoczonych nasza wartość dodana jeździ po drogach. I to jest coś takiego, co trochę się kończy, no bo wiemy, znamy, jakby od wielu lat już dyskutujemy o kryzysie strukturalnym niemieckim i o tym, że ten model się wyczerpał i coraz mniejszą wagę ma ten udział maszyn w eksporcie. Więcej mamy usług, właśnie usług profesjonalnych. No tu tylko przychodzi nam jako wyzwanie, problem, właśnie zmiana technologiczna związana ze sztuczną inteligencją. I jak się rozmawia jeszcze z biznesem we Francji, no to jeszcze u nich nie słychać tego, że o, sztuczna inteligencja zastąpi komuś pracę. Mhm. Francuzi jeszcze w tych kategoriach nie myślą. Natomiast w Polsce ta dyskusja jest moim zdaniem o wiele bardziej zaawansowana. Bliżej nam chyba Ameryce pod tym względem i tego, co się może wydarzyć właśnie w tym sektorze usługowym. Czy tak dużo programistów i osób na tym zapleczu, back-office wielu przedsiębiorstw jest potrzeba. Czy te centra przeliczeniowe i księgowe będą nadal funkcjonować? Czy tam będą ci ludzie obsługujący system księgowy SAP dla europejskich korporacji zatrudnieni w Krakowie? No i wiemy, że jakieś ruchy na tym rynku są dokonywane, co by oznaczało też, że potencjalnie może będzie ten sektor bardziej produktywny, ale znowu będzie mniej miejsc pracy w nim oferowanym w najbliższej przyszłości. Nie widzimy jeszcze tego wszystkiego w liczbach, więc trochę opieramy się na danych anegdotycznych pochodzących właśnie, nie wiem, z dyskusji z klientami, z ludźmi z sektora. Ale no to wtedy byśmy się przesuwali rzeczywiście w kierunku francuskim, co też by oznaczało. Jest ciekawe, bo jeden i drugi kraj ma stosunkowo wysokie bezrobocie w tym momencie. Jeden z powodu właśnie stagnacji sektora przemysłowego, drugi naturalnie po prostu posiadający wyższą stopę bezrobocia. Nawet francuscy ekonomiści uważają, że naturalna stopa bezrobocia u nich to jest po prostu 6%. Gdzieś tam w literaturze zawsze mówi się o 4% dla gospodarek rozwiniętych. Więc Francja jest trochę krajem nietypowym. No ale tak jak jeżeli chodzi o tą strukturę wartości dodanej, to pewnie będziemy się przybliżać w kierunku tym francuskim, gdzie pamiętajmy o tym, że Francja nadal ma duży udział przemysłu. Bo trochę myślimy sobie o usługach, nie wiem, usługach finansowych, o Rolandzie Garrosie, który się zaczyna i tak dalej. To są rzeczy, o których byśmy, nie wiem, kojarzyli sobie Francję, ale tam nadal jest bardzo dużo produkcji przemysłowej, maszyn, produkcji militarnej, wojskowej, która jest na terenie Francji generowana, a sprzedawana na rynki państw rozwijających się i europejskie. Więc trochę też trzeba tą Francję odczarować. To nie jest tylko gospodarka usługowa.
1: Pamiętajmy też, że usługi w Polsce to nie tylko nasza ulubiona fryzjerka, barber albo nauczyciel muzyki czy gry na instrumentach w przypadku jakichś korepetycji dla naszego dziecka, ale to są także osoby, które pracują na tak zwanym samozatrudnieniu, czyli są w ramach jakiejś firmy, wykonują określone zadanie, No właśnie, ale jako jednoosobowa działalność gospodarcza, jako taka mikrofirma, to też jest ten koszyczek usług.
0: Dokładnie, no mamy te 2,7 miliona przedsiębiorców gdzieś, w zależności od tego, czy weźmiemy dane PARP-u, czy nie wiem, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o osobach, które opłacają składki, no to mamy te firmy, no i wiadomo, że 90%

0: 99,9% tego to są małe i średnie przedsiębiorstwa, a mikro no to stanowią większość. Z tego gdzieś pewnie osób samozatrudnionych, czyli wykonujących pracę tylko dla siebie, jeszcze nie zatrudniających innych pracowników, mamy trochę poniżej miliona. No i to są przedsiębiorcy, często też wykonujący dodatkowe czynności dla jednej firmy albo dla zaledwie kilku podmiotów na rynku. No i oni są usługodawcami, tak? To są te osoby, ci graficy, już przysłowiowi, informatycy, programiści, często także płacący stosunkowo niskie stawki podatkowe. No ale tak regulator stworzył ten system w naszym kraju, żeby zachęcić część osób, żeby na tych działalnościach gospodarczych były.
1: No dobrze, to teraz porozmawiajmy o sezonowości, bo jeżeli spojrzymy na wykres i dynamikę zmian, jeżeli chodzi o usługi, to widzimy, że są lepsze i gorsze miesiące i one tak się mniej więcej powtarzają cyklicznie. Jak to wygląda w rzeczywistości? Ten wzrost w lutym, on się wpisuje właśnie w taką sezonowość. Jakoś ten początek roku zwykle dobrze wypada?
0: No zdecydowanie tak. Mamy, czyli jest luty i jeszcze jest jesień, taka, taki moment, w którym mamy stosunkowo odbicie. No, ja powiem szczerze, że w ogóle sezonowość i analiza sezonowości w polskiej gospodarce jest bardzo zaburzona w ostatnich latach, bo tak, mieliśmy kiedyś okresy, w których nie można było budować, bo ze względu na temperaturę. Zmieniły się technologie, zmieniły się klimat, także w Polsce okazało się, że sektor budowlany jest w stanie funkcjonować może poza tą zimą praktycznie cały czas. W sektorze usługowym jest to bardziej zależne od zamówień, no bo co sprawia, że nie wiem, firma technologiczna nie jest w stanie oferować swoich usług. To po prostu jest podpisywanie nowych kontraktów z przedsiębiorstwami, które rozpoczynają nowy rok budżetowy i realizują jakieś nowe wdrożenia technologiczne. Pewnie częściowo też ten ruch będzie się zwiększał wraz z ruchami turystycznymi i z tym, że w usługach i w restauracjach, w hotelach będziemy po prostu zostawiać więcej pieniędzy podróżując. No i ten element sezonowości będzie obecny tylko i wyłącznie, nie wiem, nad morzem, w górach morze i tak dalej, i tak dalej. I widać z tego powodu takie podskoki tego wskaźnika ze względu na to, że jesteśmy w trybie wydawania pieniędzy, kiedy wyjeżdżamy na ferie albo na wakacje.
1: To teraz, panie doktorze, porozmawiajmy o pieniądzach i o inflacji, bowiem ogólny wskaźnik inflacji konsumenckiej wygląda na opanowany, no ale ekonomiści ostrzegają przed, i teraz jedno z moich ulubionych określeń, lepką inflacją usługową, która no, według różnych statystyk, ale możemy przyjąć, że wynosi prawie 5%. Jak to wygląda w rzeczywistości? Czym się różni ta inflacja usługowa od tej towarowej?
0: No i ekonomiści moim zdaniem słusznie zwracają na to uwagę. Ja też chyba pamiętam, że publikowałem coś na ten temat w zeszłym roku. Inflacja usługowa jest no właśnie bardzo powiązana z tym, co się dzieje na rynku pracy, no bo jeżeli musimy płacić więcej pracownikowi, to bardzo szybko, nie wiem, rośnie nawet płaca minimalna, to część sektora usługowego po prostu automatycznie podnosi swoje koszty. No i musimy zapłacić więcej. No cóż, najprostszy obszar, w którym to można zobaczyć, bo jest bardzo dużo pracowników zatrudnionych na część etatu i na płacę minimalną, to jest na przykład sektor ochroniarski. Tak? No i mamy te setki tysięcy ochroniarzy, często rencistów, emerytów albo osób z klasyfikacją inwalidzką i oni dostają płacę minimalną. Płaca minimalna rośnie rok do roku, zwłaszcza w okresie podwyższonej inflacji. No i automatycznie usługi ochroniarskie będą droższe. Czyli od momentu, w którym płaca minimalna się zwiększa, mamy aktualizację kontraktu, no i mamy wzrost wartości tego sektora usługowego. Podobny mechanizm po prostu widzimy w całym koszyku dosyć dużym usług. Kelnerzy zarabiają, chcą zarabiać więcej, zapłacimy więcej za żywność. No i to jest jeden z powodów, dla których zaobserwowaliśmy znacznie wyższą inflację usługową po pandemii koronawirusa. Tak jak ceny wszystkich produktów, czyli naszego koszyka zakupowego wzrosły mniej więcej 40 kilka procent, prawie 50 od 2019 roku. Też bardzo dużo. Więcej płacimy w ciągu tych 6-7 lat za nasze produkty, które kupujemy codziennie. ale w sektorze usługowym, czyli jakbyśmy, jak liczymy sobie pójście do restauracji,

0: no to już jest 70-80% wzrostu cen produktów. I nawet specjalnie jeszcze przed tą audycją, wiedząc, że na ten temat będziemy rozmawiali, to sobie sprawdziłem jeszcze historyczne ceny takiego produktu, który mnie najbardziej interesuje. No i przeciętna cena pizzy oferowanej w restauracjach w okolicach 2019 roku. I oczywiście jak ktoś jest w mniejszej miejscowości, to może widział mniejszą cenę, ale by wynosiła około 302 zł. Mhm. A dzisiaj dochodzimy do 40 kilku złotych. No i w usługach premium, czy w jakichś tam, nie wiem, włoskich pizzeriach opalanych węglem, czy drewnem, węglem to może nie, to jest około 50-70 zł za ten sam produkt oferowany 6-7 lat temu. No więc inflacja jest, czy wzrost wartości tego produktu oferowanego w sektorze usługowym jest ogromna. Co też powoduje, że szereg różnych innych segmentów w tym sektorze się rozwija, bo widzimy takie odejście od w państwach zachodu po okresie tej podwyższonej inflacji, na przykład odchodzenia od restauracji, bo ludzi nie stać. I bardzo zmienia się też rynek sposobu konsumpcji, gdzie ruszamy z usług na przykład na zakup produktów mrożonych. I to się dzieje w Wielkiej Brytanii, Francji i Stanach Zjednoczonych. Bo ludzi przestało być stać tak często do chodzenia do fast foodów, do nie, McDonalda przysłowiowego i do tego typu przybytków, ze względu na to, że te ceny są wyższe, no i konsumujemy wtedy, ale produkty, czyli już mamy sprzedaż detaliczną, a nie usługową i widać takie zmiany na między innymi na rynku amerykańskim.
1: Widzi pan tutaj jakieś zagrożenie dla usług? Ta inflacja może być zagrożeniem, może być jakimś impulsem do przyszłego spowolnienia tego sektora?
0: Wydaje mi się, że on już jest obecny, to znaczy jak ja oceniałbym ryzyko kredytowe przedsiębiorstw restauracyjnych, to jest ono na przykład trochę wyższe w tym momencie, no bo wzrosły ceny i pytanie, czy ta sama konsumpcja będzie realizowana po prostu przy tych wzrostach cen, co w latach poprzednich i czy na przykład nie będziemy mieli, tak jak w ogóle jest to ryzykowny biznes, który często kończy się po kilku latach, co szczególnie widać, nie wiem, przejeżdżając przez centrum Warszawy, moim zdaniem, ale tu jest jakby podwyższone ryzyko dodatkowo, przez to, że te produkty są po prostu droższe, no i jest konkurencja w postaci też sieci convenience, rozwoju różnego typu fast foodów, tego polskiego 7-Eleven i tego, żeby oferować, nie wiem, hot dogi, pizzę i tak dalej na produkty mrożone, które są do odgrzania w domu, w mikrofalówce i dla części konsumentów na przykład jest to alternatywa dla tych punktów usługowych, restauracyjnych, które były w przeszłości.
1: Usługi budowlane to też usługi i ja myślę, że tutaj tę inflację też bardzo wyraźnie widać i tutaj koledzy nawet z innych redakcji pokusili się o kilka naprawdę niezłych tekstów na temat tego, ile kosztuje na przykład remont mieszkania w Warszawie, w Katowicach czy w innym dużym mieście i tutaj wyraźnie widzimy i bardzo często spotykamy się z takim zaskoczeniem. To naprawdę tyle kosztuje i to jest też takie bardzo wyraźne, bo te ceny, ja nie chcę powiedzieć, że odskoczyły, bo cały czas jest popyt na tego typu usługi, a dopóki jest popyt, no to tutaj nic się nie zmieni, ale faktycznie momentami widzieliśmy, czy obserwowaliśmy wręcz szaleństwo, jeżeli chodzi o usługi płytkarzy, hydraulików, czy też o takie roboty ogólnobudowlane.
0: No to też jakby jeżeli chodzi o budowlankę, no to musimy pamiętać o tym, że ten rok 2024 to jeszcze był bardzo rozgrzany rynek pracy i to był rynek nieruchomości i był moment, w którym po prostu realizowaliśmy bardzo dużo projektów inwestycyjnych. Była stymulacja rządowa dla rynku nieruchomościowego dosyć istotna, która podniosła koszty sprzedaży tego metra kwadratowego, co wszyscy zauważyli. No i jednocześnie też spowodowała, że był przez to, że budowaliśmy prawie 200 tysięcy mieszkań w ciągu roku, no że po prostu bo bardzo dużo tych inwestycji, tych momentów wykończenia. No, a osób, które mogłyby to zrobić, było tylko skończenie wiele. Weszły w to też bardzo wiele firm ukraińskich, bo jest ich kilkanaście tysięcy działających w sektorze budowlanym. I po prostu starano się jakkolwiek tym zarządzić, no ale najprostszą metodą zarządzania bardzo dużym popytem jest to, że cena rośnie. No jeżeli chcemy oferować, potrzebujemy aż tak wiele tego typu usług, no to po prostu będziemy płacić

0: więcej. Lekkie schłodzenie na rynku nieruchomości budowlanym spowodowało jednak, że chyba już takich wzrostów nie ma, no ale on, ten sektor będzie się teraz znowu odbijał, tak? Po obniżkach stóp procentowych w zeszłym roku widać, że coraz więcej inwestycji jest planowanych, a to oznacza, że znowu będzie trudno znaleźć tego glazurnika albo malarza, żeby wykonał nam remont, no i też trzeba będzie zapłacić pewnie odpowiednio więcej. Choć tych inwestycji nadal jest mniej. Jeszcze nie doszliśmy do tych poziomów z 2023-2024 roku, no ale powoli, powoli może, możemy powracać.
1: Usługa usłudze nierówna, bowiem wiemy doskonale, że płytek w łazience AI nam nie położy, ale są takie usługi, gdzie AI mocno się wygryza. Chociażby usługa copywriterska, usługa grafika komputerowego, prowadzenia social mediów. No tutaj mamy trochę takich pozycji, gdzie AI już mocno wgryzła się w rynek usług. Czy AI, czy widać takie zagrożenie, że tutaj ta sztuczna inteligencja, nowoczesne algorytmy mogą jednak namieszać?
0: Zdecydowanie. No, każdy, kto pracuje w sektorze usługowym, usług profesjonalnych, nie wiem, wykładowca akademicki wie, jakby widzi znaczenie sztucznej inteligencji. A ona może mieć 1000 różnych zastosowań, może zwiększyć produktywność, a może też utrudnić uczenie się studentów, ale no na pewno w tym sektorze, w którym mieliśmy wysokopłatne stanowiska do tej pory, i szczególnie w sektorze tych usług profesjonalnych, tych IT, a no pewnie te wynagrodzenia, które odkleiły się od bazy polskiej, no bo usługi były oferowane na rynku europejskim, no i to jest coś, co zmieniło trochę relacje między wykonawcą, usługodawcą, a firmami. Łatwiej jest część rzeczy automatyzować, łatwiej jest część rzeczy wykonywać przy pomocy algorytmów, które są trochę tańsze jednak na koniec dnia od człowieka, który to samo miałby zrobić, i pewnie one będą mieszać. Czy to sprawiło, że graficy już dzisiaj stracili pracę? Pewnie nie, ale na przykład taki sektor tłumaczeniowy, bym powiedział, na pewno ma ogromne problemy. Jest bo nadal musimy mieć jakby grafikę, która jeszcze musi wyglądać. Tłumaczenia potrzebujemy tylko te oficjalne, które muszą być podstemplowane przez tłumacza licencjonowanego, i wtedy on musi wykonać to, i pewnie i tak czy siak wspomaga się narzędziami sztucznej inteligencji i wcześniej innych tłumaczeń maszynowych, tak, które były oferowane, ale na pewno tych zamówień na tego typu usługi już jest mniej, no bo mamy alternatywę. Firmy, które muszą posługiwać się dwoma językami w swojej pracy, korzystają na co dzień ze sztucznej inteligencji. Nie potrzeba tłumaczy na zleceniu, którzy będą to sprawdzać, weryfikować i tak dalej, i tak dalej. No są osoby po prostu w firmie, które to zrobią samodzielnie, więc nam dochodzi więcej pracy częściowo przez to, że sztuczna inteligencja wyszła. Trochę tak jak rozwój w ogóle, nie wiem, pakietu Office sprawił, że już nie trzeba iść do statystyka, mamy arkusz kalkulacyjny, trzeba się go nauczyć. I to powoduje to, że musimy nabyć nowych umiejętności, a część pracy rzeczywiście tam, w tamtym sektorze, na przykład tłumaczeniowym, przestaje istnieć. Moim zdaniem, w jakiejś mierze grafików też pewnie to dotyka i pewnie jakichś innych segmentów, o których nie jestem w stanie nawet pomyśleć.
1: I w tym momencie pozdrawiamy wszystkich usługodawców, gratulujemy dobrego wyniku. Bardzo dziękuję za rozmowę, pan dr Piotr Arak, ekonomista z Uniwersytetu Warszawskiego, ale także główny ekonomista Velobanku, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja tylko przypomnę, że to był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo Ekstra. Reklama.
3: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Game over.
6: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
7: Blik. Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%.

0: 100%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid.
6: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
7: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów i gwiazd. Konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Po reklamie. Autopromocja.
11: Już jutro audycja Głębia Ostrości, a w niej spotkanie Katarzyna Dędek, Jacenty Dędek. Będziemy rozmawiać o projekcie fotograficznym Credo. Głębia Ostrości już jutro na antenie Polskiego Radia 24 po godzinie 11.05. Iga Niewiadowska.
12: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
10: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nie żyje 12-letnia Ela z Krakowa. Dziewczynka była poszukiwana od czwartkowego wieczoru. Nieznany dron rozbił się na południu Łotwy. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Blisko 6 milionów złotych na liczniku kolejnej zbiórki Łatwoganga. Pieniądze mają pomóc w leczeniu 8-letniego chłopca. Minęła 13. Bartosz Teodorowicz. Zapraszam. Służby odnalazły ciało zaginionej 12-letniej Eli z Krakowa. Nastolatka była poszukiwana od czwartku. W akcję zaangażowano policję, wojsko, drony oraz psy tropiące. Służby całą noc przeczesywały Las Wolski w Krakowie. To tam dziewczynka była widziana po raz ostatni, gdy wysiadała z autobusu. Jej ciało odnaleziono w lesie w trudno dostępnym terenie. Policja potwierdziła, że rysopis i ubiór odnalezionej osoby odpowiada poszukiwanej dziewczynce. Na razie służby wykluczyły, by do śmierci dziewczynki przyczyniły się osoby trzecie. Odpowiedź na pytanie.

0: tej sprawie ostatecznie ma dać sekcja zwłok. Więcej o sprawie powiemy w kolejnych informacjach. Teraz Łotwa i kolejny incydent z udziałem drona. Służby poinformowały, że nieznany bezzałogowiec rozbił się na południowym wschodzie kraju. Nikomu nic się nie stało.
1: Łotewskie media przekazały, że dron wpadł rano do jeziora Dridzis w pobliżu miasta Krasław. Zgodnie z przekazanymi informacjami, bezzałogowiec miał eksplodować przy uderzeniu o taflę wody. Informacje o zdarzeniu służby otrzymały od mieszkańców. Na miejscu odnaleziono szczątki obiektu. Do akcji skierowano dodatkowe siły. W działaniach wzięli udział policjanci wyposażeni w drony, straż pożarna oraz wojsko łotewskie. Do mieszkańców zaapelowano, by nie zbliżali się do miejsca incydentu oraz śledzili oficjalne komunikaty. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: Działanie izraelskich władz wobec aktywistów flotylli Sumut było niedopuszczalne. Tak mówili polityczni goście radiowej Trójki. Wśród zatrzymanych przez izraelskie służby było dwóch obywateli Polski. Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski zwrócił uwagę, że zachowanie ministra bezpieczeństwa Izraela wobec aktywistów było niedopuszczalne.
2: Nasza reakcja, to znaczy wezwanie kierownika placówki Izraela do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bardzo stanowcze, jednoznaczne stanowisko potępiające takie zachowanie, zakaz wjazdu dla pana Ben-Gwira do Polski, to jest to, co powinniśmy zrobić, co się powinno zadziać szybko i to się zadziało.
0: Działania izraelskich władz powinny być jednoznacznie potępione, uważa Witold Tumanowicz z Konfederacji.
3: Ja się cieszę, że są reakcje, że coś cieszę, że jest ta reakcja i że ta refleksja co do tego, jak w ogóle Izrael tą ludobójczą wojnę prowadzi, są, istnieją i że wszystkie te dodatkowe działania, jak w postaci zatrzymania aktywistów, że są piętnowane. Ja mam nadzieję, że przyjdzie jakieś otrzeźwienie.
0: Deportowani z Izraela aktywiści apelują do społeczności międzynarodowej o wywarcie presji na izraelskie władze. Domagają się m.in. utworzenia korytarza humanitarnego dla Palestyńczyków oraz nałożenia sankcji wobec izraelskich władz za działania prowadzone w Strefie Gazy. Blisko 6 milionów złotych, tyle widnieje na liczniku charytatywnej zbiórki Łatwoganga. YouTuber wyruszył rowerem z Zakopanego do Gdańska, by wesprzeć leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec cierpi na chorobę powodującą zanik mięśni. Mama Maksymiliana, Anna Tocka, jest pod ogromnym wrażeniem akcji.
4: Obserwujemy, śledzimy oczywiście cały czas trasę Piotrka, jesteśmy z nim, wspieramy, ale jesteśmy ogromnie niewypowiedzianie szczęśliwi z tego, co się dzieje. No i trzymamy kciuki, żeby dał radę, żeby dojechał, no bo to jest ogromna odległość, na pewno zmęczony, no bo jedzie od wczoraj praktycznie bez jakiegoś większego przystanku.
0: Na leczenie 8-letniego Maxa w Stanach Zjednoczonych potrzeba 15 milionów złotych. Rodzicom chłopca udało się zebrać 3 miliony złotych. Wsparcie dla 8-latka można przekazać za pomocą portalu zrzutka.pl. Miało być łatwiejsze obcowanie z naturą, są straty na terenach chronionych. Leśnicy domagają się zmian w programie Zanocuj w lesie. Ich zdaniem to turyści są odpowiedzialni za ostatnie pożary na terenie Parku Narodowego Bory Tucholskie, Puszczy Solskiej oraz Białowieskiej. W ostatnim miesiącu ogień strawił tam ponad 1200 hektarów lasów. Jako społeczeństwo nie dorośliśmy do korzystania z lasu, uważa nadleśniczy Nadleśnictwa Przymuszewo Artur Kowalski.
5: Myślę, że jeszcze trochę nam brakuje do modelu wypoczynku taki, jak jest w Skandynawii, w innych krajach. Pojawia się dużo osób nieodpowiedzialnych. Powinniśmy jeszcze trochę z takim programem poczekać. Albo ten program, który jest obecnie, zmodyfikować.
0: Konieczności zmian w regulaminie programu Zanocuj w lesie nie widzą na razie Dyrekcja Lasów Państwowych oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Czas na prognozę pogody. Chmur na niebie przebywa, ale do końca dnia nigdzie nie powinno padać. Najcieplej dziś na zachodzie do 27 stopni, nieco chłodniej w centrum 24 stopnie i na północy 21 stopni.
6: Polskie Radio 24.
7: Słowem wszystko.
8: Jest 5 minut po godzinie 13. Michał Strzałkowski razem ze mną w studiu. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Już za chwilę Światy 24. W Polsce już pierwsze husarze, czyli samoloty F-35. Również jest decyzja ze strony Stanów Zjednoczonych, że do Polski trafi dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. To jest potwierdzona decyzja, czy to jest tylko tweet Donalda Trumpa? No i teraz będziemy się zastanawiać, czy tak faktycznie się stanie?

0: Pytanie, czy za chwilę, tak jak w przypadku kolejnego ataku na Iran, nie zmieni swojej decyzji?
1: Rzeczywiście będziemy o podejmowaniu decyzji przez amerykańską administrację mówić, ale najpierw też powiemy o państwach bałtyckich i o sytuacji, jaka tam panuje w związku z tymi incydentami dronowymi. Dziś był kolejny na Łotwie, ale wszystko to jakoś się ze sobą wiąże, bo też i ta amerykańska obecność wojskowa w Polsce ma służyć chronieniu państw bałtyckich, więc jedno z drugim ma duży związek i nie tylko myśmy się na pewno stresowali, patrząc na to, jak wygląda podejmowanie decyzji w Białym Domu czy w Pentagonie, ale dla Litwinów, Łotyszy, Estończyków też na pewno to nie był spokojny moment, ale chwilowo mieli chyba większy problem z tymi incydentami dronowymi. Jak to na te kraje wpłynęło, to też za chwileczkę się pojawi.
0: A ja już teraz zapraszamy.
2: Świat 24.
1: Bo rzeczywiście strachu nam Amerykanie napędzili w tym i poprzednim tygodniu, nie tylko nam, ale pewnie i mieszkańcom w ogóle wschodniej flanki NATO, jak ta decyzja mogła zapaść, co za nią stało, jak w ogóle wygląda podejmowanie decyzji w amerykańskiej administracji. Po 13.30 będziemy się temu przyglądali. Ale na początek, tak jak mówiłem, państwa bałtyckie, kolejny incydent dziś w Ładgali, to jest wschodnia Łotwa. Niezidentyfikowany dron spadł do jednego z jezior, eksplodował w kontakcie z wodą, nikomu na szczęście nic się nie stało, ale tak jak mówiłem, to kolejny incydent z dronami w państwach bałtyckich. Jak to na te państwa bałtyckie wpływa? To już za chwilę w magazynie Świat 24. Michał Strzałkowski. Zapraszam.
2: Świat 24.
1: A z nami doktor habilitowana Aleksandra Kuczyńska-Zonik z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ale także analityczka Instytutu Europy Środkowej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: No, dużo tych incydentów. Właściwie każdego dnia w ciągu ostatnich 2-3 tygodni mamy jakiś incydent z dronami w państwach bałtyckich i na Litwie, i w Estonii, i dziś na Łotwie. Mieliśmy też takie sytuacje, kiedy już to nie tylko były historie, o których ktoś się w ogóle dowiedział tylko z serwisów informacyjnych, że jakiś dron wpadł do jeziora gdzieś daleko od zabudowań, ale mieliśmy alarmy, które spowodowały, że na Litwie czy w części Łotwy ludzie, przynajmniej część z nich się do schronów udała. To było takie rzeczywiście już niepokojące. Ja rozumiem, że we wszystkich tych trzech krajach to wszystko bardzo duży niepokój obecnie wzbudza.
3: Oczywiście mamy do czynienia z wzrostem zagrożenia i różnego rodzaju wyzwań, które się z tym łączą dla bezpieczeństwa wewnętrznego. Z dużą prawdopodobnością mówimy oczywiście o dronach ukraińskich, które są nakierowane na cele rosyjskie, natomiast są skutecznie zagłuszane te systemy naprowadzające, są skutecznie zagłuszane, przynajmniej w wielu przypadkach przez Rosję. W związku z tym one naruszają przestrzeń powietrzną państw bałtyckich i tam się właśnie pojawiają bądź z ładunkami, bądź bez. Czasami nie ma tutaj potwierdzenia, jakiego rodzaju są to drony. Niemniej jednak państwa bałtyckie oczywiście nie udostępniają, nie udzieliły pozwolenia, nie udostępniają swojej przestrzeni powietrznej. Są to po prostu drony, które przypadkowo znalazły się w tym miejscu i właśnie najprawdopodobniej wynika to właśnie z zagłuszania tych systemów, a są nakierunkowane na cele rosyjskie.
1: No tak, bo jak się popatrzy na mapę, to Ukraina intensyfikuje swoje uderzenia w rejonie Petersburga, a tam się na przykład znajduje takie miasto Ustługa, tam jest ważny terminal naftowy, ono było wielokrotnie przez Ukraińców dronami atakowane. To jest bardzo blisko granicy z Estonią, bardzo blisko miasta Narwa. No i właściwie niewiele potrzebują Rosjanie, żeby zakłócając ukraińskiego drona, niejako zepchnąć go nad terytorium Estonii czy na przykład wschodniej Łotwy.
3: Tak, i przede wszystkim chronią się w ten sposób przed nalotami dronowymi ze strony Ukrainy, a przy okazji korzyść uzyskują, wprowadzając chaos i bezpośrednio zagrażając również państwom bałtyckim, bowiem jak najbardziej jest to poważne wyzwanie dla tych państw. Systemy, które te państwa mają, nie wykrywają w 100%. Właściwie nie ma w tym momencie żadnych systemów, które dają gwarancję, taką w 100% gwarancję, że drony się nie pojawią. Mieliśmy przykład na Łotwie, gdzie systemy te nie zadziałały. Jest to ryzyko związane właśnie z

0: możliwością, tak, spadnięcia tego drona na jakiś obiekt infrastruktury krytycznej czy na bezpośrednio obiekt zamieszkiwany przez ludność. Więc jak najbardziej tutaj szereg wyzwań, z którymi państwa bałtyckie teraz muszą się zmierzyć.
1: No i to oczywiście wpływa na te państwa bałtyckie i ja się domyślam, że rzeczywiście no, żadne z tych państw, zresztą tak jak pani o tym mówi, nie wydaje zgody Ukrainie na to, żeby wykorzystywać ich przestrzeń powietrzną do ataków na Rosję, bo to byłoby dla tych państw szalenie ryzykowne, bo być może by to nawet jakiś casus belli dla strony rosyjskiej, ale możliwe jest, że trochę te państwa na przykład przymykałyby na to oko w jakimś sensie, no bo te kraje z jednej strony bardzo mocno Ukrainę wspierają, są w awangardzie wspierania Ukrainy, jako pierwsze wspierały Ukrainę jeszcze przed wybuchem tej wojny, jeszcze przed rosyjską agresją, kiedy się na nią zaczynało zanosić, to te kraje pospieszyły już z taką pomocą, przekazując sprzęt czy uzbrojenie. Z drugiej strony wielokrotnie przedstawiciele władz tych krajów na przykład apelowały do władz ukraińskich, żeby Wołodymyr Zełenski nie straszył, że och, oto już za chwilę będzie atak na NATO, czyli na państwa bałtyckie, no bo on w ten sposób rozumiem, że wiadomo, że z tym się można przebić do tych po trzech latach wojny, czy czterech, do mediów na Zachodzie, że oto Rosja zagraża także NATO, ale państwa bałtyckie apelowały do niego: panie prezydencie Zełenski, proszę tak nie robić, bo to wywołuje niepokój duży w tych krajach. Nie ma żadnego sygnału, żeby ktokolwiek na kraje bałtyckie atak szykował. Więc no jest takie swego rodzaju dwoiste podejście do Ukrainy. Z jednej strony duże wsparcie, z drugiej strony no jednak te kraje muszą bardzo mocno dbać o własne bezpieczeństwo i własny interes.
0: Tak, przede wszystkim komunikat strategiczny, międzynarodowy płynie. Znaczy dotyczy wsparcia, kontynuacji wsparcia dla Ukrainy bez względu na to, co dzieje się wzdłuż tych granic. Tak, że no, trochę państwa bałtyckie rykoszetem dostają. Niemniej jednak tutaj ta pomoc i wsparcie polityczne dalej jest kontynuowane. Natomiast rzeczywiście wyzwaniem być może być teraz komunikacja ze społeczeństwem, taka, ażeby właśnie te wyzwania, które się pojawiły, nie przełożyły się na jakieś zmiany nastawienia społeczeństwa w stosunku do Ukrainy. Przede wszystkim teraz rolą państwa jest zabezpieczenie granic i przygotowanie się na tego rodzaju wyzwania, bo rzeczywiście drony coraz częściej pojawiają się w przestrzeni powietrznej. W związku z tym państwa próbują teraz wypracować skuteczne metody ochrony. I rzeczywiście mieliśmy do czynienia z... Znaczy właściwie państwa mają systemy informujące, mieszkańcy dostają, czasami z lekkim opóźnieniem. Lepiej lub gorzej się to udaje. Niemniej to pokazuje właśnie nawet te, powiedzmy, mniej udane sytuacje, mniej udane reakcje powodują, że państwa jeszcze lepiej się mogą przygotować do być może wyzwań jeszcze gorszych, które mogą się pojawić. Też państwa ćwiczą w ten sposób współpracę między różnymi sektorami, między wojskiem, między służbami medycznymi, ratowniczymi, służbami cywilnymi, strażą pożarną i tak dalej. Jednocześnie też cały czas uskuteczniają tę ochronę przeciwpowietrzną. Mieliśmy rzeczywiście przykład na Litwie, gdzie wysłano komunikat do ludności, żeby udała się do schronów. No i też jest dyskusja, czy jest to właściwa reakcja, czy nie. No, tak jak wspomniałam, państwa wypracowują pewne mechanizmy, sprawdzają skuteczność, sprawdzają efektywność i też w dużej mierze zależy to od reakcji mieszkańców.
1: Nasz korespondent w Wilnie, Kamil Zalewski, w momencie, kiedy wysłano w tym tygodniu ten komunikat o konieczności udania się do schronów czy w jakieś bezpieczne miejsca, był w takim dużym sklepie handlowym pewnej popularnej litewskiej sieci handlowej, która się na literę M zaczyna i to takie duże są sklepy. No i on opowiadał mi, jak go zapytałem, jak to wyglądało, że bardzo wiele osób zareagowało spokojnie, że nie było takiego poczucia, że oto jest panika, że wszyscy natychmiast muszą się schować, uciec, że nawet miał poczucie, że trochę mieszkańców Wilna to zagrożenie lekceważyło, ale też rozmawiałem z jednym z litewskich politologów, doktorem Antonowiczem, i on z kolei mówił, że jednak on miał takie poczucie, że jednak dla wielu osób dotarło wreszcie, że bycie krajem frontowym to oznacza bycie krajem frontowym, że to nie jest tylko termin politologiczno jakiś taki

0: i medialny, więc to jest też taki moment, kiedy to jakby w jakimś sensie ta wojna tak mocniej dociera po prostu do świadomości ludzi?
1: Tak, oczywiście z jednej strony państwa bałtyckie już od kilku lat przygotowują się i ta dyskusja nawet dotycząca ochrony cywilnej jest prowadzona od kilku lat. Źle się stało, że mieszkańcy bezpośrednio muszą się stykać rzeczywiście z tymi zagrożeniami i poczuć na własnej skórze, że jest to prawda. Niemniej jednak myślę, że Litwini są stosunkowo dobrze przygotowani i w świadomości istnieje rzeczywiście takie poczucie, że to zagrożenie jest realne. Przede wszystkim myśląc właśnie o tych skronach, ważne jest przekazywanie informacji mieszkańcom, gdzie się udać, co zrobić, bo rzeczywiście panika chyba byłaby najgorsza, co mogłoby się w tym momencie zdarzyć. Natomiast z tego komunikatu, o którym pan mówi, to wnioskuję, że jednak społeczeństwo jest stosunkowo dobrze przygotowane. Więc myślę, że jest to dobry krok i jak najbardziej taka też pozytywna wiadomość i być może taki model, z którego my też powinniśmy skorzystać.
0: Ja wspomnę jeszcze raz naszego korespondenta w Wilnie, Kamila Zalewskiego, bo fantastyczną pracę wykonuje w ostatnich dniach relacjonując to, co dzieje się w państwach bałtyckich. Kamil jest teraz w Ładgali, właśnie tym wspomnianym regionie Łotwy, w Dyneburgu konkretnie, czy Daugavpils, jak to się po łotewsku nazywa to miasto. No i tam o tym opowiada, jak to wszystko wygląda. To ten region jest ostatnio jakby szczególnie tam obfituje sytuacja w te incydenty z dronami. Na Łotwie chyba najwięcej emocji to wszystko budzi, bo mieliśmy taką sytuację związaną z dymisją rządu premier Ewiki Silini i to oczywiście pewnie jest bardziej skomplikowana sprawa niż tylko kwestia tych dronów, ale to rzeczywiście tak jest, że incydent dronowy jest w stanie obalić rząd w państwie takim jak Łotwa? Czy to zbyt prosto?
1: Rzeczywiście był to splot pewnych wydarzeń, ale tak bezpośrednio po pojawieniu się tych dronów, w momencie kiedy systemy nie zadziałały, zresztą to był splot różnych czynników, bo rzeczywiście te systemy monitorujące nie wykryły dronów, mieszkańcy nie dostali informacji na czas, służby cywilne również nie zostały poinformowane, w związku z tym na wielu poziomach, w wielu sektorach zostały niedopełnione pewne zadania. W związku z tym tą konsekwencję poniósł minister obrony. I wraz z nim również jakby jako konsekwencją była dymisja rządu. Jeszcze chciałabym zwrócić na uwagę na sam fakt też wizerunkowy, ponieważ Łotwa od jakiegoś czasu pozycjonowała się jako państwo nie chcę powiedzieć mocarstwo, ale z taką... z takim naciskiem na rozwój dronów. Też mocno inwestowała. Łotwa była również wśród inicjatorów takiej grupy państw, powołujących grupę państw wspierających Ukrainę w produkcji dronowej. W związku z tym tutaj rzeczywiście widać było, że również ten sygnał płynący do środowiska międzynarodowego, że Łotwa jest bardzo dobrze przygotowana na różnego rodzaju wyzwania związane z pojawieniem się dronów, de facto nie zaistniał, tak? Czy było to, nie pokrywało się z rzeczywistością. W związku z tym ten kryzys polityczny, kryzys najpierw dronowy, przerodził się w kryzys polityczny. I ten region, o którym mówimy, region Ładgali, też taki region frontowy, tutaj coraz częściej pojawiają się drony. Też myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że mamy też do czynienia z różnymi dronami, różnymi obszarami, na które się one pojawiają. W związku z tym też trudno też wypracować jakiś jeden mechanizm reakcji, akcji, bo to tak naprawdę zależy też od wielu czynników.

0: warunków, czy ten dron na jakiej wysokości leci, czy jest to obszar zabudowany, czy obszar leśny, czy jest tam jakiś obiekt infrastruktury krytycznej, czy właśnie mieszka ludność. Te wszystkie czynniki sprawiają, że tak naprawdę bardzo trudno jest podjąć decyzję, co z takimi dronami zrobić, jeżeli one pojawią się w naszej przestrzeni powietrznej. I tak naprawdę no właśnie myślę, że też potrzebna jest taka świadomość, przekonanie, że takie sytuacje, incydenty mogą się zdarzyć i no niestety musimy być przygotowani.
1: I jeśli chodzi o inne kraje bałtyckie, no bo na Łotwie rzeczywiście to było tych emocji politycznych bardzo dużo. Jak to w tych z kolei krajach wygląda? Jakie to emocje budzi na Litwie na przykład?
0: Myślę, że tak jak wcześniej wspomnieliśmy, Litwa nieco już lepiej poradziła sobie z ostatnimi sytuacjami. Bo im więcej tych incydentów niestety się pojawia, ale jakby no, państwo też ma pewien czas, moment do szybszej reakcji. I tutaj w przeciwieństwie do Łotwy rzeczywiście te systemy zadziałały. Został wystosowany komunikat do mieszkańców, żeby udali się do schronów. Więc tutaj też wspólna reakcja sił NATO. Myślę, że to był dobry precedens. Zadziałały te mechanizmy, te procedury. W związku z tym też no, nie wyrządziły drony żadnych szkód. W przypadku Estonii mieliśmy podobną sytuację. Tam też dron został zestrzelony i też siły natowskie zostały poderwane lotnicze. W związku z tym też widać właśnie tę współpracę nie tylko państw bałtyckich, jeśli chodzi o wymianę informacji, ale właśnie szeroka współpraca sojuszu, informowanie o pojawieniu się dronów. W związku z tym myślę, że tutaj w tym wypadku powinniśmy czuć się bezpieczni. Też w przypadku Litwy, Litwa dostała informację ze strony Białorusi. Też taka informacja o pojawieniu się dronów, też taka informacja została przekazana. W związku z tym widać, że właśnie jakby też w jakiś sposób te informacje właśnie spływają. W związku z tym państwo ma więcej czasu, żeby się przygotować i odpowiednio zareagować.
1: No właśnie, ta sytuacja, która teraz ma miejsce, no trudno powiedzieć, żeby skomplikowała relacje państw bałtyckich z Rosją, bo one i tak już były wcześniej skomplikowane, ale to może skomplikować relacje tych państw z Ukrainą?
0: Nie, myślę, że tego akurat nie przewiduję, to znaczy myślę, że państwa na tyle mają silne takie przekonanie o wsparciu i długotrwałą politykę w stosunku do Ukrainy, że tutaj tego rodzaju incydenty nie wpłyną w znaczący sposób na zmianę stanowiska. Niemniej jednak też rolą państwa jest komunikowanie społeczeństwu, że jest to przede wszystkim wynik wojny czy ataku Rosji na Ukrainę i to tak naprawdę ten komunikat płynie codziennie, nie tylko do społeczeństwa tych państw, ale również do sąsiadów, również na forum Unii Europejskiej i myślę, że to jest największa rola teraz państwa, jeśli chodzi właśnie o tą komunikację, żeby upewnić środowisko też międzynarodowe, że tutaj pozycja państw bałtyckich się nie zmieni. To, co oczywiście Rosja robi na swoją korzyść, to znaczy przekazuje tak do swoich mieszkańców i do swoich sojuszników informacja o tym, że właśnie państwa bałtyckie udostępniają przestrzeń powietrzną, czy,

0: czy niejako właśnie angażują się w tą wojnę, jest oczywiście fałszem, jest dezinformacją, no ale tutaj, tak jak wspomniałam, te dezinformacje, propaganda ze strony Rosji działają codziennie, te komunikaty płyną codziennie, w związku z tym no tutaj Rosja wykorzystuje to oczywiście na własną korzyść.
1: No i te państwa oczywiście nie od dziś próbują walczyć z tą rosyjską dezinformacją i z tą rosyjską obecnością w swojej przestrzeni informacyjnej. No i to jakby te państwa były też w awangardzie w ogóle wyrzucania rosyjskich mediów państwowych z przestrzeni informacyjnej. Na ile Rosja jeszcze ma możliwość wpływania właśnie dezinformacyjnie na sytuację w tych krajach?
0: Kanały takie otwarte, medialne w postaci telewizji czy programów telewizji, radia zostały ograniczone i zastopowane bardzo, w bardzo krótkim okresie czasu po wybuchu pełnoskalowej wojny. Niemniej jednak ta propaganda, dezinformacja jest w dalszym ciągu dostępna chociażby w internecie, więc osoby, które chciałyby, czy były w jakiś sposób przyzwyczajone, czy po prostu mają taką czy chcą skorzystać, to oczywiście mają możliwość dostępu do takich informacji po prostu przez internet. W regionach przygranicznych też jest możliwość korzystania, czy możliwość połączenia się za pomocą anten z nadajnikami i odbierania programów chociażby telewizyjnych i radiowych z Rosji. Oczywiście jest to nielegalne, ale część mieszkańców Ładgalii czy wschodniej Estonii robi to niestety. Ale jest to dezinformacja, propaganda rosyjska została bardzo mocno ograniczona. W związku z tym no tutaj Rosji zamykają się pewne kanały bezpośredniego wpływania informacyjnego na społeczeństwo czy to Estonii, czy Łotwy, czy Litwy. Ale tak jak powiedziałam, Rosja jest też bardzo sprytna i elastyczna. Też są tworzone grupy w mediach społecznościowych i no niestety no właśnie te nowe technologie też dają Rosji możliwość do ciągłego też rozprowadzania swoich treści, swoich narracji. No, w związku z tym też ta świadomość, edukacja jest bardzo istotna.
1: Jak w ogóle jeszcze zapytam na koniec o to z tymi społecznościami rosyjskimi w tych trzech krajach bałtyckich? No bo to każdy z tych krajów ma trochę inną sytuację, trochę inny sposób też. Jedne graniczą z Rosją, inne nie graniczą z Rosją. Jedne mają, Estonia graniczy, prawda, Litwa nie graniczy. Estonia ma zwarcie żyjącą społeczność rosyjską właśnie w tym rejonie Narwy, który graniczy z tymi okolicami Petersburga. Na Łotwie ta rosyjska społeczność jest, powiedzmy, tak bardziej rozdystrybuowana, może to brzydkie słowo, ale no mieszka w bardziej rozrzucony sposób po całym kraju, też w tych dużych miastach, w Rydze jest dużo też takiej, no powiedzmy, ludności, powiedzmy, etnicznie rosyjskiej, ale to w tych krajach to wciąż jest taki temat, no to przez od 21 lat niepodległości, czy 25, no to był najbardziej gorący temat polityczny niemalże w tych krajach społeczność rosyjska. A dziś jak to wygląda?
0: Społeczność rosyjskojęzyczna w tych państwach jest bardzo mocno podzielona i mamy grupy, w każdym z tych państw mamy grupy, które są dobrze zintegrowane, które znają język państwowy, które no, żyją w takich środowiskach, powiedzmy, mieszanych, pracują, mają wielu znajomych w różnych częściach społeczeństwa. I na drugim końcu też mamy część osób, które są słabo zintegrowane, które na przykład słabo znają język państwowy, które też być może ze względów ekonomicznych są bardziej zniechęcone czy sfrustrowane. W związku z tym tutaj też ta grupa nie stanowi monolitu, o tym trzeba pamiętać. Tak jak wspomniałam, część też ten język rosyjski jest cały czas, no daje możliwość Rosji wpływania na tą grupę. Jednocześnie też państwa bałtyckie, w szczególności to jest

Estonia, Łotwa w ostatnich latach wprowadziły czy zintensyfikowały działania na rzecz pełnej integracji, chociażby wprowadzając obowiązek w szkołach, już przestawiając się na edukację w językach państwowych.

0: jakie mamy. Niemniej jednak nie przypuszczam tutaj jakichś większych, nie wiem, ruchów czy zagrożeń, wyzwań związanych z tą częścią społeczeństwa. Tak jak powiedziałam, no duża jest rola mediów, takiej świadomości edukacji i też odpowiednich komunikatów ze strony państwa w stosunku do tej grupy. Natomiast to, o czym też raz na jakiś czas mówimy, czy te takie hasła separacji, czy rzekomej separacji, czy to Ładgali, czy ostatnio była Kłajpeda na Litwie, czy Narwa właśnie w Estonii, to jest znowu tylko hasło pojawiające się w rosyjskiej propagandzie, mające no, na celu jakieś tam spowodowanie jakiegoś chaosu informacyjnego, natomiast zupełnie tutaj nie łączyłabym to z jakąś rzeczywistą sytuacją i jakimiś prowokacjami, które rzeczywiście mogłyby mieć miejsce w tych państwach.
1: Zatem jest to na pewno temat wciąż dla nich istotny i będziemy się temu bez wątpienia w naszych audycjach jeszcze przyglądać. Bardzo dziękuję za dziś doktor habilitowana Aleksandra Kuczyńska-Zonik, Katolicki Uniwersytet Lubelski i Instytut Europy Środkowej w Lublinie była moim państwa gościem. Bardzo pani serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję, dziękuję bardzo.
1: A już za chwilę będziemy mówić o Stanach Zjednoczonych.
2: Świat 24. Ogłoszenie społeczne.
3: Mam 20 lat. Byłam bezdomna wiele miesięcy. Wiem, co to jest. Noc na ławce w parku.
4: Miałem 19 lat, gdy matka wyrzuciła mnie z domu.
5: Gdy skończyłam 18 lat, skreślili mnie z domu dziecka. Nie miałam dokąd pójść.
6: Mijamy ich na ulicy i nie wiemy, że mogą doświadczać bezdomności. Młodym bezdomnym pomaga Fundacja Po Drugie.
7: Młodzi w tłumie, bezdomni w ukryciu.
8: Potrzebujemy twojej uwagi.
6: podrugie.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: Czasem jedna podróż potrafi zmienić całe życie. W najbliższym apetycie na życie porozmawiamy o marzeniach, o budowaniu czegoś od zera i o tym, dlaczego warto czasem zaufać intuicji bardziej niż gotowym scenariuszom. W niedzielę o 17:05 naszym gościem będzie Bartłomiej Duda. Małgorzata Żuchowska, zapraszam.
2: Autopromocja.
1: I magazyn Świat 24 trwa dalej.
2: Świat 24.
1: I zostało nam niecałych 26 minut do godziny 14 i ten czas poświęcimy na rozmowę o Stanach Zjednoczonych, o amerykańskiej administracji Donalda Trumpa i o tym, co ta sytuacja z obecnością amerykańską wojskową w Polsce mówi nam o sposobie podejmowania decyzji w tejże administracji. Razem z nami dr Jan Misiuna ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, który właśnie Stanami Zjednoczonymi i między innymi gospodarką i polityką amerykańską się zajmuje. Dzień dobry.
10: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Przede wszystkim, czy po tym jak już Donald Trump ogłosił w swoim własnym serwisie społecznościowym Truth Social, że w Polsce żołnierzy amerykańskich nie ubędzie, a niektórzy interpretują to tak, że może ich nawet przybędzie, to sprawę to zamyka, że nieważne są stanowiska Pentagonu, nieważne jest to, co mówią przedstawiciele tej administracji, ważne co prezydent napisał w mediach społecznościowych, bo trochę tak przyjęto w Polsce tę sytuację, skoro Donald Trump napisał, no nie Twitter, tylko jak się tam nazywa to na Truth Social, ten post, to zamyka sprawę. Nie tak jest? Pana zdaniem?
10: Trudno powiedzieć, jak jest. To myślę, że tak jest, ale na ten moment.
1: To bardzo dyplomatycznie zabrzmiało.
10: Nie, mam takie głębokie przekonanie, że po prostu tutaj ostatnie słowo ma Donald Trump, tylko że on tych słów ma znacznie więcej, niż powinien mieć. I po prostu zdanie Pentagonu, zdanie Departamentu Stanu, ono jest, natomiast zdanie Donalda Trumpa, ono bywa. I po prostu bardzo często się zmienia i jego słowo oczywiście będzie tym, tak przynajmniej ta administracja jest skonstruowana, ostatecznym słowem. Natomiast no, to ostateczne słowo zmienia się tak często, że faktycznie w ciągu kilku dni. Może być decyzja w jedną stronę, a potem może być decyzja w drugą stronę, a potem może być decyzja z powrotem jednak w tę pierwszą stronę, bo tak może jest lepiej i w gruncie rzeczy to wprowadza straszny

0: chaos i niestabilność w to, jak działa ta administracja i w efekcie, jak funkcjonują Stany Zjednoczone.
1: Jim Townsend, były urzędnik Pentagonu, w rozmowie z amerykańskimi mediami stwierdził, że w administracji Trumpa prawa ręka nie wie, co robi ręka lewa. Tak jest?
0: Tak jest. To znaczy się, tam nie ma koordynacji tego rodzaju działań na poziomie Białego Domu. Momentami mam wrażenie, że tam nie ma koordynacji na poziomie Donalda Trumpa między tym, co robi w jednej sprawie, a tym, co robi w drugiej sprawie. I nie ma też koordynacji w czasie. Zresztą to jest kwestia, którą było już dość mocno widać w trakcie jego pierwszej prezydentury, a teraz uległa tylko wzmocnieniu. Wtedy mówiło się, że Donald Trump podejmuje tak decyzję, jaką mu zasugeruje ostatnia osoba, z którą rozmawia. I mam wrażenie, że tutaj to się nie zmieniło jakoś.
1: Pytanie tylko oczywiście, kto jest w tym momencie najbliżej ucha Donalda Trumpa. To rozumiem, że się też zmienia, bo bywają osoby, które są w łaskach Donalda Trumpa i są osoby, które już w nich nie są, bo wypadają, ale czasem są i powroty.
0: Tak, i nigdy do końca nie wiadomo, kto jest tą ostatnią osobą, która będzie z nim rozmawiała. I też no, jego sympatie faktycznie potrafią się zmieniać dość gwałtownie, dość drastycznie. No ale jednak i tutaj jest jakiś taki, myślę, że stabilny rys w tym, co on robi, to znaczy się, że w kwestiach szczegółowych być może zmienia zdanie bardzo często, to jednak ogólny pogląd na to, jak powinien funkcjonować on jako prezydent, to ma stały i zdecydowany, a ten pogląd jest w sumie taki, że może robić, co mu się podoba, tak jak mu się podoba i nie musi przejmować się konsekwencjami.
1: W czasach zimnej wojny powstała taka, no nie była to oczywiście żadna formalna dyscyplina naukowa, ale powiedzmy taki jej nieformalny odłamek, kremlinologia, ponieważ nie było wiadomo, tak, co się dzieje na Kremlu, to wszystko było za tymi metaforycznymi, ale i niemetaforycznymi, bo prawdziwymi murami Kremla, więc analizowano na przykład, kto się pojawia na trybunie honorowej koło Józefa Stalina, czy Nikity Chruszczowa,
0: w jakiej
1: kolejności, tak, to w jakiej odległości od siebie, na różnych oficjalnych zdjęciach, kto z tych zdjęć znika, kto się pojawia. Myśmy doszli do tego, że trzeba zrobić białodomologię i tak analizować?
0: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Jakąś taką coś między wróżeniem z fusów a przeglądaniem tego, co się pojawia w feedzie mediów społecznościowych produkowanych przez Donalda Trumpa. Trzeba przyznać, że on tutaj jest wyjątkowo płodnym autorem. Natomiast tego rodzaju zgadywanie z jakiegoś, na jakiś poszlak drobnych elementów, układanki, które się gdzieś rozsypują i nagle można je zobaczyć, to jest chyba to, co nam pozostaje, dlatego że jakakolwiek forma komunikacji strategicznej do publiczności światowej i do własnej ludności, to tam pod takim względem planowania strategicznego nie istnieje.
1: Kto teraz może być najbliżej Donalda Trumpa, być w jego łaskach? Znaczy, na podstawie tego możemy coś wnioskować? Na przykład wydawać by się mogło, że Marco Rubio, czyli sekretarz stanu, a więc no człowiek odpowiadający za politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych, jednocześnie mianowany przez Trumpa, chyba wciąż pełniącym obowiązki doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego, bo stanowiska zwykle są rozdzielone. Więc jakby osoba ważna w administracji, ale często mająca trochę inne podejście do polityki zagranicznej niż reprezentuje to Trump, niekoniecznie chyba jest tą osobą, która najczęściej mu rady i opinie przekazuje.
0: Wydaje mi się, że on tutaj jest dość mocno pozbawiony znaczenia. Zresztą Trump nigdy go nie szanował. Jeszcze w czasach, kiedy razem ubiegali się o nominację Partii Republikańskiej, mówił o nim Little Marco. I to stanowisko on dostał, ale ewidentnie nie ma na nim samodzielności większej. Tutaj szukałbym pewnie kogoś z kręgu poza ministerialnego, jakichś jego znajomych, z którymi on często lubi rozmawiać.
1: Nazwiska Jared Kushner, Steve Witkow.

0: od razu przychodzą do głowy. Ludzie, którzy nie pełnią właściwie żadnych funkcji w administracji, a pojawiają się w najważniejszych miejscach, w najważniejszych sprawach dla polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych.
1: Tak, i przy czym Jared Kushner, no to już w poprzedniej kadencji Donalda Trumpa taką funkcję pełnił. Także myślę, że to. Myślę też, że no, rozmowy, które on prowadzi z osobami ze swojego kręgu, z nim to znajomych prywatnych gdzieś tam przy golfie, też mogą mieć znacznie większy wpływ na to, jaką on politykę zagraniczną prowadzi, niż to, co mu sugeruje Departament Stanu.
0: Wrócę jeszcze do tej decyzji o tych żołnierzach amerykańskich. No, to jest jakby nie ulega wątpliwości, to jakby nikt tutaj nie ma innego myślenia. Tych żołnierzy amerykańskich w Europie będzie mniej. Pytanie tylko, jak oni będą rozdystrybuowani po krajach natowskich, jakiego typu będą to jednostki, jaka forma obecności, czy rotacyjna, czy stała. Natomiast rzeczywiście tych żołnierzy na pewno będzie mniej. Nie ukrywa tego choćby sekretarz generalny NATO Mark Rutte, który jak wiadomo no ma jakiś tam niezły kontakt z Donaldem Trumpem. Bywał nazywany Trump Whisperer, czyli zaklinaczem Trumpa, że potrafił on akurat ze strony europejskich polityków Trumpa do różnych rzeczy przekonać. Niektórzy mówią, dlatego właśnie został sekretarzem generalnym NATO, bo był tam potrzebny ktoś, kto z Trumpem będzie w stanie skutecznie porozmawiać. To nawet on nie ukrywa, że tych żołnierzy będzie mniej. Ale ta decyzja, jej podejmowanie przez Trumpa i amerykańską administrację, to z czego tak naprawdę wynika?
1: To wynika, myślę, że częściowo z tego, że Amerykanie zaangażowali się bardzo mocno militarnie gdzie indziej. Znaczy tutaj oczywiście chodzi głównie o Iran. Chodzi też o to, że no, jednak od dawna zapowiadają, że będą się koncentrowali na kierunku chińskim. Natomiast też te decyzje już tak szczegółowo, kogo skąd przenieść, to jedną część jest tego niewątpliwie to, co Pentagon by chciał zrobić, a druga część jest to, co Donald Trump myśli, że może zrobić, żeby właśnie w jakiś sposób chyba akcentować to, że to on podejmuje decyzję, no i że jak mu się podoba, żeby przenieść tę jednostkę stąd tam, no to on ją weźmie, przeniesie i nieważne jest, jak to przekłada się na długoterminowe działanie Stanów Zjednoczonych. I tutaj chyba trzeba jedną rzecz dość wyraźnie powiedzieć, to znaczy się, że on oczywiście może tak myśleć, może wydać pewne rozkazy, ale jednak działanie sił zbrojnych oparte jest w dużej części na istniejącą infrastrukturę, która po prostu jest trwała i przenosi się ją niezmiernie trudno i przy bardzo dużych kosztach. Także przerzucenie jakichś większych jednostek, powiedzmy z Niemiec do Polski, no to jest plan, który musiałby być wdrożony z wieloletnim wyprzedzeniem, ponieważ w Niemczech ta infrastruktura jest budowana od II wojny światowej i w tym momencie ona tam po prostu fizycznie jest, a u nas tej infrastruktury nie ma. Także jakichś wielkich zmian, pomimo wszystko, pomimo tego, co Donald Trump myśli, ja bym się nie spodziewał.
0: No my oczywiście się staramy o taką stałą obecność wojskową amerykańską właśnie w takiej formule jak w Niemczech. Nawet mniejszą, ale jednak stałą. Kusili politycy poprzedniego rządu Trumpa tym, że to by się nazywało Fort Trump, a Trump uwielbia, jak jest gdzieś uwieczniany.
1: Tak.
0: I to co, nie wystarczy?
1: Myślę, że nie wystarczy. Znaczy coś na stałe się być może pojawi więcej, być może nie, ale jednak tak wielkie centra logistyczne, bazy, szpitale, magazyny, które no, są szykowane i trwają, istnieją od kilkudziesięcioleci, no to trzeba byłoby planować z naprawdę wieloletnim wyprzedzeniem taki krok, a to nie jest w celu tej administracji.
0: No właśnie, ta administracja raczej obiecywała swoim wyborcom, że będzie tych Amerykanów ze świata zabierać z powrotem do Stanów Zjednoczonych. No tylko, że to trzeba gdzieś zrobić, w jakimś punkcie.
1: To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że być może będzie ich zabierała ze świata do Stanów Zjednoczonych, ale z drugiej strony ekspediuje ich w różne inne miejsca. Ta operacja w Wenezueli trwała być może krótko, ale teraz szykuje się coś tam na Kubie. Iran wbrew temu, co głosił, wcale się nie skończył. No ta ich obecność na świecie w dalszym ciągu jest. I sądząc po tym, jakiego budżetu dla Pentagonu.

0: zażądała ta administracja, mówimy o wzroście wydatków na poziomie 50%, no to jakby nie zapowiada się, że oni zrezygnują z aktywności militarnej, a to by wskazywało jakby ograniczenie się do terenu Stanów Zjednoczonych.
1: Skąd ten powrót do izolacjonizmu w Stanach Zjednoczonych i rzeczywiście tam następuje taki powrót do myślenia izolacjonistycznego?
0: Myślę, że częściowo wynika ten może z tego, że Amerykanie byli bardzo mocno na świecie i świat się do tego przyzwyczaił, a sytuacja u nich wewnętrzna jest taka, że pojawia się mogą pytania, że właściwie, ale po co nam wydawanie pieniędzy na bycie wszędzie, skoro problemów, które jest do rozwiązania na miejscu, jest bardzo dużo. To jest zawsze podstawowy argument izolacjonizmu i on w dalszym ciągu znajduje oddźwięk w amerykańskim społeczeństwie. Natomiast z drugiej strony jednak mamy tam bardzo silną polaryzację, bardzo silny podział między przetaczające się przez całe społeczeństwo i jest też grupa, która bardzo wyraźnie mówi, duża grupa, że jednak ten system, taki jak on wyglądał do względnie niedawna, no to on sprzyjał Stanom Zjednoczonym i że wycofanie się, a zwłaszcza wycofanie się w taki sposób nie jest korzystne i warto byłoby, Stany Zjednoczone jednak obecne na świecie były, bo przecież w dzisiejszych czasach odizolowanie się na swoim własnym kontynencie nie jest możliwe.
1: A co z tym, że przez lata też tak działał Waszyngton, że tam, gdzie interesy amerykańskie, tam, gdzie duże pieniądze amerykańskie, tam też jest w takiej czy innej formie amerykańskie wojsko, bo w jakimś sensie pilnuje też amerykańskich interesów.
0: Oczywiście tak działali oni właściwie od końca XIX wieku, od momentu, kiedy stwierdzili, że potrzebują zabezpieczać swoje szlaki handlowe i to zawsze szło wszystko ręka w rękę. No, a w tym momencie no, następuje rozerwanie tego myślenia i nie jestem przekonany, czy takie postępowanie broni się na dłuższą metę.
1: No, bo rozumiem, że to jest jakaś próżnia, którą będą chcieli wypełnić inni. Chińczycy, Rosjanie, ktokolwiek inny.
0: Chińczycy, Rosjanie, ktokolwiek inny, tak. No, Rosjanie mają trochę mniejsze możliwości w tym momencie, niż chcą przyznać, że mają. A Chińczycy z kolei są w gruncie rzeczy jeszcze w fazie wzrostowej swoich możliwości. Także tutaj Amerykanie patrzą głównie na to, czy Chińczycy w ich miejsce nie wejdą. Trochę się tego boją, a trochę stwarzają im możliwości. Trzeba się będzie chyba dość uważnie przyglądać temu, co się będzie działo w perspektywie najbliższych, nie mówię wielu lat, ale już tak w gruncie rzeczy krótszej niż dłuższej, czyli jakieś 5 lat, coś takiego.
1: No ja rozumiem, że też to jest taka ocena w Waszyngtonie, że na razie możemy sobie na to być może pozwolić. Często też Trump mówił o argumentach finansowych, że trzeba ciąć nie tylko tę administrację właśnie, bo ona kosztuje amerykańską, co robił od początku kadencji, ale też właśnie ta nasza obecność wojskowa w każdym zakątku świata to dużo kosztuje i tak naprawdę to my stacjonujemy w tej Europie, zapewniamy bezpieczeństwo Europie, płacimy za to, chociaż to też się nie tak odbywa, bo to państwa europejskie bardzo dużo pieniędzy płacą za utrzymanie tych baz i tych żołnierzy na swoim terytorium, ale że to za dużo kosztuje i że trzeba to trochę uciąć, bo nie będzie amerykański podatnik płacił za bezpieczeństwo Niemca na przykład, albo nie wiem, Holendra. Te argumenty finansowe rzeczywiście mają znaczenie?
0: Dla warstwy retorycznej z całą pewnością, w warstwie tego, co myśli Donald Trump też. Natomiast jakby spojrzeć na ten rachunek bardziej szczegółowo, no to on się nie spina. Znaczy się, nie spina się mówienie, że Stanów Zjednoczonych na to nie stać i nie spina się mówienie, że Stanom Zjednoczonym się to nie opłaca. Tak jak pan powiedział, państwa, na których europejskie na terenie, nie tylko, bo dotyczy to też Japonii i Korei Południowej, na których terytorium stacjonują wojska amerykańskie, pokrywają dużą część kosztów ich obecności na swoim terenie. I ma to też, taki jest to przypadek w Polsce. Natomiast kolejną rzeczą, którą trzeba wspomnieć, to jest to, że wraz z myśmy jednak wszyscy wzięli i postanowili ujednolicić trochę sobie armię, jeśli chodzi o sprzęt z Armią Stanów Zjednoczonych, zestandaryzować to wszystko i w efekcie robimy gigantyczne zakupy uzbrojenia w Stanach

0: Zjednoczonych, co się Amerykanom jak najbardziej opłaca. I są to rzeczy, które są kontraktami wieloletnimi, no bo przecież to nie tylko bezpośrednie zakupy, ale i obsługa, serwisowanie, remonty, wszelkiego rodzaju no, myślenie też o budowie infrastruktury do tego dostosowanej. Także myślę, że ten rachunek tego, ile Amerykanów ta obecność za granicą kosztuje, a ile na tym oni zarabiają, znaczy amerykańska gospodarka, to mam wrażenie, że wyszedłby jednak zdecydowanie korzystnie dla Stanów Zjednoczonych. To jest coś, o czym zdaje się Donald Trump woli nie pamiętać. No i też jest kolejna kwestia, która się pojawia, to jest kwestia taka, że okej, Amerykanie się wycofają, ale też wtedy z biegiem czasu wolno, ale jednak nastąpi odejście od tego wszystkiego, co Amerykanie dostają w ramach zamówień płynących z Europy, z innych państw i to jest zysk, którego oni w przyszłości nie zrealizują. No i jeszcze kolejna rzecz, że jeżeli tniemy tak bardzo koszty funkcjonowania amerykańskiego państwa, jeżeli chcemy ciąć koszty tej obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych na świecie, no to dlaczego domagać się podwyżki budżetu dla Pentagonu o 50%? Jeżeli tniemy, to tniemy, a wzrost o 50% to jest, szczerze mówiąc, w czasach pokoju raczej i już przy olbrzymich wydatkach na armię amerykańską to raczej niespotykane.
1: O właśnie, skoro mówimy o Pentagonie, to chciałem też zapytać o jednego jeszcze przedstawiciela administracji Trumpa, czyli szefa Departamentu Obrony, czy jak woli Trump, Departamentu Wojny, Pete Hegsetha. No ile to jest istotny członek tej administracji? No bo z jednej strony Pentagon jest bardzo ważny. Pete Hegseth to jest też człowiek, który powiedzmy, że kiedyś miał na pewno dostęp do ucha Trumpa, bo był jednym z prowadzących poranny program w Fox News, który Trump, wiemy to na pewno, uwielbiał oglądać i zdarzało mu się nawet tweetować rzeczy, które po prostu usłyszał w tym programie. A dziś jaka jest pozycja Pete Hegsetha? No, wpadek jednak miał sporo. Choćby ta słynna z tym czatem, na który dodał dziennikarza, ale to ich było więcej.
0: Znaczy, ja mam wrażenie, że Hegseth jest lojalnym wykonawcą poleceń, które dostaje od Trumpa i jest na tyle lojalny, że stara się przewidywać to, co się Trumpowi spodoba, nie tylko iść no, za bezpośrednim poleceniem służbowym. Natomiast jego własna pozycja, jego chęć zbudowania jakiejkolwiek formy niezależności nie istnieje. On doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że cała jego kariera i cała jego pozycja zależy w gruncie rzeczy od tego, co Donald Trump powie. On tutaj jest absolutnie lojalny.
1: No, spotkałem się z
0: pozbawione znaczenia.
1: Spotkałem się z takimi opiniami, że właśnie Hegseth to jest taki człowiek, którego się nie do końca czy właściwie prawie w ogóle nie uwzględnia przy podejmowaniu decyzji, natomiast zostawia mu się to wszystko, co jest właśnie takie na wierzchu i wizerunkowe, jak trzeba nakrzyczeć na generałów, że są zbyt grubi, jak trzeba coś powiedzieć kontrowersyjnego o mniejszościach seksualnych w wojsku, no to do tego Hegseth.
0: Tak, to jest człowiek, który nie zrobił w wojsku amerykańskim wielkiej kariery. W gruncie rzeczy jego ścieżka życiowa jest taka dość przypadkowa i to, że on jest w tym momencie, w tym miejscu, gdzie jest, to jest wyłącznie zasługą tego, że został wyniesiony pańskim gestem i ma świadomość tego, że właśnie tym samym gestem może zostać zrzucony, w związku z czym wykonuje to, co mu się każe, jak ma być człowiekiem od brudnej roboty, czyli tym, który weźmie, przeprowadzi czystkę w armii, tym, który weźmie i zademonstruje, jaki ma być nowy kierunek ideologiczny dominujący w wojsku amerykańskim, to on to zrobi, no bo wie, że tego wymaga utrzymanie pozycji.
1: No tak. Na ile Trump w ogóle jeszcze się przejmuje tak na koniec już, bo tą jego bazą przez długi czas był ten ruch MAGA, ruch, który jest trochę rozczarowany tym, jak Trump potraktował sprawę Epsteina i ujawnianie tych dokumentów, tym, że miał być koniec wojen, a mamy na Bliskim Wschodzie wojnę, no ale z drugiej strony Trump się o reelekcję już ubiegał nie będzie.
0: A i tutaj jest otwarte pytanie, czy on się o tą reelekcję nie będzie ubiegał, bo jednak on mówi o tym, że i po 28 będzie i w 2032. Trochę nie zdając sobie sprawy z upływu czasu,

0: czasu, ale też jednocześnie no, nie przejmując się jakimikolwiek ograniczeniami, które do tej pory przyzwyczailiśmy się, że są nałożone. Natomiast no, myślę, że on się tym ruchem przejmuje znacznie mniej niż wydawało nam się, że on się będzie przejmował. On zdaje się jest przekonany o tym, że jego pozycja jest po prostu mocna. I to, że tam kilka osób weźmie się na niego, skrzywi i powie, że no już nie jest tak fajny, jak było kiedyś, to w tym momencie na nim nie robi większego wrażenia.
1: Nie on czyta sondaży?
0: Wie, że jest świetny.
1: Sondaż New York Timesa, 37% poparcia, no ale New York Times to nie jest na pewno ulubiona gazeta Trumpa.
0: No nie, to jest po prostu z jego perspektywy oczywiste kłamstwo. On jest super popularny, wszyscy go lubią i nikt nigdy nie był bardziej popularnym prezydentem od niego. Także to jest przekonanie o tym, że jemu naprawdę świetnie idzie i wszyscy go kochają.
1: Złotymi literami sobie to na ścianie jego domu napisał na tych takich krótkich dossier prezydentów. Zresztą to jest osobna historia, jak skonstruowano te opisy. Doktor Jan Misiuna, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, był moim Państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo serdecznie to ja dziękuję.
1: I Państwu za uwagę. Dziękujemy. Michał Strzałkowski. Do usłyszenia.
2: Świat 24. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Koniec poszukiwań zaginionej 12-latki z Krakowa. Jej ciało odnaleziono w Lesie Wolskim. Nie milknie dyskusja o obecności amerykańskich wojsk w Polsce. W serwisie oddamy głos politykom. Papież apelował o sprawiedliwość na południu Włoch. Leon XIV odwiedził tak zwaną Ziemię Ognia. Minęła 14. Bartosz Teodorowicz. Zapraszam. Tragiczny finał poszukiwań 12-letniej Eli z Krakowa. Służby przed południem odnalazły ciało dziewczynki. Znajdowało się ono w trudno dostępnym terenie w głębi Lasu Wolskiego. Na miejsce skierowano policjantów, którzy wstępnie potwierdzili, że zwłoki należą do poszukiwanej od czwartku nastolatki. Trwają czynności identyfikacyjne, mówiła w TVP Info rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
2: Na miejscu pracuje prokurator, na miejscu pracuje grupa oględzinowa, teren został odgrodzony i policjanci wykonują swoje czynności. Najprawdopodobniej ciało będzie przekazane przez prokuratora na sekcję, która odpowie tutaj na temat przyczyn zgonu. Wstępne oględziny wskazują na to, że nie było tutaj udziału osób trzecich, natomiast nigdy tego nie można wykluczyć. Będziemy czekać na wyniki sekcji.
1: Nastolatka po raz ostatni była widziana żywa w czwartek wieczorem, gdy wysiadała z autobusu na przystanku w pobliżu Lasu Wolskiego. Prawo i Sprawiedliwość apeluje o utworzenie w Polsce stałych amerykańskich baz wojskowych. Prezydent Donald Trump zapowiedział w czwartek wieczorem, że Pentagon wyśle do naszego kraju 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy.

0: Prezes PiS Jarosław Kaczyński stwierdził na konferencji, że rozbudowa amerykańskich baz umożliwi obronę polskiego terytorium.
1: Dywizja, która bardzo wzmocniłaby, razem oczywiście z polskimi z organizowaniem Dywizji Podlaskiej, bo ta organizacja się zaczęła za naszych rządów, ale dzisiaj jakoś postępuje bardzo powoli. No, żeby były przynajmniej trzy pełne dywizje, które w tym ta bardzo silna dywizja amerykańska, które bronią Bramy Smoleńskiej.
0: Pytany o tę kwestię wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział, że rząd od dawna zabiega o zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce i w tej sprawie od miesięcy trwają intensywne rozmowy. Do ostatnich decyzji Pentagonu w sprawie obecności wojskowej w Polsce odniósł się też w radiowej trójce europoseł KO Andrzej Halicki.
2: Donald Trump jest prezydentem nieprzewidywalnym, to wszystko wiemy, raz mówi jedno, raz mówi drugie. I tutaj do tych słów też nie przywiązywałbym tak dużej wagi, jak do całego procesu, który ma jeden cel, wzmocnienie flanki wschodniej. I to jest natowski wspólny projekt, w którym uczestniczymy.
0: W ubiegłym tygodniu Pentagon poinformował o wstrzymaniu rotacji 4000 amerykańskich żołnierzy. W reakcji na te decyzje przedstawiciele rządu odbyli szereg rozmów ze stroną amerykańską. W czwartek Donald Trump poinformował, że USA wyślą do Polski 5000 dodatkowych żołnierzy. Jest projekt unijnej czarnej listy osób i firm za wsparcie dla rosyjskiej agresji na Ukrainę. Tajne dokumenty widziała brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom na liście zabrakło zwierzchnika rosyjskiej cerkwi prawosławnej patriarchy Cyryla.
3: Patriarcha Cyryl mówi, że wojna na Ukrainie to wojna ze złem i jedyny słuszny wybór. Od początku rosyjskiej napaści był na celowniku Unii. Był nawet w projekcie jednego pakietu sankcyjnego, ale wykreślenia go zażądał ówczesny premier Węgier. Mimo zmiany władzy na Węgrzech, unijna dyplomacja nie wpisała Cyryla do najnowszego projektu sankcji. Teraz od krajów członkowskich zależy, czy Cyryl znajdzie się na czarnej liście. Na razie są na niej szefowie i właściciele firm z kompleksu wojskowo-przemysłowego, są koncerny z tego kompleksu, a także firmy z sektora naftowego, które wykorzystują statki z rosyjskiej floty cieni do przewożenia ropy, łamiąc tym samym międzynarodowe sankcje. Są też firmy oferujące techniczne wsparcie i nie tylko z Rosji, ale też z Liberii, Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Azerbejdżanu, Hongkongu, Białorusi i Chin. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Przestępczość i korupcja zabijają, mówił papież w ziemi ognia. Leon XIV odwiedził miasto Acerra na południu Włoch. Region zyskał swój przydomek z powodu nielegalnego składowania w nim toksycznych odpadów oraz pożarów, które są przyczyną zanieczyszczenia środowiska i chorób nowotworowych. Papież mówił do zgromadzonych mieszkańców, że żadna niesprawiedliwość nie może przekreślić piękna tego regionu. Leon XIV potępił też zawłaszczanie zasobów i bezsilność służb wobec działań mafii. To jedno z czterech polskich miast, które ma własny krater na Marsie. Rypin jest kolejnym przystankiem akcji Polska na Tak. Aby nazwa miejscowości mogła się znaleźć na mapie czerwonej planety, trzeba spełnić rygorystyczne kryteria, mówi Małgorzata Gołębiewska z Obserwatorium Astronomicznego Astrobaza.
4: I te kryteria to nazwa miejscowości musiała być wymawialna w większości języków świata, czyli Rypin myślę, że spełnia te warunki, a dodatkowo jeszcze ta nazwa musiała być maksymalnie trójsylabowa.
0: Akcja Polskiego Radia i Telewizji Polskiej Polska na Tak promuje lokalne społeczności. Dziennikarze odwiedzają miasta i spotykają się z młodzieżą. Organizowane są też koncerty w szkołach. Celem projektu jest budowa wspólnoty, wzmacnianie lokalnej tożsamości i pokazywanie pozytywnego odbioru Polski.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Do końca dnia przeważnie słonecznie i ciepło, od 21 stopni na północy, 24 w centrum, do 27 na zachodzie. Jutro załamanie pogody. Do Polski wkroczą opady, lokalnie możliwe także burze. Wciąż ciepło, nawet do 29 stopni na południowym zachodzie.
5: Polskie Radio 24.
6: Słowem wszystko.
5: Adres zamieszkania.
7: Audycja Adres zamieszkania, czyli audycja o tym, jak mieszkamy, gdzie mieszkamy i co byśmy chcieli zmienić

0: w naszym otoczeniu. Przy mikrofonie Agata Kowalska. Zapraszam Państwa dzisiaj do miejsca, o którym jeszcze w adresie zamieszkania nie mówiliśmy. To miasto na wschodzie Polski z 320 tysiącami mieszkańców, które odgrywało bardzo ważną rolę wobec ukraińskiej społeczności. Nie tylko po pełnoskalowej agresji Rosji, ale i wcześniej. Czy już jest jasne? Wędrujemy do Lublina. A naszym gościem jest dziennikarka i redaktorka naczelna portalu Jawny Lublin, pani Agnieszka Mazuś. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani redaktor, no i już na starcie mam bezczelną propozycję. Odwieźmy na chwileczkę pani legitymację prasową i zaprośmy tutaj do nas, do audycji, panią Agnieszkę, mieszkankę Lublina. Co ona lubi w tym mieście?
1: Mieszkankę Lublina od urodzenia. Więc sam fakt, że ja tu zostałam, mimo że nigdy tego nie planowałam, świadczy chyba o tym, że to jest świetne miasto tak naprawdę do mieszkania. Jest to piękne miasto, zielone, 10-minutowe, oczywiście pod pewnymi warunkami, że nie mieszka się na deweloperskim osiedlu, że nie trzeba stać w korkach, żeby gdzieś dojechać. Ja mieszkam w centrum, więc tak to widzę. Piękne stare miasto, przypominające włoskie.
0: Tak zawsze było. Czy ten Lublin na przestrzeni lat się zmieniał w pani oczach jako znów mieszkanki Lublina?
1: Oczywiście, że się zmienił. Myślę, że tak jak każde inne polskie miasto, Lublin też potrafił wykorzystać te szanse, jaką dały przecież płynące do Polski środki unijne. Owszem, może nie zawsze były wydawane bardzo sensownie, ale na pewno z rozmachem. więc w Lublinie też to widać.
0: Ja mam jeden mały przykład. Kiedyś pojechałam do Lublina przed kolejnymi wyborami samorządowymi i wędrowałam sobie po nim, zanim miałam za chwileczkę rozmawiać z kandydatami na prezydenta Lublina i trafiłam na Plac Litewski, przy którym była fontanna. Stara, kamienna, wokół taki piękny skwer. I później się okazało, że ta fontanna ma być zupełnie zrujnowana, ponieważ w jej miejsce wejdzie nowa, podświetlana tam z jakimiś fototryskami i fajerwerkami. I pamiętam, że zapytałam ówczesnego kandydata na prezydenta i zarazem prezydenta Krzysztofa Żuka, po co zmieniać coś, co działa, że ten skwer jest pełen ludzi. Ewidentnie tak lubią spędzać czas. No on powiedział, że będzie bardziej reprezentacyjnie. I później, proszę sobie wyobrazić, przepraszam za tę przydługą dygresję, pojechałam w zimie do Lublina. I ta nowa, nieszczęsna fontanna była wyłączona, ale wyglądała tragicznie, dlatego że to jest po prostu takie wielkie żelastwo, odpychająco wręcz. I żal mi było tej starej, kamiennej, która no nawet w zimie pewnie potrafiła wyglądać dosyć urokliwie. Więc to jest mój taki mały przykład. A ma pani swój, czy to pozytywny, czy negatywny, jeśli chodzi o taką zmianę, którą widać w Lublinie?
1: Oj, to by było naprawdę długa lista. Ja oczywiście, a propos tej fontanny na Placu Litewskim, to w ogóle nie jest moja estetyka, te fajerwerki, które w tym momencie tam są. Ale przyciąga rzeczywiście pokazy tej fontanny. To jest zrobione z tego, są różne scenariusze, są jakieś różne opowieści. I one przyciągają naprawdę tłumy, więc ludziom to się podoba. Ona też ma wersję, w tym roku dostała wersję taką właśnie zimową za ciężkie pieniądze. Przyznam, że w tym momencie nie pamiętam sumy, chociaż sama o tym pisałam.
0: Może nawet lepiej, że nie będziemy wiedzieć.
1: Właśnie, ale to była bardzo wysoka suma, gdzie w zasadzie takie jakieś LEDy przyczepione trytkami, też które się świeciły na kolorowo, żeby właśnie jakoś to też chyba ten wielka niecka betonowa jakoś wyglądała.
0: Tak, to jest ogromny, ale już zostawmy tę nieszczęsną, biedną fontannę. A co pani jako mieszkance, bo mówiła pani o tym, że mieszka w centrum, że jest zielono, że jest wygodnie, a co pani jako mieszkance w takim codziennym życiu w Lublinie najbardziej może przeszkadza?
1: No ja powiem tak, jeśli chodzi o to, że jest zielone, to też duża jest w tym zasługa mieszkańców miasta, bo ludzie potrafią wyjść na ulicę naprawdę dużą grupą z ręcznie fajnymi, malowanymi transparentami, stać na ulicy i krzyczeć, że sobie nie życzą, czy też protestują przeciwko wycinkom drzew. Ponieważ no niestety w Lublinie to wygląda w ten sposób, że remontujemy jakąś ulicę i nikt tak naprawdę nie patrzy na to, że projektant sobie zaplanował, że w zasadzie tu, gdzie jest szpaler drzew, to on sobie puści ścieżkę rowerową albo chodnik.
0: I albo tak co gorsza, że wytnie drzewa, ale potem posadzi się nowe.
1: No jak najbardziej. Więc w ten sposób się mieszkańcom udało uratować stare, piękne drzewa na ulicy Lipowej, czyli ścisłe centrum. O właśnie.

0: Teraz tak nie wiem, czy było słychać. Mamy tutaj wyścigi motocykli też w centrum, też nikt na tym nie panuje.
1: Wyobrażam sobie, że to akurat jest jedna z tych rzeczy, które pani przeszkadzają. A proszę powiedzieć, za chwilę będziemy jeszcze o tej aktywności mieszkańców mówić, ale chyba jesteśmy winne naszym słuchaczom i słuchaczkom wyjaśnienie, czym jest jawny Lublin. Więc odwieszamy z powrotem pani legitymację prasową, bo to jest portal niezależny od władz miasta, czyli wy nie jesteście jednym z tych licznych takich samorządowych quasi-mediów, które powstają po to, żeby chwalić swojego sponsora, czyli włodarzy miast. Wy działacie zupełnie niezależnie, prawda?
0: Tak to wygląda, że zupełnie niezależnie, w zasadzie tak jak powinny działać media, to co się dzisiaj dzieje, no to jest jakieś przedziwne zjawisko dla mnie. I to bardzo często wygląda też tak, że te portaliki, które powstają, wcale tak naprawdę też często nie dostają żadnych pieniędzy, ale dostają gotowe informacje prasowe, bo przecież pamiętajmy, że w biurach prasowych jest więcej osób pracuje wielokrotnie niż w niejednej redakcji. Więc po prostu robi się Ctrl-C, Ctrl-V i to idzie w świat.
1: Gotowce.
0: No my nigdy tego nie robimy. My w zasadzie oczywiście, że korzystamy z tych informacji prasowych, naprawdę wnikliwie je czytamy, ale dopytujemy. Pieniądze mamy z grantów i też przede wszystkim od naszych czytelników, więc chwała im za to. I staramy się, jesteśmy takim troszeczkę lokalnym watchdogiem, może inaczej. Wydawca, czyli Fundacja Wolności, która jest wydawcą portalu Jawny Lublin, to jest taki lokalny watchdog, który działa na tym polu już naprawdę bardzo, bardzo długo.
1: I rozumiem, że macie zaufanie mieszkańców, którzy do was zgłaszają też z prośbami o interwencję albo chętnie komentują to, co już opisujecie. I zastanawiam się, na jakie sprawy mieszkańcy zwracają uwagę, kiedy już do was się odzywają. Już wiemy, że na pewno drzewa, ale co jeszcze?
0: Tak, to zależy oczywiście zawsze od też trochę pory roku, bo wiadomo, że zimą to jest kwestia odśnieżania albo właśnie zbytniego solenia.
1: A nie smog? Jakoś, przepraszam, ale Lublin kojarzy mi się z jakimś strasznym smogiem, ja nie
0: jest
1: wiem.
0: Jest smog, ale ja mam wrażenie, że ludzie się troszeczkę chyba do tego już przyzwyczaili.
1: Nauczyli się oddychać.
0: Nauczyli się oddychać, wszyscy się tutaj nauczyliśmy oddychać, że ja już tego nie czuję, ale wiem, że ludzie wysiadając z pociągu,
1: tak.
0: Pierwszy chaos powietrza,
1: tak.
0: to wszyscy mi to mówią.
1: Tak, rzeczywiście
0: tak jest. Oddychać.
1: Tak, właśnie jest, oczywiście.
0: Tak. A propos tego, o co ludzie nas proszą o pomoc, bo bardzo często to te maile właśnie mają w tytule pomocy. Tak jak dzisiaj odebrałam takiego maila. Dużo jest właśnie oprócz tego, że pomóżcie nam ochronić jakieś drzewo, bo niekoniecznie to miasto czy urzędnicy miejscy chcą wyciąć, czasem chce wyciąć spółdzielnia. Więc też się staramy tutaj w jakikolwiek sposób opisać tą sprawę. Dużo jest o różnych nieprawidłowościach, podejrzeniach mobbingu w urzędach, instytucjach, spółkach, instytucjach kultury na przykład. A najwięcej mam wrażenie, bo my jesteśmy tacy chyba troszeczkę kojarzeni z tym, że piszemy dużo o inwestycjach deweloperskich i niekoniecznie pozytywnie, wręcz może właśnie bardzo krytycznie. Tak naprawdę. Więc dużo mamy też takich zgłoszeń. Ja nawet dzisiaj
1: byłam. Ale właśnie jakich? Bo co, mieszkaniec pisze co o deweloperze?
0: Na przykład, że właśnie się dowiedział, tak jak, że obok jego kamienicy stanie jakiś budynek z garażem podziemnym, dwupoziomowym. A mieliśmy przypadki w zeszłym roku, gdzie tak naprawdę zawaliły się dwie kamienice w Śródmieściu. Jedna rzeczywiście była obok prowadzone prace przez dewelopera, inna z tego powodu, że woda ciekła bardzo długo i empawik tego jakoś nie zauważył. Lub też właśnie, że kupiłem mieszkanie i się okazuje, że nie będę miał tego widoku, który mam. Nacieszyłem się dopiero, co ze stanu deweloperskiego doprowadziłem do stanu takiego, że mogę się wprowadzić, a tu za chwilę będę miał blok pod
1: okno w okno.
0: Okno w okno.
1: Ale z jednej strony rozumiem, my też dużo w audycji Adres Zamieszkania mówimy o tego typu sprawach, ale z drugiej strony, co właściwie możecie zrobić jako Jawny Lublin, jeśli chodzi o politykę deweloperską? Bo to jest tak potężny mechanizm, uzyskiwanie zgód na budowę, też kombinowanie tam między planem zagospodarowania, a WZ-ką, a jeszcze czymś innym. Czy wy w ogóle macie wpływ na rzeczywistość mieszkaniową?
0: Powiem tak, na kilku przypadkach opisywanych przeze mnie i przez moich kolegów, to czasem jest tak, że jeżeli my nagłośnimy daną sprawę, ale nagłośnimy to, że dany mieszkaniec, który ma prawo, tak, bo jest na przykład stroną postępowania, bo to też jest ciekawe, że nie każdy może taką cokolwiek robić, jeżeli już się dowie,
1: tak.
0: Że jest WZ-ka, za chwilę pozwolenie
1: trzeba
0: na budowę.
1: Trzeba udowodnić, że ma się związek z tą budową i ona wpływa na nasz dom, nawet jest czasem jak
0: bezpośrednio
1: sąsiadem. Tak, ale nawet czasem nawet jak w płot, to i tak wymyślają różne tutaj kruczki.
0: Oczywiście, więc na pewno takie nagłośnienie sprawy, że to się toczy w na przykład samorządowym kolegium odwoławczym za chwilę w sądzie. Ja nie mówię, że zablokowaliśmy jakoś.

0: jakąś inwestycję, ale na pewno to dłużej trwa, więc trochę psujemy krew deweloperom, chociaż oczywiście my to cały czas robimy z taką nadzieją, że może jednak to się uda. Jeżeli jesteśmy przekonani, że ten mieszkaniec na przykład ma rację, że nie powinno w centrum miasta powstawać nagle jakieś strasznie wysokie budynki, kiedy zabudowę mamy tak do czterech piętr maksymalnie. Więc może nie tyle, że my coś tutaj ugramy, ale pokazujemy też, jak działa to miasto, tak? Jak jednak urzędnicy, bo ja się nie boję tego mówić, że urzędnicy z lubelskiego ratusza jednak idą na rękę deweloperom. Może nie wszystkim, ale jest grupa deweloperów, która jest. Tak mówimy o tym, może mówi się o tym Loża Deweloperska Lubelska.
1: Tak. Znów mi się przypomniała historia, którą omawialiśmy w Adresie Zamieszkania. Tu odsyłam słuchaczki i słuchaczy do archiwum. Opowiadaliśmy akurat o przypadku warszawskim. Miasto postawiło się deweloperom i to był taki news. I tak wszystkich to zdumiało, że rzeczywiście z radością o tym opowiadaliśmy. Ale a propos jeszcze deweloperów, to była taka historia lubelska, która przykuła uwagę mediów ogólnopolskich, co zawsze jest pewnego rodzaju sukcesem, bo wiadomo, że te media głównego nurtu zajmują się głównie tematami politycznymi i raz na jakiś czas może czymś z Warszawy, ale już jeśli spojrzeć na resztę Polski, no to naprawdę rzadko. I nagle wszyscy zaczęli mówić i pisać o górkach czechowskich, czyli awanturze o takie zielone 150 hektarów w Lublinie. Jak pani myśli, dlaczego akurat ta historia przykuła uwagę? Co jest szczególnego w tym sporze?
0: Ja myślę, że po pierwsze to, że tak naprawdę ten spór trwa, myślę, że z dekadę. Chodzi tak naprawdę o to, że rzeczywiście teren, który przez urbanistów, którzy wymyślali, jak powinien ten Lublin wyglądać, są to zielone płuca miasta. Jest to ponad 100-hektarowy teren, który w dużej części, czyli bodajże 30 hektarów w tym momencie, ma zostać zabudowany blokami. I to też jest przykład trochę czegoś takiego, że rzeczywiście mieszkańcy tutaj ostro protestują. Było nawet lokalne referendum, które oczywiście nie dostało, no nie było ważne, no w Polsce to chyba jeszcze nie było.
1: Za mała frekwencja.
0: Nie było ważnego. Chociaż w innych miastach i tak władze miasta uznawały wynik, tak? Mimo wszystko, że nie było ważne ze względu na niską frekwencję. Tutaj miasto nie uznało tego wyniku. Przed do przodu, czyli pozwala na to, żeby zabudować blokami. Taki mały sukces, nawet ostatnio się jednak obrońcom górek czechowskich, bo tak mówimy o tych aktywistach najbardziej zaangażowanych, udało im się osiągnąć, gdyż lubelski sąd administracyjny stwierdził, że musi dopytać TSUE, czy rzeczywiście... Tak, fajna rzecz. Bo o co chodzi? Miasto uchwaliło, Rada Miasta. Ja mówię miasto, ale proszę pamiętać, że w Lublinie klub prezydenta Żółka w Koalicji Obywatelskiej to jest większość w Radzie Miasta, więc czy jest to prezydent, czy są to urzędnicy, czy to jest Rada Miasta, to jest tak naprawdę u nas jedno.
1: Ta sama władza, tak.
0: No właśnie, to jest ta sama władza, więc w zasadzie jedna władza. Więc miasto uchwaliło jako zintegrowany plan inwestycyjny, czyli taka szybka ścieżka, możliwość zabudowy tych 30 hektarów. No i oczywiście różne organizacje ekologiczne i nie tylko ekologiczne chciały zaskarżyć tą uchwałę. I była ona przez sąd administracyjny odrzucana właśnie ze względu na to, że braku interesu prawnego. Nie skarży ktoś, kto jest bezpośrednim sąsiadem. A ostatni wyrok jest taki, że sąd lubelski stwierdził, że a jednak zapyta TSUE.
1: To ciekawe, że
0: organizacje ekologiczne mogą.
1: Zniesiono to aż na poziom europejski, co mi przypomina trochę historię z zaskarżaniem planów urządzenia lasu, które uznawano, że nie można wobec nich wnosić do sądu skarg. Miały się przepisy zmienić, chyba ciągle czekamy, aż się zmienią. Tak. No, czyli na ten moment wciąż osiedle nie powstało, sąd wstrzymuje realizację i walka trwa.
0: No właśnie też pytanie, czy wstrzymuje realizację, bo tak naprawdę wystąpiło nawet kilkanaście podmiotów jeszcze w grudniu do miasta o pozwolenia na budowę, więc tu też jeszcze mamy do czynienia z czymś, o czym się potocznie mówi salami slicing, czyli nie robimy dużej inwestycji, żeby nie musieć robić raportu oddziaływania na środowisko, tylko małymi kroczkami ten deweloper tutaj chce dwa bloki, ten deweloper chce trzy bloki, więc tak, ale na razie tak fizycznie rzeczywiście tam koparki nie wjechały. Tereny są ogrodzone, ale są ogrodzone tak naprawdę od lat. Takim płotem z blachy.
1: A za płotem przyroda kwitnie?
0: kwitnie. Tak.
1: Nie jest kwitnie, zabetonowana. No to, no,
0: nie jest jeszcze zabetonowane. Chomiki żyją, bo to też jest ważne, że chomiko to jest siedlisko chomika europejskiego. To jest jedno z większych w tym kraju.
1: Tak, i to jest ten ssak, którego chcemy chronić, bo on po prostu jest zagrożony wyginięciem. Jakoś wyjątkowo mu dobrze na Górkach Czechowskich w Lublinie.
0: Dokładnie tak.
1: Rozmawiałyśmy o tym, co angażuje mieszkańców.

0: A was jako dziennikarzy, no bo górki czechowskie wybiły się wyjątkowo, ale tak na co dzień, kiedy nie dostajecie maili od, czy telefonów od mieszkańców, to za czym najchętniej węszycie? Albo gdzie najczęściej wywąchujecie jakąś aferę? Czy to jest jednak gdzieś wokół ratusza, jakieś przetargi, jakieś darowane stanowiska? Jak to jest w Lublinie?
1: No my lubimy taką analityczną pracę, czyli pogrzebać trochę w dokumentach, pogrzebać w przetargach, pogrzebać w wydatkach. Dzięki Fundacji Wolności od lat jest rejestr umów Urzędu Miasta czy Urzędu Marszałkowskiego, więc w zasadzie jak mamy czas, to sobie siedzimy, klikamy i sprawdzamy, kto ile dostał i za co. Ale robimy też tematy, które nas osobiście...
0: To przepraszam, tylko powiedzmy, ten rejestr umów jest jawny, to znaczy nie tylko wy jako jawny Lublin możecie tam zaglądać,
1: nie,
0: prawda?
1: On jest jawny, tylko no po prostu to był wniosek Fundacji Wolności lata temu i Urząd Miasta stwierdził, dobra, robimy rejestr umów.
0: To jest bardzo ważne i każdy mieszkaniec, mieszkanka może tam zajrzeć.
1: Tak, może zajrzeć, jest wyszukiwarka po nazwisku, znaleźć po nazwie firmy, po nazwie projektu.
0: Ale jaki obraz Lublina się wyłania z tego węszenia po dokumentach? Czy, no bo musimy dojść do tego. Prezydent Krzysztof Żuk rządzi miastem 16 lat, a jeśli za chwileczkę w Sejmie przyjęta zostanie ustawa o zniesieniu dwukadencyjności, no to być może będzie rządził kolejne 16. Na ile stało się tak, jak przewidują niektórzy, że samorządowiec rządzący tak długo otacza się swoistym dworem, swoistymi układami? Na ile to jest problem Lublina?
1: Ja myślę, że Lublin to jest jak najbardziej świetny przykład na pokazanie tego, że jednak ta władza powinna się zmieniać. Tu są cały czas ci sami ludzie, tu są cały czas dobrze żyjący z ratuszem. Bo to też z jednej strony urzędnicy, politycy, z drugiej strony też biznes. Ten biznes, który tu się najbardziej wydaje mi się... wybija, to jest właśnie deweloperka. To też jest tak, że oczywiście nasi czytelnicy to są dlatego naszymi czytelnikami, że chcą się czegoś dowiedzieć i bynajmniej nie są wielkimi fanami pana prezydenta. My z kolei nigdy z samego założenia jako dziennikarze nie jesteśmy fanami ani jednej, ani drugiej partii. Po prostu przyglądamy się tej, która aktualnie rządzi. Oczywiście są zarzuty, że no to w takim razie pewnie się skumaliśmy z PiS-em, skoro tak cały czas uderzamy w Koalicję Obywatelską, a uderzamy tylko dlatego, że prezydent jest z koalicji, a to tak naprawdę dużo też piszemy o marszałku województwa, który jest z kolei z PiS-u, więc...
0: Ale z drugiej strony zawsze pojawia się ten sam argument. 16 lat rządów, wybierany przez kolejne rzesze mieszkańców w kolejnych wyborach. W ostatnich nawet sprawdziłam w 2024 roku z ogromną przewagą Krzysztof Żuk już w pierwszej turze zdobył swoje stanowisko, nawet nie musiał czekać do drugiej. Więc właściwie jaki macie na to argument? Mieszkańcy i tak go wyróżniają, wybierają.
1: Tak, ale trzeba też pamiętać, że od wielu, wielu lat... PiS nie wystawił mocnego kandydata, to po pierwsze. Po drugie, ruchy miejskie, które zaczęły się w Lublinie rodzić. I ja cały czas obserwuję, jak to wygląda w innych dużych miastach i naprawdę bardzo zazdroszczę, że poszła to tak daleko, że ci ludzie są już nie tylko w radach dzielnic, tak? Są w radach miast,
0: tak.
1: A czasami nawet mają funkcję wiceprezydentów, więc po prostu naprawdę myślę, wow, kiedy to będzie u nas. Więc u nas to takie rzeczy się pojawiły. Ruchy miejskie tworzyli na przykład ludzie związani z lubelską kulturą, którzy potem na przykład tracili pracę, więc w zasadzie dzisiaj jest tak, że ci ludzie już nie do końca wiedząc, że to się może skończyć, a tych miejsc pracy na przykład w kulturze w Lublinie nie jest zbyt wiele, no nie do końca chcą aż tak się narażać.
0: Czyli mamy aktywną grupę ludzi powiązanych z kulturą, ale jednocześnie są to ludzie, którzy muszą jeść.
1: No na przykład, dokładnie tak. Plus trzeba też pamiętać, że prezydent Żuk jest też dobrym strategiem politycznym. No to tego mu naprawdę nie można odmówić. I w sytuacji, kiedy szykowała się rzeczywiście lista, z której wystartują i działacze, i właśnie tacy ekologiczni, i dawni ludzie kiedyś z ruchu miejskiego, i też członkowie wtedy partii Szymona Hołowni, radni dzielnicowi, to wówczas prezydent Żuk zaproponował w zasadzie osobie, wtedy to był senator Jacek Bury z Polski 2050, tak. Że w zasadzie to może tak naprawdę z nim trzeba iść, z listy klubu radnych Krzysztofa Żuka. I tak to się skończyło.
0: No właśnie, dlatego ten limit kadencji, czyli dwie, wydawał się dobrym rozwiązaniem, ale wygląda na to, że w tym roku przyjęta zostanie ustawa, która sytuację zmieni i prezydenci tacy jak Krzysztof Żuk będą mogli dalej władać swoimi królestwami. My musimy kończyć, a szkoda, bo jeszcze jest parę tematów do omówienia i w związku z tym już teraz zapowiadam, że do Lublina wrócimy. Zwłaszcza, że Lublin jest europejską stolicą.

0: Liceum Kultury na rok 29, więc musimy się koniecznie przyjrzeć, jak eksploduje jako właśnie kulturalna miejscówka w Polsce. Ale to już następne.
1: Jeżeli mogę coś jeszcze dodać.
0: Jedno zdanie,
1: że właśnie a propos tego trochę, jak wygląda nasza praca w Jawnym Lublinie, to ostatnio policzyliśmy, ile kosztowała konferencja prasowa nas tutaj w Lublinie, w Ministerstwie Kultury, gdzie podpisywał Lublin współprowadzenie.
0: No ile może kosztować konferencja prasowa? Catering, tak? Może był jakiś, mikrofony?
1: Nawet nie było cateringu, to było ponad 50 tysięcy złotych.
0: To na co to wydano? Na prezenty?
1: No bardzo ładnie to wyglądało. Byli sztukmistrze, bo mamy Festiwal Sztukmistrzów, jedna z takich rozpoznawalnych chyba najbardziej festiwali, Karnawał Sztukmistrzów u nas w Lublinie, więc po prostu Lublin zrobił show.
0: Szkoda, że nie słyszałam o tym show, jakoś chyba za słabo nagłośnione, ale następnym razem na pewno będzie lepiej i wtedy wrócimy do Lublina. Agnieszka Mazuś, redaktorka naczelna portalu Jawny Lublin, bardzo pani dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję.
0: I kończymy audycję Adres Zamieszkania. Agata Kowalska kłania się państwu nisko. Słyszymy się za tydzień w sobotę po 14.
2: Adres Zamieszkania. Reklama.
3: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
6: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
7: Cały rok, od zawsze.
6: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
2: Po reklamie. Autopromocja.
12: Przed nami święto sportu ulicznego w Warszawie.
13: Mistrzostwa świata w koszykówce 3x3.
12: To wciąż nowa dyscyplina sportu, która skradła serca kibiców. Geneza, specyfika, uliczny klimat. Skąd to wszystko się wzięło?
13: Zapytamy naszych gości Piotra Wesołowicza i Majka Kiksa.
12: Sport wyjaśnia świat.
13: Niedziela 25.
12: Filip Jastrzębski.
13: Michał Okoński.
2: Autopromocja. Polskie Radio 24.
14: Słowem wszystko.
15: Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Jest 14.30. Jarosław Kaczyński mocno chwalił Karola Nawrockiego po zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczącej dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy w Polsce. Prezes PiS mówił o specjalnych stosunkach polsko-amerykańskich i przekonywał, że to, co Polska dziś uzyskała, jest w ogromnej mierze zasługą jednego człowieka. A tym człowiekiem jest prezydent Karol Nawrocki. I od tego zaczniemy rozmowę z naszym gościem.
2: Gość Polskiego Radia 24.
15: A jest nim profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry pani profesor.
16: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
15: Pani profesor, 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy to jest zapowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który jednocześnie zaznaczył, że to efekt między innymi jego dobrych relacji z prezydentem Karolem Nawrockim. No dzisiaj Jarosław Kaczyński bardzo chwalił pana prezydenta. Czy te 5 tysięcy żołnierzy to jest zasługa prezydenta Karola Nawrockiego?
16: O, Oj, to jest pytanie, na które można by udzielić różnorakich odpowiedzi. No w zależności od tego właśnie, która ze stron miałaby ten sukces nagłośnić, bo że on zostanie nagłośniony i że te fanfary się rozlegną ze strony Prawa i Sprawiedliwości, to było więcej niż oczywiste. Gdyby czytać literaturę

Realnie samą wypowiedź prezydenta Trumpa, no to również można by odnieść takie wrażenie. No i tutaj nie ujmując niczego tym relacjom personalnym, no trzeba jednak cały czas pozostawać przy takim racjonalnym traktowaniu polityki, że nie są to decyzje wyłącznie spersonalizowane, jakkolwiek byśmy tutaj

0: Karola Nawrockiego. No i też należy pamiętać, że działania w kierunku, który został osiągnięty, czyli nie tylko nie zmniejszenia tego kontyngentu, ale wręcz zwiększenia, były podejmowane przez przedstawicieli także rządu, odpowiednich ministerstw. My tych wszystkich kulisów nie znamy, więc teraz, tak jak zaczęłam, no, odpowiedź na, wydawałoby się, proste pytanie pana redaktora, w znacznym stopniu zależy od tego właśnie, kto pierwszy się pochwali i kto pierwszy zrobi z tego, no, taki polityczno-marketingowy użytek. No i z tym mamy już do czynienia.
1: No i zresztą widzieliśmy to nie tak dawno, że nawet Pentagon był zaskoczony całą sytuacją. Możliwe, że wciąż jest zaskoczony, no bo na początku była mowa o relokacji, potem o zmianie dotyczącej, opóźnienia dotyczącej rotacji żołnierzy i nagle pojawia się wpis prezydenta Donalda Trumpa. To ja tak zapytam z punktu widzenia politycznego. Donald Trump świadomie użył nazwiska Karola Nawrockiego w tym wpisie?
0: No i znowu tutaj nie ma pewności, nie ma takiej zero-jedynkowej odpowiedzi, której być może i pan redaktor, i państwo by oczekiwali, bo wiadomo, że pewne działania Donalda Trumpa nie wynikają tylko z sympatii osobistej, ale z tego, że bardzo ważne jest, żeby politycy, którym jest blisko tak ideowo do ruchu MAGA w Europie, byli silni, byli umacniani właśnie dzięki wsparciu Stanów Zjednoczonych. Nie udało się w przypadku kampanii Viktora Orbana, no więc zbliżają się wybory w Polsce i takie dawanie właśnie zielonego światła, takie wspieranie polityków w kwestiach, które no nie powinny stanowić karty przetargowej, czyli w kwestiach bezpieczeństwa, ewidentnie ma miejsce. Z drugiej strony, no to, co również może niepokoić, nawet nie wiem, czy nie bardziej, no to właśnie taka fluktuacyjność tego procesu decyzyjnego, że każdego dnia budzimy się właściwie w nowej rzeczywistości, jeżeli chodzi o relacje polsko-amerykańskie. Najpierw mamy te niepokojące sygnały. Jeszcze nie wszystkie ośrodki tutaj decyzyjne w Polsce zdążą się do nich odnieść, a już mamy zupełną zmianę, która zaskakuje nie tylko polskich polityków, no ale co bardziej właśnie zdumiewające, wywołuje też zaskoczenie w samych szeregach administracji amerykańskiej i to zarówno po stronie republikanów, jak i demokratów. A zatem no, na pewno użycie było świadome, ale pytanie, czy to jest już ostatnie słowo Donalda Trumpa, no tutaj bym jednak pozostawiła dosyć duży znak zapytania.
1: W związku z całą tą sprawą, no bo wpis pojawił się nie tak dawno, premier Donald Tusk po kilkunastu godzinach w social mediach umieścił wpis, w którym czytamy, że wszystkim zaangażowanym w tę sprawę, prezydentowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA, dziękuję za skuteczność i jedność działania. Pan premier zbyt długo czekał z tym wpisem, powinien ten wpis pojawić się wcześniej. No i kiedy dziękuję wszystkim zaangażowanym i wymienia prezydenta Nawrockiego, to też ważny gest?
0: To jest ważny gest, no bo tutaj nie chodzi o to, żeby sobie umniejszać sukcesu, czy też go sztucznie budować, sztucznie dodawać, bo tak jak przed chwilą powiedziałam, no my nie mówimy o kwestiach drugo- czy trzeciorzędnych w relacjach polsko-amerykańskich, tylko mówimy o wysiłku zbiorowym tych podmiotów, które zostały wprost przez premiera nazwane i tych, które nie zostały nazwane, na rzecz bezpieczeństwa. Więc ja uważam, że generalnie nie na te obszary, na które należałoby z perspektywy interesu państwa jest kładziony nacisk. To jest jednak już ta narracja przedwyborcza, czyli właśnie no, takie budowanie swojej pozycji, próba no, wzmocnienia się, ogrzania się w aspekcie tych spraw w relacjach polsko-amerykańskich, czyli tych kwestiach międzynarodowych. Więc no, być może z perspektywy marketingowej należałoby wcześniej ten sukces ogłosić, ale z perspektywy, tak jak mówię, interesu państwa, no ja mam wrażenie, że za bardzo te aspekty medialne przeważają nad tym, czego tak naprawdę nie udało się do tej pory zbudować, czyli takiej realnej współpracy. W warunkach demokracji stabilnej my w ogóle nie zastanawialibyśmy się nad tym, czy wymienienie wśród wielu osób, sposób prezydenta przez premiera w aspekcie składanych podziękowań, to jest gest dobrej woli. To powinno być tak naturalne, żeby nie wzbudzało właśnie tego typu pytań.
1: To trochę się wpisuje w to, co na antenie Polskiego Radia mówił Bartosz Romowicz z Polski 2050, który mówił, to jest psi obowiązek, żeby prezydent, premier oraz rząd dbali o bezpieczeństwo Polski i Polaków. Karol Nawrocki w tym wypadku może miał większy udział niż Donald.

0: Tusk, ale to jest jego obowiązek. No dobrze, pani profesor, no to ja dopytam dalej, ponieważ Jarosław Kaczyński na dzisiejszej konferencji prasowej mówił o jeszcze większym wzmocnieniu relacji polsko-amerykańskich. Proszę posłuchać.
1: Dywizja, która no bardzo wzmocniłaby, razem oczywiście z polskimi wysiłkami, ze zorganizowaniem Dywizji Podlaskiej, bo ta organizacja się zaczęła za naszych rządów, ale dzisiaj jakoś postępuje bardzo powoli. No, żeby były przynajmniej trzy pełne dywizje, które, w tym ta bardzo silna dywizja amerykańska, które bronią Bramy Smoleńskiej.
0: Czy w tym wypadku powinniśmy apelować do pana prezydenta, żeby wymógł na przykład na prezydencie Trumpie stałą obecność, stałe bazy amerykańskich żołnierzy w Polsce, o powiększanie właśnie liczebności tych żołnierzy, że jakby te teraz sprawy powinny być kierowane do pana prezydenta, pani zdaniem?
2: No, kierowanie takich apeli pewnie nie wyrządza tutaj jakiejś szkody, tylko jest pytanie o skuteczność, tak? Po pierwsze, czy w ogóle, nawet nie ujmując niczego prezesowi Kaczyńskiemu, czy on ma taką specjalistyczną wiedzę, jakie są najbardziej newralgiczne odcinki i gdzie to wzmocnienie jest najbardziej potrzebne? Po drugie, jeżeli wpisujemy się w taką ogólnoeuropejską debatę nad zmianą pewnej filozofii w zakresie polityki bezpieczeństwa i nie na opieraniu się tak całościowo tylko na tej pomocy ze strony Stanów Zjednoczonych. Więc no wydaje mi się, że znowu można bardzo łatwo skręcić w tych apelach w stronę populistyczną. I to, co dzisiaj wybrzmi, jutro zostanie przez wyborców być może zapomniane, no ale z kolei przez drugą stronę będzie później przywoływane jako brak sprawczości. Więc w mojej ocenie jednak są ważniejsze kwestie, czy są rzeczy, które wymagają bardziej zdecydowanych działań, które kończyłyby się no, takim mierzalnym sukcesem, niż tylko właśnie takie mnożenie pomysłów, co jeszcze ewentualnie można by na tej domniemanej, ja nie wiem na ile ona ma charakter rzeczywistej sympatii, na ile jest ona no, właśnie tym, o czym wspomniałam wcześniej, czyli chęcią umocnienia swojego wpływu na Unię Europejską, której jak wiadomo, Donald Trump nie jest szczególnym zwolennikiem, jaki jest charakter tego typu działań, więc zbyt dużo uwagi kierowane w jedną stronę, w jednym kierunku, no jednocześnie osłabia wszystkie te działania, które można by podejmować, gdyby ta władza wykonawcza funkcjonowała sprawnie, gdyby właśnie tutaj prezydent i premier obydwaj skutecznie umieli no, dzielić te swoje kompetencje, przestrzegając ustawy zasadniczej, bo wbrew temu, co słyszeliśmy chociażby w kontekście debaty nad potrzebą, czy też brakiem potrzeby zmiany konstytucji, to współpracowanie, to współdziałanie w ramach władzy wykonawczej i taka sprawnie przebiegająca koabitacja, to jest naprawdę możliwe. No i też jeszcze jeden aspekt, na który nie wiem, czy państwo również zwrócili taką uwagę, że do tej pory, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, no to prawa strona sceny politycznej bardzo silnie akcentowała tę potrzebę samostanowienia, potrzebę suwerenności, potrzebę bycia niezależnym podmiotem. W tej chwili, no nie chcę mówić, że jest to jakieś uzależnienie się od Stanów Zjednoczonych, które mam wrażenie, że nawet pogłębia się wraz z kolejnymi tutaj działaniami czy decyzjami ze strony Donalda Trumpa, ale już nie słychać w tej debacie publicznej albo za mało słychać o tym, jak powinniśmy niezależnie pewne decyzje podejmować, a nie być no właśnie tak jak teraz od tego zaczęliśmy naszą dyskusję, zaskakiwani z dnia na dzień tak istotnymi, ale też wymagającymi z kolei ze strony amerykańskiej logistycznego przygotowania pomysłami.
0: Pani profesor, no to odpowiadając częściowo na pani pytanie, czy prezes Jarosław Kaczyński ma specjalistyczną wiedzę, dodam, że w 2023 roku między innymi zajmował stanowisko wicepremiera i przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, aczkolwiek to nie odpowiada na pytanie wciąż, czy posiada specjalistyczną wiedzę. Czy pani zdaniem powinno dojść do... No właśnie, czy w ogóle możliwa jest taka współpraca między Ministerstwem Obrony Narodowej, między panem prezydentem, między premierem Donaldem Tuskiem, do takiego dialogu dotyczącego bezpieczeństwa, do dialogu dotyczącego prowadzenia polityki zagranicznej, no bo cały czas, mimo odpowiednich przepisów, jest ten spór kompetencyjny, kto odpowiada za politykę zagraniczną. No i chyba Donald Trump, również wymieniając prezydenta Karola Nawrockiego, w jakiś sposób no,

0: też uderza trochę w te przepisy, kto odpowiada za politykę zagraniczną Polski.
1: No, może uporządkujmy, zaczynając od tego wątku, który pan redaktor uzupełnił. Tak jak powiedziałam, ja nie chciałabym odejmować kompetencji Jarosławowi Kaczyńskiemu, tylko proszę zobaczyć, że my mówimy o bardzo zmiennej, fluktuacyjnej rzeczywistości, która podlega tym przemianom z dnia na dzień. Więc perspektywa kilku lat to jest naprawdę perspektywa, w której bardzo wiele się zmieniło. No a też wiemy skądinąd z innych kontekstów politycznych, że no, Jarosław Kaczyński jest często zasilany, jeżeli chodzi o te przekazy informacyjne, tym, co mówi mu najbliższe grono, najbliższe otoczenie, a zatem no nie zawsze są to rzeczy tak w 100% sprawdzone.
0: Więc dlatego uważam, wymieniłem tylko funkcję.
1: Tak, więc uważam, że w tym momencie no nie powinno być to jedyne opiniotwórcze źródło, gdyby rzeczywiście jakieś procesy zmian miały być zainicjowane. Natomiast bardzo interesujące jest to, o czym pan redaktor powiedział w tej drugiej części, to znaczy, że no właśnie, pytanie na ile intencjonalnie, na ile nie, ale Donald Trump wpisuje się w ten spór kompetencyjny, który się pojawił no właściwie od momentu takiej chyba dosyć krótkiej pauzy, kiedy nastąpiło przez chwilę wstrzymanie oddechu po wyborach prezydenckich, że a może jednak ta koabitacja uda się. No mam wrażenie, że im więcej czasu mija, tym bardziej też topnieje liczba osób przekonanych, że jednak koabitacja ma szansę, bo oprócz jakichś naprawdę bardzo krótkich, incydentalnych sytuacji, na przykład próba takiej współpracy, takiego porozumienia po tej inwazji rosyjskich dronów nad Polskę, no to widzimy, że szczególnie okres zbliżających się wyborów parlamentarnych nie służy temu, żeby tego typu gesty po pierwsze miały się powtarzać, po drugie miały się pogłębiać, a co najważniejsze, żeby miały mieć charakter systemowy. Niestety polaryzacja, my o niej najczęściej mówimy w tym aspekcie społecznym, że jesteśmy jako obywateli, jako obywatelki podzieleni preferencjami politycznymi. Natomiast no, ta polaryzacja, jeżeli ona dotyczy szczytu władzy i pogłębia się, no, to jest bardzo, bardzo zła prognoza dla tego, co może się jeszcze wydarzyć. Ja w tej chwili, patrząc tak racjonalnie i analitycznie, nie dostrzegam sygnałów, które świadczyłyby. Oczywiście przechodzę poza poziom werbalny, poza poziom deklaracji, bo tutaj każda ze stron mówi o interesie narodowym, o tym, żeby było respektowane dobro wszystkich obywateli.
0: Tak, wszystko dla Polski.
1: Natomiast tak, wszystko dla Polski, dla Polek, dla Polaków. Polska jest najważniejsza. Zostawmy tę warstwę sloganów i deklaracji, natomiast w warstwie faktów i ich realizacji no, ja nie znajduję tego typu potwierdzenia, że być może jednak uda się ten impas przezwyciężyć, że obydwie strony okrzepną w tej rywalizacji, ale okrzepną w takim aspekcie refleksji, że jest jednak coś więcej.
0: Pani profesor, no to twarde liczby. Ostatnie sondaże. Koalicja Obywatelska może liczyć na 34,5% poparcia, PiS na 26,2%, to jest prognoza Onetu. To z kolei przełożyłoby się na mandaty w konkretnej liczbie. Koalicja Obywatelska otrzymałaby 194 miejsca, Prawo i Sprawiedliwość 153, ale prawicowy blok mógłby łącznie liczyć na 251 mandatów, co stanowiłoby większość. Z kolei razem PSL i Polska 2050 pozostają pod progiem. I moje pytanie brzmi, czy Koalicja Obywatelska powinna bardziej grać na swoich sojuszników, na swoich członków rządu, a nie tylko na siebie, bo w kontekście tych wyników prawdopodobnie no, mógłby się powtórzyć scenariusz na odwrót ten, który się wydarzył, to znaczy Koalicja Obywatelska wygrywa wybory, ale to prawica przejmuje władzę w Polsce.
1: No to jest bardzo słuszna diagnoza, a ja znowu odnoszę wrażenie, że te wyniki sondażowe czytane tak literalnie, one bardzo usypiają i mogą prowadzić już teraz w stronę zupełnie nieuzasadnionego takiego triumfalizmu. Kiedy czytamy i porównujemy te słupki, wydaje nam się, że ten jeden jest dosyć istotnie większy od drugiego i czytamy, że jest to zapowiedź zwycięstwa, no to właśnie pozostają te partie, które stają się języczkiem uwagi. Kiedyś wydawało się, że tylko chodzi o PSL jako partię najbardziej obrotową. Teraz widzimy, że te byty polityczne no, rozmnożyły się, zwłaszcza po prawej stronie sceny politycznej. Oczywiście można jeszcze

0: zostawać takim idealistą myślącym życzeniowo, że być może powtórzy się ten scenariusz węgierski, który obserwowaliśmy, czyli to niedoszacowanie i możliwość zdobycia większości konstytucyjnej, no ale wiemy, jakie są realia. I tak jak ja dosyć często mówię o tym, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią wodzowską, no to nie jest nic, co by deprecjonowało, no po prostu w takich realiach się obracamy. Właściwie analogicznie można powiedzieć, jeżeli spojrzymy w stronę Koalicji Obywatelskiej i Donalda Tuska, tutaj też te procesy decyzyjne są bardzo mocno ograniczone w zależności od tego, jaka jest wola samego premiera. I zgadzam się z tym, co pan redaktor wtrącił, że chyba zbyt mało uwagi poświęcane jest budowaniu już teraz tych potencjalnych sojuszy koalicyjnych. Ja wiem, że z perspektywy dnia dzisiejszego wydaje się do wyboru jeszcze dużo czasu, ale proszę zauważyć, po drugiej stronie opozycja ma bardzo silny motyw, żeby się jednoczyć, żeby właśnie tworzyć pewne scenariusze. No a teraz się okazuje, że jeszcze mamy trzecią stronę, którą należy uwzględnić w wyborach. Tutaj nie bez kozery przywołałam scenariusz węgierski, to znaczy bardzo silny wpływ Stanów Zjednoczonych, które też mają swoje interesy nie tyle w Polsce, co właśnie w całej Europie, ale jesteśmy tak ważnym bastionem, jeżeli chodzi o te siły no, zbliżone ideowo do MAGA, że na pewno można się spodziewać tego typu wzmocnienia dla partii prawicowych. A zatem tak, ten scenariusz, z którym my mieliśmy do czynienia, że można wygrać wybory i nie rządzić, no jest jak najbardziej realny. I pozostawianie pewnych kwestii na zasadzie uda się, minister czy pani ministra nie zostaną odwołani, wystarczy jedno słowo premiera, żeby tutaj porządek w szeregach zapanował. Mam wrażenie, że to jest czasami zbyt mało, że oprócz tego kija, który jest dosyć skutecznie uruchamiany, no też powinna być jakaś marchewka.
1: A z drugiej strony ma pani takie poczucie, że tak jak w interesie Prawa i Sprawiedliwości byłoby tworzenie koalicji, to czy zarówno Konfederacja Mentzena i Bosaka, ale też Konfederacja Brauna, to są partie, które posiadają taką zdolność koalicyjną. Szczególnie myślę tutaj o partii Grzegorza Brauna. Czy to jest elektorat, czy to jest w ogóle partia, która ma umiejętność koalicyjną, pani zdaniem?
0: Ja myślę, że w tej chwili trudno jest tak jednoznacznie powiedzieć, czy ta partia ma zdolności koalicyjne, bo nawet sam Grzegorz Braun unika takiej deklaracji. Zresztą chyba też nie oczekujemy już od polityków deklaracji, które później będą nas rozczarowywały właśnie dlatego, że okazują się pustymi słowami. Ale znowu mam wrażenie, że istotny może być ten wpływ zewnętrzny. Z jednej strony my stawiamy na wspólnej półce Konfederację, tę Konfederację Bosaka, Konfederację Mentzena. No wiadomo, wspólny pień ideowy też, jeżeli chodzi o koronę Grzegorza Brauna. Tylko w przypadku Grzegorza Brauna ja uważam, że bardzo silnym czynnikiem, który budzi bardzo duży sprzeciw po stronie właśnie Donalda Trumpa i jego administracji, no to jest ten jawnie deklarowany antysemityzm. I to może okazać się jednak istotną przeszkodą, już nie ze strony właśnie deklaracji naszych polityków, bo nawet jak wiadomo tutaj sam Jarosław Kaczyński naraz opowiada się bardzo zero-jedynkowo, że absolutnie nie będzie tej koalicji tworzył, ale za chwilę gdzieś tam z otoczenia prezesa słychać już bardziej umiarkowane głosy, co właśnie te kwestie związane ze wsparciem kampanii, z możliwościami jej dofinansowania, z możliwościami jej nagłaśniania. Ja uważam, że tutaj ten potencjał koalicyjny jest liczony, natomiast konkretne scenariusze, przynajmniej na tym etapie, jeszcze nie są w 100% zatwierdzone, nie są pewne.
1: A Przemysław Czarnek, który miał być, rozumiem, taką konfederacją light, czyli sposobem na to, żeby przyciągnąć wyborców Konfederacji z powrotem do Prawa i Sprawiedliwości, to jest na razie pomysł przeszacowany, nieudany, bo wyborcy wolą, jeżeli już mają decydować, to wolą oryginał. Jak pani to ocenia?
0: No tak, no gdybyśmy mówili tylko o tych wyborcach, których chciano przesunąć właściwie, bo to jest cały czas ta sama część sceny politycznej, no to pewnie, że lepiej wybierać oryginał. Ja myślę jednak, że tutaj to targetowanie, czyli właśnie wybieranie grup docelowych, było też z takim ukłonem w stronę politycznego centrum, w stronę takiej centroprawicy. Natomiast

0: No proszę zauważyć, my cały czas słyszeliśmy, że ma się pojawić efekt Czarnka. Jak na razie no, tego efektu Czarnka nie ma, a właściwie mamy coś, co nie zostało zaplanowane mimo krążących teorii spiskowych o takim wielowarstwowym planowaniu przez Jarosława Kaczyńskiego, a mianowicie mamy efekt Mateusza Morawieckiego. I w ten sposób ta narracja, która miała całą uwagę kierować tylko na przyszłego premiera, no właściwie rozbija się na te wewnętrzne spory. Tu mamy wielogłos związany z wyjaśnieniem, co się tak naprawdę po tej prawej stronie sceny politycznej dzieje. No i w tym momencie kampania pana Czarnka no, przestaje już być tak interesująca. No tym bardziej, że ta radykalizacja, mimo że oczywiście zawsze był to polityk w pewien sposób, nawet jak na prawą stronę sceny politycznej, no wyrazisty, żeby nie powiedzieć skrajny w swoich poglądach, no ale w tej sytuacji już tutaj można powiedzieć, że no, jest to wyreżyserowany spektakl, który dzieje się, te spotkania z wyborcami odbywają się, te treści są powtarzane, ale jak gdyby nie jest uwzględniona ta zmienna, która nastąpiła, czyli to, co się dzieje w otoczeniu. I w ten sposób przekaz samego Przemysława Czarnka no, traci na wiarygodności, jak gdyby pozostawiając na marginesie te wszystkie niedociągnięcia komunikacyjne, czyli te wystąpienia, no, które w jakiś sposób były ośmieszające czy podważające samą pozycję tego polityka, no, chociażby związane ze słynnymi odnawialnymi źródłami energii. A zatem coś, co miało być efektem, tym efektem nie okazało się. No pytanie, czy rzeczywiście jest tak, jak czasami słyszymy, że próba taka ostateczna weryfikacji osiągnięć to będzie czas do wakacji, czy też być może nastąpi prolongata, czyli kandydat będzie miał jednak ten czas próby wydłużony. No to przed nami.
1: Panie profesor, to na koniec, ja sobie zdaję sprawę, że to jest sprawa populistyczna, że to jest sprawa jakby łatwa do oceniania, no ale chodzi o te słynne kilometrówki. Między innymi gromy spadły na Annę Marię Żukowską, która miała rozliczyć za 2025 rok na około 33 tysiące kilometrów. To się przełożyło na ponad 38 tysięcy złotych. Dziennikarze wyliczyli, że pani poseł Anna Maria Żukowska podróżowała średnio 90 kilometrów dziennie. W jej obronie stanął marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który mówi, że akurat jeżeli chodzi o Annę Marię Żukowską, to jej działania wychodzą daleko poza działalność w okręgu. No ale pojawia się ta kwestia tych pieniędzy, czy posłowie nas kosztują za dużo, czy jest ich za dużo. Jak pani ocenia? To jest taki spór na między sobotą a niedzielą?
0: To znaczy tak, no, stwierdził pan na początku, że to jest rzecz właściwie banalna na tle tych dużych wydarzeń politycznych, ale ja uważam, że właśnie te proste rzeczy do zrozumienia i wyjaśnienia wyborcom, one bardzo skutecznie przemawiają do wyobraźni. No, ktoś czerpie środki publiczne, chociaż nie należą mu się, tak można by uprościć całą sytuację. Za chwilę usłyszeliśmy też o posłach z innych partii, którzy dokładnie tym samym tropem zmierzają, jeżeli chodzi o rozliczanie kilometrów. Ja myślę, że to nie jest kwestia liczby. Pewnie mniejszą liczbę łatwiej byłoby kontrolować, ale to jest kwestia no, jakości elit politycznych. Więc tak naprawdę my mówimy o czymś, co już jest skutkiem pewnej wadliwości samego systemu no, takiego etycznego i wybierania i rozliczania, bo przecież ci politycy, których też z przeszłości znamy, bo tutaj już nie będziemy, nie mamy czasu na przywoływanie nazwisk rekordzistów, ale proszę zobaczyć, politycy się zmieniają, mechanizm się nie zmienia i według mnie on nie ma barw politycznych, ale jednocześnie bardzo silnie działa na wyborców, no przynajmniej na krótko, ale budzi oburzenie, no i też utrwala taki negatywny obraz polityka, co przed wyborami może mieć konsekwencje.
1: Jak dają, to brać bez względu na barwy polityczne. Coś w tym jest. Pani profesor, bardzo dziękuję za to spotkanie. Profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, była gościnią Polskiego Radia 24. Pani profesor, spokojnego popołudnia życzę.
0: Dziękuję i pozdrawiam.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone, cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie.

0: siebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: W charakterystycznej hali wrocławskiego Hutmana zmieściłyby się 3 boiska piłkarskie.
10: Wszyscy, naprawdę zgodnie, wszyscy są absolutnie za tym, żeby to miejsce zachować.
9: Hutman był eksperymentem, w którym przemysł spotkał się z architekturą, sztuką i troską o człowieka. Dla wielu mieszkańców Wrocławia Hutman był nie tylko miejscem pracy.
11: Synonim nowoczesności wtedy, kiedy się pojawił w latach 70. ten budynek.
9: Hutman. Reportaż Magdy Skawińskiej to najbliższy reportaż na rano, w niedzielę o 7:06.
8: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Była poszukiwana od 2 dni. 12-latka z Krakowa nie żyje. Trwa identyfikacja zwłok. Łotewskie służby wyjaśniają poranny incydent. Do jeziora wpadł niezidentyfikowany dron. Czesi i Niemcy idą w Marszu Pojednania. Wyruszyli z Podchorzelic. Ich celem jest Brno. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Trwa identyfikacja zwłok nastolatki, której ciało znaleziono przed południem w Lesie Wolskim w Krakowie. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że jest to poszukiwana od czwartku 12-latka. Wskazują na to ubranie oraz rysopis dziewczynki. Ciało dziecka znalazł strażnik miejski. Leżało w trudno dostępnym dla pieszych i samochodów zakrzewionym miejscu, mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.
2: Na miejscu pracuje prokurator, pracuje grupa oględzinowa. Teren został wygrodzony, aby nikt postronny nie przeszkadzał śledczym w czynnościach. Prokurator najprawdopodobniej skieruje ciało na sekcję, aby ustalić tutaj przyczyny zgonu, jak również czas zgonu młodej kobiety.
1: 12-letnia Ela wyszła przedwczoraj ze znajomymi i nie wróciła do domu. Szukało jej kilkuset mundurowych: policja, wojsko, straż pożarna, także straż miejska. Okoliczności tragedii ustalają policja i prokuratura. 5 000 amerykańskich żołnierzy dodatkowo ma przyjechać do naszego kraju. Ogłosił to prezydent Donald Trump. Swój wpis zamieścił przedwczoraj wieczorem czasu polskiego na platformie społecznościowej. O zwiększenie amerykańskiej obecności nad Wisłą zabiega zarówno rząd, jak i obóz prezydencki, zauważa europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki.
3: My musimy robić swoje i to w jak najszerszej formule, jeżeli chodzi o współpracę, czyli wszystkie instytucje ze sobą. To jest podstawowa lekcja. Bezpieczeństwo jest jedno, wspólne. Nasz interes narodowy wymaga współpracy i jedności, jeżeli chodzi o organizowanie też presji i przekonywania do naszych racji.
1: Na decyzję.

0: decyzję prezydenta USA wpłynęła dobra, osobista relacja z prezydentem Karolem Nawrockim. To opinia europosła Prawa i Sprawiedliwości Waldemara Budy.
1: Ich relacja wpłynęła na to, że prezydent był przychylny tej decyzji o tym kontyngencie. Ja bym sobie życzył, żeby nie było tak, że jeden z niewielu premierów poważnych krajów europejskich jako jedyny nie spotkał się z Donaldem Trumpem od jego zaprzysiężenia. To szkodzi, jeśli chodzi o personalia, polityce polskiej, zagranicznej.
0: W naszym kraju stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Niezidentyfikowany dron spadł rano do jeziora Drijan na południowym wschodzie Łotwy. Bezzałogowiec eksplodował po kontakcie z wodą. Okoliczności incydentu wyjaśniają służby. Jest duże prawdopodobieństwo, że był to ukraiński dron zakłócany przez rosyjskie systemy walki elektronicznej, mówiła na naszej antenie profesor Aleksandra Kuczyńska-Zonik z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Instytutu Europy Środkowej. W efekcie takie drony tracą orientację i spadają m.in. na terytoria państw bałtyckich. Takie incydenty stają się coraz poważniejszym wyzwaniem dla bezpieczeństwa tego regionu, podkreślała w Polskim Radiu 24 profesor Kuczyńska-Zonik.
2: Systemy, które te państwa mają, nie wykrywają w 100%. Właściwie nie ma w tym momencie żadnych systemów, które dają gwarancję, taką w 100% gwarancję, że drony się nie pojawią. Mieliśmy przykład na Łotwie, gdzie systemy te nie zadziałały. Jest to ryzyko związane właśnie możliwością spadnięcia tego drona na jakiś obiekt infrastruktury krytycznej. Więc jak najbardziej tutaj szereg wyzwań, z którymi państwa bałtyckie teraz muszą się zmierzyć.
0: Do podobnej sytuacji doszło 7 maja. Wtedy na Łotwę wtargnęła grupa bezzałogowców. Jeden z nich uderzył w magazyn ropy naftowej w miejscowości Rzeżyca. Na koniec o Marszu Pojednania. Upamiętnia on ofiary powojennych wysiedleń Niemców z Czechosłowacji. Jego uczestnicy wyruszyli z Pochorzelic na Morawach. Idą w kierunku przeciwnym do tego, którym po II wojnie światowej wypędzono niemieckojęzycznych mieszkańców Brna. Podczas tak zwanego Marszu Śmierci w maju 1945 roku zginęło co najmniej 1700 osób. Z Niemcami i Czechami, którzy idą w Marszu Pojednania, rozmawiał korespondent Polski Polskiego Radia Wojciech Stobba.
3: I'm going home.
4: Moi rodzice i dziadkowie zostali wysiedleni z Czechosłowacji w 1946 roku. Ja urodziłem się już w Niemczech. Jesteśmy tu na znak przyjaźni i współpracy. Jesteśmy Europejczykami i chcemy wesprzeć ideę Zjednoczonej Europy, bo tylko ona zapewni nam polityczne znaczenie. Chcę upamiętnić ofiary, ale też pokazać, że zależy mi na dobrych relacjach z Niemcami i innymi narodami. Kiedy ludzie ze sobą rozmawiają, to nie prowadzą wojen. Pojednanie jest w obecnych czasach bardzo ważne. Nie mówię wyłącznie o czesko-niemieckim pojednaniu, ale ogólnie. Oba narody miały swój udział w tym, co się działo. Jedni wcześniej, drudzy później. Ale konsekwencje ponieśli ludzie, którzy nie mieli z tym nic wspólnego i nie byli niczemu winni.
0: Około 2000 uczestników marszu późnym popołudniem dotrze do Brna. Trwa tam zjazd Niemców sudeckich.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Za oknem na zmianę chmury i słońce. Jest ciepło, 21 stopni na północy, około 24 w centrum. Gorąco na zachodzie kraju, tam do 27 stopni. Chłodniej w rejonie Półwyspu Helskiego i w Kotlinach Karpackich, od 18 do 22 stopni.
5: Klimat.
0: W całym kraju jest dobra lub bardzo dobra jakość powietrza. Jeszcze przez godzinę potrwają zielone godziny. Warto do 16 włączyć energochłonne urządzenia, na przykład pralkę. Ponad 60% prądu w krajowej sieci wytwarzają źródła odnawialne. Najwięcej energii pochodzi ze słońca.
5: Klimat.
6: Kapitał i praca.
7: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Kapitał i Praca. Będziemy dziś rozmawiać o podatkach, a konkretnie o zmianach podatkowych, które podobno szykuje.

0: nam rząd. Moimi gośćmi są przedstawiciele organizacji członkowskich Rady Dialogu Społecznego, pan Przemysław Pruszyński, ekspert Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: I pan Kamil Rybikowski, ekspert Związku Rzemiosła Polskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Witam panów. Słyszymy, że resort finansów planuje szereg zmian dla podatników. Chyba najwięcej pytań budzi 15% stawka ryczałtu, która dla części podatników oznaczałaby podwyżkę tej daniny odprowadzanej do Urzędu Skarbowego. No i może właśnie od tego my zaczniemy. Jak panowie oceniacie pomysł, aby firmy, które rozliczają się właśnie w formie ryczałtu, które nie zatrudniają żadnych pracowników, to jest ważny warunek, lub wynajmują majątek podmiotom powiązanym, płaciły 15% podatek. Ja bym jeszcze prosiła o wyjaśnienie, o co chodzi z tym wynajmem majątku podmiotom powiązanym oraz jakby państwo na przykład wskazali, jakich zawodów by to najczęściej dotyczyło. Pan Przemysław Pruszyński.
1: Tak, niestety Ministerstwo Finansów tutaj kontynuuje pracę nad tym projektem. To jest projekt, który został zaprezentowany w zeszłym roku i nawet pierwotnie zakładano, że już w tym roku, czyli od stycznia 2026 miał obowiązywać. Ministerstwo Finansów z tym projektem nie zdążyło. Zdecydowało się na dodatkowe konsultacje społeczne, w których również zgłaszaliśmy jako organizacja uwagi. No i teraz mamy tą drugą wersję tego projektu z dołożonymi kilkoma propozycjami, jak te propozycje dotyczące ryczałtu. No i projekt ma wejść w życie od 2027 roku. Jeżeli chodzi o w ogóle całokształt tych zmian, no to niestety to nie są zmiany korzystne dla przedsiębiorców. Tu ewidentnie widzimy tą potrzebę pozyskania dodatkowych środków do budżetu państwa i tak jak ryczałt przez ostatnie lata bardzo korzystna i interesująca dla podatników, dla przedsiębiorców forma opodatkowania zyskiwała na znaczeniu, tak Ministerstwo Finansów zobaczyło, że przez to, że wielu podatników z tej prostej i korzystnej finansowo formy korzysta, to tak to poszli w tym kierunku, aby doszczelnić pewne rozwiązania czy pewne możliwości uzyskać z tego tytułu większe wpływy budżetowe. No i tu jest kwestia tego zatrudniania pracowników, że nie możemy skorzystać ze stawki 8,5%, bo ryczałt generalnie, jeżeli świadczymy większość usług, to możemy skorzystać ze stawki 8,5%. Oczywiście są usługi profesjonalne, które wpadają w 15%, w 17%, tak, bądź też informatycy 12%, lekarze 14%, ale pozostałe usługi to będą usługi na 8,5%. No i ministerstwo widzi, że bardzo często osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, często być może świadczą usługi dla jednego podmiotu, korzystają z tej preferencyjnej stawki 8,5%. Stąd pomysł, że no to niech zatrudniają pracowników, a jak nie zatrudniają pracowników, no to to będą musiały zapłacić 15%. Więc to nie jest nic innego, jak po prostu sięgnięcie do kieszeni tych osób, które mogą mieć tutaj korzystną stawkę.
0: Ja tak sobie myślę jeszcze jedną rzecz. Zaraz pan jeszcze będzie kontynuował, ale jak pan tutaj mówi, że właśnie tak tam Ministerstwo Finansów mówi, że to nie zatrudniają i tak dalej, to ja się zastanawiam, czy to nie jest kara dla takich osób czasami, dlatego że one po prostu może by chciały nawet mieć etat. Nie wiem, na przykład wykładowcy wyższych uczelni płacą owszem 8,5% tego podatku od swojej działalności, dlatego kiedy, ponieważ pracują na przykład na zlecenie, załóżmy, tak? Albo no, znaczy na kontrakt, nie na zlecenie, na kontrakt, mają własną firmę. Oni by chcieli mieć etat nawet. Pracują dla rzecz jednej uczelni, mogliby mieć etat. Natomiast nikt im nie chce go dać. I dlatego mówię, że to jest w gruncie rzeczy będzie kara dla tych osób. Jak one wtedy mają, co one mogą wtedy zrobić?
1: Tak? To jest jeszcze zupełnie inny wątek, który teraz pani redaktor poruszyła. Natomiast jeżeli mamy spełnione wszystkie przesłanki z kodeksu pracy, że dany rodzaj współpracy stanowi umowę o pracę, to tutaj też nie powinniśmy mieć do czynienia z tą jednoosobową działalnością gospodarczą. I to było tak naprawdę ostatnio, często i długo omawiane przy okazji tej nowelizacji ustawy o kompetencjach Państwowej Inspekcji Pracy. Ale wracając do tego ryczałtu, to chciałbym powiedzieć, że tutaj Ministerstwo Finansów robi uproszczenie, ponieważ zakłada, że ktoś, kto świadczy te usługi na ryczałcie, ma stawkę 8,5, to że on jest uprzywilejowany w

0: w stosunku do tych, którzy płacą na przykład podatek na zasadach 19% czy na skali podatkowej, tylko zapomina o tym, że tu mówimy 8,5% od przychodu, w ogóle nie badamy kosztów, więc bardzo często dla kogoś 8,5% od przychodu to może być więcej niż 19% od dochodu, więc ryczałt to jest forma, która pomija kwestię wyłączenia spod opodatkowania poniesionych kosztów, więc może się okazać, że ten efekt fiskalny nie zostanie zrealizowany przez Ministerstwo Finansów, a po prostu ta preferencyjna, prosta forma, prosta, nie tyle, że preferencyjna, ale prosta forma opodatkowania będzie ograniczona, a niestety taki podatnik wtedy będzie musiał pójść dla celów finansowych, wrócić na zasady ogólne albo do podatku liniowego i automatycznie jego rozliczenie podatkowe będzie dużo bardziej skomplikowane i w ogóle dyskusja o tym, że i tak mamy dzisiaj skomplikowany system podatkowy i chcielibyśmy go uprościć, to jeszcze więcej osób wrzucimy w tą trudniejszą do rozliczenia formę opodatkowania.
1: Czy tam nie jest jeszcze tak, że 100 tysięcy złotych powinien przekraczać przychód takiego podmiotu, bo to jakby w ogóle odnoszę trochę wrażenie, że to jest taki pomysł na ukrócenie samozatrudnienia, no ale...
2: Myślę, że to jest podstawowym celem tej zmiany jest oczywiście szukanie pieniędzy. Mamy wysoki deficyt, który, no i także rosnące wydatki, łączące także ze spadkiem dochodów. No, ostatnia sytuacja, jeśli chodzi o ceny energii, także obniżenie VAT-u czy podatków, jak na przykład akcyzy na paliwa, to także spowodowały niespodziewany na etapie tworzenia budżetu koszt dla państwa, więc tym bardziej państwo będzie musiało szukać nowych wpływów i dlatego próbuję, tak patrząc na nasz system podatkowy, coś tutaj ukrócić, krótko mówiąc, czy coś tutaj znaleźć i dlatego wymyślono, często w debacie publicznej pojawiają się pewne zarzuty co do ryczałtu, jako właśnie formy samozatrudnienia, no dlatego stąd pewnie ten pomysł. No i ta kwota 100 tysięcy, bo to tak naprawdę to 15% byłoby płacone wtedy od nadwyżki, tak? A nie od początku. No cóż, no oczywiście, no jest to zwiększenie obciążenia dla przedsiębiorców. Dobrze, że przynajmniej jest to wyłączenie dla pracodawców, bo przypomnijmy, że to są przedsiębiorcy, którzy muszą ponosić także ryzyko zatrudnienia osoby niezależnie od tego i płacą jej niezależnie od tego, czy w danym miesiącu mają zysk czy nie, to jakby muszą ponieść te wydatki, więc dobrze, że zostaną oni zwolnieni. Wydaje się, że trzeba by było raczej pomyśleć o pewnym sensownym namyśle nad całym systemem podatkowo-składkowym. Jest jednak inna chyba filozofia. Filozofia jest właśnie pewnego łatania systemu, szukania dodatkowych wpływów.
1: No to my mamy od lat taką filozofię. Ja tak myślę, że jak pan tutaj, jak się zastanawiam, może komu by to odpowiadało, to myślę, że Ministerstwo na przykład Rodziny, albo na przykład Związki Zawodowe zapewne powiedziałyby, że jest to pomysł na walkę właśnie z samozatrudnieniem, czyli powroty do etatów i tak dalej. Ale ja się tak zastanawiam, bo trochę zapytałam wcześniej, jakich zawodów by to dotyczyło. I tak sobie pewnie można by było wymienić, tak? Powiedziałam trochę o wykładowcach, ale myślę, że lekarze, prawnicy, nie wiem, dziennikarze,
2: akurat
1: księgowi.
2: Prawnicy mają inną stawkę. Ja mogę tak z własnego ogródka powiedzieć. Na pewno 8,5%. Są fryzjerzy, są krawcowie, bodajże pralnie, tego typu usługi, to w tych zawodach.
1: Okej, okay, ale czy to by oznaczało, że ci, którzy teraz płacą, bo to ciekawy wątek, ci, którzy teraz płacą na przykład 12%, nie zatrudniają żadnej osoby, ich przychody przekroczą 100 tysięcy złotych, płaciliby 15%, a pan Przemysław Pruszyński się uśmiecha, a ja pytam. Nie wiemy.
0: To dotyczy tych stawek 8,5%.
1: Tak, ale widzicie panowie, do czego byśmy doszli? Tak, no na przykład lekarz, tak mający 12%, po przekroczeniu 100 tysięcy będzie płacił nadal 12%, a ten fryzjer, który przekroczy 100 tysięcy, będzie płacił 15%.
2: Ale musi pani
1: płaci dziś 8,5%.
2: Pewnie filozofia była taka, że im wyższa stawka ryczałtu,

0: ryczałtu, to tym mniej ten ryczałt jest opłacalny. Weźmy na przykład usługi prawnicze. Bodajże stawka ryczałtu dla prawnika to jest 17%, kiedy liniówka to jest 19% i mamy koszty uzyskania przychodu, więc absolutnie praktycznie żadnemu prawnikowi nie opłaca się być na ryczałcie. Dlatego pewnie rząd stwierdził...
1: A nie do końca prawda, bo dlatego to zależy. Zależy, ile ten prawnik zarabia. Tak samo na przykład działalność dziennikarska, jak teraz o tym tutaj mówimy, jest jeszcze wyżej opodatkowana i w ogóle się nie opłaci, bo to tam jest różnica 1% z tego punktu widzenia, ale opłaci się na składce zdrowotnej zarobić, więc na czymś się opłaci.
0: No to tak, oczywiście, no ale wydaje się, że rząd
1: no,
0: miał...
1: Niestety.
0: Rząd miał tak, że wybrał po prostu tą stawkę 8,5% jako... powiedzmy, takiego trochę kozła ofiarnego w tym sensie, że jest tych podmiotów, które płacą 8,5% stosunkowo dużo i pewnie tutaj zauważył, że jest największe zagrożenie pójście w samozatrudnienie.
1: No to ja teraz podpytam właśnie kogo. Jakby to kogo miał zatrudnić? Jakie jest opodatkowanie księgowe? Czy ona jest 8,5%, czy ona jest wyższa? Tego nie pamiętamy pewnie. Trzeba by było sprawdzić. Zaraz pan Kamil Rybikowski sprawdzi. Tak mi się przykład księgowej tutaj przypomniał, który często pracują na samozatrudnieniu.
2: Chyba 15%, ale
1: ale na przykład, no, nawet gdybyśmy wzięli pod uwagę tego fryzjera, jeżeli on jeździ w kilka miejsc, na przykład sam, pracuje w kilku miejscach, w kilku zakładach fryzjerskich, no i prowadzi tą własną działalność, tak? Ale nikogo nie zatrudnia.
2: Ja bym zupełnie inaczej przedstawił to, inaczej możemy powiedzieć
1: zatrudnić?
2: Osobie, która świadczy pewne usługi i może te usługi świadczyć z fotela w domu, mając komputer i to są jakieś usługi graficzne na przykład, czy takie miękkie, a zupełnie inaczej wygląda sytuacja tego fryzjera, który musi albo posiadać budynek, swój lokal, w którym przyjmuje klientów i musi ponieść koszty związane z utrzymaniem tego lokalu.
1: Albo jeździ do różnych lokali innych osób, należących do innych osób.
2: Może też jeździć, ale może być tak, że ten lokal najczęściej pewnie wynajmuje, więc musi kilka tysięcy miesięcznie zapłacić tego czynszu najmu za ten lokal, więc u niego z tych przychodów, które uzyskano, musi ponieść koszty prowadzenia działalności gospodarczej i jego sytuacja jest zupełnie inna, więc to, co powiedzieliśmy na początku, że jemu po prostu w pewnym momencie może się okazać, że ten ryczałt nie będzie opłacalny i pójdzie na zasady ogólne. Więc ten dostęp do tej prostej formy opodatkowania zamkniemy fryzjerom. Ale akurat to nie jest grupa, której powinniśmy tę preferencję, wydaje mi się, zabierać. Preferencję w sensie możliwość prostszego rozliczenia podatkowego.
0: Tutaj oczywiście pełna zgoda z tego względu, że faktycznie no to powoduje, że koszta wtedy dla takiej fryzjerki zostają w dwójnasób. Po pierwsze, płaci większy podatek, bo jednak z jakiegoś powodu była na tym ryczałcie, a z drugiej strony płaci też więcej księgowości, no bo jeśli trzeba rozliczać koszty, to trzeba też te koszty ewidencjonować i to także zwiększa koszt obliczenia podatku. Więc tak, to jest duże zagrożenie właśnie dla tego typu działalności. Tym bardziej, że akurat jeśli chodzi o takie usługi, to trzeba też pamiętać, że jest problem dużej szarej strefy, która zazwyczaj dotyczy naszych migrantów z Ukrainy.
1: Ale ja jeszcze mam inny pomysł, odnośnie tej szarawej strefy, tak bym powiedziała. Nie sądzicie panowie, że może to kogoś zachęcać na przykład do tego, żeby zatrudniać własną rodzinę, płacić jej poniżej zobowiązania podatkowego, czyli płacić tą płacę, tak, minimalną, tak, żeby nie musiała podatku płacić, a płacić jej oczywiście składki emerytalne. Będzie jej rosło emerytura, owszem, ona będzie, tak, no bo nie oszukujmy się, no wtedy coś z tego będzie jakiś uzysk na przyszłość. No tylko jakoś to wymyśleć i...
0: Myślę, że wysokość składki zdrowotnej i też kwestia...
1: Zdrowotnej spowoduje, że się nie będzie...
0: Nie będzie to opłacało. No i także podatku, nie? Więc wydaje mi się, że ciężko mi sobie wyobrazić taką sytuację, żeby komuś
1: opłacało
0: się... No
1: jeśli się zmieści w kwocie wolne od podatku, ja to założyłam.
0: No ale to musiałoby być na jakiś... Tutaj mówimy o zatrudnieniu na pełen etat, więc mówimy tutaj o płacy minimalnej, co najmniej na pełen etat. Szczerze mówiąc, trudno mi sobie wyobrazić, żeby komukolwiek opłacało się jakby zaoszczędzić tym, że nie będzie się wchodziło w ten próg dodatkowy, tak, na zatrudnieniu pracownika, który byłby pracownikiem czysto

0: O fikcyjnym.
1: Fikcyjnym. Mhm. No dobrze, panowie, to przejdźmy teraz do drugiego rozwiązania, które jest proponowane, czyli taki pomysł jest, żeby wydłużyć z 6 miesięcy do 3 lat okres, w jakim sprzedaż wycofanej z firmy albo po leasingowej rzeczy, auta, to jest podawane, samochody są najczęściej, przez najbliższą rodzinę spowoduje obowiązek rozliczenia PIT. I zaraz panowie wyjaśnią, o co chodzi i ocenią to, ale czy to jest tak, że na przykład syn dał ojcu samochód po leasingu, ten sprzedał go po pół roku, więc będzie musiał zapłacić podatek od swojego dochodu. Czy to o to chodzi? Bo jeżeli tak, to moim zdaniem może trochę są to, ma to sens. Bo są takie kombinacje, że ktoś, kto korzysta z leasingu, zaopatruje w te samochody poleasingowe całą swoją rodzinę. I to jest nie ojciec synowi, tylko jest więcej takich chętnych w rodzinie.
2: Tu, jeżeli chodzi o tą zmianę, to Ministerstwo Finansów po prostu widzi optymalizację, którą stosują
1: przedsiębiorcy.
2: Nie kombinowanie, po prostu działanie zgodnie z prawem. Dzisiaj możemy sprzedać samochód wykorzystywany w działalności gospodarczej, w ramach działalności gospodarczej, wtedy z tej sprzedaży musimy rozpoznać przychód i tą sprzedaż opodatkować, a możemy ten samochód wyłączyć z działalności gospodarczej, przekazać do majątku prywatnego. I ta zmiana, która jakiś czas temu została wprowadzana, że to wyłączenie z działalności gospodarczej, przekazanie do majątku prywatnego i późniejsza sprzedaż po sześciu miesiącach bez podatku, no to ministerstwo zobaczyło, że w tym momencie można odczekać 6 miesięcy i sprzedać ten samochód bez podatku, to wprowadzono ten obowiązek zapłaty także podatku po wyjęciu tego samochodu z działalności gospodarczej. Natomiast przedsiębiorcy znaleźli na to rozwiązanie takie, że po prostu darują ten samochód rodzinie i wtedy ta osoba w rodzinie sprzedaje po upływie 6 miesięcy i dalej jest bez
1: podatku. No znam takie przypadki,
2: podatku,
1: kiedy czworo dzieci, mąż i jeszcze rodzice te samochody mają. No.
2: Więc Ministerstwo Finansów tutaj też najprawdopodobniej zidentyfikowało taką optymalizację i w tym momencie zamyka tę furtkę właśnie wydłużając taki okres. Oczywiście jest to zmiana niekorzystna z punktu widzenia przedsiębiorców, że tak będzie, no ale determinacja po stronie MF-u jest duża, więc najprawdopodobniej w przyszłym roku już takiej możliwości nie będzie.
1: No dobrze, panie Kamilu, chce pan to jeszcze ocenić? Czy pan się przychyla?
3: Zgadzam się tutaj, oczywiście jest to negatywne dla przedsiębiorców. Chociaż wydaje mi się, że taka bardziej większym jakby problemem jest jednak ta inna propozycja, druga kwestia, czyli to istniejące już zmniejszenie kosztów amortyzacji tak do 100 tysięcy.
1: Mhm, jeśli proszę chodzi to powiedzieć, dlaczego?
3: Ten limit kosztów, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, czyli na przykład samochodów leasingowanych, spada z 150 tysięcy do 100 tysięcy, za wyjątkiem tych samochodów, powiedzmy, ekologicznych.
2: Mhm. Czyli dalej mało których, więc tutaj pomimo tego, że przez jakiś czas rozmawialiśmy o tym, że ten limit może powinien rosnąć, no bo rosną ceny samochodów w związku z inflacją, generalnie ze wzrostem cen, zatem było uzasadnione wcześniej podniesienie tego limitu do 150 tysięcy. Teraz widzimy, że idziemy w drugą stronę, czyli ograniczamy ten limit, czyli pozbawiamy przedsiębiorców części kosztów, automatycznie tworzymy im wyższą podstawę do opodatkowania, więc też jest to kolejna zmiana fiskalna. Tak jak mówimy, projekt uszczelnieniowy i projekt, który ma na celu pozyskać dodatkowe pieniądze, ale jak jesteśmy w punkcie,
3: jeszcze bym dodał jedno. I mówimy o to, że taka zmiana jest prowadzona w sytuacji dużego, nawet olbrzymiego kryzysu w branży przemyśle samochodowym, gdzie wszystkie większe zakłady produkcyjne, których w Polsce jest sporo, naprawdę martwią się nad utrzymaniem stanu zatrudnienia.
1: No ale to są firmy kooperujące. Nie powiedzieć, że mamy tylu producentów samochodów.
2: I jeszcze mówimy o sytuacji, w której faktycznie jest to koszt działalności i on został poniesiony do działalności gospodarczej. Oczywiście odrębną jest kwestią, że możemy dyskutować na temat użytkowania, czy to tylko do działalności, czy też użytek prywatny. Natomiast jeżeli to jest do działalności, no to z założenia to, co służy nam uzyskiwaniu przychodu, powinno być kosztem uzyskania przychodu w całości, to i tak to, że już mamy limit

0: że żeby takich super drogich samochodów nie wpisywać w całości w koszty działalności, no to ustaliliśmy, że to będzie 150 tysięcy złotych. 150 tysięcy złotych w dzisiejszych czasach to nie jest jakieś super luksusowe auto, a 100 tysięcy to poza tym segmentem pewnie najmniejszych aut trudno będzie znaleźć auto, które kosztuje 100 tysięcy złotych, albo nawet jeżeli miałbym tu się pokusić o jakąś taką refleksję ekonomiczną, no to może się okazać, że będziemy tą zmianą promować biznes motoryzacyjny nie europejski, a chiński, ponieważ
1: tak, bo tam częściej znajdziemy
0: tańszy samochód, taki, który w całości zaliczymy w koszty uzyskania przychodu. Mm-hmm. Więc oczywiście krytycznie podchodzimy do tej zmiany, do ograniczenia limitu i być może jeszcze na etapie sejmowym będzie refleksja po stronie parlamentarzystów, żeby tą zmianę zrobić. A jak jesteśmy przy tym projekcie, to też chciałbym wskazać na jedną rzecz, bo rozmawialiśmy o tym zatrudnieniu pracownika, żeby skorzystać z tej niższej stawki ryczałtu. Tutaj ten projekt dotyka także preferencji podatkowej stosowanej przez firmy, osoby, które produkują, wytwarzają prawa autorskie, czyli taka działalność innowacyjna, i jakiś czas temu wprowadziliśmy ulgi, tak zwany IP Box, czyli możliwość stosowania 5% stawki podatkowej w momencie przy tej takiej innowacyjnej działalności. I oczywiście możemy postawić pytanie, czy było zasadne, żeby na przykład tego typu działalność była preferencyjnie opodatkowana, ale na przestrzeni ostatnich 10 lat, jak rozmawiam z naszymi przedsiębiorcami, to oni wskazują na ogromny rozwój branży IT w Polsce, ulokowanie bardzo wielu zakładów
1: produkcyjnych. To jest warunek, że muszą zatrudniać co najmniej przez 300 dni w roku, co najmniej 3 pracowników, żeby korzystać z preferencji.
0: Tylko takie tło chcę powiedzieć, że wprowadzenie tej preferencji bardzo mocno rozwinęło rynek IT w Polsce. Dzięki temu też mamy bardzo dużo dobrze płatnych miejsc pracy na terytorium kraju. I to była ta preferencja. Teraz, żeby z niej skorzystać, będzie trzeba zatrudniać co najmniej 3 pracowników na średnie wynagrodzenie. Nawet nie na minimalne, tylko na średnie wynagrodzenie. Więc bariera postawiona bardzo wysoko po to, żeby tych mniejszych przedsiębiorców wyłączyć z tej preferencji. Ta preferencja bardzo często trafiała do branży IT, do programistów. Problem polega na tym, że Rumunia ma 0 stawkę podatkową, Bułgaria 10%. Będziemy mocno niekonkurencyjni, więc szkoda, żeby te zakłady nowoczesnych technologii były lokowane tam, a nie w Polsce.
1: Jeszcze mamy jedną taką ulgę, która dotyczy mieszkań i dotyczy sprzedaży mieszkań przed upływem 5 lat od momentu ich zakupu. I tutaj jest ten 19% podatek i warunek ma być taki, żeby to można było skorzystać z takiej ulgi ponownie dopiero po 3 latach. To ma być we fliperów wymierzone. Może być też zupełnie inne osoby. Nie zdążymy już dzisiaj tego omówić. To jest temat też sam w sobie dosyć ciekawy. Zapytam tylko jeszcze, panie Kamilu, myśli pan, że uda się te przepisy przyjąć i żeby weszły w życie od 2027 roku? Pytam nie bez powodu, bo nie udało się już w ubiegłym roku i tylko dlatego nie weszły tak naprawdę.
2: Pamiętajmy, że część, różnie z tymi przepisami jest. Część da się zmienić na poziomie rozporządzeń, te, które wymagają ustawy, no to tutaj mamy oczywiście trudniejszą sytuację polityczną, no bo przypomnijmy, że mamy z jednej strony kilkugłową koalicję, więc każdy tutaj przedstawiciel koalicji ma swoje interesy. No i mamy przede wszystkim potem jeszcze konieczność podpisu pana prezydenta, który, jak wiadomo, nie wszystko podpisuje, co mu się przyniesie na biurko.
1: Bo tu już mieliśmy smoki, hydry i jednogłowy. No dobrze. Dziękuję panu uprzejmie. Przemysław Pruszyński, Konfederacja Lewiatan, Kamil Rybikowski, Związek Rzemiosła Polskiego. Byli moimi i państwa gośćmi. Dziękuję uprzejmie i zapraszam na kolejny Kapitał Impreza za tydzień. Do usłyszenia. Dziękuję.
0: Dziękujemy.
3: Kapitał i praca.
4: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert.

0: telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy.

0: Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
5: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid. Po reklamie. Polskie Radio 24.
9: Słowem wszystko.
10: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, za 25 minut godzina 16. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela poinformowało, że wszyscy zatrzymani aktywiści z globalnej flotyli Smut zostali deportowani. Szef MSZ Radosław Sikorski przekazał, że Polska potępia postępowanie władz Izraela wobec aktywistów Global Smut Flotilla. Domagamy się uwolnienia polskich obywateli, tak przekazał Radosław Sikorski, a izraelski minister obrony narodowej ma zakaz wjazdu do Polski na 5 lat.
8: Gość Polskiego Radia 24.
10: A gościnią Polskiego Radia 24 jest Dalia Mikulska, autorka książki reporterskiej o Palestynie, z wykształcenia prawniczka i politolożka. Dzień dobry, pani redaktor.
11: Dzień dobry, bardzo miło.
10: Jak już przekazałem, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela przekazało, że wszyscy zatrzymani aktywiści z globalnej flotyli Sumut zostali deportowani. Minister Bezpieczeństwa Narodowego Izraela Itamar Ben-Gwir opublikował nagranie, bo to w kontekście tego rozmawiamy, na którym widać, jak szydzi z zatrzymanych aktywistów tej inicjatywy. Pokazano tam kilkudziesięciu klęczących na ziemi działaczy, podczas gdy Ben-Gwir macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: witamy w Izraelu, to my tu rządzimy. No, nagranie spotkało się oczywiście z krytyką wielu państw, a czy pani zdaniem należałoby oczekiwać bardziej zdecydowanej reakcji ze strony polskich władz?
11: Tak, myślę, że bardziej zdecydowanej i szybszej, dlatego że też oświadczenie Sikorskiego było już prawie 2 doby po tym, jak jeden z Polaków, Łukasz Kozak, został aresztowany. Myślę też, że w gruncie rzeczy powinniśmy reagować wcześniej, bo wiemy, że jeszcze gorzej niż ci aktywiści traktowani są Palestyńczycy w izraelskich więzieniach. Tutaj też Łukasz Kozak, o którym wspominałam, opowiadał o tych wydarzeniach, o tych scenach, które mogliśmy zobaczyć na tym wideo, które Ben-Gwir sam opublikował, że zmuszano ich do przebywania w niewygodnych pozycjach i osoby były karane też za to, że ktoś nie był w stanie na przykład wytrzymać, klęcząc czy w jakiejś tam innej pozycji, oraz że też spotykała aktywistów kara związana z pochodzeniem, bo też osoby, które mają ciemniejszy kolor skóry czy pochodzą z krajów arabskich, były raczej gorzej traktowane. I tu też w polskiej delegacji...
10: Pani zdaniem nosiło to znamiona znęcania się?
11: Myślę, że tak. Słyszałam też doniesienia o przemocy seksualnej, w tym przynajmniej o jednym gwałcie wobec tych osób, więc myślę, że tak. Karim Awad, jeden z przedstawicieli polskiej delegacji, student medycyny w Polsce,

0: w szpitalu w trochę gorszym stanie niż pozostałe osoby z polskiej delegacji.
1: Proszę powiedzieć, ponieważ pojawiły się komunikaty ze strony władz Izraela, które już wcześniej nazywało flotylę chwytem PR-owym na usługach Hamasu, to cytat, podkreślając, że wbrew swoim twierdzeniom działacze nie mieli rzeczywistego zamiaru dostarczenia do Strefy Gazy pomocy humanitarnej, że łodzie przewożą niewielką symboliczną ilość pomocy. Zgadza się pani z tym?
0: Przede wszystkim Gaza jest objęta blokadą i tam jest potrzeba znacznie większej pomocy niż te łodzie przewożą. I myślę, znaczy ja się spodziewałam, że one tam nie dotrą i myślę, że przynajmniej część aktywistów też się tego spodziewała. Więc ten wymiar symboliczny tej akcji też tutaj ma znaczenie. Jej jednym z celów jest zwrócenie uwagi na tą sytuację. No w tym jest pewien tragizm, bo po tych poprzednich flotylach tak w zasadzie nic się nie udało. Na mnie duże wrażenie wywarło, kiedy rozmawiałam z Ewą Jasiewicz, która kilkukrotnie brała udział w tych akcjach, również przed 7 października 2023, niedługo po tym, jak została wprowadzona blokada Gazy, czyli w momencie, kiedy sytuacja była mniej tragiczna niż teraz, ale wciąż import do Gazy był zależny od Izraela i wiele produktów było zablokowanych. I Ewa wtedy brała udział w drugiej takiej misji, to był chyba 2010 rok i wtedy również reakcja Izraelczyków była brutalna, nawet brutalniejsza niż teraz, bo 9 osób, o ile mi się nie myli, zostało zabitych. I Ewa opowiadała, że izraelska prawniczka, która jej pomagała, kiedy weszła do więzienia, powiedziała: zmieniliście świat. Teraz świat już nie będzie tolerował tego, co Izrael robi. Ale jak wiemy, w zasadzie to przeszło bez echa. Mało kto o tym pamięta w ogóle. Może też istotnym czynnikiem jest to, że to były osoby pochodzenia tureckiego. No niestety tutaj jest widać to, że też osoby, które są znane, znacznie więcej przykuwają uwagi mediów. Czy to będzie Greta Thunberg, czy Franek Sterczewski. Więc nie zgadzam się z tym, jak Izrael szydzi z tej akcji, jako taką celebrycką akcję wizerunkową, ale no jest to taką wypadkową, po prostu zwrócenie uwagi jest też celem tej akcji, a celebryci przyciągają tą uwagę.
1: Zastanawiam się, jak określić to, co dzieje się w Strefie Gazy i posłużę się tutaj z kolei cytatem z naszego kolegi redakcyjnego. Roch Kowalski w Strefie Wpływów powiedział tak: Izrael dla mnie przynajmniej staje się państwem czysto faszystowskim. Stosuje te same techniki, co państwo niemieckie w latach 30. i 40. XX wieku. Dosyć mocne i można powiedzieć wręcz radykalne słowa, ale czy one oddają to, co dzieje się teraz w Strefie Gazy, to jak postępuje Izrael?
0: Myślę, że tak. To znaczy Izrael stosuje ludobójstwo. Nie zawsze dokładnie tymi technikami, bo może i tam nie ma komór gazowych, ale to jest bez znaczenia tak naprawdę, w jaki sposób są dokonywane zbrodnie. Ale do Gazy nie jest wpuszczana dostateczna ilość jedzenia, bardzo przepraszam. A w więzieniach Palestyńczycy, czy w tym wypadku, w wypadku flotylli też aktywiści są poniżani. Myślę, że zdecydowanie to należy potępić. I też ja zwracam uwagę na to, że Itamar Ben-Gwir, który oczywiście jest radykałem, czasami on tak naprawdę służy. Któryś, chyba to był Gideon Saar, powiedział, że Itamar Ben-Gwir nie reprezentuje Izraela, a mi się wydaje, że tak naprawdę to on jest jego prawdziwą twarzą, tylko taką twarzą, powiedzmy, osoby, która nie trzyma języka za zębami i stosuje różne prowokacje, a są też tacy, którzy te zbrodnie starają się przykryć.
1: No to powiedzmy trochę więcej na temat ministra bezpieczeństwa narodowego, bo za Gazetą Wyborczą cytuję. Były premier Ehud Olmert określił go jako większe zagrożenie dla Izraela niż Iran posiadający broń nuklearną. Armia nie chciała dać mu broni, Benjamin Netanyahu zrobił go ministrem bezpieczeństwa. A ja znalazłem takie porównanie, że nie wiem czy słuszne, czy nie, mówię tylko jakie porównanie znalazłem, że gdyby chcieć dowiedzieć się, kim jest

0: Itamar Ben-Gwir, to można by odnieść wrażenie, że to jest taki polski Grzegorz Braun. Czy pani by się z tym zgodziła?
1: Trochę tak, a trochę też pamiętam w czasach, kiedy Palikot był w parlamencie, niektórzy mówili, że on jest używany w zasadzie przez PO, żeby odwrócić uwagę od czegoś, co się dzieje. I zastanawiam się, czy też takiej roli nie pełni Ben-Gwir. To znaczy on bierze na siebie tą całą krytykę, która w gruncie rzeczy jakby zasługuje na nią szerszy aparat tego państwa, bo to nie on jeden odpowiada za przemoc, która się dzieje.
0: Czyli jeżeli dobrze rozumiem, Benjamin Netanyahu nie chce sobie brudzić rąk i do tego używa Ben-Gwira, żeby to on te, że tak powiem, złe komentarze brał na siebie.
1: Czasami tak, chociaż Benjamin Netanyahu, jemu też się obrywa w obecnej sytuacji. Czasami mam po prostu poczucie, że teraz w momencie, kiedy dochodzi do przerażających zbrodni ze strony Izraela, część opinii publicznej jest przekonana, że to, co się dzieje, jest oczywiście złe, ale odpowiada za to właśnie ten obecny prawicowy rząd, więc i Netanyahu, i Ben-Gwir, Smotrich, ale gdyby ich nie było, to byłoby w porządku. No tylko tyle, że zanim Netanyahu doszedł do władzy, no to też dochodziło do wysiedleń Palestyńczyków i Izrael wciąż był państwem stosującym apartheid.
0: Z drugiej strony, przypomnę, nie wiem, czy to dobre określenie z drugiej strony, no ale jako element naszej dyskusji przypomnę, 7 października 2023 roku palestyński Hamas przeprowadził atak terrorystyczny, jeden z największych chyba ataków terrorystycznych w historii Izraela. Wtedy zamordowano 1200 osób, setki cywilów. Do Strefy Gazy porwano 251 zakładników i zastanawiam się, czy to w jakikolwiek sposób tłumaczy te fale przemocy. Że jest to akcja odwetowa, czy jakby Izrael przymyka, albo inaczej, społeczeństwo izraelskie przymyka oko na te fale przemocy, bo ma z tyłu głowy choćby nawet właśnie te wydarzenia z 2023 roku, że najlepszą odpowiedzią na przemoc jest jeszcze większa przemoc.
1: No tylko to by też można było odwrócić, dlatego że Palestyńczycy doświadczają tej przemocy cały czas, przemocy okupacji. My o niej bardzo rzadko słyszymy w gruncie rzeczy. Ale jeżeli spojrzymy na dane ONZ-u na temat ofiar na zachodnim brzegu, tam gdzie nie toczy się wojna, no to jakby co roku to jest około 200 osób. Teraz nie mam przy sobą tych danych, ale to są tego typu liczby. My bardzo rzadko o tym w ogóle słyszymy. Nie ma jakby ten atak Hamasu w tym 2023 roku, no to w tym momencie jest czymś nadzwyczajnym. Natomiast przemoc, której doświadczają Palestyńczycy, jest taką codziennością. I w 2018 roku miał miejsce Marsz Powrotu, czyli Palestyńczycy demonstrowali w Gazie, domagając się prawa do powrotu do swoich domów, zniesienia blokady, która uniemożliwia im opuszczenie terenu wielkości Krakowa. No i wtedy Izrael do nich strzelał. Zginęło, jeśli dobrze pamiętam, około 1000 osób. No i też niewiele o tym w gruncie rzeczy było słychać w zachodnich mediach. Więc jakby trudno, jakby nie chcę w żaden sposób usprawiedliwiać przemocy, tylko no myślę, że blokada jest zbrodnicza i powinna zostać zniesiona.
0: A z drugiej strony Benjamin Netanyahu twierdzi, że Izrael ma prawo pojmać członków flotylli. No tylko, że no właśnie. No,
1: na wodach międzynarodowych?
0: No właśnie.
1: Myślę, że nie ma.
0: I o to mi właśnie chodzi. Jak wytłumaczyć ten spór między tym, co mówi Benjamin Netanyahu, na prawem międzynarodowym? No, odnoszę wrażenie, że Zachód oprócz potępiania tego, co robi Izrael, jakby nie wykazuje się większą inicjatywą. No i pytanie dlaczego?
1: No wydaje mi się, że jesteśmy w jakiś tam sposób jednak połączeni interesami z Izraelem, niestety, bo uważam, że powinno się zakończyć wszelkiego rodzaju współpracę, a tak naprawdę broń, którą Izrael zabija, zawiera polski trotyl produkowany w Bydgoszczy, więc No nie jesteśmy też tutaj bezstronni. Obawiam się, że to wszystko, co się dzieje, oświadczenia Sikorskiego, to jest wszystko tak, żeby odwrócić naszą uwagę, żeby się wydawało, że

0: że jest jakaś reakcja, ale to nie pociąga ze sobą poważniejszych konsekwencji.
1: Myśli pani, że to, co wydarzyło się z członkami tej flotylli, to trochę jakby szczęście w nieszczęściu, bo mogłoby się to skończyć gorzej niż tylko z zatrzymaniem i deportowaniem?
0: Tak, na swój sposób tak. To, no bo w 2010 czy 2011 roku zginęli ludzie w trakcie podobnego wydarzenia.
1: No, z tyłu głowy mamy również postać Daniela Sobola, który
0: tak.
1: Zginął w trakcie niesienia pomocy. I tak naprawdę do dzisiaj ta sprawa, no, można powiedzieć, że nie wiem, że nie tyle nie została wyjaśniona, co odpowiedzialność trochę jakby się rozmyła.
0: Tak, no z tego, na podstawie moich informacji odpowiedzialny jest oczywiście Izrael, a MSZ chyba zataił akta tej sprawy. Trudno powiedzieć dlaczego. Ale no tak, zdecydowanie tutaj właśnie jest duże ryzyko również wobec obywateli państw Zachodu.
1: Proszę powiedzieć, jak sami mieszkańcy Izraela, jak sam naród reaguje na te fale przemocy? Czy jest na to zgoda, czy jest na to przymykanie oczu, czy wręcz takie poczucie, że jedynym sposobem na obronę jest atak? Jak to jest odbierane jakby wewnątrz społeczeństwa? Czy Benjamin Netanyahu cieszy się poparciem w kwestii prowadzenia w ten sposób tej kampanii?
0: Sam Benjamin Netanyahu spotyka się z krytyką, natomiast ja też uczulam, że nie zawsze, kiedy są protesty przeciwko Netanyahu czy przeciwko wojnie, to nie zawsze jest tak, że społeczeństwo Izraela wstawia się za Palestyńczykami. Bo były statystyki, według których 80% religijnych Żydów popiera to, co się dzieje w Gazie. Od osób, z którymi rozmawiałam z Izraelczykami, którzy na przykład zerwali kontakty z rodziną, bo tak bardzo ich różni podejście do tych wydarzeń, no bo dla mojego rozmówcy jest to ludobójstwo, a właśnie dla jego rodziny słuszna obrona. Więc znajdą się ludzie o różnych przekonaniach.
1: Czyli nie jest to sprawa jednoznaczna. W sensie to nie jest tak, że premier prowadzi kampanię wojenną wbrew społeczeństwu.
0: Nie, nie wbrew społeczeństwu, natomiast pojawiają się pewne głosy krytyki, natomiast jest to zdecydowana mniejszość, jeżeli takich ruchów lewicowych, są takie ruchy lewicowe, które są przeciwko okupacji, ale to jest margines społeczeństwa raczej. Społeczeństwo Izraela też myślę, że od młodości jest poddane pewnego rodzaju propagandzie, no i też uczestniczy, idzie do wojska, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, kobiety na 2 lata, mężczyźni na 3, więc to też jest pewnego rodzaju poddanie jakiejś takiej edukacji pod kątem też przekonań. I zazwyczaj jedyną okazją, kiedy Izraelczycy mają kontakt z Palestyńczykami, bo te społeczeństwa są raczej rozdzielone od siebie, dlatego to jest apartheid. Też słyszałam od Izraelczyków, że na przykład jedna dziewczyna opowiadała, że po raz pierwszy się zetknęła w ogóle z Palestyńczykami, no bo sama postanowiła pojechać na jakiś festiwal muzyczny, który się odbywał na zachodnim brzegu. A co do zasady, no to często na przykład Izraelczycy widzą tych Palestyńczyków na budowie, bo oni, gdzie Palestyńczycy są zatrudnieni. Mhm. Ale raczej nie ma takiego równego kontaktu, właśnie jak równy z równym. No i kiedy idą do wojska, no to właśnie mają Palestyńczyków przed sobą, kiedy noszą na sobie mundur i jest ta relacja osoby z władzą przeciwko właśnie osobie, wobec której ta władza jest stosowana.
1: Jest kwestia, która cały czas nie daje spokoju i pewnie też jej nie rozstrzygniemy, ale cały czas ta kwestia się pojawia. Jak to jest możliwe, że naród, który przeżył tak wiele, który został tak doświadczony przez historię, który

0: ma doskonale w pamięci to, jak potrafią być źli ludzie, gdzie są organizowane przecież wycieczki do Polski, do Muzeum Auschwitz. I jak to jest możliwe, że naród, który posiada tak wielką wiedzę, stosuje, nie chcę powiedzieć podobne, ale stosuje metody, które są odczłowieczające, które łamią wszelkie możliwe prawa międzynarodowe. Jak to się dzieje?
1: Tak. Wie pan, wydaje mi się, że to czytałem u Kapuścińskiego, ale nie jestem pewna. Historię powstania Liberii, kiedy taka drobna dygresja, kiedy ruch jakichś białych ludzi poruszonych tym, że niewolnictwo jest czymś złym, postanowił wykupić grupę niewolników, żeby oni tam założyli swoje państwo. Tylko niestety potoczyło się to nie tak, jak się spodziewały te osoby, bo ci te osoby wyzwolone byli niewolnicy, jakby znali je, to był jedyny system, który one znały i one uczyniły niewolnikami tą lokalną ludność, którą tam zastali na miejscu. Więc chyba czasami tak jest, że nie zawsze to zło, którego doświadczamy, uczy nas, żeby tak nie postępować. Też myślę, że istnieje często duże ryzyko, że dziecko, które stosuje przemoc, które, przepraszam, doświadczyło przemocy, samo też później będzie jej ją stosować. No nie zawsze to wywiera właśnie taki pozytywny wpływ. Ale no trudno nas na to pytanie odpowiedzieć.
0: Czy patrząc na to, bo o tym też pani wspomniała, na te relacje Zachodu z Izraelem, no szczególne relacje między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem, myśli pani, że jest w ogóle jakakolwiek szansa na wpłynięcie na Izrael, na powstrzymanie tej fali przemocy, czy na...
1: Halo, coś przerwało?
0: Słyszymy się, pani redaktor? Halo, halo?
1: Teraz tak.
0: Teraz tak, dobrze.
1: Czy jest szansa?
0: Tak, tak. Czy jest szansa na to, że jeżeli jest takie powiązanie między Zachodem a Izraelem, to czy jest jakakolwiek szansa na to, że Zachód będzie wpływał na zachowanie Izraela, na zmianę tego zachowania? Czy zakończy się tylko na wpisach w mediach społecznościowych, ewentualnie takich symbolicznych deklaracjach czy decyzjach, jak niewpuszczenie ministra do Polski?
1: No trudno jest tutaj widzieć pozytywne, spodziewać się pozytywnego przebiegu, bo właśnie żeby to, co się dzieje, się zakończyło, to Zachód musiałby przerwać tą współpracę i musiałby zastosować właśnie zdecydowanie bardziej stanowcze kroki wobec Izraela. Unia Europejska musiałaby zerwać tą współpracę, Stany Zjednoczone. Niestety zarówno w Europie, jak i w Stanach są bardzo silne instytucje lobbyingowe, które dbają o to, żeby ta współpraca trwała.
0: A jest jakaś czerwona linia, jest jakaś granica, której Izrael, po przekroczeniu której Izrael zostanie, no, jak to się mówi teraz w języku młodzieżowym, skancelowany?
1: No wydaje mi się, że już te linie zostały.
0: Halo, pani redaktor?
1: Cześć. Przyzwyczajamy się w pewien sposób i sama nie wiem, co jeszcze się może wydarzyć tak naprawdę, bo głodzenie ludności no już jest dostateczną zbrodnią. Stosowanie tak bardzo nieproporcjonalnej i nieodróżniającej bojowników od ludności cywilnej taktyki i broni, to już jest, naprawdę tych zbrodni już jest tak wystarczająco, żeby świat zareagował, a ciągle dzieje się za mało.
0: To jedynym chyba sposobem jest na to, żebyśmy się po prostu tego stanu nie przyzwyczajali. Dalia Mikulska, autorka książki reporterskiej o Palestynie, prawniczka, politolożka. Pani redaktor, bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję również, do usłyszenia.
0: Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Za 3 minuty godzina 16. Informacje o 16. My wracamy po informacjach.

0: za to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone

0: serwisy
1: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
0: Cały rok, od zawsze.
1: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
2: Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
3: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
2: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
4: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowski przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Czy prawdziwa Rosja to wiele narodowości, kultur, religii i języków? A może ta różnorodność tylko przeszkadza tym, którzy chcą unifikacji? Prawdziwa Rosja. Audycja już dziś o 17.06 w Polskim Radiu 24 i podcastach polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
8: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Premier Tusk oburzony rajdem ukraińskiego kierowcy do Morskiego Oka domaga się wyciągnięcia surowych konsekwencji. Maciej Jankowski ponownie wybrany na prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. Zjazd medyków w Jachrance zakończony. W Krakowie cisza wyborcza. Jutro referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta i jego rady. Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Wyjaśnień w sprawie rajdu ukraińskiego kierowcy na drodze do Morskiego Oka domaga się premier Donald Tusk. W tej sprawie zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych i administracji. W nocy Andrii Chawryliw wjechał sportowym autem na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dotarł w pobliże Morskiego Oka. Policja ukarała go mandatem w wysokości 100 zł i 8 punktami karnymi. Szef rządu domaga się wyciągnięcia w tej sprawie surowych konsekwencji.
2: Ukraiński kierowca został złapany przez policję przy szlabanie tuż za zakazem wjazdu do Parku Narodowego. Szlaban był otwarty w nocy ze względu na remonty prowadzone na drodze do Morskiego Oka. Influencer tłumaczył policjantom, że nawigacja źle go poprowadziła, ale w porę zrozumiał swój błąd i zawrócił. Policja na podstawie tych wyjaśnień nałożyła niski mandat, chociaż taryfikator przewiduje za takie wykroczenie nawet 5000 zł kary. Zdjęcia korwety nad Morskim Okiem ukazały się dopiero później. Jak usłyszałem w zakopiańskiej policji, gdyby funkcjonariusze znali wszystkie okoliczności przejazdu ukraińskiego kierowcy, kara byłaby znacznie bardziej dotkliwa. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Lekarze wybrali nowe władze swojego samorządu, określili też kierunki działania na najbliższe lata. W Jachrance, niedaleko Warszawy, zakończył się 17. Krajowy Zjazd Lekarzy. Do nowej Naczelnej Rady Lekarskiej wybrano 75 osób. Wybór władz samorządu był jednym z głównych celów zjazdu, mówi wicerzeczniczka Naczelnej Izby Lekarskiej Iwona Kania.
3: Delegaci dokonali wyboru, wybrali nowe władze samorządu lekarskiego. Prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej został dr Łukasz Jankowski. Jest to już druga kadencja pana prezesa w tej roli. Wybrany został również nowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej i nowy pion odpowiedzialności zawodowej, a rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej został pan dr Jacek Opinc.
1: Nowe władze samorządu lekarskiego deklarują współpracę przy rozwiązywaniu problemów systemu ochrony zdrowia. W naszym kraju pracuje ponad 140 tysięcy aktywnych zawodowo lekarzy. Prawo wykonywania zawodu ma niemal 170 tysięcy osób.

0: Jutro w Krakowie odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. Od północy obowiązuje cisza wyborcza. Zabrania się prowadzenia kampanii wyborczej. Nie wolno też nawoływać do udziału w referendum. Przypomina Mikołaj Werner z Małopolskiej Policji.
1: Nie można rozdawać ulotek, zabrania się również ogłaszania sondaży oraz prowadzenia różnych innych form, które mogłyby wpłynąć na wyniki referendum. Złamanie tych zakazów jest wykroczeniem. W przypadkach złamania zakazów związanych z ciszą referendalną sąd może orzec w podstawowych przypadkach grzywnę od 20 do 5 tysięcy złotych.
0: Osoba, która weźmie udział w głosowaniu, otrzyma dwie karty. Jedną w sprawie odwołania prezydenta i drugą w sprawie odwołania Rady Miasta. Jeśli ktoś nie będzie chciał głosować na przykład za odwołaniem Rady Miasta, sam musi to zgłosić Komisji Wyborczej. W prowincji Shaanxi w północnych Chinach trwa intensywna akcja poszukiwawczo-ratownicza. Po wczorajszym wybuchu w jednej z tamtejszych kopalń zginęło co najmniej 90 osób. Ponad 120 trafiło do szpitali. Ratownicy na zmianę zjeżdżają do szybów w pobliżu miejsca eksplozji. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
2: W chwili wybuchu pod ziemią znajdowało się ponad 220 osób. Na tragedię zareagowały chińskie władze, które zapowiedziały pomoc poszkodowanym i rodzinom ofiar, a także śledztwo w sprawie przyczyn tragedii. Akcję ratowniczą na miejscu koordynuje wicepremier Chin Zhang Guoqing. Zgodnie z chińskimi procedurami w takich sytuacjach zarząd kopalni, w której doszło do wybuchu, został tymczasowo zatrzymany. Spośród osób, które udało się wydostać na powierzchnię, po dwie są w stanie krytycznym i ciężkim. Wybuch gazu w kopalni w Shaanxi to największa tego typu katastrofa w Chinach od 16 lat. W 2009 roku w prowincji Heilongjiang w wybuchu gazu zginęło 108 górników, a ponad 130 zostało rannych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej.
0: Najstarszy most w Paryżu, Pont Neuf na wyspie Cité, zmieni się w gigantyczną grotę. Będzie to możliwe dzięki instalacji wykonanej z tkaniny. Jaskinia Pont Neuf to projekt francuskiego artysty i fotografa J.R. Jest on znany z umieszczania olbrzymich zdjęć w przestrzeni miejskiej. Na moście zostanie ułożona tkanina, na której nadrukowano strukturę skał. Nie tylko nakrywa ona przeprawę, została podciągnięta w górę na specjalnych podporach i układa się w kształty podobne do wierzchołków skał. Z daleka wygląda to tak, jakby na kamiennym moście wyrósł masyw górski. Wewnątrz powstał tunel, ale na razie nie można do niego wchodzić. Otwarcie jaskini na Pont Neuf zaplanowano na 6 czerwca. Będzie ją można zwiedzać do 28 czerwca przez całą dobę. Most Pont Neuf łączy wyspę Cité, gdzie stoi katedra Notre Dame, z oboma brzegami Sekwany.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Czasami przybywa chmur, ale i tak jest sporo słońca. Najcieplej na zachodzie kraju do 27 stopni. W innych regionach też letnia temperatura od 21 do 24 stopni. Jutro z północy na południe będzie się przemieszczał front atmosferyczny. Będzie więcej chmur, deszcz i burze.
3: Radio 24.
4: Słowem wszystko.
5: Jest 6 minut po godzinie 16. W jednym z ostatnich ataków Izraela na Liban zginęło co najmniej 21 osób, w tym dzieci. Izraelskie wojsko ogłosiło, że w ciągu doby przeprowadzono ataki na ponad 25 obiektów infrastruktury Hezbollahu, w tym magazyny broni i centra dowodzenia w kilku rejonach południowego Libanu. W Libanie jest nasza dziennikarka Milena Rashid-Szehab. Dzień dobry, Milena.
6: Dzień dobry.
5: W nocnych nalotach częściowo został zniszczony szpital Hiram. Przed tym szpitalem jesteś. No właśnie, ataki na personel medyczny jest coraz częstsze, dochodzi do coraz częściej do tych ataków. No, są umowy międzynarodowe, które chronią lekarzy, ale wydają się, że one tracą moc. Co wiemy więcej na temat tych ostatnich ataków?
6: Tak, rzeczywiście. Nawet wczoraj była uchwalona taka rezolucja Światowej Organizacji Zdrowia, która wzywa Izrael do ochrony pracowników służby zdrowia. Oni są objęci specjalną ochroną w ramach prawa międzynarodowego, ale niestety pracownicy służby zdrowia są jednymi z regularnych celów ataków i to nie jest przypadek, że około

0: 150 osób, zginęło prawie 300, jest rannych. I ten szpital, przed którym tutaj jestem, szpital Al-Hiram, to jest właśnie jeden z tych szpitali, który wczoraj ucierpiał w tym ataku. Więc te stwierdzenia o tym, że to są cele wojskowe, cele Hezbollahu, no nijak ma się do tego, co tutaj widzę, bo jesteśmy przed oddziałem ratunkowym, gdzie jeszcze wczoraj przyjmowano ludzi, przyjmowano osoby chore i ranne też w innych atakach, a tutaj teraz wszędzie jest gruz, jest takie potłuczone szkło. Ten szpital jest częściowo wyłączony z użytku, bo dosyć mocno ucierpiał. Też budynki dookoła są budynki mieszkalne, widać nawet w nich gdzieś tam spod tego pyłu jakieś pranie. Takie zwykłe życie i to na pewno nie wygląda jak kwatera Hezbollahu.
1: Milena, w ostatnim czasie wiemy, że przecież jest zawarte porozumienie, jest zawarte zawieszenie broni. Jak to się ma to zawieszenie broni do tych ataków?
0: No właśnie, teoretycznie zawieszenie broni obowiązuje od 17 kwietnia i było przedłużone o 45 dni ponad tydzień temu, ale to jest tylko na papierze. To znaczy w Bejrucie jest rzeczywiście spokojnie. Tam no, słychać drona izraelskiego, co jest jakąś taką zapowiedzią, że coś się może wydarzyć. Tutaj zresztą, jeśli słyszycie państwo w tle takie buczenie, to też jest dron. Natomiast tutaj dron na południu Libanu zwiastuje śmierć, zwiastuje ataki. Zresztą Izraelczycy mówią o tym, że oni cały czas będą atakować. Oni od początku nie respektowali tego zawieszenia broni. Właściwie dwa dni chyba trwały takie pokojowe, takie dwa pokojowe dni. Od tego czasu na przykład dzisiaj te wioski tutaj niedaleko są częściowo wyludnione właśnie dlatego, że armia izraelska wzywa mieszkańców do natychmiastowej ewakuacji. Czasami te ewakuacje dzieją się nawet w nocy. W jednym z budynków mieszkalnym, budynku, gdzie mieszkali ludzie, właśnie takie wezwanie pojawiło się w mediach społecznościowych o pierwszej w nocy. I właściwie tylko dzięki temu, że obrona cywilna przyjechała i wezwała tych mieszkańców, którzy spali, żeby natychmiast uciekali, to tylko dlatego nie było ofiar. Ale ta obrona cywilna, która też jest częścią tutaj tych służb ratunkowych, już nie wszędzie sobie daje radę. Przedwczoraj w miejscowości Nabatije, to jest jedno z głównych miast na południu Libanu, na północ od rzeki Litani, czyli teoretycznie poza tą strefą, którą jakoś wyznaczył Izrael. Obrona cywilna powiedziała, że oni już nie są w stanie prowadzić działań ratowniczych właśnie ze względów bezpieczeństwa, po tym jak w kolejnych atakach właśnie ich pracownicy zostali zabici, bo to jest taki właściwie schemat. To się nazywa fachowo double tap. Polega to na tym, że gdzieś, gdzie jest atak, pojawiają się ranni, przyjeżdżają służby ratunkowe i te służby ratunkowe właśnie stają się celem drugiego ataku. I właśnie, właśnie na to skarżą się tutaj pracownicy służby zdrowia, ale także Ministerstwo Zdrowia Libanu i także władze Libanu, które apelują za pośrednictwem Amerykanów, którzy pośredniczą w negocjacjach pokojowych między Libanem a Izraelem, żeby właśnie uszanować zawieszenie broni i uszanować zwłaszcza tych ludzi, którzy są najbardziej narażeni, którzy niosą pomoc, czyli cywile i pracownicy służb ratunkowych.
1: No, o szczegółach sytuacji z południowego Libanu Milena Rashid-Shehab. Milena, bardzo ci dziękuję za te relacje. Uważaj na siebie.
0: Dzięki wielkie.
1: przeglądamy się, proszę państwa, temu, co dzieje się na świecie. Byliśmy w Libanie, teraz przenosimy się bliżej Europy. Władimir Putin wskazuje idealnego negocjatora w rozmowach pokojowych między Ukrainą a Rosją. I jest to Gerhard Schröder, były niemiecki kanclerz i jego dobry przyjaciel. Autorzy podcastu Szczyt Europy Putina słuchać nie zamierzają. Brukselscy korespondenci Beata Płomecka z Polskiego Radia i Maciej Sokołowski z TVN sami szukają idealnego negocjatora.

0: negocjatora dla Unii Europejskiej. Na liście kandydatów jest więcej niż jeden niemiecki kanclerz, są byli premierzy i prezydenci. Są też odznaczeni nowym unijnym orderem dla najbardziej zasłużonych Europejczyków. O nich nie tylko autorzy podcastu opowiedzą, ale z nimi także rozmawiają. Zapraszam na Szczyt Europy.
1: Radio Podcast.
2: Szczyt Europy.
3: Polski dzień w Parlamencie Europejskim w Strasburgu w tym tygodniu, bo Polacy wyróżnieni specjalnymi nagrodami i o Polaku specjalna wystawa.
4: Też miałeś takie wrażenie, że Polska zdominowała to wręczenie orderów. Przecież wielu laureatów było tego dnia, ale jakoś no, wyróżniali się ci Polacy.
3: Wśród 20 osób, dwóch Polaków, jeszcze tylko Ukraina była reprezentowana przez dwie osoby. Prezydent. No,
4: ale nie na sali, prawda?
3: Bo ale nie na sali, tak.
4: Na sali była Parlamentu tylko... Europejskiego, gdy wręczano po raz pierwszy w historii order, unijny order za zasługi, no to w takim niewielkim kręgu zgromadzono tych laureatów, którzy przyjechali do Parlamentu Europejskiego tego dnia. No i akurat w tym gronie rzeczywiście dwóch Polaków, Lech Wałęsa, były polski prezydent i były polski premier Jerzy Buzek.
3: Były trzy osoby, które otrzymały długie owacje na stojąco. I wśród tych trzech osób było dwóch Polaków. Jerzy Buzek, Lech Wałęsa, a trzecia, pamiętasz? Prezydent Mołdawii. Nie
4: Maja
3: bez
4: Sandu,
3: przyczyny.
4: Także,
3: Maja Sandu.
4: Także nagrodzona owacją, także wśród tych laureatów pierwszego tego orderu. Mówisz też o wystawie. Wystawa tego samego dnia, która jest poświęcona historii Jacka Kuronia.
3: Wystawa bardzo dobrze zrobiona, bardzo ciekawa, bo interaktywna. To nie tylko plansze, także zdjęcia historyczne, oczywiście ze stanu wojennego kino Moskwa i baner Czas Apokalipsy, wyświetlanego wtedy filmu, i budka telefoniczna, gdzie można było usłyszeć głos Jacka Kuronia, film z protestów studentów, wszystko bardzo dobrze zrobione, po angielsku oczywiście też z napisami, i na otwarciu były tłumy, wiem, że tam później ludzie także zatrzymywali się i mogli poznać tę historię najnowszą Polski, którą chyba powoli już niektórzy zapominają.
4: Więc pierwszą edycję orderów unijnych zdominowała historia Solidarności. No i także Lech Wałęsa, który wyszedł na środku Parlamentu Europejskiego, po raz pierwszy po 35 latach przemawiał na takiej sali, no nie na tej samej sali, ale na sali Parlamentu Europejskiego. No i tak stanął dość swobodnie, zajął chyba dużo więcej czasu niż przewidziano dla laureatów, z takim wykładem o tym, jak dziś wygląda, jak powinien wyglądać świat.
3: Tak, dawał rady Unii Europejskiej, co powinna zrobić, ale tak naprawdę zaczął od podziękowań.
5: Bardzo serdecznie dziękuję za ten wielki zaszczyt, ale przyjmuję to jako uznanie zwycięskiej walki Solidarności, na której czele stałem.
6: Europa była zawsze projektem, marzeniem, grą wyobraźni. Podobnie było w Polsce 45 lat temu, na pierwszym zjeździe Solidarności, który miałem zaszczyt prowadzić. Mieliśmy marzenie o wolnej, suwerennej, demokratycznej Polsce. I to marzenie, dzięki milionom ludzi i wielkiemu przywództwu Lecha Wałęsy, się spełniło.
3: No i słyszeli państwo Lecha Wałęsę i Jerzego Buzka, który też powrócił do Parlamentu Europejskiego. Akurat w parlamencie spędził prawie dwie dekady, dobrze myślę. No tak, najpierw jako europoseł, potem jako przewodniczący parlamentu. Też nie dziwi, że witany bardzo ciepło przez deputowanych.
4: A co do samego Lecha Wałęsy, taki komentarz usłyszałem od jednego z polskich europosłów, który dość długo także jest w Parlamencie Europejskim, powiedział, że to raczej zaszczyt dla Parlamentu Europejskiego, że Lech Wałęsa taki order przyjął, a nie dla Lecha Wałęsy, że to postać większa niż Parlament Europejski. Moje zdanie o Parlamencie Europejskim znasz.
3: Tak, tak, znamy. Zresztą podobnie reagowali dziennikarze z Europy Środkowo-Wschodniej, którzy na konferencję Lecha Wałęsy przyszli, konferencję z zagranicznymi dziennikarzami, i kilku z nich powiedziało, że cieszą się, że w końcu mogą poznać legendę Solidarności.
4: Lech Wałęsa króciutko jeszcze powróci, Jerzy Buzek także powróci w dzisiejszym odcinku, w którym chcemy zastanowić się, jaka jest taka inna, wybitna, unijna, europejska postać, która mogłaby poprowadzić negocjacje, rozmowy pokojowe między Ukrainą a Rosją, czy jest w tym gronie.

0: nie miejsce dla Europy i Europejczyka.
1: Ale na początek to, o czym dziś nie powiemy.
0: A nie będziemy dziś mówić o innej ważnej postaci, która także wystąpi w Parlamencie Europejskim już na kolejnej sesji za miesiąc, w czerwcu. Zaproszenie na tę sesję otrzymał Andrzej Poczobut, ubiegłoroczny laureat Nagrody Sacharowa.
1: Nagrody specjalnej Parlamentu Europejskiego przyznawanej za walkę o prawa człowieka i demokrację. Nie chwaląc się, byliśmy pierwsi, którzy informowali, że Andrzej Poczobut dostanie tę nagrodę. Odbierała w jego imieniu córka, bo on był jeszcze wtedy w więzieniu, a teraz będzie miał okazję, by symbolicznie może otrzymać nagrodę i zwrócić się do europosłów.
0: Zostając w Parlamencie Europejskim, nie powiemy też, że doszło do porozumienia w sprawie umowy handlowej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Po wielu, wielu miesiącach negocjacji ta umowa, która została zawarta, jeszcze może Państwo pamiętają, w szkockim zamku między szefową Komisji Europejskiej a Donaldem Trumpem, takie wstępne porozumienie, teraz po wielu miesiącach doczekała się finalizacji i w końcu unijne instytucje doszły do porozumienia w tej sprawie.
1: Konkretnie po 10 miesiącach tyle czasu zajęło przedstawicielom unijnych krajów i parlamentu, żeby zatwierdzić tę umowę. Czas naglił i nie było go za wiele, bo prezydent USA groził przecież Unii Europejskiej cłami. Do 4 lipca czekał na decyzję, więc to był właściwie ostatni moment. W przyszłym miesiącu Parlament Europejski oficjalnie już zatwierdzi tę umowę, by mogła ona wejść w życie i by Unia miała 15% cła, a nie 25% bądź jeszcze wyższe.
0: I nie będziemy też mówić o KPO, bo jest zgoda na rewizję Krajowego Planu Odbudowy dla Polski. Rewizja w tym wypadku dotyczy aut spalinowych.
1: Opłata za auta spalinowe to jeszcze była wpisana przez poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości do KPO. Ten rząd chciał to wykreślić, ale negocjacje były bardzo trudne. Komisja nie chciała się na to godzić. Jest ostateczne porozumienie, że będzie fundusz ciepłownictwa zamiast tej opłaty za auta spalinowe. To było ważne, bo bez rewizji, bez wykreślenia Polska nie mogła złożyć kolejnego wniosku o płatność. W czerwcu zatwierdzenie przez ministrów i Polska może złożyć wniosek o kolejną płatność, a może to robić tylko do sierpnia, bo do tego momentu wtedy upływa termin. I wszystko na to wskazuje, że bezpłatne granty dostępne w funduszu wykorzysta. No i jeszcze druga dobra wiadomość z Krajowego Planu Odbudowy, dotycząca Krajowego Planu Odbudowy, jest zgoda ostateczna unijnych krajów na to, by Polska otrzymała ponad 7 miliardów euro, czyli około 30 miliardów złotych. Jeszcze tylko formalność po stronie Komisji Europejskiej, pieniądze. Myślę, że początek czerwca i trafią na polskie konta.
2: To jest podcast Szczyt Europy. Zapraszają Beata Płomecka, Polskie Radio i Maciej Sokołowski, TVN24.
0: Dzień dobry, witamy Państwa w 71. odcinku podcastu Szczyt Europy. Takim wyjazdowym, rozjechanym trochę. Było kilka takich odcinków. Ja tym razem jeszcze w Helsingborgu, w Szwecji, na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych NATO. Beata, w Brukseli jesteś, prawda?
1: Tak, wymienialiśmy się w tym tygodniu SMS-ami w Brukseli, spotkaliśmy się w Strasburgu w Parlamencie Europejskim, a ty potem do Szwecji i ja do Brukseli. No ale najważniejsze, teraz powinna być orkiestra, teraz powinien być czerwony dywan i dzieci w strojach ludowych, bo przywitajmy
0: Święto,
1: Maćka. Tak, tak, Maciek powrócił do nas, nie wypominając, po 3 tygodniach, po 2. Więc teraz
0: sama
1: będzie już tylko lepiej.
0: Że miałem chorobowe.
1: Oddelegowany byłeś. Więc teraz już nie jedna druga, a dwie drugie, czyli cały podcast Szczyt Europy może się zająć ważnym tematem. Proszę.
0: Ułamki też dobrze znasz.
1: Więc cały podcast Europy zajmuje się teraz przedstawicielem, negocjatorem ze strony Unii Europejskiej. Czy jest taka osoba w Europie, która mogłaby się podjąć tego zadania, żeby negocjować z Rosją i Ukrainą?
0: Sama dwa razy, ale jeśli już jestem, to mogę też odnieść się do tego, co mówisz. Pozwolisz?
1: Bardzo proszę.
0: Więc rzeczywiście, no przegapiłem odcinek 70.
1: Tak, 69 odcinek też.
0: Też przegapiłem, masz rację.
1: Nie wypominam.
0: Odcinki. Beata przygotowała świetne 2 odcinki, bardzo merytoryczne, misyjne odcinki o lekach i o pracownikach delegowanych. I rzeczywiście nie przerywałem, nie przeszkadzałem, no, ale no, skończyło się, wróciłem z chorobowego, więc zapomniałem już, że byłem, bo rzeczywiście tydzień bardzo intensywny. Strasburg, Helsingborg, ciągle jeszcze w Szwecji. Trochę o tym spotkaniu powiemy o tyle, że no, także pasuje ta kwestia do naszego tematu, którym chcemy.

0: dzisiaj się zająć i już oddaję Ci głos.
1: To jeszcze wrócimy jednak mimo wszystko do Szwecji, bo może Cię długo nie było, ale jak zacząłeś nawiązywać kontakty, to tak od minimum ministerialnego poziomu. Powiedz, kogo w Szwecji spotkałeś?
0: A ja nie wiem, czy ja się chcę przyznawać do tej historii tak publicznie, bo ona nie jest dla mnie zbyt korzystna. Ona
1: oj, to już nie kryguj się.
0: Jedzenie w centrum prasowym kanapki przygotowanej przez szwedzką... Szwecję po prostu. Kanapkę typowo szwedzką z klopsikami szwedzkimi i z sałatką z buraków. No i przychodziła pewna pani pytając mnie, czy tutaj ta kanapka mi smakuje. No ja tak przeżuwając kanapkę powiedziałem, że bardzo dobra, że trochę niebezpieczne są te buraczki, które z niej wylatują, bo można się pobrudzić, a dla dziennikarza to straszne mieć taką plamę potem na honorze. No i tak sobie trochę żartujemy z tych buraków, że przecież w Polsce także mnóstwo buraków i że przecież powinniśmy znać dobrze też i znamy tę kuchnię swoją nawzajem. Trochę o Szwecji, trochę o Polsce, trochę o spotkaniu, trochę o Helsingborgu, no ale tak zaglądam, z kim ja rozmawiam tak naprawdę, no z kim ta pani jest, która to organizuje wszystko tutaj. I mówi, no widzę, że tak patrzysz na to, co mam tu napisane, no ja jestem ministrem spraw zagranicznych Szwecji. I wtedy rzeczywiście no, bardziej poznałem, że tak, wstałem, przywitałem się, zachowałem się w końcu kulturalnie, ale dlatego widzisz, to nie jest chyba historia do opowiadania. Myślę, że o tyle warto, że to pokazuje też to nastawienie, czy zgodę się o tym powiedzieć właśnie dlatego, że to pokazuje też trochę szwedzkie nastawienie, jak tu Szwedzi właśnie organizując nawet na tym poziomie ministrów. Pani minister sama przyszła sprawdzić, jak pracują dziennikarze, czy wszystko się udało, czy wszyscy mają dobre warunki pracy i swobodnie mogła też porozmawiać. No to takie wręcz wpisała się w ten stereotyp szwedzkiego polityka, który do pracy chodzi na nogach, rowerem, czy też jeździ metrem. Szwedzi jeżdżą metrem? Jest w Sztokholmie metro?
1: Kończymy. Nie wiem.
0: Kończymy.
1: Jingle. Pływają na pewno łódkami. Ktoś mi, widzę, pozazdrościł znajomości z prezydentem Cypru. No dobrze.
0: Wróciliśmy do tego prezydenta Cypru.
1: Dobrze, to teraz główny temat naszego podcastu tego dzisiejszego, czyli czy Europa ma kogoś, kto mógłby ją reprezentować? Bo to, że Władimir Putin znalazł taką osobę, to już wiemy.
0: No kogo znalazł Władimir Putin? No może trzeba po prostu posłuchać Władimira Putina. Dobra, nie trzeba. Kogo znalazł Władimir Putin? Wytniesz to.
1: Wytnę to.
0: No wiem, że nie wytniesz, zostawisz, ale okej.
1: Otóż nie będziemy słuchać Władimira Putina tak. Znaczy postawił bez zdziwienia na polityka skompromitowanego w Europie, agenta wpływów, który jeszcze nie posprzątał...
0: byłego niemieckiego kanclerza.
1: Właśnie, o nim mówimy, który jeszcze nie posprzątał dobrze kanclerskiego gabinetu przed odejściem, a już zasiadał w Radzie Nadzorczej, czy był nawet przewodniczącym spółki zależnej od Gazpromu, budującej gazociąg Nord Stream 2, więc każdy przyzwoity człowiek mógłby po prostu się zdziwić, oburzyć. Dość osobliwy sposób skomentowała to Kaja Kallas z ironią, że najpierw mówiła, że Władimir Putin po prostu siedziałby po obu stronach stołu, a potem przywołała niedawne spotkanie ministerialne i podzieliła się taką oto historią.
2: You know, there was a funny event. So in the Foreign Affairs Council Foreign Ministers meeting that we had, one representative of one country said that, you know, and there was a Freudian slip. So he actually said that, you know, there is a proposal that Gerhard Schröder should represent Russia. And I said, yes, yeah. Gerhard Schröder should represent Russia. Absolutely agree with you.
0: Kaja Kallas mówi o spotkaniu z unijnymi ministrami, gdy to jeden z nich, jak mówi po freudowskiej pomyłce, zaproponowałby przedstawicielem Rosji. Był Gerhard Schröder, na co Kaja Kallas przystała oczywiście przedstawicielem Rosji. Schröder jak najbardziej w tych rozmowach mógłby być.
1: Ale lista w ostatnich dniach Europejczyków, którzy mogliby reprezentować Unię, trochę się rozszerzyła.
0: Ale zaraz, bo dlaczego my w ogóle o tym mówimy? Czy są jakieś rozmowy, gdzie Unia miałaby brać udział? Mówimy o tym chyba tylko dlatego, że Stany Zjednoczone przestały prowadzić te rozmowy, zajęte Iranem, zajęte Zatoką i tym, co dzieje się w Zatoce Perskiej, przestały prowadzić kolejne rundy negocjacyjne. Gdzieś byliśmy na początku jeszcze tego roku w Paryżu, mówiliśmy o kolejnych rozmowach. Jared Kushner, który jeździł razem z, przypomnij, z Witkoffem, Steve Witkoff i Jared Kushner jeździli razem. No i przestali, więc Ukraina jakoś sobie radzi na tym froncie. Ostatnie informacje pokazują,

0: może więcej terenów odzyskuje niż traci. Więc te rozmowy pokojowe gdzieś odeszły na dalszy plan, a my tu mówimy o europejskim przedstawicielu.
1: No ale właśnie dlatego, że Stany Zjednoczone przestały się już tak bardzo tym interesować, to Europa uznała, że może też ona powinna już wkroczyć, bądź niektórzy mówią, że presja na nią jest wywierana, że to Europa, która pomaga najbardziej teraz Ukrainie, powinna też być reprezentowana przy stole negocjacyjnym i tylko kto powinien nim być? Czy to może wspomniana już i wypowiadająca się szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas?
0: No, takie zdanie ma właśnie Radosław Sikorski. Jego pytałem dzisiaj o to, kto według niego powinien być takim przedstawicielem Unii, Europy. Proszę posłuchać.
2: Oczywistym negocjatorem jest wysoka przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, ale w przeszłości bywało tak, że kolejne wysokie przedstawiciel wyznaczały na przykład grupy ministrów do pewnych misji czy specjalnych wysłanników. No to jest ten poziom ministerialny, jest jeszcze poziom Rady Europejskiej, prawda? Ale wydaje mi się, że pańskie pytanie nawet sugeruje to, że uczestnicy tych negocjacji już zrozumieli, że Europy nie da się pominąć. Że to, że na Węgrzech mieliśmy wspaniałe zwycięstwo sił proeuropejskich i co za tym idzie zwolnienie 90 miliardów euro dla Ukrainy, oznacza, że bez Europy Putin nie będzie w stanie zakończyć tej wojny.
0: I zwróć uwagę, że Radosław Sikorski mówi o pewnej grupie unijnych ministrów, którzy mogliby taką reprezentację stworzyć. Myślisz, kto mógłby się w takiej grupie znaleźć?
1: Też o tym pomyślałam, jak usłyszałam tę wypowiedź, bo podczas polskiej prezydencji szef polskiej dyplomacji kilkukrotnie zwracał uwagę, że Kaja Kallas przekazała mu pełnomocnictwa i latał w różne części świata, będąc przedstawicielem Unii Europejskiej. Więc też sobie pomyślałam o tym, czy czasem Radosław Sikorski nie myśli o sobie, ale zobaczymy.
0: Nie, to niemożliwe.
1: Znaczy, rozmowy nie są na takim etapie, żeby już wybierać z tej listy. No ale powiedzmy, Politico stworzyło listę, my możemy dopisać kolejne nazwisko Polaka do tej listy. Natomiast tę listę stworzoną przez Politico niedawną, opublikowaną kilka dni temu, otwiera Angela Merkel, jeżeli dobrze pamiętam. Była kanclerz Niemiec.
0: No tak, to kolejna kanclerz Niemiec na tej właśnie liście i także osoba, o której więcej mówiło się w Parlamencie Europejskim w tym tygodniu. No właśnie przy okazji tych orderów za zasługi. Angela Merkel także w gronie tych trzech osób, które otrzymały order najwyższego stopnia. Właśnie Lech Wałęsa, Wołodymyr Zełenski i Angela Merkel. Choć nie wszystkim w Parlamencie nawet Europejskim już spodobało się to wyróżnienie.
1: Europosłowie, grupa europosłów Konfederacji i Prawa i Sprawiedliwości opuściła obrady i całą ceremonię wręczania orderów właśnie w proteście przeciwko przyznaniu orderu Angeli Merkel, byłej kanclerz Niemiec. Nie potrafili się deputowani doszukać zasług. Ja szczerze powiem, też mam z tym kłopot.
0: Mińsk 1, Mińsk 2.
1: Właśnie, czyli preludium do rozpoczęcia...
0: Czyli doświadczenie negocjacjach już ma.
1: Skończyło się wojną pełnoskalową, plus polityka migracyjna fatalna, plus uzależnienie od rosyjskiego gazu. No, trudno znaleźć tutaj rzeczywiście zasługi Angeli Merkel. Ale może w przeszłości, na początku jej drogi jeszcze ktoś uznał, że należy ten medal wręczyć. To się nie spodobało, to co się stało na uroczystości, nie spodobało się europosłom Koalicji Obywatelskiej. Uznali, że w takim dniu, kiedy to Polacy przede wszystkim są nagradzani, nie powinno dochodzić do takich demonstracji. No ale zostawmy już na boku to, co się działo w Parlamencie Europejskim. Angela Merkel też jest dla mnie dziwnym pomysłem i właśnie ze względu na porozumienia mińskie, które skończyły się porażką, nie powinna podejmować się kolejnych negocjacji.
0: Rozumiem, że chodzi też o to w tej całej dyskusji, że to Władimir Putin otworzył trochę furtkę, mówiąc o tym Schröderze, że mógłby być taki przedstawiciel Europy, Unii Europejskiej. To znaczy, że no i dla niego, to jest ta nadzieja, że dla niego otwiera się też jakaś możliwość prowadzenia negocjacji. To znaczy te ataki Ukrainy, coraz bardziej śmiałe w głąb Rosji, to jak radzi sobie na froncie, być może też powoduje, że byłby gotowy do takich rozmów.
1: byłby gotowy do rozmów, gdyby to był właśnie jego pupil, taki Gerhard Schröder. Ja nie wiem, czy jeżeli Europa już

0: będzie miała swojego negocjatora, czy będzie taki skory do rozmów. No jest to zastrzeżeniem i wskazaniem na Gerharda Schrödera. Taka to otwartość Władimira Putina.
1: No dobra, skoro nie niemieccy kanclerze, skoro nie Schröder, skoro nie Merkel, kto dalej mógłby na takiej liście się znaleźć potencjalnych negocjatorów?

0: poseł, minister spraw zagranicznych, premier, obecnie prezydent. Znany z tego, że potrafi rozmawiać, prowadzić negocjacje. No sam fakt, że polubił go Donald Trump, to już jest dużo, chociaż polubił go chyba za to, że lubią grać obaj w golfa. No ale byłby to jeden z takich polityków dla tych, którzy wspierają Ukrainę, którym leży na sercu Ukrainy, myślę, że to byłby dobry wybór.
1: Wiele stwierdzeń wspierających bardzo mocno Ukrainę dyskwalifikuje go z kolei z punktu widzenia właśnie Rosji jako osoba, która zdecydowanie popiera Kijów w tym konflikcie i robi to od samego początku Aleks Stubb. Stąd może inne nazwisko, także z Finlandii, także prezydent, ale były prezydent Finlandii, Sauli Niinisto, który przecież już też pojawiał się w naszym podcaście, w naszych dyskusjach. Pytaliśmy o to Kubiliusa, komisarza do spraw przemysłu obronnego, kiedy właściwie wydawało się, że to Niinisto może być takim kandydatem ze strony Unii Europejskiej. Zresztą Kubilius także no, popierał ten pomysł, który gdzieś potem się zagubił.
0: Tak, Andrus Kubilius bardzo emocjonalnie zareagował, pozytywnie na wspomnienie Fina, więc faktycznie byłaby to, może by to była dobra kandydatura, chociaż ostatnio w tych rankingach i w tych listach to nazwisko się nie pojawia. Pojawia się za to kto inny, pojawia się Super Mario, czyli były premier Włoch Mario Draghi, były prezes Europejskiego Banku Centralnego lata 2011-2019. Super Mario, pamiętasz dlaczego?
1: No tak, no on uratował Europę przed kryzysem finansowym, wtedy pozwolił także na zwiększenie zadłużania i to dzięki decyzjom Europejskiego Banku Centralnego miała Europa wyjść z kryzysu.
0: Powiedział też, że zrobi wszystko, co konieczne, żeby uratować wspólną walutę. Wtedy doszło do ustabilizowania trochę rynków finansowych, no i właściwie uratował strefę euro przed kryzysem zadłużeniowym.
1: Potem miał też taką misję ratunkową we włoskim rządzie, kiedy to jeszcze przecież przed Giorgią Meloni miał utworzyć taki rząd techniczny, rząd ratunkowy, rząd realizujący także unijną politykę. No ale ja go nie kojarzę z takiej z kolei no niefinansowej, geopolitycznej rozgrywki, gdzie miałby tutaj rzeczywiście, no może właśnie dlatego jest wymieniany jako taki bardziej niezależny, bardziej obiektywny, który i tę perspektywę europejską mógłby prezentować, a jednocześnie byłby do zaakceptowania przez Moskwę.
0: No ponoć pragmatyczne podejście do polityki ma. Zresztą to także autor raportu słynnego o konkurencyjności Europy, w której ostrzegał Europę przed agonią technologiczną, no i przed tym, że za bardzo straciła dystans do Stanów Zjednoczonych, Chin i Chin przede wszystkim. Ani nieznany jest też z poglądów, czy on jemu bliżej do wspierania Ukrainy, czy Rosji. Nic nie wiemy o nim faktycznie, tak jak mówisz. Skoro nikomu się jeszcze nie naraził, to może mógłby stać na czele tych negocjacji.
1: No i Włoch, a Włosi spojrzenie na Rosję mają nieco inne, jeśli nie powiedzieć zupełnie inne niż kraje bałtyckie, kraje graniczące z Rosją, kraje doświadczone przez bliskie kontakty z Rosją i ze Związkiem Radzieckim, więc może należy rzeczywiście poszukiwać takich kandydatów w krajach bardziej oddalonych od granicy, aby i Unia Europejska, i Moskwa mogły zaakceptować takich negocjatorów.
0: Dalej od granic, czyli kto?
1: Chyba, że dojdziemy
0: no
1: do...
0: No to Norwegia.
1: Że nie możemy znaleźć nikogo z prostego powodu, że Europa jest po prostu stroną tego konfliktu i nie będziemy udawać, że znajdziemy w Europie kogoś, kto będzie bezstronnym negocjatorem, czy też mediatorem, no bo jeśli mówimy o kimś takim jak Kaja Kallas, a do niej możemy wrócić na moment, bo tylko stwierdziliśmy, że i Radosław Sikorski widzi ją na tym stanowisku, no ale Kaja Kallas jako była premier Estonii cały czas opisywana jako jest zbyt radykalna jastrzębia wobec Rosji i tu oczywiście zgody po stronie Moskwy nie będzie i pewnie nie byłoby zgody na nikogo z Europy Wschodniej, Europy Środkowej, gdyby takie nazwisko się pojawiło.
0: Ja tu bym się nie zgodziła z takim sposobem myślenia. No to, że chwilowo nie można znaleźć nikogo, a Kaja Kallas nie byłaby do zaakceptowania, nie oznacza, że Europy przy tym stole negocjacyjnym ma nie być. Wręcz przeciwnie, Europa ma być przy stole negocjacyjnym, bo Europę dotyczy to, co dzieje się na Ukrainie. Europa wspiera w największym stopniu Ukrainę. Zresztą usłyszeliśmy Radosława Sikorskiego na początku. Co do Kaji Kallas, no jest pewien problem. To jest jastrząb. Nawet przejście ze stanowiska premier Estonii na stanowisko szefowej unijnej dyplomacji nie stępiło jej tego antyrosyjskiego

0: stanowiska. Kaja Kallas na ten moment jest rzeczywiście trudna do przełknięcia dla Rosji.
1: Wspomniałaś Norwegię. Kogo masz na myśli z Norwegii?
0: To nie ja, to znalazłam Norwega po prostu na liście portalu Politico, czyli to jest minister spraw zagranicznych Espen Barda Eide. Nieznany mi, przyznaję szczerze, bliżej. Tylko doczytałam, że jest doświadczony, jeśli chodzi o sprawy Bliskiego Wschodu i był, pracował przy misji ONZ i zajmował się notabene negocjacjami. Był, chyba stał na czele negocjatorów, którzy rozmawiali o możliwości zjednoczenia Cypru.
1: No właśnie, pan Espen był tutaj także w Helsingborgu oczywiście, jako przedstawiciel Norwegii na tym spotkaniu. Widziałem go też przed momentem. Udzielał odpowiedzi na pytania dziennikarzy. Też właśnie sprawdzałem, kim on jest i jeśli wspominaliśmy w odcinku o Cyprze kilka tygodni temu, że Cypr nazywany jest cmentarzyskiem dyplomatów, no to on jest jednym z tych dyplomatów na tym właśnie cypryjskim cmentarzysku.
0: Bo nie udało się doprowadzić do zjednoczenia wyspy mimo wielokrotnych prób i negocjacji, to prawda.
1: Bo on w 2014 roku został mianowany specjalnym doradcą Ban Ki-moona do właśnie tych negocjacji. Prowadził te negocjacje przez kilka lat. Został ponownie powołany na to stanowisko w roku 2017 przez Guterresa. Stworzył taką międzynarodową konferencję na temat Cypru w 2017 roku w Genewie, ale nie udało się osiągnąć porozumienia i on w końcu zrezygnował z tego stanowiska, wrócił do pracy w Norwegii. No i po nim nie powstało, znaczy nikt go nie zastąpił już na tym stanowisku specjalnego wysłannika, więc on na tym także cypryjskim dyplomatycznym cmentarzysku poległ, co go nie dyskwalifikuje oczywiście. No jest doświadczonym negocjatorem i mediatorem i rzeczywiście jako postać mniej znana mógłby być też pewnie do zaakceptowania, no ale też postać spoza Unii Europejskiej jednak, no co może być plusem, ale też i minusem dla wielu krajów w Europie.
0: Kogo jeszcze mamy na tej liście? Szczerze powiedziawszy, już o nikim innym nie słyszałam.
1: A to ja ci powiem. Ja tu widzę akurat kandydata dla mnie, znaczy dla nas pewnie takiego, na którego byśmy się od razu zgodzili, byśmy go tam chętniej widzieli. To jest ktoś, dla kogo być może Rosja tutaj, gdzie Rosja by pewnie pewne blokady stawiała, ale może nie.
0: Nie pierwszy, no taki, nie ostatni, ale kto, powiedz?
1: Jest taki, w tym momencie no co prawda pracuje, no ale nie zajmuje wysokiego stanowiska, bo został ostatnio norweskim ministrem finansów. Przecież był wcześniej premierem Norwegii.
0: Były sekretarz generalny NATO.
1: Tak. Chyba tak, pamiętasz takiego pana?
0: No tak, tak.
1: Idealny negocjator, idealny mediator, znaczy dyplomata, wzór dyplomaty.
0: Do zaakceptowania na pewno przez kraje europejskie. Kraje natowskie nie wspominając, przecież go przedłużały mu kadencję kilkakrotnie. Byłby może dobrym negocjatorem ze strony Unii Europejskiej, ale kolejnym na liście, który byłby nie do zaakceptowania przez Rosję. Nie mówię, że należy się oczywiście tym przejmować bardzo, ale może
1: ale
0: należy wyznaczyć.
1: Ale sam on opowiadał wielokrotnie, że jako premier Norwegii miał dobre relacje z władzami Rosji. Dobre relacje miał wtedy z Putinem. Wielokrotnie z nim rozmawiał. Starał się rozumieć to stanowisko. Zapraszał Rosję do rozmów, do Rady NATO Rosja. Te kontakty utrzymywał i ciągle twierdził, że należy utrzymywać.
0: No ale kiedy to było? Nie, nie, nie. To było sprzed inwazji. No potem już była krew, krew na rękach Putin ma od samego początku, kiedy doszedł do władzy, a i wcześniej też. Ale no to były zupełnie inne czasy. Fakt, że po aneksji Krymu, ale nie było pełnoskalowej wojny, Jens Stoltenberg, podobnie jak wielu europejskich polityków z Europy Zachodniej, przejrzał na oczy właśnie po tej inwazji i po tym, jak no, zbrodniarz wojenny zaczął atakować i ludność cywilną, infrastrukturę krytyczną, no to jest... Akurat Jens Stoltenberg to rozumie w wielu wypowiedziach, to było słychać, kiedy był sekretarzem generalnym. Wszystko to, co było przed wojną, chyba się już nie liczy.
1: Ja to bez żadnego zarzutu dla Stoltenberga. On sam to tłumaczy, sam to opisuje jako po prostu próbę dla Norwegii, dla kraju graniczącego z Rosją. Jakby nie było, było to konieczne, aby z Rosją także znaleźć wspólny język i starał się robić tak długo, jak to możliwe. Mówię tylko, że ma też dobre kontakty, wyrobione kontakty. No, a że dyplomatą jest świetnym, to mógłby także w takich rozmowach uczestniczyć. Pewnie Stoltenberg tutaj... No tak jak mówisz, poparcie po stronie Europy ma zapewnione, po stronie Moskwy nie do końca. To dorzucę ci jeszcze jedno nazwisko, które mi przyszło do głowy. Też nieco zapomniany już może polityk z Luksemburga, który także potrafi znaleźć język wspólny właściwie z każdym.
0: No nie mów, że pomyślałeś o Jean-Claude Junckerze.
1: Nie pomyślałaś o nim?
0: No jego czas już minął, przepraszam, ale...

0: już wystarczająco dużo.
1: Nie, nie sądzisz,
0: długo.
1: Że on także znalazł wspólny język z Władimirem Putinem i mógłby się w jakiś sposób w tych negocjacjach przysłużyć?
0: Nie potrafię o nim w tych kategoriach pomyśleć. Nie znajduję niczego, co byłoby argumentem przemawiającym za tą kandydaturą.
1: No trudno. Na tej liście kilka nazwisk, które moglibyśmy dopisać, a właściwie nawet nie nazwiska, a funkcji. To są szefowie dużych firm, firm energetycznych, dużych firm, dużego biznesu po prostu. Prezesi takich spółek, którzy mieli wcześniej kontakty z Rosją, którzy z Rosji się wycofali po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ale którzy ciągle mogliby właśnie biznesowo, ekonomicznie, gospodarczo popatrzeć też na tę sytuację i w jaki sposób reprezentować Unię, Europę w takich rozmowach. Choć żadnego konkretnego nazwiska ci tu teraz nie podam, bo też nie o to chodzi, aby mówić o konkretnej firmie czy konkretnym nazwisku, ale o takiej kategorii, powiedzmy, osób, które nie z grona polityków i dyplomatów, ale właśnie biznesu mogłyby zasiąść przy tym stole.
0: Biznesu, żeby może wejść na Ukrainę czy wejść do Rosji? Nie rozumiem tego toku rozumowania twojego.
1: Nie, spotkałem się też z publikacjami, które wskazują na kilka takich nazwisk, mówiące o osobach, które mają dobre kontakty po prostu na poziomie biznesowym, zarówno w Rosji, w Ukrainie, jak i w Europie. I nie są na pierwszej linii dyplomatycznej, nie widzimy ich na pierwszych stronach gazet, nie byli premierami czy też prezydentami, ale prezesami największych spółek, które po prostu także mają dobrą książkę telefoniczną, wiedzą do kogo zadzwonić, wiedzą z kim porozmawiać i jakby dobre kontakty ciągle musieli utrzymywać z każdą ze stron konfliktu, od osoby, o których najczęściej właśnie nie wiemy, nie mówimy, ale po prostu zajmują się wielkim biznesem.
0: A to ciekawe te publikacje. Przyznam szczerze, nie widziałam, no bo książkę telefoniczną trzeba mieć tylko do jednego, bo to tylko Putin będzie decydował o tym, z kim będzie rozmawiał, a z kim nie, a firmy jakby będą chciały powrócić na Ukrainę, to i tak to się toczy równolegle. Do tego nie trzeba chyba negocjatora europejskiego, żeby zastanawiać się nad powrotem biznesu i odbudową chociażby Ukrainy. No to przecież te rozmowy pewnie gdzieś się toczą, my o nich nie mamy wiedzy oczywiście na ten temat.
1: No,
0: więc lista otwarta.
1: Każdą moją propozycję.
0: Nie,
1: no,
0: dwie tylko,
1: w takim
0: przepraszam.
1: Razie, proszę,
0: dwie tylko.
1: Jakieś nazwisko, no kogoś, właśnie, kto mógłby reprezentować Europę przy tym stole.
0: Zdziwię cię, ale ja uważam, że nie należałoby szukać. Znaczy jedyne kto, to Super Mario, gdyby Mario Draghi może byłby dobrym kandydatem, ale ja uważam, że nie należałoby mimo wszystko szukać i robić.
1: Ja wiem, dlatego że ten kandydat już się zgłosił, prawda?
0: Nie o nim pomyślałam. Ja myślałam, że szefowa unijnej dyplomacji mogłaby, bądź powiedzmy mogłaby też delegować to zadanie na jakiegoś z ministrów. Jest jeszcze jedna osoba, która się sama zgłosiła.
1: Sama się zgłosiła, ma osiągnięcia, ma dyplomy, ma także ordery, ma międzynarodowe nagrody i międzynarodowe uznanie. Jest chętna, aby takie rozmowy prowadzić, aby w nich uczestniczyć. Proszę posłuchać, kto się zgłosił i może państwo domyślą się, kim jest ta osoba.
2: Ja się zgłosiłem, kiedy wybuchła wojna, to ja się zgłosiłem. Rzeczywiście, publicznie. Dlatego, że wiedzę, z Putinem się trzeba inaczej rozmawiać. Nie tam nie, jakieś dyplomacje, no. Z Putinem się rozmawia krótko. Putin, ty mnie straszysz to swoimi gratami. Ty chcesz zobaczyć, jakie ja mam zabawki? Chcesz? Ja cię zrujnuję w każdym momencie siłowo. Ja tego nie chcę robić. Ja chcę pokoju. Rosja to ładny kraj. Przestań się wygłupiać. Przestań bożyć. Nie wierzysz? To chodź. Ja cię pokażę bazę amerykańską i gdzie tam te mam pochowane zabaweczki. I jak ty zobaczysz, to nie będziesz podnosił rękę. Mówisz, ja nie chcę jeszcze z tobą być. Ale jak mnie zmusisz, to ci przyzwonię. Tak trzeba rozmawiać z Putinem. I to proponowałem. I podobny sposób. Natomiast no nie posłuchano mnie, zaczęli rozmawiać, jakieś tam się łasić. No to on ich wyśmiał, wygrał.
1: No więc tak, dobrze państwo odgadli, to Lech Wałęsa, odznaczony orderem zasłużonego przez Unię Europejską. Trochę pół żartem, trochę pół żartem, pół serio, więc jeśli Lech Wałęsa nie zostanie nominowany do tej kandydatury, no to trzeba będzie jednak poszukać dalej. No i takie głosy się pojawiają, że może jednak trzeba poszukać poza Europą.
0: Poza Europą, bo już poza Unią Europejską był Norweg, poza Europą no to Indie. I taka propozycja jest, żeby to był minister spraw zagranicznych Indii.

0: Ja sobie zapisałam nawet jego nazwisko i imię. Postaram się dobrze przeczytać. Subrahmanian Jashinkar. Jashinkar. Ponoć z dobrymi kontaktami, to znaczy to, że Indie mają dobre kontakty z Rosją, to wiemy.
1: Rzeczywiście Indie takim mediatorem gdzieś mogłyby się stać. Indie, drugi taki kraj wymieniany to też Turcja. No Turcja przecież już też ma w tym doświadczenie. To porozumienie dotyczące zboża wypracowywane przez Erdoğana obowiązywało przez pewien czas. Więc Indie, Turcja, gdyby Europie się nie udało odnaleźć takiego kandydata, bo takie zdania się pojawiają, że to problem ma Europa, aby kogoś wskazać. To ja nie uważam, że to jest problem po stronie europejskiej. Widzisz, Europa ma całą długą listę kandydatów. No problem jest, kogo Rosja mogłaby zaakceptować, jeśli w ogóle z Europy przy tym stole.
0: Jeśli w ogóle by zaakceptowała. W przypadku Indii problemem jest tylko to, że jeszcze w ubiegłym roku żołnierze uczestniczyli w ćwiczeniach Zapad w Rosji i Białorusi, więc to byłoby trudniejsze mimo wszystko do zaakceptowania po stronie Europy. No chociaż te Indie jakoś starają się i z Rosją i z Europą utrzymywać kontakty. Ale Erdoğan też rzeczywiście byłby ciekawym typem, bo do tej pory co jakiś czas zgłasza swój akces, żeby organizować jakieś rozmowy.
1: No i widzisz, teraz możemy podsumować już będąc w Helsingborgu na szczycie ministrów spraw zagranicznych NATO, że kolejne spotkanie NATO, bardzo ważne, odbędzie się właśnie w Turcji, właśnie zaproszenie Erdoğana, gdzie on będzie gospodarzem, gdzie także liderzy i Donald Trump i prezydent Zełenski powinni się pojawić.
0: Szczyt lipcowy
1: w Ankarze. Ale jeszcze jedną osobę pytałaś także o to, kto może być takim europejskim przedstawicielem.
0: Drugiego laureata Orderu Zasługi, Europejskiego Orderu Zasługi, czyli Jerzego Buzka, który w Strasburgu był, z którym w Strasburgu się spotkałam i zadałam mu pytanie, kto mógłby być, bo z tej listy wiele osób on zna, więc zapytałam, czy ktoś z tej listy, o której donosiły media, mógłby się podjąć tych negocjacji. Jerzy Buzek odpowiedział tak.
2: Ja sam wyrażam pewien sceptycyzm wokół samej tej idei, bo ja myślę, że jedynym sposobem na Rosję dzisiaj jest wzmocnienie pomocy Ukrainie. Niestety nie możemy tego się spodziewać po Stanach Zjednoczonych, bo to byłoby decydujące. To leży właśnie w rękach europejskich. Jeśli Europejczycy myślą o jakichś negocjacjach z Putinem, to można z nim negocjować tylko z pozycji siły. A my dzisiaj z tej pozycji nie bardzo mamy jak negocjować, bo jeszcze nie jesteśmy wystarczająco samodzielni i wystarczająco silni. Ja uważam, że szkoda czasu. To jest moja opinia. Jakby się okazało, że takie negocjacje się udadzą i że one idą do przodu, to byłbym bardzo szczęśliwy, ale nie wierzę w to. Natomiast nie chciałbym, żebyśmy tracili energię na dobór ludzi do negocjacji, na przygotowanie negocjacji, czy stanowiska europejskiego, czy natowskiego, w sytuacji, kiedy mamy do wykonania ogromne zadanie. My musimy w Unii Europejskiej się po prostu uzbroić pod każdym względem, na każdym poziomie przygotowania do ewentualnej agresji rosyjskiej wobec NATO, wobec państw Unii Europejskiej, wobec państw Sojuszu Atlantyckiego. To jest nasze zadanie. To wymaga ogromnej energii, ogromnej siły, wydatków na zbrojenia w celu obrony, w celu przygotowania odpowiedzi na ewentualny atak Rosji, plus stała pomoc dla Ukrainy i to w znacznie szerszym zakresie niż dzisiaj, żeby Ukraińcy nie musieli bez przerwy upominać się o wsparcie. Unia robi dużo, w zasadzie tyle, ile może, ile pozwala Unii obecny budżet, ale gdybyśmy nie myśleli o negocjacjach ze zbójem, nazwijmy to, po prostu zwykłym językiem. Mamy negocjować ze zbójem, który nie liczy

0: czy się z niczym oprócz siły, to ja uważam, że należy wszystkie siły europejskie skierować na uzbrojenie i przygotowanie się do wojny z tym rosyjskim satrapą.
1: A ta wypowiedź Jerzego Buzka to tylko fragment dłuższej rozmowy, nie tyle o współczesnej geopolityce, ale bardziej o tej historii, także negocjacji akcesyjnych, kiedy Polska do Unii Europejskiej wstępowała.
2: Jerzy Buzek był premierem, kiedy Polska rozpoczynała negocjacje z Unią Europejską, więc dobrze pamięta tamte chwile, wie co działo się w Polsce, wie jak Europa, czy czekała, czy nie na tę wschodnią w Unii Europejskiej. Więcej o tym, co się działo wtedy, ale też o tym, jak Polska w tej Unii Europejskiej już się urządzała w rozmowie z Jerzym Buzkiem. Zapraszamy na tę rozmowę w kolejnych odcinkach.
1: Prawdopodobnie przy okazji czerwcowych wyborów w Polsce. Ta rozmowa w całości, a na dziś to już wszystko. Znaleźliśmy tego kandydata po stronie Unii Europejskiej, czy też nie? Jak jest?
2: Nie. No uznaliśmy, że lista otwarta. Ja stawiam, jeśli już, to szefowa unijnej dyplomacji, bądź delegowany przez nią minister. Super Mario albo Erdogan. A ty?
1: Jens Stoltenberg.
2: A nie, ty Jens Stoltenberg.
1: Jens Stoltenberg. Uważam, że Europę godnie mógłby reprezentować. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli się wycofywać z tych słów w przyszłości wobec Jensa Stoltenberga. Stąd może też pod wrażeniem, że dookoła mnie cały czas te napisy NATO z każdej strony ciągle mnie otaczają tutaj na tej sali, więc tak to NATO dominuje i ten Jens Stoltenberg, jego duch ciągle się unosi, ciągle mi się myli, mówiąc sekretarz generalny NATO, nie Mark Rutte, ale Jens Stoltenberg. Trudno się pozbyć tego przyzwyczajenia. Dziękujemy bardzo. W takim razie prosto ze Szwecji, z Helsingborga, patrząc na cieśninę Sund, za tą cieśniną kilka kilometrów dalej Dania, Helsingor, jak mówiła ta, z którą rozmawiałem, szwedzka minister spraw zagranicznych, nie tylko o burakach, ale także o tym, jak mówiła, że każdego dnia widać, jak przez tę cieśninę przepływają statki rosyjskiej floty cieni.
2: Tak powiedziała?
1: Tak powiedziała. A zainteresowała cię flota cieni, wiedziałam.
2: Tak, bo już chciała mówić o sankcjach, zobaczyć. Bo kolejna lista, kolejna lista sankcyjna przygotowywana na flotę cieni, na firmy współpracujące z flotą cieni.
1: To o tym tak, powiemy w kolejnym odcinku.
2: Trzeba w nią uderzać. To wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Maciek żegna, Maciek Sokołowski ze Szwecji.
1: I Beata Płomecka z Brukseli.
2: Do usłyszenia.
3: To był podcast Szczyt Europy, Polskiego Radia i TVN24.
4: Radio Podcast.
5: Reklama. Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
6: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
5: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
6: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
5: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
6: No.
7: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowid. 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny.
4: 19.30.

0: oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. Po reklamie. Autopromocja.
1: Czy emerytura stażowa to dobry pomysł na wcześniejsze zakończenie zawodowej kariery? Czy nie oznacza ona niskiego świadczenia? Czy podobny skutek mają pomostówki i kto powinien je dostać? O tym w audycji Portfel Seniora. Już jutro po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
2: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Tym razem nie w kawalerce, a na rowerze. Łatwogang zbiera pieniądze dla chorego chłopca. Jak działa wymiar sprawiedliwości od środka? Można o to zapytać w resorcie. Otworzył on swoje drzwi dla chętnych. Francja też zakazuje wjazdu izraelskiemu ministrowi bezpieczeństwa. Wcześniej zrobiła to Polska. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Jedzie rowerem w szczytnym celu, wyruszył z Zakopanego i kieruje się na północ do Gdyni. Łatwogang prowadzi kolejną akcję charytatywną. Zbiera pieniądze na leczenie chorego na zanik mięśni, 8-latka. Do tej pory udało się zgromadzić ponad 7 milionów złotych. Łatwogang przejeżdżał przez województwo łódzkie. Zatrzymał się m.in. w Radomsku i Bełchatowie. Wszędzie witało go wielu sympatyków.
2: Łatwo szacun za to, co robi.
3: Nad morze chcemy dojechać w niedzielę o 12, 11. Zobaczymy, jak wyjdzie w praktyce, ale jedziemy bez przerwy. Piąteczka. Mam nadzieję, że dobrze się czujecie, w ogóle, że wszystko u was dobrze. Naprawdę dziękuję, też mega dużo dla mnie to znaczy, bo gdyby nie wy, to już na pewno bym nie był w stanie jechać.
4: Śledzimy go poprzednią zbiórkę, tę zbiórkę od samego początku.
5: Dzisiaj udało się zbić piątkę?
6: Udało się oczywiście. Chciałem wpłacić, ale serwery nie wytrzymały.
1: Na leczenie 8-letniego Maxa w Stanach Zjednoczonych potrzeba 15 milionów złotych. Wsparcie dla chłopca można przekazać na portalu zrzutka.pl. Akcja charytatywna jest transmitowana w internecie. Poprzednio Łatwogang zbierał pieniądze na leczenie dzieci chorych na raka. Popularność i skuteczność akcji organizowanych przez Łatwoganga są zjawiskiem całkowicie zaskakującym z punktu widzenia nauk społecznych, ocenia psycholog społeczny profesor Zbigniew Nęcki. Jak dodaje ekspert, sukces internetowych zbiórek influencera wynika m.in. ze sprawności komunikacyjnej twórcy, emocjonalnego charakteru celu i autentyczności przekazu. Można porozmawiać z przedstawicielami zawodów prawniczych, wziąć udział w konkursach i pokazach. Takie atrakcje przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości z okazji Międzynarodowego Dnia Wymiaru Sprawiedliwości. To okazja, by dowiedzieć się, na czym polega praca adwokatów, sędziów i służby więziennej, mówi wiceszefowa resortu Maria Eichardt.
7: Otworzyliśmy bramy Ministerstwa Sprawiedliwości po to, żeby pokazać, jak działa wymiar sprawiedliwości praktycznie, od środka. Można się spotkać z przedstawicielami zawodów prawniczych, którzy opowiadają, na czym polega specyfika wykonywanego przez nich zawodu. Są komornicy, notariusze, adwokaci, radcy prawni, przede wszystkim sędziowie i prokuratorzy, jest też służba więzienna.
1: Swoje stoisko ma m.in. Krajowa Rada Komornicza. Jej prezes Adam Derda przekonuje, że komornika nie trzeba się bać.
8: Próbujemy pokazać, że komornik sądowy to nie tylko egzekucja, to także inne dodatkowe funkcje, które wykonujemy dla społeczeństwa.

0: fazę złudzeń, ale moim zdaniem nigdy poszłem nie będzie akceptowalne ze względu na to, że co najmniej połowa Polaków to Polki, a one mówią poszłam, a nie poszłem. Rzadziej też kobiety popełniają ten błąd językowy, co oznacza, że kobiety nie mówią poszłeś, tylko poszedłeś. Całkiem dobrze, błyskotliwie na ten temat napisał profesor Mirosław Bańko. Wspominałem już o nim w poradni językowej PWN i on powiedział tak. Na razie wszystko jest po staremu. Płeć piękna mówi poszłam, a płeć brzydka poszedłem. Mężczyźni muszą więc wypowiedzieć o jedną sylabę więcej i niech będą z tego dumni. Lew też nosi grzywę, a samica nie. Panowie, nie rezygnujcie z poszedłem. I tak nam, językoznawcom, pozostaje obserwować zachowania użytkowników języka, prowadzić gruntowne badania, najlepiej na podstawie danych ilościowych, których jest już teraz bardzo dużo. Mamy całą polszczyznę prawie zebraną w internecie czy w modelach sztucznej inteligencji, a państwu promowanie form, które są dla państwa wygodne, które są państwu potrzebne i namawianie innych do ich używania. To wszystko na dzisiaj. Bardzo państwu dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam lwią ochotę na nagranie kolejnego. Bardzo państwa zapraszam do słuchania podcastu Łatwo Powiedzieć. Do zobaczenia.
1: Łatwo Powiedzieć. To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, w aplikacji Onet Audio oraz we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
2: Radio Podcast.
3: 46 minut po godzinie 18.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Na szczęście maszyny, o których teraz będziemy mówić, przyleciały do Polski, a nie przyszły, więc o jeden problem mniej. Pierwsze trzy samoloty F-35 dotarły do bazy w Łasku w województwie łódzkim. Maszyny przyleciały do Polski z amerykańskiej bazy w Teksasie, a po drodze zatrzymały się m.in. na Azorach. Polska zamówiła 32 wielozadaniowe myśliwce F-35 produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin. To obecnie jedne z najnowocześniejszych i najczęściej wykorzystywanych samolotów bojowych w państwach NATO. Jak podkreślał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, F-35 wraz z nowym uzbrojeniem zakupionym w ostatnich miesiącach zmieniają oblicze sił zbrojnych, nie tylko sił powietrznych. Do oznaczenia przylotu amerykańskich maszyn, modernizacji polskiej armii i miejsca F-35 w systemie bezpieczeństwa NATO w audycji Cafe Armia odnieśli się Mariusz Cielma z Nowej Techniki Wojskowej, Robert Schulz ze Strefy Obrony i Bartosz Głowacki z magazynu Raport, z którymi rozmawiała Agnieszka Drążkiewicz.
4: Robert, co na pewno każdy z Polaków albo każda z osób, która no nawet może na co dzień nie interesuje się lotnictwem czy w ogóle szeroko pojętą wojskowością, co trzeba wiedzieć o tym samolocie?
5: Trzeba wiedzieć, że to jest nasz husarz, czyli takie wskrzeszenie takiego archetypu rycerza, wojownika, no takiego jastrzębia. No może nie jastrzębia, bo jastrzębie to były te F-16, prawda?
4: Są,
5: mhm. tak. Ale husarz, prawda, no to zwycięzca z Podwiednia, ciężko zbrojny, wyposażony w szable, ale bardzo zwrotny rycerz. I rzeczywiście, no, te samoloty, jak to się tak na nie przygląda, to one się wydają ociężałe, prawda? W locie takim...
4: No takie
5: wprost,
4: duże rzeczywiście.
5: Też, takie tak, ale to wszystko przez tę konstrukcję, która skrywa, prawda? F-16 ma wszystko podwieszone, widoczne, a tutaj wszystko się mieści, że tak powiem, pod skrzydłami. Taka trochę kwoka, która chowa swoje tam kurczaczki, prawda?
4: Dobre porównanie, ta kwoka, bo ja wczoraj na przykład słyszałam ciebie, Mariusz, teraz już
6: tak?
4: patrzę na Mariusza Cielmę.
6: O kwokach chyba nie mówię.
4: Nie mówiłeś o kwokach, ale bardzo dobre porównanie moim zdaniem, które może tak też zobrazować
6: z
4: naszym słuchaczom, którzy no nie mamy obrazów, więc musimy do wyobraźni przemówić tym, co powiemy. Rzeczywiście to jest trochę tak, że F-35, no nawet patrząc na jego konstrukcję, na budowę, ale też patrząc na jego zdolności, no jest, ja to tak sobie myślę, takim taranem, ten, który jak wchodzi w te, powiedzmy w tę przestrzeń powietrzną i jest na tym polu walki, to on rzeczywiście swoją potęgą, swoimi możliwościami jest husarią. Właśnie.
6: Tak, nie mylić z huzarami. Z lekką w sumie kawalerią. Jest husarią, polską husarią, tak jak było wspomniane, najbardziej u nas znaną w historii z Podwiednia, ale nie tylko. To są lata tradycyjne.

0: ale dużo tutaj dyskutowaliśmy już wieki temu, że tak powiem, o tym, czy ten husarz, to, a może harpia, a może jeszcze coś innego, ale ta analogia, myślę, jak najbardziej może się odnieść do tego, że F-35 ma być tym naszym frontmenem właśnie w tym przełamywaniu obrony powietrznej przeciwnika, w wybijaniu tej bramy powietrznej, bo często gdzieś tam na lądzie poruszamy się nazwami brama Brzeska i tak dalej, ale tutaj wybicie tej bramy w obronie powietrznej i w odróżnieniu na przykład od innych krajów, jak Dania, Norwegia, Belgia, Holandia, tam F-35 zastąpił F-16, to u nas tak naprawdę te dwa typy mają funkcjonować razem, mają się uzupełniać, czyli mówiąc krótko, ten frontman ma wybić drogę dla na przykład F-16, bo my dużo inwestujemy w uzbrojenie rakietowe dalekiego zasięgu, głównie chodzi o pociski JASM i mówiąc krótko, tymi pociskami w dużej mierze kupionymi w tej powiększonej wersji o zasięgach 1000 km, chcemy robić to z głowicami półtonowymi, co robią dzisiaj Ukraińcy swoimi dronami, lekkimi dronami.
1: To powiedzmy
0: na zapleczu przeciwnika oczywiście.
1: To powiedzmy jeszcze naszym słuchaczom, dlaczego właśnie w polskich siłach powietrznych i polska armia tak podeszła do tego zakupu, że właśnie kupiliśmy F-35 po to, żeby one współgrały, współdziałały z F-16. Powiedziałeś o tym, Mariusz, że właśnie są takie państwa w Europie, które zastąpiły F-16 F-ami 35. Z czego to u nas wynika? Bartek.
2: To jest koncepcja wymyślona kilka lat temu przez Amerykanów. To jest samolot piątej generacji, który jest węzłem łączności i tak jak Mariusz powiedział, tym pierwszym naruszycielem nieprzyjacielskiej przestrzeni powietrznej, który obezwładnia siłę żywą, stacje radiolokacyjne, wszystko, co może zagrozić własnym samolotom, używając uzbrojenia stand-off, czyli takiego, które można odpalić spoza zasięgu obrony powietrznej przeciwnika. Tu jeszcze warto wspomnieć o pociskach przeciwradiolokacyjnych AGM-88G, ARGM-ER. Teraz Brytyjczycy integrują pociski Spear, i do tego dochodzą pociski powietrze-powietrze AMRAMy amerykańskie i Brytyjczycy też postawili na Meteora, pocisk europejski. To wszystko spowoduje, że kiedy już F-35 wyczyszczą, mówiąc kolokwialnie, przestrzeń powietrzną, wtedy wchodzą w nią F-16, F-15, inne samoloty starszych generacji, które są, jak to Amerykanie ładnie nazwali, ciężarówkami dowożącymi uzbrojenie na pole walki i one dokonują dzieła, utorowują drogę wojskom lądowym. To jest mniej więcej, tak ma wyglądać ta koncepcja działania F-35. To warto też jeszcze dodać, że F-35 ma właśnie być mózgiem i oczami na polu walki. Były próby robione przez Amerykanów, kiedy na przykład F-35 podświetlał cele pociskom wystrzeliwanym z wyrzutni HIMARS. Zwalczano też pociski balistyczne z użyciem F-35, więc to jest naprawdę nowoczesny samolot, który ma wiele różnych zadań na polu walki. W przyszłości jeszcze ma dojść kierowanie bezzałogowymi, bojowymi statkami powietrznymi.
1: Robercie, Bartek powiedział o mózgu i powiedział o oczach. Tak naprawdę bardzo często, jeżeli nawet nasi notable mówili o F-35, to właśnie mówili o tym, że jest to system. I chyba to jest też bardzo ważna cecha i zaleta no właśnie tego samolotu piątej generacji, że jest tak naprawdę systemem.
3: No dokładnie, bo oczywiście wiele osób ma takie wyobrażenie, że samoloty to taka walka, taki dogfight, prawda, czyli taka walka pozycyjna. Tak, taki Top Gun troszeczkę, prawda, a już dzisiaj to są samoloty, które walczą przeciwko sobie i nawet siebie nie widząc fizycznie, prawda, tylko one się widzą na radarach, na tych wszystkich systemach. A tutaj tak naprawdę każdy tych F-35 to jest taki latający komputer, który jest wpięty w system i on rzeczywiście nie tylko dostaje, to nie jest tak, że pilot dostaje tam rozkazy z ziemi, słuchaj, tutaj cel taki i taki, tylko on sam zbiera, sam jest takim no, sensorem, prawda, i przekazuje, więc tak naprawdę dowódcy na ziemi widzą dopiero to, co często dopiero to, co widzą te samoloty. I te samoloty między sobą uzgadniają na przykład, tak, one mają taką priorytetyzację. Ja rozmawiałem z rok temu, co prawda to był pancerniak, ale mówił, jak to sztuczna inteligencja i te wszystkie systemy nowoczesne, one robią tak, że mówią tak, dowódco, zidentyfikowałem 9 celów, proponuję je zlikwidować w takiej kolejności, tam 5, 3, 7, ten, wykonać? Tak. I po prostu system sam wykonuje. Więc tutaj też mamy do czynienia

0: z czymś takim, prawda? Jeszcze warto oczywiście nadmienić, ale to już zaraz oddamy pewnie głos inżynierowi lotnictwa, że piloci mają tam niesamowitą, niesamowitą jakość pracy. Tak jak się czasami słucha amerykańskich pilotów, którzy dzisiaj są instruktorami, a się szkolili na tych starszych takich maszynach. Oni mówili, że 70% pracy, czy nawet 80%, poświęcali na to, żeby ich samolot nie runął. A 20% pracy na walkę z celem, na jakieś takie taktyczne rozpracowanie, jak podejść i tak dalej. Natomiast tutaj to ten samolot praktycznie leci sam, natomiast pilot jest skupiony rzeczywiście na zadaniach, wybrać cel, sobie spriorytetyzować i tak już podane priorytety. Natomiast, no tak jak na przykład, nie wiem, czy państwo, na pewno każdy widział, gdzieś tam miga, prawda, 21 i tą taką ciasną przestrzeń, gdzie ten pilot widzi, no mało widzi ziemi, a tutaj ma niesamowitą właściwość, ma taki hełm, który pozwala mu widzieć w zasadzie wszystko.
1: No właśnie, chciałam o tym hełmie teraz zapytać i Bartek, patrz na ciebie. Mariusz, ty będziesz miał potem jeszcze kolejny temat, więc spokojnie.
2: Spokojnie, ja tu przychodzę do przyjemności, mogę po prostu słuchać.
1: Spokojnie, jeszcze dużo będziesz mógł opowiadać. Bartku, powiedzmy właśnie o tych takich ciekawostkach w tym F-35, bo my... No wiemy, bo ja rozmawiałam chociażby z generałem Nowakiem, który no właśnie był na zwieńczenie niejako swojego latania na F-16, był jednym z tych pilotów, który eskortował z bazy w Krzesinach te nasze F-35, które wleciały w polską przestrzeń powietrzną. On zwracał wielokrotnie uwagę na sposób szkolenia pilotów, na jakość szkolenia pilotów, na to, kto był wybierany do tego szkolenia, do wyjazdu do bazy Ebbing. No x różnych trzeba było rzeczy spełnić, żeby w ogóle móc myśleć, żeby się do tej elity dostać. Ale co, kim są ci piloci? Co oni mają do dyspozycji? No, Robert wspomniał o tym hełmie. Ten hełm jest w ogóle kosztuje chyba dobre mieszkanie w Warszawie.
3: Więcej. Kto może zostać pilotem? 5-7% społeczeństwa. Zdrowie, inteligencja i predyspozycje, agresywność, ale w dobrze pojętym tego słowa znaczeniu. To, o czym Robert wspomniał, pilot F-35 widzi dzięki systemowi czujników obserwacyjnych, które są wtopione w płatowiec, rozproszone i też to bardzo fajnie pokazywano podczas którejś prezentacji Lockheed'a kilka lat temu, że praktycznie pilot widzi całą przestrzeń pod samolotem. Do tej pory ta widoczność była ograniczona ze względu na to, że czujniki były niezbyt doskonałe i miały swoje nie za duże pole widzenia. Teraz dzięki tej rozproszonej aperturze widzimy wszystko, co się dzieje pod samolotem, nie tylko nad nim i w pobliżu. Hełm jest komputerem samym w sobie. Kosztuje, z tego co pamiętam, chyba 2 miliony dolarów, czy... Nie, przepraszam, może pół miliona dolarów, ale są to naprawdę kwoty zawrotne. Ciekawostka, każdy pilot ma hełm dopasowany dla siebie.
1: Czy nie można go pożyczyć?
3: Nie można go pożyczyć koledze, nie może głowa urosnąć w czasie służby ani zmaleć. Ale to jest praktyka stosowana też w innych samolotach. Piloci Eurofighterów też mają dopasowane indywidualnie hełmy. Co jest najciekawsze w hełmie? Jeżeli spojrzymy na hełm, to w widoku od przodu pilot F-35 w hełmie przypomina nam owada. I to jest spowodowane osłoną, która jest jednocześnie wskaźnikiem przeziernym. Na osłonie wyświetlane są wszystkie dane. Jeżeli ktoś wie, jak wygląda kabina samolotu współczesnego, bojowego, to wie, że są tam ekrany, podobne do ekranów w naszych komputerach osobistych. I tam są różne dane pilotażowo-nawigacyjne, o uzbrojeniu, dane z radaru, dane zespołu napędowego. Wszystkie te informacje zostały przeniesione na osłonę hełmu pilota, żeby pilot nie musiał ciągle spoglądać w przestrzeń i potem zmieniać, przenosić swoje uwagi na kabinę, na wyposażenie pokładowe, tylko żeby cały czas mógł obserwować przestrzeń i miał przed oczami wszystkie niezbędne dane, które, tak jak Robert powiedział, pozwolą mu skupić się nie na pilotowaniu samolotu, ale na prowadzeniu walki.
4: Z Mariuszem Cielmą z Nowej Techniki Wojskowej, z Robertem Szulcem ze Strefy Obrony i Bartoszem Głowackim z magazynu Raport rozmawiała Agnieszka Drążkiewicz.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Sprawca rajdu do Morskiego Oka będzie miał zakaz wjazdu do Polski. Wnioskuje o to policja. Czy amerykańscy żołnierze będą w Polsce na stałe? Zabiega o to resort obrony. Najnowszy film Pawła Pawlikowskiego z szansą na Złotą Palmę. Ogłoszenie wyników festiwalu w Cannes przed 21. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Ukraiński influencer, który wjechał samochodem na drogę prowadzącą do Morskiego Oka, trafi na listę osób niepożądanych w naszym kraju. O objęcie go 5-letnim zakazem wjazdu wnioskuje policja. MSWiA oraz policja podjęły działania tuż po publikacji zdjęć z rajdu w internecie, mówi rzeczniczka resortu Karolina Gałecka.
2: Morskie Oko jest terenem chronionym pod kątem przyrodniczym. Tutaj czynności prowadzi policja, natomiast w związku z tą sytuacją, która jest, nazwijmy to po imieniu, sytuacją, która nie ma racji bytu i sytuacją niedopuszczalną, tutaj policja zawnioskowała o wpisanie obywatela Ukrainy na listę osób niepożądanych w Polsce z 5-letnim zakazem wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej.
1: Do tego incydentu doszło przedwczoraj wieczorem na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Kierowca sportowego auta przejechał drogę objętą zakazem ruchu nad Górskie Jezioro i wrócił tą samą trasą. Policjanci zatrzymali go przy wyjeździe z parku. Dostał mandat w wysokości 100 zł i 8 punktów karnych. Dla naszego kraju ważna jest, aby obecność amerykańskich żołnierzy była stała, a nie rotacyjna, tak mówi Michał Stella z portalu Defense 24. O stałą obecność stara się resort obrony. Gość radiowej Jedynki przewiduje, że zostanie to ogłoszone w czerwcu.
3: Nawet jeżeli realizacja potrwa kilka miesięcy, to tak naprawdę jesteśmy w tak komfortowej sytuacji już jak Niemcy. I Litwa, i Łotwa, Estonia, Rumunia i Słowacja będą nam tylko zazdrościły, bo nikt im czegoś takiego nie, w ogóle nie oferuje. Więc trzymajmy za to kciuki, też pamiętajmy, to zabrzmi brutalnie. Jesteśmy ostatnim krajem na wschodniej flance NATO, który według Amerykanów od lat leży w amerykańskiej strefie.
1: Przedwczoraj wieczorem Donald Trump poinformował o planowanym zwiększeniu liczby amerykańskich żołnierzy, którzy stacjonują w naszym kraju. Ma przyjechać dodatkowo 5 tysięcy wojskowych. To zaawansowane technologicznie maszyny, które można porównać do ciężko zbrojnego rycerza przełamującego obronę przeciwnika. Tak eksperci oceniają myśliwce F-35. Dwie takie maszyny od wczoraj są w naszym kraju. W sumie rząd kupił dla Wojska Polskiego 32 takie samoloty. Opinie ekspertów na ich temat zebrał Mariusz Pieśniewski.
4: Redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej Mariusz Cielma podkreśla, że F-35 może przełamywać obronę przeciwnika i umożliwiać działanie samolotom starszej generacji, takim jak F-16.
5: F-35 ma być tym naszym frontmanem w tym przełamywaniu obrony powietrznej przeciwnika.
4: Redaktor naczelny Skrzydlatej Polski Bartosz Głowacki dodaje, że nowe maszyny mogą też prowadzić zwiad i koordynować inne wojska.
6: F-35 ma właśnie być mózgiem i oczami na polu walki. W przyszłości jeszcze ma do kierowanie bezzałogowymi bojowymi statkami powietrznymi.
4: A nowe systemy F-35 pozwalają na więcej niż starszym maszynom. Warto zwrócić uwagę na specjalny hełm pilota.
6: Teraz dzięki tej rozproszonej aperturze widzimy wszystko, co się dzieje pod samolotem, nie tylko nad nim i w pobliżu.
4: Polska zakupiła 32 samoloty F-35. Część z nich stacjonować będzie w Łasku, inne w Świdwinie.
1: Polskie F-35 otrzymały nazwę Husarz. Wybrano ją w ogólnopolskim konkursie. Zatwierdził ją Sztab Generalny Wojska Polskiego. To może być wieczór wielkich sukcesów polskiego kina. W Cannes zostaną ogłoszeni laureaci Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. Wśród kandydatów do prestiżowych nagród są dwie polskie produkcje, w tym film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna, przypomina nasz paryski korespondent Stefan Wolcer.
7: Pierwsza polska szansa na nagrodę pojawi się na samym początku wieczornej gali finałowej, gdy ogłoszony zostanie zwycięzca konkursu filmów krótkometrażowych. W tej kategorii jednym z 10 kandydatów do nagrody jest polski film Spirit.

0: Tu Sanctus w reżyserii Michała Toczka. Po wręczeniu nagród aktorskich za scenariusz i reżyserię przyjdzie czas na kulminacyjny moment wieczoru. Ogłoszenie zdobywcy Złotej Palmy przez przewodniczącego jury, reżysera Parka Chan-wooka. O główną nagrodę festiwalu walczy m.in. Paweł Pawlikowski. Jego film Ojczyzna, opowiadający o podróży pisarza Thomasa Manna przez podzielone Niemcy w czasach zimnej wojny, wymieniany jest wśród faworytów obok filmów ze Stanów Zjednoczonych, Rosji, Japonii i Francji. Czy Paweł Pawlikowski zostanie trzecim Polakiem w historii po Andrzeju Wajdzie i Romanie Polańskim, który zdobędzie Złotą Palmę? Odpowiedź poznamy około godziny 21.
1: Ojczyzna to pierwsza pełnometrażowa fabuła Pawlikowskiego od czasu zimnej wojny. W 2018 roku ten obraz zapewnił mu w Cannes nagrodę za najlepszą reżyserię. Prawie miesiąc wcześniej niż zwykle do Włoch nadciągnął upał. Od jutra w wielu rejonach kraju temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza. Nietypowa majowa fala upałów także we Francji.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: U nas bez skwaru, ale ciepło, gorąco będzie jutro na zachodzie do 27 stopni. W centrum ma być około 25, na północy 20 stopni. Nad morzem najwyżej 19. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, czasami będzie wzrastało do dużego. Miejscami popada przelotny deszcz, wystąpią również burze, głównie na południu kraju.
3: Reklama.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert.
2: Po reklamie.
8: 7 minut po godzinie 19. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jest sobota, 23 dzień maja. Do emocji filmowych, do festiwalu w Cannes jeszcze dziś wrócimy za mniej więcej pół godziny. Teraz jednak przypominamy Państwu, że dziś obchodzony jest Dzień Wymiaru Sprawiedliwości.
2: Gość Polskiego Radia 24.
8: Jest z nami mecenas Aleksandra Walkiewicz. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, kłaniam się.
8: Witam panią bardzo serdecznie. Dziś Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. On jest obchodzony w Europie 23 maja. Przypomina o tragicznej śmierci włoskiego sędziego śledczego Giovanniego Falcone, który zginął w zamachu przeprowadzonym przez sycylijską mafię. To był rok 1992. To jest święto, które ma przypominać o znaczeniu niezależnego sądownictwa, także o znaczeniu państwa prawa i o roli wszystkich tych, którzy pracują na rzecz wymiaru sprawiedliwości. W pani odczuciu, w jakich nastrojach możemy i powinniśmy ten dzień obchodzić w tym roku?
9: Właśnie w tym duchu, o którym pan redaktor mówi, jak ważne dla nas obywateli jest to, żeby sąd działał sprawnie, żeby wyroki wydawane były szybko, żeby sądownictwo dawało sobie radę z ilością spraw, która tak naprawdę napływa do sądów każdego roku w coraz większej ilości, żeby wymiar sprawiedliwości miał tradycję, ale żeby szedł z biegiem czasu i żeby potrafił wprowadzać innowacje, które są potrzebne i których obywatele potrzebują, wymagają i oczekują. I to powinno nam przyświecać tak naprawdę w wymiarze sprawiedliwości, które służyć ma obywatelom, ale nadążać też za rozwojem cywilizacyjnym i za rozwojem technologicznym. Żebyśmy o tym pamiętali, czyli tradycja i innowacje, to jest to, co powinno łączyć w sobie wymiar sprawiedliwości.
8: Myślę, że obywatele o tym pamiętają, a na pewno jakaś ich część. Pytanie tylko, czy mają jakiś wpływ na to, co dzieje się w sądownictwie. Do tej kwestii pewnie jeszcze dziś wrócimy. Ale gdyby pani była internistką, jaką ocenę stanu zdrowia wystawiłaby pani polskiemu wymiarowi sprawiedliwości w dziś, w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach?
9: Mogłabym powiedzieć, że pacjent został zdiagnozowany.
8: Aha.
9: Należy zastanowić

0: zastanowić się nad kierunkiem leczenia. Dlatego, że jest kilka pomysłów, w jaki sposób pacjenta leczyć. Nawet takie próbne leczenie już zostało podjęte, ale należy, żeby wyleczyć pacjenta, wprowadzić silniejsze środki i większe dawki. Tak bym powiedział.
1: Bardzo ładna, dyplomatyczna odpowiedź. No dobrze, zatrzymajmy się przy tej diagnozie. Co z niej wynika? Pacjent został zdiagnozowany i ustalono, że cierpi na jakiś niedowład, na wręcz zapaść, czy to po prostu lekki spadek formy, który za chwilę zniknie?
0: Ja bym tego nie określała lekkim spadkiem formy, dlatego że na pacjenta wpłynęło wiele okoliczności. Po pierwsze, tych jednostek chorobowych jest coraz więcej. Pacjent jest coraz starszy i bardziej obciążony. Chodzi mi teraz, już przechodząc na grunt kwestii rzeczywistego, faktycznego wymiaru sprawiedliwości, to środki, które mieliśmy jeszcze 10 czy 20 lat temu, nie dają rady w chwili obecnej, dlatego że społeczeństwo jest coraz bardziej świadome swoich praw. Coraz więcej ludzi zwraca się do sądów z rozwiązaniem swoich konfliktów. Kiedyś tak nie było. Kiedyś niektóre sprawy były w stanie zakończyć się przedsądowo. Ludzie nie chcieli. To była ostatnia droga, którą podejmowali obywatele, to było właśnie zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie. W chwili obecnej to jest powszechne. A oprócz tego i tej świadomości społecznej dochodzą do tego ilość spraw, na przykład spraw frankowych, które w tej chwili są bardzo istotną kwestią w naszym sądownictwie, które zakorkowały tak naprawdę wydziały sądów, przede wszystkim warszawskich. Dlatego, że te sprawy są tak masowo wpływają do sądów, że powodują, że inne sprawy, czy to sprawy rozwodowe, czy gospodarcze, czy inne życiowe sprawy obywateli, muszą czekać na swoją kolejkę. Więc sytuacja jest taka, że trzeba te sprawy móc obsłużyć. A niestety nastroje też są takie, że sędziów, zamiast być coraz więcej, jest coraz mniej. Może nie coraz mniej, ale proporcjonalnie do wpływu spraw tych sędziów ubywa. Być może nie ta liczba się nie zmniejsza, ale proporcjonalnie ilość spraw, które przydzielane jest konkretnemu sędziemu, jest, nie mówiąc kolokwialnie, nie do obrobienia. A obywatele wymagają, żeby tą każdą sprawę traktować tak samo, wnikliwie, i żeby ten wyrok nie był powierzchowny, żeby postępowanie nie było powierzchowne. I ciężko tutaj zaradzić i znaleźć złoty środek. A poza tym jeszcze musimy pamiętać o tym, że mamy do czynienia z dużą biurokracją, z tym, z jeszcze niewystarczającą digitalizacją postępowań sądowych, co powoduje, że każde wezwanie na rozprawę, przynajmniej większość, czy opinia biegłego, to wszystko jest jeszcze doręczane drogą tradycyjnej poczty, co powoduje wydłużanie tych procedur, obciążanie sekretariatów sądów, a jeszcze jakiś list nie dotrze, czy będzie błąd po stronie poczty, odracza się kolejną sprawę z przyczyn formalnych. Więc to są kwestie takie bardzo przyziemne i formalistyczne, które ciężko zrozumieć obywatelowi, a rzeczywiście mogą paraliżować zwykłe postępowanie sądowe. I tutaj rzeczywiście to wymaga pewnych zmian, które już się dzieją na naszych oczach, dlatego że pandemia była największą tak naprawdę determinantą, która spowodowała, że rzeczy, które były dla nas niewyobrażalne jeszcze w 2019 roku, nagle w ciągu pół roku czy roku stały się faktem.
1: Po prostu nie było wyjścia.
0: Po prostu nie było wyjścia i wtedy wymiar sprawiedliwości stanął przed wyborem: albo nie będzie rozpraw wcale, albo trzeba sobie poradzić w jakiś sposób. I przecież sprawy online teraz nie są niczym dziwnym, nikogo już nie dziwią. A jeszcze w 2019 roku zastanawiam się, czy ktoś by uwierzył w to, w jaki sposób to zostało zmienione. I jest to zmiana bardzo dobra. Ja to oceniam jako praktyk, że jest to zmiana dobra, przyspieszająca tę rozprawę. Dlatego, że sprawa online pozwala na to, że czy adwokat,

0: no nie mówię tutaj o stronach, ale adwokaci, profesjonalni pełnomocnicy mogą wziąć udział w większej ilości takich rozpraw. Na przykład tego samego dnia możemy wziąć udział w sprawie, która ma miejsce w Krakowie i w Gdańsku. A jeszcze kilka lat temu trzeba było to dzielić w ten sposób, żeby dopasować te kalendarze, co powodowało odwlekanie wyznaczania tych rozpraw.
1: Pani wspomniała o ciekawej zależności, mianowicie, że liczba sędziów się jakoś znacząco nie zmieniła, natomiast doszło bardzo dużo spraw, w związku z tym sądy są przeciążone. Czyżby młodzi się nie garnęli do tego zawodu, bo z czasów studenckich pamiętam jeszcze, że akurat wydziały prawa były szczególnie mocno oblegane.
0: Tak, i nadal tak jest. I nadal tak jest, tylko to zapotrzebowanie jest coraz większe. A niestety ostatnie lata, trzeba sobie to powiedzieć jasno, spowodowały, szukam tutaj właściwego słowa,
1: inne patrzenie
0: na zawód sędziego. Wiem, bo rozmawiam z praktykami, rozmawiam z tymi osobami, które planują być czy to adwokatami, czy sędziami, czy prokuratorami i zastanawiają się tak naprawdę po studiach prawniczych, którą drogę wybrać. I wielu wybierało właśnie drogę sądową. Ale po tym, co działo się w kraju, jak sędziowie byli deprecjonowani, a nawet czasem obrażani, to wiele młodych ludzi zastanawia się, czy jest im to potrzebne. I to jest bardzo szkodliwe dla naszego kraju, dla obywateli, dla wymiaru sprawiedliwości. Trzeba zachęcać sędziów i zapewniać ich, że w swoim orzekaniu są, będą niezależni i nie będą rozliczani personalnie. Dlatego, że wiadomo, każdy sędzia może wydać wyrok, wyrok może być błędny, po to jest druga instancja. Czyli w ramach wymiaru sprawiedliwości rzeczywiście ta kontrola musi być ze strony obywatela, możliwość odwołania się od błędnego wyroku, ale żeby sędziowie, czyli osoby młode, które stoją przed wyborem ścieżki zawodowej, żeby nie czuły, że będąc sędzią, będą musieli stawiać czoła, czy to sytuacji politycznej w kraju, czy to politykom i że mogą być personalnie rozliczani. Muszą być niezależni, niezawiśli, żeby nie musieli być odważni. Oczywiście sędzia musi być odważny, ale żeby nie musieli stawiać czoła i tak naprawdę na szali kłaść swoją karierę zawodową, swoje życie, tylko żeby mogli w spokoju orzekać merytorycznie w sprawach. To jest bardzo ważne. I rzeczywiście te kilka lat ostatnich w kraju pokazało, że coraz mniej osób chce tą ścieżką podążać.
1: Pani wspomniała też, że Polacy teraz coraz częściej udają się do sądu i spraw w związku z tym jest bardzo dużo. Może rozwiązaniem byłaby cyfryzacja, o której pani już wspomniała, ale też na przykład wyraźniejsze, silniejsze lansowanie, żeby nie powiedzieć forsowanie mediacji? Dlaczego od tego odeszliśmy?
0: To się dzieje, to powraca. I ja powiem szczerze, że ja jestem z tego bardzo zadowolona i ze zdumieniem takim bardzo pozytywnym odbieram ostatnie propozycje i rozprawy, w których przychodzi mi uczestniczyć. Sędziowie coraz częściej obowiązkowo wyznaczają przed terminem rozprawy termin mediacji. I te terminy mediacji w kilku takich, bo to dopiero są takie pilotażowe programy, w kilku miałam możliwość brać udział, są to po prostu spotkania online poprzedzające rozprawę. To jest spotkanie z sędzią zawodowym, co jest bardzo ważne, ale spotykamy się bez tuk, w taki sposób bardziej odformalizowany i rozmawiamy na temat tego, czy można gdzieś się spotkać, albo jeżeli nawet nie zawrzeć ugody, to czy pewne aspekty spraw, bo te roszczenia zazwyczaj są wielokrotnie złożone w sądach. To nie tylko jest jedno roszczenie, jedno żądanie, tylko jest ich wiele. I nawet w toku takiej mediacji, jak dojdą strony do porozumienia co do jednego albo dwóch punktów z pięciu, to już ogranicza to zakres prowadzenia takiego procesu. To już w jakiś sposób pomaga i przyspiesza. Więc z pewnych świadków można zrezygnować, z pewnych czynności dowodowych można zrezygnować. I to wszystko jest właśnie w celu przyspieszenia postępowania. A muszę powiedzieć, że sędziowie, którzy na co dzień orzekają przecież w sporach takich

0: na sali sądowej w rozprawach, wiedzą mniej więcej, w jaki sposób te mediacje poprowadzić, żeby zachęcić strony, żeby pomyślały, czy chcą tych procesów, które koniec końców mogą nie podobać się, ten wyrok może nie podobać się żadnej ze stron. I z tych trzech mediacji muszę powiedzieć, że z dwóch wyszliśmy z ugodą. Więc ten powrót do mediacji, do takiego nacisku jest. I jeszcze jedna ważna rzecz, o której chciałam powiedzieć. Kilka lat temu, nie powiem dokładnie kiedy, ale chyba 2 lata temu, sędziowie od 2 lat mogą, bo kiedyś nie mogli, powiedzieć na sali rozpraw, jakie mają mniej więcej zapatrywania na tą sprawę. Czyli nie mówią, kto wygra, a kto przegra, bo to nie o to chodzi, bo to jest zbyt wczesny etap. Ale już na pierwszej rozprawie, po analizie pozwu, odpowiedzi na pozew, tego, co już jest w aktach, mogą powiedzieć, no tutaj wydaje mi się, że ta strona ma rację, a tu wydaje mi się, że ta strona ma rację.
1: A co to zmienia?
0: To zmienia to, że strony, które czasami są za mocno przekonane o swojej słuszności, mogą rewidować swoje przekonania i być bardziej skorym do zawarcia ugody. Z takimi sytuacjami też wielokrotnie miałam do czynienia, że strony, które idą do sądu, czasami są zbyt mocno, niesłusznie przekonani, że we wszystkim mają rację. A czasami takie wskazanie sędziego, że tu i tu uważam, że racji nie ma, bo to i to. I to pozwala stronie rzeczywiście zastanowić się, no dobrze, to może te 2 punkty odpuszczę, ale ten i ten powinien w ugodzie się znaleźć. I wtedy strony też dochodzą do ugód. Oczywiście nie w każdej sytuacji, ale jest taki trzeci głos, który mówi im, że no tutaj możecie to przegrać, a jeżeli przegracie, to takie mogą być konsekwencje. I to rzeczywiście pomaga, to naprawdę pomaga.
1: Czy upatruje pani, albo czy upatrują państwo, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, jakiejś nadziei w sztucznej inteligencji?
0: No, to jest zarówno nadzieja, tak samo nadzieja, jak i zagrożenie.
1: No tak.
0: Dlatego, że jest postulowane właśnie jako jeden z punktów przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Oczywiście, tak jak powiedziałam na początku, trzeba iść z duchem, może nie duchem prawa, ale z innowacji i technologią do przodu, tak? Tak samo w wymiarze sprawiedliwości. I jest postulowane stworzenie takiego asystenta sędziego, opartego właśnie na AI, który miałby analizować dokumenty, analizować pisemne, bo to jest też ciekawe, w tej chwili można przesłuchiwać świadka na piśmie, czyli nie wzywać go do sądu, tylko wysłać mu zestaw pytań i na piśmie uzyskać od niego odpowiedzi. Więc taki asystent miałby takie pisemne zeznania analizować. Miałby analizować dokumentację pod kątem tego, czy w danej sprawie można na przykład wydać nakaz zapłaty. Miałoby to przyspieszyć wydawanie nakazów, na przykład zapłaty. Rozliczać koszty postępowania, żeby nie robił tego człowiek, tylko żeby właśnie robiła to sztuczna inteligencja. No i teraz coś, co dla mnie jest no, pod znakiem zapytania, miałby też, sztuczna inteligencja miałaby też tworzyć projekt uzasadnień wyroków. I w tym też upatruję, szczerze mówiąc, niebezpieczeństwo, dlatego że wyrok ma wydać sędzia. Tylko że sędzia wydaje wyrok, którego uzasadnienie również powinno być jego autorstwa. Przynajmniej ja to na dzień dzisiejszy tak to widzę. Dlatego że wyrok to nie wszystko, bo pytanie, jakie myślenie doprowadziło sąd do wydania takiego właśnie wyroku, a nie innego. Więc jeśli wyrok wyda człowiek, a uzasadni to AI, to ja nie czuję tej spójności. I tutaj widzę rzeczywiście niebezpieczeństwo. Oczywiście trzeba spróbować, to są na razie programy pilotażowe i być może nie wszystkie te sfery przejmie AI i nie powinno. No, zobaczymy, co przyniesie nam najbliższe lata, dlatego że te zmiany właśnie cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości już zaczęły się w tym roku i mają do 2029 roku rzeczywiście przynieść duże zmiany. Co jest na pewno dobre, to jest to, że będą akta cyfrowe, czyli nie będzie tych wielkich tom akt, które widzimy na rozprawach, czy na salach sądowych, czy czasami

0: i w telewizji, że wielki sędzia siedzi za wielkim stołem z wielkimi tomami akt. No to tego ma nie być. Miałyby być akta online. To rzeczywiście usprawni, bo pomiędzy sądami będzie można szybko wymieniać te akta, nim będzie musiał kurier sądowy te akta przewozić z punktu A do punktu B. Mhm. Więc to na pewno usprawni.
1: Ale rozumiem, że gdzieś ten oryginał papierowy jednak będzie. To nie tak, że zagrozi nam sytuacja jak z Orwella, że będzie można zmieniać informacje z przeszłości, bo one będą dostępne już dostępne wyłącznie w przestrzeni wirtualnej.
0: No właśnie, to są wszystko pytania, które, na które w najbliższe lata będą musiały udzielić odpowiedzi, bo w chwili obecnej już część rzeczywiście akt mamy cyfrowo, bo jest portal informacyjny sądów powszechnych. Korzystamy z niego wszyscy, ale ma to być jeszcze rozszerzone. Przez ten portal, co ciekawe, już od tego roku my jako pełnomocnicy profesjonalni możemy składać pisma. Jeszcze nie wszystkie, ale ja już w tym roku kilka takich pism złożyłam. No i jeszcze nie funkcjonuje to tak, jak powinno funkcjonować, ale na pewno to usprawni postępowanie, bo wyobraźmy sobie sytuację, że w poniedziałek mamy rozprawę sądową, coś wydarzyło się teraz. Oczywistym jest, że jeżeli dziś nadam pismo do sądu, nie ma możliwości, żeby do poniedziałku sąd takie pismo otrzymał. Ale jeżeli złożę je w wersji cyfrowej, to od razu, jak tylko sędzia przyjdzie w poniedziałek rano do sądu, będzie mógł się z tym pismem zapoznać. Więc to zdecydowanie przyspiesza, obniża też koszty poczty, korespondencji. I takie to jest oczekiwane, rzeczywiście oczekiwane zmiany, które mają nastąpić.
1: To na pewno z tym nie dyskutuję, tylko że jako człowiek wychowany jeszcze w świecie analogowym jednak mam wielki szacunek do papieru i myślę, że on jednak gwarantuje jakieś poczucie bezpieczeństwa. Nie mówię, że w danym momencie, ale na przykład po 5, 10, 20, 30 latach. Papier jest cierpliwy.
0: I muszę się zgodzić z panem redaktorem, bo muszę przyznać, że pomimo tego, że podziwiam właśnie systemy elektroniczne i uważam, że powinny być rozszerzane, to jeszcze drukuję wszystko. Lubię pracować na papierze, ale to być może ze względu na to, jaki zawód wykonuję i rzeczywiście ten kontakt z papierem czy z książką papierową jest dla mnie bardzo ważne, ale ja myślę, że to się wszystko zmienia. Jesteśmy przywiązani do tradycji, ale trzeba dać dojść do głosu też innowacjom.
1: Jeżeli chodzi o kondycję wymiaru sprawiedliwości, tą kwestią, na którą chyba najczęściej skarżą się petenci, jest przewlekłość postępowań. Czy w ostatnich latach coś się zmieniło, a jeśli tak, to w którą stronę i jak mocno?
0: Ja niestety z przykrością muszę powiedzieć, ja wykonuję zawód przede wszystkim w Warszawie. Czas oczekiwania na rozprawę i czas oczekiwania na załatwienie sprawy obywatela jest bardzo długi. I przyznam szczerze, że nie zauważyłam w ostatnim roku czy dwóch przyspieszenia. A w ostatnich 8-10 latach zdecydowane spowolnienie. Zdecydowane. I no, ciężko mi tutaj szukać przyczyny, ale to są te wszystkie elementy, o których mówiliśmy na początku. Zwiększenie ilości spraw, zwiększenie świadomości obywatela i zwracanie się do sądu w mniejszych, bardziej błahych sprawach niż kiedyś. Sprawy frankowe to jest ten bardzo znaczący czynnik. No i coraz mniej sędziów proporcjonalnie do wpływających spraw. To wszystko składa się na to, że rzeczywiście to zakorkowanie naszego wymiaru sprawiedliwości jest niestety bardzo dostrzegalne. I powiem szczerze, że tutaj to nie jest wina sędziów, dlatego że ja nie zazdroszczę w chwili obecnej sędziom, którzy muszą ocenić i osądzić mnóstwo spraw w referacie w normalnym czasie. No bo też trudno oczekiwać od sędziów, że no nie będą mieli w ogóle ani weekendów, ani wieczorów, ani dni wolnych. Bo to też musi być w jakimś rozmiarze rozsądnym. Ilość spraw, jakie muszą ocenić, jest naprawdę w niektórych wydziałach warszawskich przekracza normalne zdolność pracy ludzkiej. W związku z tym to musi się zmienić. I tak jak pan redaktor

0: wskazał. Bardzo ważne są mediacje, bardzo ważne. I tutaj wiele osób wśród sędziów, adwokatów rozumie tą potrzebę. I rzeczywiście z tego coraz chętniej korzystamy i ma to naprawdę bardzo dobre skutki. Ja mam bardzo dobre odczucia właśnie z tego rodzaju mediacjami prowadzonymi przez profesjonalnych sędziów zawodowych.
1: Pani wspomniała, że w ostatnich latach zmieniło się podejście Polaków do prawa. Polacy są coraz bardziej świadomi tych praw, które im przysługują. Na czym pani opiera to założenie? Bo mnie się wydaje, że my jednak cały czas dość mgliście zdajemy sobie sprawę z tego, jakie prawa nam przysługują, a jakie nie.
0: No jest tego coraz więcej. Nawet to już abstrahując i pozostawiając z boku kwestie spraw frankowych, bankowych, roszczenia na przykład odszkodowawcze przeciwko lekarzom, przeciwko szpitalom. Tego kiedyś nie było. W chwili obecnej, jeżeli ktoś zostanie pokrzywdzony przez lekarza, wie, że może ze szpitalem wygrać. Wie, że może mu uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie. To jest kolejny tak naprawdę ta sfera, w której coraz więcej tych spraw jest, a te sprawy z kolei blokowane są przez małą liczbę biegłych sądowych, którzy w tych sprawach opiniują. Sprawy odszkodowawcze za błędy medyczne trwają po kilka, a nawet mam takie sprawy, które prowadzę, bo akurat w tym zakresie się specjalizuję, które trwają po 12-15 lat. Dlatego, że w jednej sprawie medycznej zaopiniować ma około 7 lekarzy specjalistów z różnych specjalności. Czyli na przykład lekarz położnik, ginekolog, neonatolog, rehabilitant, więc tego jest mnóstwo. Jeden biegły opiniuje sprawę około 8 miesięcy, 12 miesięcy. Później któraś ze stron niezadowolona jest z takiej opinii, kwestionuje ją, są opinie uzupełniające. To trwa bardzo, bardzo długo. I jaka jest sytuacja? Biegłych jest mało, są obciążeni. I sąd na przykład chce przyspieszyć i powiedzieć, żeby lekarz wydał opinię w terminie 3 miesięcy, co jest tak naprawdę nieosiągalne. Jeszcze nie spotkałam się z tym, żeby w ciągu 3 miesięcy tego rodzaju opinia w tego rodzaju sprawie była wydana. No i jakie narzędzia ma sąd? Sąd może nałożyć na biegłego grzywnę. Ale nie czyni tego, bo z taką sytuacją miałam do czynienia, że sąd nałożył grzywnę i biegły powiedział, dobrze, to w takim razie ja rezygnuję i opinii nie napiszę. No więc to są kuriozalne sprawy, to są jednostkowe sytuacje, ale do takich sytuacji dochodzi. Więc tutaj jest rozszerzenie tej świadomości społecznej. Następna sfera to są sprawy rozwodowe. Ja nie jestem tutaj od analiz społecznych, ale kiedyś rozwodów było mniej. Ja nie chcę tego badać, czy osoby się wstydziły rozwieść, czy po prostu tego rodzaju było przeświadczenie w społeczeństwie, że rozwód to wstyd, ale było. W chwili obecnej tych rozwodów w porównaniu do lat ubiegłych i to bardzo odległych, jest dużo, dużo więcej. Spraw o zapłatę zawsze były, ale jest ich coraz więcej. Jesteśmy coraz bardziej przedsiębiorczy, jest coraz więcej firm. Te sprawy gospodarcze, rozliczeń, jest tego po prostu więcej niż kiedyś było.
1: Mimo, że przy okazji jeszcze naoglądaliśmy się amerykańskich seriali sądowych i to też jakoś wpłynęło na nasze podejście do wymiaru sprawiedliwości.
0: Na pewno.
1: Pani mecenas, o jeszcze jedną rzecz chciałbym zapytać i zastrzegam, że absolutnie nie chcę pani wprowadzać w jakieś dyskusje polityczne, bo uważam, że akurat polityki w wymiarze sprawiedliwości i wokół wymiaru sprawiedliwości jest zdecydowanie zbyt dużo, ale mamy takie powiedzenie, że ryba psuje się od głowy. Czy to, co dzieje się wokół Trybunału Konstytucyjnego i choćby Sądu Najwyższego, czy Trybunału Stanu, to jest psucie głowy?
0: Niestety, pytanie, czy my obserwujemy teraz psucie głowy, czy ta głowa jest już zepsuta i należy ją po prostu wymienić i podjąć radykalne środki, czy jest możliwe wyleczyć tego pacjenta, wracając do naszej przenośni z pierwszych naszych zdań, czy po prostu trzeba zrobić przeszczep i wymienić organ. Dlatego nie mówię tutaj o organie w rozumieniu instytucji, ale być może nasz wymiar sprawiedliwości w chwili obecnej wymaga bardzo radykalnego.

naturalnych środków albo upływu czasu. Ja powiem tak, jeśli chodzi o takie instytucje jak Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu, to są elementarne i podstawowe instytucje w państwie prawa i w państwie demokratycznym. I nie można pozwolić na to, że

0: po to zrobi, to chciałabym naprawdę, chciałabym to zobaczyć. Nie mam przepisu, bo chaos, z którym mierzymy się w tej chwili w państwie polskim, właśnie jeśli chodzi o te podstawowe instytucje, jest niewyobrażalny. To jest też sytuacja, o której jeśli ktoś jeszcze 10 lat temu opowiedziałby mnie jako prawnikowi, ja bym nie uwierzyła, że taka sytuacja mogłaby nastąpić.
1: Przydałyby się mediacje w świecie politycznym, ale chętnych do tego, żeby usiąść przy jednym stole, chyba nie widać. Bardzo pani dziękuję.
0: Mediacje w świecie politycznym, zdaje się, nie są medialne w związku
1: z
0: tym, że...
1: Tak, to prawda.
0: Jest to trudne.
1: Bardzo pani dziękuję i życzę, żeby Dzień Wymiaru Sprawiedliwości w przyszłym roku zastał nas już państwa przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i obywateli nas w trochę lepszych nastrojach. Bardzo dziękuję, mecenas Aleksandra Walkiewicz. Spokojnego wieczoru.
0: Dziękuję bardzo. Dobranoc.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
3: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
8: Czasem jedna podróż potrafi zmienić całe życie. W najbliższym Apetycie na życie porozmawiamy o marzeniach, o budowaniu czegoś od zera i o tym, dlaczego warto czasem zaufać intuicji bardziej niż gotowym scenariuszom. W niedzielę o 17.05 naszym gościem będzie Bartłomiej Duda. Małgorzata Szachowska, zapraszam.
3: Autopromocja.
9: 39 minut po godzinie 19 kończy się 79. Festiwal Filmowy w Cannes. Już niedługo poznamy werdykt jury. Wśród mocnych kandydatów do Złotej Palmy jest najnowszy film Pawła Pawlikowskiego.
3: Gość Polskiego Radia 24.
9: Łukasz Muszyński, redaktor naczelny Filmwebu. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór, witam serdecznie.
9: Panie redaktorze, jak duże są szanse Pawła Pawlikowskiego na Złotą Palmę?
10: No, oczywiście liczymy na to, aby były jak największe i rzeczywiście nasz współczesny mistrz zdobył tę nagrodę. Zwłaszcza, że mam takie poczucie, że w tym roku mówi się sporo o tym, że tegoroczne kanańskie filmy aż takie super mocne nie są, że jest sporo rozczarowań, sporo filmów przeciętnych, a akurat o ojczyźnie pisze się w samych superlatywach. Mówi się o tym, że to niejako domknięcie trylogii Pawlikowskiego o artystach po II wojnie światowej. Wszystkie te filmy oczywiście

0: kręcone w formacie 4x3 w czerni i w bieli, niezwykle wysmakowane formalnie, a przy tym krótkie. Tutaj też ojczyzna wyróżnia się na tle swoich konkurentów, chociażby tym, że trwa zaledwie 80 minut. Cóż to za cudowna ekonomia opowiadania w porównaniu z filmami, które potrafią trwać nawet 3 godziny.
1: Jakie wyjście naprzeciw współczesnego widza, który być może jest rozkojarzony i dłużej niż kilkadziesiąt minut skoncentrować się nie potrafi. Ale żarty na bok. Film Ojczyzna, czyli Fatherland, chociaż mnie by chyba najbardziej odpowiadał tytuł Vaterland niemiecki, bo o Niemczech w tym filmie jest mowa i o wybitnym przedstawicielu niemieckiej kultury. Tomasz Mann po wojnie wraca do Niemiec. Co dzieje się dalej?
0: Wraca i nie sam, ale razem ze swoją córką Eriką. No i przemierza zrujnowane po II wojnie światowej Niemcy. Zarówno lewą, jak i prawą część, zarówno tę znajdującą się pod, w cudzysłowie, opieką aliantów, jak i Rosjan. No i jedna i druga strona chce w zasadzie przejąć Mana, chce, żeby stał się ich przedstawicielem, ich twórcą. A sam bohater no, czuje się bardzo, ale to bardzo samotny. Jest takim artystą bez ziemi, bo przypomnijmy, że czas II wojny światowej spędził w Stanach Zjednoczonych. I tak no, w zasadzie to język niemiecki był w gruncie rzeczy jego jedyną prawdziwą ojczyzną, to w nim się rzeczywiście odnajdował. Aczkolwiek tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że Pawlikowski więcej miejsca poświęca jednak córce Erice, która razem z ojcem przymierza zrujnowane Niemcy. W tej roli fantastyczna Sandra Hiller, która w ogóle ma niesamowity rok, bo miała już film na festiwalu w Berlinie, świetnie przyjęty, Róża. Potem widzieliśmy ją w wielkim hicie kasowym Projekt Hail Mary u boku Ryana Goslinga. Teraz Ojczyzna, a to jeszcze nie koniec, bo na jesieni będzie można ją zobaczyć w filmie Digger Alejandro Gonzaleza Inarritu u boku Toma Cruza. No już teraz mówi się o tym, że co najmniej jedną nominację oscarową to na pewno dostanie w przyszłym roku. Pewnie będzie to Ojczyzna, ale może jeszcze wpadnie coś za Digera. No więc Sandra Hiller, grająca wcześniej chociażby w Anatomii Upadku i w Strefie Interesów, czy w Tony Erdmanie, po raz kolejny potwierdza, że jest jedną z najjaśniejszych gwiazd europejskiego kina.
1: Wspomnieliśmy, że Fatherland, Ojczyzna, to jest opowieść o Tomaszu Manie, który z córką po 16 latach emigracji wraca do Niemiec, i tych wschodnich, i zachodnich. Witany jest różnie, jedni go wielbią, ale dostaje też anonimowe listy z wyzwiskami czy z pogróżkami, bo dla wielu jego wyjazd był formą zdrady. To jest opowieść o artyście wrzuconym w świat trudnych wyborów politycznych w zasadzie, czy raczej opowieść o relacji ojca z córką, czy jedno i drugie?
0: No i ojca z synem, ponieważ postacią kluczową, chociaż taką, która ma tutaj mało ekranowego czasu, ale wpływającą bardzo na to, co dzieje się na ekranie, jest syn Tomasza Manna, grany przez Augusta Dina, Klaus Mann, tak, również
1: autor słynnego Mefista.
0: Zgadza się, chociaż ojciec podobno niespecjalnie poważał syna, jeżeli chodzi o jego wartość, jego twórczość literacką. Twierdził, że ma jednak znacznie mniejszy talent niż on sam, co oczywiście też było jakimś elementem no, napięcia między ojcem a synem. No i śmierć, samobójcza śmierć Klausa Manna no, też ma wpływ na to, co dzieje się na ekranie. Więc no, ta tytułowa ojczyzna ma w gruncie rzeczy mnóstwo różnych znaczeń. No i tak jak wszystkie filmy Pawła Pawlikowskiego, przypomnijmy, człowieka, który studiował literaturę i filozofię na Oksfordzie, no, są wyrafinowane i przesycone tę wspomnianą właśnie literaturą. No, więc jest to no, dzieło zarówno formalnie, jak i treściowo bardzo, to bardzo wyrafinowane. Więc tutaj myślę sobie, że miłośnicy tak zwanego kina z wyższej półki będą mieli ucztę, bo film, przypomnijmy, trafi na ekran już w czerwcu do Polski.
1: Swoją drogą, relacje emocjonalne w rodzinie Mannów były dość szczególne, ale to jest temat na osobną rozmowę. Zresztą Tomasz Mann na pogrzeb syna Klausa, jeśli pamięć mnie nie myli, się nie wybrał, nie pofatygował. Wróćmy do filmów. Czy jeśli ktoś widział Zimną wojnę, jeśli ktoś widział Idę, to tak jakby już też widział Ojczyznę?
0: No troszkę tak, z pewnością znajdzie się tutaj sporo wspólnych elementów, ale tak jak powiedziałem na samym początku, no, ojczyzna jest dopełnieniem takiej nieformalnej trylogii właśnie, którą Pawlikowski rozpoczął wraz z Zimną Wojną. No to jest ciekawe w ogóle, co będzie robił po ojczyźnie, czy radykalnie zmieni swój styl opowiadania, czy nawet zacznie kręcić 3 godziny te kolorowe posy.

0: Czy jednak dalej będzie no, gdzieś tkwił w przeszłości? Bo sam Pawlikowski podkreśla, że chociaż się tego trochę wstydzi, jest człowiekiem niesamowicie nostalgicznym i melancholijnym. No a jeżeli chodzi o ten tegoroczny konkurs główny, no to na pewno sporo też dobrego mówiło się chociażby o Fjordzie w reżyserii Christiana Mungiu. To jest w ogóle ciekawa sprawa, ponieważ jakby tak w dwóch zdaniach streścić fabułę tego filmu, to brzmi ona bardzo podobnie do polskiej produkcji Obce niebo z Bartłomiejem Topą. Czyli historia Polaków, którzy wyjeżdżają do Skandynawii, no i tam jakby na skutek splotu nieszczęśliwych okoliczności zły skandynawski system opiekuńczy odbiera im dzieci. Muszą walczyć o te dzieci, udowodnić, że nie są złymi rodzicami. I podobną historię mamy właśnie w filmie Fjord, z tą różnicą, że tutaj mówimy o Rumunie, który wyjeżdża razem ze swoją żoną, graną przez Renatę Reinstwę, z kolei głównego bohatera Sebastian Stan, czyli gwiazda Uniwersum Marvela. Ale tak, walczą, no i Mungiu jest, robi to, w czym jest najlepszy, czyli snuje wnikliwą, bardzo zaangażowaną społecznie opowieść o zderzeniu różnych światów, różnych światopoglądów i różnych wrażliwości.
1: Skoro wspomnieliśmy już o Christianie Mungiu, czy dobra passa kina rumuńskiego trwa?
0: No, ten film absolutnie zbiera świetne recenzje, więc nie zdziwiłbym się, gdyby na konto Mungiu coś tutaj wpadło. Przypomnijmy, że on ma już Złotą Palmę na koncie, oczywiście za wstrząsające 4 miesiące, 3 tygodnie, 2 dni. No ale kiedy to było? Już prawie 20 lat, o ile mnie pamięć nie myli, albo równo 20 lat, bo to chyba 2006 albo 2007 rok, kiedy ten film wygrał. I ciągle chyba wszyscy mają takie poczucie, że mimo że jest to bardzo dobry reżyser, on nigdy nie doskoczył do poziomu tych 4 miesięcy, no, więc może tutaj coś się zmieni i rzeczywiście po raz kolejny doceni go kanańskie jury. Są nowe filmy Hirokazu Koredy. Dużo dobrego mówi się chociażby też o filmie El Ser Querido Rodrigo Sorogoyena z Javier Bardemem w roli znanego reżysera, który razem ze swoją niespełnioną aktorską córką kręcą razem film. No i oczywiście praca na planie daje asumpt do różnego rodzaju napięć i przepracowywania rodzinnych traum. Takim filmem, o którym też się dużo dobrego mówi i w zasadzie w ostatniej chwili tak wskoczył w zasadzie jako jeden z faworytów tegorocznego kanańskiego wyścigu, jest La Bola Negra, który miał aż 20-minutowe oklaski po seansie. To jest w ogóle rekord w tym roku.
1: To jest historia... nie rekord Cannes bodajże.
0: Nie, rekord Cannes nie, ale bardzo blisko. Natomiast tegoroczny Cannes absolutnie zdeklasował. Historia trzech młodych mężczyzn żyjących w różnych epokach historycznych. Film łączy ich losy, splata w nieoczekiwany sposób, opowiadając o pożądaniu, bólu i dziedzictwie. Z kolei sam tytuł i sam film był inspirowany prozą legendarnego pisarza Federico Garcia Lorca.
1: Skoro wspomniał pan o oklaskach, ten film nagrodzony 20-minutową owacją dla Pawła Pawlikowskiego. Tych minut było 6. To ma jakiekolwiek znaczenie, czy to po prostu taka ciekawostka kanańska?
0: Ja bym to traktował jako ciekawostkę. Wielokrotnie widziałem już filmy, które zbierały bardzo, bardzo długie owacje. I szczerze mówiąc nie rozumiałem, skąd się to brało. Więc oczywiście wszyscy się tym ekscytują, ale naprawdę nie przekładałbym tego ani na jakość artystyczną tychże filmów, ani też na ich szanse, potencjalne szanse w wyścigu po nagrodę.
1: Czy w tym roku były też jeszcze inne ważne akcenty polskie?
0: No, mieliśmy w konkursie głównym jeszcze jeden film. Film, który w zasadzie no, Polacy tak naprawdę popchnęli pierwszy kamyczek, który sprawił, że potem zrodziła się lawina i udało się doprowadzić do produkcji. Mówię oczywiście o historiach równoległych w reżyserii Asghara Farhadiego. Przypomnijmy, że producentami wykonawczymi tego filmu są Krzysztof Piesiewicz i Maciej Musiał. Tutaj taka smutna ciekawostka z kolei. Informacja o śmierci Krzysztofa Piesiewicza pojawiła się tuż przed światową premierą historii równoległych na festiwalu w Cannes, a sam film jest wariacją na temat jednej z części dekalogu. Czyli no, legendarnego telewizyjnego cyklu, którego Krzysztof Piesiewicz był współtwórcą, napisał wszystkie odcinki razem z Krzysztofem Kieślowskim. Mowa dokładnie o dekalogu 6. Maciej Musiał no, ma takie wielkie marzenie, żeby wszystkie części dekalogu zrobić na nowo razem z wybitnymi reżyserami. Historie równoległe są pierwszą częścią. Podobno już kolejny film szykowany jest na festiwal w Wenecji, tym razem z bardzo znanym koreańskim reżyserem. No, a w przypadku historii no, mamy tutaj takie gwiazdy jak Isabelle Huppert, Virginia

0: Fira, Vincent Cassel czy Pierre Ninet, no i Catherine Deneuve, więc kwiat francuskiego aktorstwa przed kamerą.
1: Gdyby spojrzeć na tych prawie 8 dekad festiwalu filmowego w Cannes, Polacy wygrywali tam umiarkowanie często, tak to ujmijmy może dyplomatycznie, bo to był przecież Człowiek z żelaza ze Złotą Palmą i później Pianista. I to wszystko?
0: No nie, wydaje mi się, że oczywiście filmy Wajdy też były nagradzane, jeżeli się nie mylę, to już kanał był pokazywany przecież na festiwalu w Wenecji. Jerzy Skolimowski no też przecież jest stałym gościem tegoż festiwalu, jego film IO również dostał w ostatnich latach jedną z dużych nagród. Natomiast no, myślę sobie, że po 1989 roku rzeczywiście jakoś tak festiwal kanański nie był specjalnie dla nas gościnny. Rzadziej można było zobaczyć polskich filmów, polskie filmy i polskich filmowców w konkursie głównym. Zdecydowanie lepiej szło nam w Berlinie albo w Wenecji. Natomiast no, jeżeli chodzi o Pawła Pawlikowskiego, no to jest on już w zasadzie członkiem kanańskiej rodziny od czasów oczywiście premiery Zimnej Wojny. Za ten film otrzymał nagrodę dla najlepszego reżysera. I to była pierwsza w ogóle ta nagroda, akurat ta reżyserska dla polskiego kina. Więc no, miejmy nadzieję, że jeszcze raz, to nie jest ostatni raz, kiedy będziemy mogli jego film podziwiać właśnie na Lazurowym Wybrzeżu.
1: No dobrze, to porozmawiajmy trochę o rodzinie. Co tę rodzinę kaneńską charakteryzuje? Bo jeśli byśmy popatrzyli na festiwal w Berlinie, on jest bardzo polityczny, bardzo kosmopolityczny, też dość wyraźnie lewicujący. Jak jest w Cannes?
0: No Cannes na pewno ma swoich ukochanych reżyserów i reżyserki, którzy niemal zawsze mają pewny wjazd na Lazurowe Wybrzeże, zazwyczaj do konkursu głównego, chociaż zdarzają się odstępstwa. No, przypomnijmy w zeszłym roku, przepraszam, 2 lata temu Pedro Almodóvar miał swój film, który nie został przyjęty do Cannes, do konkursu głównego, więc się zdenerwował, powiedział, że poza konkursem tego nie będzie pokazywał. Pojechał do Wenecji, wygrał Wenecję. Rok temu podobnie było z Jimem Jarmuszem, no też takim reżyserem, który w zasadzie zawsze jak robił nowy film, to wiadomo było, że będzie pokazywany w Cannes, a jak się okazało, że go nie chcą do konkursu głównego, to się obraził, pojechał do Wenecji i też tę Wenecję wygrał. I bardzo też tak często bywa, że jak jakiś film zostaje odrzucony w Cannes, to jedzie do Wenecji i okazuje się, że tam nagle okazuje się sukcesem. Więc to jest takie grono rzeczywiście twórców, wielkie nazwiska europejskiego, światowego kina, które debiutują na Lazurowym Wybrzeżu. To charakteryzuje festiwal w Cannes. Z pewnością no jest to impreza, gdyby się zastanowić, no oczywiście Cannes, Berlin, Wenecja to jest wielka święta trójca europejskich festiwali. No, prawdopodobnie większość widzów wskazałoby na Cannes jako ten festiwal, który dzierży prymat, palmę pierwszeństwa, nomen omen. Więc no tutaj dzieją się rzeczy. Tutaj są odkrywane nowe horyzonty kina. Tutaj pojawiają się mistrzowie ze swoimi filmami. Bardzo często też Hollywood zjawia się, żeby pokazać jakąś wielką premierę. W tym roku akurat nie ma żadnej hollywoodzkiej premiery w Cannes. Ale przypomnijmy, że wcześniej przyjeżdżał tam chociażby Tom Cruise pokazywać Top Gun Maverick. To tam odbywała się światowa premiera. To tam ostatnie Mission Impossible też miało premierę. To tam filmy Pixara były pokazywane. Gwiezdne Wojny nawet były pokazywane na festiwalu w Cannes, a w tym roku z kolei świętowane jest 25-lecie Szybkich i Wściekłych. Odbył się specjalny pokaz w ogóle o północy pierwszej części. Przyjechał nawet Vin Diesel, który z okazji no, tegoż szacownego pokazu popełnił w ogóle esej opowiadający o tym, że kino rozrywkowe to także sztuka.
1: No, to też jest ciekawy temat na znów zupełnie inną rozmowę. Czasy się zmieniają, bardzo mocno do gry weszły w ostatnich latach także platformy streamingowe. To jakoś wpływa na te wszystkie ważne festiwale, o których pan wspomniał, czyli Wenecja i Berlin i Cannes?
0: No, w przypadku festiwalu w Cannes trzeba wspomnieć o tym, że organizatorzy, mówiąc kolokwialnie, mają kosę z platformą Netflix. Jeszcze dekadę temu filmy Netflixa pokazywane były w Cannes, nawet w konkursie głównym, no ale potem lobby kinarzy zaprotestowało, mówiąc, że no jak to jest jednak festiwal kinowy, a filmy, które są pokazywane w Cannes, powinny być pokazywane także w kinach. No a tutaj jakby szefostwo Netflixa powiedziało, że nie, że oni jednak stawiają na streaming i nikt nie będzie dyktował warunków i od tej pory filmy Netflixa nie są już pokazywane w Cannes, znalazły sobie miły, ciepły i bardzo uprzejmy dom w Wenecji. Praktycznie co roku jakaś nowa premiera

0: tejże platformy pokazywana jest w konkursie głównym. Już w tym roku na przykład mówi się o tym, że David Fincher będzie na Lido pokazywał kontynuację pewnego razu w Hollywood, a Khan w takim razie postanowił obejść się bez, no bez akurat tej platformy, no bo chociażby Apple, no przecież miało premierę filmu Czas Krwawego Księżyca w reżyserii Martina Scorsese'ego właśnie na Lazurowym Wybrzeżu.
1: No to wracając do początku naszej rozmowy, czekamy na werdykt kaneńskiego jury. W skali od 0 do 10, jak duże są szanse filmu Pawła Pawlikowskiego?
0: Panie redaktorze, nie namówi mnie pan na tego rodzaju wróżenie z fusów. Oczywiście trzymamy bardzo mocno kciuki, aby ten wieczór zakończył się dla polskiego kina jak najlepiej.
1: Dyplomata. Łukasz Muszyński, redaktor naczelny Filmwebu. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
0: Kłaniam się nisko.
1: Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Z pewnością do tego, co dzieje się w Cannes i co dziś wieczorem jeszcze się wydarzy, czyli do ogłoszenia oficjalnego werdyktu kaneńskiego jury, jeszcze na antenie Polskiego Radia 24 będziemy wracali. Za nieco ponad 3 minuty będzie 20.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Jak nie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
7: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
9: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: Kto? No wiadomo.
9: Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Po reklamie. Autopromocja.
12: Mówi się, że w czasach przyspieszonego rozwoju sztucznej inteligencji powinniśmy szczególnie pielęgnować twórczość człowieka. W tym celu warto zadbać o naszą kreatywność. Jak myśleć nieszablonowo, przełamywać schematy i tworzyć oryginalne koncepcje. O tym już jutro w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, do usłyszenia po 10.
11: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: To może być wieczór sukcesów dla polskiego kina. Rozpoczyna się gala rozdania nagród filmowych w Cannes. Jutro w Krakowie referendum. Mieszkańcy zdecydują o przyszłości swojego prezydenta i Rady Miejskiej. Osadzeni pobiegli charytatywnie. W Lublinie zorganizowano bieg dla hospicjum. Minęła 20. Damian Szpyra. Zapraszam.

0: największe filmowe wydarzenie na świecie. Rozpoczyna się gala rozdania nagród filmowych w Cannes. O wyróżnienia walczą dwie polskie produkcje, dlatego warto trzymać kciuki.
1: Czy 24 lata po triumfie filmu Pianista Romana Polańskiego Złota Palma ponownie trafi w ręce polskiego twórcy? W tym roku o najbardziej prestiżową nagrodę walczy reżyser Paweł Pawlikowski. Jego film Ojczyzna, opowiadający o podróży pisarza Thomasa Manna przez podzielone Niemcy w czasach zimnej wojny, wymieniany jest wśród faworytów. O nagrodę rywalizują 22 produkcje z różnych krajów. Laureata Złotej Palmy poznamy pod koniec gali. Wcześniej jury, któremu w tym roku przewodniczy południowo-koreański reżyser Park Chan-wook, przyzna nagrody aktorskie za scenariusz i reżyserię, a także wyróżnienia specjalne. Polskie nadzieje wiążą się również z szansą na Złotą Palmę w konkursie filmów krótkometrażowych. W tej kategorii nominowany jest polski film Spiritus Sanctus w reżyserii Michała Toczka. Byłby to drugi raz w historii festiwalu w Cannes, gdy polska produkcja sięga po tę nagrodę. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Czy prezydent Aleksander Miszalski oraz radni zachowają swoje stanowiska? Zdecydują o tym jutro mieszkańcy Krakowa podczas referendum. Głosujący otrzymają od Komisji Wyborczej dwie karty, mówi Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
2: Jedna karta będzie formatu A5 i będzie tam wskazane pytanie. Czy jest pan, panie, za odwołaniem prezydenta Aleksandra Jana Miszalskiego z funkcji prezydenta miasta Krakowa przed upływem kadencji? I dwie odpowiedzi. Tak albo nie. Na tej karcie również będzie informacja, takie pouczenie, że oddanie ważnego głosu następuje przez postawienie znaku X w kratce obok odpowiedzi tak albo nie. Druga karta będzie formatu A4 i znowu pytanie. Czy jest pan, pani, za odwołaniem Rady Miasta Krakowa przed upływem kadencji?
0: Od północy w związku z referendum obowiązuje cisza wyborcza. Głosowanie rozpocznie się jutro o godzinie 7 rano i potrwa do 21. Służby badają miejsce, w którym odnaleziono ciało nastolatki z Krakowa. Zwłoki należące prawdopodobnie do zaginionej w czwartek Eli znaleziono w Łasku Wolskim. Poszukiwania zaangażowane było wojsko, policja, psy tropiące i drony, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
3: Na miejscu pracuje policja, pracuje prokurator, nadzoruje oględziny, również jest obecny biegły z Zakładu Medycyny Sądowej. No, należy zakładać rutynowo w takich sprawach, że zwłoki zostaną skierowane do Zakładu Medycyny Sądowej. Oczywiście podstawowym zadaniem sekcji zwłok jest stwierdzenie przyczyny zgonu.
0: Policja wstępnie wykluczyła udział osób trzecich w śmierci nastolatki. 12-letnia Ela wyszła na spotkanie ze znajomymi w czwartek wieczorem, nie wróciła do domu. Monitoring miejski zarejestrował ją ostatni raz na przystanku autobusowym przy Lesie Wolskim. Dla Polski ważne jest, by obecność amerykańskich żołnierzy była stała, a nie rotacyjna, oceniał Michał Stela z portalu Defense24. Ekspert powiedział, że Polska stara się o to resort obrony. Stała obecność wojsk USA zostanie ogłoszona prawdopodobnie w czerwcu i będzie to ważna wiadomość z punktu widzenia strategii obronnej kraju, mówił w radiowej jedynce Michał Stela.
4: Nawet jeżeli realizacja potrwa kilka miesięcy, to tak naprawdę jesteśmy w tak komfortowej sytuacji już jak Niemcy. I Litwa, i Łotwa, Estonia, Rumunia i Słowacja będą nam tylko zazdrościły, bo nikt im czegoś takiego nie, w ogóle nie oferuje. Więc trzymajmy za to kciuki, też pamiętajmy, to zabrzmi brutalnie. Jesteśmy ostatnim krajem na wschodniej flance NATO, który według Amerykanów od lat leży w amerykańskiej strefie.
0: W czwartek wieczorem prezydent Donald Trump poinformował o zwiększeniu liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących w naszym kraju. Nie wiadomo, jaka będzie ostateczna liczba amerykańskich wojskowych w Polsce. Może to być od 11 do 15 tysięcy osób. Na koniec Lublin i bieg dla hospicjum. W sportowej rywalizacji na terenie dziedzińca aresztu śledczego wzięli udział więźniowie, ale także przedstawiciele służb mundurowych oraz studenci. Szczególnie chętnie w akcję zaangażowali się osadzeni, mówi rektor katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ksiądz profesor Mirosław Kalinowski.
5: Pociąga ich ta idea, że chcą pomóc osobom, które przebywają w hospicjum Dobrego Samarytanina, więc myślę, że to jest takie dowartościowanie siebie, samoakceptacji tego, że coś można zrobić nawet za kratami.
6: W tym miejscu nie mamy na co dzień kontaktu z innymi ludźmi, a jednak możemy pomóc, możemy skorzystać z tego, że możemy uprawiać aktywność na świeżym powietrzu, no i zawsze coś innego to jest dla nas, tak jakby nagroda.
7: Dla sportu, dla zdrowia, no i też, żeby pomóc po prostu potrzebującym.
0: Najważniejszym celem biegu była zbiórka pieniędzy na renowację ogrodu hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Przed nami spokojna noc z niewielkim zachmurzeniem. Jedynie miejscami nad morzem może przelotnie popadać. Termometry wskażą od 10 stopni na południu, około 12 w centrum i na północy, do 15 na zachodzie. Jutro w ciągu dnia ciepło, a nawet upalnie, i to na zachodzie. Pojawią się też chmury deszczowe. Będzie od 18 stopni w Ustce, około 26 na przeważającym obszarze, do 29 na Dolnym Śląsku.
1: W Polskim Radiu 24.
2: 6 minut po godzinie 20. Witamy Państwa serdecznie i nieustająco w studiu Rafał Bała. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Czyli porozmawiamy o festiwalu filmowym w Cannes.
3: Bardzo chętnie. W zeszłym roku byłem. Także
2: czekając na werdykt. Tak, może Paweł Pawlikowski i jego film wygrają.
3: Czemu nie? Czemu nie?
2: A jakie wrażenia przywiozłeś?
3: W zeszłym roku, tak? Z zeszłego roku? Takie bardzo pozytywne, bo byłem tam z żoną i z dwójką dzieci, także dzieci absolutnie nie pozwoliły mi nic tam, że tak powiem, merytorycznie z tego złapać, ale było bardzo gorąco. Byliśmy na plaży, pięknie gwiazdy przechodziły, byliśmy na czerwonym dywanie, także no, czego chcieć więcej.
2: Tyle wspomnień, teraz aktualności sportowe.
3: Witam serdecznie, zapraszam na niemal godzinne spotkanie ze sportem. Dziś wyjątkowe, bo za nami mecze ostatniej kolejki Ekstraklasy. Wiemy już, kto spada z elity. Do Termaliki i Arki dołączyła Lechia, mistrzem Lech, na drugim miejscu Górnik, na trzecim Jagiellonia, Raków w pucharach z czwartego miejsca, z piątego GKS, Legia bez pucharów. To były niesamowite emocje. Dziś też meldunek z Paryża, gdzie rusza French Open. Opowiemy także o starcie polskich lekkoatletek w diamentowej lidze i o meczu siatkarek z Serbkami. Zaczynamy. Ach, co to były za emocje. GKS Katowice miał potwierdzić w Szczecinie aspiracje pucharowe, ale nie mógł przegrać. I tak to wyglądało przez większość meczu, że jednak przegrywał. W końcówce czerwona kartka dla Pogoni, no i remis, a to była klęska Legii w Warszawie, która w pucharach nie zagra. Końcowe sekundy meczu w Szczecinie, tak relacjonował Artur Dyczewski.
4: GKS ma korzystny dla siebie wynik. GKS remisuje 1-1, ale katowiczanie przedziwnie grają. Po zdobyciu tego gola przecież grają w przewadze. W bramce Filip Czujcz, napastnik szczecińskiej drużyny, bo tą czerwoną kartkę otrzymał Krzysztof Kamiński. I zamiast ruszyć zdecydowanie, poszukać drugiego gola, to katowiczanie szanują piłkę, zwalniają grę, wymieniają tysiące podań. Jakby wyszli z założenia, dobrze, mamy ten remis, to nie będziemy już tutaj dobijać tej Pogoni. Ale przecież Pogoń też może jeszcze przejąć taką jakąś wespańską piłkę, zrobić jeden zryw, jedną akcję, zdobyć gola. Sędzia Damian Sylwestrzak już zerka na swój zegarek, nie kończy tej gry, a katowiczanie niby ruszają do przodu i są na połowie rywala. Teraz Bartosz Nowak przyspieszył, ale stracił piłkę i Pogoń. Amerykanin Kejlina Costa do boku, Hussein Ali, ten wypuszcza w bój Kamila Grosickiego. Grosicki z Klemensem, ale silniejszy fizycznie obrońca GKS-u, nie poradził sobie z nim Kamil Grosicki. Fauluje piłkarza GKS-u, a Damian Sylwestrzak zagwizdał po raz ostatni w dzisiejszym pojedynku i cieszy się GKS. I trzeba to powiedzieć, że swoją postawą w tej rundzie wiosennej to katowiczanie zasłużyli na to, aby grać w tych europejskich pucharach, ale mieli furę szczęścia w Szczecinie. Nie kontrolował linii pola karnego bramkarz Pogoni Krzysztof Kamiński. Oczywiście przeciął groźną akcję, ale piąstkował piłkę rękami już za polem karnym, więc po analizie VAR decyzja mogła być oczywiście jedna, czerwona kartka dla bramkarza Pogoni, a grę w osłabieniu i z Filipem Czujciem w bramce wykorzystał GKS, a konkretnie Marcel Wędrychowski, strzelając gola dającego remis GKS-owi. I teraz cieszą się kibice Gieksy, cieszą się piłkarze, cieszy się sztab szkoleniowy z trenerem Rafałem Górakiem na czele. A w Pogoni smutek, chociaż przecież Pogoń swój cel zrealizowała w przedostatniej kolejce, utrzymując się w Ekstraklasie. Byli bliscy zwycięstwa, byli dziś zespołem lepszym na tym boisku, ale to GKS świętuje swój sukces, choć mecz zakończył się podziałem punktów. W Szczecinie Pogoń po bramkach Filipa Czujcza w pierwszej połowie dla Pogoni i Marcela Wędrychowskiego w doliczonym czasie gry dla GKS-u Katowice. Pogoń GKS, remis 1-1.
3: Tak relacjonował Artur Dyczewski, a zatem GKS Katowice w europejskich pucharach i wypycha, można powiedzieć, w ostatnich minutach Legię Warszawa, która swój mecz zakończyła kilka minut wcześniej i wydawało się, że no, zdecydowanie zwyciężyła, natomiast no, okazało się, że

0: Trzeba było czekać jeszcze te kilka minut i to były straszne w konsekwencji minuty dla Legii Warszawa, co potwierdzi chyba Grzegorz Nowaczek, który był na stadionie przy Łazienkowskiej. Witaj cię, Grzegorz. No, cały mecz wspaniale się układał dla Legii, ale nie wszystko zależało od legionistów.
1: Dobry wieczór. Nadal jeszcze jestem na stadionie Legii, więc widzę, co tu się jeszcze dzieje. Już ostatni kibice opuszczają trybuny przy Łazienkowskiej. Taki słodko-gorzki ten wieczór w Warszawie, bo chociaż Legia wygrała 4-0 z Motorem Lublin, no to tak jak wspominałeś, nie zagra w pucharach, ale po kolei wszystko, co tu dzisiaj się działo. Początek tego meczu, zaskoczenie, bo dla Motoru Lublin tam bardzo dobrą sytuację w pierwszych minutach do strzelenia bramki miał Santos, jednak górą Hindrich, bramkarz Legii w tamtych sytuacjach. Dopiero od jakiejś 20 minuty Legia zaczęła wchodzić w to spotkanie, zaczęła przejmować inicjatywę, a dało to efekt w 32 minucie. Jean-Pierre Nsame strzelił gola z bliskiej odległości po tym, jak piłkę głową zgrywał mu Piątkowski. W 39 minucie było już 2-0 dla Legii. Elitim podawał do Chodymny. No i Legia po tej pierwszej połowie prowadziła 2-0.
0: A my zaraz wrócimy do Warszawy, ale teraz przenosimy się do Poznania, tam gdzie jest Grzegorz Hałasik, bo Lech świętuje, Lech mistrzem Polski. To spotkanie też bardzo emocjonujące w Poznaniu. No i poznaniacy obronili tytuł, a teraz trwa wielka feta. Grzegorz Hałasik, halo.
2: Halo, dobry wieczór. Faktycznie remis z Wisłą Płock 2-2. Można było przed tym meczem czuć, że ten mecz to będzie dodatek do fety. Wszyscy tu czekali na wręczenie pucharu, na to, co w mieście będzie się dzisiaj działo ewentualnie wieczorem. No nie ewentualnie, na pewno przygotowana jest feta na międzynarodowych targach poznańskich ze sceną, z takim placem dla kibiców. Natomiast teraz jest ten moment oficjalny. Wszyscy piłkarze odebrali już medale. Przed chwilą jako ostatni Mikael Iszak, kapitan kolejorza, oczywiście fetowany. I teraz on odbiera za 10. w historii Mistrzostwo Polski dla piłkarzy Lecha Poznań, za mistrzostwo obronne już tam w rękach oficjeli sponsora Ekstraklasy i tam jest chyba prezes Animucki, szef Ekstraklasy z tym pucharem. On pójdzie pewnie przed ten podest, przed to podium, na którym zgromadzili się wszyscy piłkarze kolejorza, członkowie sztabu, najważniejsi pracownicy klubu, właściciel klubu Piotr Rutkowski, jako drugich prezesów. Co ciekawe, skandowano ich nazwiska. Po raz pierwszy przecież ich wyzywano tutaj po niepowodzeniach. Głównymi tłumajcami wszystkich niepowodzeń i rozczarowań piłkarzy kolejorza. A dzisiaj Klimczak Krótkowski niósł się z trybu skandowany przez 41 529, bo tyle przyszło dzisiaj na trybuny stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Już ten puchar w rękach pana Animowskiego tam podchodzi. Siedzą, wstają, oczywiście We Are The Champions musi popłynąć z głosu, musi to tutaj zacznieć, bo po raz.
0: Proszę państwa, wiemy, o co chodzi. Świętuje Lech Poznań, świętują wszyscy kibice, a skoro tych kibiców jest ponad 40 tysięcy i wszyscy mają w jednym momencie telefony, a wiemy, że te połączenia radiowe również obecnie są na bazie internetu, wszyscy robią zdjęcia, wszyscy się ze wszystkimi łączą, pewnie na żywo też relacjonują to, co się dzieje właśnie przez internet. Kibice, no bo to wielkie dla nich święto, wspaniały moment, no to mamy takie konsekwencje, czyli ten internet nawet na tak wspaniałych obiektach jak w Poznaniu nie wytrzymuje, ale Lech Poznań mistrzem Polski obronił tytuł. Razem ze mną w studiu Andrzej Janisz. Witam cię, Andrzeju.
3: Dobry wieczór.
0: Który prowadził studio S13 w Radiowej Jedynce prosto ze studia. Zanim do ciebie, Andrzeju, to jeszcze pozwólmy Grzegorzowi Nowakowi skończyć tę opowieść o meczu w Warszawie. Witamy cię ponownie, Grzegorz.
1: Witam ponownie. Poznań, miasto doznań, tak mi się skojarzyło, jak słuchałem Grześka Hałasika z tamtąd. No i tutaj w Warszawie wszyscy zazdroszczą na pewno klubowi z Poznania tego Mistrzostwa Polski. Skończyłem państwu opowiadać o tym meczu w Warszawie na pierwszej połowie, kiedy Kacper Chodyna strzelił w 39 minucie, a 2-0. W 49 bardzo dobrze rozpoczęła się też ta druga połowa dla legionistów. Elit tym strzelcem bramki, a wynik w 56 minucie ustalił Jean-Pierre Nsame. Legia wygrywała z Motorem. Legia patrzyła na pewno w tabeli, co się dzieje. No może nie ci piłkarze na boisku, ale wszyscy członkowie sztabu szkoleniowego, no i większość

0: większość kibiców na trybunach. Kiedy zakończył się ten mecz, nie było jakiegoś szału radości. Nie ma się co dziwić, wszyscy czekali na to, aż zakończą się pozostałe spotkania, które decydowały o tym, czy Legia zagra w Conference League, czy nie zagra. No i tak wszyscy też wyjęli te telefony, wszyscy śledzili to, co dzieje się głównie w meczu GKS-u Katowice z Pogonią Szczecin. Wreszcie przyszły te bardzo złe wiadomości ze Szczecina, gdzie GKS wyrównał w ostatnich minutach, tak jak Rafał wspominał. No i tutaj bardzo duży zawód w Warszawie, ale trzeba też przyznać, że ten wynik, który osiągnęła Legia jeszcze 3-4 miesiące temu, to byłby z pocałowaniem ręki brany. Kiedy wtedy Legia była w strefie spadkowej, wszyscy myśleli, że zespół z Warszawy może pierwszy raz w swojej historii wypaść z ekstraklasy. Naprawdę ciemny czas dla Legii nastał w tym sezonie, ale ostatecznie po tym, jak zespół przejął Marek Papszun, on jako trener zmienił bardzo postawę zawodników, zmienił też styl gry Legii, a co najważniejsze, zmienił jej wyniki. W tym 2016 roku Legia była trzecim zespołem najlepiej punktującym w Ekstraklasie i dzięki temu obroniła się przed spadkiem, no ale to i tak nikogo tutaj tak bardzo nie cieszy. Tutaj miały być europejskie puchary, których nie ma. Legia szósta w tabeli piłkarskiej Ekstraklasy.
1: Przed Legią jeszcze długa droga, żeby odrobić rzeczywiście i wizerunkowo, ale także sportowo to, co się w tym sezonie działo. Grzegorz Nowaczyk, dziękuję ci serdecznie. Legii nie będzie w pucharach, a w naszym studiu, jak mówiłem, jest Andrzej Janisz. Ja powiem ci szczerze, że kiedy Marek Papszun przychodził do Legii i Legia była w strefie spadkowej, wszyscy już twierdzili, że ona się będzie broniła przed spadkiem, że nie wiadomo, czy w ogóle będzie w czołowej dziesiątce, a ja miałem jakieś takie przeczucie, że ona będzie jeszcze o te puchary walczyć. Nie udało się, ale byli naprawdę bardzo blisko. Ogromny pech, bo to no dosłownie nawet nie minuta, a sekundy prawie można powiedzieć.
2: Tak, to prawda, co powiedziałeś, natomiast Marek Papszun przyszedł do Legii zdecydowanie zbyt późno. Potrzebne mu były trzy kolejne wcześniej, albo Edward,
1: czyli ta przepychanka z Rakowem nie była potrzebna.
2: Odszedł zbyt wcześnie. Ten czas, kiedy trenerem Legii, tym głównym menadżerem był Inakias, jest był czasem absolutnie straconym. To jest trener, który punktował za średnią pół punktu na mecz. I ja myślę, że w ogóle Astizowi zrobiono krzywdę, desygnując go na tego pierwszego trenera, ale to był ten czas oczekiwania na Papszuna. Gdyby Marek Papszun przyszedł 3-4 kolejki wcześniej, jestem absolutnie przekonany, że Legia by w tych pucharach zagrała, co jest pewnego rodzaju aberracją, biorąc pod uwagę to, co się działo.
1: Bo
2: nagle cztery wygrane mecze z rzędu i windują Legię bodajże z 13 miejsca na 5 miejsce, bo był taki czas podczas tej kolejki, kiedy była na 5 miejscu w tabeli. Natomiast to, co się dzieje, i to jest zadziwiające, że w tej najbardziej nieprzewidywalnej europejskiej lidze to, co było przed ostatnią kolejką, zostało, bo Lech Poznań był mistrzem Polski i jest, no ale to można było przewidzieć. Górnik Zabrze drugi, Jagiellonia Białystok trzecia, Raków Częstochowa czwarty, GKS Katowice tym rzutem na taśmę piąty, a z ligi spadają Termalika Brugbet, Arka Gdynia i Lechia Gdańsk, czyli ta Lechia, która także była na pozycji spadkowej, więc z jednej strony mamy sezon pełen największych niespodzianek, jakie ja pamiętam, bo to naprawdę każdy powinien wygrać w tym meczu, w tym sezonie z każdym, a z drugiej strony mamy absolutną stabilizację w stosunku do wyglądu tabeli przed ostatnią kolejką i właśnie po niej, bo to, czy drużyna zajęła siódme czy dziewiąte miejsce, to z wyjątkiem tego finansowego wyznacznika nie ma wielkiego znaczenia.
1: Z Andrzejem rozmowę za chwileczkę będziemy kontynuować, ale teraz przenosimy się do Zabrza, bo tak jak powiedziałeś, Górnik wicemistrzem, Górnik chyba szczęśliwy, bo też będzie grał przecież w eliminacjach Ligi Mistrzów, no i Górnik, który rzeczywiście niesamowicie zaakcentował ten ostatni mecz i to swoje miejsce w tabeli, bo no, w pewnym momencie to deklasował już Radomiaka. Było 6-0. Na to wszystko oglądał Filip Jastrzębski. Witamy cię, Filipie.
3: Dobry wieczór. Bardzo szczęśliwy Górnik, choć nawet to słowo, myślę, nie pokazuje tego i nie odzwierciedla tego, co obecnie czują kibice w Zabrzu, ponieważ efektowne zwieńczenie sezonu. 6-2. 6 goli strzelonych to naprawdę ewenement. Te dwa stracone można puścić w niepamięć. Do tego

0: Łukasz Podolski staje się najstarszym zawodnikiem w historii Ekstraklasy i w ten sposób kończy piłkarską karierę. W przemówieniu po ostatnim gwizdku powiedział, że przede wszystkim dziękuję rodzinie, bo starym dziadem jest, a jeździł na te mecze, na te treningi. Trzeba sobie w końcu odpuścić. Przebierze się teraz w garnitur i będzie zarządzał klubem z biura, ponieważ stał się już właścicielem Górnika Zabrze. No i do tego to wicemistrzostwo Polski. Najlepszy wynik od 1991 roku, czyli od 35 lat jest ten srebrny medal i co więcej jest także kwalifikacja do kwalifikacji, tak to nazwijmy, Ligi Mistrzów. Do drugiej rundy konkretnie będzie trudno, bo to ścieżka nie mistrzowska, to jest ścieżka ligowa, no ale wciąż jest szansa na to, by tutaj w Zabrzu wybrzmiał hymn Ligi Mistrzów. No myślę, że kilka lat temu żaden z kibiców tutaj Górnika nie uwierzyłby w taki scenariusz. Przypomnę, 6-2, 2 gole Maksyma Chłania, 2 bramki także Łukasza Sadilka. Obaj panowie w pewnym momencie ścigali się, kto pierwszy zdobędzie hat-tricka. Ostatecznie nikt tego nie dokonał. Lisec strzelił jeszcze gola w pierwszej połowie, w drugiej poprawił Janża. Jeszcze 2 gole na otarcie łez dla Radomiaka, który kończy ten sezon jako ligowy średniak, choć też jeśli chodzi o drużynę z Radomia, gdyby ona wygrała dzisiaj to spotkanie, no to miałaby wówczas najlepszy sezon w historii Ekstraklasy. Tak się jednak nie stało. Dopiero kilkanaście minut temu to wszystko się tutaj skończyło. Już trwa sprzątanie na tym stadionie. Na stadionie, na który kibice chcą jak najszybciej wrócić, bo oni są po prostu przeszczęśliwi i mogą z radością i nadzieją czekać na ten kolejny sezon. A dziś Górnik Zabrze, pokonując Radomiaka efektownie 6-2, udanie kończy ten fantastyczny sezon.
1: A relacjonował Filip Jastrzębski, któremu serdecznie dziękujemy. Tak jak powiedziałeś, Andrzeju, no 5 zespołów będziemy mieć w kolejnych rozgrywkach pucharowych. To jest naprawdę fantastyczny wynik, ale na to też zapracowały polskie drużyny w poprzednich rozgrywkach pucharowych, prawda? I czy to są reprezentanci, jak patrzysz na tę górę tabeli, którzy rzeczywiście mogą coś ugrać, mogą w fazie ligowej tych pucharów wystąpić?
2: Oczywiście, że tak, dlatego że Lech Poznań, Jagiellonia, Białystok i Raków Częstochowa to są stali bywalcy w ostatnich latach. Oni zbudowali sobie ten ranking. Lech Poznań będzie w rozgrywkach eliminacji Ligi Mistrzów rozstawiony do ostatniej fazy, więc to jest naprawdę wielka szansa.
1: Musiało być duże potknięcie, prawda?
2: Nie można zmarnować, choć z drugiej strony pamiętamy, że potrafią polskie kluby marnować nawet dobre zaliczki. Natomiast niebezpieczeństwo jest takie, bo my z jednej strony cieszymy się bardzo, że tu możliwa Liga Europy, być może także Liga Mistrzów, tylko że w tej chwili wyniki polskich drużyn będą dzielone nie przez 4, tylko przez 5, więc zdobywać te punkty będzie zdecydowanie trudniej, a biorąc pod uwagę, kiedy w europejskich pucharach startowały Górnik Zabrze i GKS Katowice, to można się zacząć zastanawiać, dlatego że nie tylko i wyłącznie aktualna forma jest ważna, jeżeli grasz w Europie i grasz o Europę. Ważne jest również pewnego rodzaju doświadczenie, umiejętność rywalizacji z drużynami lepszymi od siebie, bo z takimi będą spotykać się Górnik Zabrze i drużyna GKS-u Katowice. Natomiast zasłużyły, wygrały sobie to, więc na razie się cieszmy, a martwić to się będziemy wtedy, kiedy będą odpadać, kiedy nie będą wygrywać.
1: Cieszą się na pewno w Rakowie. Oni stosunkowo mieli łatwy ten ostatni mecz. Przynajmniej tak w teorii miało być, bo przecież już z zespołem, który no, już wcześniej spadł do pierwszej ligi, czyli z Arką Gdynia.
2: Ale to powiedz, co ma powiedzieć Lechia Gdańsk, która też grała z drużyną, którą już spadła, ale teoretycznie nie miał być łatwy mecz.
1: Ale wiesz, kogo, mówiąc kolokwialnie, spuściła Termalika do pierwszej ligi? Zarówno Arkę w poprzedniej kolejce, jak i Lechię w tej kolejce. Także pociągnęła za sobą te dwa zespoły.
2: Powiem przewrotnie, że z pewnością kibice z Trójmiasta nie będą jeździć na wczasy do Niecieczy.
1: Do Niecieczy pewnie nie. No i niestety nie będzie. Niestety dla kibiców oczywiście z Trójmiasta nie będzie Ekstraklasy w przyszłym sezonie w tej części Polski, a w innej części, czyli w Częstochowie, jest Tomasz Kowalczyk, który ogląda mecz Rakowa z Arką. To było przekonujące zwycięstwo. Raków no, po prostu cieszył się tym, że w tych pucharach wystąpi.
3: Tak, chociaż pierwsza połowa wyglądała troszeczkę mniej imponująco, natomiast na gola trzeba było poczekać do 37 minuty. To piękny strzał Bulata, który dał pewność siebie piłkarzom Rakowa Częstochowa. No a później w drugiej połowie to już poszło. No, Arka okazała się rywalem

0: który nie podjął tutaj rękawicy trafienia Brunesa, Jean-Carlosa Silvę. No i Raków w przyszłym sezonie będzie grał w Conference League. Były jakieś nadzieje na medal, może na to, że to będzie jednak Liga Europy, ale ktoś musiałby się potknąć. Nikt się nie potknął. Kibice tutaj jeszcze wychodząc ze stadionu mówią, a szkoda tego niestrzelonego karnego przez Zagłębie Lubin, bo Raków byłby w pucharze wyżej. Ostatecznie tak się nie stało. No, zespół jeden i drugi, Arki i Rakowa, czeka rewolucja. 7 piłkarzy odejdzie z Arki, także trener Dariusz Banasik. W Rakowie wydaje się, że Dawid Kroczek ma spore szanse, żeby zostać. No ale tutaj dzisiaj też o tym mówiliśmy. Pożegnania wielkich Iwiego Lopeza, który tutaj fantastycznie przemawiał do publiczności po hiszpańsku, bo powiedział, że jego polski to jest jeszcze katastrofa. A Zoran Arsenić też się pożegnał. Nie wszedł na boisko, no i został z liczbą 149 spotkań, a powiedział mi po spotkaniu, że żałuje, że jakby dobrze policzył te mecze, no to by chciał zagrać jednak ten 150 w barwach Rakowa. No i zdradził troszkę nieoficjalnie, że przenosi się do Legii Warszawa. W przyszłym sezonie go zobaczymy.
1: No to ciekawie, no takie przejście z Rakowa do Legii już mieliśmy, ale w tym sezonie. No. Natomiast Tomasz Kowalczyk, dziękujemy ci serdecznie, Tomku.
0: Dziękuję.
1: To z Andrzejem Janiszem jeszcze słów kilka o tym, co się na dole Ekstraklasy wydarzyło i co się też wydarzyło na górze pierwszej ligi, bo już znamy wszystkich spadkowiczów z Ekstraklasy, znamy też dwa zespoły, które awansują. No to wielkie firmy, Śląsk Wrocław i Wisła Kraków. Czekamy na trzeciego Beniaminka, natomiast no spadają zespoły z Pomorza, jak powiedziałeś. No i Termalika Nieciecza. To było do przewidzenia przed sezonem. Powiedzmy, że Lechia, gdyby miała te 5 punktów, które jej odjęto, no to nie musiałaby się martwić przez ostatnią kolejkę.
2: Bardzo słuszna uwaga, tylko że w przeciągu niespełna miesiąca zmieniło się stwierdzenie, bo w tej chwili mówisz, że gdyby jej nie zabrano 5 punktów, to by nie spadła. Jeszcze miesiąc temu mówiono, gdyby jej dano te 5 punktów, to mogłaby rywalizować europejskie puchary. Dwie drużyny z Trójmiasta i to jest o tyle niepokojące, że wielka aglomeracja pozostaje bez Ekstraklasy, co jest niezwykle istotne, ale niech państwo spojrzą sobie i w tej chwili w myślach przedstawią mapę Polski. Spadają drużyny z północy i umacnia się ta południowa część. Ta mapa wygląda absolutnie szokująco, dlatego że tylko z jednej strony mamy tam Pogoń Szczecin gdzieś w jednym końcu, w drugim końcu mamy Jagiellonię Białystok. Nagle okazuje się, że Wielkopolska i Lech Poznań to są najbardziej wysunięte poza tymi klubami drużyna. Ta mapa się zmienia, tym bardziej, że Wisła Kraków i Śląsk Wrocław to także są drużyny z południa Polski. Ja bym nie przywiązywał do tego dużego znaczenia, ale jednak to ma ogromną wartość dla dzieci, dla tych ludzi, którzy nagle okazuje się, że będą wychowywać się w białym zakątku Polski, jeżeli chodzi o drużyny Ekstraklasy. Oczywiście Ekstraklasa to nie jest sól futbolu w Polsce, ale to jest rzecz niezwykle istotna. Spada dwóch Beniaminków, czyli Termalika i Arka, co pokazuje, że trudno jest zespołowi, który nie jest osadzony w realiach Ekstraklasy, rywalizować. Dlatego mówiłem o tych europejskich pucharach dla Górnika i GKS-u Katowice. To jest trudne właśnie, kiedy spotyka się z czymś nowym w pewnym sensie, choć to takie wańki wstanki, ta Arka i Termalika. Natomiast spadek Lechii to jest niespodzianka, ale oddajmy, co się należy, Wiśle Płock. Dlatego, że przez pewien czas była liderem, wszyscy się śmiali, bo przecież był taki sezon, kiedy także była liderem po 8 kolejkach, a później spadła. Nie, nie spadła. Trener Misiura, mając taki zespół, jaki miał, wcale nie doskonały, z którego w pewnym momencie nawet śmiano się, jak to, byliście liderem, a teraz przegrywacie mecz za meczem, macie czarną serię, 5 porażek z rzędu. Nie. Od początku mówił i mówił do końca, naszym celem jest utrzymanie i to, co nie udało się ani Arce, ani Termalice, udało się Płockiej Wiśle.
1: Wisła w pewnym momencie też miała spory kryzys, ale jest na 8 miejscu. Pogoń Szczecin też przecież, 9 pozycja. Radomia, który gdzieś tam się obijał, a to od górnej do dolnej części tabeli, jest na 10 pozycji. No i Korona Kielce. Mimo wszystko trzeba też oddać tutaj honoru trenerowi Zielińskiemu, że doprowadził na 11 miejsce tę Koronę, która, no, w której to widmo spadku też zaglądało przecież w końcówce sezonu. Motor Lublin później

0: później Krakowia, Widzew Łódź i Piast Gliwice. To na koniec, Andrzeju, jeszcze kto będzie trzecim zespołem z pierwszej ligi, który awansuje? Mogą być trzy ekipy z Krakowa. Mamy już Wisłę, mamy Krakowie, jeszcze Wieczysta aspiruje.
1: Nie wiem, nie jestem jasnowidzem i daleki jestem od tego, zwłaszcza w polskiej piłce nożnej, gdzie wszystko może się zdarzyć absolutnie. Dobrze, że wraca Wisła, że wraca Śląska, trzecia, ja wiem. A Ruchorzów jest w barażach?
0: Tak, i Chrobry jeszcze może być.
1: No to dlaczego nie Ruchorzów? Następna wielka firma. Ogromna firma w Polsce. Jeszcze trener Waldemar Fornalik. Byłoby pięknie.
0: Zobaczymy. Na pewno będzie pięknie w przyszłym sezonie Ekstraklasy. Znamy już 17 drużyn. Na 18 czekamy. O tym rozstrzygną baraże pierwszej ligi. Dziękuję ci serdecznie, Andrzeju, za wizytę w studio.
1: Dziękuję
0: A
1: bardzo.
0: A teraz o meczu Spadkowiczów. Termalika kontra Lechia. I posłuchajmy Jakuba Nizińskiego.
2: Termalika wygrała to spotkanie 3-2. Przypomnę, że Lechia musiała wygrać mecz, by utrzymać się w piłkarskiej ekstraklasie, ale to jest spora gorycz porażki i cały czas piłkarze drużyny Lechii są pod tą trybunką zajmowaną przez gdańskich kibiców i tam rozmawiają. Widzę z mojej perspektywy, to jest dosyć daleko, duże emocje, ale też rozczarowanie przeogromne. Cały sezon nie był łatwy, bo przecież rozpoczęło się od ujemnych punktów na początek ze względów organizacyjnych, później 5 kolejek, tylko 2 remisy i faktycznie takim dużym falstartem rozpoczęła Lechia. No ale w ostatnim meczu, to trzeba podkreślić, miała wszystko w swoich rękach i mam wrażenie, że ogromne rozczarowanie jest wśród kibiców właśnie postawą w pierwszej połowie tego dzisiejszego meczu, bo mam takie przekonanie, że drużyna, która walczy o utrzymanie, powinna rzucić się absolutnie do ataku od pierwszej minuty, a Lechia przespała tę pierwszą część gry, no i to gospodarze strzelili 2 gole. Później na początku drugiej połowy jeszcze gol kontaktowy. Zapolnik co prawda strzelił na 3-1, ale Lechia nie wykorzystała rzutu karnego. No i ta bramka już druga, strzelona w 94 minucie, to absolutnie na pocieszenie. Tomasz Bobczek strzela kolejną bramkę i Tomasz Bobczek zostaje królem strzelców piłkarskiej ekstraklasy, ale tylko raz w historii zdarzyło się tak, że zawodnik, który został królem strzelców, spada z ligi. To było bardzo dawno temu, to było w 1960 roku. Z punktu widzenia Lechii Gdańsk to oczywiście nie ma znaczenia. Mówi się o tym, że Tomasz Bobczyk opuści Lechię Gdańsk. Zresztą pewnie tych zmian będzie zdecydowanie więcej. No i także zmiany czekają Termalikę, bo przecież Termalika już jakiś czas temu zdegradowana, ale w tych dwóch ostatnich kolejkach zwycięska. Dzisiaj już wiadomo także, że Adrian Chowan przedłużył kontrakt z Brukbet Termaliką Nieciecza, a to oznacza, że Termalika, ten projekt będzie kontynuowany. Dzisiaj Termalika na koniec pokonała Lechię 3-2.
0: Gratulujemy Termalice, chociaż no, będzie teraz musiała się mocno przebijać w pierwszej lidze. Podobnie zresztą jak Lechia Gdańsk, przypomnijmy, te zespoły spadają tak jak i Arka Gdynia. Krakowie i Korona się utrzymały, no a dziś rywalizowały w Krakowie o punkty, o to, żeby zająć jak najwyższe miejsce w tabeli. Oglądał ten mecz Marek Solecki.
3: Mecz Krakowi z Koroną zakończył się remisem 1-1, remisem, który no, można z jednej strony powiedzieć i tak zagwarantował Krakowi pozostanie w Ekstraklasie, z drugiej strony wiemy, że to utrzymanie tak naprawdę to przede wszystkim, patrząc na dzisiejsze wyniki, dzięki innym rezultatom, a nie własnemu wynikowi, bo Krakowia dzisiaj meczu z Koroną nie wygrała, a przed tą kolejką mówiło się, że Pasy potrzebują zwycięstwa, jeżeli chcą w Ekstraklasie pozostać. To był taki trudny do oceny tak naprawdę sezon, jeśli chodzi o Krakowie. Pasy bowiem zaczęły jeszcze pod wodzą Luki Elsnera całkiem nieźle. Wszystko układało się całkiem ciekawie. Nawet pojawiły się aspiracje gry w europejskich pucharach, ale sprzedaż Stoilkowicza, odejście Majgarda, zmiany właścicielskie i spore zamieszanie, jeśli chodzi o sytuację we władzach klubu, to wszystko sprawiło, że szybko sytuacja Krakowi się pogorszyła, no i przyszło na końcu walczyć o utrzymanie w gronie drużyn startujących w piłkarskiej ekstraklasie. Jeśli chodzi o Koronę Kielce, no myślę, że ta drużyna no, gdzieś pretendująca do miejsca raczej w środku tabeli. Nikt w Kielcach nie myślał o tym, by grać o europejskie puchary. Cel stawiany przed trenerem Jackiem Zielińskim został zrealizowany. Wielka radość po tym wygranym meczu z Widzewem. Dzisiaj trudno było się spodziewać po Koronie jakichś fajerwerków. Choć w końcówce meczu widziałem, jak trener Jacek Zieliński zachęcał drużynę, by ruszyła do ataku. i powalczyła o zwycięstwo. No a z drugiej strony chwilę wcześniej słyszał oklaski i okrzyki Jacek Zieliński z trybun od kibiców Krakowi, którzy doskonale go pamiętają i darzą dużym szacunkiem.

0: Cracovia Corona. Dziś więc 1-1. No i duże znaki zapytania, jeśli chodzi o obydwa zespoły. No i przed Cracovią przede wszystkim wielkie derby z Wisłą w przyszłym sezonie.
1: A no właśnie, z Wisłą. No i kto wie, może też z Nieciecią. Nieciecza będzie aspirować do gry w Ekstraklasie w barażach. A te zespoły, które nie awansują w Ekstraklasie, no to zostaną w pierwszej lidze.

0: Łodzi. Tam Widzew miał duże problemy w tym sezonie. Groził mu nawet spadek do pierwszej ligi, ale ostatecznie Widzewiacy się obronili. Dziś grali z Piastem Gliwice i o tym meczu Piotr Andrzejczak.
1: Jak to mówi banalne powiedzenie, pieniądze nie grają i chyba Widzew jest tego najlepszym przykładem. Aleksander Bukowicz, krytykowany szkoleniowiec Widzewa za zachowawczy styl gry, za głównie defensywę, jednak no, po co został zatrudniony, to uzyskał. Widzew utrzymał się w rozgrywkach i to nie musiał patrzeć na wyniki innych spotkań, przynajmniej w tych ostatnich kolejkach. Wygrał swoje mecze i utrzymał się w Ekstraklasie, ale myślę, że to jest sezon pełen rozczarowań, bo wydaje mi się, że właściciel nie po to wydał tak wielkie pieniądze na teoretycznie bardzo dobrych piłkarzy, żeby do ostatniej kolejki praktycznie drżeć o utrzymanie w Ekstraklasie. Myślę, że w Widzewie mogą nastąpić jakieś zmiany. Podejrzewam, że trener zostanie. Ja już słyszałem, że mają pojawić się kolejni nowi zawodnicy. Część czy kilku piłkarzy ma opuścić Widzew. No, dopóki to nie zacznie funkcjonować tak jak w profesjonalnym klubie, tylko takie mam wrażenie, że no, kupujemy na sztuki i sprzedajemy na sztuki, to Widzew w przyszłym sezonie może wyglądać tak jak w tym. W tym spotkaniu miał lekką przewagę. Wydaje mi się, że był bardziej zdeterminowany, żeby to spotkanie wygrać. Natomiast drużyna Piasta Gliwice, która miała swoje mecze we wcześniejszej fazie rozgrywek, no przyjechała tutaj, liczyła być może na remis, przegrywała, też nie zmieniła właściwie swojego stylu gry, udało się strzelić jednego gola. No i tak właściwie no spokojnie goście przyjęli porażkę. Oba zespoły utrzymały się w Ekstraklasie, więc podejrzewam, że dziś przynajmniej są zadowolone.
0: Są zadowolone. Czy zadowoleni są w Białymstoku? No tam Jagiellonia też walczyła jak najwyższe miejsce w czołówce, natomiast Zagłębie Lubin walczyło o to, żeby wystąpić w europejskich pucharach. Mogło to zrobić, wygrywając z Jagiellonią Białystok, licząc na dobry układ w innych stadionach. To się jednak nie udało. Jagiellonia wygrała 1-0, a to spotkanie oglądał Jerzy Kłakowski.
2: No i na koniec sukces drużyny z Białymstoku, trzeba to powiedzieć, bo wiosna, choć jej początek był dobry, wygrane na wyjeździe z Widzewem poprawionym u siebie z Motorem, ale marzec był fatalny dla Jagiellonii Białystok. Porażka 0-3 w Gdańsku, porażka u siebie z Piastem 1-2, wygrana w zaległym meczu z Katowicami, porażka z Wisłą Płocki, remis z Lechem Poznań. W 5 meczach Jagiellonia zdobyła tam raptem 4 punkty i zaczęliśmy się zastanawiać w Białymstoku, kibice i działacze, czy to w ogóle się uda, czy to w ogóle będzie podium. Ale dzięki temu, że wszyscy tracili poza Lechem Poznań na wiosnę punkty, Jagiellonia dojechała do dzisiejszego meczu, w którym sama miała własny los, medal we własnych rękach i nie wypuściła tego medalu. Marzyła o srebrnym, ale szybko się okazało, że Górnik nam w Białymstoku te srebrne medale wybił z głowy. Trzeba było obronić brązowy medal. Obroniła to Jagiellonia, chociaż po dramatycznym rzeczywiście meczu. Nie było to wielkie widowisko w 31. minucie, a Fimiko Polulu, który dziś pożegnał się z kibicami w Białymstoku, strzelił swego gola, który dał zwycięstwo Jagiellonii. To był jego 15 gol w tym sezonie. Najlepszy strzelec Jagi i ma z 14 trafień. Jagiellonia Białystok wygrała, choć w 75 minucie w doskonałej sytuacji do wyrównania było Zagłębie Lubin po rzucie karnym mogło doprowadzić do remisu, ale Marcel Reguła przegrał pojedynek z bramkarzem Jagiellonii, Sławomirem Abramowiczem. Abramowicz poza, a Fimiko Polulu był bohaterem tego meczu, bo on obronił jeszcze bardzo groźnie strzały z bliska głową i Sabo, i Kosidisa. No a po końcowym gwizdku sędziego Wojciecha Mycia zapanowała naprawdę duża, duża radość, jeśli nie euforia na stadionie, bo już wszyscy w trakcie wiedzieli, że drugie miejsce jest poza zasięgiem, trzecie trzeba było wywalczyć do końca, do ostatniej sekundy tego meczu i to się udało. I za chwilę Jagiellończycy odbiorą brązowe medale Mistrzostw Polski. Dodam tylko, że po mistrzostwie brązie kolejny brąz. Jagiellonia potwierdza swoje miejsce w czołówce polskiej ekstraklasy i po raz kolejny pokaże się w Europie.
0: Tyle Piotr Andrzejczak. No to końcowa tabela sezonu 2025-26. Pierwszy i mistrzowski tytuł Lech Poznań. Drugi wicemistrz Górnik Zabrze. Trzecia z brązowym medalem Jagiellonia Białystok. Czwarty Raków Częstochowa. Piąty GKS Katowice. Te 5 zespołów wystąpią w eliminacjach europejskich pucharów. Szóste miejsce bez pucharów. Legia Warszawa. Siódma Zagłębie Lubin. Ósma Wisła Płock. Dziewiąta Pogoń Szczecin. Dziesiąty Radomiak. Jedenasta Korona Kielce. Dwunasty Motor Lublin. Trzynasta Krakowia. 14 Widzew Łódź, 15 Piast, Gliwice obronił się przed spadkiem, no i spadkowicie 16 Lechia Gdańsk, 17 Arka Gdynia i 18 Termalika Nieciecza. Tak to wygląda na koniec obecnego, no już właściwie poprzedniego sezonu, zakończonego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy.

0: A teraz o wielkim sukcesie polskiej piłkarki, bo Ewa Pajor, triumfatorką piłkarskiej Ligi Mistrzyń, reprezentantka Polski, zdobyła z Barceloną najważniejsze trofeum klubowe Starego Kontynentu. W rozegranym w Oslo finale Pajor i jej koleżanki pokonały Lyon 4-0. Polka zdobyła dwa gole w 55 i 70 minucie. Trzecie i czwarte trafienie dla Barcy dołożyła Salma Parreira. To pierwszy triumf naszej piłkarki w tych rozgrywkach. Liga Mistrzyń była poprzednio zmorą Pajor, która miała do tej pory na koncie 5 porażek w finałowych meczach. Sport. Reprezentacja polskich siatkarek wygrała z Serbią 3-0 w drugim spotkaniu towarzyskiego turnieju w Genui. Dzień wcześniej podopieczne Stefana Lavariniego uległy Turcji 2-3. W niedzielę o 21:00 biało-czerwony zakończył imprezę meczem z Włoszkami. Zawody w Genui są etapem przygotowań do rywalizacji w Lidze Narodów. Polki rozpoczną te zmagania 3 czerwca w chińskim Nankinie. A już jutro początek French Open. Dziś do Paryża dotarł nasz wysłannik Cezary Gurjew.
1: W Paryżu gorąca atmosfera. Temperatura przekraczała dziś 30 stopni Celsjusza. Na trybunach i wokół kortów nieustająca zabawa. Treningi, mecze pokazowe, dużo muzyki i występów artystycznych. Świetne humory kibiców. Od jutra już wielkie emocje, bo rozpocznie się turniej. W Paryżu spotykam Dawida Celta, który na co dzień jest kapitanem reprezentacji Polski w rozgrywkach o puchar Billie Jean King. Obowiązków mu tutaj nie brakuje.
2: Można powiedzieć, że w dwóch rolach. Jako kapitan przyjechałem też patrzeć tutaj, wiadomo, duży turniej, więc warto być blisko, a też przyjechałem zawodniczką, z którą współpracuję od dłuższego czasu. Darią Snigur, Ukrainką, która przyjeżdża do Warszawy, z którą regularnie już od powiedzmy półtora roku trenuję. Zrobiła duży skok ostatnio w rankingu, dało jej to kwalifikacje do turnieju głównego w Paryżu, także łączę te dwie funkcje.
1: Pierwszego dnia rywalizacji wystąpią dwie Polki. Magdalinet zmierzy się z Czeszką Terezą Walentową.
2: Myślę, że Walentowej nie można lekceważyć. Wydaje mi się, że pewnie na szybszym korcie byłaby dużo groźniejsza. Na ziemi myślę, że te atuty jej troszeczkę słabną. Natomiast mówię, z tymi dziewczynami młodymi często jest tak, że nie wiadomo czego do końca się spodziewać. Na pewno jest to dziewczyna, która grać potrafi, bardzo utalentowana i absolutnie bym jej nie lekceważył. Natomiast z perspektywy Magdy można było wylosować lepiej, można było wylosować gorzej. Jako tenisistka nierozstawiona mogła grać chociażby, nie wiem, z Rybakiną czy z Sabalenką. Trafiła na Walentową. Jest 40 w rankingu, także myślę, że nie ma co narzekać, po prostu trzeba wyjść i zagrać.
1: Jutro także Magdalena Fręk będzie grała z Rumunką Eleną Gabrielą Rousset. Bilans spotkań na razie 1-3.
2: Tak, to prawda. Ten bilans jest niekorzystny. Spodziewam się długiego, zaciętego, wyrównanego meczu. Oglądałem Magdę w ostatnich tych jej dwóch starciach i z Jalą i z Fernandez. Dużo podobieństw, dużo dobrego było w grze Magdy, ale powtarzało się jedno. Im była bliżej jakby zamknięcia, zwycięstwa, troszeczkę odpuszczała, w sensie takim zwalniała i czekała na błędy. Z tymi dobrymi dziewczynami, z takimi dobrymi właśnie jak Jala czy Fernandez, to już są klasowe zawodniczki, no nie możesz czekać. Musisz jakby sam naciskać, sam wywierać presję, a nie czekać na to, że samo się to domknie. A tak to troszeczkę wyglądało, ale tak jak mówię, dużo naprawdę dobrego grania było widać momentami u Magdy i mam nadzieję, że tutaj jakby to się potwierdzi i ten mecz niełatwy pewnie, ale z Rousset wygra.
0: No to mamy nadzieję, że wygra i nie tylko ona, że nasze tenisistki, których mamy 6 w turniejach singlowych French Open, dotrą jak najwyżej, a kto wie, może Iga Świątek sięgnie po 5 tytuł. Bartosz Zmarzlik i Leon Madsen są już w finale Grand Prix, żużlowej Grand Prix, która rozgrywana jest w Pradze. Zmarzlik jeździ znakomicie. W półfinale pojadą Dominik Kubera i Kacper Woryna, no i możemy mieć bardzo dobry wynik. Pamiętamy, że Kacper Woryna triumfował w poprzednich zawodach Grand Prix. Siarka Tarnobrzeg może triumfować po raz 5 w Lidze Mistrzów, jeśli chodzi o mistrzyń, jeśli chodzi o tenis stołowy. Nasze zawodniczki w półfinale pokonały TTC Berlin 3-0, no i jutro zagrają o tytuł. A wczoraj w siedzibie PKOL-u odbyło się posiedzenie zarządu, którego głównym tematem miało być rozpatrzenie wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. No w celu wszystko odwołania prezesa Radosława Piesiewicza. Ostatecznie jednak nie dyskutowano nad dokumentem przygotowanym dzień wcześniej przez kilkudziesięciu przeciwników Piesiewicza. Tej sprawy nie było w programie posiedzenia zarządu, a w trakcie obrad nie udało się przeprowadzić dyskusji w ramach wolnych wniosków. Sytuację opisuje członek zarządu, były prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego Jacek Taszer.
3: Była propozycja zmiany w zatwierdzenia porządku obrad, bo tak zawsze to było robione. Można zresztą wejrzeć do w protokół z ostatniego spotkania. Zawsze to

0: było zatwierdzone głosowaniem. Dzisiaj prezes nie chciał tego poddać pod głosowanie, więc tutaj no, zostało to przez niego zatwierdzone, tak jak było. No, potem była długa dyskusja o wielu różnych sprawach, też o naszym stosunku PKOL-u wobec stanowiska MKOL-u w sprawie dopuszczenia rosyjskich, białoruskich sportowców pod własną flagą. No a na koniec była rozmowa o tym wniosku podpisanym przez około 80 organizacji, no, związków i innych organizacji, które należą do PKOL-u w sprawie zwołania nadzwyczajnego wolnego zjazdu.
1: Ale to była tylko rozmowa, rozumiem, bo nie głosowano nad tym.
0: Czytane była odczytana lista tych organizacji, które to podpisały, no i było wyrażone to, że jest postulat właśnie zwołania wolnego zgromadzenia nadzwyczajnego, no bo tak tylko jeśli chodzi o ten punkt w sprawie odwołania prezesa PKOL-u. To nie zostało przyjęte, więc to zostanie złożone w kancelarii. Nie było głosowania, natomiast jest wniosek podpisany przez około 80 organizacji. Postulat był taki, żeby to weszło w sprawach różnych jako punkt dzisiejszego spotkania zarządu i żeby odbyło się głosowanie już na temat przyjęcia wniosku o zorganizowanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w tej tylko sprawie, no bo po to jest walne nadzwyczajne. No ponieważ no były pytania, jaka jest opinia prawna, bo tutaj na bazie obecnego statutu PKOL-u no są różne interpretacje. Jest opinia prawna, pewnie są różne opinie prawne z różnych stron. Ponieważ tutaj się zaczęła dyskusja na ten temat, no to jeden z członków zarządu zaproponował, że w takim razie nie dyskutujmy dłużej i że będzie to złożone do kancelarii wraz z opiniami prawnymi.
1: Czy temat może wrócić 15 czerwca na tym sprawozdawczym, czy też nie? W wolnych wnioskach?
0: Na sprawozdawczym w ogóle nie może wrócić, bo nie temu jest poświęcone sprawozdawcze i na pewno nie dojdzie do zmiany porządku tego walnego zgromadzenia. Natomiast no, jest postulat, żeby odbyło się osobne, nadzwyczajne walne zgromadzenie poświęcone odwołaniu prezesa PKOL-u. Ono według tego, co mi wiadomo, jeżeli to zostanie przyjęte, złożone, powinno się odbyć nie później niż 30 dni, a nie wcześniej niż 21. Chęć była taka, żeby to dzisiaj zostało przyjęte, żeby to dzisiaj nawet zostało przegłosowane przez zarząd, przez członków zarządu, no i żeby już dzisiaj przejść do konkretów.
1: No ale nie udało się. No i mistrz olimpijski w gimnastyce Leszek Blanik był rozczarowany tym, co wydarzyło się w trakcie posiedzenia zarządu.
2: Tak naprawdę wszystkie ważne punkty gdzieś tam były zbijane i tak naprawdę siłą, można powiedzieć, trochę nie dopuścili nas do głosu, ale to nic nie znaczy. Odpowiedni wniosek z tymi podpisami, które zostały zebrane, zostanie złożony i będziemy na kancelarii i będziemy oczekiwali zwołania nadzwyczajnego zebra walnego członków PKOL-u.
1: Czyli po prostu się odwleka w czasie, tak?
2: No tylko to i wyłącznie.
1: Emocje były duże tutaj na zebraniu?
2: No pewnie tak. U jednych większe, u drugich mniejsze.
1: Ale gdzieś tam czujecie, że posuwacie się gdzieś tam krok do przodu? Czy ważne też jest dla was, że po prostu gdzieś tam środowisko i Polska patrzy na to?
2: Myślę, że jest dużo większe przekonanie do tego, że mamy dość tej sytuacji patowej i chcemy po prostu nowego otwarcia.
1: Nowego otwarcia oczekuje też znakomity przedlaty alpinista Piotr Pustelnik, który jest członkiem zarządu PKOL-u. Podkreśla jednak, że w tej batalii najważniejsza jest cierpliwość.
3: Nie jestem rozczarowany i zawiedziony, jestem tylko rozczarowany tym, że dzisiaj się dowiedziałem na przykład z ust prawnika PKOL-u, że porządek obrad zebrania zarządu zatwierdza prezes, a nie zebranie. No więc po prostu krew mi trochę zawrzała, bo żyję już tyle lat na świecie i...

0: Jeszcze takiej bzdury nie słyszałem, więc już wiedziałem, że będzie ciekawie. No a potem dalej już było coraz ciekawiej.
1: Rozumiem, że gdzieś tam zasygnalizowaliście swoją postawę i, że tak powiem, to, że, czego chcecie, natomiast no, to nie zostało w ogóle wzięte pod uwagę, czy obradowano, nie obradowano nad tym?
0: Nie, uważam, że się stało dobrze, dlatego że powiedzieliśmy, o co nam chodzi. Teraz formalnie to zostanie zgłoszone do biura, do kancelarii i będzie złożone w formie już takiej stricte formalnej i sprawy się będą toczyły dalej, więc ja tu nie oczekiwałem dzisiaj jakiegoś blitzkriegu, czy też, bo po prostu to są jakby po obu stronach barykady stoją zawodnicy wagi ciężkiej i nie doszło do żadnego nokautu, jest na razie wymiana, że tak powiem, ciosów i tyle. No.
1: Mamy wrażenie, że teraz jakby rolę swoją przejmą prawnicy, a to się może ciągnąć bardzo długo. Jedni będą argumentować, że jest wyjaśnienie, że jest jakaś argumentacja właśnie do tego wniosku, inni będą przeciwstawne uwagi, że nie można w ogóle odwoływać prezesa i tak dalej.
0: No ja wiem, tylko dla mnie zawsze jest, przynajmniej ja tak miałem zawsze w życiu, że jak ktoś mi mówił, że się do czegoś nie nadaje, to ja mówiłem, dobrze, to w takim razie stanę, że tak powiem, w prawdzie wobec wszystkich tych, którzy mnie wybrali i niech oni zadecydują, czy ja się nadaję, czy nie. Po prostu poddają się temu takiemu już najbardziej ateńskiemu wręcz obowiązkowi demokracji. To dzisiaj nie miało miejsca i to dla mnie jest też pewien znak czasu, tak? że Ateny się już dawno temu skończyły i ludzi, którzy mają taką ogromne przekonanie, że robią dobrze i że są w stanie przekonać wszystkich, że są w porządku, już chyba nie ma po prostu. Dlatego te batalie prawne, ja bym tak nigdy nie zrobił. Stanąłbym i powiedziałbym, proszę bardzo, decydujcie, czy ja jestem do bani, czy jestem dobry.
2: W zupełnie innym tonie wypowiada się wicemistrz olimpijski w kolarstwie Tadeusz Mytnik, który broni prezesa Piesiewicza.
3: Ja powiem tak, panie redaktorze, o co my się bijemy? Zadajmy sobie pytanie. A co by się stało, gdyby prezes, pan Piesiewicz, nie miał środków i Igrzyska Olimpijskie, które były w Mediolanie, reprezentacja by nie została wysłana? Bo zostały środki, wiadomo z jakiej przyczyny, odcięte. Robił wszystko po to, żeby zabezpieczyć, żeby zawodnicy, którzy 4 lata i może nawet więcej przygotowywali się, bo Igrzyska Olimpijskie są co 4 lata. Mistrzostwa Świata, Europy i tak dalej co roku można powtórzyć. A Igrzyska są czasami szczęściem medalowym i ustawienie się na całe życie. I zapisanie się w historii polskiego sportu i nie tylko. I dlatego tutaj uważam, że to jest bez powodu grupa decydują się na taki krok, który nie powinien w olimpizmie, a szczególnie medaliści olimpijscy nie powinni się poddać, powinni mieć własny kręgosłup, własną, można powiedzieć, własny honor, bo o to trzeba walczyć cały czas. Honor. I po co mamy się tutaj właśnie tak, można powiedzieć, opluwać, różnić, bo dzisiaj tak było. Tak nie można robić, tak nie można czynić. I druga sprawa, kolejna sprawa. Polski Komitet Olimpijski nie powinien być porównywany do całej Polski za to właśnie kryptowaluty i tak dalej. Ile związków sportowych było przecież sponsorowanych, tak? Dzisiaj Czesław Lang się nie wypowiada? Powinni zapytać. Tour de Pologne, Polski Związek Kolarski i wiele innych, można powiedzieć, dyscyplin sportowych z tego korzystało. Także naprawdę uważam, że to, co dzisiaj się stało, to jest wielką farsą. Za rok będzie inny już temat i już będą inne emocje. I ci, którzy dziś tak krzyczą, przyjdą tutaj na kolanach. Bo tak będzie.
2: W przyszłym tygodniu powinniśmy się dowiedzieć, jakie będą losy wniosku opozycji o zwołanie nadzwyczajnego zjazdu, a ten zwyczajny, sprawozdawczy, odbędzie się 15 czerwca. Maria Andrejczyk w rzucie oszczepem i Maria Żodzik w skoku z wyż zajęły 4. miejsca w zawodach lekkoatletycznej diamentowej ligi w Xiamen w Chinach. Żodzik pokonała poprzeczkę na wysokości 194 cm. Jej trener Paweł Wyszyński jest zadowolony z występu, którym jego

0: Podopieczna zainaugurowała sezon.
1: Byłbym przyzwoity, jeszcze tam do przyspieszenia trochę zostało, ale to wyglądało już przyzwoicie. Jak na pierwsze otwarcie sezonu, jak na otarcie się z tym wszystkim jeszcze po takiej długiej podróży, to nie ma co być niezadowolony. Właśnie coś koło tego obstawialiśmy, że będzie, że takie otwarcie sezonu byłoby przyzwoite i tak faktycznie wyszło. Jestem zadowolony. Ona miała tak naprawdę dwie techniki z pełnego rozbiegu przed tymi wodami, więc to naprawdę nie jest wiele, a poradziła sobie całkiem ładnie. Spokojnie do przodu, tak? Nie ma co zerwać pracę za wcześnie. No ona ma być gotowa na później, a nie na teraz, jak ja to mówię, ale już oczywiście, że wchodzimy w sezon, już trenujemy tak, jak to jest w sezonie startowym i teraz tylko się z tego wszystkiego rozpędzać.
0: Skok z Wyszsiamen wygrała Ukrainka Julia Łaczenko, 199 cm. Andrejczyk w najlepszej próbie konkursu oszczepniczych uzyskała 62,51 cm. Uzyskała minimum na Mistrzostwa Europy w Birmingham. Zwyciężyła 18-letnia Chinka Zi, 71,74 cm. To drugi wynik w historii, rekord świata juniorek oczywiście. Kolejny meeting diamentowej ligi 31 maja w Rabacie. Jeszcze kilka informacji. Piłkarze Hull City pokonali na londyńskim Wembley Middlesbrough 1-0 w meczu o awans do angielskiej ekstraklasy i zagrają w przyszłym sezonie w Premier League. Piłkarze Celticu Glasgow pokonali w finale Dunfermline 3-1. Po raz 43 zdobyli Puchar Szkocji. Jednocześnie wraz z wywalczonym przed tygodniem mistrzostwem kraju skompletowali 14 w historii dublet. A w Giro d'Italia dzisiaj Duńczyk Jonas Vingegaard wygrał 14 etap tego wspaniałego wyścigu. W ekstraklasie piłkarek ręcznych KPR Gminy Kobierzyce MKS Gniezno 38-26 i Formuły 1. Brytyjczyk George Russell wygrał sprint przed niedzielą Grand Prix Kanady, piątą rundą Mistrzostw Świata Formuły 1. A ja przypomnę, zakończyliśmy dziś sezon piłkarskiej ekstraklasy. Lech Poznań mistrzem Polski, drugie miejsce Górnika, trzecie Jagiellonii, czwarte Rakowa, piąte GKS-u Katowice spadają z ekstraklasy Piast Gliwice, Lechia Gdańsk i Arka Gdynia. I to była ostatnia informacja w dzisiejszym magazynie. Krzysztof Kuzak, Jakub Białobrzeski i Rafał Bała. Dziękujemy za uwagę i mówimy do usłyszenia.
2: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Najpierw przyszła wojna, potem blokada ciśniny Ormus. Teraz światu grożą niedobory ropy czy helu, kluczowego w produkcji półprzewodników. Jak wiele może jeszcze znieść globalna gospodarka, zanim pojawi się widmo recesji? Czy rosnące koszty obsługi długu przez państwa, w tym USA, skłonią prezydenta Trumpa do deeskalacji? W programie także Strefa Gazy, dramat w cieniu irańskiego konfliktu. Co dzieje się w enklawie? Na ile rozejm jest faktem, a na ile fikcją? Świat 24 w polskim Radiu 24. Marcin Pośpiech zapraszam w niedzielę po godzinie 13.
5: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wjechał samochodem w okolice Morskiego Oka. Ukraiński influencer zostanie surowo ukarany. Lekarze wybrali nowe władze swojego samorządu. Za nami 17. Krajowy Zjazd Lekarzy. To będzie oficjalne pożegnanie. Robert Lewandowski za chwilę zagra w swoim ostatnim meczu w barwach FC Barcelony. Minęła 21. Damian Szpyra. Zapraszam. Sprawca rajdu nad Morskie Oko zostanie rozliczony, tak napisał na portalu X minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Ukraiński influencer ma trafić na listę osób niepożądanych w Polsce, o co zawnioskowała policja. Resort i funkcjonariusze podjęli działania zaraz po publikacji zdjęć z rajdu w internecie, wyjaśnia rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
2: Morskie Oko jest terenem chronionym pod kątem przyrodniczym. Tutaj czynności prowadzi policja, natomiast w związku z tą sytuacją, która jest, nazwijmy to po imieniu, sytuacją, która nie

0: nie ma racji bytu i sytuacją niedopuszczalną. Tutaj policja zawnioskowała o wpisanie obywatela Ukrainy na listę osób niepożądanych w Polsce z 5-letnim zakazem wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej.
1: Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Kierowca sportowego auta przejechał drogą objętą zakazem ruchu aż nad jezioro i wrócił tą samą trasą. Policjanci zatrzymali go przy wjeździe z parku. Dostał mandat w wysokości 100 zł i 8 punktów karnych. Cudzoziemiec po fali krytyki przeprosił za swoje zachowanie i tłumaczył, że błędnie zinterpretował ostrzeżenia dotyczące dojazdu nad morskie oko. Lekarze wybrali nowe władze swojego samorządu i określili kierunki działania na najbliższe lata. W Jachrance pod Warszawą zakończył się 17. Krajowy Zjazd Lekarzy. Do nowej Naczelnej Rady Lekarskiej wybrano 75 osób, mówi wicerzeczniczka Iwona Kania.
2: Delegaci dokonali wyboru, wybrali nowe władze samorządu lekarskiego. Prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej został dr Łukasz Jankowski. Jest to już druga kadencja pana prezesa w tej roli. Wybrany został również nowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej i nowy pion odpowiedzialności zawodowej, a rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej został pan dr Jacek Opinc.
1: Nowe władze samorządu lekarskiego deklarują współpracę przy rozwiązywaniu problemów systemu ochrony zdrowia.
2: Z resortem zdrowia, z innymi władzami centralnymi, z rzecznikiem praw pacjenta, który też gościł u nas na Krajowym Zjeździe Lekarzy. Na to liczymy, deklarujemy chęć i gotowość takiej współpracy, takiej mądrej dyskusji. Trzeba bardzo wiele, ale i też decyzji i czasu na to, aby te decyzje wdrażać.
1: W Polsce pracuje ponad 140 tysięcy aktywnych zawodowo lekarzy, a prawo wykonywania zawodu ma niemal 170 tysięcy osób. To będzie jego ostatni mecz w barwach FC Barcelony. Rozpoczyna się ostatni mecz Dumy Katalonii, którym przeciwnikiem jest Walencja. Dla Roberta Lewandowskiego to oficjalne zakończenie 4-letniej przygody z jednym z najlepszych hiszpańskich klubów.
3: Przez 4 lata Robert Lewandowski mocno nadwyrężył gardła kibiców i hiszpańskich komentatorów telewizyjnych. Od 2022 roku kapitan reprezentacji Polski zdobył z klubem m.in. 3 mistrzostwa Hiszpanii i strzelił 119 goli. Nic dziwnego, że na poprzednim meczu był żegnany z honorami jako legenda klubu, a w jego rodzinnej miejscowości pod warszawskim Lesznie krajanie liczą, że Lewy jeszcze pogra.
4: A niech kopie jak najdłużej, tak? Póki ma siłę, to niech kopie, no. Jak mu to sprawia przyjemność, tak? To nie gra, no. Jak najdłużej.
5: Mieliśmy Bońka, Dejne, był lubański, objawieni, ale takiego sukcesu, jak zrobił Robert Lewandowski, to nie zrobił nikt. Lewandowski, Messi i Ronaldo. Także taki piłkarzy to nie będzie za 200 lat.
3: Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Łatwogang jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Tym razem influencer zbiera środki na leczenie ciężko chorego Maxa z powiatu leskiego. Łatwogang apeluje, aby nie jechać za nim, bo to utrudnia przejazd. YouTuber dziękuje także wszystkim za wsparcie.
6: Najważniejsze, żeby zebrać pieniądze na Maxa, już jesteśmy bardzo blisko. Mega prośba, żeby nie jechać za nami, po prostu błagam was, bo będzie niebezpiecznie po prostu i będziemy musieli się zatrzymywać. Trzymajcie się wszyscy.
7: Myślisz, że uzbierasz?
6: Na pewno uzbieramy, to my uzbieramy, to wy uzbieracie. Dzięki wielkie, miłego. Trzymajcie się i proszę nie jechać. Trzymajcie się.
1: Łatwogang zebrał już 9 milionów złotych. Na leczenie chłopca w Stanach Zjednoczonych potrzeba 15 milionów złotych. 3 miliony zebrała wcześniej jego rodzina.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy przeważnie spokojnie, jedynie nad morzem może miejscami przelotnie popadać. Termometry wskażą od 10 stopni na południu, około 12 w centrum i na północy, do 15 na zachodzie. Jutro w ciągu dnia będzie jeszcze cieplej niż dziś, ale pojawią się też chmury deszczowe. Będzie od 18 stopni w Ustce, około 26 na przeważającym obszarze, do 29 na Dolnym Śląsku.
8: Klima.
1: Prawie 1/5 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Najbliższe zielone godziny jutro od 9 do 17. Zagrożenie pożarowe w lasach jest przeważnie średnie, a w niektórych rejonach województw podkarpackiego i lubuskiego duże.

0: Klimat. 6 minut po godzinie 21.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
0: Będzie palma, czy nie będzie? Oto jest pytanie. Czy film Pawła Pawlikowskiego zostanie wyróżniony Złotą Palmą? Film Ojczyzna otrzyma tę nagrodę, czy nie? To wszystko powinno się wyjaśnić lada moment. Jeśli tak, oczywiście do sprawy wrócimy, a teraz porozmawiamy o prasie lokalnej.
2: Marzyciele i rzemieślnicy.
3: Szanowni Państwo, Kuba Wygnański, kolejny odcinek audycji Marzyciele i Rzemieślnicy. I z takimi mam dzisiaj do czynienia w studio. I tak zastanawiam się, chciałem zbudować jakiś taki rodzaj tajemniczości w tym. Tydzień temu rozmawialiśmy o historii mówionej i o tym, co po nas zostanie, bo być może są to dźwięki, ale po nas zostanie też olbrzymia ilość papieru. Mam tu takie... Teraz ja zrobię taki dźwięk, żeby Państwo słyszeli. Tak klapnę tymi gestami. Tak, mam tu... Ile tu jest? No nie wiem. Ze 100 tytułów.
4: Ze 100 tytułów, 4,5 kilo.
3: 4,5 kilo jest. Tak pomyślałem sobie, że może zrobimy poranny przegląd prasy, bo wielu takich ambitnych tych. Zobaczmy, co tu jest, ale zaraz do tego wrócimy. Będziemy mówić o prasie lokalnej. Od razu Państwa uczyłem, prasa lokalna to nie jest każda prasa. To jest prasa specyficzna i troska o nią jest wysoce wskazana i o tym będzie ta audycja. A moimi gośćmi są pani Ewa Barlik.
5: Dzień dobry.
3: Prawo. I Dominik Księski.
4: Dzień dobry.
3: I co was łączy?
4: Łączy nas wspólna praca dla środowiska gazet lokalnych.
5: Pasja i rzemiosło.
3: A no proszę, no właśnie, bo to jest, każdy chciałby gazetę, a to nie jest takie łatwe. Więc będziemy rozmawiać o prasie lokalnej i dlaczego ona jest tak bardzo ważna. Ale chyba warto zacząć od tego, dlaczego ja mam tutaj tyle tych gazet. A no dlatego, że swego czasu Dominik Księski, którego znam to nie wiem, czy to jest czas komitetów obywatelskich mniej więcej. On wychodzi i wyłania się z takiej praenergii obywatelskiej gdzieś okolic wyboru 89 roku, gdzie wszyscy właściwie no, grali trochę do jednej bramki, był ruch komitetów obywatelskich, to on wygrał wybory, to on mobilizował ludzi i później się okazało, że jest nie na rękę nikomu, trochę jak ta prasa lokalna. I komitety obywatelskie, mimo wielkich sporów politycznych, Komitet Obywatelskie Solidarność, a to są te komitety, które wygrały wybory, zostały, jakby to powiedzieć, rozgonione. I coś z tego zostało w różnych miejscach. Ja sam jestem takim rodzajem ostańca, jeśli mogę powiedzieć, geologicznie z tego okresu, ale Dominik też, a Ewa może też. Dominik.
4: Tak, tak, też jestem takim ostańcem, bo gdy koledzy szli do polityki, to stwierdziłem, że przecież ktoś musi pisać o tych wszystkich nowych politykach, którzy będą rządzili naszym miastem małym, 14-tysięcznym, i wziąłem się za wydawanie gazety.
3: Bo ty jesteś człowiek ze Żnina, tak?
4: Tak.
3: Tak, tak.
4: Żnin, województwo kujawsko-pomorskie, część Wielkopolski.
3: No właśnie, to nie wszyscy, to mnie to też jakoś. I moja obecność dzisiaj z Państwem w studiu w jakimś sensie jest odległą echem tego właśnie domniemania, że znam bardzo wielu polityków. To nie zmienia faktu, że są potrzebne jakieś instytucje, które też patrzą im na ręce, recenzują i tak dalej. I że takie nawet osobiste znajomości, możliwość zrobienia osobistej być może kariery politycznej, że jednak niektórzy, jakby to powiedzieć ładnie, nie chcą rządzić, ale chcą być dobrze rządzeni. I to jest ta istotna dystynkcja.
4: A prasa lokalna jest filarem demokracji lokalnej, bowiem każda władza, która nie ma kontroli, nie ma jakiegoś feedbacku, zaczyna się alienować, a prasa lokalna przeszkadza w tej alienacji, ciągle przypominając, co jest ważne, recenzując, opisując.
3: Tak,
4: to jest
3: tak.
4: Nasza praca.
3: My z Dominikiem to mamy dużo takich opowieści, no bo to jest jakiś moment założycielski, on w tym sensie jest marzycielski.
5: Tak,
3: że my wierzyliśmy w te proste rzeczy, czyli jest prasa, niezależna prasa, media, są policja, jest podział, nie tylko montesquieuszowski podział władzy, ale jest też ta czwarta właśnie władza, która jest taka ważna. No i teraz żyjemy w świecie, w którym jest mnóstwo informacji, mediów, ale czy one pełnią ten, jeśli mogę powiedzieć, Montesquieu plus, rzeczywiście pełnią funkcję, którą im przypisano, tak ważną z punktu widzenia, nazwałbym to immunologii systemu demokratycznego, bo to jest bardzo ważne, że to jest ten mechanizm, który powoduje, że demokracja, bo ona jak się nad nią nie pracuje, podlega grawitacji, ona się degeneruje po prostu, mówiąc wprost. Ale się rozpędziłem. Ewo, a czym ty
5: właśnie,
3: się zajmujesz?
5: Wiesz co, przypomniałeś mi trochę moją historię, którą może tak króciutko opowiem, bo rzeczywiście ja też mam z tym 89 rokiem bardzo piękne doświadczenia. Jeszcze przed nim wydawaliśmy z moim mężem w podziemiu taką gazetkę

0: Głos Solidarności dla Radia Solidarność, które działało w podziemiu. A potem były wybory. Ja też się zaangażowałam w komitety obywatelskie, pewnie tak jak wszyscy wówczas. I na fali tych wyborów zaczęliśmy wydawać gazetę lokalną w Warszawie, w Wawrze, gdzie mieszkam. I powstała taka gazeta Wielki Wawer. Naszym celem było wtedy wyłonienie dzielnicy, nadanie osobowości jakiejś temu miejscu, z którego jesteśmy, a była to część Pragi Południe jeszcze wtedy i nie było gminy. No to się wszystko dopiero później pojawiło. I prawdę mówiąc, obie te gazety odniosły swój sukces. Bo i Głos Solidarności, to wszystko, co robiliśmy kiedyś jako to podziemie demokratyczne, odniosło sukces, po którym muszę powiedzieć, że w sumie jestem osobą spełnioną i szczęśliwą, bo mamy demokrację. Mamy taki kraj, o który wtedy jako młoda osoba walczyłam. I ten Wawer też się spełnił, też mamy dzielnicę. Ona jest wprawdzie częścią jakiegoś większego organizmu i to trochę inaczej wygląda. I też mogę powiedzieć, no ta gazeta się nie ukazuje, ona się bardzo krótko ukazywała, ten Wielki Wawer, ale też to się spełniło. Natomiast jest dokładnie tak, jak powiedziałeś na początku. To znaczy cały czas jest dużo pracy do wykonania. Nie możemy tak sobie usiąść i powiedzieć, no tak, zrobiliśmy swoje, możemy odpuścić, dlatego że to jest chyba w naszych genach, w charakterze. O coś walczymy, o coś nam chodzi i chcemy, żeby było lepiej, bo zawsze może być trochę lepiej. I też nie możemy zostawić tej demokracji samopas, bo ona się zdegeneruje.
1: No właśnie. Jaka nazwa, Wielki Wawer, to teraz by było chyba...
0: Teraz byłaby kontrowersyjna.
1: Jak ja tam kolejką czasem jeżdżę w kierunku Falenicy, mi się bardzo dobrze nadaje na taki potężny mural. Wielki Wawer brzmi dobrze, muszę powiedzieć. Jeszcze takim głosem, jak ja teraz mam, że zawsze mam za Wielki Wawer. A Pałuki, no to brzmi tak jakoś Pałuki. Powiedzcie tak, bo ja tu mogę szeleścić razem z wami, to jest bardzo miłe. I mam, to są gazety, o, akurat w gazetach to jest bardzo fajnie, bo one zostają. To prawda, istnieje coś takiego jak przekonanie, że w internecie wszystko też zostanie, ale z jakim sentymentem sięgam i mogę, potrząsnąwszy, dowiedzieć się, że jest to tygodnik tucholski i że ja mam akurat numer z lipca 21, sięgam po następny. Gazeta Ostrowiecka, Gazeta Mysłowicka, Szamotulska, Ząbkowicka, Gryfińska, Goniec, no i tak dalej. Każda z nich jest na pewno jakąś historią. Może niektóre z nich, one mają swoje odległe. No nie jest to Żołnierz Wolności i Trybuna Ludu. Trochę gazet przepadło, ale nawet Gazeta Wyborcza. Przecież są różne gazety, tak jak Wyborcza, to pamiętam. Przecież stąd jest ta nazwa. Powstała jako rodzaj skompensowania braku równowagi w dostępie do mediów przed wyborami w czerwcu 1989 roku i jakoś przetrwała do dzisiaj. Różne tytuły. Ja piszę do więzi, która jest starożytną gazetą. No, ten krajobraz się bardzo, bardzo zmienia. Jeszcze były właśnie takie podziemne, fanziny i tak dalej. Później był Żołnierz Wolności. Ale nagle pojawia się, gdybyście wytłumaczyli ludziom, bo nawet mi to dużo zajęło, a bardzo polecam ten fragment rozmowy także politykom i decydentom, jak ten cały ekosystem, on ma różne piętra. Prasa ogólnopolska, wiemy co to jest. Proszę byście dla mnie i na moje potrzeby odróżnili, czym się różni prasa regionalna od prasy lokalnej.
2: No to może Ewo, ty jako szefowa badania prasy lokalnej.
0: To rozróżnienie ma tak naprawdę charakter medioznawczy. To nie jest nic nowego. Zawsze były gazety były dzielone i w ogóle media na ogólnopolskie. I to są właśnie chociażby ta Gazeta Wyborcza przez ciebie wymieniona. Potem jest piętro niżej, czyli są gazety regionalne, a więc wszystkie te, które ukazują się w województwach. 49 województw to też jest już spora grupa, ale to są wszystko duże miasta. A potem schodzimy do prawdziwej Polski lokalnej, czyli schodzimy do powiatów i mniejszych miast, które mają swoją specyfikę, swoje sprawy i którymi się w ogóle nie zajmuje prasa centralna, ta ogólnopolska i bardzo rzadko regionalna, dlatego że nie wszystkim dziennikarzom się tam chce dojechać. Czasem sprawy lokalne mają taki wymiar trochę prowincjonalny, trochę taki mało ważny, bo jednak to jest, się wydaje, że to jest ważniejsze, jak to się dzieje gdzieś wszystko tutaj w okolicy Sejmu czy w okolicy właśnie krakowskiego przedmieścia. Natomiast prawdziwe serce Polski bije niżej, bije tam, gdzie mieszkają ludzie i skąd ludzie się również wzięli, ci, którzy przyjechali nawet do Warszawy czy do innych miast, zwłaszcza do Warszawy. Także prasa lokalna ma w Warszawie bardzo wielu czytelników, bo w Warszawie jest wielu przyjezdnych z różnych miejscowości, którzy przyjechali tutaj na studia albo do pracy

0: dają sytuacji sprzed 89 roku, kiedy rząd rządził prasą, prawda? Tak.
1: Pewnie dużo bardzo przekonanych do jakości swojej pracy dziennikarzy pracuje w prasie regionalnej także, ale strukturalnie to nie jest sytuacja zdrowa. Są NGOsy, które, może państwo wiecie skąd ta nazwa pochodzi, jak nie to wam powiem, non-governmental organization. One z definicji, ich credo, ich intencją jest to, chociaż w istocie często korzystają z pieniędzy publicznych, są tylko trzy źródła pieniędzy we wszechświecie. Te, które pochodzą z redystrybucji podatków, te, które same zarobią i te, które ktoś im da w geście filantropii tak naprawdę. I z tego składa się ich dieta, jeśli w ogóle mają istnieć jako instytucje, bo też są fantastyczne rzeczy, które powstają epizodycznie, chwilowo, z czystej energii ludzi, ale one na ogół nie są trwałe. Gazeta ma to do siebie, jeśli ma budować reputację, wiarygodność, że jednak inaczej podchodzimy do gazety, która ma 70 lat, 100 lat, 20 lat, 30 lat. Pałki są gazetą w tym sensie starożytną, jeśli mogę tak powiedzieć, zawsze istniejącą w ten sposób. I to jest ważne rozróżnienie, żeby państwo, jak nawet rząd mówi, bo ja sam się na tym przyłapałem ostatnio, że były apele o to, że należy wspierać prasę lokalną, ale że właśnie, nie chcę użyć słowa podszywa, bo to oznacza złą intencję, ale tu mówimy o prasie lokalnej na poziomie takim molekularnym
0: powiatów.
1: Właśnie.
0: Na poziomie powiatów.
2: A ja może powiem przewrotnie. No. Wydaje mi się, że Orlen kupił gazety regionalne przez pomyłkę, bo on chciał kupić prasę lokalną, a tak naprawdę kupił regionalną.
0: Ciekawa teoria.
2: Czyli zupełnie coś innego, dlatego że to jest to zjawisko tej ostatniej mili. W momencie, kiedy społeczność jest za bardzo rozproszona, tak jak w przypadku miast wojewódzkich i w ogóle regionów, całych województw, no to wpływ takich mediów na postawy wyborców chociażby jest troszkę słabszy niż wpływ prasy lokalnej, czyli tej prasy określanej powiedzmy tak na ostatniej mili, tej, która się interesuje wszystkim, co dzieje się na samym końcu, z której, tak jak powiedzieliście na początku, kontakt czytelnika z dziennikarzem jest bezpośredni. On może go zobaczyć fizycznie, jak on idzie przez miasto.
1: To wśród tych demiurgów polityki mogę... Czy jest gazeta, bo wiadomo, że wygrywa się w Końskich, czy jest jakiś tygodnik z Końskich tutaj?
0: Nie wiem.
1: Ale myślę, że Ewa ma rację, że być może rzeczywiście była taka intencja. Może powinniśmy dziękować za tą ignorancję. Zresztą gazet lokalnych nie dałoby się tak kupić po prostu, bo rozumiem, że jedną z elementów, jak mówimy, naprawdę odporności polega na tym, że jest to zróżnicowany organizm właśnie, a nie mechanizm, raczej sieć niż hierarchia i nie można tak po prostu, w każdym razie w tego rodzaju państwie, w jakim żyjemy, nie można tak ukręcić łba i kupić wszystkich naraz. To jest znacznie trudniejsze i to jest pewna, właśnie to jest zaleta tego tak naprawdę.
0: Oczywiście.
1: Byliśmy blisko wątku samorządowego, bo to też się teraz przetacza przez Polskę, ta dyskusja o tym, kto ma prawo do wydawania gazet albo do nazywania ich gazetami, bo rozumiem, że nie chodzi o to, że samorząd nie może informować mieszkańców. Rozumiem, że spór dotyczy niezależnych gazet lokalnych. I to słowo niezależne przyjęliśmy po prostu jako oczywistość, a oczywistością bynajmniej nie jest.
0: Tak, niezależność nie tylko od lokalnego samorządu, niezależność także od na przykład spółdzielni. Jest przemysł przedsiębiorcy, wywożenie śmieci, ścieki.
1: Parafie też mają swoje gazety.
0: Oczywiście, ale też jesteśmy niezależni od instytucji wyznaniowych. I jeśli źle się dzieje gdziekolwiek, czy w spółdzielni, czy w parafii, to gazeta, niezależna gazeta lokalna jest od tego, żeby to opisać. Na przykład mieliśmy taki tekst, ksiądz pochował zmarłego nogami do kościoła, a twarzą do jeziora. I w czasie pogrzebu rodzina przestawiała trumnę, mówiąc, że ma być pochowany tak jak inni, czyli twarzą do kościoła. Chodziło o to, że było domniemanie, że postrzelił się w jednostce wojskowej chłopak. Czy to było samobójstwo, czy nie było samobójstwo. Ksiądz go chciał pochować jako samobójcę.
1: To ciekawe. Ja dlatego mówię o gazetkach parafialnych, bo je znam, ale nie spodziewam się po nich. Może powinno być inaczej, ale nie spodziewam się, że znaleźliśmy tam krytykę
0: ale
1: działań.
0: Gazety parafialne są od spraw religijnych przecież. To jest zupełnie inna wyznaniowa sprawa. A my jesteśmy od tego, żeby pisać, co się dzieje w małych tych naszych społecznościach.
1: No, widzę.
0: Tak jak jeden radny nas nazwał kiedyś, ja gazet podwórkowych nie czytam, żeby nam dopiec, ale pięknie to powiedział, bo przecież właśnie, tu nawiązuję do tego, co Ewo powiedziałaś przed chwilą, my jesteśmy od tego, żeby pisać o tym, co się dzieje na każdym podwórku.
1: No właśnie, ale widzę, bo już na drugiej stronie piszesz, pensja starosty wynosi 16 tysięcy brutto sprzed 4 lat, wybiorą sołtysa, czekają na kamery, 22 drogi w planach, podkreślam. W gazecie samorządowej pewnie było już o tym, że ukończyliśmy drogę i tak dalej. No, wydaje mi się, że to jest ciekawe rzeczywiście i myślę,

0: że wielu z Państwa to docenia.
1: A no tytuł to... na ostatniej stronie przeczytałeś?
0: Chodzi o to?
1: Tak, o ten tytuł.
0: Tytuł na ostatniej stronie brzmi: zagrabione niezgodnie z prawem.
1: Tak.
0: No proszę, PKWN, nie mogę tak szybko
1: tego... Sam pisałem.
0: A jeszcze widzę, że reporter Roman Wołek pełni dyżur. Ciekawe, no, ale dobra, jak to jest takie ciekawe, to dlaczego te gazety nie mogą przetrwać, bo o tym porozmawiamy. Już udowodniliśmy, że to są gazety, które stanowią, albo ktoś wierzy w takie patetyczne rzeczy, że bez tego władza się degeneruje. Był taki początek do tego słynnego wyznania, że władza się degeneruje, absolutna, degeneruje się absolutnie. Ale jest coś takiego, jest takie domniemanie tych włodarzy lokalnych, którzy nie czytają podwórkowych gazet i tak dalej, i tak dalej.
2: O, tu się nie zgodzę.
0: Nie zgadzam.
2: Włodarze lokalni czytają od deski do deski.
0: No tak myślę właśnie. Tylko...
2: Bardzo są zainteresowani.
1: Tylko deklarują, że ich to nie obchodzi.
0: No wyobrażam sobie, że tak samo jest teraz w Facebooku, że wielu z nich raczej obserwuje. I ja się zgadzam, bo część tych rzeczy, które tam można zobaczyć, czasami są skrajnie. Ja znam kilku prezydentów miast. I widzę czasami, jak ludzie też wyżywają się, że nie mam co do tego wątpliwości. Gazeta mityguje to trochę, bo ilość obywatelskiej energii, która bierze się ze znienawidzenia, większość referendów w Polsce są odwoływawcze. Obywatele zostawili sobie prawo do tego gniewu i zemsty i czerwonego guzika, że my cię odwołamy. Ale to nie jest dobry mechanizm polityki. Pewnie gazety najłatwiej byłoby sprzedawać i takie też są pewnie, które są tożsamościowe w tym sensie, że tej władzy i często też samorządowcy mówią. To są po prostu gazety frustratów, którzy nie dostali się do władzy i właściwie przygotowują uwerturę do własnego awansu, to Dominika chyba nie dotyczy, ale pewnie tak też może być. No.
1: Ale takie gazety też muszą być. Takie gazety, bo tego wymaga wolność prasy. Te gazety powstają, upadają. Bardzo wiele tego typu gazet lokalnych istniało na przestrzeni tych ostatnich 30 lat. Bardzo wiele takich widziałem. One są też potrzebne. Właśnie te gazety frustratów, gazety jednej prawdy, polityczne, atakujące burmistrza. Przetrwały te, które były rzeczywiście niezależne. Niezależne także od tego, co myśli ich wydawca i redaktor naczelny. Czyli zachowujące dystans od wszystkich sił politycznych w miarę równy. Oczywiście mające swoje zdanie, ale... nie będący organem żadnej partii, lokalnej koterii, stowarzyszenia i tak dalej. Teraz pytałeś, dlaczego upadają? No bo kolportaż, mamy pieniądze z kolportażu, tak? I co się stało? Jest załamanie prenumeraty na poczcie. Cały czas są podwyższane stawki. Zapowiadana jest w przyszłym roku już w ogóle jakaś horrendalna podwyżka. Poczta nie wypełnia swojego zadania dystrybucji gazet do prenumeratorów. Były kioski, nie ma kiosków, tak? To zresztą sprawa bardzo smutna. Można powiedzieć tak, że prasy jest coraz mniej, no więc kolportażu jest coraz mniej, ale też to działa w drugą stronę, że ponieważ kolportaż się likwiduje, bardzo trudno jest dotrzeć z gazetą do wszystkich,
0: ale to jest jedna z tych takich właśnie negatywnych sprzężeń zwrotnych, bo im mniej płacimy, tym coraz mniej można, tym bardziej generują teksty maszyny. Im bardziej generują maszyny, tym mniej są wartościowe. I generalnie to jest dosyć banalne. Rzeczy, które są wartościowe, uwaga, kosztują. To znaczy, jak dostajemy coś za darmo, na pewno musimy sobie... Znaczy, są być może przypadki czystego altruizmu, ale jeżeli dostajemy coś, a żyjemy w świecie, jedna z audycji o tym była, dotyczyła młodych ludzi, to nie oni szukają informacji. Informacja, w szczególności propaganda i reklama, szuka metody, żeby do nich dotrzeć i gotowa jest za to bardzo dużo zapłacić. I teraz jeżeli my sami, bo no gdzieś na końcu to jest nasz wybór. Gdyby ludzie uznawali za kupowanie bułek i świeżego mleka i kilku innych rzeczy, że poza subskrypcjami do wielkich platform telewizyjnych, gdyby powiedzieli sobie, zresztą w wielu dziedzinach, często mówię o Funduszu Obywatelskim imienia Henryka Wójca, gdyby ludzie raz do roku zrobili sobie takie coś, że przeglądają swoje subskrypcje do platform, których w ogóle nie pamiętają już nawet, że subskrybowali, powiedzieli, dobra, to niech idzie na ten fundusz, albo niech idzie na lokalną gazetę, to przysięgam, sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Dobra, rozpędziłem się. Ale rozumiem, nie działa normalny mechanizm kolportażu, a mówimy o gazecie, której trzeba dotknąć.
1: No tak, tak. Tutaj jest to kwestia niezależna od wydawców. Po prostu rozkruszył się ten rynek kolportażu. Ja uważam, że na przykład ruch był źle zarządzany. Na poczcie też zresztą decyzje były podejmowane idiotyczne, związane z wyprowadzeniem tego kolportażu na zewnątrz. To jeszcze było na przełomie 99 i 2000 roku, więc to stara sprawa, ja wszystko pamiętam, proszę Państwa.
0: A ja myślę, o poczcie tylko powiem, bo chciałem kiedyś zrobić audycję, bo pewnie dojdziemy do tego, jak ważna jest prasa lokalna z punktu widzenia budowania realnych więzi i zaufania i odpowiedzialności. I w ogóle powinniśmy ją zobaczyć z punktu widzenia jej walorów dla bezpieczeństwa i odporności.

0: no, robiliśmy też audycje tu, Dolny Śląsk, tam, nie wiem, różne trudne sytuacje, w której tak łatwo się manipuluje, że znajomość tej twarzy ma takie bardzo duże znaczenie. I ja kiedyś znalazłem taki, raz byłem w Norwegii i oglądałem tam rozwiązania dotyczące właśnie odporności społecznej. Tam nagle pojawili się ludzie, i to poważne instytuty badawcze, które miały mianowicie taki program. Żeby państwo się na tym, znaczy państwo i decydenci się na tym skupili. On polega na tym, że generalnie w Norwegii gazet jest mniej więcej tyle, co ja tutaj mam. Około 160 naprawdę lokalnych gazet. I to papierowych gazet. Norwedzy zrobili badania, z których wynikało, że te często zmechanizowane, tak bym powiedział, czy zalgorytmizowane, to było sprzed 4 lat. Przypomnę, że budżet Putina z tego roku, na, nazwijmy to informację, to jest około 2 miliardów dolarów. Więc oni naprawdę mają
1: sens. Czyli namieszanie ludziom w głowie.
0: Namieszanie ludziom w głowie. Więc oni uznali, że istnienie lokalnej gazety, w której jest papier, jest, są prawdziwi subskrybenci. Nie można jej założyć właśnie dlatego, że pojawiły się publiczne pieniądze. I że oni generalnie wspierają te gazety, jeśli tylko spełniają ten warunek, że są naprawdę od jakiegoś czasu, że mają też subskrybentów, a nie są tylko z dotacji. I że zatrudniają chociaż jedną osobę na etat. I oni dopłacają do wydawania tych gazet i to całą Norwegię obrzydliwie bogatą. 160 gazet kosztuje 33 miliony euro. No tak półtora czołgu mniej więcej. I od dawna i ty i ja chodzimy do Ministerstwa Kultury i do różnych innych instytucji. Może nawet powiem obrazoburczo, niechże ten Orlen sprzeda te gazety, skoro kupił je w celu zmniejszenia niezależności prasy i rozda je do tej prasy lokalnej, bo ona jest nam potrzebna nie dlatego, żeby Dominik Księński miał dalej robotę, tylko dlatego, że z punktu widzenia odporności być może gazeta papierowa, pałuki czy te, które tutaj czytam, może mieć większe znaczenie niż każdy wóz strażacki, który kosztuje od 1 do 2 miliona lub koparka, którą wydajemy na potęgę w tej chwili pieniądze. Co roku będziemy wydawać 17 miliardów złotych na obronę cywilną i ochronę ludności, w tym bardzo mały fragment na edukację obywatelską. Ale mam absolutne przekonanie, że wydanie promila z tej kwoty na to, żeby istniała niezależna prasa, która weryfikuje informacje, jest naprawdę ważniejszy niż kolejny skład albo samochód z napędem na 4 koła, na tle którego sfotografuję. Jestem złośliwy, ale chcę być złośliwy, bo widzę, jak te pieniądze idą po prostu na sprzęt, a nie na to, co tworzy lokalne zaufanie i odporność. Ale się rozgadałem, dziękuję. Głosujcie na mnie.
1: Mówisz półtora czołgu?
0: No półtora, no czołg tylko 80 milionów złotych, więc no wiesz, no może dwa.
1: No to dajcie...
0: Może to by było razem, te 33 milionów. No generalnie to z punktu widzenia państwa...
1: Półtora czołgu za przetrwanie gazet lokalnych. Tak, to tak. Nie jest wygórowana cena.
0: Absolutnie.
1: Bo takie półtora czołgu to 10 minut i może go nie być. Nie?
0: No wiem, już nie mówmy, jak nie straszmy. Mamy tyle czołgów i teraz właśnie wróciłem z Kijowa 4 dni temu. No generalnie to się bardzo zmienia i zmierzam do tego, że być może inwestując tak dużo w obronność, wydajemy pieniądze na rzeczy, które okażą się z punktu widzenia tych napięć, które mamy, nie tylko wojny kinetycznej, ale tego, co mamy w głowach, kupujemy uzbrojenie nie tam, gdzie ono może pomóc, bo czołgi nic nam nie pomogą na to, że napadamy na siebie nawzajem, że nie budujemy wspólnoty, że podlegamy masowym formom demagogii i dezinformacji i tak dalej. Naprawdę powinniśmy choć troszkę tych pieniędzy przywrócić do tego, co jest rdzeniem odporności. Charakter, umiejętność rozpoznawania prawdy i fałszu, zdolność do kooperacji.
2: Ale ja bym może na to też trochę spojrzała jak znak czasów. To nie jest tak, że to są same złe zjawiska, tylko ich konsekwencje będą złe. Bo jeżeli ludzie się dzisiaj zakochują nawet w postaciach, które nie istnieją, gazety i media, zwłaszcza no różne media, już nie chcę tutaj różnicować, bo właściwie wiele nie jest bez winy, wiele mediów, są generowane przez narzędzia sztucznej inteligencji. My tym sztucznym postaciom wierzymy. Są dla nas autorytetami w różnych dziedzinach medycznych, w dziedzinach obronności, obrony cywilnej. Więc wtedy ja bym nie żałowała pieniędzy na te czołgi czy inne rzeczy. One nam są też potrzebne. Natomiast gazety lokalne, już schodząc do tej informacji takiej, jak mówię, ważnej bardzo z punktu widzenia bezpieczeństwa, bo ta ostatnia mila jest najważniejsza, bo to kogo wpuścisz do domu, to jest zasadnicza sprawa. Komu zaufasz, kto się okaże przyjacielem, a kto zdrajcą, to musisz wiedzieć i mieć tą intuicję, która ci pozwoli przetrwać najtrudniejsze czasy. I teraz jest tak, że można tutaj uwierzyć w rzeczy, które nie istnieją, które są generowane przez algorytmy, a można jechać właśnie w Polskę, gdzieś tam zejść niżej, wypuścić dziennikarza, który pójdzie w swoich zużytych trampkach przez łąkę i zobaczy, że tam jest wysypisko śmieci. On nawet tego nie zobaczy, on to poczuje, bo powącha, tak? Bo użyje węchu. On zobaczy, że gdzieś jest patologiczne schronisko dla zwierząt. Zobaczy, że gdzieś jest krzywda.

0: krzywda. I on się upomni. Często to dotrze oczywiście dalej i trzeba i da się to naprawić, ale nie zawsze. No, trzeba spróbować na to spojrzeć też z tej perspektywy, że niektórych rzeczy nie zawrócimy. Mamy globalizację i w momencie, kiedy biznesy stają się globalne, nawet to lokalne, które sprzedają swoje produkty wszędzie, to już nie wystarcza im tylko reklama w gazetach lokalnych, więc też ten element budżetu utrzymania gazety też powoli znika, bo wielu przedsiębiorców będzie się reklamowało w internecie z nadzieją, że znajdą nabywców wszędzie. Parę takich elementów zbiera się na to, że nie jest łatwo. A jeszcze chciałam wrócić do jeszcze jednego zagrożenia, o którym wspomniałeś, już tym razem takiego negatywnego, czyli tej nienawiści, zawiści czy jakiegoś odwetu, że ktoś mnie krytykuje. Więc to nie jest tak, że ten odwet jest charakterystyczny tylko dla dziennikarzy niezależnych, takich śledczych kiedyś się mówiło, bo takich już jest coraz mniej, ale to jest niestety bardzo ciężka cecha miłościwie nam panujących różnych, również miłościwie nam panujących lokalnych włodarzy. To oni w odwecie za niezależność dziennikarzy lokalnych urządzają całe takie wielkie spektakle mediów samorządowych. One są dowolnie finansowane, nie ma tutaj na to żadnej regresji. Tam oczywiście na każdej stronie burmistrz otwiera, przecina i tak dalej. No, jest tego bardzo dużo. Jest cała armia quasi dziennikarzy. I też pewne rzeczy oni robią dobrze i na pewno to jest potrzebne, kiedy informują o wydarzeniach kulturalnych, o wydarzeniach regionalnych, ważnych dla lokalnej społeczności.
1: Żegnam Was i do zobaczenia.
2: Do zobaczenia.
0: Dziękujemy.
2: Dziękuję.
3: To była audycja Marzyciele i Rzemieślnicy. Pilne.
4: Paweł Pawlikowski zdobył nagrodę za reżyserię filmu Ojczyzna podczas 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. To kolejny ważny triumf reżysera, m.in. Idy i Zimnej Wojny. A z nami jest Adriana Prodeus, krytyczka filmowa. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: Czyżbyśmy przeżywali déjà vu, bo to już się kiedyś zdarzyło. Paweł Pawlikowski z nagrodą za reżyserię w 2018, prawda?
5: Tak, to jest podwójne déjà vu, bo w tym roku jury festiwalu w Cannes zdecydowało się w wielu kategoriach przyznać podwójne nagrody ex aequo. Tak się stało w przypadku nagród aktorskich, męskich i żeńskich i tak się też stało w przypadku reżyserii. To jest bardzo dziwny wybór, jak dla mnie. Akurat w karierze Pawła Pawlikowskiego moim zdaniem to niewiele zmieni, ale na pewno zmieni to w karierze Javiera Calvo i Javiera Ambrosi, czyli twórców filmu La Bola Negra, którzy no, zostali zrównani z wybitnym już takim autorem kina europejskiego, jakim jest Paweł Pawlikowski. Ale no, z mojej perspektywy jest to pewnego rodzaju rozczarowanie, zwłaszcza, że Grand Prix przypadło w udziale filmowi Minotaur z Jagincewa. Filmowi bardzo kontrowersyjnemu, który podzielił widownię. Trochę to się podzieliło na takiej demarkacyjnej linii wschodu i zachodu, ponieważ reprezentanci mediów zachodnich uważali, że film jest wystarczająco krytyczny wobec Rosji i odważny, a przedstawiciele mediów tej wschodniej strony uważali, że w ogóle nie i że jest jakimś jednak tchórzliwym takim pseudomanifestem, słabszym dużo niż poprzednie filmy z Gagincewa. O tym, że Złotą Palmę dostanie Christian Mundziu, można było już sądzić na podstawie nagrody Fipreszci, która została przyznana dzisiaj po południu przez Stowarzyszenie Międzynarodowych Krytyków, którzy uznali właśnie Fjord, czyli norweski film rumuńskiego reżysera, za najlepszy film tegorocznego konkursu. Wydaje się to być taka decyzja, no taki można powiedzieć statement, mówiąc po angielsku, czyli film, który oskarża zachodni porządek, poprawność polityczną, tą jakby kulturę woke i systemy polityczne, które służą temu, żeby chronić, żeby bronić praw dzieci, żeby dbać o rodzinę, a tymczasem no, niweczą pewne no, więzi między ludźmi i nadinterpretują gesty, które no jak widzimy w tym filmie, są gestami jednak miłości rodzicielskiej wobec dzieci. Więc wydaje mi się, że ta nagroda jest trochę takim wsparciem dla rozliczania się z pewnym, no z pewnym systemem wartości takich zachodnioeuropejskich.

0: które są szlachetne i świetlane, ale nie do końca rzeczywiście służą praktyce.
1: Wróćmy jeszcze do Pawła Pawlikowskiego i do Ojczyzny, czyli filmu, który osadzony jest w realiach końca lat 40. Thomas Mann wraca ze Stanów Zjednoczonych z emigracji, na którą się udał w roku 1933, uciekając przed faszystowskim, nazistowskim właściwie reżimem w III Rzeszy. Powraca i podróżuje przez Niemcy, tę część zachodnią i tę część wschodnią, a towarzyszy mu między innymi córka Erika. W tle pojawia się jeszcze syn Klaus i jego dramatyczna śmierć samobójcza. Pawlikowski podkreślał, że chociaż to są realia końca lat 40., to odnosi się to bardzo mocno do współczesnych podziałów politycznych i do kryzysu wartości w Europie. Pani ten pogląd podziela?
0: To znaczy, wydaje mi się, że to jest pogląd w tej chwili wspólny dla wielu filmowców. Jakiś taki musiał być duch epoki, dlatego że wiele filmów z tegorocznego konkursu dotyczyło tego okresu. Był film na przykład Emanuela Carré nagrodzony za scenariusz Notre Salut, który również mówił o tym. O pierwszej wojnie światowej mówił film Lukasa Donta. Volker Schlendorf też przywiózł film na temat tego okresu w Niemczech. Laszlo Nemesz też zrealizował film na ten temat, więc wydaje mi się, że to jest jakaś taka wspólna chyba wizja wielu reżyserów z różnych kątków świata, którzy przyrównują nasze czasy do tego, co się działo w momencie takiego największego faszyzmu, populizmu i tego, jak później. To jest takie ostrzeżenie, jak później będziemy się wstydzić za nasze wybory polityczne, których dokonywaliśmy w dobrej wierze, no jakby doprowadzając do kresu i demokracji i jakiejś naszej wolności obywatelskiej. Wydaje mi się, że Paweł Pawlikowski nie zrobił tylko filmu politycznego, tam jest bardzo wiele różnych tematów. Ten film jest bardzo bogaty, a jednocześnie najkrótszy w konkursie, bo liczy tylko 82 minuty. I to jest film wspaniały, który zarówno odpowiada na takie kwestie związane z przynależnością narodową i z tym, czym w ogóle jest ojczyzna, z pewną klątwą rodzinną i pewną postawą, którą przyjmuje Thomas Mann, dlatego że on nie wraca do ojczyzny w sensie przeprowadzki, on tylko przyjeżdża z takim tournée, żeby opowiadać o getem i za pomocą getego, twórcy w Niemczech bardzo znanego, otoczonego kultem, próbuje uświadomić Niemcom, jak bardzo zbłądzili, ale że wciąż jest jakaś nadzieja na to, żeby ten kraj, odbudować w takim sensie moralnym. Więc wydaje mi się, że film Pawła Pawlikowskiego jest absolutnie wybitny. Dla mnie jest na pewno najlepszym filmem tej trylogii, jej zwieńczeniem. I mam nadzieję, że ta nagroda i tak wspaniała realizacja, którą widzieliśmy na festiwalu, pomoże w realizacji jakichś następnych bardzo ambitnych dokonań, dlatego że ojczyzna jest takim wyzwaniem, myślę, takim erudycyjnym, egzystencjalnym, filozoficznym, zaprasza do namysłu nad naszymi czasami, nad naszym stosunkiem do narodu, do ojczyzny i do naszych powinności.
1: To jest kolejny film nakręcony w czerni i w bieli. Czy w związku z tym to też jest wyzwanie estetyczne w czasach przebodźcowania i w czasach wszechobecnych kolorów?
0: Myślę, że to jest bardzo dobry wybór, że ten film jest czarno-biały, bo on z jednej strony sprawia, że my od razu czujemy się w samym środku tej rzeczywistości. Przypominają się te fotografie wojenne, inscenizacja ulic, budynków. Jest tak przekonująca, że wydaje się momentami, że oglądamy archiwa. Paweł Pawlikowski wspominał na konferencji prasowej na festiwalu, że on się przez moment zastanawiał nad tym, żeby ten film trzeci w trylogii był jednak kolorowy. Ale bardzo się cieszę, że tak się jednak nie stało, bo to byłaby jednak jakaś kolorowanka, czytanka. A tak jesteśmy bardzo skoncentrowani na tym, co najważniejsze, ten obraz staje się bardzo taki wyrazisty i ogląda się go z przyjemnością. To jest po prostu prawdziwe kino. Ten film uświadamia, że większość rzeczy, które oglądamy na co dzień, to jest po prostu miałkie, jakieś bardzo przeciętne, filmopodobne doświadczenie, a Pawlikowski nakręcił prawdziwe kino.
1: Filmopodobne doświadczenie. Bardzo ładne określenie. Bardzo mi się podoba. Pawlikowski mówił o ojczyźnie, że to jego najbardziej osobisty film. Z czego taka deklaracja może wynikać?
0: No, my myślę, że po pierwsze z tego pytania właśnie o ojczyznę, o to, gdzie jest dom i dokąd można wracać, czy ten

0: kraj, z którego się wyjechało, wyemigrowało, czy on jest nadal tym krajem? Czy ojczyzną, domem są może ludzie najbliżsi, którzy wyznają podobne wartości i sobie zawierzają, są dla siebie wsparciem, są sobie oddani? No i też oczywiście pojawia się tutaj temat taki pewnej schedy, którą rodzina Mannów niosła. Tomasz Mann pochodził z takiego rodu kupieckiego, mieszczańskiego. W jego rodzinie dwie jego siostry popełniły samobójstwo. Potem niestety to również dotknęło jego dwóch synów. I to była rodzina, w której było wielu twórców, było bardzo wiele myślę, osiągnięć różnego rodzaju i takiego namysłu, ale było też wiele tragedii. I wydaje mi się, że Tomasz Mann ze swoim wyborem takiego obrania pewnej funkcji, jaką on chciał pełnić. On w pewnym sensie był jakby pomnikiem za życia. Potem, kiedy dostał Nobla, jakby widział swoją powinność wobec Niemiec i wobec świata. To jest coś, czemu Paweł Pawlikowski zadaje pytanie. I myślę, że się przegląda w tej postaci, w tej rodzinie, w tych pytaniach stawianych przez nie tylko Tomasza Manna, ale również Klausa, autora Mefistofelesa, i przez Erikę, która również była i pisarką, i aktorką. Więc to jest bardzo ciekawe połączenie i rzeczywiście czuje się tutaj ten osobisty, bardzo tragiczny ton.
1: Wspomnieliśmy też o Złotej Palmie, która trafiła do Christiana Mungiu za film Fjord. Twórca rumuński, autor między innymi bardzo głośnego obrazu 4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni. To jest film sprzed prawie 20 lat. Mungiu potwierdza swoją znakomitą formę, dorównał temu filmowi, który swego czasu wywołał bardzo głośne dyskusje i który miał też ogromny wpływ na kino rumuńskie.
0: Myślę, że nie dorównał. Myślę, że to jednak była taka europaleta, eurowprawka w tym, jak można pracować w różnych krajach Europy. No, wielu innych twórców też tak robiło, choćby, nie wiem, Woody Allen. Ale bym tutaj skrzywdziła Christiana Mungiu, mówiąc, że on tylko traktuje Norwegię jako scenerię. Tak nie jest. On próbuje zejść głęboko w ten fiord i zobaczyć, na czym jest ufundowana dzisiejsza właśnie świadomość europejska, prawodawstwo i właściwie jak się przenikają decyzje obywatelskie, decyzje rodziny i jak się przenikają decyzje państwa. Akurat w Norwegii państwo decyduje o wszystkim dla dobra rodziny i dla dobra dzieci. To jest bardzo...
1: W każdym razie w teorii.
0: Tak, w teorii. No ale ten film, szczerze mówiąc, jest dosyć taki nużący, dosyć nudny. Tam po półtorej godziny seansu, bo to jest niestety jeden z tych długich filmów, pojawiają się po raz pierwszy na ekranie Rumuni, którzy przyjeżdżają na pomoc tej rodzinie, wspierając i organizując demonstracje, żeby rodzice odzyskali dzieci. No i tam dopiero w momencie, kiedy pojawiają się bohaterowie rumuńscy, to na ekranie pojawia się jakieś życie, jakaś niepoprawność polityczna, jakieś żarty dwuznaczne. Po prostu kino zaczyna żyć. Natomiast ten opis tej norweskiej wioski, w której toczy się akcja, dla mnie był taki trochę szybę, trochę bez emocji. I mimo świetnych ról Sebastiana Stana zwłaszcza, który gra w rumuńsku po raz pierwszy, no i Renate Reinspe, to ja jednak gdzieś pozostałam za taką szybą. Bardzo trudno mi było się skomunikować z tym filmem po prostu uczuciowo.
1: Może to też był celowy zabieg do wprowadzenia życia w momencie, kiedy pojawiają się w Skandynawii, w kraju skandynawskim, przybysze z dalekiego kraju na południu, z Rumunii. To kilka słów jeszcze o Minotaurze. Wspomniała pani, że to film, który wywołał pewne kontrowersje, dyskusje, podzielił krytyków i podzielił publiczność. Czego te kontrowersje w pierwszym rzędzie dotyczyły? Z czego wynikają?
0: One dotyczą przede wszystkim tego, że Andrzej Zwiagincew słynął z tego, że robi takie ostre, krytyczne wobec Federacji Rosyjskiej kino. No pamiętamy, ile
1: Lewiatana przeciw systemowi na przykład.
0: Tak, niemiłość. Pamiętamy scenę strzelania do portretów Stalina, Putina i tak dalej. Natomiast tutaj w tym nowym filmie nic takiego nie znajdziemy. To jest remake filmu Szabrola, filmu takiego rodzajowego, obyczajowego. mówiącego o zdradzie małżeńskiej, o kryzysie małżeńskim. No i problem tej zdrady zostaje rozwiązany, mówiąc krótko, radykalnymi metodami, które mają pokazywać no, moralność, tuszowanie, wypieranie winy i takie kunktatorstwo.

0: które pozwala zatuszować wszystkie ślady tego, co się zdarzyło. Ale jak dla mnie krytyka systemu odbywa się bardzo subtelnie w tle, kiedy widzimy choćby billboardy przedstawiające bohaterów wojennych i za chwilę zdejmowane, czy też pobór do wojska i bardzo wysokie pobory, które ci żołnierze mogą otrzymać. No oczywiście niedostatek sprzętu, umundurowania, nawet butów też się pojawia jako wątek, ale to wszystko to są rzeczy, które po pierwsze wiemy. Po drugie, no, cała dynamika tego filmu prowadzi do ostatniej sceny, kiedy to nasi bohaterowie lecą samolotem i przez okno ich syn robi zdjęcie chmur i pod tymi chmurami widać jakieś może wybuchy, czarny dym i to jest jedyna scena, która się wprost odnosi do tego, co się dzieje w Ukrainie, ale no, widzimy to za chmurami, widzimy to za mgłą, bohaterowie nie reagują i dla mnie to jest tchórzostwo w taki sposób dotykać tego tematu i mimo, że niektóre media ukraińskie nawet ten film chwalą, bo trzeba przyznać, że Ukraińcy bardzo czekali na ten film, na to, że ktoś się wypowie w ich imieniu z tej drugiej strony, ale Zwiagintsev zrobił to w sposób bardzo taki zdystansowany, subtelny i dla mnie dużo lżejszy niż to robił w swoich poprzednich filmach. Także ja odbieram to jako pewien unik i myślę, że jeżeli ma mieć problemy z władzą rosyjską, to miałby je i teraz, robiąc taki film i kiedy zrobiłby film dużo bardziej radykalny.
1: Czyli Zwiagintsev stracił kły. To jeszcze krótko na koniec, w dwóch zdaniach. 79. Festiwal Filmowy w Cannes przechodzi do historii. W jakiej formie zaprezentował się w tym roku ten prawie 80-latek?
0: No trzeba przyznać, że nie było żadnych objawień. Jak dla mnie poza filmem Pawła Pawlikowskiego, poza filmem może jeszcze Hamaguchiego, Yusuke Hamaguchiego, to tak naprawdę nie było objawień. Było wiele filmów średnich, takich filmów, które od razu można by było umieścić w streamingu. Niestety w dużej mierze były to filmy francuskie. Zabrakło jakiegoś odważnego, świeżego spojrzenia i tak naprawdę przez to, że długość seansów była też bardzo wymagająca, bo większość filmów miało powyżej 120 minut, a część w ogóle ponad 150 minut, pokazuje to, że to są rozwlekłe historie, w których twórcy nie umieją tak do końca sformułować, jaki jest główny temat tych filmów, jaki jest przekaz, jaki jest pomysł na film i trochę to się wszystko rozmyło.
1: A to się właśnie udało Pawłowi Pawlikowskiemu, a jego film Złotą Palmą nie został nagrodzony. Za to sam reżyser już tak. Adriana Prodeus, krytyczka filmowa, dziękuję bardzo serdecznie i spokojnego, dobrego wieczoru.
0: Dziękuję.
1: Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polskie kino docenione podczas festiwalu w Cannes. Reżyser Paweł Pawlikowski z nagrodą. W najbliższym czasie nie będzie zmian w najmie krótkoterminowym. Rząd pracuje

0: nad nowymi przepisami. Własny projekt ma też Polska 2050. Poznań świętuje zdobycie Mistrzostwa Polski. Kibice piłkarskiego Lecha fetują na ulicach miasta. Minęła 22. Damian Szpyra, zapraszam. Otrzymał nagrodę za reżyserię w filmie Ojczyzna Paweł Pawlikowski ze statuetką na 79. Festiwalu w Cannes. Fatherland to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o niemieckim pisarzu i laureacie Nagrody Nobla Tomasie Mannie.
1: Żyjący od lat na emigracji Thomas Mann wraca do Niemiec po raz pierwszy po zakończeniu II wojny światowej. To punkt wyjścia filmu Pawła Pawlikowskiego. Ojczyzna skupia się na relacji między pisarzem a jego córką, którzy wspólnie wyruszają w podróż samochodem przez podzielone Niemcy. Główne role zagrali Hans Zischler i Sandra Hüller. Film jest europejską koprodukcją z polskim udziałem. Zdjęcia powstały m.in. w Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu, a także w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. W produkcję zaangażowany był polski zespół regularnie współpracujący z Pawłem Pawlikowskim, m.in. operator Łukasz Żal. Czarno-biała estetyka filmu oraz atmosfera powojennej Europy przypominają wcześniejsze dzieła reżysera, nagrodzoną Oscarem Idę oraz Zimną wojnę, która 8 lat temu przyniosła Pawłowi Pawlikowskiemu pierwszą nagrodę na festiwalu w Cannes za najlepszą reżyserię. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Dodajmy, że Złotą Palmę dla najlepszego filmu otrzymał Christian Mungiu za produkcję Fjord. Przyszły rok ma być przełomowy, jeśli chodzi o budowę schronów, powiedział wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański. W tym roku mają być skontrolowane istniejące obiekty, które mogą posłużyć jako schrony lub miejsca schronienia.
2: Rok 2026 to powinien być przede wszystkim składanie projektów na realizację tych zadań, a rok 2027 rok budowy, dlatego że ten rok 2027 będzie rokiem już 5-letniego programu z możliwością udzielania promes. 2027 to mam nadzieję, że boom na budowę.
0: Rośnie zainteresowanie tego typu obiektami, zauważył przedstawiciel producenta schronów kompozytowych Radosław Żygadło. Pytają o nie samorządy, firmy i mieszkańcy domów jednorodzinnych.
3: Przede wszystkim jak gdyby świadomość ludzi jest większa, że mimo wszystko tego typu rozwiązania są potrzebne. No ale tak krok po kroczku ludzie się dopiero uczą tych rozwiązań. Ale już niektóre samorządy wystąpiły o dotacje i z tego co wiemy zaczynają powoli dostawać promesy otrzymania tych pieniędzy. Także być może w najbliższym czasie rozpoczną się pierwsze realizacje.
0: Ministerstwo Sportu proponuje budowę schronów przy halach sportowych i pod Orlikami. Zmiany w najmie krótkoterminowym nie nastąpią przed wakacjami. W tym tygodniu Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy, który wdraża unijne przepisy w tej sprawie. Chodzi m.in. o rejestr obiektów oferowanych na wynajem. Sezon wakacyjny nie jest odpowiednim momentem na wprowadzanie takich zmian, mówi wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś.
4: Jest uzgodnienie na stałym Komitecie Rady Ministrów. Projekt w wersji przedłożonej przez resort został zarekomendowany do przyjęcia przez rząd i za chwilę będzie debata w parlamencie nad projektem rządowym. Naszym głównym partnerem, jeżeli chodzi o niektóre przepisy, to są samorządy. W związku z tym z nimi ustaliliśmy, że ten październik, 15, to jest taki dobry czas, żeby spokojnie te rejestry powstały.
0: Tymczasem Polska 2050 przygotowała własny projekt ustawy w sprawie najmu krótkoterminowego, który jest w Sejmie. Szefowa ugrupowania Katarzyna Pełczeńska-Nałęcz powiedziała, że nie poprze rządowego projektu, jeśli postulaty jej partii nie zostaną uwzględnione. Kibice Lecha Poznań zbierają się na międzynarodowych targach poznańskich. To właśnie tam chcą powitać graczy Mistrza Polski. Przed północą na specjalnej scenie mają pojawić się piłkarze, a w kierunku centrum ze stadionu przyjadą tysiące kibiców. Z tymi, którzy już czekają na finałowe uroczystości, rozmawiał Maciej Szefer.
5: Majster to jest mistrz, a w tym przypadku jest to mistrz Polski. Jeden, jedyny z Poznania, Lech Poznań.
6: Ja już płakałam, teraz też pewnie będę płakać. Głos już mi się łamie i kończy.
7: Będziecie świętować jeszcze tutaj w Poznaniu? No bo skoro byliście na stadionie, no to co dalej?
6: Będziemy świętować, przyciśniemy się przez bramę, żeby być w miarę blisko sceny. Nie braliśmy udziału w wyścigu, który był do sceny, ale wierzę, że się tam dostaniemy.
8: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne. Wszystko przed nami, sky is the limit.
0: Ostatnia kolejka piłkarskiej ekstraklasy przyniosła wiele niespodzianek. Wicemistrzem został Górnik Zabrze, a tuż za nim znalazła się Jagiellonia. Czwartą lokatę zajął Raków Częstochowa, a piąte GKS Katowice. Te zespoły zagrają w eliminacjach do europejskich pucharów. Z ekstraklasy spadły natomiast Lechia Gdańsk, Arka Gdynia i Termalika Bruk-Betnie-Ciecza.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: W nocy jedynie nad morzem może miejscami popadać. Termometry wskażą od 10 stopni na południu, około 12 w centrum i na północy, do 15 na zachodzie. Jutro w ciągu dnia czeka nas spora dawka ciepła. Będzie od 18 stopni w Ustce, około 26 na przeważającym obszarze, do 29 na Dolnym Śląsku.
1: Polskim Radiu 24.
2: No, były to po prostu całkiem inne czasy.
3: I sala zamarła.
4: Co jest na tej taśmie?
5: Jesteś leniwa, leniwy. Nie zrobię tej operacji, póki waga nie będzie mniejsza. Jak mogłaś tak się spaść? To tylko niektóre przykłady dyskryminacji osób z nadwagą i otyłością. Dorota Boniecka, Górny, dobry wieczór. Witam serdecznie w Polskim Radiu 24, w audycji, w której prezentuję archiwalne reportaże i dokumenty radiowe. Dzisiaj porozmawiamy o otyłości, a także o tym, jak przeciwdziałać dyskryminacji. Posłuchamy reportażu z 2004 roku Joanny Bogusławskiej, Strażnicy Wagi. Reportaż opowiada o gospodyniach domowych z nadwagą, Amerykankach, które postanowiły założyć grupę wsparcia i walczyć z nadwagą. Pomysł trafił też do Polski. Więcej nie będę opowiadała, zapraszam do słuchania reportażu Joanny Bogusławskiej, Strażnicy Wagi.
6: No nareszcie prawie 3 kilo. Czyli dobrze, półtora miesiąca, 3 kilo.
7: Tak.
8: Mam tutaj zdjęcie ze sobą, które zawsze wisi u mnie na lodówce. To jest tak jakby przestroga dla mnie. Kiedy chcę sięgnąć i zjeść coś, czego nie powinnam, to wtedy spoglądam na to zdjęcie, na którym wyglądam 20 lat starzej. Siedzi po prostu na tym zdjęciu wielka, olbrzymia kobitka. Dlatego ten wygląd naprawdę bardzo mi nie odpowiadał. Szukałam ratunku.
9: No, coś nowego słyszę.
10: Nie masz mniej 10 sekund.
9: Mniej 10?
10: Mniej 10 sekund.
9: A, no to jak na ten tryb życia ostatnio.
8: Kiedy pierwszy raz poszłam na spotkanie do strażników wagi, ważyłam 98,5 kg. Czułam się okropnie. Wcześniej nigdy nie byłam osobą bardzo szczupłą, ale utrzymywałam jakąś normalną wagę, natomiast po urodzeniu dziecka zaczęłam tyć. Stosowałam przeróżne diety, jakie tylko się pojawiały u nas na rynku, jakie były podawane w prasie. Udawało mi się schudnąć parę kilogramów, po czym po zaprzestaniu stosowania diety wracałam do tej samej wagi albo jeszcze więcej. I tak ciągnęło się to po prostu przez kilkanaście lat.
11: Ja przychodząc tutaj ważyłem 117 kilo. W tym, że wcześniej jak w ogóle jakiś sens jakiegokolwiek odchudzania zacząłem robić, ja ważyłem 127 kilo. W tym, że zacząłem odchudzać się w ogóle na swój sposób, zanim tu trafiłem, na swój sposób, a więc jakieś pastylki, nie pastylki, diety, co nigdy nie zastosowałem. Zastosowałem za to takie w opłatku pastylki, które się Unogramo, coś takiego, to się ogłaszało w gazecie. Pas odchudzający stosować, próbowałem wkładki do butów, które niby w telewizji tak reklamowali. Szczerze mówiąc, żadne z tych rzeczy nigdy mi nie pomogły. Dopiero w momencie, kiedy wszedłem do strażników wagi, program, który tutaj zobaczyłem, zastosowałem, zaczyna mi pomagać właśnie w tym chudnięciu.
12: Asia dzisiaj ma, zobaczymy, 61. No to sobie policz sama wynik troszkę w górę.
13: Katarzyna Koprowska, instruktorka strażników wagi. Ten program, który proponujemy, powstał wiele lat temu w Stanach Zjednoczonych. Jest bardzo skuteczny, ponieważ stworzyły go osoby zainteresowane chudnięciem. Były to mianowicie typowe amerykańskie gospodynie domowe, które miały, tak jak większość osób biorących udział w naszych spotkaniach, miały problem z nadwagą. Próbowały różnych metod proponowanych, ogólnie dostępnych, i żadna nie była skuteczna. W związku z czym zdesperowane panie zaczęły się spotykać po to, żeby wymieniać się doświadczeniami. I to były podwaliny programu Strażnicy Wagi. Ta grupa, którą ja prowadzę, to są osoby, które mają problemy z wagą. Są tutaj osoby, które mają nadwagę, przychodzą do nas również

0: osoby z otyłością. I w takim zakresie, w jakim nasz program może pomóc, w takim zakresie pomagamy. Bo oczywiście, jeżeli jest otyłość znacznego stopnia, no to niestety już nasze grupy nie pomagają. Chociaż zawsze dobrze jest się nauczyć prawidłowego żywienia. Nasz program jest w Polsce od wielu lat, jest jeszcze mało znany. Wydaje się na początek niewiarygodny, że można jeść i chudnąć.
1: Na no, Irena.
2: To jest to dno, od którego się odbije, słuchaj.
1: Ja tak myślę inaczej.
3: Czułam się bardzo źle, bolał mnie kręgosłup, bolały mnie bardzo nogi, miałam problemy ze stawami też. Nie mogłam uprawiać sportów, które bardzo lubię, nie mogłam jeździć na nartach. Już po prostu bardzo źle się czułam. A najgorsze było chyba to, że bardzo psychicznie się źle czułam.
4: Ja mieszkam na trzecim piętrze, niby to niewysoko, ale już wchodzenie po schodach na te trzecie piętro powodowało, że mnie bolały nogi. Miałem zadyszkę. Dobiegnięcie do tramwaju, do autobusu to już była fizyczna niemożliwość. A później, jak jeszcze oprócz tego zaczęły się kłopoty z ciśnieniem, no to powiedziałem sobie dość. Stwierdziłem, że muszę coś z tym zrobić, że nie mogę mieć takiej cały czas nadwagi. No i oczywiście dla innych osób to że wygląd mój z tą nadwagą w lato na działce czy gdzieś się rozebrać i pokazać o rany, jaki duży brzuch.
3: Przykrym momentem było to, jak szłam do sklepu i podobało mi się jakieś ubranie, ale absolutnie w ogóle nie było mowy o rozmiarze dla mnie, więc byłam zmuszona chodzić do sklepów dla pań z nadwagą i myślę, że najgorszym momentem to chyba było to, jak okazało się, że muszę kupić ubranie w rozmiarze 52, co było dla mnie naprawdę straszne i bardzo przykre. No takim momentem krytycznym chyba, który spowodował to, że zdecydowałam się naprawdę na jakieś takie rozwiązanie radykalne wreszcie z tym odchudzaniem, to było właśnie spotkanie z koleżankami z liceum. Kiedy spotkałyśmy się, było nas około 10, to wtedy zobaczyłam, że te wszystkie dziewczyny wyglądają tak, jak wyglądały. Normalne figury, tak jak było w szkole, natomiast ja przy nich byłam okropną, brzydką, grubą, 40-letnią babą, no tak naprawdę. I to mnie załamało. To mnie załamało totalnie. Ja wróciłam z tego spotkania do domu w strasznym stanie psychicznym. I wtedy po prostu to był wrzesień, a już w październiku znalazłam właśnie namiary na strażniku wagi i poszłam na to spotkanie w końcu października.
0: Najtrudniejszym krokiem jest wejść do grupy i przyznać się, że ma się problem z własną nadwagą. Taki krok poprzedzają poszukiwania sposobu na lepszą wagę. Taki krok również poprzedza próbowanie na własnym organizmie dużej ilości diet różnego rodzaju. Z reguły te diety kończą się wielkim rozczarowaniem. W kilogramach wygląda to w ten sposób, że więcej się tyje po skończeniu programu diety niż schudło się. W związku z czym uczestnik, osoba, która przychodzi do nas, jest bardzo zmęczona tym, co do tej pory robiła i tak naprawdę nie ma nadziei, że cokolwiek jeszcze w życiu może jej pomóc.
3: Najgorszym szokiem było to, jak weszłam na wagę. I tak naprawdę wtedy dopiero zobaczyłam, ile ważę. Nie sądziłam, że to było aż tyle. Domowa waga pokazywała mnie i zawsze się człowiek oszukiwał, że to nie jest tak źle, że może coś tam, jakieś przekłamanie. Natomiast waga u strażników pokazała całą prawdę. Po spotkaniu pomyślałam sobie, że warto spróbować. I jedna pani na tym spotkaniu pochwaliła się, że schudła 15 kilo, więc ja wtedy pomyślałam sobie, że Boże, to 15 kilo to dla mnie byłby cud po prostu, to jest niemożliwe, ale chociaż może 10 mi się uda. Taka jakby wstąpiła we mnie nadzieja i jednocześnie ten szok taki, że tak dużo ważę i pomyślałam sobie, że chyba to jest taka moja ostatnia szansa.
1: No widać te urodziny na wadze.
5: No o, Kasia. Jest bosko.
1: Jest bosko?
3: No. Zaskoczyło mnie to, że dieta proponowana przez strażników wagi nie jest drastyczna. Oczywiście zmieniła bardzo mój jadłospis. Natomiast nie było to głodowanie, to z czym do tej pory się spotykałam. A tutaj spotkałam się wręcz z czymś odwrotnym. Ja musiałam jeść 5 razy dziennie, co dla mnie było w ogóle szokiem. 5 posiłków to wydawało mi się, że to jest tak dużo, że ja nie dam rady po prostu tego zjeść. Do tego jeszcze woda, którą trzeba bardzo dużo pić i wydawało mi się, że nie podołam z tą wodą, a jednak takie

0: tam nastąpiło przyzwyczajenie, że do tej pory cały czas nie potrafię już inaczej jeść i inaczej pić. Walka z głodem to jest podstawowa zasada w tym programie. To było też bardzo zdumiewające, dlatego że wydawało mi się, że tylko głodówka może doprowadzić do tego, że schudnę. Natomiast od strażników, od instruktorki dowiedziałam się, że właśnie głód jest największym wrogiem odchudzania, że nasz organizm nie może być głodny.
1: Potrafiłem sobie na mieście idąc, głodny jestem, no to wchodzę do sklepu, 20 deko kiełbasy i 2 bułeczki do tego. I to był mój posiłek. Ja się tym zaspokajałem. Ja tam na przykład słodyczy, ja nie, za słodyczami w sumie suma summarum nie przepadam. Ale zdarza się, czasami zdarzało się, że potrafiłem zjeść tabliczkę czekolady. Bo czułem, że mam taką potrzebę. Ciastka to... Zjem, czasem to zjem, ale to... Też nie tak, że często. Ale słabością właśnie jest to, że pędko kiełbasy takie czasem właśnie potrafiłem zjeść i się nie potrafiłem rozgrzeszyć z tego.
0: Takie momenty załamania czy zwątpienia były, dlatego że w pewnym momencie ten proces chudnięcia zatrzymuje się, ponieważ organizm zaczyna się przyzwyczajać do tej wagi, którą już ma w tej chwili i zatrzymuje się. Zatrzymuje się proces chudnięcia, no i w tym momencie tak... Minął tydzień, drugi, a ja nic nie schudłam i zaczynałam się już denerwować, co też dobrze nie wpływało na ten proces odchudzania. Zaczęłam szukać jakieś tam pociechy. To, co gubiło mnie wcześniej, w każdej złej chwili sięgałam po coś słodkiego, co nie robiło niestety dobrze dla mnie. Natomiast w momencie, kiedy już ta waga mi się na przykład zatrzymywała i przestawałam chudnąć i miałam ochotę, sięgałam po coś słodkiego. Potem były wyrzuty sumienia, ale z każdym razem stawałam się coraz mądrzejsza. To znaczy, jak był taki moment, że miałam jakiś tam taki moment zwątpienia, to miałam ochotę sięgnąć po coś słodkiego, ale potem sobie pomyślałam, no chyba nie warto jednak. Tyle schudłam, no nie warto. Każdy ten dodatkowy kilogram mniej mobilizował bardzo. Było mi szkoda mojej ciężkiej pracy.
1: Gdybym teraz przerwał program, podejrzewam, że już bym do niego nie wrócił. No, kiedy przytyję, to wtedy jest największe zwątpienie. Że coś zrobiłem nie tak w programie, że spowodowało, że nie schudłem w tym tygodniu, a przytyłem. Czuję się tak, jakbym, że coś oszukałem. Może coś za dużo zjadłem, że zjadłem więcej punktów, niż to przewiduje dla mnie program, dla mojej wagi.
2: Dorotka. 64. Parę deko w górę poszło.
3: Nie mówiłam, Gosiu.
2: Ale to jest parę deko, Dorota.
0: Kiedy udaje się nawet te 20 deko zgubić, to już jest wielka radość, a jak już jest schudnie kilogram, to jest po prostu tak, jakby człowiekowi rosły skrzydła. Biegnę do domu i pierwsze, co robię, jak wpadam, to rzucam torebkę i krzyczę, słuchajcie, schudłam kilogram. A jak schudłam pół kilo, to też jest super. Jak schudłam pierwsze 10% swojej wagi wyjściowej, to chyba wtedy pierwszy raz ludzie zaczęli zauważać, że schudłam. Każde takie właśnie słowo fajne, miłe, ale fajnie wyglądasz, chyba schudłaś, to było bardzo przyjemne i to też mobilizowało. A potem był ten moment, kiedy poszłam do sklepu i mogłam kupić w normalnym rozmiarze spódnicę i bluzkę. Natomiast chyba najpiękniejszym momentem w tym wszystkim, w tym całym odchudzaniu, było to, jak mogłam wreszcie założyć spodnie, zwykłe dżinsy. To było moje marzenie od wielu lat. Pomyślałam sobie, że jeżeli uda mi się dojść do takiej figury, że będę mogła założyć dżinsy i chodzić bez skrępowania w spodniach, to już będzie naprawdę wielki sukces. I osiągnęłam go. W sumie 24 kg schudłam. Jeszcze parę kilo muszę schudnąć, ale podchodzę już do tego bardzo spokojnie. Już bardzo spokojnie, już nie denerwuję się, nawet jeżeli mi tam waga się na chwilę zatrzyma, bo wiem, że to już jest normalny proces i organizm się musi przyzwyczaić, przestawić się na tą swoją nową wagę, a te parę kilogramów to myślę, że z pomocą strażników i instruktorki na pewno uda mi się zrzucić.
1: No w tej chwili z ciśnieniem nie mam kłopotu, się ustatkowało. Na trzecie piętro wchodzę bez zadyszki, i po 2 stopnie.

0: dobiec do autobusu dobiegnę, też bez zadyszki.
1: No to w takim razie proszę, przechwalamy się. Zaczniemy od Ewy.
2: 2,20 przez 2 tygodnie.
3: Schudłaś?
2: Tak. Nareszcie się ruszyło.
3: Ale znika.
4: Ale proszę, nie zjęłaś do ważenia.
2: Właśnie, no. Więc więcej. To słuchajcie, w takim układzie miałabym faktycznie to 10 deko. Miałabym 3 kilogramy od początku. Przecież oczywiście, że jest ciężka.
5: Ten sukces przede wszystkim zawdzięczam właśnie tej grupie wsparcia i swojej instruktorce, dlatego że bez nich nigdy by mi się to nie udało. Każdy oczekuje jakiegoś cudu, ale tak naprawdę to tego cudu nie ma, to trzeba sobie wypracować i te grupy wsparcia właśnie po to są, żeby tym ludziom pomagać.
0: Ja po każdym spotkaniu przychodzę do domu z tą myślą, mówię, och, ten tydzień to mi przyniesie schudnięcie, kolejny kilogram. I z niecierpliwością czekam kolejnej środy. I liczę na to, że przyjdzie wreszcie taki dzień, że ja dojdę do tej swojej docelowej wagi i powiem, o, jestem wreszcie szczupły.
5: Gdy zaczynałam się odchudzać, ważyłam 98 kg. W tej chwili ważę 74. Różnica tych kilogramów spowodowała to, że tak jakby mi ktoś przyprawił skrzydła. We wszystkim dosłownie. We wszystkim, co robię, czuję się lżejsza o te 24 kg i przynośni, i tak naprawdę. Te kilkanaście lat, przez które nabierałam te wszystkie kilogramy, tą całą nadwagę, to były tak jakby zmarnowane. Źle się czułam, niczego nie chciało mi się, więc niczego nie dokonałam. Natomiast w tej chwili mam tak wielką ochotę i smak na życie, że chce mi się wszystkiego po prostu. Chce mi się nawet iść na studia i dalej się uczyć i chce mi się pomagać ludziom. To jest coś takiego, jakbym się na nowo urodziła. I czuję, że żyję. I żyję to pełną piersią. Żyję tak, jak chcę żyć. Nic mnie nie ogranicza, bo do tej pory ta nadwaga bardzo mnie ograniczała. A w tej chwili mogę robić wiele rzeczy, których nie mogłam. Myślę, że warto było, naprawdę, bo dzięki temu, wszystkiemu, co dokonałam, czuję się naprawdę szczęśliwa.
1: Czy wszyscy już jesteśmy zważeni? Wszyscy? Wszyscy. Wszyscy obecni zważeni. Pani również chciałaby sobie wejść na wagę i sprawdzić swoją wagę?
6: No, były to po prostu całkiem inne czasy. I sala zamarła.
7: Co jest na tej taśmie?
8: Był to reportaż Joanny Bogusławskiej, strażnicy wagi. A ze mną w studiu jest pani Ewa Godlewska, dietetyczka kliniczna, psychodietetyk i założycielka Fundacji FLO na rzecz leczenia otyłości. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
8: Powiedzmy, kiedy możemy mówić właśnie o nadwadze, a kiedy o otyłości?
9: O nadwadze mówimy wtedy, kiedy nasze BMI, czyli Body Mass Index, przewyższa 25, dlatego że norma jest właśnie do 25, a przypomnę, że ten wskaźnik to jest nasza masa ciała podzielona przez wzrost w metrach do kwadratu. I w taki sposób obliczamy wskaźnik BMI. No i oczywiście im wyższy ten wskaźnik, tym większa skala nadwagi. Natomiast powyżej 30 mówimy już o otyłości.
8: I co jest przyczyną właśnie nadwagi, no a w następnym kroku otyłości?
9: Powiem szczerze, że temat jest tutaj dość szeroki, jeżeli chodzi o przyczyny. Dlatego, że tak jak mówią eksperci, lekarze, to wśród przyczyn występowania nadwagi i otyłości mamy czynniki genetyczne, mamy czynniki hormonalne, na przykład niedoczynność przysadki jest takim czynnikiem, albo choroba Cushinga. Są też czynniki psychologiczne, czyli na przykład emocjonalne spożywanie pokarmów, też regulowanie emocji poprzez jedzenie. To jest kolejny czynnik, który powoduje nadwagę lub otyłość. Wśród innych czynników też warto wymienić czynniki środowiskowe i to jest chyba najszerszy temat, ponieważ wiąże się bezpośrednio z tym, jak żyjemy, jak się odżywiamy, w jaki sposób śpimy, w jaki sposób odpoczywamy, bo warto powiedzieć, że w dzisiejszym świecie my żyjemy bardzo szybko. Natomiast coraz mniej się ruszamy, bo technologia nas niejako usadza w tych krzesłach, w samochodach, w telefonach, więc

Musimy wykonać mniej wysiłku, żeby zdobyć informacje, jedzenie i tak dalej, i tak dalej. W związku z powyższym troszkę zwalniamy tempo życia, mniej się ruszamy.

0: lekko przetworzonych substancjach jadalnych, że wiele spośród tych
1: Co to są za substancje?
0: Rzeczy,
1: bo to się tak wydaje trochę jak jakiś science fiction.
0: To jest jakby nieco inne określenie, no więc jakby no mamy tej żywności takiej, mówiąc kolokwialnie, śmieciowej, bardzo dużo. I niestety ta żywność jest bardzo intensywnie też promowana przez producentów żywności. Jaki jest tego efekt? No taki, że sięgamy właśnie po tę wysoko przetworzoną żywność, po przekąski słone, słodkie, tłuste, a nasz mózg przyzwyczaja się do takiego smaku i ponieważ to się też wiąże z uruchamianiem takiego szlaku nagrody po zjedzeniu właśnie tych produktów takich wysoko przetworzonych, kalorycznych i później chcemy sięgać po nie ponownie.
1: W drodze jakiegoś uzależnienia.
0: Oczywiście, że tak. Tak jak po substancjach psychoaktywnych indukują się pewne szlaki w mózgu, tak samo jest po spożyciu żywności. Na przykład po spożyciu czegoś słodkiego albo po spożyciu czegoś tłustego. I nasz mózg zapamiętuje to i też intuicyjnie podpowiada, żeby sięgać po te produkty. Natomiast ja chciałam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, mianowicie o tej reklamie, że wciąż myślę, że nie doceniamy jej wpływu na nasze wybory żywieniowe i na to, ile i co jemy. Był taki kongres europejski w Maladze w roku ubiegłym i na tym kongresie przytoczono badania, które pokazały jasno, że dzieci w wieku od 7 do 15 lat, które oglądały przez 5 minut dziennie reklamę produktów słonych, słodkich lub tłustych, to udowodniono, że te dzieci dziennie zjadały więcej około 130 kilokalorii. I to są jakby niezbite badania, które mówią, co z nami ten marketing żywności wysoko przetworzonej robi. Podobnie UNICEF przeprowadził takie duże badania, to ponad 170 krajów było włączonych i też pokazano, że ekspozycja na reklamę w tygodniu poprzedzającym badanie tych osób pokazała, że 60% z nich miało większą chęć na spożycie tej żywności, która była reklamowana. Więc mamy fakty. Natomiast wciąż nic się nie dzieje i znacznie mniej jest reklam zdrowej żywności albo promowania właściwego trybu życia, a znacznie więcej jest właśnie tej śmieciowej.
1: Międzynarodowa Organizacja Zdrowia WHO uznała otyłość za chorobę.
0: Tak jest.
1: I jak leczyć otyłość?
0: Od razu powiem, że my w Fundacji naszej na rzecz leczenia otyłości staramy się unikać właśnie takiego sformułowania efekt jojo. Dlatego, że to jest zabawka. My mówimy o nawrocie choroby otyłościowej, żeby medykalizować tę chorobę, bo wciąż jednak chorzy zderzają się z tym, że nawet oni sami nie wierzą w to, że są chorzy. Już nie wspomnę o otoczeniu, które naprawdę postrzega otyłość jako jedynie defekt kosmetyczny i jedynie nadmierną masę ciała, nie widząc tego wszystkiego, co się dzieje w organizmie osoby chorującej na otyłość. I teraz odpowiadając na pytanie pani, czy otyłość leczymy wyłącznie dietą, aktywnością fizyczną, czy jednak farmakologicznie albo też operacyjnie, bo są też takie metody, to powiem tak, decyduje o tym lekarz. Natomiast badania mówią jasno, w przypadku, gdy już osoba choruje na otyłość, nie mówimy o nadwadze, to wytyczne Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości mówią jasno, chory na otyłość poprzez zmianę stylu życia, a więc aktywność fizyczną i właściwe odżywianie, może zredukować około 3-5% masy ciała. Więc proszę sobie wyobrazić, że jest pacjent, który waży 150 kg. I nawet jeżeli on zredukuje te 5% masy ciała, czyli ta górna granica, którą naukowcy wyśledzili, że tyle może taka osoba zredukować, to to jest w granicach 7,5 kg. To czy osoba, która zredukuje 7,5 kg, a waży 150, czy można ją uznać za osobę zdrową? No nie.
1: No nie.
0: Oczywiście, że każde kilo mniej to jest zysk dla tej osoby i to jest niezaprzeczalne. Natomiast tu nie mówimy o tym, że taka osoba jest już wyleczona. W związku z powyższym to lekarz decyduje o tym, jakie leczenie u pacjenta zastosować. I oczywiście trzeba jasno powiedzieć, że niezależnie od tego, co wybierzemy, czy to będą leki, czy to będzie operacja, czyli zabiegi bariatryczne, czy to będzie leczenie endoskopowe, bo też są takie metody w tej chwili, czy to będzie mieszanka tych metod, to tak czy inaczej podstawą każdego leczenia jest zmiana stylu życia. Czyli pacjent oprócz tego, że dostaje leczenie,

0: musi wykonać gigantyczną pracę, żeby zmienić nawyki żywieniowe, żeby wprowadzić stopniowo aktywność fizyczną, która będzie dostosowana do jego stanu klinicznego, możliwości obciążenia chorobą i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie są cuda, to nie jest czarodziejska różdżka, tylko te metody leczenia są pewnym takim elementem budowania w pacjencie sprawczości, bo każdy chory ma za sobą kilka, kilkanaście albo kilkadziesiąt prób redukcji masy ciała nieudanych. I w pewnym momencie pacjent się poddaje, no bo ile można próbować i się staczać, Jest to niezwykle trudne. I jeżeli taki chory dostaje leki i widzi, że zaczyna mu się udawać, to on wtedy faktycznie zaczyna krok po kroku stopniowo zmieniać swoje nawyki, styl życia, aktywizować się. Wtedy wycofują się depresje, bo przecież to jest bardzo często występujące u pacjentów z otyłością. Czyli ten chory zaczyna krok po kroku iść do przodu. Czyli jest to taki fundament do zmiany, właśnie leczenie.
1: Otyłość często jest przyczyną różnych chorób.
0: Oczywiście, że tak. Nawet tak nazywamy ją, że jest niechlubną matką, złą matką wielu chorób. Powoduje ponad 200 powikłań bardzo poważnych. Wśród nich jest cukrzyca typu drugiego. Wśród nich są choroby sercowo-naczyniowe, a więc pacjenci mają udary, zawały. Mają depresję bardzo często, nawet pięciokrotnie więcej niż w populacji z prawidłową masą ciała. Ale to są też choroby nerek, stłuszczeniowa choroba wątroby, choroby stawów, bo przecież pacjent jest dużym obciążeniem dla swoich stawów, jeżeli jego masa ciała jest wysoka. Więc tych powikłań jest mnóstwo i otyłość nieleczona w pewnym momencie może nawet doprowadzić do nagłego zgonu. Myśmy zrobili w ubiegłym roku jako fundacja taką w cudzysłowie grę w klasy, gdzie na samym dole był napis otyłość, a później kolejne klasy, że tak powiem, były powikłaniami otyłości, a na końcu półkole tych klas to był zgon. I na ulicy robiliśmy taką sondę wśród przechodniów, co wspólnego mają ze sobą te choroby, które były wypisane na planszy. Tam właśnie była cukrzyca, depresja, choroby stawów, choroby serca i tak dalej. I mało kto wiedział, że to są wszystko powikłania jednej choroby, czyli otyłości. I właśnie dlatego taka edukacja jest potrzebna. W ramach właśnie tego typu edukacji myśmy wymyślili symbol otyłości na wzór znaków, które mają inne choroby. Na przykład w raku piersi jest to różowa wstążeczka. A myśmy wymyślili białą wstążeczkę, na której są malutkie, kolorowe, inne wstążki symbolizujące właśnie te powikłania otyłości. I to jest symbol choroby otyłościowej, który został oficjalnie ustanowiony w marcu w Senacie.
1: Bardzo często spotykają się osoby otyłe, już nawet i osoby z nadwagą, a otyłe to tym bardziej. No właśnie z dyskryminacją, nieakceptacją, nawet przez najbliższych, a już nie mówiąc często o niestety lekarzach.
0: No niestety jest to smutna rzeczywistość pacjentów polskich i przyznaję, że w Polsce z otyłością nie żyje się łatwo. Dlatego, że pacjenci zderzają się z olbrzymim niezrozumieniem i z dyskryminacją. Właściwie można powiedzieć, że otyłość jest najbardziej stygmatyzowaną i dyskryminującą chorobą. I to, tak jak pani powiedziała, w gabinetach lekarskich, w środowisku właśnie medycznym, ale też w społeczeństwie, a nawet wśród rodzin, czyli osoby najbliższe też nie wiedzą, że ktoś jest chory, nie jestem w stanie tego zrozumieć, że osoba choruje, a nie, że jest leniwa albo zaniedbana, no bo tak są zwykle pacjenci postrzegani. I powiem szczerze, że ja znowu przytoczę kilka danych, bo okazuje się, że 70% polskiego społeczeństwa było świadkami przemocy słownej wobec osób chorujących na otyłość. Przyznaję, że mnie ta liczba to zwaliła z nóg, bo wydaje się, że jako ludzie jesteśmy osobami, które powinny szanować inne osoby. Tak, mamy korę mózgową i powinniśmy, że tak powiem, myśleć. Natomiast no tutaj jest jakaś taka duża nietolerancja, jeżeli chodzi o osoby chorujące na otyłość. Mało tego, 75% pacjentów skarży się na dyskryminację w gabinetach lekarskich, czyli to, co pani powiedziała, a trzeba tutaj bardzo wyraźnie powiedzieć, że jeżeli pacjent idzie do lekarza, to on idzie z nadzieją, że ten lekarz mu pomoże, a nie, że go będzie oceniał. Bo rad i ocen to ten pacjent już w życiu miał pewnie kilka

0: albo kilkadziesiąt, albo kilkaset. I jeżeli on idzie do lekarza, bo już wie, że jest chory i liczy na to, że lekarz mu pomoże, a on się spotyka z dyskryminacją, z powiedzeniem, proszę mniej jeść po prostu, to pani nic nie będzie, albo niech pani więcej popływa, albo pobiega. A chory już to robił i to nie pomagało. Więc powiem szczerze, że takie zachowania dyskryminacyjne w gabinetach mogą spowodować, że ten pacjent już nie wróci. To znaczy on już więcej nie sięgnie po pomoc, bo jeśli nawet medyk nie pomógł mu, to znaczy, że no jestem sobie winny, tak? Lekarz mnie nie rozumie, to znaczy, że mam sobie poradzić sam. I powiem szczerze, że to jest niezwykle ciężkie, że w naszym społeczeństwie i w środowisku medycznym jest takie duże niezrozumienie tej choroby. I znowu przytoczę jedną daną, bo okazuje się, że co czwarty Polak był świadkiem przemocy, braku szacunku w miejscach publicznych w stosunku do osób chorujących na otyłość. To jest też przerażające. Ja swego czasu byłam na Uniwersytecie Bielsko-Bialskim na zaproszenie pani senator Gorgoń-Komor na takim panelu dotyczącym właśnie choroby otyłościowej, tolerancji wśród osób młodych i studentów. Tam była młodzież na sali, kilkaset osób. I zapytaliśmy jako fundacja, czy ktoś był świadkiem właśnie obrażania osoby z chorobą otyłościową. Podniósł się las rąk na tej sali i później zapytaliśmy, czy ktoś z was zareagował. Ani jedna dłoń się nie uniosła.
1: Dlaczego? Strach?
0: Bardzo możliwe, że strach. Możliwe, że właśnie nieumiejętność stanięcia w obronie osoby, bo brak jest przekonania, że ta osoba rzeczywiście jest chora. Przecież osoby z otyłością mają etykietę osób leniwych, zaniedbanych. Osób, które są sobie same winne, wybrały taki, a nie inny sposób życia i funkcjonowania. Że to są kanapowcy, którzy siedzą przed telewizorem i jedzą. No i ta etykieta niestety wciąż funkcjonuje.
1: To tak rzeczywiście jest, czy nie?
0: Powiem tak. Moja córka, która choruje na otyłość od 14 lat, była w klasie sportowej, trenowała biathlon. Kontuzja spowodowała, że ona w wieku 13 lat usiadła na wózek, później chodziła o kulach. Więc nie oceniajmy tak pochopnie, bo czasami niezwykle trudne sytuacje mogą spowodować, że choroba się rozwinie. Czy to stres, czy kontuzja, czy jeszcze inne elementy. Więc dlatego mówimy, nie oceniaj mnie, to nie moja wina, choruję na otyłość. To jest choroba jak każda inna. Jeżeli WHO uznaje ją za chorobę, jeżeli wiemy dziś, jak ją można leczyć, że mamy doskonałe leki na otyłość, że mamy bardzo skuteczne zabiegi operacyjne, że mamy zabiegi endoskopowe. Więc wydaje się, że powinno to być leczone jak każda inna choroba. Tymczasem od chorych na otyłość oczekuje się samowyleczenia, a jeżeli już nawet podejmują chorzy leczenie, kupują leki na przykład z własnych środków, bo przecież one nie są finansowane, to wtedy się chorych ocenia. Czyli tak, nie leczysz się źle, podejmujesz leczenie, walczysz o siebie, też jest źle. Bo wtedy się mówi, no poszedłeś na łatwiznę, bierzesz tabletkę albo bierzesz zastrzyk, no i chudniesz. A to wcale tak nie jest. Bo jeżeli pacjent nie zmieni swoich nawyków żywieniowych, nie aktywizuje się fizycznie, to naprawdę te leki nie zadziałają za niego cudu. Często ci chorzy tracą związki, nie są zatrudniani na stanowiskach zgodnie ze swoim wykształceniem albo umiejętnościami, ponieważ są oceniani przez wygląd. Proszę powiedzieć, jeżeli miałby ktoś do wyboru osobę o podobnych kompetencjach, z otyłością i bez, podejrzewam, że zatrudniona zostanie osoba, która ma prawidłową masę ciała. I z takimi rzeczami chorzy stykają się właściwie codziennie.
1: Co powinno się stać, żeby to się zmieniło?
0: Ja myślę, że jesteśmy w takim miejscu, że to się krok po kroku zmienia. Widzimy już pozytywne pierwsze zmiany. Coraz więcej lekarzy interesuje się leczeniem otyłości i przynajmniej stara się zrozumieć pacjentów. A widzimy to na chociażby zjazdach Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, ale też Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, że coraz więcej lekarzy chce się uczyć. Chce wiedzieć, jak leczyć tę chorobę. Więc to się zmienia powoli, ale wciąż jeszcze jest bardzo dużo pracy do wykonania. Więc to, co możemy robić, to edukować. edukować, apelować, pokazywać perspektywę pacjenta. Pokazywać, że to są osoby przeróżne. W szeregach fundacji na przykład mamy

0: osoby chorujące na otyłość, wśród których jest pielęgniarka, architekt, prawnik, dziennikarz, badacz kliniczny, osoba, która jest mamą trójki dzieci i wychowuje je w domu. Więc to nie jest tak, że ta choroba jest jakimś piętnem osób, nie wiem, niżej wykształconych, patologicznych, leniwych i tak dalej. Nie, wprost przeciwnie, ta choroba może dotknąć każdego, po prostu.
1: Często jest coś takiego, że nie potrafi człowiek się zmobilizować, że nie potrafi już sobie odmówić tego batonika, bo wszędzie są to tak jak trochę jak z alkoholem. Nie powinien chodzić do sklepu, bo jest alkohol. Nie powinien chodzić do sklepu czy przechodzić obok automatu, bo jest batonik. Czyli tutaj też psycholog jest chyba potrzebny bardzo.
0: Leczenie otyłości jest takim procesem wielowymiarowym i wymaga wielospecjalistycznej opieki i wsparcia długofalowo. Zwykle chorzy, którzy podejmują ten trud i chcą się leczyć, zaczynają od lekarza, ale powinien w tym zespole takim terapeutycznym powinien być właśnie to, co pani powiedziała. Psycholog, powinien być fizjoterapeuta, powinien być lekarz prowadzący, powinien być dietetyk. Więc ten zespół powinien być wielodyscyplinarny, tak jak w przypadku cukrzycy, prawda? Tam jakby leczenie też nie sprowadza się do podania na przykład insuliny albo leków jakichś innych, tylko do edukacji pacjenta, do samokontroli, do kontaktu z dietetykiem, z psychologiem właśnie i tak dalej, i tak dalej. Więc ta choroba musi być leczona przez zespół wielospecjalistyczny, ale niestety w Polsce wciąż ciężko jest chorym taką opiekę uzyskać, ponieważ wciąż nie mamy takiej wielospecjalistycznej opieki na poziomie ambulatoryjnym. Państwo nam tego nie zapewnia. Więc jeżeli chory trafi na przykład do lekarza POZ-u, który nawet rozumie otyłość i skieruje pacjenta do dalszego leczenia, na przykład farmakologicznego albo zabiegowego, to na poziomie POZ-u pacjent nie jest w stanie ze środków publicznych skorzystać z porady dietetyka, fizjoterapeuty, psychologa, bo to nie jest finansowane. Więc musi za tych specjalistów zapłacić na własną rękę albo, i tutaj powiem o zgrozo, musi poczekać, aż choroba będzie bardziej zaawansowana, czyli na przykład wykształci się powikłanie w postaci cukrzycy, bo wtedy może skorzystać ze ścieżki pacjenta z cukrzycą typu drugiego, ze ścieżki pacjenta diabetologicznego. I wtedy zapewnioną opiekę większej liczby specjalistów, oczywiście w tych placówkach, które mają kontrakt na opiekę koordynowaną. Więc ja kiedyś w Katowicach na jakimś kongresie powiedziałam coś takiego, że czy jest jakaś grupa pacjentów w Polsce, która musi rozchorować się bardziej, żeby skorzystać z publicznego systemu opieki medycznej. Przecież mówimy o wczesnej prewencji, bo jest to tańsze dla systemu, opłacalne dla pacjenta, zdrowotnie korzystne i tak dalej. No to tak jakbyśmy pacjentowi z rakiem powiedzieli, niech pani jeszcze trochę poczeka, jak będą przerzuty, to my panią zaczniemy leczyć, bo tutaj na początku to nie ma finansowania. No niestety tak to wygląda. Usłyszałam kiedyś na jednej z sejmowych komisji zdrowia, że dlatego w Polsce otyłość nie jest leczona, leki nie są finansowane, bo jest to choroba zależna od stylu życia. I wtedy pan profesor Mariusz Wleżoł, który jest też członkiem Rady Naukowej w Fundacji i obecnie prezesem PTLO, powiedział coś takiego. To dlaczego leczymy chorych na raka płuca, którzy mają ten nowotwór z powodu palenia tytoniu? Czyż to nie jest choroba zależna od stylu życia? A przecież choremu mówimy oczywiście, żeby on przestał palić, ale go leczymy. Podobnie jest na przykład z osobami, które na przykład, nie wiem, rozbiły sobie głowę po alkoholu. No alkohol to też styl życia. Czy mamy nie udzielić w SOR-ze pacjentowi pomocy, który ma rozwaloną głowę tylko dlatego, że on pił alkohol i to jest jego styl życia? Czyli mamy nierówny dostęp do opieki zdrowotnej, czyli jednych pacjentów mówimy, leczcie się sami, a innych leczymy.
1: Mimo, że jest symbol chorobowy, otyłość, to jednak cały czas nie jest traktowana jak choroba, tylko
0: dokładnie
1: jak styl
0: tak
1: życia.
0: Dokładnie
1: że gdybym
0: tak
1: się ruszała, czy ruszał, gdybym nie jadła tych, czy nie jadł tych batoników, no to byś nie przytyła, nie przytył.
0: Dokładnie tak. A powiem szczerze, że jeżeli rzeczywiście już osoba choruje na otyłość, to ma tak zaburzone te wszystkie mechanizmy regulacyjne spożywania pokarmu, że kora mózgowa i rozsądek i nawet wiedza nie pomogą mu, że tak powiem, powstrzymać się od zjedzenia kolejnej porcji posiłku. Pamiętam, jak kiedyś przywołuję znowu pana profesora Wleżoła, on ma niezwykle trafne porównania, że gdyby

0: Państwu podać grelinę, czyli hormon głodu. I gdyby w pomieszczeniu niczego nie było do jedzenia, tylko w koszu byłaby spleśniała bułka, to on powiedział coś takiego: uwierzcie mi Państwo, żebyście po nią sięgnęli. W takiej rzeczywistości funkcjonują chorzy na otyłość. Oni nie są w stanie, w momencie, gdy te mechanizmy są już zaburzone, powstrzymać się przed kolejną porcją jedzenia.
1: Czyli to jest rodzaj też choroby trochę...
0: biologicznej. To jest choroba biologiczna. Biologiczna. Oczywiście,
1: nie
0: że
1: psychiczna.
0: Tak.
1: Że no w tym mózgu coś takiego się dzieje, że... No właśnie, że nie
0: to jest choroba o podłożu biologicznym, tak jak mówią eksperci. Jeżeli chorzy mają zaburzone wydzielanie poposiłkowe analogu GLP-1, czyli hormonu sytości, no to oni czują głód, więc oni sięgają do tej lodówki. I to jest poza nimi tak naprawdę, poza jakąkolwiek możliwością rozsądnego powstrzymania się. Bo on się powstrzyma, taki pacjent, przez godzinę, dwie, dzień i następnie rzuci się na to jedzenie. Nie ma po prostu innej opcji. Poza tym też trzeba pamiętać to, co pani ten wątek poruszyła, właśnie ten aspekt psychologiczny, że wielu pacjentów, niezależnie od tego, na jakim etapie jest leczenia, czy jeszcze nie jest leczonych, albo nawet jest w trakcie remisji choroby, oni odczuwają tak zwany food noise. To jest taki hałas w głowie, który każe im wciąż myśleć o jedzeniu. Co zjem, kiedy zjem, podczas tego danego posiłku myślę już o kolejnym posiłku. Więc to jest ciągłe takie jakby no myślenie, wręcz takie no niewolnicze zniewalanie myśli na temat jedzenia. I ci chorzy funkcjonują tak. Ja pamiętam, jak kiedyś jedna z dziewczyn, która zaczęła leczenie, jest też ambasadorem naszej fundacji, powiedziała, że ona w końcu poczuła spokój i w końcu poczuła sytość, bo zaczęła się leczyć.
1: Dlaczego właśnie... Nie może być tak, że zamiast krytykować, no w końcu po prostu zaakceptować. I może to byłoby początkiem tego sukcesu, że w momencie, kiedy zaakceptujemy takim, jakim jesteś, jaka jesteś, wtedy właśnie jest ten początek walki z otyłością.
0: My nawet mówimy początek leczenia otyłości, bo pacjenci to zwykle walczą na własną rękę, właśnie podejmując jakieś dziwne próby diety, chwytają się wszystkiego, no bo to jest desperacja. Później jak zaczynają się leczyć, to w końcu mówią, no w końcu nie walczę, tylko zacząłem się leczyć. Więc wtedy jest to wszystko poukładane, pacjent ma plan leczenia i wie po prostu krok po kroku, jak ma postępować. Myślę, że zrozumienie jest tutaj podstawą, bo my wszyscy wiemy w Polsce, że otyłość to choroba. No bo to się mówi w przestrzeni publicznej i jak się zapytamy kogokolwiek, czy otyłość jest chorobą, to przeważnie osoba pytana mówi tak. Ale z kolei 40 kilka procent naszego społeczeństwa uważa, że otyłości należy się wstydzić. Więc tutaj jakby widać, że jest duży rozdźwięk, czyli hasło puste, otyłość to choroba, wiem, ale już z czym się wiąże ta otyłość i czy naprawdę ja rozumiem i wierzę i wiem coś o tych mechanizmach otyłości i o życiu pacjentów, no to tutaj już jakby te dane pokazują, że tak nie jest, bo...
1: No bo cały czas pokazują nam wszyscy, wszystkie gazety, tabloidy, filmy, no te piękne kobiety, pięknych mężczyzn. No, tak. Tak nie jest, no, no niestety.
0: Tak nie jest. Tak
1: nie
0: jest.
1: Każdy ma taki metabolizm, że przez całe życie jest bardzo, bardzo szczupły. No,
0: tak,
1: no, nie każdy.
0: Ja myślę, że w ogóle jakby to, że mamy szanować każdego człowieka, niezależnie od jego wyglądu, masy ciała, to jest fakt. Natomiast też trzeba sobie jasno powiedzieć, że możemy szanować osobę z otyłością i traktować ją z godnością, ale wydaje się, że naszym obowiązkiem jest w umiejętny sposób powiedzieć, że jest to choroba i trzeba ją leczyć. Dlatego, że ona doprowadzi wcześniej czy później do śmierci, albo do skrócenia życia, albo do poważnych powikłań. Czyli jakby to body positive, które jest takie modne teraz, to ja się z tym do końca nie zgadzam, bo dla mnie body positive w przypadku, gdy ktoś ma otyłość na przykład olbrzymią, to jest akceptowaniem stanu chorobowego. Czyli krzywdzimy człowieka, mówiąc mu, że jesteś super w ogóle, wow. Owszem, my szanujmy tego człowieka, ale trzeba jasno mu powiedzieć, żeby nie popełnić grzechu zaniechania. Po prostu stanu chorobowego nie akceptujemy, tylko leczymy.
1: No tak, ale jeśli ta osoba właśnie nie ma pieniędzy. No są to oczywiście ludzie wykształceni, są to ludzie, ale no również z kredytami.
0: Bardzo dużo pacjentów nie ma pieniędzy i takie osoby też zgłaszają się często do fundacji po pomoc, czy my możemy im pomóc sfinansować leczenie. Bo leczenie jest nie na miesiąc albo dwa,

0: jako leczenie jest przewlekłe. W przypadku mojej córki była zrzutka rodzinna na leki. No i ona już kilka lat funkcjonuje świetnie, w końcu świetnie funkcjonuje, dlatego że jest leczona. Wcześniej przez 10 lat był dramat, bo wahania masy ciała były nawet po 40 kilo, więc to nie była łatwa sytuacja dla wszystkich nas. Natomiast trzeba jasno też powiedzieć, że owszem, leki nie są finansowane, natomiast są też operacje. Operacje są w systemie publicznym dostępne albo w ramach ryczałtów szpitalnych, ale wtedy jest to tylko operacja bez tej całej wielospecjalistycznej opieki. Jest to niezwykle trudne dla pacjentów. Natomiast wciąż czekamy na program COSBAR, czyli to jest taka koordynowana opieka specjalistyczna. Ten COSBAR się w czerwcu kończy pilotaż. No i ministerstwo obiecało, że zostanie on włączony do koszyka świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli będzie na stałe obecny w świadczeniach dla pacjentów.
1: Co to takiego jest, to leczenie COSBAR?
0: COSBAR jest takim programem dwuletnim, który ma w sobie pewne elementy typu przygotowanie pacjenta do operacji, które się odbywa przez kilka miesięcy przed operacją i to jest przygotowanie chorego pod opieką lekarza, dietetyka, fizjoterapeuty, właśnie psychologa, do tego, żeby on już przed operacją zaczął zmieniać swoje nawyki żywieniowe, żeby właśnie porządkować mu ten food noise w głowie, żeby pacjent zaczął się troszkę aktywizować, podlegać fizjoterapii. Później jest operacja bariatryczna i po tej operacji jeszcze przez kilkanaście miesięcy pacjent jest pod opieką właśnie tego wielospecjalistycznego zespołu, dlatego że po operacji chorzy mają niezwykle trudno, bo zmienia się wszystko. Po pierwsze, porcje posiłków są bardzo małe. Po drugie, istnieje wysokie ryzyko niedożywienia, bo jeżeli chory na początku je kilka łyżeczek jakiejś papki, to zdarza się, że pacjentom na przykład wypadają włosy, że chory mają na przykład niedobory pewnych witamin, czy minerałów, czy białka. Więc to musi się odbywać pod okiem specjalisty, bo po prostu sam pacjent nie jest w stanie sobie tego wszystkiego ułożyć samodzielnie. Więc to jest niezwykle cenne i pacjenci na to czekają. Wierzymy, że pod koniec tego roku będzie to już dostępne, chociaż nie ukrywam, że to się przesuwa, w koło się przesuwa, bo jest proces oceny, później jeszcze jest legislacja i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili trwają prace, ale no nie jest to szybkie.
1: A jak zmobilizować właśnie taką osobę, żeby właśnie zaczęła się leczyć? Bo to jest, uznała, że to jest choroba, że wyszła z tego, próbowałem tyle razy, po co?
0: Edukować, czyli to co robimy też między innymi w ramach fundacji, że edukujemy, mówimy, żeby sięgać po pomoc medyczną, żeby nie odchudzać się w cudzysłowie na własną rękę, bo to nie przynosi długofalowych efektów, takich jakbyśmy oczekiwali. No i po prostu uwierzyć w to, że mam chorobę, a nie, że jestem leniwy. To jest niezwykle trudne. Myśmy ostatnio mieli taką grupę edukacyjną dla pacjentów. Przyszło ponad 100 osób. I wśród tych osób, gdzie większość z nich to właśnie potencjalni pacjenci do leczenia, wiele z tych osób nie wierzyło, że są chorzy. Oni nie rozumieli, co się z nimi dzieje. Wiedzieli, że próbują. I nawet tam były łzy wzruszenia, bo pacjenci mówią, no próbuję tyle razy, ale nie udaje mi się, jestem beznadziejny, znowu mi nie wyszło, znowu się poddałem. A to nie jest takie łatwe i my na takich spotkaniach edukujemy, pokazujemy, jakie są mechanizmy, z ekspertami rozmawiamy, jakie są mechanizmy otyłości, dlaczego dobra wola nie wystarczy, żeby się uleczyć. Tak, dlaczego często pacjent sam nie jest w stanie sobie pomóc? Właśnie pokazujemy im te mechanizmy, hormonalne zaburzenia wydzielania tego analogu GLP-1, hormon grelina, czyli hormon głodu, nad którym też pacjent nie może zapanować i dlatego sięga po te przekąski. To tłumaczymy pacjentom i wielu z nich po takich spotkaniach idzie do lekarza i zaczyna swoją walkę o powrót do zdrowia i do życia, bo nie oszukujmy się, bardzo często jest tak, że choroba zamyka pacjentów w domach, nawet na kilka lat. Nie wychodzą z domu, bo nie są w stanie. Mamy takie maile do fundacji, gdzie pacjentka była przez 5 lat uwięziona właściwie w domu, bo nie była w stanie chodzić. No. I to są przerażające historie, które są niestety coraz częstsze i musimy edukować, musimy mówić o tym, że to nie jest wina pacjenta.

0: My żyjemy w takim środowisku, ja kiedyś powiedziałam, no ktoś tych ludzi wyprodukował, no cywilizacja. Przecież ktoś wydał zgodę na tę żywność wysoko przetworzoną. Ktoś się podpisał pod tym, że nie wiem, batonik ma 30 składników w sobie, tak? I to nie jest mąka, masło i cukier, tylko tam jest jeszcze ileś substancji. To wszystko też powoduje właśnie zaburzenia metabolizmu. Więc no my się wszyscy jako społeczeństwo na to zgodziliśmy. Więc teraz musimy, że tak powiem, osobom, które są ofiarą w cudzysłowie tej cywilizacji, tego stylu życia, tego rozwoju cywilizacji, żebyśmy mogli im pomóc.
1: Podsumowując tę rozmowę, nie dyskryminujmy, akceptujmy, ale również i mobilizujmy
0: do
1: leczenia. No i również edukacja dla wszystkich, że otyłość to choroba, a nie widzimisię i styl
0: dokładnie
1: życia.
0: Tak. Dokładnie tak. Skoro jest przez WHO uznana za chorobę, tak jak inne, to tak jak inne choroby powinniśmy ją diagnozować, ustalić przyczynę i leczyć.
1: Moją i Państwa gościnią była pani Ewa Godlewska, dietetyczka kliniczna, psychodietetyk, założycielka Fundacji FLO na rzecz leczenia otyłości. Bardzo dziękuję i dobranoc.
0: Dziękuję, dobranoc.
1: Nasza audycja dobiega końca. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Słyszymy się za tydzień w Polskim Radiu 24. Dorota Boniecka-Górny. Do usłyszenia. Dobranoc.
2: Reklama.
3: Marian,
4: a
3: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara?
3: No.
4: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z MediaExpert. Media jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w MediaExpert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Autopromocja.
7: Dlaczego Skandynawowie piszą tak świetne kryminały? Po co nam feminatywy? Czy sztuczna inteligencja przyniesie nam wieczne prosperity czy zagładę? Ale też dlaczego miliony kochają Taylor Swift? Co o historii człowieka mogą powiedzieć rośliny? I dlaczego akcenty brytyjski i amerykański tak się od siebie różnią? Świat jest arcyciekawy, wciąż gna do przodu i cały czas stawia przed nami pytania o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a odpowiadamy na nie w każdą niedzielę po 10 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam.
8: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy w audycji Twoje pieniądze. W każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6.50.
9: Anna Grabowska, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Mamy sobotę, 23 maja, minęła 23. U nas na początek. Wyważyli drzwi i weszli do domu prezydenta w Gdańsku. Zgłoszenie, które otrzymali strażacy, było fałszywe. Jutro pilna narada rządu w tej sprawie. Polski film doceniony podczas festiwalu filmowego w Cannes. Paweł Pawlikowski został wyróżniony za produkcję Ojczyzna. To była ostatnia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Lech Poznań świętuje, Lukas Podolski zakończył karierę. Trzy drużyny opuszczają piłkarską elitę. Przed mikrofonem Damian Szpyra. Zaczynamy.

0: Sumę wydarzeń.
1: Fałszywe zgłoszenie dotyczące domu rodzinnego prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. O sprawie poinformował w mediach społecznościowych rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jak napisał, służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania. Dodał, że od kilkunastu dni służby są paraliżowane przez fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy oraz osoby publiczne związane z prawicą. Gdańscy strażacy otrzymali fałszywe zgłoszenie o 19:33, mówi rzecznik PSP, starszy kapitan Wojciech Gralec.
2: Możliwy pożar mieszkania oraz zagrożenie życia osób znajdujących się w środku. Następnie wpłynęło kolejne zgłoszenie dotyczące nagłego zatrzymania krążenia w tym samym mieszkaniu. Próby kontaktu ze zgłaszającymi nie przynosiły rezultatów, dlatego na miejsce niezwłocznie skierowano zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Po rozpoznaniu strażacy podjęli decyzję o siłowym wejściu do lokalu. Mieszkanie było puste, nie stwierdzono pożaru ani osób poszkodowanych.
1: W sprawie fałszywego zgłoszenia doszło do pilnego spotkania szefa gabinetu prezydenta Pawła Szefernakera z szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim. Ponadto minister Kierwiński niezwłocznie zwołał naradę z szefami służb podległych ministerstwu. Kto dokładnie uczestniczy w tym spotkaniu, wyjaśnia rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
3: Komendanci, komendant Państwowej Straży Pożarnej generał Krutek, jak również komendant policji, generał Boron. I oczywiście zgodnie z deklaracją i zapowiedzią pana premiera jutro rano odbędzie się również narada rządu w tej sprawie.
1: Dodajmy, że premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych: użyjemy wszystkich dostępnych metod, aby zidentyfikować i wyłapać sabotażystów, niezależnie od tego, skąd są i kto nimi kieruje. Politycy koalicji i opozycji zastanawiają się nad realnymi skutkami decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych dotyczącej amerykańskich wojsk. Donald Trump zapowiedział wysłanie dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski. Wcześniej Pentagon wstrzymał rotację brygady pancernej i nadal nie wiadomo, ilu amerykańskich żołnierzy będzie liczył kontyngent w Polsce. Komentarze zebrał Michał Makowski.
4: Poseł Konfederacji Witold Tumanowicz ocenia, że Stany Zjednoczone mogą przenieść część wojsk z Niemiec do Polski, bo leży to w ich interesie.
5: Za obecność amerykańskich wojsk w Polsce płaci polski podatnik, więc nie dziwne jest, że Stany Zjednoczone wolą mieć wojska w Polsce, a nie w Niemczech.
4: Polityk lewicy Sebastian Gajewski twierdzi, że ostatnie zamieszanie wokół amerykańskiej obecności nad Wisłą wynikało głównie z medialnego szumu.
6: Pamiętajmy też o tym, że obecność wojsk amerykańskich w Europie jest też zagwarantowana przez amerykańskie przepisy na poziomie nie niższym niż 75 tysięcy żołnierzy, a każda zmiana w tym zakresie wymaga odpowiedniej zgody Kongresu.
4: Europoseł PiS-u Waldemar Buda powiedział, że na decyzję prezydenta Trumpa o wysłaniu dodatkowych żołnierzy do Polski wpłynęły dobre osobiste kontakty z prezydentem Karolem Nawrockim.
7: Ich relacja wpłynęła na to, że prezydent był przychylny tej decyzji o tym kontyngencie.
8: Bezpieczeństwo jest jedno, wspólne. Nasz interes narodowy wymaga współpracy i jedności.
4: Dodaje europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: I jeszcze jeden komentarz polityczny. Prawo i Sprawiedliwość chce, aby w Polsce były stałe amerykańskie bazy wojskowe. Prezes PiS Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej stwierdził, że warto rozbudować bazy, aby umożliwić obronę polskiego terytorium.
9: Dywizja, która bardzo wzmocniłaby, razem oczywiście z polskimi wysiłkami, ze zorganizowaniem Dywizji Podlaskiej, bo ta organizacja się zaczęła za naszych rządów, ale dzisiaj jakoś postępuje bardzo powoli. No, żeby były przynajmniej trzy pełne dywizje, które w tym ta bardzo silna dywizja amerykańska, które bronią Bramy Smoleńskiej.
1: Na antenie Polskiego Radia 24 wiceminister obrony Stanisław Wziątek mówił, że już przed 2 laty polskie władze rozmawiały ze Stanami Zjednoczonymi o budowaniu stałych baz. Według wiceszefa MON pojawienie się dodatkowych amerykańskich żołnierzy w Polsce to kwestia kilku lat. Pozostajemy w temacie bezpieczeństwa narodowego. Eksperci są zgodni. F-35 to zaawansowane technologicznie maszyny. Wczoraj do Polski przyleciały pierwsze 3 najnowocześniejsze myśliwce z zamówionych dla Wojska Polskiego 32. Polskie F-35 otrzymały nazwę Husarz. Została ona wyłoniona w ogólnopolskim konkursie i zatwierdzona przez Sztab Generalny Wojska Polskiego. O szczegółach Mariusz Pieśniewski.
10: Redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej Mariusz Cielma podkreśla, że F-35 może przełamywać obronę przeciwnika i umożliwiać działanie samolotom starszej generacji, takim jak F-16.
11: F-35 ma być tym naszym frontmenem w tym przełamywaniu obrony powietrznej przeciwnika.
10: Redaktor naczelny Skrzydlatej Polski Bartosz Głowacki dodaje, że nowe maszyny mogą też prowadzić zwiad i koordynować inne wojska.
12: F-35 ma właśnie być mózgiem i oczami na polu walki.

0: Ameryki. W przyszłości jeszcze ma dojść kierowanie bezzałogowymi bojowymi statkami powietrznymi.
1: A nowe systemy F-35 pozwalają na więcej niż starszym maszynom. Warto zwrócić uwagę na specjalny hełm pilota.
0: Teraz dzięki tej rozproszonej aperturze widzimy wszystko, co się dzieje pod samolotem, nie tylko nad nim i w pobliżu.
1: Polska zakupiła 32 samoloty F-35. Część z nich stacjonować będzie w Łasku, inne w Świdwinie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
2: Suma wydarzeń. Informacje kulturalne.
3: Paweł Pawlikowski nagrodzony za reżyserię podczas 79. Festiwalu w Cannes. Jury konkursu głównego wyróżniło go za film Ojczyzna. To inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o niemieckim pisarzu i laureacie Nagrody Nobla Tomasie Mannie. Więcej o tym Stefan Folzer.
4: Żyjący od lat na emigracji Thomas Mann wraca do Niemiec po raz pierwszy po zakończeniu II wojny światowej. To punkt wyjścia filmu Pawła Pawlikowskiego. Ojczyzna skupia się na relacji między pisarzem a jego córką, którzy wspólnie wyruszają w podróż samochodem przez podzielone Niemcy. Główne role zagrali Hans Zischler i Sandra Hüller. Film jest europejską koprodukcją z polskim udziałem. Zdjęcia powstały m.in. w Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu, a także w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. W produkcję zaangażowany był polski zespół regularnie współpracujący z Pawłem Pawlikowskim, m.in. operator Łukasz Żal. Czarno-biała estetyka filmu oraz atmosfera powojennej Europy przypominają wcześniejsze dzieła reżysera, nagrodzoną Oscarem Idę oraz Zimną wojnę, która 8 lat temu przyniosła Pawłowi Pawlikowskiemu pierwszą nagrodę na festiwalu w Cannes za najlepszą reżyserię. Stefan Folzer, Polskie Radio.
3: Paweł Pawlikowski w swoich filmach pokazuje świat, którego już nie ma, podkreśla krytyk filmowy Dawid Muszyński. W rozmowie z Polskim Radiem mówił, że według niego Ojczyzna kontynuuje wizję przedstawianą we wcześniejszych filmach Pawlikowskiego.
5: Mam wrażenie, że to jest dopełnienie pewnej wizji, trylogii Europy oczami tego twórcy, oczywiście Europy czarno-białej, no bo mieliśmy Idę, gdzie było spojrzenie na powojenną Europę oczami Żydówki. Mieliśmy Zimną wojnę, gdzie wschód i zachód Europy były postrzegane przez mężczyznę i kobietę, którzy kochają się, ale też się nienawidzą, nie mogą bez siebie żyć, ale nie chcą ze sobą żyć.
3: Mówił Dawid Muszyński, krytyk filmowy.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
3: Unia Europejska ma już projekt czarnej listy osób i firm za współudział w wojnie na Ukrainie. Tajne dokumenty widziała brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Wbrew wcześniejszym planom, na razie na liście nie ma zwierzchnika rosyjskiej cerkwi prawosławnej, patriarchy Cyryla. Jest on zwolennikiem rosyjskiej napaści na Ukrainę. Viktor Orban, kiedy był premierem Węgier, od 2022 roku skutecznie blokował objęcie go sankcjami. Więcej o tym Beata Płomecka.
6: Patriarcha Cyryl mówi, że wojna na Ukrainie to wojna ze złem i jedyny słuszny wybór. Od początku rosyjskiej napaści był na celowniku Unii. Był nawet w projekcie jednego pakietu sankcyjnego, ale wykreślenia go zażądał ówczesny premier Węgier. Mimo zmiany władzy na Węgrzech, unijna dyplomacja nie wpisała Cyryla do najnowszego projektu sankcji. Teraz od krajów członkowskich zależy, czy Cyryl znajdzie się na czarnej liście. Na razie są na niej szefowie i właściciele firm z kompleksu wojskowo-przemysłowego, są koncerny z tego kompleksu, a także firmy z sektora naftowego, które wykorzystują statki z rosyjskiej floty cieni do przewożenia ropy, łamiąc tym samym międzynarodowe sankcje. Są też firmy oferujące techniczne wsparcie i nie tylko z Rosji, ale też z Liberii, Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Azerbejdżanu, Hongkongu, Białorusi i Chin. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: Tymczasem Wołodymyr Zełenski ostrzega przed możliwym rosyjskim atakiem z użyciem rakiety Oresznik. We wpisie opublikowanym na platformie X prezydent Ukrainy napisał, że ukraińskie służby obserwują przygotowania do zmasowanego uderzenia na terytorium Ukrainy, w tym na Kijów. Jan Olencki.
7: Proszę, chrońcie swoje życie i korzystajcie ze schronów. Tak apeluje ukraiński przywódca. Wołodymyr Zełenski przekazał, że informacje na temat ataku otrzymał również od amerykańskich i europejskich partnerów wywiadowczych. Według szacunków rakieta Oresznik może osiągać zasięg do około 5,5 tysiąca kilometrów, co umożliwia atakowanie celów na całym terytorium Ukrainy oraz w dużej części Europy bez przemieszczania wyrzutni poza terytorium Rosji. Jan Olencki, Polskie Radio.
3: Dodajmy, że Oresznik to rosyjski pocisk balistyczny średniego zasięgu. Nierozpoznany dron spadł rano do jeziora Drydża na Łotwie i eksplodował.

0: Reagował po kontakcie z wodą. Okoliczności incydentu wyjaśniają służby. Zdaniem profesor Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego istnieje duże prawdopodobieństwo, że były to ukraińskie drony zakłócane przez rosyjskie systemy walki elektronicznej. W efekcie tracą one orientację i spadają m.in. na terytorium państw bałtyckich. Profesor Kuczyńska-Zonik mówiła na naszej antenie, że takie incydenty stają się coraz poważniejszym wyzwaniem dla bezpieczeństwa regionu państw bałtyckich.
1: Systemy, które te państwa mają, nie wykrywają w 100%. Właściwie nie ma w tym momencie żadnych systemów, które dają gwarancję, taką w 100% gwarancję, że drony się nie pojawią. Mieliśmy przykład na Łotwie, gdzie systemy te nie zadziałały. Jest to ryzyko związane właśnie możliwością spadnięcia tego drona na jakiś obiekt infrastruktury krytycznej. Więc jak najbardziej tutaj szereg wyzwań, z którymi państwa bałtyckie teraz muszą się zmierzyć.
0: Do podobnej sytuacji doszło 7 maja, gdy nad Łotwę wtargnęła grupa bezzałogowców, a jeden z nich uderzył w magazyn ropy naftowej w miejscowości Rzeżyca. Biały Dom wciąż liczy na dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu z Teheranem, zapewnił amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Negocjacje pokojowe z Iranem to jeden z najważniejszych tematów rozmów polityka w Indiach. Więcej o tym Jan Pachlowski.
2: Według oświadczenia strony amerykańskiej podczas spotkania z indyjskim premierem Narendra Modim obie strony omówiły kwestie amerykańsko-izraelskich działań wymierzonych w Iran. Marco Rubio podkreślił, iż Stany Zjednoczone nie pozwolą, by Iran traktował globalny rynek energii jak zakładnika. Mówił też o tym, że amerykańskie produkty energetyczne mają potencjał, by zdywersyfikować indyjskie dostawy energii. Sekretarz stanu w New Delhi relacjonował, jak przebiegają rozmowy amerykańsko-irańskie. Wciąż negocjujemy w kwestii dwóch zagadnień, nuklearnych ambicji Teheranu oraz otwarcia ciśniny Ormus. To dla nas podstawy rozmów pokojowych i posuwamy je naprzód. Musimy dojść do porozumienia albo w jedną, albo w drugą stronę. My oczywiście preferujemy w tym wszystkim dyplomację. Mówił Marco Rubio z Miami dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski.
0: Mołdawia pozostaje najbiedniejszym państwem Europy, alarmują mołdawskie media ekonomiczne. Według najnowszych danych gospodarczych i analiz międzynarodowych instytucji finansowych, kraj nadal ma najniższy PKB na mieszkańca na kontynencie, mimo że od kilku lat wzrostu gospodarczego i przyspieszenia integracji z Unią Europejską. Więcej o tym Piotr Piętka.
3: Raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego opiera się o PKB per capita na mieszkańca, skorygowanego o parytet siły nabywczej. W Mołdawii wychodzi to około 19 700 dolarów rocznie na obywatela. Dopiero na 10. miejscu tego rankingu jest pierwszy kraj Unii Europejskiej – Bułgaria. Tam jednak produkt krajowy brutto na mieszkańca jest niemal dwa razy większy niż w Mołdawii. Według ekspertów głównymi problemami pozostają niskie wynagrodzenia, masowa emigracja zarobkowa oraz duże uzależnienie gospodarki od przekazów pieniężnych wysyłanych przez Mołdawian pracujących za granicą. Dodatkowo kraj mocno odczuł skutki wojny w Ukrainie, kryzysu energetycznego i wysokiej inflacji. Rząd oraz prezydent Maia Sandu przekonują, że sytuacja stopniowo się poprawia dzięki reformom oraz wsparciu finansowemu Unii Europejskiej. Władze podkreślają, że strategicznym celem pozostaje członkostwo w Unii Europejskiej, które ma przyciągnąć inwestorów i przyspieszyć modernizację kraju. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: Również przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola wskazuje, że Kiszyniów jest gotowy do dalszej integracji z Unią Europejską.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Służby badają miejsce odnalezienia ciała nastolatki z Krakowa. Zwłoki należące prawdopodobnie do zaginionej w czwartek Eli znaleziono w Łasku Wolskim. W poszukiwania zaangażowane były wojsko, policja, psy tropiące i drony. Mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
5: Na miejscu pracuje policja, pracuje prokurator, nadzoruje oględziny. Również jest obecny biegły z zakładu medycyny sądowej. No, należy zakładać rutynowo w takich sprawach, że zwłoki zostaną skierowane do zakładu medycyny sądowej. Oczywiście podstawowym zadaniem sekcji zwłok jest stwierdzenie przyczyny zgonu.
0: Policja wstępnie wykluczyła udział osób trzecich w śmierci nastolatki. W sprawie będzie prowadzone postępowanie wyjaśniające. 12-letnia Ela wyszła z domu w czwartek wieczorem na spotkanie ze znajomymi. Nie wróciła do domu. Monitoring miejski zarejestrował ją ostatni raz na przystanku autobusowym przy Lesie Wolskim. Dziedziniec pałacu w Wilanowie w Warszawie znów otwarty dla wszystkich. To

0: pierwsza decyzja pełniącego obowiązki dyrektora Piotra Górajca, który chce odbudować zaufanie do muzeum po aferze związanej z imprezą techno. Od dziś turyści i warszawiacy mogą bezpłatnie wejść na główny dziedziniec pałacu. Po 5 latach w końcu zapraszamy na dziedziniec, mówiła w trakcie oficjalnego otwarcia minister kultury Marta Cienkowska.
1: Muzeum rzeczywiście było dosyć zamknięte. Teraz po prostu zapraszamy, żebyście Państwo przychodzili tutaj tłumnie i częściej.
0: 14 maja minister kultury odwołała wieloletniego dyrektora muzeum Pawła Jaskanisa. To pokłosie krytyki po głośnej imprezie techno organizowanej przy pałacu. Niepozorne kleszcze mogą być źródłem poważnych chorób zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Specjaliści przypominają, że te pajęczaki coraz częściej spotykane są nie tylko w lasach, ale również na łąkach czy w parkach. Doktor habilitowana Angelika Wójcik-Fatla podkreśla, że w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie istnieje możliwość przebadania przyniesionych kleszczy.
2: Kleszcze same jako takie nie chorują, więc stwierdzamy tylko obecność DNA tych bakterii i średnio mamy zakażeń kleszczy od 18 do 22%. Ponieważ głównie przynoszą to osoby z województwa lubelskiego, więc mogę tu powiedzieć, że w tej wschodniej części kraju taki odsetek kleszczy jest zakażonych. Trzeba pamiętać, że nie każde pokłucie kleszcza kończy się zachorowaniem, nawet jeżeli kleszcz był zakażony. Wszystko zależy od tego, jak długo kleszcz żeruje na naszym ciele. Im dłużej, tym większa szansa, że możemy zachorować. Natomiast szybkie usunięcie kleszcza warunkuje to, że nie zachorujemy.
0: To zupełnie odwrotnie niż w przypadku kleszczowego zapalenia mózgu. Kontakt z zakażonym kleszczem może skutkować zachorowaniem od razu. Łatwogang entuzjastycznie witany na trasie akcji charytatywnej. YouTuber jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska, aby zebrać środki na leczenie ciężko chorego Maxa z powiatu leskiego. W niektórych miejscach influencer musi zatrzymywać się ze względu na zainteresowanie. Jego zwolennicy chcą zrobić z nim zdjęcie albo po prostu przybić piątkę. Łatwogang apeluje, aby nie jechać za nim, bo to utrudnia mu przejazd. YouTuber dziękuje też wszystkim za wsparcie.
3: Najważniejsze, żeby zebrać pieniądze na Maxa, już jesteśmy bardzo blisko. Mega prośba, żeby nie jechać za nami, po prostu błagam was, bo będzie niebezpiecznie po prostu i będziemy musieli się zatrzymywać. Trzymajcie się wszyscy.
4: Myślisz, że uzbierasz?
3: Na pewno uzbieramy, to my uzbieramy, to wy uzbieracie. Dzięki wielkie, dzięki wielkie, miłego. Trzymajcie się i proszę nie jechać. Trzymajcie się.
0: Łatwogang zebrał już 11 milionów złotych. Na leczenie chłopca w Stanach Zjednoczonych potrzeba 15 milionów złotych. Wsparcie dla Maxa można przekazać za pomocą portalu zrzutka.pl.
5: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
0: Na ulicach Poznania kibice świętują obronę Mistrzostwa Polski przez kolejorza. Fani Lecha Poznań zbierają się na międzynarodowych targach poznańskich, gdzie chcą przywitać graczy swojej drużyny. Przed północą na specjalnej scenie mają pojawić się piłkarze, a w kierunku centrum ze stadionu przejadą tysiące kibiców.
6: Majster to jest mistrz, a w tym przypadku jest to mistrz Polski. Jeden, jedyny z Poznania, Lech Poznań.
7: Ja już płakałam, teraz też pewnie będę płakać. Głos już mi się łamie i kończy.
8: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne. Wszystko przed nami, sky is the limit.
0: Z kibicami rozmawiał Maciej Szefer. Wicemistrzostwo w efektowny sposób zapewniła sobie ekipa ze Zabrza. Górnik wygrał z Radomakiem Radom 6-2. Był to też ostatni mecz Lukasa Podolskiego, słynny napastnik Górnika, mistrz świata z reprezentacją Niemiec z 2014 roku. Zakończył swoją imponującą karierę. Teraz będzie zarządzał klubem z Zabrza.
9: Nie jest to już ten Górnik 5 lat temu, teraz każdy też będzie inaczej podchodzić do nas, ale fajnie no, zakończyć tak z Pucharem Polskim i dzisiaj drugie miejsce. Lepiej nie skończyć na boisku i się z tego bardzo cieszę. Każdy będzie to pamiętał i ja, że skończyłem mój sezon z Pucharem, to nie może sobie dużo zawodników powiedzieć.
0: Mimo wysokiej wygranej nie jest to radosny wieczór dla Legii Warszawa. Legioniści pokonali u siebie Motor Lublin 4-0, ale to GKS Katowice ostatecznie zajął 5. miejsce, premiowane grą w eliminacjach do Ligi Konferencji. Obrońca Legii Rafał Augustyniak mimo wszystko cieszy się z gry zespołu.
10: W każdym meczu musiałbym 4-0 wygrywać. No to wiadomo, że tak byśmy chcieli grać, ale no, to przede wszystkim nasza gra ma polegać na tym, żebyśmy grali na zero z tyłu. Z przodu zawsze jesteśmy w stanie coś wykreować, coś strzelić, więc myślę, że przez te pół roku zbudowaliśmy dobrą obronę zespołu i na tym możemy bazować. I tak jak mówię, no, z przodu też będziemy tworzyć, będziemy stwarzać.

0: sytuacji strzelać bramki.
1: Podsumujmy, mistrzem został Lech Poznań, a wicemistrzem Górnik Zabrze. Na trzecim miejscu znalazła się Jagiellonia Białystok, a na czwartym Raków Częstochowa, na piątym GKS Katowice. Te zespoły zagrają w eliminacjach do europejskich pucharów. Z ekstraklasy spadły natomiast Lechia Gdańsk, Arka Gdynia i Termalika Brukbet Nieciecza. Tym sportowym akcentem kończymy sumę wydarzeń, którą przygotowała Kamila Kuzar. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Damian Szpyra, do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo,
4: ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
6: 22 minuty po godzinie 23.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: A my wracamy do fałszywego zgłoszenia dotyczącego domu rodzinnego prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. O sprawie poinformował w mediach społecznościowych rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jak napisał, służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, informował, że gdańscy strażacy otrzymali fałszywe zgłoszenie o 19:33. Straż Pożarna podkreśla, że każde zagrożenie życia lub zdrowia traktowane jest przez służby z najwyższą powagą i wymaga natychmiastowej reakcji. Z nami jest kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Dobry wieczór, panie kapitanie.
8: Dobry wieczór, witam serdecznie.
6: Chciałbym zapytać pana o mechanizm, jak służby muszą zareagować w takiej sytuacji, w której dociera do nich informacja o ewentualnym zagrożeniu. Rozumiem, że nie ma czasu na głębokie analizy i trzeba reagować natychmiast.
8: Tak, zgadza się. Przede wszystkim każde zgłoszenie dotyczące ratowania życia, zdrowia ludzkiego i też mienia dla nas jest priorytetowe, więc wyjeżdżamy w przeciągu 60 sekund i jesteśmy na miejscu, w każdym miejscu w kraju. Dosłownie można powiedzieć, że w przeciągu 5 minut. W ubiegłym roku Straż Pożarna podjęła prawie 500 000 interwencji w całym kraju, z czego alarmów fałszywych było 55 000. I tutaj alarmy fałszywe też dzielimy na 3 kategorie, czyli mamy alarmy fałszywe w dobrej wierze, alarmy z instalacji wykrywania, czy też złośliwe alarmy. I takich złośliwych alarmów w ubiegłym roku w całym kraju mieliśmy 1454. Więc tutaj ciężko powiedzieć, czy to był złośliwy alarm. Najprawdopodobniej tak. Natomiast my te alarmy wszystkie fałszywe dopiero kategoryzujemy wtedy, gdy już będziemy na miejscu i wiemy, że to jest ten alarm fałszywy, że tam nic się dosłownie nie dzieje. Natomiast ja polecam i zachęcam wszystkich mieszkańców Polski, żeby faktycznie, jeżeli widzą zagrożenie, żeby dzwonili na numer 112, na 998, żeby nie bali się tego, ponieważ czasami ten alarm fałszywy staje się prawdziwym zagrożeniem pożarowym. Natomiast, tak jak powiedziałem, tych alarmów fałszywych w całej Polsce odnotowaliśmy ponad 55 000 w ubiegłym roku.
6: Z tego 1400, jak pan wspomniał, złośliwych, to są chyba te, które drażnią najbardziej, prawda? Bo zabierają czas, zabierają energię, kosztują niemało wysiłku i pieniędzy, a potem okazuje się, że stoi za tym jakiś żartowniż powodowany taką czy inną motywacją.
8: Tak, zgadza się. Każde zgłoszenie przez nas dotyczące zagrożenia zdrowia i życia traktowane jest przez Straż Pożarną z najwyższą powagą i wymaga natychmiastowej reakcji. Dlatego te alarmy fałszywe angażują bardzo dużą liczbę strażaków. W tym samym czasie możemy być niezbędni gdzieś indziej do pomocy, gdzie możemy pomóc faktycznie osobom poszkodowanym. Więc tutaj trzeba zachować ten zdrowy rozsądek. I takich alarmów fałszywych po prostu nie zgłaszać, nie bawić się w telefony na Centrum Powiadamia Ratunkowego 112, tylko po prostu dzwonić tylko i wyłącznie wtedy, gdy ktoś potrzebuje pomocy. To jest najważniejsza informacja chyba dla państwa.
6: Co się dzieje na miejscu, kiedy

0: gdy zespół dociera już pod wskazany adres i załóżmy, że zawiadomienie dotyczyło pożaru, ale nie widać ognia, nie ma dymu. Jak zachowuje się zespół na miejscu w takiej sytuacji?
1: Przede wszystkim taka typowa procedura wygląda w sposób bardzo prosty. Na początku jest przyjęcie zgłoszenia, później mamy ocenę sytuacji.

0: próbujemy na początku nawiązać taką próbę kontaktu, czyli pukamy do drzwi, dzwonimy domofonem, próbujemy ustalić kontakt z właścicielem, sąsiadem, ale jeżeli faktycznie mamy takie zgłoszenie, no to strażacy mogą podjąć wejście siłowe do mieszkania, jeżeli jest taka konieczność. Wyważamy drzwi, używamy do tego specjalistycznych narzędzi hydraulicznych, czy też możemy wejść przez balkon, przez chociażby przyłożenie drabiny, czy też podjazdem samochodem z drabiną, czy podnośnikiem. I też bardzo często też na takim miejscu jest wzywana policja. Natomiast jeżeli się okazuje, że to jest alarm fałszywy, teren zostaje przekazany czy zarządcy, czy ktoś, kto będzie na miejscu, czy też policji. I tak wygląda typowa procedura.
1: Ale wyobrażam sobie, że są też takie sytuacje, kiedy nie można jednoznacznie stwierdzić, czy ktoś w lokalu się znajduje, czy nie. Czy w takich sytuacjach państwo wychodzą z założenia, że lepiej interweniować i gdyby nawet się miało okazać, że to było zgłoszenie fałszywe, niż odpuścić interwencję, a potem mogłoby się okazać, że jednak ona była potrzebna?
0: Z doświadczenia powiem, że lepiej interweniować. Jeżeli już mamy takie zgłoszenie i to faktycznie przechodzi przez Centrum Powiadomienia Ratunkowego, później wpływa do wszystkich służb ratowniczych, no to lepiej zainterweniować. My też na różnych inspekcjach gotowości operacyjnej, na ćwiczeniach różnego rodzaju ćwiczymy różne scenki, gdzie chociażby dzieci mogą się schować w wersalkach, dzieci mogą się schować w szafach. Więc to, że nie zobaczymy kogoś przez okno, to, że nikt nam nie otworzy, nikt nam nie odpowie głosem, to nie znaczy, że kogoś w środku nie ma. Dlatego lepiej zainterweniować, bo to zgłoszenie pod danym numerem jest dla nas priorytetowe. No ale te 1454 alarmów fałszywych, które były w tej złośliwej wieży, to jest bardzo duża liczba. Więc no, apel do wszystkich mieszkańców, żeby nie bawić się w te telefony, żeby faktycznie tylko i wyłącznie zgłaszać potrzebne rzeczy.
1: Jaka jest szansa, zakładam, że to już pytanie bardziej do policji, ale pewnie pan też ma jakąś wiedzę na ten temat. Jaka jest szansa, że taki żartowniś zostanie później wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności?
0: Tutaj już faktycznie pytanie do policji. Z naszej strony my się już nie będziemy zajmować i nie zajmujemy się, czy ktoś ten numer telefonu miał na siebie zarejestrowany, czy ten numer telefonu był legalny, czy z jakiegoś innego źródła. No tutaj policja będzie na pewno już odpowiednią służbą, żeby dokładnie wytłumaczyć, w jaki sposób lokalizują telefony i w jaki sposób dochodzą do osób, które te alarmy fałszywe zgłosiły, bo też są z nami zadysponowani do takich działań i też angażują swoje patrole policji do takich działań ratowniczych i też do alarmów fałszywych. Więc myślę, że to jest odpowiednia służba, żeby dokładnie opisać przebieg ich działań. Z naszej strony to jest przekazanie miejsca zdarzenia. Jeżeli nie ma zagrożenia, my to klasyfikujemy jako alarm fałszywy. No i wracamy do jednostki, żeby być w gotowości do prawdziwych wyjazdów. Natomiast no, te alarmy fałszywe, jak powiedziałem na samym początku naszej rozmowy, no, zdarzają się. Jest ich bardzo dużo, no bo w całej Polsce ponad 55 tysięcy w ubiegłym roku.
1: I mam wrażenie, że w najbliższych dniach do tego tematu jeszcze będziemy wracali. Bardzo panu serdecznie dziękuję za ten dzisiejszy, dość późny sobotni komentarz. Kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Dobrej nocy. Dziękuję ślicznie.

0: Powtórka programu. Turbo Historia.
1: Krzysztof Grzybowski, to jest Turbo Historia, a naszym gościem jest dziś pan profesor Andrzej Chwalba. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Specjalista, a chciałem powiedzieć, od historii II RP, ale tak naprawdę ten okres jest przecież o wiele, wiele szerszy, bo pisał pan i o Legionach, pisał pan o II wojnie światowej, ale mam takie wrażenie, że ten okres II RP to jest chyba ten czas przez pana szczególnie wybrany.
2: No, w ostatnim czasie, z tej racji, że najpierw była książka o roku 19, skoro została dobrze przyjęta i czytelnicy wyrazili zainteresowanie,

0: żeby było kontinuum, podobnie jak wydawnictwo. Więc później było przegrane zwycięstwo, które wywołało różne spory Rzeczpospolitej, czy było naprawdę przegrane i czy było to zwycięstwo. No i jakby część trzecia, no bo od tego zwycięstwa do napięcia wielkiego w roku 26, które doprowadziło do znanych wydarzeń zwanych między innymi zamachem. To w takim razie... mamy triadę.
1: Tak, no to i to jest domknięcie tej triady. Maj 1926, zamach, którego miało nie być. To zacznę tak. Na ile ta historia jest dowodem na to, że to przypadek potrafi rządzić historią?
0: Ja wielokrotnie zastanawiałem się nad rolą przypadków, no bo to takie wyniesione ze studiów przekonanie, że rządzą nami procesy, one są jakieś bezbarwne, niemowe, niewyraźne, no ktoś nami prowadzi. To jest proces, proces historyczny, ale być może tak, ale w tych procesach znajduje się miejsce na ludzką aktywność, na ludzką działalność i na zupełnie przypadkowe reakcje ludzi, niespodziewanie zaskakujące dla nich samych. I jeden z takich przykładów, kiedy to impuls wywołany emocjami doprowadził do wydarzenia, które z kolei nabrało zupełnie inne kolorystyki i charakteru i stało się bardzo krwawym zdobyciem władzy.
1: No i to jest jedna z najbardziej zaskakujących tez pana książki, że zamach majowy to był trochę impuls, to była trochę rzecz, decyzja podjęta w jednej chwili. Nie brakuje takich spojrzeń na zamach 26 roku, gdzie ten proces jest przedstawiany jako no, długotrwałe, bardzo starannie zaplanowane działania, których zwieńczeniem jest maj 26 roku, ale tu nie ma żadnego miejsca na przypadek w tej wersji tej opowieści.
0: No. Tak, no, bo ja rozumiem historyków przed kilkudziesiątek lat, a nawet przed kilkunastu laty, no bo skoro był zamach, no to musiały być powody, więc szukano przyczyn, szukano powodów, no to jest jakby rzecz zrozumiała, ale również skoro zamach, no to jest poważna historia, tyle osób zginęło, tyle pułków było zaangażowanych, to musiało być to wstępnie przygotowywane, no i padało pytanie. No i mi odpowiadali, że już po zamordowaniu Gabriela Narutowicza, pierwszego prezydenta RP, a że później po krwawych wydarzeniach w Krakowie, kiedy zginęli w starciu z żołnierzami i policjantami uzbrojonymi broń ostrą robotnicy z formacji Polskiej Partii Socjalistycznej, Daszyńskiego, a już na pewno 15 listopada, kiedy to około 1000 oficerów zjawiło się w Sulejówku, w Milusinie, w dworku Piłsudskiego, by no, zaprzysiąc mu wierność, która była wiernością o niebo wyżej niż wierność wobec Rzeczpospolitej. I wtedy już powiadano, że to już ostatni moment. To było tylko szlifowanie tego, co było wcześniej przygotowane. No nie ma naprawdę na to żadnych dowodów. Ale skoro już wtedy historycy powiadali, że był przygotowywany zamach, to w związku z tym no, żołnierze musieli być też przygotowani. Skąd? I stąd, prawdę mówiąc, trochę wymyślenie jakoby rozkazu, którego okazało się nigdy nie było, że minister spraw wojskowych nazywał się generał Żeligowski, przekonał Piłsudskiego, wydał mu rozkaz, żeby zgromadził wojska podrębertowe w Warszawie, te tysięczne rzesze. No takiego rozkazu nie było i być po prostu nie mogło. Nie mogło, to jest w ogóle niewyobrażalne. I jak się okazało, w momencie rozpoczęcia akcji przez Piłsudskiego, tam były tylko formacje podchorążych, z dwóch szkół podchorążych z Warszawy, ale jedna i druga szkoła stanęły u boku prezydenta Wojciechowskiego i premiera Wincentego Witosa. Więc nie ma tam sił. Dopiero później one przybywają na Pragę, nie tylko zresztą na Pragę, ale w pierwszej kolejności przybywają na Pragę wezwane przez nie tyle Piłsudskiego nawet, bo tu nie mają pewności, kto wzywał. Być może w porozumieniu z Piłsudskim, chyba na pewno nawet w porozumieniu z Piłsudskim, ale wzywał generał Gustaw Orlicz-Drescher, ten, który ostatecznie przejmie komendę. Ostatecznie, bo to nie była decyzja podjęta wcześniej, przejmie komendę nad wojskami, które będą ściągane do Warszawy. W związku z tym może, że

0: strona druga, czyli Wojciechowski prezydent i Witos oraz minister spraw wojskowych, nazywał się Juliusz Malczewski. Z tych właśnie Malczewskich, znanego portrecisty, znanego malarza wybitnego, to jest ta sama rodzina. Decyzje, które no, mogły sprowokować oddziały, które uznały, że Piłsudski marszałek to jest coś istotniejszego niż majestat Rzeczpospolitej.
1: To jeżeli pan pozwoli, teraz chciałbym się zająć właśnie tymi przełomowymi momentami, przełomowymi datami, bo pan o kilku wspomniał, ale w swojej książce zaczyna pan jeszcze wcześniej, bo tak naprawdę ta opowieść o przewrocie majowym zaczyna się jeszcze w czasach legionowych. I tu rzecz niezwykle ciekawa, bo ten opis legionów, który u pana znajdziemy, to jest opis daleki od tych naszych wyobrażeń i od tej wciąż żywej legendy, bo tu mamy rywalizację, mamy niechęć oficerów i co ważne, no właśnie, mamy niechęć oficerów z różnych brygad, bo ja mam wrażenie, że w naszej takiej pamięci historycznej tak naprawdę funkcjonuje tylko pierwsza brygada.
0: Tak, funkcjonuje pierwsza brygada i funkcjonują legiony. To jest taki podręcznikowy, piękny, cukierkowy obrazek, że dzielni chłopcy solidarnie wszyscy walczyli o to, żeby Polska była Polską, żeby znów wróciła na mapę. Jak się okazało, te różnice między poszczególnymi brygadami i komendą legionów były no, strategicznie odmienne. Piłsudski zmierzał w kierunku polonizacji legionów. On liczył na to, że będą argumentem, kiedy wojna się będzie kończyła, a nawet w trakcie wojny, na rzecz sprawy polskiej. Natomiast oficerowie z komendy, oni traktowali legiony jako formacje pomocnicze armii austro-węgierskiej. I dlatego Piłsudski o oficerach, którzy komendorowali, prowadzili legiony poprzez komendę, no mówił bardzo nieładnie, to menda, to są główni nasi wrogowie, bo oni służą obcej, a nie polskiej sprawie. On mówi, nie będziemy honorowymi dawcami krwi. I tu się pojawiają po drugiej stronie nazwiska Szeptycki, Sikorski, Kukiel, no i Zagórski. Ich wszystkich znajdziemy na pierwszej linii frontu w maju 1926 roku. Jak się temu bliżej przyjrzeć, to z jednej strony mamy oficerów pierwszej brygady Piłsudskiego, a z drugiej strony mamy drugiej brygady i komendy legionów. I to starcie, które rozpoczęło się w czasie wojny, ono później miało różny charakter, trochę przytłumione przez wydarzenia roku 20 czy wojnę polsko-bolszewicką, ale po zakończeniu wojny znowu ta niechęć wzajemna, wzajemne oskarżanie się o błędy, o malkotenstwo, o złe dowodzenie, one znowu wróciły. I ta eksplozja nastąpiła właśnie, kiedy emocje zostały zwielokrotnione, te złe emocje po obu stronach w maju 26.
2: Turbo historia.
1: Kolejny przełomowy moment, u pana zaznaczony bardzo wyraźnie, czyli wspomniana już śmierć prezydenta Narutowicza, który ginie w zamachu. To było takie ostateczne rozczarowanie Piłsudskiego demokracją? Możemy aż tak daleko pójść w tej ocenie?
0: Może jeszcze nie. Natomiast bardzo był rozczarowany postawą partii politycznych, które wyraźnie koncentrowały się na swoich, można powiedzieć, prywatnych obszarach, dostrzegał te różnice międzyzaborowe. Inaczej reagowali politycy z Galicji, inaczej z Królestwa, inaczej ziem zaboru pruskiego. I te różnice mentalne w zakresie kultury politycznej, prawnej były bardzo, bardzo wyraziste. I ten spór między Piłsudskim a prawą stroną polskiej sceny politycznej, czyli narodową demokracją i obozem skupionym wokół niej. Przypomnijmy, że to jest kwestia już roku 14, kiedy powiedzmy symbolicznie z jednej strony mamy Romana Dmowskiego, lidera narodowej demokracji, który stawia na aliantów, w tym na Rosji jako sojusznika, a z drugiej strony mamy Piłsudskiego, który jest antyrosyjski i stawia na Austro-Węgii, siłą rzeczy również na Niemcy, bo w końcu Niemcy są sojusznikiem Austro-Węgier. I to pęknięcie, ono się będzie pogłębiało w czasie wojny, również po wojnie. Tym bardziej, że do tych różnic, powiedzmy, no, politycznych dojdą różnice ideowe. I ten spór jest bardzo wyrazisty w roku 20.

0: tym, kiedy narodowa demokracja mówi, nie idziemy na Kijów, Piłsudski mówi, idziemy na Kijów. I w związku z tym narodowa demokracja bardzo go krytykowała później, również w latach 21-22, kiedy jest naczelnikiem państwa. I teraz jest ten moment kluczowy. Zostaje wybrany Gabriel Narutowicz prezydentem. No, jest faktem, że głosami mniejszości narodowych, w tym również mniejszości żydowskiej, ale Piłsudski uważał, że Rzeczpospolita jest państwem dla każdego, dla wszystkich. Wszyscy są obywatelami, mają te same prawa i te same obowiązki. Jeśli Żyd jest w potrzebie, czy Ukrainiec, ja spieszę mu z pomocą, bo on jest również obywatelem Rzeczpospolitej. A z drugiej strony mieliśmy właśnie narodową demokrację, która powiadała, że no, Polska jest dla Polaków. Mniejszości narodowe, no dobrze, skoro są, to niech sobie żyją, ale niech nam nie przeszkadzają w robieniu polityki. W związku z tym prezydent wybrany głosami tych, którzy nie powinni w ogóle mieć głosu, prawa głosu, no jest wielkim, ciężkim oskarżeniem wobec Gabriela Narutowicza. No i padają strzały w tej atmosferze no, histerii wywołanej taką decyzją Zgromadzenia Narodowego, czyli Sejmu i Senatu, bowiem wtedy, dodajmy, nie ma wyborów powszechnych. Są wybory poprzez ciała wyłonione w wyborach, czyli ciała ustawodawcze Sejm i Senat. I no, ginie prezydent, którym Piłsudski bardzo dobrze współpracował, był minister spraw zagranicznych, człowiek wielkiego serca i wielkiego formatu, wielkiego umysłu. To jest ktoś, kto znakomicie znał Europę, był w Europie szanowany, ceniony, jako wybitny nie tylko intelektualista, ale również, czy dyplomata, ale również jako inżynier. To jest jeden z najlepszych w świecie konstruktorów elektrowni wodnych. I teraz on żyje sobie spokojnie, przyjemnie w Szwajcarii. Ma wszystkiego, wszystko to, co potrzebuje. Ale jak sam powiada, na wezwanie Rzeczpospolitej, na wezwanie Warszawy, Warszawa mnie wzywa, ja tam muszę jechać. Rzuca to, co było jego wielką przyjemnością, frajdą, uprawienie nauki i kieruje się ku Polsce, której nie znał i nie bardzo też rozumiał. Piłsudski go dlatego ostrzegał. Panie Gabrielu, pan nie znasz Polski. Nie znasz zwłaszcza mieszkańców zaboru rosyjskiego. Oni są bardzo zmienieni poprzez tą kooperację siłą rzeczy z Moskalami. Będziesz miał pan problemy. Nie zgadza się pan na propozycje partii, które pana wysunęły. A on uważa, że jednak no, skoro go wysunęły, to odpowiedzialność nakazuje przyjąć. Ponadto, jak sam później wyznał, zgodził się bowiem, oczekiwał, że odpadnie w pierwszej, a najpóźniej w drugiej rundzie. No stało się inaczej.
1: No to w takim razie jeszcze...
0: bardzo to przeżył, tym bardziej, że był jego kuzynem.
1: To panie profesorze, to jeszcze jedno pole starcia, bardzo istotne, to znaczy pamięć o wojnie polsko-bolszewickiej. I tu się dzieją rzeczy naprawdę zaskakujący, bo okazuje się, że to jest jeden z najbardziej żywych, bezwzględnych politycznych sporów toczonych w drugiej RP, szczególnie na początku drugiej RP. I tak naprawdę, w zależności od sympatii politycznej, o tej wojnie pisano na tak różne sposoby, jakby to były zupełnie różne wojny, różne starcia z bolszewikami.
0: No, tak, i jeszcze dodajmy coś więcej. W ciągu 3-4 lat opinie uczestników wojny, generałów, w tym marszałka Piłsudskiego, no bardzo się zmieniły, a również polityków. Również polityków, którzy inaczej oceniali Piłsudskiego w roku 20, a zupełnie inaczej w roku 25-26. Dlaczego? A to dlatego, że Piłsudski, kiedy przestał być naczelnikiem państwa, kiedy władzę przekazał kolejnemu wybranemu prezydentowi, bo po Narutowiczu jest prezydent Stanisław Wojciechowski, też jego przyjaciel i to o znacznie dłuższej metryce przyjaźni. Piłsudski chciałby, żeby wojsko było kontrolowane przez niego, bowiem wojsko jest najsilniejszym, najbardziej zdyscyplinowanym ciałem Rzeczpospolitej, instytucją. Administracja jest słaba, dopiero się tworzy, struktury państwa powstają w biegu. To, co jest stabilne, to jest wojsko. W związku z tym powinien on dalej, choć się wojna z bolszewikami zakończyła, bowiem czasy są trudne, czasy są niepewne, ani Niemcy, ani Związek Sowiecki, Rosja Sowiecka później...

0: Związek Sowiecki, nie uznają ładu wersackiego, który wymyślili, wprowadzili alianci. A my jesteśmy flanką wschodnią tego ładu wersalskiego. I układ w Rapallo 22 roku, w którym Niemcy zawarły z Rosją Sowiecką, on świadczy, że może być w przyszłości różnie. Piłsudski w związku z tym chce mieć władzę, bo uważa, że inny generał się na to stanowisko nie nadaje. Nie zjednoczy narodu wokół idei niepodległości. Ponadto uważa, że na czas wojny on też powinien być naczelnym wodzem. W związku z tym chce, żeby ta ustawa, którą Sejm powinien przyjąć, uwzględniała jego oczekiwania. No i to jest oczywiście problem polityczny. Natomiast w związku z tym on twierdzi, skoro on ma być tym naczelnym wodzem, to w związku z tym ci, którzy w 20 roku brali udział, czy w 18 roku uczestniczyli w działaniach wojennych, w 17 w Legionach, oni się źle spisali. Czyli teraz pisze im Piłsudski sam czarną opowieść o tych wydarzeniach. Mówi, że Haller był beznadziejny, Szeptycki jeszcze gorszy, a najgorszy z nich wszystkich Sikorski, a Zagórski to w ogóle zdrajca i szpieg i tak dalej, i tak dalej. Nie ma o czym rozmawiać. Kukiel jest jakąś kukielinką, tak go nazywa skądinąd wybitnego historyka, więc on sponiewierał kandydatów, pokazując opinii publicznej, że tylko on jest godzien nosić mianę tego pierwszego wojsku. A z kolei jego przeciwnicy nie chcieli do tego dopuścić. Powiadali, dziadek skończył się, dziadek może iść, czyli Piłsudski, może iść na emeryturę, czas najwyższy. I teraz zaczęli mu przypisywać czyny, których nie popełnił, błędy, których też nie był autorem, powiadając, że był beznadziejnym dowódcą, że wszystko, co było złe w wojnie 20 roku, łącznie z wyprawą na Kijów, to było haniebne, to było dramatyczne w swoich konsekwencjach, czyli on nie ma żadnych walorów jako naczelny wódz. I to jest walka o pamięć o wojnie polsko-bolszewickiej, była wojną o to, kto przejmie kontrolę nad armią.
1: No i tu się rysuje bardzo nieciekawy obraz, bo ja już nie mówię o klasie politycznej, ale nawet gdy patrzymy właśnie na te naprawdę znamienite nazwiska polskich dowódców, polskich oficerów, no to mamy megalomanię, mamy zawiść, mamy wzajemną, no, momentami wręcz taką prawdziwą nienawiść. Mamy olbrzymie ambicje, mamy kolesiostwo, mamy chęć kariery za wszelką cenę. To nie jest nazbyt ciekawy obraz, a nie rozmawiamy o politykach, bo tu jest jeszcze gorzej, mam takie wrażenie, czytając pana książkę.
0: No tak, tym bardziej, że oni też zmieniają zdanie. Takim może dobrym przykładem jest postać bardzo znana, podręcznikowa. Wojciech Tromczyński, marszałek Senatu, pochodzący z zaboru pruskiego i jeden z liderów narodowej demokracji, który w 20 roku, kiedy Piłsudski dotarł do Kijowa, porównywał go w przemówieniu, czyli coś, co staje się powszechną wiedzą, bo to było przedrukowywane w prasie, w ulotkach i tak dalej, że jest równie wielki jak Aleksander Macedoński. Że nie ustępował w tym swoim czynie, w tym, co robił Napoleonowi. No więc porównanie Piłsudskiego z Napoleonem, no to musiało również tu jego i tak już silne ego mocno podbudować. Ale ten Tromczyński w 26 roku znowu w ówczesnych mediach, w prasie i powiada i w Senacie, że on jest nic nie wart. Ten Piłsudski nie ma żadnej wartości jako potencjalny dowódca. Przepraszam, wszystko, co wziął do ręki, to chrzanił. I parę lat upłynęło i opinie skrajne. To wynikało z tego, o czym wcześniej mówiliśmy. A tak jak pan redaktor wspominał, to mówimy, że Piłsudski miał rozbudowane ego. No miał, ale Sikorskiemu też nic nie brakowało. Witos również też miał przekonanie, że jako wódz chłopski, król chłopów polskich, jak o nim mówiono, król polskich chłopów, stać go na znacznie więcej. To on powinien być tym numer jeden w Rzeczpospolitej. Także te ambicje i ta rywalizacja, ona na pewno interesom Rzeczpospolitej jako całości nie służyła. to ta prywata, która

0: wtedy jakby mocno się ujawniała, no ona osłabiała fundamenty powstającego państwa, bo ono dalej było w trakcie tworzenia.
1: Dlaczego doszło do zamachu majowego 26 roku i czy do tego zamachu musiało tak naprawdę dojść? O tym rozmawiamy. Gościem Turbo Historii jest profesor Andrzej Chwalba, a ciąg dalszy naszej dyskusji, naszej rozmowy na podcaście Polskiego Radia.
2: Ciąg dalszy tej Turbo Historii w naszym podcaście. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam na weekendowe wydanie audycji. Susza już teraz daje się we znaki i chociaż w ostatnich dniach w niektórych regionach trochę popadało, to sytuacja niewiele się poprawiła. Za nami poważny pożar lasów Puszczy Solskiej, a lato dopiero przed nami. Jak w ogóle powstaje deszcz i dlaczego kiedyś padało go więcej, a teraz jest go mniej? O tym Patryk Michalski rozmawiał z dr Kingą Kuleszą, klimatolożką z Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego.
4: Deszcz oczywiście powstaje z chmur, a chmury powstają z wody, która paruje z powierzchni ziemi. W związku z tym, jeżeli wody na powierzchni ziemi jest mało, to i mało paruje, i mało powstaje chmur, i mało jest deszczu.
5: Ale ja pamiętam z lekcji przyrody, że obieg wody w przyrodzie jest zamknięty. No to ta woda, którą mamy na ziemi, powinna parować, tworzyć tam chmury, skraplać się i spadać w postaci deszczu na ziemię. To dlaczego
4: oczywiście
5: tak się nie
4: dzieje? Oczywiście tak jest, ale jak zwykle w naukach przyrodniczych nie jest to takie proste. Jest wiele efektów, które modyfikują ten wspomniany przez pana cykl i w efekcie deszcz spada na ziemię zupełnie innym, można powiedzieć, schemacie niż to, do czego byliśmy przyzwyczajeni do tej pory.
5: To co wpływa na to, że ten schemat się zmienił?
4: No oczywiście generalnie takie już można powiedzieć słowo wytrych zmiany klimatu, a w szczególności wzrost średniej globalnej temperatury wpływa również na to, że ten reżim opadów się nieco zmienia. Mówi się generalnie o tym, że chociaż nie ma raczej takich istotnych trendów zmian ilości opadu w ciągu roku spadającego w danym miejscu w wieloleciu, to jednak zupełnie zmienia się rozkład. Raz nie pada długo i mamy okresy suszy czy okresy posuszne, tak jak teraz na przykład, a innym razem spada w jednym miejscu ogromna masa wody, która powoduje natychmiastowe powodzie, których niestety doświadczamy ostatnio coraz częściej. Mhm.
5: No ale tak sobie myślę, skoro globalna temperatura wzrasta parowanie, no to wody w atmosferze powinno być więcej i ona powinna spadać w postaci deszczu znów na ziemię. To dlaczego tak nie jest?
4: Zasadniczo po pierwsze, żeby woda wyparowała i powstały z niej chmury, to musi być ta woda na powierzchni. A tej wody rzeczywiście na powierzchni mamy coraz mniej. Mamy jej coraz mniej dlatego, że masowe odwadnianie gruntów rolnych, obszarów leśnych, melioracje doprowadzają do tego, że mamy silny spływ powierzchniowy. Mało wsiąka, stosunkowo mało zostaje w ekosystemie. W miastach nagminnie uszczelniamy powierzchnię. Ta tak zwana betonoza, to wszystko powoduje, że faktycznie wilgoci na powierzchni ziemi jest mniej. Deszcz generalnie w dużej części powstaje z wody, która paruje tu, lokalnie czy regionalnie. Tej wilgoci w tym roku na wiosnę jest mniej. Mniej jest tu na miejscu. Mniej jest, bo jest zablokowany napływ wilgoci nad Oceanu Północnego Atlantyku. Wobec tego i mniej mamy chmur, które mogą dać opady. Do tego jeszcze dochodzą inne efekty, które wraz ze zmieniającym się klimatem wpływają na możliwość tworzenia się chmur i opadów. Na przykład aerozole dają coś, co określamy w nauce mianem pośredniego efektu aerozolowego. Aerozole to są drobne cząsteczki cieczy bądź ciał stałych zawieszone w swobodnej atmosferze. Pyłki, sadza, różne tego typu substancje. Gdybyśmy mieli powietrze całkowicie czyste, przejrzyste, to nawet jeżeli byłoby całości wysycone parą wodną, chmury się nie pojawią. Żeby para wodna skondensowała, potrzebuje mieć tak zwane jądra kondensacji. Czyli no właśnie jakieś drobinki, na których może zacząć się osadzać. Mhm. Jeżeli mamy więcej aerozolu, który działa jak jądra kondensacji, więcej

0: jąder kondensacji w atmosferze, no to więcej jąder kondensacji będzie oznaczało, że chmury będą się tworzyły. Ale uwaga, niby chmury w porządku, bo myślimy, że będzie opad. Natomiast chmury takie przy mocno zanieczyszczonym aerozolami powietrzu składają się z mniejszych kropli, bo jest więcej jąder kondensacji. Ta sama objętość czy ilość pary wodnej osadza się na większej liczbie drobinek, w związku z tym chmury składają się z mniejszych kropelek, a co za tym idzie? Są gęstsze, bardziej białe, też więcej promieniowania w związku z tym odbijają, mają wyższe albedo, ale też mają dłuższy czas życia i rzadziej pada z nich deszcz, bo kropelki, żeby spadały na ziemię, to muszą się zrobić odpowiednio duże. Więc utrudnione jest zapoczątkowanie koalescencji w takich chmurach. No i tworzą się chmury. Myślimy, że jest chmury nad nami, coś
1: że
0: będzie padało.
1: Wisi w powietrzu,
0: ale często z takich chmur po prostu nie pada, a też ta chmura dłużej żyje, więc dłużej też z takiej chmury nic.
1: No i mamy suszę, mówiąc wprost, tylko że susza suszy też nierówna. Jakie stany suszy w ogóle wyróżniamy też w nauce o klimacie?
0: W meteorologii to raczej mówimy o suszy, czyli okresie kilku, kilkunastu, kilkudziesięciodniowym pozbawionym opadów. Natomiast później wchodzą następne stadia, które już zahaczają o inne dziedziny nauki.
2: I tą informacją kończymy dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na kolejną audycję Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
3: I mamy klimat. Powtórka programu. Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Interwencja służb w domu prezydenta RP Karol Nawrocki ofiarą fałszywego alarmu. Reżyser Paweł Pawlikowski z nagrodą Polskie Kino docenione podczas festiwalu w Cannes. Robert Lewandowski po raz ostatni wystąpił w barwach FC Barcelony. Po raz ostatni strzelił też bramkę dla Dumy Katalonii. Minęła północ. Damian Szpyra, zapraszam. Po fałszywym zgłoszeniu służby interweniowały w rodzinnym domu Karola Nawrockiego w Gdańsku. Poinformował o tym w mediach społecznościowych prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz. Jak napisał, służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania. Straż pożarna poinformowała, że otrzymała fałszywe zgłoszenie o pożarze i zagrożeniu życia osoby znajdującej się w mieszkaniu w Gdańsku. Zapytaliśmy na naszej antenie kapitana Huberta Ciepłego, rzecznika Małopolskiej Państwowej Straży Pożarnej, jak służby muszą zareagować po otrzymaniu podobnego zgłoszenia.
2: Przede wszystkim każde zgłoszenie dotyczące ratowania życia, zdrowia ludzkiego i też mienia dla nas jest priorytetowe, więc wyjeżdżamy w przeciągu 60 sekund i jesteśmy na miejscu, w każdym miejscu w kraju. Dosłownie można powiedzieć, że w przeciągu 5 minut. Natomiast ja polecam i zachęcam.

0: zachęcam wszystkich mieszkańców Polski, żeby faktycznie, jeżeli widzą zagrożenie, żeby dzwonili na numer 112, na 998, żeby nie bali się tego.
1: Po incydencie minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński zwołał pilną naradę z szefami podległych mu służb. Ponadto szef MSWiA ma spotkać się też z szefem gabinetu prezydenta Pawłem Szefernakerem. Premier Donald Tusk zapowiedział na rano odprawę rządu w tej sprawie. Czy Aleksander Miszalski oraz radni zachowają stanowiska? Zdecydują o tym mieszkańcy Krakowa podczas niedzielnego referendum. Głosujący otrzymają od Komisji Wyborczej dwie karty, mówi Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
2: Jedna karta będzie formatu A5 i będzie tam wskazane pytanie, czy jest pan, panie, za odwołaniem prezydenta Aleksandra Jana Miszalskiego z funkcji prezydenta miasta Krakowa przed upływem kadencji, i dwie odpowiedzi, tak albo nie. Na tej karcie również będzie informacja, takie pouczenie, że oddanie ważnego głosu następuje przez postawienie znaku X w kratce obok odpowiedzi tak albo nie. Druga karta będzie formatu A4 i znowu pytanie, czy jest pan, pani, za odwołaniem Rady Miasta Krakowa przed upływem kadencji.
1: Głosowanie rozpocznie się o godzinie 7 i potrwa do 21. Złotą palmę na festiwalu w Cannes otrzymał film Fjord rumuńskiego reżysera Krystiana Mundziu. Wśród laureatów znalazł się także Paweł Pawlikowski, który odebrał statuetkę za reżyserię filmu Ojczyzna. O szczegółach Stefan Folzer.
3: Krystian Mundziu's Fjord.
4: Dla Krystiana Mundziu to druga złota palma w karierze. Jego film Fjord opowiada o pobożnej rumuńskiej rodzinie imigrantów mieszkającej w Norwegii, która zostaje oskarżona o przemoc domową. Nie jestem dumny ze świata, który zostawiamy naszym dzieciom. Zanim poprosimy ich, żeby się zmienili, zacznijmy od samych siebie, powiedział laureat Złotej Palmy. Paweł Pawlikowski otrzymał kanańską nagrodę za reżyserię po raz drugi w karierze, 8 lat po wyróżnieniu za Zimną wojnę. Odbierając statuetkę, polski reżyser przestrzegł przed rosnącą polaryzacją społeczną. Kino powinno pokazywać, że rzeczywistość nie jest tak prosta, jak się ją przedstawia. I to jest jeden z powodów, dla których zrobiliśmy ten film. Podczas gali artyści wielokrotnie nawiązywali do wojen i napięć międzynarodowych. Zakończ tę rzeź. Cały świat na to czeka. Zwrócił się do Władimira Putina rosyjski reżyser Andrii Zwiagincew, laureat Grand Prix Festiwalu za film Minotaur. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Gol na pożegnanie i porażka z Walencją. Robert Lewandowski po raz ostatni wystąpił w barwach Barcelony. Duma Katalonii przegrała na koniec sezonu 1-3. Polak otworzył wynik spotkania, jednak później bramki zdobyli wyłącznie gospodarze. Dla Lewandowskiego był to 120 gol strzelony dla Barcelony. Tym samym Polak wskoczył do top 10 strzelców w historii katalońskiego klubu.
5: Przez 4 lata Robert Lewandowski mocno nadwyrężył gardła kibiców i hiszpańskich komentatorów telewizyjnych. Nic dziwnego, że na poprzednim meczu był żegnany z honorami jako legenda klubu, a w jego rodzinnej miejscowości pod warszawskim Lesznie krajanie liczą, że Lewy jeszcze pogra.
6: A niech kopie jak najdłużej, tak? Póki ma siłę, to niech kopie, no. Jak mu to sprawia przyjemność, tak? To nie gra, no. Jak najdłużej. Mieliśmy Bońka, Dejne, był lubański, objawienie, ale takiego sukcesu, jak zrobił Robert Lewandowski, to nie zrobił nikt. Lewandowski, Messi i Ronaldo, także taki piłkarzy to nie będzie za 200
5: Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: W swoim ostatnim występie Robert Lewandowski założył opaskę kapitana. W ciągu minionych 4 lat zdobył z Barceloną 7 trofeów.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy jedynie nad morzem może miejscami popadać. Termometry wskażą od 10 stopni na południu, około 12 w centrum i na północy, do 15 na zachodzie. W ciągu dnia czeka nas spora dawka ciepła. Będzie od 18 w Ustce, około 26 stopni na przeważającym obszarze, do 29 na Dolnym Śląsku. Jest 6 po północy.
7: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.

0: Jest z nami mecenas Aleksandra Walkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Witam panią bardzo serdecznie. Dziś Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. On jest obchodzony w Europie 23 maja. Przypomina o tragicznej śmierci włoskiego sędziego śledczego Giovanniego Falcone, który zginął w zamachu przeprowadzonym przez sycylijską mafię. To był rok 1992. To jest święto, które ma przypominać o znaczeniu niezależnego sądownictwa, także o znaczeniu państwa prawa i o roli wszystkich tych, którzy pracują na rzecz wymiaru sprawiedliwości. W pani odczuciu, w jakich nastrojach możemy i powinniśmy ten dzień obchodzić w tym roku?
1: Właśnie w tym duchu, o którym pan redaktor mówi, jak ważne dla nas obywateli jest to, żeby sąd działał sprawnie, żeby wyroki wydawane były szybko, żeby sądownictwo dawało sobie radę z ilością spraw, która tak naprawdę napływa do sądów każdego roku w coraz większej ilości, żeby wymiar sprawiedliwości miał tradycję, ale żeby szedł z biegiem czasu i żeby potrafił wprowadzać innowacje, które są potrzebne i których obywatele potrzebują, wymagają i oczekują. I to powinno nam przyświecać tak naprawdę w wymiarze sprawiedliwości, które służyć ma obywatelom, ale nadążać też za rozwojem cywilizacyjnym i za rozwojem technologicznym. Żebyśmy o tym pamiętali, czyli tradycja i innowacje, to jest to, co powinno łączyć w sobie wymiar sprawiedliwości.
0: Myślę, że obywatele o tym pamiętają, a na pewno jakaś ich część. Pytanie tylko, czy mają jakiś wpływ na to, co dzieje się w sądownictwie. Do tej kwestii pewnie jeszcze dziś wrócimy, ale gdyby pani była internistką, jaką ocenę stanu zdrowia wystawiłaby pani polskiemu wymiarowi sprawiedliwości dziś, w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach?
1: Mogłabym powiedzieć, że pacjent został zdiagnozowany. Aha. Należy zastanowić się nad kierunkiem leczenia. Dlatego, że jest kilka pomysłów, w jaki sposób pacjenta leczyć. Nawet takie próbne leczenie już zostało podjęte, ale należy, żeby wyleczyć pacjenta, wprowadzić silniejsze środki i większe dawki. Tak bym powiedział.
0: Bardzo ładna, dyplomatyczna odpowiedź. No dobrze, zatrzymajmy się przy tej diagnozie. Co z niej wynika? Pacjent został zdiagnozowany i ustalono, że cierpi na jakiś niedowład, na wręcz zapaść, czy to po prostu lekki spadek formy, który za chwilę zniknie?
1: Ja bym tego nie określała lekkim spadkiem formy, dlatego że na pacjenta wpłynęło wiele okoliczności. Po pierwsze, tych jednostek chorobowych jest coraz więcej. Pacjent jest coraz starszy i bardziej obciążony. Chodzi mi teraz, już przechodząc na grunt kwestii rzeczywistego, faktycznego wymiaru sprawiedliwości, to środki, które mieliśmy jeszcze 10 czy 20 lat temu, nie dają rady w chwili obecnej, dlatego że społeczeństwo jest coraz bardziej świadome swoich praw. Coraz więcej ludzi zwraca się do sądów z rozwiązaniem swoich konfliktów. Kiedyś tak nie było. Kiedyś niektóre sprawy były w stanie zakończyć się przedsądowo. Ludzie nie chcieli. To była ostatnia droga, którą podejmowali obywatele, to było właśnie zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie. W chwili obecnej to jest powszechne. A oprócz tego i tej świadomości społecznej dochodzą do tego ilość spraw, na przykład spraw frankowych, które w tej chwili są bardzo istotną kwestią w naszym sądownictwie, które zakorkowały tak naprawdę wydziały sądów, przede wszystkim warszawskich. Dlatego, że te sprawy są tak masowo wpływają do sądów, że powodują, że inne sprawy, czy to sprawy rozwodowe, czy gospodarcze, czy inne życiowe sprawy obywateli, muszą czekać na swoją kolejkę. Więc sytuacja jest taka, że trzeba te sprawy móc obsłużyć. A niestety nastroje też są takie, że sędziów zamiast być coraz więcej, jest coraz mniej. Może nie coraz mniej, ale proporcjonalnie do wpływu spraw tych sędziów ubywa. Być może nie ta liczba się nie zmniejsza, ale proporcjonalnie ilość spraw, które przydzielane jest konkretnemu sędziemu, jest, nie mówiąc kolokwialnie, nie do obrobienia. A obywatele wymagają, żeby tą każdą sprawę traktować tak samo, wnikliwie i żeby ten

0: wyrok nie był powierzchowny, żeby postępowanie nie było powierzchowne. I ciężko tutaj zaradzić i znaleźć złoty środek. A poza tym jeszcze musimy pamiętać o tym, że wiele mamy do czynienia z dużą biurokracją, z tym z jeszcze niewystarczającą digitalizacją postępowań sądowych, co powoduje, że każde wezwanie na rozprawę, przynajmniej większość, czy opinia biegłego, to wszystko jest jeszcze doręczane drogą tradycyjnej poczty. To powoduje wydłużanie tych procedur, obciążanie sekretariatów sądów, a jeszcze jakiś list nie dotrze, czy będzie błąd po stronie poczty, odracza się kolejną sprawę z przyczyn formalnych. Więc to są kwestie takie bardzo przyziemne i formalistyczne, które ciężko zrozumieć obywatelowi, a rzeczywiście mogą paraliżować zwykłe postępowanie sądowe. I tutaj rzeczywiście to wymaga pewnych zmian, które już się dzieją na naszych oczach, dlatego że pandemia była największą tak naprawdę determinantą, która spowodowała, że rzeczy, które były dla nas niewyobrażalne jeszcze w 2019 roku, nagle w ciągu pół roku czy roku stały się faktem.
1: Po prostu nie było wyjścia.
0: Po prostu nie było wyjścia i wtedy wymiar sprawiedliwości stanął przed wyborem, albo nie będzie rozpraw wcale, albo trzeba sobie poradzić w jakiś sposób. I przecież sprawy online teraz nie są niczym dziwnym, nikogo już nie dziwią. A jeszcze w 2019 roku zastanawiam się, czy ktoś by uwierzył w to, w jaki sposób to zostało zmienione. I jest to zmiana bardzo dobra, ja to oceniam jako praktyk, że jest to zmiana dobra, przyspieszająca tę rozprawę. Dlatego, że sprawa online pozwala na to, że czy adwokat, no nie mówię tutaj o stronach, ale adwokaci, profesjonalni pełnomocnicy mogą wziąć udział w większej ilości takich rozpraw. Na przykład tego samego dnia możemy wziąć udział w sprawie, która ma miejsce w Krakowie i w Gdańsku. A jeszcze kilka lat temu trzeba było to dzielić w ten sposób, żeby dopasować te kalendarze, co powodowało odwlekanie wyznaczania tych rozpraw.
1: Pani wspomniała o ciekawej zależności, mianowicie, że liczba sędziów się jakoś znacząco nie zmieniła, natomiast doszło bardzo dużo spraw, w związku z tym sądy są przeciążone. Czyżby młodzi się nie garnęli do tego zawodu? Bo z czasów studenckich pamiętam jeszcze, że akurat wydziały prawa były szczególnie mocno oblegane.
0: Tak, i nadal tak jest. I nadal tak jest, tylko to zapotrzebowanie jest coraz większe. A niestety ostatnie lata, trzeba sobie to powiedzieć jasno, spowodowały, szukam tutaj właściwego słowa, inne patrzenie na zawód sędziego. Wiem, bo rozmawiam z praktykami, rozmawiam z tymi osobami, które planują być czy to adwokatami, czy sędziami, czy prokuratorami i zastanawiają się tak naprawdę po studiach prawniczych, którą drogę wybrać. I wielu wybierało właśnie drogę sądową. Ale po tym, co działo się w kraju, jak sędziowie byli deprecjonowani, a nawet czasem obrażani, to wiele młodych ludzi zastanawia się, czy jest im to potrzebne. I to jest bardzo szkodliwe dla naszego kraju, dla obywateli, dla wymiaru sprawiedliwości. Trzeba zachęcać sędziów i zapewniać ich, że w swoim orzekaniu są, będą niezależni i nie będą rozliczani personalnie. Dlatego, że wiadomo, każdy sędzia może wydać wyrok, wyrok może być błędny, po to jest druga instancja. Czyli w ramach wymiaru sprawiedliwości rzeczywiście ta kontrola musi być ze strony obywatela, możliwość odwołania się od błędnego wyroku, ale żeby sędziowie, czyli osoby młode, które stoją przed wyborem ścieżki zawodowej, żeby nie czuły, że będąc sędzią, będą musieli stawiać czoła, czy to sytuacji politycznej w kraju, czy to politykom, i że mogą być personalnie rozliczani. Muszą być niezależni, niezawiśli, żeby nie musieli być odważni. Oczywiście sędzia musi być odważny, ale żeby nie musieli stawiać czoła i tak naprawdę na szali kłaść swoją karierę zawodową, swoje życie, tylko żeby mogli w spokoju orzekać merytorycznie w sprawach. To jest bardzo ważne. I rzeczywiście te kilka lat ostatnich w kraju pokazało, że coraz mniej osób chce tą ścieżką podążać.
1: Pani wspomniała też, że Polacy

0: teraz coraz częściej udają się do sądu i spraw w związku z tym jest bardzo dużo. Może rozwiązaniem byłaby cyfryzacja, o której pani już wspomniała, ale też na przykład wyraźniejsze, silniejsze lansowanie, żeby nie powiedzieć forsowanie mediacji? Dlaczego od tego odeszliśmy?
1: To się dzieje, to powraca. Ja powiem szczerze, że ja jestem z tego bardzo zadowolona i ze zdumieniem takim bardzo pozytywnym odbieram ostatnie propozycje i rozprawy, w których przychodzi mi uczestniczyć. Sędziowie coraz częściej obowiązkowo wyznaczają przed terminem rozprawy termin mediacji. I te terminy mediacji w kilku takich, bo to dopiero są takie pilotażowe programy, w kilku miałam możliwość brać udział, są to po prostu spotkania online poprzedzające rozprawę. To jest spotkanie z sędzią zawodowym, co jest bardzo ważne, ale spotykamy się bez tuk, w taki sposób bardziej odformalizowany i rozmawiamy na temat tego, czy można gdzieś się spotkać, albo jeżeli nawet nie zawrzeć ugody, to czy pewne aspekty spraw, bo te roszczenia zazwyczaj są wielokrotnie złożone w sądach. To nie tylko jest jedno roszczenie, jedno żądanie, tylko jest ich wiele. I nawet w toku takiej mediacji, jak dojdą strony do porozumienia co do jednego albo dwóch punktów z pięciu, to już ogranicza to zakres prowadzenia takiego procesu. To już w jakiś sposób pomaga i przyspiesza. Więc z pewnych świadków można zrezygnować, z pewnych czynności dowodowych można zrezygnować. I to wszystko jest właśnie w celu przyspieszenia postępowania. A muszę powiedzieć, że sędziowie, którzy na co dzień orzekają przecież w sporach takich na sali sądowej, w rozprawach, wiedzą mniej więcej, w jaki sposób te mediacje poprowadzić, żeby zachęcić strony, żeby pomyślały, czy chcą tych procesów, które koniec końców mogą nie podobać się, ten wyrok może nie podobać się żadnej ze stron. I z tych trzech mediacji muszę powiedzieć, że z dwóch wyszliśmy z ugodą. Więc ten powrót do mediacji, do takiego nacisku jest. I jeszcze jedna ważna rzecz, o której chciałam powiedzieć. Kilka lat temu, nie powiem dokładnie kiedy, ale chyba 2 lata temu, sędziowie od 2 lat mogą, bo kiedyś nie mogli, powiedzieć na sali rozpraw, jakie mają mniej więcej zapatrywania na tą sprawę. Czyli nie mówią, kto wygra, a kto przegra, bo to nie o to chodzi, bo to jest zbyt wczesny etap. Ale już na pierwszej rozprawie, po analizie pozwu, odpowiedzi na pozew, tego, co już jest w aktach, mogą powiedzieć, no tutaj wydaje mi się, że ta strona ma rację, a tu wydaje mi się, że ta strona ma rację.
0: A co to zmienia?
1: To zmienia to, że strony, które czasami są za mocno przekonane o swojej słuszności, mogą rewidować swoje przekonania i być bardziej skorym do zawarcia ugody. Z takimi sytuacjami też wielokrotnie miałam do czynienia, że strony, które idą do sądu, czasami są zbyt mocno, niesłusznie przekonani, że we wszystkim mają rację. A czasami takie wskazanie sędziego, że tu i tu uważam, że racji nie ma, bo to i to. I to pozwala stronie rzeczywiście zastanowić się, no dobrze, to może te 2 punkty odpuszczę, ale ten i ten powinien w ugodzie się znaleźć. I wtedy strony też dochodzą do ugód. Oczywiście nie w każdej sytuacji, ale jest taki trzeci głos, który mówi im, że no tutaj możecie to przegrać, a jeżeli przegracie, to takie mogą być konsekwencje. I to rzeczywiście pomaga, to naprawdę pomaga.
0: Czy upatruje pani, albo czy upatrują państwo, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, jakiejś nadziei w sztucznej inteligencji?
1: No, to jest zarówno nadzieja, tak samo nadzieja, jak i zagrożenie.
0: No tak.
1: Dlatego, że jest postulowane właśnie jako jeden z punktów przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Oczywiście, tak jak powiedziałam na początku, trzeba iść z duchem, może nie duchem prawa, ale z innowacji i technologią do przodu, tak? Tak samo w wymiarze sprawiedliwości. I jest postulowane stworzenie takiego asystenta sędziego opartego właśnie na AI, który miałby analizować dokumenty, analizować pisemne, bo to jest też ciekawe, w tej chwili można przesłuchiwać świadka na piśmie, czyli nie wzywać go do sądu, tylko wysłać mu zestaw pytań i na piśmie uzyskać od niego odpowiedzi. Więc taki asystent miałby takie pisemne zeznania analizować, miałby analizować dokumentację pod kątem tego,

0: czy w danej sprawie można na przykład wydać nakaz zapłaty. Miałoby to przyspieszyć wydawanie nakazów, na przykład zapłaty. Rozliczać koszty postępowania, żeby nie robił tego człowiek, tylko żeby właśnie robiła to sztuczna inteligencja. No i teraz coś, co dla mnie jest no, pod znakiem zapytania, miałby też sztuczna inteligencja miałaby też tworzyć projekt uzasadnień wyroków. I w tym też upatruję, szczerze mówiąc, niebezpieczeństwo, dlatego że wyrok ma wydać sędzia. Tylko że sędzia wydaje wyrok, którego uzasadnienie również powinno być jego autorstwa. Przynajmniej ja to na dzień dzisiejszy tak to widzę. Dlatego, że wyrok to nie wszystko, bo pytanie, jakie myślenie doprowadziło sąd do wydania takiego właśnie wyroku, a nie innego. Więc jeśli wyrok wyda człowiek, a uzasadni to AI, to ja nie czuję tej spójności. I tutaj widzę rzeczywiście niebezpieczeństwo. Oczywiście trzeba spróbować, to są na razie programy pilotażowe i być może nie wszystkie te sfery przejmie AI i nie powinno. No, zobaczymy, co przyniesie nam najbliższe lata, dlatego że te zmiany właśnie cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości już zaczęły się w tym roku i mają do 2029 roku rzeczywiście przynieść duże zmiany. Co jest na pewno dobre, to jest to, że będą akta cyfrowe, czyli nie będzie tych wielkich tom akt, które widzimy na rozprawach, czy na salach sądowych, czy czasami w telewizji, że wielki sędzia siedzi za wielkim stołem z wielkimi tomami akt. No to tego ma nie być. Miałyby być akta online. To rzeczywiście usprawni, bo pomiędzy sądami będzie można szybko wymieniać te akta, nim będzie musiał kurier sądowy te akta przewozić z punktu A do punktu B. Mhm. Więc to na pewno usprawni.
1: Ale rozumiem, że gdzieś ten oryginał papierowy jednak będzie. To nie tak, że zagrozi nam sytuacja jak z Orwella, że będzie można zmieniać informacje z przeszłości, bo one będą dostępne wyłącznie w przestrzeni wirtualnej.
0: No właśnie, to są wszystko pytania, na które w najbliższe lata będą musiały udzielić odpowiedzi, bo w chwili obecnej już część rzeczywiście akt mamy cyfrowo, bo jest portal informacyjny sądów powszechnych. Korzystamy z niego wszyscy, ale ma to być jeszcze rozszerzone. Przez ten portal, co ciekawe, już od tego roku my jako pełnomocnicy profesjonalni możemy składać pisma. Jeszcze nie wszystkie, ale ja już w tym roku kilka takich pism złożyłam. No i jeszcze nie funkcjonuje to tak, jak powinno funkcjonować, ale na pewno to usprawni postępowanie, bo wyobraźmy sobie sytuację, że w poniedziałek mamy rozprawę sądową, coś wydarzyło się teraz. Oczywistym jest, że jeżeli dziś nadam pismo do sądu, nie ma możliwości, żeby do poniedziałku sąd takie pismo otrzymał. Ale jeżeli złożę je w wersji cyfrowej, to od razu, jak tylko sędzia przyjdzie w poniedziałek rano do sądu, będzie mógł się z tym pismem zapoznać. Więc to zdecydowanie przyspiesza, obniża też koszty poczty, korespondencji. I takie to jest oczekiwane zmiany, które mają nastąpić.
1: To na pewno z tym nie dyskutuję, tylko że jako człowiek wychowany jeszcze w świecie analogowym jednak mam wielki szacunek do papieru i myślę, że on jednak gwarantuje jakieś poczucie bezpieczeństwa. Nie mówię, że w danym momencie, ale na przykład po 5, 10, 20, 30 latach papier jest cierpliwy.
0: I muszę się zgodzić z panem redaktorem, bo muszę przyznać, że pomimo tego, że podziwiam właśnie systemy elektroniczne i uważam, że powinny być rozszerzane, to jeszcze drukuję wszystko. Lubię pracować na papierze, ale to być może ze względu na to, jaki zawód wykonuję i rzeczywiście ten kontakt z papierem czy z książką papierową jest dla mnie bardzo ważne, ale ja myślę, że to się wszystko zmienia. Jesteśmy przywiązani do tradycji, ale trzeba dojść do głosu też innowacjom.
1: Jeżeli chodzi o kondycję wymiaru sprawiedliwości, tą kwestią, na którą chyba najczęściej skarżą się petenci, jest przewlekłość postępowań. Czy w ostatnich latach coś się zmieniło, a jeśli tak, to w którą stronę i jak mocno?
0: Ja niestety z przykrością muszę powiedzieć, ja wykonuję zawód przede wszystkim w Warszawie. Czas oczekiwania na rozprawy i czas oczekiwania na załatwienie sprawy obywatela jest bardzo długi. I przyznam szczerze, że nie zauważyłam w ostatnim roku czy dwóch przyspieszenia.

a w ostatnich 8-10 latach zdecydowane spowolnienie. Zdecydowane. I no, ciężko mi tutaj szukać przyczyny, ale to są te wszystkie elementy, o których mówiliśmy na początku. Zwiększenie ilości spraw, zwiększenie świadomości obywateli.

0: na to, że rzeczywiście to zakorkowanie naszego wymiaru sprawiedliwości jest niestety bardzo dostrzegalne. I powiem szczerze, że tutaj to nie jest wina sędziów, dlatego że ja nie zazdroszczę w chwili obecnej sędziom, którzy muszą ocenić i osądzić mnóstwo spraw w referacie w normalnym czasie. No bo też trudno oczekiwać od sędziów, że no nie będą mieli w ogóle ani weekendów, ani wieczorów, ani dni wolnych. Bo to też musi być w jakimś rozmiarze rozsądnym. Ilość spraw, jakie muszą ocenić, jest naprawdę w niektórych wydziałach warszawskich przekracza normalne zdolność pracy ludzkiej. W związku z tym to musi się zmienić. I tak jak pan redaktor wskazał, bardzo ważne są mediacje, bardzo ważne. I tutaj wiele osób wśród sędziów, adwokatów rozumie tą potrzebę. I rzeczywiście z tego coraz chętniej korzystamy i ma to naprawdę bardzo dobre skutki. Ja mam bardzo dobre odczucia właśnie z tego rodzaju mediacjami prowadzonymi przez profesjonalnych sędziów zawodowych.
1: Pani wspomniała, że w ostatnich latach zmieniło się podejście Polaków do prawa. Polacy są coraz bardziej świadomi tych praw, które im przysługują. Na czym pani opiera to założenie? Bo mnie się wydaje, że my jednak cały czas dość mgliście zdajemy sobie sprawę z tego, jakie prawa nam przysługują, a jakie nie.
0: No jest tego coraz więcej. Nawet to już abstrahując i pozostawiając z boku kwestie spraw frankowych, bankowych, roszczenia na przykład odszkodowawcze przeciwko lekarzom, przeciwko szpitalom. Tego kiedyś nie było. W chwili obecnej, jeżeli ktoś zostanie pokrzywdzony przez lekarza, wie, że może ze szpitalem wygrać. Wie, że może mu uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie. To jest kolejny tak naprawdę ta sfera, w której coraz więcej tych spraw jest, a te sprawy z kolei blokowane są przez małą liczbę biegłych sądowych, którzy w tych sprawach opiniują. Sprawy odszkodowawcze za błędy medyczne trwają po kilka, a nawet mam takie sprawy, które prowadzę, bo akurat w tym zakresie się specjalizuję, które trwają po 12-15 lat. Dlatego, że w jednej sprawie medycznej zaopiniować ma około 7 lekarzy specjalistów z różnych specjalności. Czyli na przykład lekarz położnik, ginekolog, neonatolog, rehabilitant, więc tego jest mnóstwo. Jeden biegły opiniuje sprawę około 8 miesięcy, 12 miesięcy. Później któraś ze stron niezadowolona jest z takiej opinii, kwestionuje ją, są opinie uzupełniające. To trwa bardzo, bardzo długo. I jaka jest sytuacja? Biegłych jest mało, są obciążeni. I sąd na przykład chce przyspieszyć i powiedzieć, żeby lekarz wydał opinię w terminie 3 miesięcy, co jest tak naprawdę nieosiągalne. Jeszcze nie spotkałam się z tym, żeby w ciągu 3 miesięcy tego rodzaju opinia w tego rodzaju sprawie była wydana. No i jakie narzędzia ma sąd? Sąd może nałożyć na biegłego grzywnę. Ale nie czyni tego, bo z taką sytuacją miałam do czynienia, że sąd nałożył grzywnę i biegły powiedział, dobrze, to w takim razie ja rezygnuję i opinii nie napiszę. No więc to są kuriozalne sprawy, to są jednostkowe sytuacje, ale do takich sytuacji dochodzi. Więc tutaj jest rozszerzenie tej świadomości społecznej. Następna sfera to są sprawy rozwodowe. Ja nie jestem tutaj od analiz społecznych, ale kiedyś rozwodów było mniej. Ja nie chcę tego badać, czy osoby się wstydziły rozwieść, czy po prostu tego rodzaju było przeświadczenie w społeczeństwie, że rozwód to wstyd, ale było. W chwili obecnej tych rozwodów w porównaniu do lat no, ubiegłych i to bardzo odległych, jest dużo, dużo więcej. Spraw o zapłatę zawsze były, ale jest ich coraz więcej. Jesteśmy coraz bardziej przedsiębiorczy, jest coraz więcej firm. Te sprawy gospodarcze, rozliczeń, jest tego po prostu więcej niż kiedyś było.
1: I może przy okazji jeszcze naoglądaliśmy się amerykańskich seriali sądowych i to też jakoś wpłynęło na nasze podejście do wymiaru sprawiedliwości.
0: Na pewno.
1: Pani mecenas, o jeszcze jedną rzecz chciałbym zapytać i zastrzegam, że absolutnie nie chcę pani wprowadzać w jakieś dyskusje polityczne, bo uważam, że akurat polityki w wymiarze sprawiedliwości i wokół wymiaru sprawiedliwości jest zdecydowanie zbyt dużo, ale mamy takie powiedzenie,

0: Nie, że ryba psuje się od głowy. Czy to, co dzieje się wokół Trybunału Konstytucyjnego i choćby Sądu Najwyższego, czy Trybunału Stanu, to jest psucie głowy?
1: Niestety, pytanie, czy my obserwujemy teraz psucie głowy, czy ta głowa jest już zepsuta i należy ją po prostu wymienić i podjąć radykalne środki, czy jest możliwe wyleczyć tego pacjenta, wracając do naszej przenośni z pierwszych z naszych zdań, czy po prostu trzeba zrobić przeszczep i wymienić organ. Dlatego nie mówię tutaj o organie w rozumieniu instytucji, ale być może nasz wymiar sprawiedliwości w chwili obecnej wymaga bardzo radykalnych środków albo upływu czasu. Ja powiem tak, jeśli chodzi o takie instytucje jak Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu, to są elementarne i podstawowe instytucje w państwie prawa i w państwie demokratycznym. I nie można pozwolić na to, żeby takie instytucje nie funkcjonowały i były właśnie zepsute. I trzeba, ja nie zazdroszczę roli, którą w chwili obecnej ma Ministerstwo Sprawiedliwości. Bezwzględnie te instytucje wymagają naprawy. Ale w jaki sposób ministerstwo to zrobi, to chciałabym naprawdę, chciałabym to zobaczyć. Nie mam przepisu, bo chaos, z którym mierzymy się w tej chwili w państwie polskim, właśnie jeśli chodzi o te podstawowe instytucje, jest niewyobrażalny. To jest też sytuacja, o której jeśli ktoś jeszcze 10 lat temu opowiedziałby mnie jako prawnikowi, ja bym nie uwierzyła, że taka sytuacja mogłaby nastąpić.
0: Przydałyby się mediacje w świecie politycznym, ale chętnych do tego, żeby usiąść przy jednym stole, chyba nie widać. Bardzo pani dziękuję.
1: Mediacje w świecie politycznym, zdaje się, nie są medialne w związku
0: wyszło
1: z tym,
0: mowy,
1: że...
0: Tak, to prawda.
1: Jest to trudne.
0: Bardzo pani dziękuję i życzę, żeby Dzień Wymiaru Sprawiedliwości w przyszłym roku zastał nas już państwa przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i obywateli nas w trochę lepszych nastrojach. Bardzo dziękuję, mecenas Aleksandra Walkiewicz. Spokojnego wieczoru.
1: Dziękuję bardzo. Dobranoc.
2: Powtórka programu. Radio Podcast.
3: Podcast Polskiego Radia. Łatwo powiedzieć, ale dlaczego trudniej się dogadać? W tym podcaście poznasz językowe sekrety naszych codziennych praktyk. Od soczystego przeklinania, przez manię zdrabniania, aż po spory o słowa. O języku i kulturze opowiada językoznawca Tomasz Piekot. Podcast Łatwo powiedzieć.
4: No i zacznijmy od tego, skąd wziął się tak silny nurt myślenia o poprawności językowej w Polsce, bo nie wszystkie kraje mają ekspertów i ekspertki, celebrytów mówiących o poprawności językowej. No w Wielkiej Brytanii coś może być formal lub informal, jeżeli obejrzymy sobie słowniki językowe i niekoniecznie mówi się tam o błędach językowych. I okazuje się, że nurt poprawnościowy w myśleniu o języku w polskiej kulturze jest związany z naszą przeszłością, a dokładniej z rozbiorami. Jest to nurt postkolonialny, to znaczy ponieważ polszczyzna w czasie zaborów była germanizowana i rusyfikowana, no więc elity wypracowały sobie taki model myślenia, przetrwania, że jednak warto zachować tożsamość poprzez pielęgnowanie języka i chronienie go przed wszelkimi chwastami. I tak zrodził się nurt poradnictwa językowego. Pojawili się pierwsi eksperci wtedy, którzy udzielali porad językowych, by ta polszczyzna, razem z nią kultura przetrwały. Norma językowa to jest zachowanie językowe, które akceptuje większość użytkowników języka. Czyli normą językową jest to, co słyszą lub widzą inni w moich wypowiedziach i to akceptują, czyli są w stanie rozmawiać merytorycznie bez zauważenia, coś tutaj zazgrzytało, coś tutaj nie gra. To chyba jest wątpliwe wypowiedzenie czy wątpliwe wyrażenie. My wszyscy, użytkownicy języka, tworzymy normę językową, akceptując lub nie akceptując konkretnych wypowiedzi. No i te wszystkie wypowiedzi, które krążą dookoła w mowie i w piśmie, nazywamy uzusem. Uzusem, czyli zwyczajem językowym, czyli uzus językowy to wszystkie wypowiedzi, a te akceptowane to

norma. Sęk w tym, że nie ma jednej normy. Trzeba byłoby tu zawsze używać liczby mnogiej. Norm jest bardzo wiele. Po pierwsze, możemy mieć normy rodzinne, czyli w pewnych rodzinnych sytuacjach wypowiedzi mogą być akceptowalne, a na zewnątrz już nie. Po drugie, możemy mieć normy regionalne. W jednym regionie akceptowalne będzie powiedzieć ubierz kurtkę, a w innym już nie, bo tam trzeba ubrać się w kurtkę. No, skoro można ubrać córkę w kurtkę, no to nie można ubrać kurtki, bo nikt tam w tym regionie, tak sobie pewnie myślą, nie mówi kurtka, kurtka, choć pójdziemy do przedszkola. Fajnie, że się ubrałaś. Najważniejsze jest jednak to, że normy dzielimy na dwie sytuacje. Pewne wypowiedzi są akceptowalne w sytuacjach swobodnych i takie normy nazywamy normami potocznymi. To są wypowiedzi, które są akceptowalne wtedy, kiedy nie ma wśród nas obcych. Mówimy, piszemy ze znajomymi, z kimś z rodziny i możemy wypowiadać się w pewien sposób swobodny i jest to akceptowalne, nikogo to nie razi w takim razie. Natomiast kiedy trafimy do sytuacji oficjalnej, musi tam się pojawić w naszej kulturze norma staranna, ponieważ wtedy właśnie może się włączyć ta mania poprawiania czy kultura zawstydzania, czyli możemy zostać zawstydzeni czy pouczeni, zrugani za wypowiedź, która nie będzie akceptowalna w tej starannej sytuacji. Mamy więc dwie najważniejsze normy, czy dwa poziomy normy językowej. Norma wzorcowa potrzebna do przetrwania w naszej kulturze, w sytuacji oficjalnej, w sytuacji starannej i norma potoczna, potrzebna do codziennego funkcjonowania w sytuacjach swobodnych, czyli neutralnych, nieoficjalnych. Działanie tej drabiny z normami i błędami można dobrze wyjaśnić na przykładzie wymowy. Weźmy taką liczbę 600. Jeżeli połączymy te trzy cyfry i spróbujemy odczytać lub wypowiedzieć nazwę tej liczby, to mamy do dyspozycji kilka wariantów. Po pierwsze, mogę powiedzieć 600. 600 razy próbuję do ciebie się dodzwonić, a ty nie odbierasz. Wypowiedź ta będzie zawierać błąd językowy, błąd w wymowie, tylko wtedy, jeżeli będzie razić czyjeś uszy. To znaczy, jeżeli użytkownicy języka, osoby słuchające, pomyślą sobie, to nie zabrzmiało dobrze, tak się nie mówi. Wtedy będziemy mieć naruszenie normy. Mogę wreszcie powiedzieć 600 przez J. 600 razy próbowałam się do ciebie dodzwonić, a ty nie odbierasz. No i okazuje się, że aktualnie ta wypowiedź byłaby na poziomie normy potocznej, czyli nie jest to błąd, jest to swobodny sposób wypowiadania, który ułatwia narządom artykulacyjnym przejście przez trudne zbitki głoskowe, przede wszystkim spółgłoskowe. Mogę wreszcie powiedzieć wzorcowo 600. Tam w środku jest ś-s. 600 razy próbowałam się do ciebie zadzwonić, a ty nie odbierasz. Będzie to sposób mówienia w sytuacjach starannych, na przykład w mediach, w trakcie debaty publicznej czy na naukowej konferencji. No i mogę wreszcie popełnić błąd przesadnej poprawności, czyli powiedzieć hiperpoprawnie, tak jak się czyta. 600 razy próbowałam się do ciebie dodzwonić, a ty nie odbierasz. Ta wypowiedź będzie także interpretowana jako błąd, ponieważ jest nienaturalna dla naszych artykulatorów. Weźmy inny przykład. Wypij tą kawę. Zajmek tą w wypowiedzi swobodnej jest zupełnie poprawny, jest bardzo częsty, akceptowalny, nikt prawie na to nie zwraca uwagi. Ale gdybyśmy wypij tą kawę powiedzieli w sytuacji publicznej, oficjalnej, na jakimś spotkaniu czy bankiecie, już może się komuś włączyć mania poprawiania, ponieważ wtedy takie osoby czasem mówią, że ta wypowiedź nie licuje z sytuacją i powinna brzmieć trochę staranniej. No i mamy tu ciągle jeszcze obecny w polszczyźnie zaimek tę, wypij tę kawę. Proszę zwrócić uwagę zatem, że kompetencje językowe polegają na dostosowywaniu języka do tych dwóch sytuacji, swobodnej i starannej. Mogę zatem powiedzieć wypij tą kawę, a mogę powiedzieć wypij tę kawę. Tę umiejętność czy sprawność językoznawcy nazywają przełączaniem kodu. Przełączam kod. Kiedy trzeba, mówię swobodnie, a kiedy trzeba, próbuję się trochę lepiej zachować językowo. Trochę to przypomina sposób ubierania się. Czasem wychodzimy w dresie, a czasem wychodzimy w uprasowanych spodniach garniturowych. Moje psy dwa, pozdrawiam was serdecznie, jeżeli mnie słuchacie, lubią, kiedy jestem ubrany w dres, dlatego że wiedzą, że wtedy zostaję w domu albo wychodzę na krótko, a kiedy wyciągam deskę do prasowania lub kiedy deska do prasowania została wyciągnięta,

0: zwierzęta wiedzą państwo, co to znaczy, co znaczy ta strona bielna, to wtedy psy zaczynają się smucić, zachowują się jakby miały depresję. One przeczuwają, że prawdopodobnie wyjdę na cały dzień albo gdzieś wyjadę. Te dwa poziomy normy, norma potoczna i wzorcowa, dotyczą też zasad savoir-vivre, czy dobrego wychowania, lub po prostu etykiety i grzeczności. No chociażby to nieszczęsne mówienie sobie smacznego. Nie nieszczęsne oczywiście w tym sensie, że to błąd, tylko mówienie smacznego jest błędem lub nie jest błędem, czyli jest akceptowalne lub nie jest akceptowalne właśnie w zależności od sytuacji. Na poziomie potocznym wszyscy wszystkim powinniśmy mówić smacznego. Proszę się nie przejmować tym, że wchodzą państwo do jakiejś stołówki firmowej albo kuchni w pracy i ludzie jedzą. Kiedy do nich się dosiadamy, powinniśmy powiedzieć smacznego. Nieważne, czy się zadławią, czy nie, to jest ich problem, że mają za dużo w ustach. Powinni mieć mało w ustach, żeby przeżuwać i odpowiadać smacznego. Natomiast w sytuacji oficjalnej, wzorcowej, mówienie smacznego jest już ryzykowne z perspektywy praw autorskich. Otóż na oficjalnym spotkaniu, jeżeli powiemy smacznego, to oznacza, że przypisujemy sobie prawa autorskie do poprawy, a te prawa mają tylko trzy osoby. Ten, kto podał potrawę, czyli kelner, kelnerka, oni mogą powiedzieć smacznego. Ten, kto ją sporządził, kucharz, kucharka, szef kuchni czy szefowa kuchni. No i wreszcie ten, kto zapłacił za jedzenie, czyli ten, kto nas zaprosił, lub jak się mówi w normie potocznej, ten, kto nam stawia. Tylko te trzy osoby powinny mówić smacznego, ponieważ one są bezpośrednio związane z tą potrawą, prawami autorskimi. Natomiast w domu na co dzień naprawdę wszyscy życzmy wszystkim smacznego. Był nawet taki zwyczaj, że najstarsza osoba w rodzinie, to były rodziny wielopokoleniowe, oczywiście dawne, wyobraźmy sobie domostwa, w których mnóstwo dzieci biega, wszyscy się rozchodzą. Ta osoba mówiąc smacznego dawała sygnał, by wszyscy do stołu się zbiegli, usiedli, uspokoili i zaczęli jeść. No i oczywiście rozmawiać. Jedzenie i rozmawianie to rzeczy nierozerwalnie ze sobą połączone. Łatwo powiedzieć, pomyślą sobie państwo, skąd ja, osoba bez wykształcenia językoznawczego, mam wiedzieć, co jest normą wzorcową, co jest normą potoczną w obecnym stanie rzeczywistości językowej. No właśnie, tu potrzebujemy kolejnego terminu, już ostatniego, kodyfikacja. Kodyfikacja normy to jest moment, w którym językoznawcy przeprowadzają badania, zaczynają analizę sytuacji językowej, później ją kończą jakimiś wnioskami i kodyfikują normę, czyli wpisują do słownika wyrażenia, za pomocą których jesteśmy w stanie powiedzieć, czy coś jest błędem, czy nie. Te wyrażenia najczęściej nazywamy operatorami albo kwalifikatorami. Najczęściej w słownikach wtedy znajdziemy taki skrót POT, co może oznaczać potoczne, albo question, co może oznaczać kwestionowane. A zatem kodyfikacja normy językowej to jest sytuacja, w której językoznawcy do słownika wprowadzają informacje, czy coś jest błędem, czy coś jest zgodne z normą potoczną, czy zgodne z normą wzorcową. Wtedy najczęściej nie ma takich kwalifikatorów. Jeżeli w słowniku nie widzimy żadnych dodatków, wpisów, skrótów, to znaczy, że jest to zupełnie poprawne i wzorcowe.
1: Łatwo powiedzieć. Tomasz Piekot.
0: Tylko jeżeli chcą być państwo na bieżąco, powinni państwo korzystać ze słowników aktualnych. Takich jest niewiele. Właściwie mogę polecić tylko jeden słownik publiczny przygotowywany przez językoznawców. To jest Wielki Słownik Języka Polskiego PAN. Słownik na bieżąco redagowany, chociaż nie jest to słownik poprawnościowy. To jest słownik opisowy, deskryptywny. On pokazuje obecną sytuację polszczyzny, pokazuje przykłady cytatów z autentycznych wypowiedzi, pokazuje tabele z odmianami. Tu wszystkiego możemy się o języku dowiedzieć, o słownictwie przede wszystkim dowiedzieć z tego słownika. Natomiast autorzy tego słownika, wiedząc, że słowniki poprawnościowe są niedostępne, one są komercyjne. Słowniki poprawnościowe wydają wydawnictwa, czyli firmy, które się zajmują zarabianiem na nich pieniędzy. W związku z tym autorzy zdecydowali się na odważny krok. Tam, gdzie wiedzą, mają informacje na temat kodyfikacji ze słowników poprawnościowych, przenoszą te informacje do swojego wielkiego słownika języka polskiego i my możemy to zupełnie bezpłatnie sprawdzić w internecie na stronie, przypomnę jeszcze raz, wsjp.pl, to jest Wielki Słownik Języka Polskiego PAN. No i teraz zamiast pytać w poradni językowej, czy przypominać

sobie, co tam powiedział szkolny polonista i kiedy to w ogóle było, jak brzmi na przykład wypowiedź prawidłowo, gdzie kupię por, czy gdzie kupię pora. Wystarczy otworzyć sobie ten słownik, wpisać słowo por, przejść do zakładki odmiana, sprawdzić oczywiście odpowiedni przypadek, czyli biernik. No i w tym słowniku obecnie widzimy biernik, pora albo por, czyli prawidłowa odpowiedź na to pytanie jest następująca. Można i tak, nie ma żadnej różnicy pomiędzy gdzie kupię por, a gdzie kupię pora. Ale jeżeli mieliby Państwo podobne wątpliwości w bierniku ze słowem omlet, czyli czy mówimy zjem sobie omlet, czy zjem sobie omleta, to już w słowniku znajdziemy w bierniku dwa przypadki, dwie formy, które są opisane różnie. Omlet, zjem sobie omlet, usmażę sobie omlet. To jest biernik wzorcowy, no bo nie ma żadnej informacji o tym, żeby to było kwestionowane. A omleta, zjem sobie omleta, usmażę sobie omleta, jest to forma potoczna i podobnie będzie ze słowem kakao. No oczywiście pamiętamy ze szkoły, że kakao się nie odmienia. To nieprawda, odmienia się kakao i pięknie się odmienia tak samo w tej wersji wzorcowej. Mogę powiedzieć, mam kakao, nie piłem kakao, przyglądam się kakao, widzę kakao, narzędnik z kim, z czym, z kakao. Miejscownik o kim, o czym my teraz rozmawiamy, o kakao. Proszę zwrócić uwagę, że ten wyraz się odmienia tylko tak samo. Ale jest jeszcze odmiana różnicująca końcówki. Mogę powiedzieć, nie piłem dzisiaj kakao, przyglądam się komu czemu kakao, narzędnik z kim, z czym, z KKM, rozmawiamy o kim, o czym, no nie, tego już nie powiem, bo będzie mi się to źle kojarzyć, ale Państwo sobie dośpiewają w myślach, jak brzmi miejscownik o kim, o czym od słowa kakao. No i okazuje się, że w tym słowniku, w wielkim słowniku języka polskiego, przy wariantach z odmianą, z końcówkami ruchomymi, nie znajdziemy informacji, że to jest kwestionowane, tylko że jest to potoczne, co oznacza, że odmiana kakao z ruchomymi końcówkami nie jest już błędem językowym, tylko jest zarezerwowana dla sytuacji swobodnej, przypomnę, wtedy, kiedy nie ma obcych w mowie i w piśmie, bez względu na kanał komunikacji. Dlaczego tak ważne jest korzystanie z aktualnych słowników? Wielki Słownik Języka Polskiego PAN aktualizuje informacje na bieżąco. Jeżeli pojawia się film Poranek Kojota i ktoś tam zaczyna mówić, w czym wam mogę pomóc, chłopaki, a w odpowiedzi dostaje lanie za użycie tego słowa, łomot bardziej, rozpoczynają się w Polsce reklamacje z powodu tego pomagania. Ludzie nie życzą sobie nagle, żeby im pomagać, bo jest to niegrzeczne, agresywne. No i językoznawcy wprowadzają do słownika informacje przy zwrocie, w czym mogę pomóc, że jest to zwrot powitalny, który może być odbierany jako atakujący czy deprecjonujący. To właśnie w słowniku na bieżąco aktualizowane są takie informacje. Norma językowa, czy lepiej normy językowe, zatem bardzo często się zmieniają, podlegają prawom ewolucji. No świetnym przykładem jest słowo mail. Początkowo przecież pisaliśmy po angielsku e-mail. Później zaczęliśmy to e z przodu odcinać i usuwać też kreskę. I mieliśmy postać mail już bez e z przodu. Wymowa oczywiście to mail, ciągle po angielsku. No ale w końcu ktoś poszedł po rozum do głowy, stał się ortograficznym patriotą i zaczął zapisywać słowo mail tak, jak się je wymawia, zupełnie z polską ortografią, czyli my, e, i, l. Proszę sobie wyobrazić, że już w 2001 roku ludzie, użytkownicy języka, pytali językoznawców, czy słowo mail pisane przez e i j jest poprawnie. Wtedy profesor Mirosław Bańko w poradni internetowej wydawnictwa PWN odpisywał, że nie ma tego słowa jeszcze w słownikach, czyli widać, że ekspert sprawdził kodyfikację, czy w słownikach to słowo już zostało odnotowane, mail pisane przez e i j, ale napisał później, że mail to jest spolszczenie, które świadczy o rosnącej popularności poczty elektronicznej. No i w związku z tym jest ta poczta nam bardzo bliska, staje się familiarna. Dlatego z sympatią warto odnosić się do maila pisanego przez e i j i mailów. Wtedy profesor Bańko proponował jeszcze, czy przewidywał, że będzie to brzmieć w liczbie mnogiej mailów, tak jak listów. W polszczyźnie potocznej i spontanicznej widział profesor Bańko miejsce dla maila przez e i j.
W 2006 roku ten sam profesor odpowiadał na te same pytania, ale już wtedy pisał, że mail przez EIJ

jest formą spolszczoną. Zachęcam jednak do jej używania w korespondencji i w ogóle w każdego rodzaju tekstach, z wyjątkiem najbardziej oficjalnych. Tak pisał językoznawca, który także tworzy doskonałe słowniki, profesor Mirosław Bańko. A w 2020 roku, 6 lat temu, przewodnicząca Rady Języka Polskiego, profesor Katarzyna Kłosińska, napisała w odpowiedzi na identyczne pytanie. Przyznam, że mnie samej zdarza się używać form mail przez J, mailowy przez J, mailować też przez J w korespondencji oficjalnej, bo już nie odbieram tych słów jako potoczne. No i to jest chyba zalecenie, które warto promować. Piszmy mail przez E i J, ponieważ nie zaakceptowaliśmy pomysłu, by mail przełożyć na polski jako listel, list elektroniczny, listel. W związku z tym proces spolszczenia słowa e-mail, angielskiego słowa e-mail, należy wreszcie zakończyć. Po 32 czy 3 latach, bo tyle ma mniej więcej e-mail jako słowo lat w języku polskim, warto ten proces zakończyć. No i piszmy mail przez EJ, jak wszyscy prawie językoznawcy. I oczywiście pytanie, które zadał mi Wojtek po wykładzie w szkole podstawowej, to pytanie dotyczące poszłem, także pojawia się w poradniach internetowych. Ktoś na przykład napisał tak, czy dopuszczalna jest forma poszłem? Sądziłem, że nie, ale w programie Ojczyzna Polszczyzna, którego nie oglądałem, a słyszałem od znajomych, profesor Miodek powiedział, że forma poszłem, podobnie jak poszedłem, jest już dopuszczalna w języku mówionym. I oczywiście to są legendy miejskie. Profesor raczej tak nie powiedział. Jeżeli już, to może powiedział, że w sumie, jeżeli ktoś mówi poszłem, to znaczy, że można tak mówić, ale niekoniecznie wypada. Chyba tak bym raczej interpretował tego typu wypowiedzi. No i językoznawca tu z poradni Pewłynowski odpowiada, trudno uwierzyć, aby profesor Miodek zalecał używanie formy poszłem, która dyskredytuje mówiącego w oczach wykształconych słuchaczy. Czyli proszę zwrócić uwagę, że jeżeli mówimy poszłem, to ta wypowiedź nas dyskredytuje. To Wojtek prawdopodobnie wyczuł, tylko opisał to własnymi słowami. W oczach osób wykształconych, no dla Wojtka byli to nauczyciele, ale dla nas mogą być to przedstawiciele elit inteligencji, którzy nam się przysłuchują lub którzy czytają nasze teksty. Ale czysto hipotetycznie, co musiałoby się stać, żeby poszłem przestało być błędem? Żeby było na tym samym poziomie, co poszedłem, albo żeby chociaż stało się potoczne. Tutaj językoznawcy mają kilka narzędzi, nazywa się je razem kryteriami oceny poprawności językowej. Zaczynają sprawdzać na przykład, czy ta postać jest poprawna gramatycznie, czy ona nam usunie wyjątki, czy je stworzy, że będzie więcej wyjątków. No i rzeczywiście forma poszłem jest przecież gramatycznie regularna. Pięknie by się wszystko wypłaszczyło. Mówilibyśmy poszłem, nie byłoby problemu. Zostałby tylko ten jeden wyjątek, no bo nie dałoby się powiedzieć on, co zrobił poszł, tak trzeba było powiedzieć, że on poszedł. Ale to byłby wtedy jeden wyjątek. Cała odmiana byłaby regularna. Po drugie, wyraz stałby się poprawny, byłby akceptowalny, jeżeli ludzie by zauważyli, że ma inne znaczenie, że jest zmodyfikowane znaczenie, tu wystarczy nawet odcień znaczeniowy. Na przykład, jeżeli udowodnimy, że w slangu studenckim czy młodzieżowym ludzie mówią poszłem, jeżeli idą krótko, a poszedłem, jeżeli idą dłużej, to wtedy musimy postawić ptaszek na naszej liście i uznać to jako co najmniej potoczne, skoro jest różnica w znaczeniu, czyli zmienia się funkcja wyrazu. Tak naprawdę jednak sprawa jest dużo prostsza. Wystarczy, że państwo jako użytkownicy formy poszłem namówią innych użytkowników, żeby robili to samo. Zostańmy trochę przy tym chodzeniu na skróty. Jest w internecie taki słynny mem, obrazek pokazywany bardzo często jako wzorzec dobrze zaprojektowanego osiedla. Mówię tu o budownictwie. W Holandii ponoć tak się projektuje osiedla, że ten deweloper najpierw buduje budynki, bloki, obsiewa ziemię trawą, ale nie kładzie chodników. Wprowadzają się ludzie, chodzą sobie po trawie i tam, gdzie te ścieżki są wydeptane, tam projektanci kładą chodnik, wtedy jest to funkcjonalne. No więc wyobraźmy sobie takie polskie osiedle z kwadratowym trawnikiem i mamy piękny chodnik, ale tak z kątem prostym. Trzeba przejść wzdłuż jednego boku, niech będzie bok a potem wzdłuż drugiego boku, bok B do sklepu, żeby nie deptać trawnika. Jest tam dłużej, więc mówimy poszedłem do sklepu, no bo długo idziemy eleganckim, wzorcowym,

0: starannym, zadbanym chodnikiem i w tej trawie nawet widzimy tabliczkę nie deptać trawy. Widzimy psie bobki, które mogą także być dla nas jakąś przeszkodą, ale wystarczy na początku, w nocy, po cichu przejść kilka razy przez ten trawnik na skróty, pomijając tabliczkę i oczywiście psie problemy i zacznie się tam tworzyć ścieżka. Zaczną państwo wydeptywać ścieżkę. To będzie etap pierwszy. Etap drugi będzie jeszcze prostszy, mianowicie ludzie zobaczą, że tam jest ścieżka, ktoś się odważy i wyrwie tę tabliczkę, nie deptać trawy i zacznie tą ścieżką chodzić. Ścieżka będzie się powiększać, w końcu tym chodnikiem już nikt nie będzie chodził, bo do sklepu jest prościej na skróty. Ścieżka będzie bardzo szeroka i jeżeli 50% użytkowników osiedla, mieszkańców tego osiedla, no dobrze, plus jeden. Mamy więc kryterium frekwencyjne, kryterium ilościowe. Będzie chodzić ścieżką na skróty, będzie chodzić krócej, będzie mówić poszłem, bo idzie krócej. To wtedy ktoś położy tam chodnik, będzie to kodyfikacja i zostanie to wprowadzone do słownika jako najpierw potoczne, jeszcze kwestionowane przez niektórych, a później już zupełnie wzorcowe. Tak dzieje się w języku, tak wygląda kodyfikacja. To od użytkowników języka zależy, czy coś będzie poprawne, czy nie, a językoznawcy, jak ten sejsmograf, będą tylko zapisywać dane i poświadczać stan faktyczny w słownikach za pomocą narzędzia o nazwie kodyfikacja. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam lwią ochotę na nagranie kolejnego. Bardzo Państwa zapraszam do słuchania podcastu Łatwo Powiedzieć. Do zobaczenia.
1: Łatwo powiedzieć. To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, w aplikacji Onet Audio oraz we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
2: Radio Podcast.

0: Minęła pierwsza. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. W MSWiA po interwencji w domu Karola Nawrockiego zakończyła się pilna narada pod przewodnictwem szefa resortu Marcina Kierwińskiego. W spotkaniu udział wzięli komendant PSP generał Wojciech Kruczek, komendant główny policji generał Marek Boroń, komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości młodszy inspektor Wojciech Olszowy oraz wiceministrowie Czesław Mroczek i Wiesław Leśniakiewicz. Podczas narady omówiono zdarzenie dotyczące zgłoszeń, które wpłynęły do Centrum Powiadamiania Ratunkowego 23 maja w godzinach wieczornych i dotyczyły wystąpienia pożaru w mieszkaniu oraz zagrożenia życia osób znajdujących się wewnątrz. Informujemy, że Centrum Powiadamiania Ratunkowego przekazało zgłoszenie zgodnie z obowiązującą procedurą bezpośrednio do Straży Pożarnej, Policji i Ratownictwa Medycznego. Przekazała w mediach społecznościowych rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Lokal był pusty, zagrożenia pożarowego nie stwierdzono. Policja prowadzi postępowanie mające na celu ustalenie sprawców fałszywego alarmu. O 8 rozpocznie się odprawa rządu po interwencji w domu prezydenta. Służby od jakiegoś czasu zmagają się z problemem fałszywych zgłoszeń, przyznał w TVP Info rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
1: W 2025 roku mieliśmy ponad 55 tysięcy takich zdarzeń. Niestety, te alarmy fałszywe, my przed interwencją nie wiemy, czy on jest fałszywy, czy też nie. I każde zgłoszenie dotyczące zagrożenia życia lub zdrowia traktowane jest przez Państwową Straż Pożarną, przez Policję, przez Państwowe Ratownictwo Medyczne, szczególnie przez wszystkie służby, które mogą w takiej sytuacji zagrożenia być potrzebne z najwyższą powagą i wymagają naszej natychmiastowej reakcji.
0: O fałszywym zgłoszeniu dotyczącym domu rodzinnego prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśniewicz. Jak napisał, służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania. Kibice Lecha Poznań świętują 10. w historii klubu Mistrzostwo Polski.

0: Ta rozpoczęła się na Stadionie Miejskim, skąd fani kolejorza kierowali się na Targi Poznańskie i zaplanowaną tam kontynuację mistrzowskiej fety.
1: Poznań dzisiaj zdecydowanie tętni życiem. Każdym z nas bije to samo serce, biało-niebieskie.
2: Ja jestem kibicem Górnika Zabrze.
3: Naprawdę?
2: Tak. Tylko jestem tutaj, bo drugą moją miłością jest Lech Poznań. Dzisiaj świętuję ze szwagrem, dzisiaj się bawimy i nieważne, nie ma między nas podziałów. Jesteśmy po prostu jedną drużyną, cieszymy się bardzo i niech tak będzie między Polakami po prostu. Nie ma podziałów.
0: Z kibicami rozmawiał Maciej Szefer. W ostatniej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy Lech Poznań zremisował 2-2 z Wisłą Płock. Łatwo Gang zbiera kolejne miliony, jadąc rowerem z Zakopanego nad morze. Dziś ma dojechać do Gdańska. YouTuber zorganizował zbiórkę dla 8-letniego Maxa, cierpiącego na zanik mięśni. Na leczenie w Stanach Zjednoczonych potrzeba 15 milionów złotych. Rodzice chłopca zebrali 3 miliony. Łatwo Gang pomaga zdobyć brakującą kwotę.
4: Na trasie influencer witany jest przez fanów. Sam apelował, aby nie jechać razem z nim, bo dla uczestników takiego przejazdu może być to niebezpieczne i zagrozić finałowi akcji.
5: Najważniejsze, żeby zebrać pieniądze na Maxa. Jesteśmy bardzo blisko.
6: Mega prośba, żeby nie jechać za nami. Po prostu błagam was.
4: Dziennikarze TVP pytali Łatwo Ganga o odczucia po niemal całodobowej podróży.
5: Myślę dużo o Maxie. Max super chłopak. Mam nadzieję, że ja wiem, że prawdopodobnie jest na bieżąco ze wszystkim. Więc pozdrawiam cię, Max. Pędzimy dalej i na chwilę zbierzemy dla ciebie 12 milionów.
4: Mama Maksymiliana, Anna Tocka, powiedziała Radiu Rzeszów, że jest pod ogromnym wrażeniem akcji charytatywnej prowadzonej przez Łatwo Ganga.
7: Jesteśmy ogromnie niewypowiedzianie szczęśliwi z tego, co się dzieje. No i trzymamy kciuki, żeby dał radę.
4: Wsparcie dla Maxa można przekazywać za pośrednictwem portalu zrzutka.pl. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
8: To są aktualności jedynki.
0: W nich jeszcze Kraków i cisza wyborcza przed dzisiejszym referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. To głosowanie różni się od wyborów samorządowych i parlamentarnych, wyjaśnia Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
9: Zazwyczaj państwo się przyzwyczajali, że w ciągu dnia były konferencje prasowe, była wskazywana frekwencja na godzinę 12, na godzinę 17. W przypadku referendum nie zbieramy danych o frekwencji i nie informujemy o tej frekwencji. Samo zachęcanie lub zniechęcanie do udziału w głosowaniu, prezentowanie wypowiedzi osób głosujących, w których zachęcają oni do wzięcia udziału w głosowaniu, jest niedopuszczalne w okresie ciszy wyborczej.
0: Każda osoba biorąca udział w głosowaniu otrzyma dwie karty. Aby głos był ważny, trzeba zaznaczyć odpowiedź tak lub nie. A w aktualnościach jeszcze informacja sprzed kilku minut. W Kijowie dały się słyszeć w nocy z soboty na niedzielę potężne wybuchy. Władze ukraińskiej stolicy ogłosiły zatem alarm w związku ze zmasowanym atakiem rosyjskich pocisków balistycznych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
0: Ciepła niedziela, termometry pokażą od 21 do 29 stopni lokalnie, jednak możliwe są przelotne opady deszczu. A teraz morska.
8: Powtórka programu. Spakowani. Poradnik turystyczny.
10: Dzień dobry Państwu, Jarosław Kałucki. Witam w audycji Spakowani, audycji o wyjazdach w ciekawe miejsca za rozsądne pieniądze. Dzisiaj, proszę Państwa, nie będziemy polecać żadnych miejsc, ale sprawdzimy, jakie miejsca wybierają polscy turyści na wakacje. I to zarówno ci, którzy są klientami biur podróży, jak i ci, którzy wakacje organizują sobie na własną rękę. Z nami pan Maciej Nykiel, ekspert turistico.pl, to jest think tank turystyczny, który analizuje różne trendy na rynku turystycznym. Pan Maciej Nykiel jest również prezesem firmy Nekera. Dzień dobry.
11: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
10: No to gdzie tego lata pojadą Polacy?
11: No, raport Turistico pokazuje jednoznacznie, że w pierwszej trójce najchętniej wybieranych przez naszych rodaków krajów na rok 2026 pozostaną w następującej kolejności Włochy, Hiszpania, Turcja. I wydaje się, że trójka tych krajów jest nie do zdetronizowania, przy czym inaczej rozkładamy nasze preferencje, jeżeli chodzi o podróżowanie właśnie z biurami podróży, czy też podróżowanie indywidualne.
10: Właśnie, przepraszam, to mnie zaskakuje, bo od lat we wszystkich raportach pojawiała się ta Turcja jak

0: jako kierunek nie do zdetronizowania, a tutaj mamy jednak Turcję dopiero na trzecim miejscu, a pierwsze są Włochy, które z kolei, jeśli chodzi o biura podróży, są gdzieś tam na koniec pierwszej dziesiątki albo otwierają drugą dziesiątkę. Z czego wynika ta różnica?
1: Ta różnica jest przede wszystkim ogromna, bo wynosi prawie 1 200 000 klientów pomiędzy trzecią Turcją, która w ubiegłym roku zanotowała 1 900 000 wyjazdów z Polski. Hiszpania ponad 3 miliony, a Włochy ponad 3 100 000. Ta różnica wynika z tego, że organizatorzy chętniej i częściej sięgają po czartery do Turcji. I Turcja jest taką nieukrywaną królową z ostatnich po-covidowych 5 lat turystyki wyjazdowej organizowanej właśnie przez turoperatorów, przez biura podróży. Natomiast Włochy i Hiszpania to kierunki ukochane przez Polaków do podróżowania samodzielnego. Oczywiście biura podróży również oferują te kierunki, ale nie koncentrują się na nich i to nie tam wysyłają najwięcej klientów. A więc w takim największym skrócie można powiedzieć, że do Włoch i do Hiszpanii chętniej podróżujemy, organizując sobie te wyjazdy samodzielnie. A do Turcji, czy też do Egiptu, który zajmuje miejsce 6 właśnie w rankingu tur operatorów, ale aż 3 na rynku tych zorganizowanych wyjazdów biur podróży, zorganizowanie podróży nie jest do końca aż takie proste. Pamiętajmy, że Włochy i Hiszpania to teren Unii Europejskiej, mamy tam ogromną ilość połączeń przede wszystkim low-costowych i nauczyliśmy się już podróżować po Europie bez biur podróży. Ale pamiętajmy, że oferty biur podróży do tych kierunków również bywają atrakcyjne i często nawet są tańsze czy też bardziej komfortowe niż te, które jesteśmy w stanie sobie zorganizować samodzielnie. Dlaczego Polacy kierują się takimi preferencjami? Na pewno jedno się nie zmieniło. Podróżujemy na południe Europy, tam gdzie ciepło, tam gdzie...
0: Gwarantowana pogoda.
1: Gwarantowana dobra pogoda. I w tym roku dochodzi jeszcze jeden ważny dodatkowy czynnik, wojna w Zatoce Perskiej, która wydaje się, że nie będzie miała szybkiego końca. Polacy również w tym roku, widzimy to już po rezerwacjach właśnie dokonywanych w biurach podróży w marcu, ale też przez cały kwiecień, zdecydowanie chętniej wybiorą kierunki europejskie i to tej tak zwanej starej Europy. Oprócz Włoch, Hiszpanii królowa będzie Grecja, ale też Cypr, Malta. A więc te kierunki, które po pierwsze mają krótki lot, po drugie są identyfikowane jako tak zwane bezpieczne. Oczywiście Egipt czy Turcja też ciągle pozostają bezpiecznymi krajami, ale często w świadomości zakupowej pojawia się taka wątpliwość, czy oby na pewno można bezpiecznie podróżować do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. Oczywista odpowiedź jest tak, można. Na chwilę obecną nie ma żadnego przeciwwskazania, żeby również te znane i popularne destynacje, takie jak chociażby właśnie Turcja, Egipt, Tunezja czy Maroko, które co prawda leżą poza Unią Europejską, ale ciągle pozostają...
0: Daleko od konfliktu.
1: Daleko od konfliktu, a ciągle są nad Morzem Śródziemnym, gdzie mamy pewność pogody i również w miarę krótki przelot.
0: Dlaczego mnie nie dziwi ten fakt, że zainteresowanie turystów się przekierowało na Europę? Otóż ci pierwsi, którzy byli ewakuowani z Bliskiego Wschodu, jak wysiadali z samolotów, to mówili: te wakacje tylko Europa. A czy możemy coś powiedzieć na temat przeciętnych cen? Czy rzeczywiście to drożejące paliwo lotnicze, czy fakt, że te kierunki są przekierowane na Unię Europejską, czy to rzeczywiście spowodowało, że w tym roku wakacje są droższe? Może nie są, może są w takich samych cenach, jak były w zeszłym roku.
1: Wakacje są trochę droższe i na pewno będą droższe. No tutaj działa taka prosta analogia. Mówię o tych wakacjach, gdzie musimy jednak dolecieć samolotem. Tak samo jak obserwujemy dzisiaj wzrost cen paliwa, tankując nasze prywatne samochody na polskiej stacji benzynowej. Tak samo te samoloty...
0: No Europa nie wprowadziła niestety CPN-u, prawda?
1: Niestety, więc to paliwo jest obiektywnie droższe, ale ten raport, zarówno Turistico, jak i raport biur podróży, pokazuje przede wszystkim jedno. Polacy nie zrezygnowali z podróży, tylko przekierowali swoje preferencje na inne kierunki, ale też inne środki transportu. I uwaga, co ciekawe, widzimy ogromny wzrost zainteresowania Polską. A więc mamy takie 3 trendy. Po pierwsze, czym dalej od krajów Bliskiego Wschodu, tym większy ruch, więc spodziewamy się więcej jeszcze klientów na przykład na Malcie, na Cyprze, we Włoszech, czy w Hiszpanii, ale też drugi trend to jest podróż własnym samochodem. Jest część klientów, która nie do końca jest zdecydowana polecieć samolotem. Obserwujemy skokowe zainteresowanie

0: przykład Chorwacją, która wedle raportu Turistico zajęła w zeszłym roku aż 5. miejsce na mapie najchętniej wybieranych przez Polaków kierunków. Obserwujemy duże zainteresowanie też, uwaga, dojechanie własnym samochodem do Bułgarii, która to przez wiele lat już straciła ten atut. Do Bułgarii jeździliśmy za PRL-u jeszcze samochodem.
1: 1700 kilometrów nad bułgarskie wybrzeże.
0: Zrobić z przyczepką. W tej chwili jest łatwiej, bo mamy chociażby Via Baltica. Wiele, wiele odcinków już gotowej autostrady we wschodniej części Europy, dzięki której również Polacy dojadą nad Morze Czarne zdecydowanie szybciej niż kiedyś. I ten trzeci trend to jest Polska. Widać, że zainteresowanie wakacjami nad Bałtykiem, na Mazurach, w górach, ale też w miastach rośnie, dlatego że część klientów nie zdecydowała się jeszcze na zakup wakacji zagranicznych, zwlekają z tymi decyzjami. Widzimy odroczenie w czasie właśnie związane z tymi obawami dotyczącymi na przykład kosztów podróży, natomiast wiadomo, że te wakacje w Polsce zawsze są pod ręką, zawsze jakoś tam dojedziemy, nie musimy jechać samolotem. Nie ma na chwilę obecną żadnych obiektywnych sygnałów, żeby, czy też pochodzących z linii lotniczych albo od dostawców paliw na europejskich lotniskach, ale tak, musimy się przygotować przede wszystkim na to, że zapłacimy na chwilę obecną, będzie to z naszych analiz wynika około 5-6% drożej niż przed rokiem. Można powiedzieć, że to jest taki...
1: Da się wytrzymać.
0: Tak, co roku te wakacje, tak jak wszystkie produkty, prawda, które konsumujemy, nieco drożeją właśnie o ten... Więc wydaje się, że jak na skalę tego konfliktu na Bliskim Wschodzie na razie te podwyżki związane z naszymi wakacyjnymi wyjazdami są łaskawe, ale musimy też wziąć pod uwagę, że na miejscu, w krajach, do których będziemy podróżować, też będzie drożej. Im też wzrosły koszty, dokładnie tak jak w Polsce, takiego codziennego funkcjonowania, ale...
1: Zatrzymajmy się na momencik na tych kosztach, dlatego że w przeszłości obserwowaliśmy różnego rodzaju takie ruchy obronne, nazwałbym to tak, polskich turystów, którzy na wieść, że coś drożeje albo coś jest znacznie mniej dostępne, albo zmieniali kierunki na tańsze, albo obniżali standard. Tutaj słyszymy o większej gotowości do podróżowania samochodem. Na ile to się okaże tańsze niż przelot do Bułgarii samolotem, to się jeszcze może okazać po drodze. Ale czy tu, jeśli chodzi na przykład o ten komfort, ta nieprzewidywalność kosztów, pamiętam taką sytuację, kiedy szalała inflacja, turyści nagle zaczęli kupować na masową skalę i skokowo wakacje all inclusive. Dlatego, że te wakacje all inclusive określały już im tą cenę wakacji w momencie wejścia na pokład samolotu. Już wiedzieli, że właściwie nic więcej nie powinni wydać. Czy tu teraz też obserwujemy tego rodzaju zachowania, które pozwoliłyby utrzymać albo przynajmniej bardzo mocno kontrolować te koszty?
0: Tak, no przede wszystkim klienci polskich biur podróży z naciskiem na polskich, tutaj ten nacisk jest istotny, mogą spać spokojnie. Dlaczego? Dlatego, że współczesny świat wypracował całą masę mechanizmów zabezpieczających właśnie polskiego klienta. W momencie, kiedy organizujemy sobie wyjazd na własną rękę, wszystkie ryzyka, w tym właśnie ryzyka podwyżek, zmian kursu, zmian rozkładów samolotów, czy też dopłat są po naszej stronie. Natomiast kupując te wakacje w biurze podróży, mamy co najmniej kilka takich mechanizmów zabezpieczających. Pierwszy z nich to jest gwarancja niezmienności ceny. Za niewielką opłatą w stosunku do samej ceny imprezy, ta opłata wynosi w tej chwili średnio na rynku około 130 zł za tygodniowy pobyt, możemy wykupić sobie właśnie gwarancję niezmienności ceny, zabezpieczającą nas przed wszystkimi ruchami na przyszłość. Czyli tak, tu i teraz, dzisiaj wiemy, ile zapłacimy za wakacje w czerwcu, w lipcu, w sierpniu czy we wrześniu, bez względu na to, ile będzie wtedy kosztować na świecie ropa naftowa, czy ile będą kosztować waluty.
1: Dzisiaj naszym gościem był pan Maciej Nykiel, ekspert turystico.pl i szef biura podróży Neckera. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję i dobrych wakacji życzę.

0: Powtórka programu. Kierunek kino.
1: Dzień dobry, jak co tydzień o tej porze, w sobotnie przedpołudnie. Witamy w audycji Kierunek Kino. Wydawczynią programu jest Paulina Olaga, przed mikrofonem Andrzej Sołtysik. No i cóż, dzisiejszy gość, drodzy państwo. Zrobię tak, zanim podam imię i nazwisko, to przeczytam trochę fragmentu z dorobku. Pestka, prowokator, pożegnanie z Marią. Członek Polskiej Akademii.

0: Akademii Filmowej. Ojciec aktorki, młodej, zdolnej i nieźle się zapowiadającej, już się właściwie zapowiedziała, no a dodatku jeszcze mąż aktorki i scenarzystki. Był wydawcą, był redaktorem, miał epizod dziennikarski, ale w naszym studiu jest jako scenarzysta serialu Glina i nie tylko. Maciej Maciejewski, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie. Panie Macieju, dziękuję za spotkanie.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Tak jest. Scenarzysta wychodzi z cienia, prawda? Scenarzysta to jest taki charakter, który musi być skromny i powściągliwy, a jednocześnie wierzyć, że w te historie, które chce opowiedzieć, postacie, które stwarza, przekonają innych.
1: Ujął baton tak, że właściwie nic dodać, nic ująć. No. Tak to wygląda.
0: Jak pan Maciej Maciejewski został scenarzystą?
1: Pan Maciej Maciejewski został scenarzystą bezpośrednią przyczyną, dla której zostałem scenarzystą, był powielacz offsetowy marki ABD. Nie wiem, czy ta firma jeszcze istnieje, amerykańska. To był taki obiekt pożądania w latach 80. Maszyna była nieduża, można było się z nią przemieszczać, w sensie trzeba było mieć jakiegoś małego Fiata do dyspozycji. Nie była bardzo głośna i nie wymagała jakichś szczególnych warunków, więc zwykłe podpiwniczenie mogło stanowić dobre miejsce. No. Po prostu mieliśmy taki powielacz. Mówię w liczbie mnogiej, ja i moi koledzy z podziemia w latach 80. W pewnym momencie zaczęła nam się palić ziemia pod nogami w mojej rodzinnej Łodzi. Tak to jest bardzo ważne, bo w Łodzi się urodziłem i tam działałem, tam obalałem ustrój miniony.
0: Jako piękny dwudziestoletni.
1: Dwudziestoletni, owszem. Czy piękny, to już nie będę tutaj w to wchodzić. Idąc skrótem. Z naszym środowiskiem był związany nieżyjący już niestety reżyser, obiecujący wówczas młody reżyser Jacek Skalski.
0: Okej.
1: I tak się złożyło, że Jacek sam nam zaoferował: słuchajcie, no goni was ubecja, a ja z żoną mieszkamy w domu teścia w Pruszkowie pod Warszawą, mamy dużą piwnicę. Weźcie, dajcie nam ten powielacz i tam będziemy sobie, możecie sobie tam drukować. Myśmy to przewieźli, że się tego Pruszkowa, zainstalowaliśmy to w piwnicy domu rodzinnego Jacka Skalskiego. Z czasem chyba młodszy brat jego żony wyraził ochotę, żeby przyuczyć się do zawodu towarzysza czarnej pracy, czyli drukarza. I przyszedł taki moment, tak, kiedy właściwie to on siedział w piwnicy i drukował, a ja siedziałem piętro wyżej w salonie z Jackiem Skalskim i po prostu prowadziliśmy długie nocne Polaków rozmowy. Jacek w pewnym momencie powiedział mi po tam którejś nocy już takiej przegananej, mówi: słuchaj, jestem po jednym dokumencie, po drugim dokumencie, mam nagrody, mam to właściwie. A był wtedy już członkiem studia filmowego imienia Karola Iżykowskiego.
0: Tak jest, zacne studio.
1: Zacne studio. Też do niego później dołączyłem.
0: Tak jest.
1: I Jacek mówi: wiesz, jest taka sytuacja, że ja mogę zrobić fabułę, tylko nie mam scenariusza. Ja tak wziąłem to do serca. Zawsze miałem ambicje literackie, ale jakoś w ogóle nie potrafiłem ich zrealizować. Wystukałem na maszynie, wtedy były maszyny. Wystukałem na maszynie chyba taki szkic na 5 stron, może 6. Wsadziłem w kopertę, dałem Jackowi, mówię: słuchaj, zrób z tym, co chcesz. Tu masz zarys fabuły. Jak ci się spodoba, zrób sobie z tego scenariusz. Jakiś tam napisik końcowy, małym druczkiem w napisach końcowych. Będę usatysfakcjonowany.
0: Tak, Jacek jest, koleżeńska przysługa.
1: Jacek tak to przerzucił, po czym mówi: nie, mówi, ty to napiszesz. Aha. Ja nie umiem pisać scenariuszy. Jacek mówi: nie, to słuchaj, to jest bezczelnie proste, wiesz. Piszesz didaskalia, najpierw musisz napisać numer sceny, potem czy to jest dzień, czy to jest noc, czy to jest wnętrze, czy to jest plener. Potem piszesz didaskalia, mówi, najlepiej w czasie teraźniejszym prosty, a potem dialogi, znowuż didaskalia i tak dalej. Mówi: opanujesz to. No i opanowałem. I tak powstał scenariusz filmu Chce mi się być, którym razem zadebiutowaliśmy w fabule. Jacek i ja.
0: Tak jest. I to był scenariusz i film, który opowiadał właśnie o sytuacji z mrocznych lat 80.
1: Odnosił się do tamtych czasów, chociaż trochę przekornie, no powiedziałbym.
0: No tak, oczywiście. Aha, czyli tak to się stało. Czy to prawda, że w tych czasach konspiracji i, tak jak pan mówi, walki i obalania reżimu,

0: miał pan przez SBC nadany kryptonim czy nazwę pacyfista?
1: Tego panu nie potwierdzę, bo właściwie...
0: Encyklopedia Solidarności tak
1: być mówi. Może tak było. Ja się właściwie w czasie przesłuchań właściwie nie wdawałem się w rozmowy ze swoimi ubekami. Mówię swoimi, no tymi, którzy tak jest, tak. Ustali od delegowań między mi do mojej skromnej osoby. Więc tego nie ma, to ciekawe nawet.
0: No właśnie, może trzeba by sprawdzić, co to za
1: się to wzięło.
0: Tak, a relegowanie, czyli wyrzucenie ze szkoły, z uczelni, to jest też fakt?
1: Tak, ale to bądźmy uczciwi, to nie było, to nie jest żadna martyrologia, to był już drugi kierunek studiów, filozofia, już byłem po jednym kierunku studiów uniwersyteckich, poszedłem na filozofię z bardzo prostych przyczyn, mianowicie... byłem zaangażowany w działalność wywrotową, wtedy przez krótki czas legalną, no bo to było po rejestracji Solidarności, a przed 13 grudnia, przed stanem wojennym. Po pierwsze, nie chciałem iść do wojska.
0: Tak jest.
1: A studia filozoficzne zwalniały. Po drugie, to jest bardzo ważne, nie musiałem iść do pracy i dostawałem kartki.
0: Aha, no właśnie, drodzy państwo i droga młodzieży.
1: Bez których się nie dało przeżyć.
0: Kartki na A, żywność, B, papierosy. No właśnie, no dobrze. I potem, i co pana doprowadza do roku 89 i 90? Wybucha ta nasza nagle nowa, wolna Polska, bardzo dziwna, bardzo, bardzo kosmata, pogmatwana, ale bardzo, bardzo interesująca.
1: Bardzo.
0: Nagle można wszystko.
1: Tak jest. Tak?
0: Wikipedia i różne źródła mówią, scenarzysta filmowy od 1989 o panu, tak jest napisane.
1: Tak, tak, bo to był 89 rok, tak, dlatego że to był film Chce mi się wyć oraz Ostatni prom.
0: Waldemara Krzystka.
1: Waldka Krzystka, Jezus Maria, Alzheimer.
0: Nie, wszystko dobrze.
1: Waldka, to były dwa... Pierwsze historycznie, o ile się dobrze orientuję, dwa historycznie pierwsze filmy, które nie zostały poddane państwowej kolaudacji.
0: Aha.
1: Czyli to były pierwsze dwa filmy, które nie musiały przejść przez sito cenzury po prostu.
0: Jasne. I to też były nowe czasy. Tak?
1: I to był ten przełom, bo to się już jedno się kończyło, drugie się zaczynało.
0: Tak jest. A Krystyna Janda zdobywała wtedy laury w Cannes za rolę w Pułkowniku Przesłuchania,
1: tak,
0: prawda?
1: Jest.
0: Ale Pułkowniki to były filmy, które zostały zdjęte z magazynów i wyciągnięte na światło dzienne. A te filmy były świeże, nowe i
1: tak,
0: właśnie
1: tak, tak.
0: To była nowa zupełnie okoliczność, pełna wolność.
1: Tak.
0: No właśnie.
1: Pełna.
0: Z różnymi konsekwencjami tej wolności, umówmy się.
1: No, wiadomo.
0: No właśnie, jak to powiedział Wojciech Marczewski, reżyser, koledzy, po co wyście zrobili te wszystkie filmy, mając na myśli różny chłam, który powstał w latach 80.
1: Pamiętam dokładnie tą jego wypowiedź.
0: No, to nie.
1: Ona się odbiła dosyć szerokim echem.
0: Tak jest, tak. Ale trochę racji miał.
1: Nie będę tego komentować.
0: Dobra.
1: Ja jestem jednak, mimo że jestem już w roli starca, to wtedy to byłem dosyć młodym człowiekiem. Ja byłem debiutantem. A to...
0: Wziął to pan do siebie.
1: Te słowa nie, Wojtka przecież... były skierowane raczej do jego równolatków. Do ludzi, którzy w latach 80. byli już pełnoprawnymi, dojrzałymi twórcami filmowymi. No ja to byłem dopiero raczkującym takim gówniarzem. Więc...
0: Tak jest, tak jest. Albo drugie sformułowanie, coście zrobili z tą wolnością, prawda? Coś my zrobili z tą wolnością.
1: Dokładnie.
0: No dobrze, i potem pojawia się film Pożegnanie z Marią. Reżyseria Filip Zylber według noweli, opowiadanka Tadeusza Borowskiego.
1: Tak, na motywach.
0: Na motywach, tak to uznajmy. Opowiadanie obozowe.
1: Tak.
0: Temat dziwny, pokrętny, ale wówczas bardzo, bardzo interesujący. I to była adaptacja, jak rozumiem, adaptacja tekstu. W pana wykonaniu
1: razem
0: z Filipem, czyli...
1: To było troszkę inaczej, mianowicie... Filip miał scenariusz już. Nie będę wbijać się w szczegóły, ale to był, zdaje się, scenariusz, który powstał dawno temu i powstał we współpracy jego ojczyma, Henryka Kluby i Dymnego. Wiesława
0: Dymnego. To też niezły duecik.
1: Tak. No oni pracowali ze sobą.
0: Absolutnie.
1: Przecież Słońce Wschodzi Raz na Dzień.

Houdini. To są filmy, które Henry Clua robił z Dymnym razem. Dymny tam był scenarzystą. W każdym razie producent chciał, żeby ten scenariusz został

0: słów, o których opowiada, bardzo jasny, rozświetlony, bo tam dużo
1: to
0: miłości.
1: Duża zasługa Filipa jako reżysera, tak bo jest, on to...
0: Pamiętam efekty tego filmu w tym 93 roku na festiwalu w Gdyni, że wszyscy byli zdziwieni i dosyć zachwyceni, że można w ten sposób, a nie tylko tak po wajdowsku, wie pan, o wojnie.
1: Sam Andrzej Wajda, kiedy się później spotkaliśmy, powiedział mi taką jedną rzecz. No jest ciekawa sprawa, mówi... Nie spotkałem kogokolwiek, kto by źle mówił o tym filmie. Co tak, uznałem za tak wielki komplement z ust mistrza, że właściwie już...
0: No jasne. A sam film też zdobył dużo nagród. Zdaje się, że za debiut i za różne inne rzeczy oraz przeszedł przez ekrany. I wtedy był pan już... Pan...
1: Nagroda za muzykę dla Tomasza Stańki.
0: A, przepraszam.
1: Dobrze, bardzo ważne. Jest... Stańko zrobił tam wyśmienitą muzykę.
0: Oczywiście.
1: Świetną.
0: Jasne, jasne, jasne. Dobre kino wymaga dobrej muzyki, żeby było dobrym kinem. No właśnie. I teraz tak. I wtedy był pan już pełnoprawnym, zawodowym polskim scenarzystą?
1: Właściwie tak.
0: Aha. I pisał pan, żył pan z pisania?
1: Już wtedy tak. Już wtedy tak.
0: Aha. Czyli który z tych tytułów był takim przełomowym? Ten Jacek Skalski, chce mi się być, czy... Pożegnanie z Marią, czy to się toczyło?
1: Panie Andrzeju, debiut, mój debiut z Jackiem Skalskim, no, uruchomił mnie niejako. Ja już stałem się. I to już nie, był scenariusz, był film, była premiera, też były nagrody, też były pokazy festiwalowe i tak dalej. Trochę nawet za granicą ten film był pokazywany na różnych festiwalach. I no to już zadziałało po prostu. I w środowisku moim rówieśniczym. A ja miałem wtedy no może dzięki temu, że się urodziłem, wychowałem w Łodzi, miałem dużo kumpli, przyjaciół w środowisku filmowym, którzy byli w moim wieku albo no, generalnie w moim przedziale takim generacyjnym. I to zadziałało po prostu. Nagle zaczęli do mnie dobijać się, a może byś mi to zrobił, a może to. I to tak zaczęło dziać się. I w ten sposób po prostu zaistniałem.
0: Aha, stało się. Właśnie, a propos generacyjności i pokoleniowości. Pan jest rocznik 58, a Władysław Pasiekowski 59. Czy wy z panem Władysławem znaliście się jakoś z łódzkich ulic, barów i
1: jak najbardziej,
0: Sierzek,
1: jak najbardziej. Myśmy razem studiowali.
0: A, dobra.
1: Na uniwersytecie. I teraz, panie redaktorze, ja byłem na jednym roku i w jednej grupie z wybitnym operatorem filmowym Pawłem Edelmanem. A Władek był rok niżej od nas.
0: Dobra. Nie, to nie wiedziałem, że to są aż tak bliskie
1: związki. Ja i Paweł skończyliśmy studia uniwersyteckie, zakończone dyplomem. Dopiero potem Paweł poszedł do filmówki na Wydział Operatorski. A Władek już w czasie studiów się dostał, zrezygnował i już był studentem Wydziału Reżyserii. Także no... To są dekady.
0: To jest to grono.
1: To są dekady.
0: To jest to grono, to jest to Makondo, to jest to źródło, z którego
1: tak,
0: bije.
1: Tak, dokładnie.
0: Okej, bo zmierzam do tego, że Glina, ten przez niektórych określany jako perełka w serialu telewizyjnego, albo legendarny, albo kultowy, pojawia się w 2003, realizujecie, w 2004. Czyli po jakimś czasie.
1: Tak.
0: To jak się zeszliście z Pasikowskim w tej sprawie?
1: Oj, to była bardzo prosta historia. Mianowicie, ja scenariusz napisałem sam. Ja go pisałem do szuflady. Ja wtedy miałem dużo takich zajęć, tak powiem, około filmowych. To znaczy, byłem odpowiedzialny za, jakim byłem nadzorcą scenariuszowym przy dużych produkcjach telewizyjnych.
0: Przy serialach.
1: Tak, przede wszystkim były media publiczne głównie, co mi dawało... pracę, stałe zatrudnienie, pieniądze, co jest ważne, jak się ma już rodzinę na utrzymaniu, stały dochód.
0: I 30 parę lat na karku, prawda?
1: I ja wtedy zacząłem sobie pisać do szuflady. Po prostu bez umów, bez kontraktów mogłem sobie na to pozwolić.
0: Nie, tak? Nie na zamówienie.
1: Nie na zamówienie. Pisałem to co mi w duszy grało. Jak mi się chciało i jak miałem ochotę. I tak powstał scenariusz serialu Glina pierwszego sezonu. I ja z tym poszedłem po prostu. Najpierw do telewizji. Tam telewizja, bardzo proszę, miałem ten komfort, że mogłem sobie wybrać producenta.
0: Aha, nieźle.
1: Miałem wybitny komfort.
0: Dobra.
1: I tutaj przysłużyła się bardzo moja żona właśnie.
0: Pani Pilaszewska Agnieszka.
1: Zgadza się. I która powiedziała, słuchaj, masz

0: takiego kolegę Darka Jabłońskiego. Znacie się tyle lat. On jest producentem, ma firmę. Zróbcie coś razem. Tak. No i tak to się narodziło. A już kończąc odpowiedź na pańskie pytanie, panie Andrzeju.
1: No, no.
0: Ja się zastanawiałem, no dobrze, ale kto by to miał zrobić? A Darek spojrzał tak na mnie, a co nie pomyśleć o swoim łódzkim koledze?
1: Wow.
0: Ale do głowy mi nie przyszło, wiesz, on nie robi cudzych scenariuszy. Władek,
1: to po pierwsze.
0: Władek robi swoje scenariusze.
1: Nie robi seriali.
0: Bo po pierwsze nie robi seriali, ale też nie, sam pisze, no bo jest sam świetnym scenarzystą.
1: Tak, tak.
0: A Darek mówi, no dobrze, no ale co nam przeszkodzi, wysłać mu to.
1: No jasne.
0: Spotkaliśmy się po 3 odcinkach, które Darek wysłał Władkowi. Mhm. Ja powiem szczerze, mimo iż tyle lat znam Władka, po prostu bałem się.
1: Aha.
0: No bo...
1: No tak.
0: Niby, bo... No, z jednej strony się znamy, ale jednak to jest dla, z mojej strony, ze strony Władka, no szanujemy się, no to jest,
1: jest tak.
0: Poważne nazwisko.
1: No, no, no.
0: Władek miał te 3 egzemplarze tych 3 odcinków na biurku, na stole, przy którym sobie siedzieliśmy w produkcji, spojrzał na mnie i mówi, no dobrze, a gdzie są następne odcinki? Co dalej? Ja mówię, naprawdę? No, oczywiście.
1: Czyli zdarzyło się jakiś taki geniusz Lotzi, coś się wydarzyło, coś się połączyło.
0: Myślę, że
1: tak. Tutaj jest facet Maciejewski w szufladzie, ma właśnie to. Tu się pojawia małżonka, prawda? Wieczorkiem poczeptuje. Pada nazwiska Jabłońskiego. Jabłoński łączy kropki dalej, wyznacza kierunek i się... dzieje,
0: tak? I się dzieje, dokładnie.
1: I się dzieje. I potem rusza produkcja, no i powstaje rzeczywiście, co tu dużo mówić, no jakby to określić, fajny, interesujący, lekko nostalgiczny serial pod tytułem Glina. W sumie 25 odcinków pierwszego i drugiego sezonu przez 4 lata realizacji.
0: No, to była przerwa między pierwszym sezonem a drugim.
1: Tak,
0: mniej więcej tak można to powiedzieć.
1: No właśnie. Glina. Serial, powiedzmy, że kryminalny. Prawda? No. Powiedzmy, jakieś śledztwo się toczy. Różne sprawy ci bohaterowie opracowują i analizują. Ale też toczy się ich własne życie, ich życie wewnętrzne, psychologiczne. No i jest kwestia castingu. To jest znowu zagadka nieśmiertelności. Prawda? Jak wymyślić, jak skłonić, jak spowodować, że Gajewskim jest ten Jerzy Radziwiłłowicz.
0: No to, wie pan, to już powinien bardziej Władek na ten temat się wypowiadać, ale również tutaj była, dużą rolę odegrała Violetta Bull, która była odpowiedzialna za obsadę, drugi reżyser. No postać też właściwie legendarna dla polskiej kinematografii, najbliższa od tej strony, chodzi o obsadę, współpracownica Krzysztofa Kieślowskiego.
1: Tak jest.
0: Cały dekalog obsadzała i nie tylko.
1: Tak.
0: I tutaj mogę mówić tylko w swoim imieniu, ale chyba nikomu z nas nie przyszło do głowy, że w ogóle Jurek mógłby ten tekst wziąć do ręki, że on się nad tym pochyli.
1: Dziękuję za spotkanie.
0: Ja
1: dziękuję za garść refleksji, trochę wspomnień.
0: Bardzo również dziękuję.
1: Lekko przyprószonych kombatanctwem, ale myślę, że nie przesadziliśmy z tym pieprzem i solą.
0: Tak, jest, są prawa wieku.
1: Absolutnie, oczywiście. Serdeczne pozdrowienia, dziękuję. Maciej Maciejewski był gościem audycji Kierunek Kino. Scenarzysta Gliny i Gliny Nowy Rozdział, a także Zasady Przyjemności.
0: Bardzo dziękuję.
2: Kierunek Kino. Powtórka programu. Co państwo sądzą?
3: Dzień dobry. Co państwo sądzą? To pytam ja, Zuzanna Dąbrowska z Polskiej Agencji Prasowej, a ze mną jest gość Michał Fedorowicz, kolektyw analityczny Res Futura. Dzień dobry.
4: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani dyrektor.
3: Kto rządzi polskim internetem? Co wynika z analiz liczbowych? Macie przecież precyzyjne narzędzia. I co to właściwie znaczy rządzić polskim internetem? Czy ważna jest jakość przekazu, czy liczba wejść, reakcji użytkowników? Jak to mierzyć?
4: Rządzić internetem, czyli kto się częściej wyświetla użytkownikom w ich telefonach. Panuje dwuwładza w polskim internecie. Z jednej strony jednoosobowo, jako taki personel

0: personal branding, czyli osobowość, na pewno Donald Tusk, który generuje największe zasięgi, największe dotarcie, największe emocje. Jeżeli sobie spojrzymy formacyjnie, kto, to będą tu siły, powiedzmy sobie, zjednoczone siły prawicowe, jeśli patrzymy sobie na formacje. To znaczy one najwięcej produkują różnego rodzaju treści, mają największą społeczną akceptację, przy czym jednostkowo nie możemy powiedzieć, żeby ktoś jakby bardzo, bardzo jedna ze stron dominowała, natomiast całościowo to one stanowią taką, mają przygniatającą większość w mediach społecznościowych.
1: Po jednej stronie wymienił pan nazwisko, nazwisko premiera, i gdyby dołożyć jeszcze do tego podium parę postaci politycznych polskiej sieci, to kto by to był?
0: Na pewno jest to tak, jeżeli spojrzymy sobie, jest premier, potem po stronie prawicowej jest Dariusz Matecki, poseł ze Szczecina, potem mamy Romana Giertycha, potem mamy Radosława Sikorskiego, tu na zmianę z Romanem Giertychem, potem będziemy mieli posłów Solidarnej Polski, takich jak Sebastian Kaleta czy Patryk Jaki, będziemy mieli też na pewno rosnącą bardzo szybko gwiazdę europosłanki Ewy Zajączkowskiej.
1: Pierwsza kobieta w tej grupie.
0: Tak, dodatkowo z postaci, które są jakby takie na takim topie, na które warto zwracać uwagę, to na pewno jeszcze będzie europoseł Brejza, który też gdzieś tam, i minister Kierwiński. I to są takie osoby, i do tego dochodzi nam cała jakby przestrzeń, dochodzi nam europosłanka Wiśniewska, dochodzą nam jeszcze tutaj posłowie Prawa i Sprawiedliwości, no i na pewno Karol Nawrocki oczywiście, i do tego nam dochodzi.
1: Który jednak nie przoduje w liczbie tych internetowych interwencji, bo ma ich stosunkowo niedużo.
0: Rzadko prezydent zabiera głos w mediach społecznościowych. Także no mamy tutaj, jakby scena jest, można powiedzieć, rozbita na pół. To znaczy każdy, w zależności od jaki ma pogląd polityczny, znajdzie swoje. To, czego nie widać w mediach społecznościowych. Bardzo słabo jest z lewicą, nową lewicą, Włodzimierza Czarzastego. Całkowicie nową formę komunikacji przez TikToka oraz przez taki powiedzmy sobie hybrydę, czyli trochę w realu, trochę na Facebooku znalazło razem. PSL i Polska 2050 mają duże problemy z dotarciem. I to tak mniej więcej wygląda, tak jakbyśmy trochę, chyba pierwszy raz w historii, trochę sondaże, no z wyjątkiem tej Konfederacji, która jest wyżej niż Prawo i Sprawiedliwość, sondaże odpowiadają poparcie, jak się partie wyświetlają w mediach społecznościowych.
1: A gdyby na podstawie badań i analiz Res Futury, badań sieci, zrobić taki przepis na polityka, który może być internetowym królem, a przynajmniej księciem, to co by to było? Już ustaliliśmy jedno, że raczej powinien należeć do jednego z dwóch obozów, bo to się niesie. A poza tym?
0: Dzisiaj ten król, który miałby się objawić, bo może też jest, co widzimy w oczekiwaniach w komentarzach i co widzimy, po pierwsze, na pewno najtrudniejszym progiem wejścia było bicie się w klin. To znaczy, bo gdyby był po stronie prawej albo lewej, no niestety nie przebiłby się do pewnego poziomu, ponieważ no są tam osoby, które są wyżej i tak dalej. Więc musiałby wejść w sam środek. Byłoby to bardzo trudne, dlatego że algorytmy uwielbiają skrajności. Więc musiałby być bardzo radykalne, ale z drugiej strony i skrajne, ale siedząc w centrum, co jest trudne. Musiałby atakować obie strony jednocześnie.
1: Kiedyś mówiło się na takich polityków, jeszcze w czasach demokracji słusznie nazywanej parlamentarną, że są to zagończycy, czyli takie osoby, tacy politycy, którzy potrafią wyjść na mównicę przed wielką debatą i tak odbić piłkę, że oberwą nią wszyscy obecni na sali.
0: Dokładnie tak. Musiałby przede wszystkim, no jeżeli zakładając, że ma dobrze porobione badania i wie, co dane elektoraty chcą usłyszeć, musiałby na pewno być bardzo emocjonalny, ale z drugiej strony być tak zwany, mieć, jak to ładnie się nazywa, social proof, czyli społeczny dowód słuszności. To znaczy nie mogłaby być to osoba, już na pewno nie muzyk, nie celebryta, to już wiemy. Musiałby być to ktoś, kto dzisiaj stoją za nim jakieś czyny. W sensie coś stworzył, gdzieś jest, kimś jakby reprezentuje coś. Tak?

0: I na pewno jego przekazy musiałyby być przede wszystkim w dwójnasób. To znaczy z jednej strony, i to jest chyba najtrudniejsze, atakować obie strony sporu, a potem dawać rozwiązania. I to jest dzisiaj, widzimy tak naprawdę, że dzięki temu troszeczkę tak działa Razem i tak działa Konfederacja. I one dzięki temu sobie gdzieś tam w internecie i w ogóle w sondażach rosną. Co oznacza, że jest to jakiś sposób, przy czym musimy pamiętać, że w dalszym ciągu nie docierają do tego głównego jakby elektoratów, czyli tych elektoratów 40-latków, którzy tutaj mają, są bardziej na pozycjach liberalnych. To jest ten przepis.
1: A czy do tego elektoratu ktoś poprzez media społecznościowe potrafi w ogóle w Polsce dotrzeć? Bo wielkie tematy, które niosą się w świecie, u nas wcale nie są wielkie. Więc w jaki sposób trafiać? Znowu emocją?
0: Gdybyśmy dzisiaj spojrzeli, jaki jest główny problem konsumpcji mediów tradycyjnych, tak to nazwijmy, albo mediów, nie chcę powiedzieć prawdziwych, nieprawdziwych, mediów tradycyjnych, tak to nazwijmy, to fakt, że dzisiaj media tradycyjne walczą z mediami społecznościowymi o atencję. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli dzisiaj siedzimy tutaj w studio, to poświęcamy czas na nieprzeglądanie mediów społecznościowych. A media społecznościowe robią wszystko, żebyśmy poświęcali czas, przeglądając je, a nie słuchali radia. A to oznacza, że nawet jeżeli tutaj mielibyśmy temat poważny, interesujący, to problem będzie polegał na tym, że mamy ograniczoną architekturę dotarcia, czy właściwie to mamy ograniczoną sieć dystrybucji, żeby dotrzeć do słuchacza. No bo słuchacz tu słucha radia, kiedy jedzie samochodem, kiedy, no tu są takie, prawda, momenty.
1: Kiedy ma ręce zajęte.
0: Kiedy ma zajęte ręce. Więc z tej perspektywy media społecznościowe mają pewnego rodzaju przewagę. A to oznacza, że bardzo trudno jest się przebić. I rewolucja, jaka musiałaby się dokonać. Przy czym to, co widzimy, bardzo ciekawe. A mianowicie w mediach społecznościowych te tradycyjne media dobrze się sprzedają. Treści, które oferują i tak dalej. To nie jest tak, że nikt tego nie lajkuje, nikt tego nie chce. Natomiast wydaje się, że jest, musiałyby jeszcze bardziej nasycać sieć. Bo gdy zobaczymy, co to oznacza. Na przykład to oznacza, że programy radiowe, czy to, co leci wszystko live'em, musiało być tak samo lecieć live'em na YouTubach, musiałoby lecieć live'em na Facebookach, musiało być tak naprawdę czymś, co zaangażuje. Zawsze mogę wejść i mogę tego posłuchać, nawet jeżeli mam ręce zajęte, mam to na słuchawkach, generalnie rzecz biorąc, jakby, ale jestem cały czas jakby w kanale YouTube'owym, czy w kanale Facebookowym. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, dzisiaj widzimy, że problemem jakby akceptacji czy konsumpcji informacji są autorytety. To znaczy media społecznościowe budują własne autorytety. I natomiast w mediach...
1: Nie autorytety, tylko celebrytów.
0: Celebrytów,
1: budują,
0: ale nazywanych...
1: To samo teraz?
0: Tak, tak. I teraz pytanie jest, że media tradycyjne, żeby przedstawiać tematy, które są ważkie, które są naprawdę ważne, musiałyby być tworzyć też persony, znaczy osoby internetowe, czyli tak zwanych celebrytów internetowych, którzy... No to jest do zrobienia i nie jest to aż tak bardzo trudne. Więc z tej perspektywy, ale przede wszystkim to, co, na co my zwracamy uwagę, to jest, że, i to jest taki zakład z rzeczywistością, czy część treści, czy media w Polsce, a szerzej w ogóle w Unii Europejskiej, patrząc na to, co się dzieje z jakością debaty, z sztuczną inteligencją, która też pożera informacje z sieci, czy nie powinny tworzyć własnych systemów architektury dotarcia. To znaczy ja nie mówię, żeby tu robić własne media społecznościowe, ale robić własne sieci, które tak naprawdę, w której użytkownik znajdzie informacje, a na przykład Google, który pokazuje i tak dalej, w nich tych informacji nie będzie. To jest jakieś wyzwanie. To znaczy...
1: No szczególnie teraz, kiedy zmieniły się zasady dotarcia do treści przez najbardziej popularną wyszukiwarkę, ale powiedział pan tworzyć własne sieci, to znaczy co?
0: To znaczy wydaje się dzisiaj, że gdyby w ramach wspólnego porozumienia wszystkich wydawców w Polsce, mediów, zacząć tworzyć własne, nie 116 aplikacji, które ma każdy z państwa, które tak naprawdę się ciężko, jakby nie da się wszystkich słuchać, ale tworzyć jedną wspólną platformę dotarcia z informacjami, gdzie można w środku sobie pewne rzeczy wybierać, ale jest jedna wspólna, czy nawet będzie abonentowa, czy nie, to już jest kwestia dyskusyjna, byłoby to lepsze, ponieważ dzisiaj szukamy wszystkiego w jednym miejscu. Znaczy to są wyzwania przyszłości, przed którymi tak naprawdę

0: Prawda, media stoją. Co dalej? Z drugiej strony widzimy, że media się doskonale klikają. Ludzie jednak lubią przeczytać artykuł, lubią przeczytać coś, co jest jakby nienapisane chaotycznie, ale znowu...
1: Ale zostało przeważnie ukradzione.
0: Ale zostało przeważnie pożyczone, tak nazwijmy. I teraz z tej perspektywy, jeżeli sobie zobaczymy, co można dalej zrobić, to pytanie jest następujące. Jak my chcemy za 3 lata prezentować nasze informacje? I teraz tak. Pierwsza rzecz z brzegu. Po pierwsze, Polska, już nie mówię o Unii Europejskiej, Polska nie ma własnej infrastruktury informacyjnej. Co to oznacza? W momencie kryzysów, czy na przykład, nie wiem, zmiany algorytmów, odcięcia mediów społecznościowych, praktycznie rzecz biorąc, Polacy są w tym momencie skazani na media klasyczne. Ale będą musieli je. Pytanie jest, dlaczego nie powinny mieć tej infrastruktury zbudowanej właśnie socialowo, tak? Czyli dotarcia. I są to pytania naprawdę, które są bardzo ważne dla całej, nie chcę powiedzieć branży, ale dla całego świata informacji, dlatego że żyjemy w czasach nieprzewidywalnych. I jeżeli dzisiaj nam działa jedno medium społecznościowe, my nie wiem, czy one będą działać za 3-4 lata, czy na przykład za 6 miesięcy. I to są takie wyzwania, które trzeba, że tak powiem, przed którymi trzeba stanąć.
1: Nie wiemy, czy będzie działać, jak się będzie nazywać, w jakiej formie będzie przyjmować treści, od kogo będzie przyjmować treści i jakiego rodzaju sztuczną inteligencję wpuści na swoje kanały. Ale chciałabym w związku z tym zapytać, odchodząc od ludzi, polityków, o wydarzenia polityczne, bo mamy, nie będę używała na antenie brzydkich słów, ale swego rodzaju burze, które przewalają się przez internet. One często polegają na tym, że dwie strony walczą o przekaz, walczą o to, czyj komunikat będzie głośniejszy. Czasem jest tak, że walczy tylko jedna strona, a druga milczy wyniośle. Czy efekt takich burz internetowych jest trwały?
0: Nie. Politycy stali się zakładnikiem Platformy X, myśląc, że cały świat kręci się wokół X-a. Oprócz tego, że X jest najmniejszą platformą społecznościową w Polsce, oczywiście ona ma, są tam politycy, są tam dziennikarze, jest treściotwórcza czy newsotwórcza, to tak naprawdę z perspektywy ich dobrostanu w postaci poparcia wyborczego nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. To znaczy ich lajki na X-ie nie będą nigdy odpowiadać, nie mamy, badaliśmy to nawet, nie odpowiadają już w żaden sposób koloracji ich, jeśli chodzi o ich ilość głosów, jakie otrzymują. Z ich perspektywy najlepszą i jedyną platformą w ogóle dzisiaj komunikacji z wyborcami z w okręgu, którzy ich wybierają, jest tylko i wyłącznie platforma Facebook, ewentualnie YouTube i TikTok, natomiast nie X. To jest raz. Dwa. Widzimy, że szczególnie widać to w wypadku polityków Prawa i Sprawiedliwości, uzależnienie od X-a i tego, co tam się dzieje, sprawia, że i to akurat lepiej dla obecnej opozycji rządzącej. Partia całkowicie się, jak to się mówi w swojej komunikacji, rozpuszcza, tak? Czyli nie zajmuje się, to nie jest ten PiS sprzed X-a, to jest PiS, który tak naprawdę dzisiaj jest jakąś partią trochę internetową, gdzie wszyscy reagują, wszyscy nagrywają filmiki, wszyscy reagują po to, żeby mieć kilkadziesiąt, kilka tysięcy wyświetleń. To się do niczego nie przekłada i tak naprawdę partii nie służy. Kolejną rzeczą, dlaczego występują tego typu, nazwijmy to anomalie newsowe, żeby nie nazywać brzydko, to jest tak, że algorytmy X-a, czy algorytmy generalnie rzecz biorąc, ale przede wszystkim X-a, szukają, jak wygląda nowy algorytm. To znaczy, on, no, pani rektor napisze, że pani nie lubi, nie wiem, polityka X. I w tym momencie polityk, znaczy to są milisekundy, system wysyła ten komunikat do fanów polityka X oznaczonego, sprawdzając ich reakcję. Ta reakcja jest sprawdzana do pół godziny. Czy będą lajkować, czy nie? Czy będą panią hejtować, komentować i w ogóle wyzywać, czy nie? Jeżeli będą, to uruchamia się kolejna zapadka i ten tweet zaczyna nabierać masy, czyli zaczyna nabierać zasięgu. A jeżeli oni nie zareagują, bo na przykład nabierze pani nie w sposób prosty, nienawidzę go, tylko napiszę, uważam, że kwestie dotyczące takich takich spraw nie są, czyli nie będą wchodzić głębiej w treść, System będzie odrzucał, będzie ich na nich testował, oni nie będą
1: czyli
0: tego
1: żadna
0: rozumieć.
1: Subtelność. Pisanie, że polityk ma kapelusz o 3 numery za duże, co oznacza, że ma być może zbyt mały mózg, nie wystarczy, bo...

0: Rotem tego nie zrozumie.
1: Dlaczego? Ja tutaj użyję nie swojego porównania. Po pierwsze, wydaje się dzisiaj, że politycy zachłyśnięci sztuczną inteligencją zapomnieli, że istnieje duża przestrzeń, że istnieje bardzo duża przestrzeń jeszcze do używania takiej klasycznej inteligencji. To jest raz. Dwa. Musimy pamiętać o rzeczy następującej. Produkujemy bardzo dużo treści. W ciągu minuty produkujemy treści na YouTube, które przez cały świat produkuje treści na YouTube, które trzeba by było oglądać w granicach 400 lat. Co oznacza tak naprawdę, że im krótszy komunikat, tym system go szybciej przewala. Oczywiście dzisiaj X twierdzi, że będzie promował treści, to już kolejny raz z rzędu, które będą treści wartościowe, długie, etc., etc. Na samym końcu jest to zwyczajna mózga, kto komu co zabrał i zrobił. Z tej perspektywy politykom się wydaje, że to jednodniowe zdarzenia mają jakiekolwiek znaczenie. Nie mają. Dlatego, że po pierwsze, wyborcy coraz mniej są coraz mniej zaangażowani w te rzeczy. W drugiej strony, wyborcy, użytkownicy, jak widzimy to po wszystkich kampaniach, widzimy to teraz, lepiej, bardziej przeglądają filmiki na TikToku, Reelsy na Instagramie. Mało tego, warto zaznaczyć, że na przykład Instagram w ogóle wycina polityków z mediów społecznościowych i nie będzie tam w ogóle kompletnie polityki. Trzeba będzie zaznaczyć, żeby to oglądać. Kolejne media postępują w ten sam sposób, a to oznacza tak naprawdę, że na samym końcu politycy zajmują się sami sobą, oglądamy ich wszystkich na tej wielkiej, na tej arenie X-owej, dajemy im albo lub nie lajki, albo dislajki, ale tak naprawdę nie ma to żadnego przełożenia kompletnie w to, na jakiekolwiek większe lub mniejsze, no gdybyśmy obserwowali, jeżeli patrzymy na ilość, na liczbę lajków, jaką dostają politycy, nie wiem, Prawa i Sprawiedliwości, to nie przekłada się to na sondaże. Nie ma to żadnego.
0: Niezależnie od tego, jak
1: nie
0: duża
1: ma to
0: jest
1: żadnego,
0: fala.
1: Tak.
0: A wydarzenia konkretne? Mieliśmy kilka dni temu do czynienia z sytuacją w telewizji, związaną z telewizją Republika, gdzie do mieszkania redaktora naczelnego weszła policja i zatrzymała asystentkę zakładając jej kajdanki. On to raportował na bieżąco w mediach społecznościowych. Okazało się, że było zawiadomienie, jakieś co prawda mało wiarygodne, ale wystarczyło do tego, żeby wejść do mieszkania policji, która umiała o tym też opowiedzieć i umiała to wyjaśnić, ale też miała swoje grzechy na sumieniu, mianowicie słaba identyfikacja, numery funkcjonariuszy i powstała wielka fala. Powstało nawet hasło Wszyscy pod Republikę, żeby bronić stacji, że faszyzm, że dyktatura. Przemysław Czarnek nawet ukuł termin, który się poniósł, kryptodyktatura, kojarzący się oczywiście z kryptowalutami w jakiś sposób. Co zostaje z tego rodzaju mobilizacji?
1: Nic. Nic nie zostaje. To znaczy zostało tak. Naprodukowanych było 70 ponad milionów zasięgu. 90 ponad 4% komentarzy wspierało Republikę. Wydawało się, że temat, tak duży temat będzie żył tygodniami. Będziemy mieli debaty na ten temat. Nie zostało nic. Po 48 godzinach temat całkowicie wyparował. Dlaczego? Dlatego, że algorytm, który nagradza takie sytuacje, nagradzę je. Okej, wszyscy piszą, wypycham, pokazuję wszystkim. W ogóle nic mnie innego nie interesuje, temat grzeje. Jest, co lubię. Nienawiść, złość, zaskoczenie, oburzenie. To są emocje, które uwielbiam. Ale jestem też nauczony. Człowiek jako system białkowy nie może cały czas jechać na takiej dużej adrenalinie. Muszę mu zmienić temat, bo zmieni co? Zmieni aplikację, zacznie coś innego oglądać, pójdzie do innej rzeczy.
0: Czyli musi mi pokazać szczeniaczki?
1: Czyli musi pokazać szczeniaczki, albo muszę znaleźć inny temat, który za chwilę będzie generował podobne zasięgi i inne oburzenie. Kogo znalazł? Kilometrówki posłów. I po wielkim oburzeniu, to znaczy po ogromnym jakby zasięgu, po ogromnej dyskusji, po 4 czy 5 dniach już nikt nie pamięta, co się wydarzyło. To znaczy oczywiście, żeby nie było, no oczywiście dziennikarze Republiki i tak dalej pamiętają. Natomiast użytkownicy przechodzą na następne pozycje. Bo nie ma dzisiaj redaktorem naczelnym tego, co się wyświetla, jest algorytm X-a, a nie jakiejś, nie wiem, grupa dziennikarzy czy jakiś redaktor naczelny. On jest dzisiaj głównym redaktorem. On decyduje i państwo, pani rektor wie doskonale, że w mediach, no też, no, jeżeli istnieje kolegium, ustawia się tematy i tak naprawdę nie można pisać cały czas o jednym temacie. I
0: nie
1: tutaj,
0: można.
1: I tutaj tak naprawdę po 3-4 dniach temat jest zmieniany. Mało tego, co się dzieje.

0: O ile jeszcze w gazetach, w mediach tradycyjnych nie ma to wpływu, co sobie dalej czytelnik czy słuchacz będzie dalej oglądał i tak dalej, to tutaj algorytm automatycznie zamyka ten temat, nie wyświetla się, zabiera zasięgi. Jest to tak, jakby ta informacja w ogóle była kiedyś i idzie kolejne. Więc z tej perspektywy te akcje, tak medialne, oprócz tego, że robią bardzo duży zasięg, robią bardzo dużą ekspozycję, robią bardzo duże emocje, to z nich nic nie zostaje. To znaczy, my nie nauczyliśmy się jeszcze, to dotyczy polityków i mediów, jak my powinniśmy zarządzać algorytmem, bo algorytm zarządza nami. To większość polityków, dziennikarzy, czy w ogóle ludzi, no nie chcę powiedzieć biadoli, ale tak naprawdę narzeka, że o, bo mi algorytm zabiera zasięgi i tak dalej. Ale kwestią pozostaje, że to jednak człowiek powinien być, patrzeć bardziej, jak zarządzać algorytmem, a nie poddawać mu się w drugą stronę.
1: Ja bardzo chętnie zapiszę się na kolejną rozmowę i instruktaż, jak rządzić algorytmem, bo wydaje mi się to niezbędne w dobie mediów nazywanych społecznościowymi. Państwa proszę, nie skrolujcie telefonów już. Sobota jest. Proszę iść na spacer. Wiosna. Bardzo dziękuję. Michał Fedorowicz, kolektyw analityczny Res Futura był moim gościem. A ja mówię do usłyszenia. Zuzanna Dąbrowska.
2: Co państwo sądzą? Powtórka programu.

0: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Rosjanie przeprowadzają zmasowany atak balistyczny na Kijów. Poinformował na Telegramie szef administracji wojskowej miasta Tymur Tkaczenko. Ostrzega, że możliwe są kolejne ataki i zaleca mieszkańcom pozostanie w domach. Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł przed możliwym rosyjskim atakiem z użyciem rakiety Oriesznik. W mediach społecznościowych napisał, że ukraińskie służby obserwują przygotowania do zmasowanego uderzenia na terytorium Ukrainy, w tym właśnie na Kijów. Proszę, chrońcie swoje życie i korzystajcie ze schronów, apeluje ukraiński przywódca. Wołodymyr Zełenski przekazał, że informacje na temat ataku otrzymał również od amerykańskich i europejskich partnerów wywiadowczych. Przenosimy się za ocean. Dwie osoby zostały ranne w wyniku strzelaniny w pobliżu Białego Domu w Waszyngtonie, informują amerykańskie media. Wśród rannych jest podejrzany. Według amerykańskich dziennikarzy uzbrojony mężczyzna oddał kilka strzałów w pobliżu Białego Domu, na co funkcjonariusze Secret Service odpowiedzieli ogniem, raniąc jego i przechodnia w czasie strzelaniny. Prezydent Donald Trump przebywał w Białym Domu. W aktualnościach powracamy do kraju i przyglądamy się nowemu nabytkowi polskiego wojska. Pierwsze trzy zamówionych 32 samolotów F-35 znajdują się w bazie w Łasku. Maszyny otrzymały nazwę Husarz, wyłonioną w ogólnopolskim konkursie. Zdaniem specjalistów F-35 to niezwykle zaawansowane technologicznie samoloty.
1: Redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej Mariusz Cielma podkreśla, że F-35 może przełamywać obronę przeciwnika i umożliwiać działanie samolotom starszej generacji, takim jak F-16.
2: F-35 ma być tym naszym frontmenem w tym przełamywaniu obrony powietrznej przeciwnika.
1: Redaktor naczelny Skrzydlatej Polski Bartosz Głowacki dodaje, że nowe maszyny mogą też prowadzić zwiad i koordynować inne wojska.
3: F-35 ma właśnie być mózgiem i oczami na polu walki. W przyszłości jeszcze ma dość kierowanie bezzałogowymi, bojowymi statkami powietrznymi.
1: A nowe systemy F-35 pozwalają na więcej niż starszym maszynom. Warto zwrócić uwagę na specjalny hełm pilota.
3: Teraz dzięki tej rozproszonej aperturze widzimy wszystko, co się dzieje pod samolotem, nie tylko nad nim i w pobliżu.
1: Polska zakupiła 32 samoloty F-35. Część z nich stacjonować będzie